0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12 osób zginęło w pożarze w Andaluzji. Lokalne władze twierdzą, że większość to cudzoziemcy. Słowa prezesa NBP zaszkodziły złotemu. Ceny zagranicznych urlopów pójdą w górę. Łódź zadba o bezpieczeństwo studentek. Przy szpitalu uniwersyteckim dochodzi do niepokojących sytuacji. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Większość z 12 ofiar śmiertelnych pożarów w Los Gallardos w hiszpańskiej prowincji Almeria to cudzoziemcy, podał Antonio Sanz, minister zdrowia w rządzie Andaluzji. Dodał, że wciąż trwa identyfikacja zwłok. Pierwsza czteroosobowa grupa ofiar zginęła w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym służby zakładają, że chodzi o obywateli brytyjskich. Lokalne władze informują również, że wśród ofiar mogą być obywatele Belgii. Kolejne 7 osób zginęło idąc pieszo po opuszczeniu swoich pojazdów w poszukiwaniu drogi ucieczki. Rząd Andaluzji poinformował, że 23 osoby wciąż są poszukiwane, a 8 odniosło obrażenia. Przyczyną pożaru, który wybuchł w czwartek późnym popołudniem, była awaria prywatnej linii energetycznej. Ogień rozprzestrzenił się na odległość 15 kilometrów w ciągu kilku godzin. Pożar strawił już ponad 3000 hektarów. Do jego wysłano około 150 strażaków i ponad 200 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej do spraw kryzysowych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, poinformowała sprawująca prezydencję Irlandia. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami. Klaster będzie dotyczył polityki zagranicznej. W zeszłym miesiącu otwarty został pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych dotyczący spraw fundamentalnych. Wśród nich są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach. Ceny diesla na części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do tego samego pułapu. Pakiet obniżek obowiązywał do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
1: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
2: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Prezes Narodowego Banku Polskiego podtopił złotego. Nasza waluta spadła do najniższego od dawna poziomu. Po słowach Adama Glapińskiego, że nie wyklucza kolejnego spadku stóp procentowych już wkrótce, co może ucieszyć kredytobiorców, ale trochę podniesie nam ceny zagranicznego urlopu. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
3: Dlatego, że na te słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o stopach procentowych
4: nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25.
3: Złoty dość mocno zareagował, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
5: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
3: Euro jest najdroższe od 2 lat, a dolar od roku, czyli waluty na zagraniczne wyjazdy kupimy drożej. Za to kredytobiorcy w takim scenariuszu możliwej obniżki stóp mogliby liczyć na jeszcze trochę niższe raty. Wojciech Kowalik, TOK FM.
1: Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna Koalicji Obywatelskiej i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
6: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowali Talibani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
1: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta. Dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z Koalicji Obywatelskiej,
7: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
1: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W dzień termometry pokażą tam 24 stopnie Celsjusza. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie maksymalnie zobaczymy 18 stopni na plusie. We wschodniej części Polski sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest pierwsze dziś piątkowe wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Już zasługujemy na powtórkę programu CPN?
9: No, jeżeli spojrzymy na ceny paliw dzisiaj, czy etyliny 95, czy oleju napędowego, one są niższe w przypadku etyliny, albo znacząco niższe od tych
8: przed programem CPN.
9: Tych cen, które były przed wprowadzeniem programu.
8: Bo nie ma ósemki z przodu, ale z już tego... siódemka na oleju napędowym do spotkania.
9: Tak, ale z tego punktu widzenia, no to byłby argument na rzecz tego, żeby tego programu nie przywracać na razie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no minister finansów z natury rzeczy w takiej sytuacji kieruje się oczekiwanymi cenami surowca, ropy naftowej. Kontrakty terminowe nie wskazują na to, żeby te ceny miały jakoś znacząco wzrosnąć. One trochę wzrosły teraz w ostatnich dniach ze względu na tę ponowną eskalację sytuacji w Zatoce, ale to nie jest na tyle duży wzrost, żeby on generował takie wysokie poziomy
8: paliw. Myślałem, że powie pan, panie redaktorze, nas tu nie stać, w ogóle proszę nie podpowiadać.
9: A to jeszcze nie skończyłem.
8: Ach, to przepraszam.
9: Na razie patrzę na to z perspektywy samych cen i jakby głównej przyczyny jednak, to główna przyczyna była taka, żeby wypłaszczyć inflację, żeby wypłaszczyć trochę ceny paliw, żeby złagodzić wpływ tego wstrząsu. Oczywiście są też argumenty fiskalne, to jest jasne, program kosztuje, w związku z tym, jeżeli jest przestrzeń do tego, żeby go przynajmniej na jakiś czas zawiesić, bo ja bym nie wykluczał zupełnie, że on zostanie przywrócony. W sytuacji, w której na przykład ceny ropy wrócą do poziomów 90-100, bo dojdzie do jakiejś eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Także oczywiście jest jeszcze wymiar polityczny, w który ja bym pewnie nie chciał wchodzić, bo to jest bardziej dyskusja dla specjalistów zajmujących się taktyką polityczną, czy cena 6,92 za etylinę 95 na wakacje, to jest z politycznego punktu widzenia cena właściwa, którą można jeszcze próbować zarządzać, ale to jest temat nie dla ekonomisty, więc wydaje mi się, że tak bym odpowiedział, panie redaktorze.
8: No tak, no być może powinniśmy zostawić to ekspertom komentującym sprawy polityczne. Być może minister finansów nie wykazał się cierpliwością i trzeba było jeszcze sobie chwilę dać.
9: Natomiast jedną rzecz chciałem tutaj zaznaczyć, że to w dużym stopniu jednak to, czy ten program zostanie przywrócony, czy nie, w dużym stopniu nie zależy od ministra finansów, tylko od tego, co dzieje się w Zatoce, a to są z kolei decyzje też w znacznym stopniu administracji amerykańskiej, więc no, pytanie o to, co dalej z tym programem, to jest trochę pytanie o to, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie.
8: No to ten pierwszy wątek mamy za sobą. Myślę, że no, ci, którzy tankują swoje pojazdy do celów prywatnych, firmowych, ci, którzy odpowiadają za transport w poszczególnych firmach, mają swoje zdanie i raczej...
9: No, jasne, wszyscy chcielibyśmy pewnie niższych
8: zawsze
9: cen paliw, to jest jasne.
8: Niższych podatków, niższych cen paliw i tak dalej, i tak dalej. Czy pan też jest najmniej płuchliwym gołębiem?
9: Rozumiem, że odwołuje się pan redaktor do tego, co mówił wczoraj
8: profesor Glapiński.
9: Tak, profesor Glapiński. Jak mamy wejść w ornitologię, to pewnie najbliższa jest mi sowa jednak, nie gołąb, ani nie jastrząb. Ale tak, no prezes zaskoczył wczoraj ewidentnie.
8: Ale to może tylko wyjaśnijmy. Gołębie, ci, którzy
9: bardziej skłonni do obniżania stóp procentowych, mają mniejszą awersję do inflacji.
8: Nastrzębie ci, którzy wprost przeciwnie.
9: Widzą bardziej ryzyko inflacyjne, są bardziej wrażliwi na to ryzyko inflacyjne, są bardziej skłonni do podnoszenia stóp albo mniej skłonni do ich obniżania.
8: I nawet moglibyśmy się może nie zajmować tym ostatnim posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, chociaż projekcja inflacji to pewnie nas powinno zainteresować. Stopy niezmienione. No ale tak, wczorajsza konferencja to jest konferencja przed przerwą wakacyjną w sierpniu. Nie ma, posiedzenie wrześniowe przesunięte, więc naprawdę długo będziemy musieli bez profesora Glapińskiego się obyć, 2 miesiące.
9: Jakoś sobie poradzimy, myślę, będzie dużo innych wydarzeń. Ta.
8: I teraz członków rady wczoraj profesor określił jako ostrożnych gołębi, a siebie przedstawił jako najmniej płochliwego gołębia, czy najmniej bał jakiejś potencjalnej obniżki stóp. Nawet nie wykluczył, że we wrześniu złoży taki wniosek. Ale o wiele ważniejsze jest to niż tylko te określenia. Czy jest tak, w pana opinii, przed chwilą rozmawialiśmy o cenach paliw, ropy, a potem paliw, czy rzeczywiście nam ta niska inflacja, w tej chwili idealnie 2,5, będzie jeszcze towarzyszyć, czy mamy my, konsumenci, umknęło mi słówko, spodziewać się, że jednak będzie drożej?
9: Przez kilka miesięcy tak.
8: Kilka miesięcy tak co?
9: Ta inflacja będzie na poziomie zbliżonym do 2,5%, tak? Czyli zgodnym z celem inflacyjnym Banku Centralnego. My mamy wzrost inflacji taki wyraźniejszy dopiero w czwartym kwartale, głównie ze względu na szybszy wzrost cen żywności.
8: Wy w swoich prognozach tak. W banku.
9: Co ciekawe...
8: Żywności?
9: Tak.
8: Dlaczego będzie żywność droższa?
9: No bo tam mamy efekty związane z czynnikami meteorologicznymi, które były niesprzyjające w odniesieniu do produkcji rolnej. To jest jeden element, a drugi z pewnym opóźnieniem pojawia się ten element kosztotwórczy związany z wyższymi cenami nawozów, a to jest pochodna tego kryzysu na Bliskim Wschodzie, wyższych cen ropy naftowej czy szerzej surowców energetycznych, to się z pewnym opóźnieniem kilkukwartalnym pojawia w cenach, tak wynika z badań i ten efekt staramy się uwzględniać. Natomiast chyba najważniejsza rzecz jest taka, że przy tej prognozie inflacji, którą ma Narodowy Bank Polski na ten rok, a my już sporo wiemy, średniorocznej, czyli tej przeciętnie, o ile wzrosły ceny w roku 2026 w porównaniu z 2025, a my już wiemy, co się działo z inflacją w pierwszej połowie roku, można wnioskować, a dzisiaj już o 11 będzie ta projekcja, więc będziemy widzieć dokładnie te liczby, można wnioskować, że w drugiej połowie tego roku tam w tej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego ta inflacja wzrośnie. Najprawdopodobniej w czwartym kwartale, tak też jest u nas w naszej prognozie. No to jest pytanie, czy inflacja na poziomie 3% czy z plusem, to jest inflacja, która powinna bank centralny niepokoić. Jeżeli ma charakter przejściowy, to nie. Jeżeli ta inflacja wróci do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, to nie. Zobaczymy szczegóły tej projekcji, natomiast no najwyraźniej...
8: Panie doktorze,
9: i to jest jedno zdanie jeszcze.
8: Ona już jest. Ja już przeglądałem.
9: Dobrze, więc jeżeli wrócimy na chwilę do słów prezesa Glapińskiego, myślę, że on po prostu kieruje się tym dłuższym horyzontem i w takiej sytuacji dochodzi do wniosku, że korekta stóp, ona jest nieznaczna. My rozmawiamy o korekcie o 25 punktów bazowych, to z punktu widzenia wpływu na gospodarkę z punktu widzenia wpływu na gospodarkę znaczenia mieć nie będzie.
8: No to oczywiście każdy, kto ma jakieś zobowiązania, może się zastanawiać nad tym, co się wydarzy i jak to będzie, więc lubimy sobie popatrzeć na to, co się może dziać.
9: Ważniejszy efekt już zaobserwowaliśmy, to jest efekt w odniesieniu do kursu złotego. Tu ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne, no bo tego rynek się nie spodziewał.
8: Pan prezes wczoraj osłabił złotego. Swoją wypowiedzią
9: przyczynił się do osłabienia kursu.
8: Sprowokowany pytaniami oczywiście dziennikarz.
9: Tak, tylko pamiętajmy, znowu kurs walutowy jest częścią tego mechanizmu oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę, więc myślę, że prezes miał to wkalkulowane. W tym sensie, że liczył się z tym, że trochę niższe oczekiwane stopy będą oznaczały trochę słabszy kurs złotego, ale to nadal, jego zdaniem, nie będzie rodziło zagrożenia dla inflacji.
8: 4,34 zł euro, dolar 3,79 euro. Wiadomo, ważne dla nas tutaj w Polsce, dolar, no, ze względu na ceny ropy i paliwa też ważny. Frank ważny, chociaż już nie tak jak jeszcze kilka lat temu, 4,71 na funt, to myślę, że tak pozostaje no, wciąż ważny, jako no, jest zainteresowanie w Polsce 5,10 zł.
9: Populacja Polaków w Wielkiej Brytanii jest wciąż znacząca.
8: Panie doktorze, ja wiem, że pewnie moglibyśmy jeszcze tak podrążyć szczegóły i tych przewidywań dotyczących inflacji. Prezes wymienił zresztą takie cztery czynniki kształtujące inflację. Prezes Glapiński wczoraj: ceny surowców energetycznych, krajowa koniunktura, sytuacja na rynku pracy, polityka fiskalna. Zresztą powiedział, że największym w tej chwili w Polsce problemem jest polityka fiskalna, czyli to, co się dzieje w kasie publicznej, z budżetem, no tak moglibyśmy ogólnie powiedzieć. Trochę mówiliśmy o tym teraz w kontekście potencjalnej przestrzeni na nowy program paliwowy. Mam nadzieję, że jeszcze do tych wątków wrócimy, ale chciałbym, korzystając z pana obecności, porozmawiać o tym, co się dzieje w tej chwili w naszej gospodarce i czy zbrojenia. Ogromne pieniądze, jakie wydajemy na projekt zbrojeń, ma już pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Mówiliśmy o tym ostatnio bardzo często. Chciałbym także i pana opinię poznać.
9: No ta transmisja tego impulsu związanego z wydatkami na zbrojenia, myślę, że możemy chwilowo się skupić na tym programie SAFE, bo to było szczególnie wyraźne, szczególnie widoczne w ostatnich tygodniach. Ta transmisja przebiega w następujący sposób. Najpierw składane są bardzo duże zamówienia. I widzieliśmy,
8: i to miało miejsce.
9: To miało miejsce. Mieliśmy bardzo duży wzrost o 140% zamówień w przemyśle w maju. To był ten pierwszy impuls widoczny. W sumie 120 miliardów już wynoszą te zamówienia. Natomiast to są zamówienia. Teraz od zamówień do produkcji upłynie trochę czasu. Innymi słowy, te 120 miliardów co do tej gospodarki będzie wchodzić powoli. Jest pytanie, jak szybko. No tu możemy sobie przyjąć pewne założenia dotyczące tego, jak to będzie przebiegać do końca roku. No i pamiętajmy jeszcze o drugim ważnym elemencie. Jeżeli rząd nabywa sprzęt wojskowy w polskich firmach, to polskie firmy, wytwarzając ten sprzęt, produkując ten sprzęt, oczywiście częściowo muszą zrealizować tę produkcję poprzez import, no bo jakieś komponenty czy jakieś surowce są potrzebne do tego, żeby wytworzyć ten sprzęt. Więc my, kalkulując ten wpływ tego impulsu na gospodarkę, musimy ten element również uwzględnić. Są pewne założenia eksperckie, które można tutaj przyjmować na podstawie wiedzy pochodzącej od specjalistów, którzy zajmują się analizą produkcji tego sprzętu. Więc jeśli to wszystko uwzględnimy, no to przełożenie jest. My szacujemy, że w drugim kwartale ta produkcja przemysłowa mogła być, produkcja przemysłowa sama mogła być podbita o 1%, a w kolejnych kwartałach o 1,5%, czyli w trzecim i czwartym o 1,5% z tego tytułu.
8: I to naprawdę ma przełożenie na gospodarkę?
9: No ma przełożenie, no bo to oznacza większą produkcję, większy popyt na rynku pracy, również wyższe dochody gospodarstw domowych. Popatrzmy na PKB, no bo patrzmy na całą gospodarkę, na aktywność całej gospodarki. To nie jest jakiś bardzo duży wpływ, ale on w czwartym kwartale sięgnie 0,4%. Czyli można powiedzieć, że o tyle PKB będzie wyższe z tego tytułu, że program SAFE został uruchomiony i wszedł do gospodarki. Przy tych wszystkich założeniach, o których powiedziałem, dotyczących tempa wydawania...
8: Założeniach i zastrzeżeniach.
9: I zastrzeżeniach.
8: Pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję, za przyjęcie zaproszenia do pierwszego dziś EKG.
10: W Radiu Tok FM czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj całkiem udany dzień, bo WIG20 w tej chwili rośnie nawet o 2%. No już dawno chyba takiego udanego dnia nie było. Złoty traci powoli. Dzisiaj waluty obce znów trochę drożeją. Dolar jest po 3,80 zł, euro 4,50 zł. prawie 35 groszy, więc to są zmiany o niecałe 2 grosze, no ale jednak jest to kolejny dzień osłabiania się naszej waluty. Na rynku surowcowym baryłka ropy Brent $76.19, czyli tanieje troszeczkę, bo niedawno, przedwczoraj chyba przekraczała $80, teraz już wróciła do 76. Oczywiście to, co się dzieje z ropą naftową, także to, co się dzieje z polskim złotym, pośrednio ma jakieś tam przełożenie na to, co potem może się dziać z inflacją w Polsce i o tym, co właśnie z inflacją będzie się dziać, albo jakie są tutaj przewidywania. Teraz będę rozmawiać z moim gościem, pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzień dobry.
10: Mamy nową projekcję inflacyjną, opublikowaną dziś rano przez Narodowy Bank Polski. Ona wygląda zasadniczo inaczej niż ta poprzednia z marca, bo ta poprzednia była jeszcze sprzed wojny z Iranem. Teraz już jest uwzględnione to, że ropa nie jest po $60, tylko właśnie po tam 76, a niedawno 80. Więc te ścieżki inflacji są podniesione, jeśli chodzi o ten rok. Ale jak się patrzy na koniec, tam 2028, to tam już jest znowu wszystko dobrze. Inflacja 2,2, czyli nic nam nie grozi, tak? I stopy procentowe będzie można obniżać.
11: No, to, że stopy procentowe będzie można obniżać, to o tym powiedział prezes Glapiński podczas briefingu. Natomiast...
10: Chociaż tak niekategorycznie to powiedział.
11: Niekategorycznie, tak. To znaczy tak, no, inflacja, ta ścieżka, która została zaprezentowana przez NBP, ona jest trochę bardziej pesymistyczna, jeśli chodzi o ten krótki okres i średni okres, tak? No bo...
10: Tak, pod koniec tego roku 3,2 ma być inflacja, tak, a w poprzedniej projekcji było 2,3, więc z 1 punkt procentowy wyżej.
11: Zdecydowanie. Prawie. Natomiast ten proces wygasania tej dynamiki inflacji, podkreślmy, że to chodzi przede wszystkim o te komponenty związane z cenami energii i z cenami żywności. One dosyć szybko się ujawnią w kolejnych latach. No i tutaj jest to takie podstawowe, mocne założenie, że rzeczywiście ten czynnik związany z cenami energii i z cenami żywności, no, nie będzie działał negatywnie, nie będzie podbijał na dynamiki inflacji. Oczywiście tego nie potrafimy wymodelować bardzo dokładnie i trudno jest dzisiaj odpowiedzieć, czy ta ścieżka jest najbardziej prawdopodobna. Tak po prostu wychodzi z założeń przyjętych przez NBP. Ja przypomnę tylko, że na przykład ceny żywności, one są brane pod uwagę, przede wszystkim tutaj jest ten komponent międzynarodowy brany pod uwagę, tak? Czyli tutaj te ceny, jak się kształtują ceny na rynku terminowym na świecie, jeśli chodzi o żywność, o zboża. No i teraz, no, oczywiście możemy przyjąć, że rzeczywiście ten czynnik, no na przykład z cenami żywności, nie będzie podbijał nam w przyszłości dynamiki inflacji, no ale z drugiej strony patrzymy, obserwujemy, co się dzieje w ostatnich tygodniach z pogodą i widzimy, że rzeczywiście ta, no, ekstremalnie gorąca słoneczna pogoda, ona będzie miała wpływ na tegoroczne zbiory, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w Europie. Oczywiście też jesteśmy na rynkach międzynarodowych, więc tutaj te naczynia połączone jednak ze sobą będą funkcjonowały i to, że gdzieś będzie nieurodzaj, to z kolei inne kraje skorzystają na tym i będą mogły wyeksportować swoją żywność. Tym niemniej, no, powinniśmy oczekiwać, że tak czy inaczej, tutaj już na to nie ma wpływu bank centralny, na przykład ceny owoców, czy ceny tych produktów, które są uzależnione od pogody, one w Polsce, no, mogą w najbliższych miesiącach oczywiście więcej kosztować.
10: Pana zdaniem generalnie ten trend zmian klimatycznych, czy też ocieplania się klimatu, to już dochodzimy do tego momentu, w którym on będzie nam w sposób trwały podnosił ceny żywności?
11: No, na razie tego nie widzimy. Tak?
10: No właśnie.
11: Na razie tego nie widzimy.
10: Bo razie jest tak, jak pan powiedział przed chwilą, że w jednym miejscu jest susza, ale w drugim miejscu zmiana pogodowa jest taka, że jest wręcz nadurodzaj, więc globalnie to się jakoś tam bilansuje.
11: Tak. No, ja z definicji jestem optymistą, natomiast patrząc na to, co się dzieje i oczywiście to jest tak, to są nie można przez pryzmat takiej jednostkowej obserwacji, no na przykład na ryneczku, gdzie kupujemy owoce, gdzie rolnicy nam mówią, że w tym roku w ogóle owoców nie będzie, no trudno na tej podstawie mówić w skali makro, że rzeczywiście tak będzie. Natomiast w mojej ocenie te ceny, wyższe ceny, prawdopodobieństwo wyższych cen żywności w tym momencie nie są uwzględniane w prognozach analityków, w tym również i w prognozach Banku Centralnego.
10: A powinny być.
11: No, prawdopodobieństwo jest troszeczkę jednak wyższe, tak? No pytanie jest, na jakiej podstawie? Skoro w instrumentach finansowych tego nie widzimy, jeżeli dzisiaj w tym momencie jeszcze tego nie widzimy na rynku, no to nie jest uwzględniane. Natomiast te pierwsze efekty pogodowe będziemy widzieć dopiero na jesień. Więc to z tym akurat powinniśmy poczekać. Inną sprawą jest już sprawa cen paliw. No i tutaj ten efekt przenoszenia się wyższych cen paliw na inne komponenty inflacji, tutaj według Banku Centralnego tego efektu dużego nie będzie, ponieważ w sposób dosyć szybki dynamika inflacji, ona nam spada w przyszłym roku. Natomiast ja bym jednak zwrócił uwagę, oprócz tego, co pan redaktor powiedział o dynamice inflacji CPI, natomiast ja bym zwrócił uwagę na inflację bazową. Tak?
10: O właśnie, też chciałem o to zapytać.
11: To jest bardzo ciekawa sprawa.
10: Bo tutaj jest na przełomie roku 3,3, czyli tak wygląda na to, że wysoko.
11: Wysoko i w kolejnych latach jest 3,0 i dopiero w 2028 roku dynamika inflacji bazowej schodzi do 2,4. No, jeżeli dynamika inflacji bazowej jest wyraźnie powyżej celu, no to możemy sobie zadać pytanie, gdzie tutaj tkwi przestrzeń do obniżek stóp procentowych.
10: Właśnie, bo to wygląda tak, jakby ten impuls związany z cenami paliw jednak się trochę rozlał po gospodarce, tak?
11: Jednak tak. Poza tym tutaj również mamy ten prawdopodobnie też troszeczkę jednak efekt wyższych ceł. Te ceny produktów chińskich, one tak szybko nie wpłynęły, czy tak mocno, silnie nie wpłynęły na dynamikę inflacji, jak przewidywał to jeszcze w poprzednich kwartałach NBP. Stąd mnie niepokoi właśnie inflacja bazowa. Przypomnijmy, inflacja bazowa jest pozbawiona tego elementu związanego z energią i z cenami żywności. Czyli tutaj mamy przede wszystkim ceny usług.
10: Czyli te rzeczy, które jakby pokazują tą drzemiącą presję inflacyjną w gospodarce.
11: Tak, i z punktu widzenia czysto teoretycznego, akurat na inflację bazową bank centralny poprzez kanał stóp procentowych ma wpływ i podwyższając stopy procentowe zbija właśnie inflację bazową, a nie CPI.
10: No to jeśli mamy tutaj taki zgrzyt, to kto pana zdaniem jest bliżej prawdy? Prezes Glapiński, który wyraźnie puszcza oko w stronę rynku, mówiąc, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, czy eksperci z NBP, którzy przygotowują na podstawie modeli tą projekcję i mówią, 3% inflacji bazowej będzie przez najbliższe 2 lata? Bo to się gryzie ze sobą, więc...
11: Trochę się gryzie.
10: Ktoś się myli tutaj.
11: I tutaj trzeba jedną rzecz dodać, ponieważ na końcu projekcji w 2028 roku mamy inflację CPI 2,2, przy czym nie mamy uwzględnionych efektów związanych z wprowadzeniem ETS-u. Drugiego ETS-u, o czym zresztą piszą analitycy i zwracają uwagę, że jeżeli gdyby przyjąć założenie takie, że przyjmujemy takie uwarunkowania jak to dzisiaj wygląda, to podbija inflację o dodatkowe 2 punkty procentowe. Ja nie zakładam, że akurat ten ETS rzeczywiście o tyle podbije inflację, natomiast jakiś efekt jednak zwiększający dynamikę inflacji w 2028 roku prawdopodobnie będzie. Ja sądzę, że oczywiście myśląc o tym, co mówi prezes i jaki duży wpływ ma na innych członków Rady Polityki Pieniężnej, to można zakładać, że ta jedna obniżka stóp procentowych w pewnym momencie będzie miała miejsce. Z czego ona wynika? W mojej ocenie to wynika między innymi z tego, że w 28 roku właśnie mamy dynamikę inflacji poniżej celu inflacyjnego. Tak? Czyli to, to jest ten podstawowy efekt. I takie stałe założenie, które przyjmują analitycy, czyli że te efekty podażowe, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, czy podbijające inflację, one będą zanikać w trakcie roku. W przyszłym roku będą, ten efekt bazy statystycznej będzie powodował, że ta dynamika inflacji będzie coraz niższa, no i będzie ta przestrzeń na tą jedną obniżkę stóp procentowych. No i przez co tego typu właśnie wypowiedzi, między innymi prawdopodobnie wpływają również na to, co się dzieje dzisiaj z kursem walutowym. Złoty jest troszeczkę słabszy. Być może właśnie te oczekiwania generowane przez prezesa, no tutaj w pewien sposób również wpływają na to.
10: Tak, a ten słabszy złoty może dodatkowo nam podbijać inflację? Czy to jest jednak za słabe osłabienie?
11: Za mało. To jest za mało. Po pierwsze, to musi być długotrwały okres słabszego złotego. I ja zawsze podkreślam, jak studentom też podkreślam na zajęciach z makroekonomii, że najpierw mamy ten efekt, pierwszy efekt uderzenia to jest na zyski eksporterów, dopiero potem to
10: czyli
11: się przekłada na...
10: taka poduszka, którą można...
11: Tak, oczywiście są jakieś marże, tak? Mhm. Poza tym kontrakty eksporterzy też podpisują nie na miesiąc, tylko na dłuższy okres, więc zmiana cen w kontraktach nastąpi dopiero po pewnym czasie, więc to jest efekt odroczony, że tak powiem, i rzeczywiście ten złoty musi być w dłuższym okresie słabszy. Natomiast on wpływa, ta sytuacja, te zmiany na akurat, jeśli chodzi o rynek walutowy, no wpływają również na wycenę innych aktywów, na to, czy inwestorzy zagraniczni są zainteresowani, czy będzie ten napływ kapitału portfelowego, czy nie, to już jest zupełnie inny czynnik, już nie taki czysto makroekonomiczny.
10: To patrząc na to wszystko i słuchając tego, co mówi prezes, i patrząc prezes NBP, i patrząc na tą projekcję, to tak z punktu widzenia takich zwykłych konsumentów, którzy być może zastanawiają się, czy brać kredyt teraz, czy może jeszcze poczekać, bo może będzie tańsze, albo z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy się zastanawiają, czy uruchamiać jakieś procesy inwestycyjne związane z zapotrzebowaniem na dodatkowy kapitał, czy też może jeszcze poczekać, to te kolejne miesiące, najbliższy rok, dwa lata, to jest raczej stabilny okres, w którym nie grożą nam żadne niemiłe niespodzianki?
11: Z punktu widzenia Banku Centralnego nie wydaje mi się, że tutaj by był jakiś efekt, który by negatywnie wpływał na procesy decyzyjne przedsiębiorców. Akurat tutaj, no jeżeli nawet miałaby nastąpić jedna zmiana stóp procentowych, czyli nie mamy podstawowej stopy na 3,75, tylko 3,50, to jest naprawdę nieznaczny ruch, który z punktu widzenia wyceny kredytów i oferty banków komercyjnych niewiele zmieni. To oczywiście zmieni w pewien sposób płacenie odsetek, tak? Koszt będzie inny, ale z punktu widzenia przedsiębiorców ja sądzę, że to jest ten moment, jeżeli rzeczywiście przedsiębiorcy chcą inwestować, mają takie plany, to wydaje się, że to jest ta sytuacja, kiedy powinni czuć się względnie komfortowo, jeśli chodzi o możliwość pożyczania pieniądza na rynku.
10: A jeśli chodzi o plany dotyczące koniunktury, bo mamy tutaj też prognozy dotyczące PKB, o tym nie mówiliśmy, w tym roku ma być wzrost o 3,7%, czyli wygląda to całkiem ładnie, ale w przyszłym roku spowolnienie do 2,8.
11: No i to jest tym głównym czynnikiem, to są oczywiście środki z Unii Europejskiej i Bank Centralny zakłada, że gro tych środków będzie wykorzystana w tym roku, że nie będzie tego przesunięcia, odroczenia niektórych projektów, czy też z punktu widzenia GUS-u część tych inwestycji nie będzie zaliczane już na poczet 27 roku. Wydaje mi się, że tutaj to jest dosyć ostrożne założenie Banku Centralnego. Większość prognoz rynkowych wskazuje rzeczywiście na możliwość spowolnienia dynamiki PKB. w okolicach 3%. No najbardziej chyba pesymistyczne są prognozy w tym momencie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który wskazuje dynamikę PKB na 2,4% w przyszłym roku, co jest, no, wydaje się, że to jest raczej mało prawdopodobny scenariusz.
10: Ale oni to od dawna też pesymistyczne. A to
11: zawsze łatwiej jest podnosić prognozy później niż obniżać.
10: To prawda, więc życzymy sobie podnoszenia prognoz w przyszłości. Bardzo dziękuję. Pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Towarzystwo Ekonomistów Polskich był naszym gościem. Radio Tok FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj cały czas bardzo ładny dzień, bo WIG20 idzie w górę o 2,2%. Na rynku walutowym cały czas złoty trochę traci na wartości, dolar nieco ponad 3,80 zł, euro po 4,34 zł, ale to już nie są zbyt duże ruchy w porównaniu do tego, co mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj. Ropa naftowa $76.67, czyli o 0,5% drożej niż wczoraj. Tak to wygląda. Mamy takie zmiany natychmiastowe, właściwie z minuty na minutę. Rynek nieruchomości charakteryzuje się tym, że aż tak częstych i szybkich zmian tam nie ma, niemniej jednak jest on dla wielu osób atrakcyjny.

0: ci, którzy mają do wyboru jedną i drugą ścieżkę, skoro... Bo tak to zawsze można argumentować, że to jest droższe albo to jest droższe, a teraz to się zrównało.
1: Mhm. To jest oczywiście dłuższa filozoficzna dyskusja, czy lepiej mieć, czy być najemcą. Ja personalnie, przepraszam za wtręt, ale ja jestem i najemcą, i wynajmującym jednocześnie, można to połączyć. Ale ta statystyka mówi nam, że faktycznie finansowo te comiesięczne obciążenia w teorii mamy takie same, więc właściwie te preferencje może powinny tutaj dojść do głosu. W praktyce ludzie kupujący mieszkania, to lwia część Polaków w badaniach ankietowych mówi, wolę posiadać. I w momencie, kiedy teoretycznie te strona finansowa się jedna i druga zgadza, no to teoretycznie każdy powinien wybrać zakup. No bo jeszcze długoterminowo pomyśli ktoś, że ceny nieruchomości przecież muszą drożeć, w cudzysłowie oczywiście.
0: No to chociaż to nie jest nasza prawda.
1: Oczywiście, że to nie jest prawda, zwłaszcza ostatni czas. Tak naprawdę jest takim momentem, kiedy ceny nieruchomości są w stagnacji, wręcz jak zaczniemy tak głębiej drążyć ceny transakcyjne, to właściwie tak delikatna korekta następuje. Natomiast to też mówi na przykład inwestorom, osobom z drugiej strony jakby barykady, osobom, które kupują mieszkania na wynajem, to już jest taki sygnał, że ja z najmu będę co najmniej w stanie obsługiwać koszt raty kredytowej. Bo to działa oczywiście w drugą stronę, ten wskaźnik. No i skąd się bierze? No to jak NBP liczy, bo może to jest też jakaś podpowiedź, jakby jak go interpretować. No, rata kredytu jest pochodną oczywiście ceny mieszkania, jaką kupimy, no ale przyjmując, że mamy faktycznie stagnację cen mieszkań od 2 lat, no to ten czynnik nam się nie zmienia i kosztu finansowania. No i koszt finansowania wiemy, że zwłaszcza od maja zeszłego roku był w trendzie spadkowym.
0: Bo były obniżki stóp procentowych.
1: Nawet nie tylko bym patrzył na same stopy procentowe, bo to jest kredyt o stopie zmiennej, jednak dzisiaj dominuje kredyt o stopie okresowo-stałej. Tak. Tu bardziej wpływa oprocentowanie obligacji skarbowych, IRS, takie oczekiwania bardziej przyszłościowe. I tu faktycznie już od maja mieliśmy ten zjazd, bo i to obligacje to odczuły, IRS-y też, zeszłego roku. Ostatnie 3 miesiące, czyli ten drugi kwartał, którego NBP już nie pokazał, mieliśmy wzrost tych wskaźników, no bo wojna w Zatoce Perskiej, oczekiwania inflacyjne poszły do góry, więc i koszty kredytu faktycznie też wzrosły o prawie punkt procentowy. Więc drugi kwartał może już nie będzie taki łaskawy, ale wchodząc w trzeci, za wczorajszą konferencję prezesa Glapińskiego.
0: No właśnie, tak trochę mrugał okiem do rynku, że może będzie jakaś obniżka znowu.
1: Trochę tak. No więc to jest ten wskaźnik, ile płacę za tą ratę. Natomiast rentowność najmu, czy koszt najmu, no to oczywiście to, ile najemca płaci, czy my jako wynajmujący otrzymujemy. No i tu też mamy stagnację od 3 lat wręcz. Od 23 roku też czynsze na większości rynków stoją w miejscu. No i można pomyśleć, no to co będzie dalej. Jeżeli dalej będą obniżki stóp procentowych, czyli spadek kosztu kredytu, ale też spadek atrakcyjności na przykład lokat bankowych, czy powiedzmy najprostszych obligacji tych detalicznych skarbowych, no to możemy dojść do wniosku, że coraz więcej osób być może zacznie ponownie łaskawszym okiem sobie patrzeć na nieruchomości, kupno mieszkania jako jakaś metoda na nie tylko zabezpieczenie potrzeb życiowych, rodziny i tak dalej, ale może też właśnie na lokatę kapitału i jeszcze jakiś zarobek. Natomiast no to jednak chyba nakłada się więcej czynników, bo rodzi się pytanie, no to w takim razie czy Polacy teraz ruszą po kupowanie mieszkań na wynajem? 5-10 lat temu może by tak było. Ta relacja miałaby, powiedzmy, tak mocne odzwierciedlenie. Myślę, że dzisiaj to nie będzie jeszcze taki szybki ruch. Po pierwsze,
0: dlaczego? No właśnie.
1: Różnice są po pierwsze jeszcze marginalne. Wydaje mi się, że ta przewaga dochodu z najmu versus koszt kredytu, czy powiedzmy alternatywne takie bezpieczne metody lokowania środków, no tam musi być jednak zachęta. 1-2 punkty procentowej, bo mamy jednak aktywo niepłynne, mamy aktywo wymagające mniejszego czy większego zaangażowania.
0: No tak, bo w razie czego, gdyby nagle trzeba było szybko to spieniężyć, to w przypadku mieszkania to może być problem z tą szybkością, tak?
1: Tak, więc no musimy mieć jakieś wynagrodzenie za tą niepłynność, za ryzyko związane z najemcami, ale też, dlaczego to się różni dzisiaj versus to, co było 50 lat temu, no ryzyko polityczne, czy właśnie podatkowe, bo co i rusz pojawiają się różne pomysły do kręcania śruby inwestorom, czy osobom kupującym, działającym na rynku nieruchomościowym. Rynek najmu krótkoterminowego dzisiaj przechodzi już przez pewne reformy, ale gdzieś w tle majaczą różne dyskusje pod tytułem podatek od któregoś kolejnego mieszkania.
0: Tak. Od trzeciego, z tego co słyszałem, najczęściej chyba jest ta wersja. Chociaż jesteśmy daleko, myślę, od uchwały.

0: uchwalania tego typu zmian. Natomiast rzeczywiście, jak pan zaczął mówić o tych kwestiach związanych z podatkami, no to sobie przypomniałem, od stycznia wchodzi w życie OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne, które będą premiować inwestowanie na rynku kapitałowym, prawda? I tam też chodzi o to, przynajmniej tym pomysłodawcom, chodziło o to, żeby część kapitału zabrać z rynku nieruchomości właśnie i przerzucić na rynek kapitałowy. Pana zdaniem to się uda?
1: Na pewno wśród osób, które nie mają takiego ortodoksyjnego podejścia nieruchomości i nic innego, no to jest dodatkowa zachęta. OKI, myślę, że wiele osób skłoni nie tylko do lokowania tych pierwszych 100 tysięcy, ale też powyżej tego limitu, no bo w ogóle tam cały model opodatkowania dochodów jakby giełdowych się zmienia i myślę, że powyżej kwot 100 tysięcy też wiele osób będzie to lokowało. No, będziemy płacić po prostu podatek od tych aktywów.
0: Rozumiem, że oni dojdą do wniosku, że lepiej płacić taki podatek, relatywnie niski pewnie on będzie, niż ponosić to ryzyko ewentualnie nałożenia wyższych podatków w przyszłości na rynku nieruchomości. Tak,
1: tak jest, ale to też OKI przybliża to, co jest w nieruchomościach chyba bardziej atrakcyjne niż niska stopa opodatkowania, bo na przykład ryczałt 8,5 czy 12,5 w zależności od tego, jakie mamy dochody, ale zniesienie podatku dochodowego po sprzedaży po 5 latach. No tu jest cała wartość inwestowania w nieruchomości, że poczekam 5 lub więcej lat i nie zapłacę 19% podatku. Ale OKI daje nam dokładnie to samo. Więc myślę, że OKI może być takim game changerem troszeczkę w tym inwestowaniu w mieszkania.
0: A gdyby się okazało, że tak będzie, to wtedy może spowodować spadek cen na rynku nieruchomości? To będzie jakiś czynnik wyraźny?
1: Myślę, że nie, bo ostatnie 3 lata spowodowały, że ilość osób inwestujących w mieszkania na wynajem w ogóle w Polsce spadła. Jeżeli 3-4 lata temu 40% transakcji, to nawet 50% to bywały transakcje takie inwestycyjne. Dzisiaj to jest bliżej 30%, więc ta siła spadku no, nie będzie tak mocna. Poza tym duża część osób jednak, która pozostała na rynku, robi to, tak jak powiedziałem, ortodoksyjnie, bo oni chcą mieć nie wzrost wartości, oni chcą mieć co miesiąc wpływ na konto. Jeżeli mamy 5 mieszkań, 5 osób pracuje, że tak powiem, na tej mój cashflow, to ja mam taki bieżący przepływ, którego mogę sobie żyć. Mogę regulować moje inne zobowiązania.
0: Dobrze się z tym czują po prostu.
1: Tak, a rynki finansowe jakby przynajmniej w Polsce takich produktów do końca nie mają. Dywidendy no jednak raz do roku, więc trudno troszeczkę z tego życie regulować. Trzeba dużą dyscyplinę finansową, by zachować.
0: A jeśli patrzeć tak już generalnie na to, co się dzieje na rynku nieruchomości, na popyt, który wydaje się ostatnio był dość duży, chociażby ze względu na te spadające stopy procentowe, a z drugiej strony podaż, widać w danych, że ta podaż niespecjalnie rośnie tak szybko jak popyt, to jest taki specjalny zabieg ze strony deweloperów, żeby za pomocą ograniczania swoich ofert zapobiegać spadkom cen?
1: Nie do końca. Myślę, że mechanizm jest odwrotny. Dzisiaj mamy praktycznie na każdym rynku rekordową ofertę mieszkaniową. Od 1/4 do nawet 40% w niektórych miastach mieszkań stoi gotowa. Więc dzisiaj wchodząc do biura deweloperów, my na dzień dobry dostaniemy rabat 3-5 lub więcej procent. To wszystko zależy oczywiście od wielu czynników. Ale to dzisiaj deweloper ma problem, żeby ten towar
0: kupić. Tak, dlatego właśnie mi chodzi o to, że ta oferta jest duża, w związku z tym trzeba ograniczać jej dalsze narastanie.
1: No tak, ale myślę, że żaden deweloper w ten sposób nie patrzy. Raczej patrzy na to, nie sprzedałem jeszcze połowy mieszkań w moim etapie numer, nie wiem, 3 w danej inwestycji, to ja nie uruchomię czwartego, póki tego nie sprzedam. Bardziej jest ten sposób myślenia tam działający.
0: Ta oferta jest tak duża, bo się słabiej sprzedają mieszkania?
1: Tak, no musimy jednak...
0: Wybredni się zrobiliśmy?
1: Nie do końca. Warunki finansowe są lepsze niż były 2 lata temu, ale są gorsze ciągle niż były na przykład 5 czy 10 lat temu. Inwestorów jest mniej z różnych względów też geopolitycznych i tych, powiedzmy, dyskusji podatkowej. No przede wszystkim podaż bardzo wolno reaguje na pewne sygnały. No i podaż dostała bardzo duży zastrzyk, taki momentum jakby wzrostu po bezpiecznym kredycie. Stąd mamy teraz, no niektórzy powiedzieli, że górkę i nie, że świńską.
0: Czyli że wtedy po prostu mieszkania podrożały jak gdyby na zapas, tak wyczerpały tą skalę wzrostu na kolejnych parę lat, tak? I teraz siłą rzeczy będziemy stać w miejscu.
1: Stoimy w miejscu i z cenami, jeżeli popatrzymy, powiedzmy, to, co jest w ofercie, ale też i z tym wysokim poziomem oferty. Nowych prowadzeń jest mniej, sprzedaży w ostatnich kilku miesiącach troszeczkę ubyło, stąd ta oferta ciągle się utrzymuje jakby wizualnie w miejscu, z perspektywy klienta super.
0: Bardzo dziękuję. Pan Jan Dziekoński, główny ekonomista Big Data Rynek Pierwotny.pl był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nadchodzą nowe amerykańskie sankcje na Rosję. Senat zawarł porozumienie z Donaldem Trumpem. Propozycje zmian w ochronie zdrowia pojawiły się za późno, twierdzi Włodzimierz Czarzasty. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy. Jeden z kultowych punktów znika z mapy Gdyni. Mieszkańcy nie zrobią już zakupów w ulubionym sklepie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Grupa amerykańskich senatorów zawarła porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Dotychczasowe wysiłki senatorów były blokowane przez prezydenta. Politycy nie zdradzają jednak szczegółów nowego projektu. Wcześniejsza propozycja zakładała m.in. możliwość nałożenia sankcji na sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy Rosji. Dodatkowo na towary z państw kupujących rosyjską ropę, miały być nakładane cła w wysokości do 500%. Projekt ten zyskał podpisy łącznie 80 ze 100 senatorów, lecz do tej pory nie został poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw Białego Domu. Sam Trump, pytany o to, czy zamierza zwiększyć presję na Rosję, jeśli Kreml nie będzie skory do zawarcia porozumienia pokojowego, odparł, że Rosja już znajduje się pod presją. Twierdził też, że warunki stawiane przez Rosję zmieniają się na korzyść Ukrainy. Rosja tymczasem wstrzymuje ruch statków na kanale łączącym Don z Morzem Azowskim. To reakcja na ostatnie ataki sił zbrojnych Ukrainy na rosyjskie okręty handlowe, w tym tankowce floty Cieni. Decyzja Moskwy znacząco ograniczy eksport rosyjskich zbóż, nawet o 25%. Dowództwo ukraińskiej armii poinformowało, że w nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie zaatakowały 18 rosyjskich statków, w tym 13 tankowców floty Cieni. Dobę wcześniej Ukraińcy zaatakowali na Morzu Azowskim 12 tankowców, a także holownik i drobnicowiec. Koalicja rządząca temat ochrony zdrowia schrzaniła, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił lider Nowej Lewicy, trzeba to naprawić, bo inaczej przegramy wybory. Jego zdaniem propozycje zmian zostały przedstawione zbyt późno. Ministra zdrowia zaprezentowała je w tym tygodniu. W nadchodzących dniach odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W przyszły czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Maciej Kluczka.
5: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
5: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
7: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
8: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
5: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Od wczesnej wiosny polscy sadownicy są w trudnej sytuacji. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówił w TOK FM prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
9: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zabić środowisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
4: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. W Sejmie trwa szacowanie strat, a Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele rozkładają ręce, tłumacząc, że to nie zła wola, ale po prostu starość zmusza ich do takiego kroku.
10: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
11: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
12: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
13: Naprawdę wielka szkoda.
14: Po tylu latach. Dobry Boże, przonią pęczek, rzodkiewek, poproszę bez tego zielonego jak można.
15: Zmęczenie materiału już jest, nie dlatego, nie?
16: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić. Nie?
15: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
4: Małej historii, która wywołuje duże emocje, przyjrzał się nasz reporter Paweł Radzewicz. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Weekend tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju zapowiada się słoneczny. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Na chłopski rozum pewne zjawiska gospodarcze nie powinny współistnieć. Jak jest wysoka inflacja, to nie ma recesji gospodarczej. A jak jest wysokie bezrobocie, to nie ma imigracji zarobkowej. Tak by się wydawało z poziomu przedszkola. W rzeczywistości bywa dużo gorzej. Stagflacja jest faktem i bardzo trudno z niej wyjść, o czym przekonały się Stany Zjednoczone w latach 70., a całkiem niedawno na przykład Japonia. A imigracja zarobkowa w krajach z dużym bezrobociem też, jak się okazuje, może się przytrafiać i tak się dzieje obecnie w RPA. W teorii wydawałoby się, że jeśli masz duże niewykorzystane zasoby siły roboczej, nie ma sensu, żebyś szukał pracowników poza granicami. Ale to jest tylko teoria. Jeśli lokalna siła robocza niewiele umie, to może się zdarzyć tak, że sprowadzenie pracownika z zewnątrz będzie najsensowniejszym rozwiązaniem. Ale to nie musi być tylko taki przypadek. Może się też okazać, że nawet do najprostszych, najgorzej płatnych prac lepiej zatrudnić gastarbeitera niż szukać wśród lokalsów. Bo na przykład nie chcą ani takiej pracy, ani takiej płacy, bo mieszkają za daleko, bo nie opłaca im się dojeżdżać, bo jakoś sobie radzą, mimo że biedują. Brzmi dziwacznie, ale bardzo często tak właśnie jest. Obie te sytuacje, zarówno łatanie zasobów siły roboczej wysoko wykwalifikowanymi ekspatami, jak i tworzenie nieatrakcyjnego dla lokalnej ludności podrynku prac fizycznych, usług, niskopłatnych zawodów, zawsze jest argumentem przeciwko władzom i twórcom lokalnych polityk. Jeśli nie masz dobrej siły roboczej, to musisz ją wykształcić. Jeśli zaś dumping płacowy skutkuje ściąganiem z zewnątrz siły roboczej, to musisz go zatrzymać. Kontrolami zatrudnienia, uszczelnianiem polityki wizowej itd. W przeciwnym wypadku rośnie frustracja, niezadowolenie społeczne, a w skrajnej sytuacji wybuchają protesty. Także i takie, w których symboliczny lub realny nielegalny imigrant może stracić życie. I tak się właśnie dzieje w RPA. I choć hasło "imigranci zabierają nam pracę" zawsze ma w sobie element jakiegoś fałszu, bo zwykle robią po prostu to, czego z jakichś powodów my sami nie możemy albo nie chcemy robić, to jednak sytuacja dużej nadpodaży rąk do pracy budzi zrozumiałą złość w tym kontekście. Coś tu nie gra. I tak jesteśmy w samym środku polityczno-społecznej tragedii greckiej. Ludzie wściekli na utrzymujące się latami skandalicznie wysokie bezrobocie znajdują ujście dla swojej nienawiści w atakowaniu innych ludzi, którzy świadczą takie czy inne usługi, bo był na nie popyt, bo oni sami okazali się wystarczająco zmotywowani. I choć w teorii ruchy antyimigranckie w RPA biorą za cel imigrację nielegalną, w rzeczywistości ich modus operandi polega także na nękaniu i plądrowaniu mieszkań i biznesów tych, których status pobytowy nie budzi najmniejszych wątpliwości. Często są to na przykład uchodźcy wojenni, którzy sytuację walenia w drzwi, wdzierania się do mieszkań i zwykłego rozboju znają doskonale z własnych przerażających doświadczeń. Ale ruch antyimigrancki w RPA ma też o tyle skandaliczny wydźwięk, że w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym. Ataki na imigrantów, plądrowanie ich sklepów, salonów fryzjerskich, niszczenie ich mienia, okradanie zdarzało się i w 2015, i w 2019, tak jak się dzieje teraz, tylko na większą skalę. To, co się zmieniło, to właśnie przesuwanie się tej nienawiści ze społecznych marginesów do centrum. To jest umasowienie niechęci, a może nawet nienawiści. Nie jej zaskakująca czy nagła erupcja. Do tego dochodzi warstwa symboliczna. To przecież RPA postapartheidowskie, tęczowa nacja, która miała dopuszczać do głosu i dawać równe prawa ludom rdzennym. Miała być budowana na modelu braterstwa czarnoskórej Afryki. Chyba jednak się nie udało. Albo coś poszło bardzo, bardzo nie tak. A cenę za to płacą jak zwykle nie ci, którzy powinni. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Dobek Pater, mieszkaniec Johannesburga, czyli Republika Południowej Afryki, ekonomista. Dzień dobry.
18: Bardzo miło, dzień dobry, uczestniczyć w programie.
17: A będziemy rozmawiali o protestach antyimigranckich, które trwają w Republice Południowej Afryki już od, no właśnie, od ilu? Od 2 miesięcy?
18: To znaczy, te najnowsze trwają od 2 miesięcy. Tak naprawdę to trwają w jednym przypadku organizacji March and March od ponad roku, a w przypadku innych organizacji, takich jak operacja Dudula, no już 5 lat trwają. Pojawiają się takie epizody właśnie parę, kilka razy do roku protestów.
17: To zacznijmy właśnie od pytania w ogóle o rolę imigrantów w gospodarce Republiki Południowej Afryki, bo jeżeli mamy protesty antyimigracyjne, o których jeszcze za chwilę więcej powiemy, no to takim pytaniem, bez którego nie pójdziemy dalej, jest pytanie o to, czy rzeczywiście ta gospodarka się na pracy imigrantów opiera, to znaczy ilu imigrantów tak procentowo w RPA jest. Ja znalazłem jakieś statystyki, że to jest mniej więcej 4% siły roboczej, więc to naprawdę nie jest dużo. Czy można powiedzieć, że to jest jakiś problem, który ktoś wytworzył, czy to jest problem, który jest widoczny, odczuwalny, zauważalny?
18: Rola imigrantów w gospodarce RPA jest złożona, także to są różni imigranci. Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych, tak zwanego białego kołnierzyka, są to często ekspaci, którzy są sprowadzani przez firmy prywatne do Republiki. Są to albo firmy międzynarodowe i po prostu w ramach rotacji swoich pracowników już z innych części krajów to sprowadzają, albo są to firmy miejscowe też, które po prostu na miejscowym rynku nie potrafią znaleźć wystarczającej ilości osób z odpowiednimi umiejętnościami, wykształceniem i tym podobne. Także to jest tam, powiedzmy, bardziej na szczycie tej piramidy i to są tak zwani ekspaci uregulowani oficjalnie w Republice Południowej Afryki. A potem jest całe grono osób, które albo tu przyjechały też w ramach zakładania biznesu albo mieszkania i są na różnego typu wizach, albo w znacznie, powiedzmy, prawdopodobnie w dużej części osoby przebywające w RPA nielegalnie, które przekroczyły granicę no, przez ostatnie 20 lat, bo po upadku apartheidu i za czasów pierwszych rządów Afrykańskiego Kongresu Narodowego granice zostały praktycznie otwarte, bo wtedy rząd twierdził, że wszyscy Afrykańczycy są czarnymi braćmi, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, więc nie będzie rząd im zabraniał przyjeżdżać do RPA jakoś szczególnie, jeżeli zechcą. Potem się jeszcze nałożyły inne problemy w niektórych państwach, takich jak Zimbabwe, które po prostu spowodowały na większą skalę migrację do RPA. Oficjalnie takich osób nieurodzonych w RPA, migrantów, jest według Biura Statystycznego RPA około 3 milionów. Jak oni mają taką rozpiętość od około 2,5 do trochę ponad 3, czyli tak jak pan powiedział, około 4% ludności RPA aktualnie. Ale inne dane z różnych instytutów badawczych twierdzą, że prawdopodobnie może tych imigrantów być około 7 milionów. Niektóre osoby twierdzą, że nawet do 10. Także gdzieś nikt tak naprawdę nie wie, no bo oni też często się sami nie ujawniają z oczywistych względów. Także na pewno jest więcej niż 4%. Może nawet bardziej około 10%, czyli 6, 5 do 7 milionów na przykład.
17: A czy to jest, jest migracja, którą widać? To znaczy, widać, słychać, to znaczy, nie wiem, idąc...
18: Widać, słychać, tak jest. Na przykład, na przykład popularnym zawodem takim, który nie istnieje, powiedzmy, w krajach bardziej rozwiniętych w Europie, w Ameryce Północnej, jest stróż na parkingu. I takich stróżów na parkingu przed centrum handlowym, duży parking, tych stróżów tam może 10 albo kilkunastu się kręci, niby pilnują samochodów. Trochę te różne firmy, biznesy, sklepy, które działają w takim centrum handlowym, zrzucają się, żeby ich opłacać teraz, ale też oni żyją w dużej części z napiwków, które ludzie dają za to pilnowanie samochodów, które jest mniej lub bardziej skuteczne, ale na przykład gdy się przechodzi często koło takich strażników i do nich zagada, oni zwykle zaczepiają, pozdrawiają, między sobą często mówią po francusku na przykład. To są migranci z Konga, z Demokratycznej Republiki Konga. Wielu ogrodników w zamożniejszych dzielnicach i domach w południowej Afryce, ludzie często mają dosyć duże ogrody, najmują ogrodników na stałe albo tak dorywczo. To są często osoby z Malawi, taką sobie wyrobiły z niszę, gdzie pracują jako ogrodnicy i tak dalej. Także słychać, spotyka się człowiek z nimi na co dzień praktycznie, jeśli wychodzi z domu i widać. I jeśli chodzi o tych nielegalnych, nieudokumentowanych migrantów, oni przede wszystkim pracują w takich pracach, zawodach, które nie wymagają większego wykształcenia. Także są to właśnie, jest to zwykle praca fizyczna. Na budowach są często najmowani do takich prac fizycznych przez mniejsze i większe firmy, szczególnie przez te mniejsze firmy, bo większe to raczej starają się przestrzegać przepisów, bo wiedzą, czym nieprzestrzeganie grozi, ale ze względu, że inspekcje do tej pory rzadko się dosyć odbywały pod tym względem, teraz to się zaostrzyło przez ostatni kilka tygodni. Mniejsze firmy często najmują nielegalnych migrantów, bo po prostu są tansi. Nie trzeba im na przykład płacić oficjalnie minimalnej stawki, która obowiązuje na godzinę przepisowo i bardzo chętni do pracy. Także jest to odczuwalne i pod tym względem odbierają częściowo pracę potencjalną obywatelom i stałym mieszkańcom RPA.
17: No właśnie to odbieranie pracy
18: nie prowadzi tego konfliktu.
17: To odbieranie pracy, no to jest to jedno z haseł ruchu antyimigranckiego, o którym za chwilę jeszcze więcej powiemy, ale zanim do tego przejdziemy, to wyjaśnimy, jaka jest sytuacja na rynku pracy dla samych mieszkańców RPA. To jest kraj, który się zmaga z niedoborem pracowników, czy właśnie sytuacja jest bardziej złożona i bardziej paradoksalna?
18: Sytuacja jest złożona, także z jednej strony zmaga się z niedoborem określonych pracowników, z drugiej strony jest ich nadmiar. Także właśnie jeśli znowu powrócimy do tej analogii piramidy, w pracach umysłowych, biurach jest niedobór pracowników, szczególnie w takich branżach jak finanse na przykład, i takie branże ścisłe, inżynieria, dosyć mało jest szkolonych tego typu kształconych ludzi w RPA, a ci, którzy są wykształceni w RPA i nie tylko biali, ale też nie biali z pochodzenia azjatyckiego, Hindusi i nawet osoby czarne często szukają pracy poza RPA i emigrują z kraju. Po prostu zarobki są lepsze, na przykład w Emiratach Arabskich, na Bliskim Wschodzie, czy w Australii, Nowej Zelandii. No i bezpieczniejszy klimat ogólnie. Także wyjeżdżają i to jakby natęża ten niedobór. Z drugiej strony na tym dole tej piramidy społecznej, społeczno-gospodarczej, jest nadmiar rąk do pracy. RPA niestety, mimo tego, że... Może zacznijmy od stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia jest bardzo wysoka, wynosi około 33% prawie i tak z kwartału na kwartał oscyluje, a mniej więcej te 33% wynosi. Jest to wskaźnik osób, które starają się szukać pracy, ale jej nie znajdują. A jeśli się weźmie pod uwagę rozszerzony zakres bezrobocia, czyli osoby, które już się poddały, nie szukają pracy, wynosi 44%, a wśród młodzieży do 24 roku życia ponad 60%. I w niektórych prowincjach, takich jak północna prowincja Limpopo, RPA, do 70%. Także jest to w sumie na granicy katastrofalnej już. I to wszystko mimo tego, że rząd RPA przekazuje około 20% budżetu rocznego na cele edukacji. Tyle, że ta edukacja niestety nie spełnia wymogów zapotrzebowania, wymogów przede wszystkim sektora prywatnego, ale też różnych biur rządowych i organizacji. I ogólnie w szkołach publicznych, bo mamy około 90% uczniów uczęszcza do szkół państwowych, około 10% do prywatnych. Prywatne mają bardzo wysoki poziom, prawdopodobnie jeden z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o edukację. Natomiast państwowe, mimo przekazywania tej ilości pieniędzy, produkują osoby na bardzo niskim poziomie wykształcenia. Na przykład przykładowo 80% według niektórych badań uczniów w czwartej klasie nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To znaczy, że potrafią czytać, odczytają zdanie, ale nie mają pojęcia, co to zdanie znaczy praktycznie. Nie potrafią sobie tego jakoś przyswoić i ułożyć, o co chodzi w tym tekście napisanym. I tego typu osoby też często potem jeszcze przechodzą na dalsze wykształcenie wyższe. No i niestety rezultat jest taki, że osoby wypuszczane na rynek pracy często nie spełniają wymóg firm, które chcą te osoby nająć do pracy. Także tam oczywiście oferują dodatkowe kursy dokształcania się i tak dalej, ale w dużej mierze niestety jest, obie strony się nie spotykają. Także jest duża ilość osób chętnych do pracy, ale nieprzygotowana do pracy. A z drugiej strony, i to właśnie wynika w niedoborze w pewnych sferach sektora i prywatnego i pracy, a z drugiej strony niestety na tych niższych szczeblach jest nadmiar osób skłonnych do pracy, ale niestety miejsc pracy jest znacznie mniejszym. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że RPA nawet nie celowo, ale tak ze względu na prowadzoną politykę, no i zmuszona też rozwijającą się technologią wszędzie na świecie, zaczęła przesuwać się w stronę automatyzacji większej w przedsiębiorstwach, w zakładach produkcyjnych, w sektorze kopalnianym, na przykład górniczym. Także tych rąk do pracy, takich do pracy fizycznej też jest coraz mniej potrzebnych.
17: Warto też tutaj powiedzieć dla naszych słuchaczy, zrobić taki wtrend, że w Polsce w latach 90. rekordowy poziom stopy bezrobocia to było, zdaje się, 17%. I przypomnijmy sobie, ci, którzy jeszcze mogą to w ogóle pamiętać, jaki był wtedy dramat i jak bezrobocie było elementem, które właśnie niszczyło, można powiedzieć, nawet, nie wiem, świadomość społeczną, takie samopoczucie wielu obywateli. Spróbujmy to zestawić z tymi statystykami, które pan przywołał, czyli 30% to jest w ogóle niewyobrażalne. Jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła teraz. Domyślam się, że ci, którzy kończą te świetne szkoły, też w RPA nie zostają.
18: Także część zostaje, bo po prostu albo ma możliwość, jeśli na przykład ma wykształcenie finansowe, to bez problemu zwykle pracę znajduje. I wiele osób decyduje się zostać, bo to po prostu to jest dom, tu się dobrze czują i nie chcą opuszczać kraju, ale wiele osób, jak mówiłem, wyjeżdża, bo albo ma lepsze oferty gdzieś poza RPA, albo po prostu czuje, że chce mieszkać w kraju, gdzie stopa przestępczości na przykład jest niższa i gdzie świadczenie usług przez sektor publiczny, przez państwo stoi na znacznie wyższym stopniu. Jeżeli chodzi o takie prace bardziej, powiedzmy, zawody bardziej konkurencyjne, powiedzmy typu marketing, gdzie jest więcej kandydatów nadających się do pracy, do wypełniania pełnych stanowisk, obowiązuje w RPA formalnie, oficjalnie są przepisy, które dyskryminują przeciw białym osobom, także preferowane są osoby czarne ze względów historycznych. Z czasów apartheidu, gdzie były odwrotnie czarne dyskryminowane, także te osoby białe, które po prostu tam studenci świeżo upieczeni raczej zaczynają pracy szukać poza granicami kraju, bo wiedzą, że mają z doświadczenia też wiedzą, że mają ograniczone możliwości dostania pracy na miejscu jakiejś sensownej. Także czasami nawet się nie starają, tylko od razu szukają poza granicami kraju. Tym bardziej, że na świecie ogólnie jest niedobór na niektóre zawody, także bez problemu zwykle znajdują zawody pracę w innych krajach. Jeśli chodzi o staranie się jakoś zapobiegnięcia temu, naprawienia tego schizmu między osobami, powiedzmy, poziomem wykształcenia i nadawaniem się do pracy, a tymi miejscami pracy i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Rząd stara się pewne reformy wprowadzić, aczkolwiek jeśli chodzi o szkolnictwo państwowe to dosyć wolny proces. Jednym z problemów są dosyć mocne związki zawodowe, które ogólnie są w takim współpracy z Kongresem, Afrykańskim Kongresem Narodowym, który jest największą partią w rządzie i popierają kongres i często członkowie są i członkami związków zawodowych i partii, i kongresu. No i niestety nie są ci członkowie związków zawodowych za bardzo zainteresowani zmianami większymi, co by oznaczało, że niestety znacznie większy by nacisk był kładziony na jakość nauczycieli na przykład, którzy często też mają bardzo niskie kwalifikacje i to się nakłada na to, że nie potrafią przekazać wiedzy, wyszkolić kolejnego pokolenia młodych południoafrykańczyków w szkołach. Sektor prywatny bardzo jest zaangażowany w różne takie inicjatywy, szkolenia już po ukończeniu albo matury szkoły średniej, albo nawet po studiach wyższych. Na przykład w tym roku, też w tym uczestniczyłem, opracowaliśmy strategię na gospodarkę, rozbudowywanie gospodarki cyfrowej w RPA, która ma wpłynąć pozytywnie na rynek pracy, na stworzenie miejsc pracy, na wzrost PKB na przykład. I w ramach tego jest duży nacisk kładziony na edukację, która właśnie ma na celu stworzyć pewną grupę ludzi, którzy będą mogli funkcjonować w tej gospodarce cyfrowej, w stronę której cały świat pokracza większym czy wolniejszym tempem. I właśnie w tym zakresie jest bardzo dużo inicjatyw, organizacje całe są stworzone, które od kilku lat działają, starania się wyszkolenia dodatkowo osób, które potem nadawałyby się właśnie do tych prac w takiej gospodarce cyfrowej. Także postępy są, ale niestety wolne.
17: No i teraz spróbujmy przywołać te po pierwsze założenia i takie hasła ruchu antyimigranckiego. No przypuszczalnie, że się Państwo domyślają, co można mieć na sztandarach w tej sytuacji, ale zacznijmy od tego, kiedy to się zaczęło. Pan powiedział, że w zasadzie ponad rok temu, od 2 miesięcy jest to temat opisywany przez tak zwaną prasę międzynarodową, przez te największe tytuły. Kiedy to się zaczęło według z pańskiej obserwacji?
18: Operacja Dudula, która na rzeczu w języku isiZulu oznacza, żeby odejść, wynieść się z tego miejsca dosłownie, działa od 5 lat. W 2021 roku została powołana do życia przez ich członków i to jest organizacja, która pierwotnie bardziej się w zasadzie charakteryzowała tym właśnie pewnego typu przemocą. Blokowali dostęp do szpitali państwowych na przykład osobom, które uznawali, że są w kraju nielegalnie, bo osoby przebywające w kraju nielegalnie mają prawo uzyskać opiekę zdrowotną, medyczną w RPA. Mają prawo również posyłać dzieci do szkół państwowych, także za dosyć niską opłatą. Tak samo jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, za bardzo niską opłatą albo darmowo nawet mają usługi świadczone w szpitalach państwowych. Także ta operacja Dudula zaczęła się zajmować właśnie takim fizycznym blokowaniem i nagonką na osoby, które oni uznawali, że są, przebywają w kraju nielegalnie. Natomiast bardziej znana teraz organizacja March and March powstała w roku 2025 w marcu i był to taki jednorazowy jakby marsz, ogromny protest zorganizowany w mieście w Durbanie, na południowym wschodzie w zasadzie RPA nad morzem, w prowincji KwaZulu-Natal. Ale potem doszli do przekonania, że jednak tego typu protesty należy powtarzać i tak jak pan stwierdził, zauważył, od paru miesięcy zaczęło to się natężać. Także mniej więcej od marca tego roku ponownie zaczęli być bardziej aktywni i protestować już regularnie. A jeśli chodzi o ostatnich kilka tygodni, to wyznaczyli termin 30 czerwca. Termin, do którego teoretycznie wszystkie osoby nielegalne powinny opuścić RPA. No i mieli jeszcze tam szereg innych wymogów wobec rządu. I niestety nie świadczy to najlepiej o rządzie krajowym RPA, który w zasadzie jest organizacją, która powinna tego typu rzeczy kontrolować, a się okazuje, że nagle organizacje cywilne, społeczne narzucają rządowi swoją wolę i zmuszają rząd do działania, co w pewnym sensie jest pozytywne, bo to galwinizuje rząd. Rząd zaczął w końcu coś bardziej intensywnie w tym kierunku robić, żeby sprawę trochę uregulować, no ale niestety świadczy to o tym, że rząd sam w sobie jest na tyle słaby, że tego typu organizacje społeczne mogą zacząć dyktować państwu, jak się państwo ma w pewnych sprawach zachowywać.
17: To powiedzmy o tym, jak te protesty wyglądają. Czy one są rzeczywiście groźne? Czy można powiedzieć, że tam panuje taka atmosfera konfrontacji i jakiejś, nie wiem, zemsty na migrantach?
18: Są groźne, nie zawsze są brutalne, chociaż też potrafią być, co niestety ogólnie charakteryzuje protesty w jakiejkolwiek sferze w RPA, a taką pewnego typu brutalnością, na przykład jak są protesty przeciw niskiemu poziomowi świadczenia usług przez państwo czy miasto, na przykład pociągi podmiejskie się spóźniają i utrudniają dostanie się do pracy rano i powrót do domu po południu, to tacy protestujący potrafią spalić kilka pociągów, żeby ukazać swoje niezadowolenie, co oczywiście potem przekłada się na to, że jeszcze mniej jest pociągów, które mogą klientów obsłużyć. Także tak samo jest z protestami antyimigracyjnymi. Często są to po prostu takie przechody, marsze bojowe, gdzie protestujące osoby śpiewają, pewne hasła wykrzykują, są uzbrojone, nie zawsze w broń palną, może rzadziej, ale w bardziej tradycyjną, mają jakieś pałki, dzidy i tak dalej, którymi też mogą szkodę na ciele wyrządzić. No niestety, szczególnie przez ostatnich parę miesięcy były przypadki, się wydarzały, że doszło do przemocy. Także imigranci legalni lub nielegalni, ale nie południoafrykańczycy, którzy prowadzą często małe biznesy, sklepiki w takich dzielnicach uboższych, zwykle zamieszkiwanych przez obywateli czarnych RPA, mają te sklepy, są wypraszani, mają te sklepy zamykane przymusowo, demolowane, rozkradane. W czerwcu doszło do zabicia od 3 do 5 osób. Jeszcze nie jest potwierdzone dokładnie, ile osób zginęło, ale tego typu przypadki też się zdarzały i też pewna ilość osób, która odniosła jakieś obrażenia na ciele, została spałkowana na przykład. Także niestety są to protesty na tyle niebezpieczne, że sporo imigrantów, szczególnie tych nielegalnych, jednak zdecydowało się opuścić RPA, także teraz do około prawie 30 tysięcy wyjechało. Za pośrednictwem albo rząd południoafrykański deportował, transport zapewniał, albo niektóre kraje Afryki, takie jak Nigeria, Kenia, Ghana, samoloty wysyłały, żeby wywieźć swoich obywateli z RPA, którzy chcieli kraj opuścić.
17: Czyli w zasadzie na zasadzie pewnej ewakuacji, jeśli można tak to zinterpretować.
18: Dokładnie. Pewnego typu ewakuacji. Podstawiły samoloty i zaoferowały wyjazd osobom, które po prostu zdecydowały się RPA opuścić, bo stwierdziły, że staje się tutaj niebezpiecznie. Aczkolwiek znaczna większość tych nielegalnych migrantów jednak pozostaje w RPA nadal. Po prostu nadal postrzegają lepsze warunki niż u siebie w domu, gdzie tam prawdopodobnie żadnej pracy by za bardzo nie mogli wykonywać, bo tych miejsc pracy nie ma na tym poziomie. No i mają nadzieję, że cały ten obecny ruch trochę ucichnie przez następnych kilka miesięcy, szczególnie po wyborach, które się zbliżają, wyborach miejskich na początku listopada tego roku. I przeżyją, powiedzmy, i sytuacja się ureguluje trochę, chociaż jest to wątpliwe, bo jeśli chodzi o rząd, to rząd jednak porozumiał się i porozumiewa się z tymi ruchami demonstracyjnymi, takimi jak March and March, i będzie raczej wprowadzał teraz taką politykę zaostrzenia kontroli tych migrantów nielegalnych. Na przykład powołuje dodatkowych 10 tysięcy inspektorów w Ministerstwie Pracy, którzy będą chodzić po zakładach i sprawdzać bardziej intensywnie, czy zakłady pracy najmują osoby, które są nieudokumentowane, nie mają statusu uregulowanego w RPA.
17: A jeżeli byśmy wrócili do tych protestów, kto jest ich twarzą? Kto jest tą postacią, czy tymi postaciami, które są najbardziej rozpoznawalne, jeśli chodzi o ruch antyimigracyjny?
18: Jeśli chodzi o ruch na przykład March and March, przywódcą jest pani, która się nazywa Jacinta Ngobese Zuma. Ma takie same nazwisko jak były prezydent Jacob Zuma. Nie jest spokrewniona, ale konkretnie z rodziną prezydenta byłego. Ale partia, która została założona przez były prezydenta Zumę, Mkonto Wesizwe, bardzo wspomaga ten ruch. Także pewne partie mniejszościowe, które nie są aktualnie w rządzie, ale nawet i część, które są w takim rozszerzonej koalicji dziesięciopartyjnej, aktywnie popierają tego typu ruchy antyimigracyjne. Są nawet pogłoski, że ten ruch konkretnie March and March jest możliwe nawet popierany przez Rosję, ale to nie zostało do tej pory udowodnione, a wynikałoby to z tego, że z pewnej chęci destabilizacji RPA, powiedzmy na korzyść Rosji. Ale tak jak mówię, to nie zostało udowodnione, aczkolwiek te mniejszościowe partie mają nadzieję, że mniejszościowe i populistyczne często, że wspierając tego typu ruchy po prostu pozyskają więcej zwolenników, popleczników i głosów w nadchodzących wyborach i uda im się polepszyć swoją pozycję na platformie miejskiej, a z czasem do następnych wyborów w 2029 roku krajowych, również na skalę krajową.
17: Ja tutaj bym dodał może dla naszych słuchaczy takie wytłumaczenie, takie wyjaśnienie, że Jacob Zuma to jest bardzo specyficzna postać w RPA dzisiaj, dlatego że to jest prezydent, którego trzeba było jakby wewnętrzną rebelią w łonie ACN-u, czyli Afrykańskiego Kongresu Narodowego, tej najważniejszej.

0: wspiera te protesty, no to dużo znaczy.
1: Bardzo dużo i oczywiście zgadzam się z panem. Teraz następna taka drobna afera się wyłoniła, bo właśnie były prezydent Zuma był w Indiach niedawno, może nawet jeszcze tam jest, bo to w ubiegłym tygodniu się wyłoniło i między innymi spotkał się z tymi braćmi Gupta, którzy pomagali mu okradać państwo RPA, gdy on był prezydentem. Jest to tak, osoba, która jest bardzo tradycyjna w swoim myśleniu, afrykańsko-tradycyjna i najchętniej prawdopodobnie powróciła do pewnego typu i nawet otwarcie tak mówi, jeśli gdyby został, na przykład jego partia wygrała i on by ponownie prezydentem został, co raczej jest mało możliwe. Pragnąłby takiego powrotu do wartości czysto afrykańskich, jak to nazywa, czyli na przykład zredukowanie dosyć takie ogólne demokracji i powrót do pewnego typu autokracji, dyktatury przez wodza jednego wielkiego. Jest to, wywodzi się też z tradycji zuluskiej, bo plemię Zulu dominowało tutaj pewne tereny, część obecnej RPA, powiedzmy wschodnio-południowe przede wszystkim i wschodnie tereny, szczególnie zaczęli się rozprzestrzeniać za swojego króla Shaka Zulu na początku XIX wieku. No i prezydent Zuma tak, ma takie zamyślenia w tej tradycji, że jako członek największego plemienia w RPA i jako osoba prominentna i były prezydent tego typu rolę sobie wyobraża. Oczywiście jest on, ma już ponad 80 lat, także tego nie dożyje, ale niestety jego ruch jest szczególnie bardzo populistyczny pod tym względem i w samej prowincji KwaZulu-Natal, która jest drugą najliczniejszą w RPA, jest dosyć popularny i ma wsparcie.
0: Powiedzieliśmy o tej postaci Jacinty Zuma, znaczy jej drugie nazwisko jest Zuma, Manobeze Zuma, tak. Czy można powiedzieć, że ona ma jakieś szersze, większe ambicje polityczne?
1: Niewykluczone, także już była prezenterka w jednej z takich regionalnych stacji radiowych, ale niewykluczone, że właśnie może też sobie przygotowuje podłoże do jakiejś spełnienia ambicji politycznych w ramach tej, prawdopodobnie w ramach tej partii, albo nawet stworzy kolejną partię, która się wyłoni z tego ruchu z czasem, ale mi się wydaje, że w pewnym stopniu jest to po prostu też jakby zdała sobie sprawę, że jest wystarczająco nastrojów tego typu sprzyjających antyimigracji w RPA, że po części są to nastroje, które można zrozumieć, bo jakby to nie było, no to jednak miejscowi obywatele RPA, ludzie tutaj przebywający na stałe, do pewnego stopnia cierpią na tym, że jest dosyć dużo nielegalnych imigrantów i że ta sytuacja nie jest uregulowana. I oprócz na przykład konkurencji o miejsca pracy na tych niższych stanowiskach jest też kwestia przestępczości. Po prostu niektórzy, nie jest to statystycznie udokumentowane, ale anegdotycznie dosyć jawne, że szczególnie obywatele czy migranci przybywający z Zimbabwe i Mozambiku często biorą udział w czynnej przestępczości w RPA. Gdy się na przykład prowadzi rozmowy z policjantami i twierdzą, że teraz przez ostatnie te 2-3 tygodnie, jak zaczęto interweniować i zamykać w obozach deportacyjnych te osoby nielegalnie przebywające w RPA, poziom przestępczości w niektórych miejscach, rejonach miast znacznie spadł. Także to takie twierdzenie z ich strony, to co oni zaobserwowali. Z drugiej strony na przykład obywatele Nigerii przybywający w RPA mają taką niezbyt schludną reputację, że zajmują się często handlem narkotykami i żywym towarem. I to jest udokumentowane, że policja jakieś tam, powiedzmy, gangi przestępcze rozpracowała i rozbiła i okazało się, że Nigeryjczycy przetrzymują z kolei 20-30 migrantów z Etiopii, których tu sprowadzili nielegalnie w domach, aby potem handlować tym żywym towarem. Także taka pani jak Jacinta Ngobese Zuma na tym podłożu ma popularność, bo wie, że wiele osób w RPA po prostu postrzega to jako sytuację, która zaczyna się wymykać spod kontroli, jeżeli chodzi o ilość osób przebywających nielegalnie w RPA i na jakich poziomach trzeba z tymi osobami albo konkurować.

0: albo jakoś sobie z nimi dawać radę. Nie tylko o...
1: Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, bo powiedział pan o tej dacie 30 czerwca, kiedy właśnie ten ruch, którego ona jest przywódczynią, no postawił takie ultimatum, że do tego dnia migranci o nielegalnym statusie mają się wynieść z RPA. Były te ewakuacje, tak, o których powiedzieliśmy. Co się dzieje teraz?
0: Także teraz, jeśli chodzi o działania rządowe, te ewakuacje nadal trwają. Został stworzony obóz już bliżej, nie przy Johannesburgu, ale blisko przy granicy z Zimbabwe, żeby tam przetrzymywać te nielegalne osoby i móc dosyć szybko wywieźć z kraju, głównie autobusami. Także z jednej strony rząd zaostrza jakby przepisy i wprowadza nową ustawę, prawdopodobnie przez następny rok, dwa lata ta ustawa wejdzie w życie, gdzie też zostaną zaostrzone przepisy przeciw pracodawcom w RPA najmujących osoby nielegalnie przebywające w kraju. Z drugiej strony sam ruch March and March zapowiedział, że przez następne 3 miesiące będzie intensywnie, praktycznie raz w tygodniu, co czwartek, tego typu protesty miał w dużych miastach i jest to, pokrywa się w pewnym sensie z tymi miesiącami, które prowadzą do następnych wyborów miejscowych na początku listopada. Potem sytuacja może się zmienić, zależy od tego, jak ta sytuacja z nielegalnymi migrantami się rozwinie, jeśli chodzi o działalność samego rządu. Ruch March and March zapowiedział, że nie poprzestanie, dopóki rząd tego wszystkich jakichś wytycznych i wymogów nie spełni. Także praktycznie zmusi rząd do pozbycia się wszystkich nielegalnych imigrantów przebywających w RPA, zmusi do opuszczenia kraju. No ale jak sytuacja się potoczy, to się okaże. W każdym razie przez następne 3 miesiące ten ruch ma zamiar być bardzo aktywny, a potem w zależności od tego prawdopodobnie co się będzie dalej działo i czy będą mieli nadal fundusze, które będą ich wspierać, sytuacja może trochę się uspokoić bardziej, jeśli chodzi o taką aktywność społeczną. Ale wydaje mi się, że z ramienia rządu jednak będzie kontynuacja, żeby starać się tą sytuację jakoś poprawić i uregulować, i nowe przepisy wizowe też będą wchodzić w życie, także już będzie, miejmy nadzieję, znacznie trudniej przylecieć czy przyjechać do RPA, czy nawet przepłynąć przez rzekę Limpopo z Zimbabwe i przebywać tutaj latami bez ponoszenia żadnych konsekwencji nielegalnego pobytu.
1: Ale tutaj zadajmy sobie jeszcze takie pytanie odnośnie sytuacji, którą ten ruch tworzy dla RPA na, powiedziałbym, szerszym polu, na szerszej arenie, czyli w kontekście Afryki. No, RPA uchodziło za, czy dalej uchodzi za jeden z takich motorów gospodarczych, motorów rozwoju w ogóle, powiedziałbym, cywilizacyjnego, ale też takiej pozytywnej transformacji. Powiedzieliśmy o tym początku lat 90., kiedy RPA no, właśnie eksportowało taką koncepcję no, czarnych braci, pewnej otwartości na społeczność afrykańską, otwartości granic. Nic z tego nie zostało właściwie dzisiaj. Dzisiaj zostało bardzo nieudolnie zarządzane państwo, które jakby odpuszcza kolejne pola no właśnie swojej aktywności i odpowiedzialności za to, co się dzieje społecznie. No i pozwalające na tego rodzaju, na to, żeby takie zjawiska się szerzyły. Ja nie wiem, czy nie jestem w tej chwili zbyt surowy, ale to jest obraz, no, który się rzeczy nasuwa się właśnie każdemu obserwatorowi.
0: Nie wiem, czy wydaje się, że jest to dosyć akuratne odzwierciedlenie sytuacji. Niestety, jeśli chodzi o naszą, czyli południoafrykańską politykę zagraniczną, rząd też sobie coraz słabiej z tym radzi, jeśli chodzi o jakieś inicjatywy, które popiera, zamiast bardziej popierać politykę, która sprzyja rozbudowie RPA jako kraju przewodniego tutaj na południu i w Afryce subsaharyjskiej nawet, szczególnie na południu od równika. I niestety pola walki oddajemy kolejne, na przykład Nigerii, która twierdzi, że już ma większą gospodarkę od RPA, jest znacznie większym krajem niż RPA, ale mimo wszystko jednak gospodarczo sobie zaczyna radzić lepiej, jeśli chodzi o rozwój tej gospodarki. Maroko ostatnio też, jeśli chodzi o przemysł, Kenia na przykład bardzo mocno rośnie, także RPA traci na tym polu jakby swój wpływ i swoją pozycję po części, poniekąd, a z drugiej strony również, jeśli chodzi o takie stosunki bardziej polityczno-dyplomatyczne i społeczne z innymi krajami Afryki, to tego typu wydarzenia w RPA, nagonka na migrantów, szczególnie nielegalnych migrantów, no zrażają inne kraje do jakiejś bardziej ścisłej współpracy z RPA. Jest to w pewnym sensie paradoks, bo te kraje oczywiście albo nie biorą pod uwagę, albo nie publicznie nie ogłaszają faktu, że czasami ci obywatele, którzy do RPA przyjeżdżają, przybywają tutaj nielegalnie i mogą nawet angażować się w jakąś aktywność przestępczą. No ale to tak na stronie. Także RPA ma strategicznie zamiar rozbudowywać własną gospodarkę opartą na bardziej zawiązanym handlu z innymi krajami Afryki w ramach umowy AFCTA, ale może to się okazać trochę trudne czy trudniejsze niż w pierwotnym założeniu, jeśli niestety tego typu wydarzenia w RPA będą zrażać inne kraje do ściślejszej współpracy z RPA na tym polu.
1: No i na koniec jeszcze powiedzmy parę zdań o odpowiedzialności Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli tej partii, która rządzi nieprzerwanie, jest nieprawdopodobnie skorumpowana, wewnętrznie podzielona i w zasadzie można by sobie zadać pytanie, czy ona nie jest w ogóle dysfunkcyjna jako ten wehikuł, który ma podejmować pewne decyzje odnośnie dalszego rozwoju kraju. No RPA właściwie miało taki szczyt, powiedziałbym, sławy, chwały i mocy w 2010 roku. I oczywiście w kontekście mistrzostw piłki nożnej o tym mówię, na arenie międzynarodowej. I właściwie od tamtej pory następuje taka systematyczna degradacja i te protesty, mam wrażenie, to jest jakiś kolejny etap.
0: Afrykański Kongres Narodowy wystartował dobrze po 1994 roku. Nie idealnie, ale w miarę dobrze. Ale niestety nałożyło się, niektóre takie wydarzenia międzynarodowe się nałożyły na degradację, na przykład kryzys finansowy w roku 2008-2009, potem kolejne kryzysy gospodarcze, światowe, które zawsze są podawane jako wymówka na własny brak, powiedzmy, jakiejś przedsiębiorczości ze strony kongresu. No i potem, jak już wspominaliśmy, prezydent były Jacob Zuma w 2008 roku przejął prezydenturę i od tej pory zaczęła się taka już bardziej szybsza degradacja kraju ze względu nie tylko na korupcję, która jest bardzo powszechna, brak umiejętności, bo na wysokie pozycje na różnych tam szczeblach partyjnych w miastach i prowincjach i na szczeblu państwowym są usadowane osoby, które są towarzyszami tak zwanymi, aparatczykami politycznymi, a które niekoniecznie mają merytorycznie możliwość spełniania swoich funkcji. Oprócz tej korupcji, w zasadzie na tych wszystkich szczeblach, takiej ewidentnej jest też polityka prowadzona przez kongres, która niestety nastawiła się od samego początku na podział dobrobytu, czyli to, co zostało wytworzone, powiedzmy, przed 1994 rokiem, nastawić się na podział tego między wszystkich obywateli, czyli rozdanie, jak za Robin Hooda, tego, co biali mieli czarnym, żeby też byli podnieść ich na wyższy poziom, zamiast nastawić się na rozbudowywanie gospodarki po to, żeby tego dobrobytu było więcej, wtedy wszyscy mogliby się podzielić nim trochę bardziej równo i wszystkie sfery społeczności by na tym zyskały. Także jeśli chodzi o taki rozwój społeczny, to niestety kraj cofa się już od jakichś 15 lat, jeśli chodzi o PKB na głowę w RPA, też tracimy na tym, także z roku na rok w zasadzie społeczność staje się średnio uboższa niż w poprzednim roku i niestety Kongres Narodowy nadal tworzy większość rządu, mimo że był zmuszony do wejścia w koalicję z innymi partiami i nadal stara się zmusić tych innych partnerów koalicyjnych, aby bardziej zastosowywali ich pogląd i politykę na świat, taką, powiedzmy, tradycyjnie socjalistyczno-komunistyczną niż bardziej rozwojową. Ale wygląda na to, że kongres traci na poparciu w zasadzie z roku na rok i z miesiąca na miesiąc teraz. Także w tych nadchodzących wyborach oczekuje się, że jeszcze więcej straci głosów, mniej popularny się stanie, a w roku 2029 w krajowych wyborach prawdopodobnie stanie się jedną z partii mniejszościowych, jeśli swojego takiego kursu politycznego nie zmieni. I partie takie jak Sojusz Demokratyczny, który jest największym partnerem aktualnie w rządzie, będzie mogło wprowadzać bardziej politykę taką sprzyjającą społeczno-gospodarczemu rozwojowi kraju. No ale do tej pory mamy jeszcze kilka lat, więc zobaczymy, co wyniknie z tego.
1: Dziękuję bardzo. Dobek Pater, ekonomista mieszkający w RPA, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12 osób zginęło w pożarze w Andaluzji. Lokalne władze twierdzą, że większość to cudzoziemcy. Słowa prezesa NBP zaszkodziły złotemu. Ceny zagranicznych urlopów pójdą w górę. Łódź zadba o bezpieczeństwo studentek. Przy szpitalu uniwersyteckim dochodzi do niepokojących sytuacji. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Większość z 12 ofiar śmiertelnych pożarów Los Gallardos w hiszpańskiej prowincji Almeria to cudzoziemcy, podał Antonio Sanz, minister zdrowia w rządzie Andaluzji. Dodał, że wciąż trwa identyfikacja zwłok. Pierwsza czteroosobowa grupa ofiar zginęła w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym służby zakładają, że chodzi o obywateli brytyjskich. Lokalne władze informują również, że wśród ofiar mogą być obywatele Belgii. Kolejne 7 osób zginęło idąc pieszo po opuszczeniu swoich pojazdów w poszukiwaniu drogi ucieczki. Rząd Andaluzji poinformował, że 23 osoby wciąż są poszukiwane, a 8 odniosło obrażenia. Przyczyną pożaru, który wybuchł w czwartek późnym popołudniem, była awaria prywatnej linii energetycznej. Ogień rozprzestrzenił się na odległość 15 km w ciągu kilku godzin. Pożar strawił już ponad 3000 hektarów. Do jego wysłano około 150 strażaków i ponad 200 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej do spraw kryzysowych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, poinformowała sprawująca prezydencję Irlandia. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami. Klaster będzie dotyczył polityki zagranicznej. W zeszłym miesiącu otwarty został pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych dotyczący spraw fundamentalnych. Wśród nich są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach. Ceny diesla na części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do tego samego pułapu. Pakiet obniżek obowiązywał do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
6: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
7: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o cenę benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
6: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Prezes Narodowego Banku Polskiego podtopił złotego. Nasza waluta spadła do najniższego od dawna poziomu. Po słowach Adama Glapińskiego, że nie wyklucza kolejnego spadku stóp procentowych już wkrótce, co może ucieszyć kredytobiorców, ale trochę podniesie nam ceny zagranicznego urlopu. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
8: Dlatego, że na te słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o stopach procentowych
9: nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25.
8: Złoty dość mocno zareagował, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
10: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
8: Euro jest najdroższe od 2 lat, a dolar od roku, czyli waluty na zagraniczne wyjazdy kupimy drożej. Za to kredytobiorcy w takim scenariuszu możliwej obniżki stóp mogliby liczyć na jeszcze trochę niższe raty. Wojciech Kowalik, TOK FM.
6: Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna Koalicji Obywatelskiej i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
11: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznakliżali. Wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
6: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta. Dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z Koalicji Obywatelskiej,
12: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
6: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W dzień termometry pokażą tam 24 stopnie Celsjusza. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie maksymalnie zobaczymy 18 stopni na plusie. We wschodniej części Polski sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Wywiad polityczny, Maciej Kluszka, witam i zapraszam. Jak zawsze w piątki zapraszamy też do wysłuchania lub nawet obejrzenia najnowszego podcastu politycznego. Dzieje się między innymi w aplikacji mobilnej TOG FM, ale też na YouTubie naszego radia. A jest z nami też już nasz pierwszy gość, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Przyjeżdża pan do studia TOG FM prosto z uroczystości w Jedwabnem. Jak przebiegły? Bo oczywiście wszyscy patrzyli na to, czy skrajna prawica, która była tam obecna, między innymi Grzegorz Braun, dadzą radę przeszkodzić we wspólnej modlitwie pamięci, we wspólnym spotkaniu. Czy tak się stało, czy na szczęście nie, czy przebiegły uroczystości spokojnie?
14: Myślę, że przebiegły względnie spokojnie. Tutaj bardzo duży profesjonalizm policji i przygotowania całego terenu. Oczywiście byli obecni, znaczy mam na myśli skrajną prawicę. Natomiast myślę, że to, co trochę przeszkodziło w tym demonstrowaniu, to był bardzo intensywny deszcz i sytuacja pogodowa. Ale też przygotowanie całego miejsca uroczystości, które dawało szansę jednak na chwilę i modlitwy, i na wspomnienie pamięci ofiar w Jedwabnem. I też myślę, że to było, to co było bardzo ważne, to była bardzo wysoka reprezentacja państwa polskiego, no bo jednak był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, była pani marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, było kilku parlamentarzystów, był minister Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
13: Był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
14: Tak jest, także tu, no, tam w ogóle przedstawicieli tak. dyplomacji było kilka osób, także to dobrze można powiedzieć wyglądało, bo ja też pamiętam uroczystości 5 lat temu i wtedy miały one jednak trochę inną rangę, jeżeli chodzi o poziom reprezentacji państwa.
13: Też ksiądz Wojciech Lamański w wypowiedzi właśnie dla naszego reportera, który był na miejscu. O, widzę, że to nas przechodzi ten kaszel między nami. Musimy uważać, panie senatorze. Powiedział, że dobrze by było właśnie, żeby państwo wskazywało na to miejsce, by byli tam obecni najważniejsi politycy, bo niestety z jego obserwacji wynika, że mieszkańcy tamtych regionów raczej są wobec tej historii odwróceni plecami.
14: Tak, no dla mieszkańców to jest coś, co uderza bardzo głęboko w ich tożsamość i też prawdopodobnie no nieraz się spotykają z taką sytuacją, że jak mówią skąd są, no to zaraz się to w sposób odpowiedni kojarzy. Ale myślę, że dzisiaj taką dobrą wypowiedź miał pan premier Tusk, że na tym to polega, że pamięć historyczna polega na prawdzie. Nie polega tylko i wyłącznie na rysowaniu tych dobrych kart polskiej historii. Powiedział o pamięci o Polakach, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ryzykując swoim własnym życiem, ale też no, są te czarne karty, które trzeba badać, trzeba rozpoznawać i no, niestety o nich nie zapominać.
13: Jutro kolejna trudna i ważna rocznica historyczna rzezi wołyńskiej, 83. rocznica. Jak się dowiedziała Polska Agencja Prasowa, na Ukrainę wybiera się szef MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. To dobrze, że będzie tam przedstawiciel Polski wysokiej rangi, bo wiemy, że prezydent się nie wybiera, prezydent Nawrocki, no ze względu na napięte relacje z Kijowem.
14: Ja myślę, że bardzo dobrze i myślę, że to jest taka bardzo konsekwentna polityka i droga ze strony pana premiera Kosiniaka-Kamysza, no bo jednak jego środowisko polityczne od lat się upomina o pamięć, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne, to informacja, którą chyba zresztą nawet państwo dzisiaj rano podawali, że jest zgoda na dalsze ekshumacje, prawda? I to jest, wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, także polskiego, co ważne, IPN, że jednak te ekshumacje się odbywają i że no, przełamano pewien impas, który przez tyle lat nam towarzyszył w stosunkach polsko-ukraińskich.
13: A nastroje polsko-ukraińskie, szczególnie tutaj w Polsce, pana martwią? Bo wiemy o kolejnych przykładach, tak? No, chociażby to głośne wejście ludzi związanych z Braunem do firmy w Poznaniu, tropiących banderowców. Na szczęście zostali zatrzymani. Jak się okazało, jeden z nich już został zatrzymany przez ABW kilka miesięcy temu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Ale też w Warszawie była w zeszły weekend nieprzyjemna sytuacja do kobiety, która zaprotestowała przeciwko takiemu marszowi skrajnej prawicy. Zaprotestowała gestem i to nawet nieobraźliwym, po prostu skierowała dwa kciuki w dół wobec nich. No, napadnięto na jej galerię sztuki. Te przypadki są na szczęście jeszcze jednostkowe, ale bardzo głośne i bardzo bolesne.
14: Oczywiście mnie martwi, oczywiście powinniśmy budować nasze relacje w atmosferze przyjaźni i współpracy. Myślę, że te niedawne wydarzenia dotyczące upamiętnienia bandy UPA przez prezydenta Zełenskiego na pewno nie przyczyniły się do budowania tych dobrych relacji, ale wydaje mi się, że proszę zauważyć, że pan redaktor powiedział coś takiego, że szczęśliwie te osoby zostały zatrzymane, prawda? Takie sformułowanie pan redaktor użył. Proszę zauważyć, że każdy taki przypadek spotyka się z ostrą, jednoznaczną reakcją państwa polskiego. Ministra Kierwińskiego, ministra Żurka, przecież minister Żurek też stworzył ten zespół prokuratorów do ścigania przestępstw z nienawiści. Gdybyśmy mieli sytuację takiego swoistego powątpiewania ze strony państwa polskiego, gdzieś jakiegoś szukania jakiejś trzeciej drogi, kombinowania, mówienia na zasadzie, no ja rozumiem te emocje i może nie powinniśmy być tutaj tacy.
13: Słynna wypowiedź kiedyś posłanki Mazurek z PiS-u, taka była w takim stylu.
14: To wtedy byłoby źle. Natomiast w sytuacji, kiedy państwo mówi jasno, że nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania, nie ma przyzwolenia na akty nienawiści, prawo musi być stosowane bezwzględnie i że co więcej mamy przepisy ku temu, to mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z tym radzić. Natomiast oczywiście politycy nie powinni dolewać oliwy do ognia w tej sytuacji.
13: Ale czy ewentualna, znaczy nie ewentualna, pewna kampania wyborcza, która może się rozkręci jesienią, a może na początku przyszłego roku, może podsycać takie wydarzenia? Czy jednak, ja usłyszałem dzisiaj w Sejmie od polityka lewicy takie zdanie, że nawet Konfederacja może uznać, że podgrzewanie takich spraw może nawet im nie służyć. Pan ma taką nadzieję, czy może być jednak gorszy scenariusz zrealizowany?
14: Ja myślę, że mamy konkurencję po stronie trzech partii prawicowych. Na środki wyrazu, na przebicie się na te słupki sondażowe i myślę, że w zależności od potrzeby one szukają dotarcia albo do tego bardziej umiarkowanego, albo do tego ostrzejszego elektoratu. Myślę, że wiele różnych momentów niestety nas czeka, a myślę, że Grzegorz Braun już bardzo konsekwentnie od dłuższego czasu buduje wsparcie dla swojej partii politycznej, dla swojej formacji poprzez właśnie ten radykalizm. Mam wrażenie, że ciuteńkę się uspokoił, bo jednak te sprawy sądowe już zaczynają ciążyć. To nie jest tak, że można sobie tak bezszelestnie przejść obok tego, że jednak się toczy jedna sprawa we Wrocławiu, jedna w Warszawie, druga we Wrocławiu, kolejne, pewnie jest tam regularnie, tak się domyślam, wzywany, no bo te immunitety zostały pouchylane, ale to nie znaczy, że jego zwolennicy nie będą stosowali tego typu metod właśnie jaskrawych, ostrych, wyrazistych i budzących i słusznie nasze oburzenie.
13: A kończąc ten wątek, czy oczekiwałby pan jakiegoś głosu autorytetów? To może za trudne do zweryfikowania, kto takim autorytetem dla większości społeczeństwa jest, ale po prostu polityków, i jest głos duchowny, chociażby grekokatolickich, którzy przed rocznicą rzezi wołyńskiej proszą o modlitwę, o pojednanie narodów, o niepodsycanie właśnie nastrojów. Ale czy politycy powinni może wystąpić z jakimś przesłaniem? No, prezydent Nawrocki ma ponoć jutro mieć stanowczą wypowiedź, jak to zapowiada minister Przydacz, ma wołać o prawdę, ale może też powinien wołać w tych dniach o wyciszanie nastrojów. Czy to jest w ogóle możliwe, czy prezydent Nawrocki nie posunie się do takiego wystąpienia?
14: Nie mam wielkiej nadziei w tym, że to akurat prezydent Nawrocki zainicjuje takie działanie. Niestety, no mówię z ubolewaniem, że tak jest, ale no jednak ta decyzja o odebraniu medalu
13: orderu,
14: przepraszam, tak rzucona tak od razu i prawda, no gdzieś w pewnym sensie utrudniła relacje i rozwiązywanie tego problemu na poziomie dyplomatycznym. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w Polsce jednak przebywa i pracuje i mieszka 2,3 miliona cudzoziemców, z tego chyba 78% to są obywatele Ukrainy, że nasze państwo i gospodarka, usługi, handel funkcjonują także dzięki zaangażowaniu pracowników z Ukrainy, że tak po prostu będzie przez najbliższe lata i musimy żyć w duchu pokojowej koegzystencji i współpracy, i wszelkie tutaj mechanizmy nienawistne temu nie pomagają. I politycy też muszą brać za to odpowiedzialność.
13: W przyszłym tygodniu zaplanowane jest głosowanie Sejmu, ale jeszcze przypomnijmy, decyzja Senatu musi w tej sprawie zapaść nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzyma pan jako były rzecznik kciuki za Sylwię Gregorczyk-Abram, panią mecenas?
14: Ja myślę, że pani mecenas zostanie wybrana, ma poparcie klubu Koalicji Obywatelskiej. Ja osobiście się cieszę, że no, dopełniła takie duże zobowiązanie publiczne, a mianowicie przedstawiła na razie panu premierowi i kilku osobom te raporty z działalności Komisji do Spraw Badania Represji w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego. Mi bardzo na tym zależało, żeby ta praca była skończona. Te raporty zostały w zeszłym tygodniu rozesłane do tych właśnie osób, które są władne teraz podjąć decyzję o ich upublicznieniu i uważam, że zakończenie tego etapu kariery czy drogi pani mecenas Gregorczyk-Abram jest istotne z punktu widzenia tego właśnie, że teraz będzie mogła się prawdopodobnie podjąć nowej funkcji.
13: Będzie też niezależna i będzie też patrzeć na ręce obecnie rządzącym, bo w takim długim artykule Ewy Siedleckiej w Polityce padły pewne zastrzeżenia, że no, z tą władzą też współpracowała, chociażby pracując w kancelarii prawniczej, czyli wydając pewne opinie, chociażby dla ministra Bartłomieja Sienkiewicza. No to była, ja rozumiem, praca do tej pory. Teraz będzie inna praca. Ale pytanie właśnie, jak będzie realizować tą swoją misję? Czy w pełnej niezależności? Czy ma pan co do tego pewność?
14: Tak się akurat składa, że pan profesor Marek Chmaj przygotowuje taki zestaw komentarzy do Konstytucji i wreszcie znalazłem czas, żeby napisać właśnie nad tym teraz siedzę komentarz do artykułów Konstytucji o Rzeczniku Praw Obywatelskich. No i tam jest taki jeden artykuł, 210 Konstytucji, który mówi o tym, że rzecznik ma być niezawisły w swojej działalności oraz niezależny od innych organów władzy państwowej. I proszę zauważyć, ta niezawisłość to nie jest tak, że to się tylko po prostu tak rzuca, prawda? To jest jednak wartość, to jest zasada i zobowiązanie konstytucyjne w stosunku do piastuna władzy, które przysługuje także i którego także wymagamy od sędziów. Wymagamy od Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta niezawisłość realizuje się w codziennych czynach, ale tym momentem powstania tego szczególnego zobowiązania jest złożenie przysięgi. Mhm. I ja pamiętam ten mój moment przysięgi 9 września 2015 roku. To było dla mnie chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu i jestem przekonany, że jak przyszła prawdopodobnie rzeczniczka praw obywatelskich złoży taką przysięgę, to będzie absolutnie niezawisła w tym, co będzie robiła. Ale dlaczego to jest ważne? Ponieważ żeby być tym niezawisłym, to trzeba wcześniej się czymś wykazać, mieć te cechy charakteru i pewien dorobek, a myślę, że tutaj ten dorobek kilkunastoletni działania na rzecz praw człowieka myślę, że daje dobrą podstawę do tego, żeby wierzyć, że taką niezawisłością pani rzeczniczka się będzie charakteryzowała.
13: A prawnicy też przypominają duże doświadczenie mecenas Gregorczyk-Abram, chociażby jeśli chodzi o przygotowywanie pism procesowych przed ETPC albo TSUE, a przecież to też może być zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? Takie kontakty z tymi instytucjami są w ramach pracy w biurze RPO?
14: Panie redaktorze, to było tylko przygotowywanie. Nie, no pani mecenas występowała przed drugim trybunałem i walczyła o niezależne sądy i także chociażby prawa osób LGBT+. Oczywiście to się przydaje, ponieważ rzecznik ma dwie takie możliwości działania. Pierwsze to jest składanie opinii przyjaciela sądu, czyli taka strona trzecia w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i to już jest stała praktyka prowadzenia różnych postępowań i wspierania polskich obywateli. Ale druga rzecz jest taka, że jest taka szczególna możliwość i to zapoczątkował obecny ŁODO Mirosław Wróblewski, a później także kontynuował pan profesor Maciej Taborowski, kiedy ze mną pracował w biurze rzecznika, czyli obecny sędzia TK. Mhm. A mianowicie można się przyłączyć do krajowego postępowania sądowego, w którym zostało zadane pytanie prejudycjalne Trybunałowi w Luksemburgu, czyli temu drugiemu Trybunałowi, i w ten sposób rzecznik staje się stroną trzecią. I my to dość mocno eksplorowaliśmy w kontekście walki o sądy i w ten sposób naprawdę można wzmacniać argumentację na rzecz praw człowieka. Także to jest taki urząd, że on daje bardzo dużo takich możliwości prawnych i od wyobraźni, determinacji, pomysłów często zależy, jak można to wykorzystać na rzecz ochrony praw człowieka.
13: Na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Martwi pana klincz w awansach prokuratorskich w prokuraturze krajowej, regionalnej i tak dalej, bo według prokuratorów z Lex Super Omnia Waldemar Żurek zbyt intensywnie blokuje propozycję prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Brak tych awansów już jest ponoć bardzo odczuwalny w strukturach prokuratury.
14: Absolutnie mnie martwi. To znaczy, w ogóle cała praca i relacja pomiędzy prokuratorem generalnym i krajowym powinna się opierać na wzajemnym zaufaniu i takim wspólnym dążeniu do tego, aby osiągnąć jak najwięcej rezultatów w kontekście i ochrony praworządności i bezpieczeństwa obywateli, ale także w naszym polskim kontekście, także w kontekście rozliczeń. Dzisiaj jest ciekawy artykuł Ewy Iwanowej w Gazecie Wyborczej, który trochę przytacza tło i z tego, co ja słyszałem, to chyba faktycznie o to chodzi, że ten brak awansów jest związany z tym, że pan minister Żurek promuje dwie konkretne osoby.
13: Prokuratury krajowej.
14: A które niekoniecznie
13: budzą prokuratorę Wełnę.
14: Taki pan prokurator Wełnę i to nie budzi jakiegoś specjalnego entuzjazmu ze strony prokuratora Dariusza Korneluka. No z tego, co pani prokurator Wełnę przez wiele, wiele lat pracowała bardzo wysoko w strukturach jeszcze za czasów ministra Ziobry, a ostatni awans dostała w czasie tego dwutygodniowego rządu, kiedy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Marcin Warchoł. No i prawdopodobnie być może to jest jakaś przyczyna, że tego awansu...
13: Nie ma. W końcu panowie powinni dojść do porozumienia? To nie może trwać już tak dłużej?
14: Powinni absolutnie, ponieważ faktycznie jeżeli nie promuje się prokuratorów, no to się blokuje awanse na niższych szczeblach, blokuje się określone etaty, a to wpływa na skuteczność i efektywność pracy prokuratury.
13: Słyszałem taką opinię, że minister Żurek chętnie by rozstał się zawodowo z Dariuszem Kornelukiem, ale nie może tego zrobić, bo wie, że zgoda prezydenta musiałaby być potrzebna przy nominacji kolejnego, więc dlatego to jest wszystko takie w takim klinczu.
14: Ja myślę, że powinienem jedną rzecz powiedzieć, że jednak panowie mają i jeden, i drugi swoją własną kartę historyczną. 8 lat represji i 8 lat protestu przeciwko władzom Prawa i Sprawiedliwości. To powinno bardziej łączyć niż dzielić.
13: Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, senator KO. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami jest koordynatorka inicjatywy Nasz Rzecznik Anna Duniewicz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Bardzo dziękuję za gotowość rozmowy już teraz, a to zresztą będzie świetna kontynuacja poprzedniej rozmowy, bo przecież rozmawiałem z byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, którego pytałem o wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Państwo, pani Anno, przeprowadzili takie konsultacje internetowe z kandydatami na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazany, popierany przez PiS pan Borowski i pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, wskazana przez Koalicję Obywatelską. Co z tych...
15: Prawie się wszystko zgadza.
13: Bo szerzej,
15: już
13: tak?
15: Już mówię.
13: Bo szerzej, to bo znaczy szersze węzej. Poparcie jest.
15: Tak, już mówię. Proszę. Dlatego, że na te nasze wysłuchania obywatelskie, internetowe rzeczywiście, zdalne, zaprosiliśmy oboje kandydatów, czyli panią mecenas...
13: Sylwię Gregorczyk-Abram.
15: Sylwię Gregorczyk-Abram, oczywiście, i pana Adama Borowskiego, natomiast rzeczywiście tylko pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram się u nas zjawiła. Bardzo ubolewamy nad tym, bo mieliśmy takie wstępne potwierdzenia, że pan Adam Borowski będzie także z nami. I dzisiaj miało się odbyć ostatnie z tych wysłuchań dotyczące obszaru ochrony środowiska i klimatu oraz spraw lokalnych, ale ze względów takich rodzinnych, bardzo poważnych, kandydatka nie mogła uczestniczyć. I to wysłuchanie sobie przełożyliśmy na 16 lipca. Natomiast bardzo dużo się dowiedzieliśmy i mocno grillowaliśmy kandydatkę.
13: I też można efekty tych spotkań zobaczyć na państwa stronie. naszrzecznik.pl. Każde spotkanie właśnie skonkretyzowane można się z nim zapoznać, bo faktycznie obszar tych rozmów był bardzo szeroki. Od edukacji przez środowisko, przez oczywiście prawo obywatelskie i tak dalej, i tak dalej.
15: Tak, tak, dokładnie. I jeśli jesteśmy przy prawach obywatelskich, bo też to jest ciekawy wątek, było takie spotkanie dotyczące praw osób uchodźczych, migranckich i mniejszości, które te osoby też mają do rzecznika prawo. Bo wbrew nazwie to jest rzecznik, który ma bronić praw każdej osoby przebywającej w Polsce, mieszkającej w Polsce. Wbrew swojej nazwie nie jest tylko dla obywateli i obywatelek. Także to jest taka świeżynka z dzisiaj. Ukazało się już na naszej stronie naszrzecznik.pl. Podsumowanie, zapraszamy do zapoznawania się z nimi, bo to jest rzeczywiście taki bogaty materiał na temat tego, w jaki sposób kandydatka, bo niestety z kandydatem nie udało nam się porozmawiać, widzi swoją rolę, wizję pełnienia urzędu, jak ustawia priorytety, czy odważy się ustawić te priorytety, czy raczej inaczej się do tego zabierze. Ten materiał będzie bardzo bogaty, bo cały czas go uzupełniamy i jeszcze pochwalimy się taką naszą inicjatywą, bo w ramach naszej kampanii na rzecz najwyższych standardów wyboru RPO także kandydatom wysłaliśmy bardzo obszerny formularz pytań, na które udzielą nam, mam nadzieję, oboje odpowiedzi do dzisiaj, bo dzisiaj upływa termin. Było tych pytań aż 70, także też je udostępnimy, jak tylko je otrzymamy, odpowiedzi na stronie naszrzecznik.pl. No i bardzo polecamy każdej osobie, która jest ciekawa tego, z czym kandydaci przychodzą i co chcą zrobić w naszych wspólnych prawach.
13: To jest bardzo potężna praca, którą państwo wykonali, więc wszystkich oczywiście zachęcamy do zajrzenia do tych, można powiedzieć, raportów. Ale tak generalnie oceniając, według pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, to dobra kandydatka, dobrze będzie wypełniać misję rzecznikowską?
15: Z tego, co zorientowaliśmy się podczas naszych wysłuchań, bo inicjatywa Nasz Rzecznik przyjęła taką strategię, że w tej kampanii my nie namaszczamy żadnego kandydata jako społecznego kandydata.
13: Tak było w przypadku Adama Bodnara.
15: Tak,
13: przed laty.
15: I później Zuzanny Rudzińskiej-Blusz. Mhm. Natomiast teraz też jesteśmy troszkę w innej roli jako ta duża koalicja, która współpracuje od 5 lat z Biurem Rzecznika. I też widzimy naszą misję teraz troszkę inaczej, jako tego strażnika standardów, które mają być na lata. I odpowiadając na pana pytanie, bardzo nam się te odpowiedzi podobają. Tam, gdzie potrzebujemy mocno dopytać, robimy to. Bardzo nam na przykład zależy na niezależności kandydatki, bo Rzecznik Praw Obywatelskich to jest ta instytucja, która ma bronić każdego człowieka w starciu z aparatem państwa bardzo często, tak? I czy mówimy o osobach w drodze, tak? Osobach na granicy polsko-białoruskiej, wypychanych, tak? Pushbackowanych. Czy mówimy o osobach spośród tej diaspory ukraińskiej, tak? Osobach z doświadczeniem uchodźstwa, migracji. Czy mówimy o osobach w spektrum autyzmu, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy ludziach z małych miejscowości. Oni wszyscy muszą móc liczyć na bezstronnego rzecznika, który się nie waha tak tupnąć nogą i przywołać organy państwa do porządku, jeżeli dochodzi do łamania praw.
13: Także
15: na tym nam bardzo zależało.
13: Czy według pani, jeśli oczywiście Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nową rzeczniczką praw obywatelskich, będzie domagać się pokazania jakiegoś planu ze strony rządu na ciągle przedłużającą się historię prawną, która sprowadza się do wyłączenia prawa do azylu, żeby ograniczenia możliwości składania tego prawa przez osoby znajdujące się na polsko-białoruskiej granicy. Jeszcze obecny Rzecznik Praw Obywatelskich też zwracał uwagę na wątpliwą podstawę prawną, tak bardzo przedłużającego się tej sytuacji prawnej. Ona powinna być na określony tylko krótki czas, a staje się stałym prawem. Czy tu może być zdecydowany głos pani mecenas?
15: Z tych deklaracji, które uzyskaliśmy, tak. Także polecam to ostatnie podsumowanie, bo tam bardzo zdecydowanie kandydatka się na te tematy wypowiada, także się wypowiada na temat bardzo wątpliwych medycznie i etycznie procedur, na przykład RTG nadgarstka osób młodych przekraczających granicę polsko-białoruską, które nagle stają się pełnoletnie jakimś cudem. Wszystkie mają nagle 18 lat i można je przerzucić na Białoruś. I do tego w Polsce cały czas dochodzi. Czyli mamy taką nadzieję, że na styku tutaj praw człowieka i przytaczanych przez rząd chętnie tak racji pod względem bezpieczeństwa, tak, kraju, że tutaj będziemy mogli liczyć na silny głos rzeczniczki, która się jednak tych naruszeń na pewno dopatrzy, jeżeli zostanie rzeczniczką,
13: oczywiście.
15: Tak? Bo o tym ma zdecydować Sejm, a potem Senat.
13: Dokładnie.
15: W przyszłym tygodniu być
13: a
15: może.
13: A już w Sejmie we wtorek o 14:00 wysłuchanie publiczne obu kandydatów, ale to też państwa zasługa, tak? Domagaliście się od parlamentu, żeby takie wysłuchanie publiczne było zorganizowane. Rozumiem, że też przedstawiciele państwa inicjatywy wybierają się na to spotkanie.
15: Oczywiście, tak. Jak żeby inaczej. Myśmy o to apelowali od kwietnia, kiedy wyszły od nas pierwsze listy do marszałka Sejmu Włodzimierza Czyżastego i marszałkini Senatu. Wtedy apelowaliśmy o organizację wysłuchań publicznych i później podbijaliśmy tę prośbę po naszej konferencji prasowej inaugurującej cały ten proces
13: kampanijny
15: 21 maja. Dobrze, że do tego dojdzie, aczkolwiek to się nie nazywa wysłuchanie, tylko przesłuchanie. To wydarzenie 14 czerwca i chętnie też później, jeżeli będą państwo ciekawi, opowiemy o naszych wrażeniach.
13: Oczywiście, będziemy do tego tematu wracać. Musimy niestety kończyć, ale temat oczywiście w przyszłym tygodniu będzie obecny na antenie TOK FM. Anna Duniewicz, koordynatorka inicjatywy Nasz Rzecznik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Pięknie, dziękuję.
13: Gościem wywiadu politycznego TOK FM jest rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
13: Sondaż partyjny najnowszy, Opinii 24 dla TVN24. Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu, ale notuje niemal 3-punktowy zjazd. To już efekt Szpitala Południowego według pana?
16: Możliwe, że jest grono rozczarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej jednak sytuacją, która wydarzyła się w Warszawie, w Szpitalu Południowym, w ochronie zdrowia. Myślę, że trafna diagnoza, panie redaktorze.
13: Ale czy... A to jeszcze zostając przy sondażu. Lewica ma ponad 9%, więc już całkiem dobra pozycja, jeśli chodzi o pejzaż mniejszych partii, mniejszych koalicjantów, chociaż zapewne liczycie na jakiś dwucyfrowy wynik, ale czy to oznacza, że będzie bój w tych najbliższych wyborach, kto dostanie trzecie miejsce, czy lewica, czy skrajna prawica?
16: Oczywiście, że tak. Bez niezdecydowanych w tym sondażu to już jest 10%, więc pierwsza dwucyfrówka nam się tutaj pojawiła. I tak walczymy o podium, walczymy o większe wyniki. Czujemy, że jesteśmy silni, rośniemy, bo pracujemy, czujemy wiatr w żaglach, mamy sukcesy duże w tym rządzie. No, renta wdowia, która od teraz stycznia wzrośnie do średnio 600-700 zł dla seniora, ponad milion osób z tego korzysta. Mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy. 2/3 Polaków uważa, że to wzmocni ochronę ich zatrudnienia i rzeczywiście to jest duży, największa reforma rynku pracy od lat. Mamy wolną wigilię wprowadzoną. Mamy aktywnego rodzica, czyli 1500 zł na żłobek dla dziecka. To sprawiło, że w Polsce żłobki stały się w praktyce po prostu bezpłatne. No mamy pełno sukcesów, które, z których jesteśmy dumni. Największy program mieszkaniowy w historii III RP odpalony również przez Lewicę w samym tym tygodniu.
13: No tak, odpalony, ustawa, ale jeszcze efekty trochę
16: już
13: poczekamy.
16: W tym roku poczekamy, ale w tym roku zakontraktowano już 18 tysięcy mieszkań budowę, więc to jest duża liczba. W samym tym tygodniu mamy ustawę właśnie o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie. Mamy ustawę o mobbingu, dla mnie szczególnie ważną, bo też dużo interweniowałem jeszcze jako działacz społeczny właśnie w takich sprawach i widziałem, jak ta definicja mobbingu nikogo nie broni, przyjęta przez Senat bez poprawek. No i mamy rozporządzenie o upałach, o pracy w upałach.
13: Jaką decyzję podejmie prezydent w sprawie mobbingu chociażby. Ale wracając, bo tutaj ochrona zdrowia tak czy siak może być wyzwaniem w najbliższych miesiącach dla całej koalicji rządzącej, bo mimo, że oczywiście za Ministerstwo Zdrowia Lewica nie odpowiada, ale za rządzenie cała koalicja rządząca już tak. Czy ten pakiet zmian zaproponowany w tym tygodniu przez ministra Sobierańską-Grędę satysfakcjonuje Lewicę? Bo ja słyszałem bardzo różne opinie. Posłanka Wicha, pielęgniarka z wykształcenia, mówi, jest dużo dobrych pomysłów. Anna Maria Żukowska dzisiaj rano w TVP Info, no, kolokwialnie mówiąc, psy wieszała na tych propozycjach. I mówiła, że pani minister się nie sprawdziła, bo nie jest polityczką, tylko ekspertką.
16: Uważamy jako Lewica przede wszystkim, że zresztą mówiliśmy o tym już od wielu miesięcy, że system ochrony zdrowia to jest tykająca bomba i że trzeba wyjść szybciej z propozycjami reform. Wydaje się, że teraz nasi koalicjanci w końcu posłuchają tego głosu w obliczu tych wydarzeń Szpitala Południowego i afer związanych z zarobkami lekarzy.
13: No i tych szpitali jest o wiele

0: dobry krok, bo to jest stop komercjalizacji.
1: Znaczy, ale że... rozumiem, że Lewica pyta swojego głównego koalicjanta, Koalicję Obywatelską, dlaczego nie 2 lata temu?
0: Przede wszystkim pytamy, dlaczego tak, dopiero teraz, ale nie tylko o to chodzi, bo to są dobre kierunki, ale wiadomo, że od pomysłu do wykonania jest jeszcze trochę czasu, więc mamy nadzieję, że i oczywiście też uważamy, że to nie jest wszystko. Znaczy, że to jest pewien wycinek, odpowiedź na doraźne patologie, ale to nie załatwia nam całego problemu reformy systemu ochrony zdrowia. Znaczy,
1: ale tak, proszę dokończyć.
0: Uważamy, że trzeba zająć się na poważnie strukturą właścicielską szpitali. Znaczy, patologiczną sytuacją jest to, że mamy publiczny podmiot, który płaci szpitalom, które rywalizują pomiędzy sobą o zasoby, które tak naprawdę kształcimy, o ludzi, których kształcimy na publicznych uczelniach.
1: I tu akurat zgadza się z Polską 2050, która ten postulat zgłasza i która zaprasza na okrągły stół we wtorek w Sejmie.
0: My uważamy, że powinien być jeden właściciel szpitali, czyli państwo. To powinno być województwo, powinno być właścicielem wszystkich szpitali. Nie szpitale miejskie, nie szpitale powiatowe. Jeden właściciel, który potrafi dobrze rozdysponowywać środkami, który nie tworzy konkurencji pomiędzy różnymi szpitalami powiatowymi, na przykład o lekarzy, doprowadzając do po prostu właśnie tych chorych, holendarnych stawek.
1: A wracając do okrągłego stołu pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ministra funduszu organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. To dobry pomysł? Lewica przyjmie zaproszenie?
0: Lewica, myślę, że to jest oczywiście decyzja klubu parlamentarnego. Ona chyba jeszcze nie została podjęta, ale wydaje mi się, że Lewica w jakiś sposób będzie obecna przy tym stole.
1: Bo w Sejmie słyszałem dzisiaj takie komentarze koalicjantów. Niech pani minister Pełczyńska-Nałęcz zajmie się swoją działką. Zresztą ostatnio ogłosiła sukces z realizacji 100% KPO, a niech Ministerstwo Zdrowia zostawi Jolancie Sobierańskiej Gręcie.
0: Rozumiem, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szuka jakiegoś politycznego paliwa i chce być obecna w tej rozmowie. Ale ja szczerze mówiąc nie będę tutaj się wyzłośliwiał na panią minister, bo uważam, że każdy, kto chce rozmawiać o postulatach sensownej reformy ochrony zdrowia, no, zasługuje na wysłuchanie.
1: Ale to czasami taka krytyka z kolei Lewicy wobec ministry zdrowia, czy to ze strony wspomnianej przeze mnie Anny Marii Żukowskiej, czy też wicepremiera Gawkowskiego, który chciał już nawet dymisji prezesa NFZ-u. To jest takie... przygotowywanie pola do dymisji tych dwóch urzędników, tak żeby ewentualnie Lewica wzięła odpowiedzialność za te instytucje?
0: Nam nie zależy na zmianach kadrowych, nam zależy na zmianach systemowych. Znaczy, jeśli minister Sobierańska-Grenda, jeśli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będą w stanie dowieść zmiany, które odczują pacjenci, bo wydaje mi się, że ta krytyka też Anny Marii Żukowskiej tego się odnosiła. Znaczy, że czasami w tym technokratycznym świecie po prostu góry Ministerstwa Zdrowia chyba traktuje się ten system jako tabelki w Excelu, jako słupki, jako diagramy, jako jakieś skomplikowane wykresy. No nie. Ochrona zdrowia to są ludzie i tych ludzi trzeba słuchać, tych ludzi trzeba szanować i wydaje mi się, że tutaj Ministerstwo Zdrowia miało olbrzymi problem właśnie w tym odsłuchu społecznym. Nie czuli wielu rzeczy, które przeszkadzały pacjentom, nie czuły ich problemów, nie czuli patologii, które tworzą się gdzieś pod stołem wśród lekarzy cwaniaków, więc wydaje mi się, że tu musi zdać fundamentalna zmiana i kiedy się wysłucha tego głosu społecznego, tam wejść z dobrymi reformami. Jeśli to się uda pani Sobierańskiej-Grędzie, super. Krzyżyk na drogę, naprawdę świetnie.
1: Ale krzyżyk na drogę to najczęściej już na dowidzenia się krzyżyk daje, na drogę, ale okej.
0: Przepraszam, nigdy nie byłem dobry w tych religijnych porównaniach.
1: W połowie tygodnia możemy się spodziewać decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Jeśli byłoby weto, a jest to prawdopodobne, to czy ustawę można jeszcze okroić, żeby próbować prezydenta przekonać? Bo prezydentowi nie podoba się pomysł z ustawy, zapis ustawy o wspólnym rozliczaniu podatkowym. I nieoficjalnie można usłyszeć, że PSL byłby skłonny wysłać jeszcze raz projekt bez tego. Co na to Lewica?
0: No chcielibyśmy przede wszystkim jako Lewica usłyszeć zdanie prezydenta. Katarzyna Kotula jest w kontakcie cały czas z kancelarią prezydenta.
1: Z ministrem którymś, tak? Szefernakerem, tak.
0: Nie chcę mówić o nazwiskach. Okay. Jest chyba z kilkoma osobami w tej kancelarii w kontakcie.
1: A to jest taki telefon co kilka dni z pytaniem halo, halo, czy już jest podpis albo weto?
0: Nie mam przy sobie billingów akurat ministry Kotuli, ale ale są w kontakcie.
1: No, i Robert cały czas jeszcze Biedroń, liczycie na podpis?
0: Jeszcze chciałem
1: podpis?
0: Tylko okay. właśnie skończyć, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, jako osoby, które od lat żyją razem, tworzą związek trwalszy niż wielu tutaj prawicowych orędowników moralności,

0: stałej polskiej rodziny. Oni czekają na ten moment, aż będą mogli jakoś sformalizować swój związek w Polsce i dlatego wysłali pismo do prezydenta RP, żeby się z nim spotkać i porozmawiać właśnie, wytłumaczyć, o co chodzi właśnie w tej ustawie.
1: Ale spotkania nie było.
0: Nie było nawet odpowiedzi ze strony prezydenta. Więc my nie wiemy, co do końca prezydent myśli. Jeśli prezydent chce rozmawiać o tej ustawie, niech powie, co o niej myśli. I my, jeśli zobaczymy, co zostanie położone na stole, będziemy podejmować negocjacje lub nie. Jesteśmy za tym, żeby ustawa o w jakiejś formie, o ochronie osoby najbliższej, o związkach partnerskich weszła w życie.
1: Okej, czyli gdyby prezydent, kolokwialnie mówiąc, przyczepił się do tego zapisu o rozliczaniu wspólnym podatkowym, to ja wyczuwam u pana rzecznika możliwość, skłonność do dyskusji jeszcze raz na temat tego projektu.
0: Tak jak mówię, to będzie decyzja klubu parlamentarnego, to będzie decyzja zarządu partii, to jest strategiczna, ważna decyzja. Ja uważam, że trzeba zrobić w tych warunkach wszystko, żeby poprawić po prostu jakość życia, poprawić bezpieczeństwo życia osób nie tylko w parach jednopłciowych, ale też właśnie milionów osób, które z różnych powodów nie chcą wchodzić w związek małżeński. Wydaje mi się, że prezydent tak długo zwleka z podpisem lub wetem tej ustawy, bo on wie, że to nie jest też dla niego łatwa sprawa. Wie, że jego wyborcy, on to widzi w badaniach, że jego wyborcy często oczekują, że on podpisze tę ustawę. Bo dużo tych młodych wyborców, również prawicy, żyje w związkach partnerskich, po prostu. Mają dzieci i chcą w jakiś sposób zabezpieczyć finansowo siebie, mieć dostęp do informacji medycznej. Znaczy, że to jest ważne nie tylko dla środowiska społeczności LGBT. To jest po prostu ustawa ważna dla wielu Polaków, którzy niekoniecznie mają lewicowe.
1: Czekamy na decyzję prezydenta. Gdyby było weto, to rozumiem, że raczej ustawa nie trafi tak zupełnie do kosza, tylko może jeszcze będzie pytanie, co dalej. Zobaczymy, jaka może być odpowiedź na to pytanie.
0: Ja osobiście jestem za tym, żeby rozmawiać dalej o tej ustawie.
1: Mm-hmm. To na koniec poproszę pana o krótki komentarz na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj chciał, w związku z tym, że jest 10 lipca, a 10 kwietnia doszło do katastrofy smoleńskiej, więc kolejna miesięcznica. Jarosław Kaczyński chciał złożyć wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w centrum Warszawy, ale byli tam protestujący, którzy zgłosili swoją manifestację, więc mogli ją prowadzić, a policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS-u, był tam m.in. Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta, złożyć wieniec tuż przed tym pomnikiem. No i zaczęła się awantura. Jarosław Kaczyński nazwał policjantów bojówkarzami rządzącej partii, a szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych wysłała do Komisji Etyki wniosek o ukaranie posła Kaczyńskiego.
0: No to chyba smutny obraz tego, jak cyniczne i na potrzeby chwili politycznego momentu było te murem za polskim mundurem, tak? Znaczy, że widać, że murem za polskim mundurem było wtedy, kiedy politycznie się opłacało, ale teraz to już są jacyś bojówkarze partii rządzącej. No nie, no policjanci wykonują rozkazy, przestrzegają prawa, jest zgłoszona manifestacja, oni mają obowiązek zapewnić jakieś bezpieczeństwo, oni mają obowiązek zapewnić jej ciągłość i możliwość po prostu do wyrażania jakiejś ekspresji swoich poglądów w ramach tej demonstracji.
1: A nie daj Boże, by doszło do jakichś rękoczynów, to byłoby pytanie, gdzie była policja?
0: Dokładnie tak. Więc uważam, że gniew skierowany akurat pana Kaczyńskiego na policjantów jest chyba najgłupszym, na kogo można w tej sytuacji naprawdę ten gniew kierować, bo oni po prostu wykonują swoją pracę, za co ja jestem im ogromnie wdzięczny.
1: Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy, lewicy, która jest w trasie wakacyjnej.
0: Jesteśmy w trasie, spotkacie nas w wakacyjnych miejscowościach, na pomorskich plażach, mazurskich portach, w górach polskich. Naprawdę zobaczmy się, porozmawiajmy o Polsce.
1: W trasę wyruszają też politycy innych partii, więc można polityków na wakacjach spotkać. Pytanie, czy wyborcy tego oczekują, czy wręcz przeciwnie, ale to już pytanie do wyborców. Dziękuję za rozmowę, a wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Adam Brzeziński. Maciej Kluszko, dziękuję i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nadchodzą nowe amerykańskie sankcje na Rosję. Senat zawarł porozumienie z Donaldem Trumpem. Propozycje zmian w ochronie zdrowia pojawiły się za późno, twierdzi Włodzimierz Czarzasty. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy. Jeden z kultowych punktów znika z mapy Gdyni. Mieszkańcy nie zrobią już zakupów w ulubionym sklepie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Grupa amerykańskich senatorów zawarła porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Dotychczasowe wysiłki senatorów były blokowane przez prezydenta. Politycy nie zdradzają jednak szczegółów nowego projektu. Wcześniejsza propozycja zakładała m.in. możliwość nałożenia sankcji na sektor energetyczny, wydobywczy i finansowy Rosji. Dodatkowo na towary z państw kupujących rosyjską ropę miały być nakładane cła w wysokości do 500%. Projekt ten zyskał podpisy łącznie 80 ze 100 senatorów, lecz do tej pory nie został poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw Białego Domu. Sam Trump, pytany o to, czy zamierza zwiększyć presję na Rosję, jeśli Kreml nie będzie skory do zawarcia porozumienia pokojowego, odparł, że Rosja już znajduje się pod presją. Twierdził też, że warunki stawiane przez Rosję zmieniają się na korzyść Ukrainy. Rosja tymczasem wstrzymuje ruch statków na kanale łączącym Don z Morzem Azowskim. To reakcja na ostatnie ataki sił zbrojnych Ukrainy na rosyjskie okręty handlowe, w tym tankowce floty Cieni. Decyzja Moskwy znacząco ograniczy eksport rosyjskich zbóż, nawet o 25%. Dowództwo ukraińskiej armii poinformowało, że w nocy z czwartku na piątek siły ukraińskie zaatakowały 18 rosyjskich statków, w tym 13 tankowców floty Cieni. Dobę wcześniej Ukraińcy zaatakowali na Morzu Azowskim 12 tankowców, a także holownik i drobnicowiec. Koalicja rządząca temat ochrony zdrowia schrzaniła, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreślił lider Nowej Lewicy, trzeba to naprawić, bo inaczej przegramy wybory. Jego zdaniem propozycje zmian zostały przedstawione zbyt późno. Ministra zdrowia zaprezentowała je w tym tygodniu. W nadchodzących dniach odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W przyszły czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Maciej Kluczka.
2: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
4: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
5: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
2: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Od wczesnej wiosny polscy sadownicy są w trudnej sytuacji. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówił w TOK FM prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
6: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
1: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. W Sejmie trwa szacowanie strat, a Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, mieszkańców znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele rozkładają ręce, tłumacząc, że to nie zła wola, ale po prostu starość zmusza ich do takiego kroku.
7: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
8: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
9: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
10: Naprawdę wielka szkoda.
11: Po tylu latach.
12: Dobry Boże, przonią pęczek, rzutkiewek, poproszę bez tego zielonego jak można.
13: Zmęczenie materiału już jest, nie dlatego, nie?
8: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić, nie?
13: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
1: Małej historii, która wywołuje duże emocje, przyjrzał się nasz reporter Paweł Radzewicz. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Weekend tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju zapowiada się słoneczny. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. 6 lipca w dużym formacie ukazał się przerażający artykuł Pawła Chojnowskiego, w którym pisze, że przez 7 lat myśliwi zabili 18 osób, ale niektórzy ponieśli kary, konsekwencje, inni nie, ale większe się, że nie wszyscy dalej polują. Dla mnie to jest niepojęte i jakiś... Nie potrafię objąć tego moim rozumem. I pomyślałem, że być może goście moi dzisiejsi rzucą snop światła. Pan Zenon Kruczyński, były myśliwy, autor książki Farba znaczy krew. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I pan Piotr Gawlicki, redaktor naczelny Dziennika i portalu Łowiecki, członek PZL, czyli Polskiego Związku Łowieckiego od 1969 roku. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Od pana zacznę, jeżeli pan pozwoli. Nie potrafię zrozumieć, jak ktoś, kto zabił człowieka jako myśliwy, wciąż jest członkiem związku, często pełni funkcję i poluje.
15: Co tu ma być dziwnego? Przecież Polska jest państwem prawa. Jeżeli prawo na to pozwala, to jest wszystko w porządku. Przecież prawa myśliwi nie zmienią, pan też nie zmieni. Mogą to zrobić posłowie, mogą to zrobić, może powiedzieć parlament, prezydent, ale nie my. Prawo pozwala zapomnieć o tym, jakie przestępstwo było. Jeżeli po pierwsze jest nieumyślne, a nawet jak jest umyślne, to jest sprawa zatarcia i po pewnym czasie nie ma tego przestępstwa. Nie można mówić o kimś, że zabił drugą osobę, nawet jeżeli to będzie zbrodnia. Jeżeli kara została zatarta, to sprawy nie ma. To jest normalna sytuacja wszystkich krajów demokratycznych.
14: Jasne. No dobrze, ale jeszcze jest coś takiego, no bo proszę zobaczyć, że prawo też dopuszcza wiele rzeczy, ale jednak są organizacje, które wprowadzają własne regulacje etyczne, moralne, mówiące o tym, że być może chcemy mieć inne standardy, być może to, na co dozwala prawo, to nie wystarczy. My chcemy troszeczkę bardziej zacieśnić to prawo. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to być może nie chcemy mieć w naszych szeregach osoby, które zamiast do zwierząt strzelały do ludzi.
15: No ale w Polsce prawo jest takie, że myśliwi i Polski Związek Łowiecki działa na podstawie prawa. A prawem tym jest ustawa prawo łowieckie i statut, który zatwierdza minister klimatu i środowiska. W związku z tym znowu jest to poza myśliwymi i poza organizacją to, jak to prawo jest ukształtowane.
14: Jedna z osób opisana tutaj w tym artykule nie zachowała warunków bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią myśliwską, ale nie została wykluczona ze związku, a jedynie zawieszona w prawach członka. Wszystko okej? Okay?
15: Wykluczenie ze związku, czy zawieszenie w prawach członka, ono po 5 latach zanika i można sobie wystąpić powtórnie o przyjęcie do związku, czyli zostania myśliwym, uzyskania uprawnień łowieckich, bo tak stanowi prawo.
14: Pan Zenon Kruczyński. Jakie jest pana zdanie? Czy pana to nie przeraża, że po prostu takie jest prawo, działamy na podstawie prawa, więc właściwie mamy myśliwego, który nie zachowuje warunków bezpieczeństwa, no ale nie wykluczamy go, jedynie go zawieszamy. Okres zawieszenia się kończy i wciąż jest naszym kamratem.
11: Mhm. Jak przeczytałem ten tekst Pawła Chojnowskiego, to mi się też, że tak powiem, rozum zawiesił. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Z jakiego powodu człowiek, który... Znaczy, co takiego jest w psychice tej osoby, w jej osobowości, że zastrzeli żonę, jak można zrozumieć z tego artykułu, to było całkiem niezłe małżeństwo, pozbawia swojego 12- i 17-letniego syna, pozbawia matki i za kilka lat poluje znowu. I ja tutaj, nie wiem, ja po prostu taki, na to nie ma jakiegoś innego wyjaśnienia, natomiast coś mi się przypomniało. I to było tak, że jak ja przestałem polować, ale dalej miałem pokój w leśniczówce, do którego bardzo często przyjeżdżałem. Leśniczy polował i kiedyś to był mój kolega i on przestrzeliwał broń swoją. Czyli no, tak trzeba było zgrać lunetę z tym, co lufa posyła, żeby to działało. Ja dobrze strzelałem i Rafał poprosił mnie, żebym... Słuchaj, pomóż mi przestrzelać tę sztucę. Ja wziąłem tę broń do ręki, a tak nie polowałem już z pół roku gdzieś. Wziąłem to ciężkie żelastwo do ręki i nie byłem w stanie z tym zrobić nic. Powiedziałem, nie, Rafał, no nie, no musisz sam dać sobie z tym radę. Miałem taki odruch. Zresztą miałem później kilka razy, bo broń w ręku, jakąś tam różną, i to było bardzo nieprzyjemne doznanie. Zawsze takie powiedziałbym, śmiercionośne, bo to jest coś, co zabija. Ja, pan redaktor naczelny tego portalu łowiecki.pl bardzo się powołuje na prawo. To jest moim zdaniem, proszę pana, spora pułapka, dlatego, bo wiele rzeczy jako ludzie zrobiliśmy straszliwych, zgodnie z prawem. Personel Auschwitz miał wypłacone miesięczne pensje i z tych pensji były odprowadzane składki emerytalne i ci ludzie później z tego żyli. Także
14: no wysoko prawo... pan zawiesił poprzeczkę tutaj w tej rozmowie.
11: Tak, niechętnie to zrobiłem, ale jednak to jest przykład, który pokazuje, w jakie mętne wody może nas wprowadzić obowiązujące prawo. Obserwujemy to na co dzień. Również wojna w Ukrainie do jasnej...
14: ciasnej.
11: Jest zgodna z rosyjskim prawem, do cholery. No.
14: Dobrze, rozumiem emocje, ale jednak pozostajmy przy argumentach. Pan Piotr Gawlicki mówi... odsyłam oczywiście naszych słuchaczy i słuchaczki do tego tekstu, artykułu w dużym formacie, który pisze, że osoby, które myśliwi, którzy pomimo tego, że zastrzelili kogoś, i tutaj nie mówimy o aspektach prawnych wynikających z kodeksu karnego, tylko mówimy o pytaniu, czy organizacja, która zrzesza myśliwych i która, jak rozumiem, chciałaby mieć najwyższe standardy, chce mieć w swoich szeregach takie osoby. To jest to pytanie. Goście to pan Zenon Kruczyński, były myśliwy i autor książki Farba znaczy krew, i pan Piotr Gawlicki, redaktor naczelny dziennika i portalu Łowiecki, członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1969 roku. Panie Piotrze, zgadzamy się chyba co do tego, że to wszystko jest zgodne z prawem, ale to nie o tym rozmawiamy. Może zaproponuję taki przykład z trochę innego, z innej kategorii. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest pan prezesem klubu wybitnych kierowców samochodowych i chodzi o to, żeby ten klub zrzeszał tylko odpowiedzialnych kierowców. No i teraz jeden z kierowców na przykład będzie prowadził pod wpływem alkoholu i spowoduje wypadek. I oczywiście poniesie tego konsekwencje. To oczywiście według prawa może wciąż pozostać albo powrócić do pana klubu. Ale czy chciałby pan mieć w swym klubie takie osoby? To jest tego rodzaju pytanie. To nie jest pytanie o to, czy zgodnie z prawem, tylko zgodnie z zdrowym rozsądkiem, poczuciem przyzwoitości.
15: W tym przykładzie tego klubu, do tego klubu przystępują kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdem. W Polsce tak jest, tak samo. Można założyć klub świetnych kierowców rajdowych, etc., ale prawo do kierowania pojazdem wydaje państwo.
14: Ale to nie mówimy o pozwoleniu na broń, tylko mówimy
15: zaraz,
14: o tym,
15: że... Zmierzam do czegoś.
14: Aha.
15: Sytuacja Polskiego Związku Łowieckiego jest taka, że to jest związek państwowy i odwrócona jest sytuacja.
14: Aha.
15: Pierw musisz zostać członkiem związku, żeby być myśliwym, tak? Czyli jest to sytuacja absolutnie odwrócona do sytuacji wszystkich innych krajów Unii Europejskiej, gdzie prawo nadaje ci uprawnienia łowieckie, a związki myśliwych są związkami dobrowolnymi, które skierują się własnym statutem i przyjmują do siebie tych, których chcą. I może być taka sytuacja, na przykład, nie wiem, rzucam jak werbem w Niemczech, jest związkiem, do którego możesz należeć jako myśliwy, ale nie musisz. Uprawnienia nadaje ci państwo, ale na przykład nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby Związek Myśliwych w Niemczech, Szwecji czy Norwegii, swój związek, który zrzesza myśliwych, miał w statucie napisane: dokonałeś jakiegokolwiek w życiu przestępstwa, umyślnego, nieumyślnego, z bronią, nie jesteś naszym członkiem. Ale to może być tylko w sytuacji takiej, że związek jest czymś innym jak organizacją nadającą uprawnienia takie, jakie nadaje państwo. A u nas jest to odwrócone. Jeżeli to jest odwrócone, to związek nie ma swojej samodzielności na zasadzie my chcemy tak, a ty możesz tam być członkiem czy nie, tylko związek jest tym elementem państwa, który nadaje ci te uprawnienia. To jest różnica.
14: A czy Polski Związek Łowiecki może kogoś wydalić?
15: Za może wydalić.
14: Za cokolwiek.
15: Za listę. Oczywiście może go wydalić, ale to wydalenie się, że tak powiem, zaciera. I ono za 5 lat można sobie spokojnie zostać dalej myśliwym.
14: No dobrze, ale wydala na podstawie jakich przepisów? Kto te przepisy ustala?
15: Wszystkie przepisy, które ustala związek, pochodzą od państwa. Status związku jest podpisywany przez ministra.
14: Ale kto tworzy statut związku?
15: No statut związku tworzy jeden z organów tego związku.
14: Aha. Czyli członkowie PZEU, tak? Czyli rozumiem, że przyjmijmy taką hipotetyczną sytuację, że członkowie PZEU mówią: ej, chodźcie, zwrócimy się do ministra z szalonym pomysłem wpisania do naszego statutu tego, co pan przed chwilą powiedział, czyli osoby skazane za przestępstwa umyślne lub nieumyślne nie mogą już nigdy w życiu być członkami PZEU. Wyobraża sobie pan taki scenariusz?
15: Tylko, że, nie, to jest scenariusz niemożliwy, dlatego że w obu, że tak powiem,
14: czyli tak, nie organach, czyli... Raus, zabiłeś człowieka?
15: Nie, raus, ale ze związku jak najbardziej raus, ale uprawnienia i pozbycie tych uprawnień jest domeną przepisów prawa ogólnoobowiązującego i jakiekolwiek pomysły związkowe nie mogą naruszać tego prawa. Prawo w Polsce zrobiło junktum pomiędzy związkiem jako elementem państwa, które nadaje uprawnienia. A uprawnienia nadaje również państwo w ustawach i tam wyraźnie pisze, kiedy to uprawnienie jest obowiązujące, kiedy jest zawieszone, kiedy ono jego nie ma. Dam przykład dwóch krajów, bo sobie tak rzuciłem wczoraj okiem. W większości krajów nie ma kary zakaz wykonywania polowania, czyli czy zakaz uzyskania uprawnień łowieckich. Ale są takie kraje, gdzie jest to możliwe. Na przykład w Norwegii, gdzie mniej więcej ilość wypadków jest 1 na 2 lata wypadek śmiertelny, ale myśliwych jest 10% społeczeństwa, jest prawo, które mówi, że może sąd, ale zawsze sąd, na podstawie kodeksu karnego zakazać dożywotnio wykonywania polowania czy posiadania uprawnień.
14: Jasne. A czy na przykład pojawiła się kiedyś w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego taka myśl, że ej, słuchajcie, to naprawdę źle wygląda. Może byśmy jako wielgachna organizacja z setkami tysięcy członków zwrócili się do ustawodawcy, żeby znowelizować ustawę prawo łowieckie, no, żeby nie było obciachu, że...
15: No, na pewno nie pokazała się taka myśl w kierownictwie związku.
14: A w dołach? Nigdy. A w dołach związkowych?
15: A doły są zupełnie czym innym zainteresowane. Doły chcą mieć uprawnienia do polowania i jakbym się pytał dołów, to pewnie połowa nie wie, kto jest łowczym krajowym, no. Po prostu to jest zupełnie oderwane są od siebie te rzeczy, ponieważ polowania odbywają się w kołach niezależnych podmiotach prawnych, a związek jest wielkim związkiem, który ma swoje kierownictwo, ale kierownictwo nadane przez państwo. Więc jeżeli państwo nie chce takich rozwiązań, to na pewno kierownictwo z takim pomysłem nie wyjdzie.
14: A kto jest łowczym krajowym? Eugeniusz Grzeszczak?
15: Tak.
14: Dobra, sprawdzam, czy pan wie. Pan Zenon Kruczyński. Czyli to ustawodawca jest, jak rozumiem, odpowiedzialny. To tak wynika z tego, co mówi pan Piotr Gawlicki. Czyli mamy ustawę, prawo łowieckie, a Polski Związek Łowiecki mówi, mamy związane ręce, nic nie możemy zrobić.
16: No ja wracam do tej wysoko zawieszonej.
15: On nie chce, więc nie, tak nie mówi.
14: Dobrze. Pan Zenon Kruczyński.
16: Wracam do tej wysoko zawieszonej poprzeczki, bo od kilku minut słyszę, że rozmawiamy o suchych słowach, suchych zapisach, suchych literach prawa, a tymczasem ta poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko, bo mieliśmy rozmawiać o śmierci. I wtedy, kiedy trzeba porozmawiać o tym, to albo o czymś poważniejszym, czym się zajmuje myślistwo, bo zajmuje się zabijaniem, to wtedy następuje taki wywód, jak tutaj żeśmy usłyszeli, który racjonalizuje tę samą sytuację. Nie ma tam krwi, potrzaskanych kości, nie ma zabitych ludzi i rozmawiamy o jakichś suchych zapisach. To jest ślepa uliczka. Proponuję panu Gawlickiemu, żeby to wszystko powiedział osobom, które straciły ojca, matkę, które zostały ciężko postrzelone, kula myśliwska ekspanduje, rozrywa kawały ciała. 65 w ostatnich 10 lat, a wypadków śmiertelnych było 28. To jest jedyne hobby, które szafuje życiem całkiem postronnych ludzi. Ja włączyłem się między innymi z tego powodu włączyłem się w inicjatywę obywatelską, która w tej chwili hula w Polsce, uwaga, polowanie. I próbujemy znowelizować prawo łowieckie po kolei. Próbujemy od tych najgrubszych spraw, od czegoś, na co myśliwi nie mogą się zdobyć, bo pan Gablicki, nie są w stanie zobaczyć tego, co naprawdę robią. To jest, zabicie człowieka jest skrajną przemocą, jest najwyżej podniesioną poprzeczką. Dalej w przemocy nie sposób się posunąć. Myśliwi racjonalizują to, że wypadków śmiertelnych na drogach jest tyle, że jest 4,5 miliona polowań, co tam te 3-5 śmierci i parę osób rannych, przecież na taką skalę polowań, no to co to jest?
14: Jedna osoba to już jest o jedno za dużo.
16: Ja nie mogę zrozumieć tej argumentacji, która tak lekko traktuje życie ludzi. Nie można, w ogóle lekko, myśliwi lekko traktują życie, tak? Ich zajęciem jest zabijanie. No.
14: Jeszcze dwa słowa, pan Piotr Gawlicki.
17: Sądzę, że jest tak naciągany pomysł. Skąd też skonfrontuję go z ilością 500 zabójstw w Polsce w roku średnio, które wynoszą. Zabójcy są karani.
14: No dobrze, przepraszam, panie Piotrze.
17: Jak wszystko się skończy, to oni mogą dalej działać.
14: Panie Piotrze,
17: i nikt
14: ale...
17: nie będzie mówił o kościach i takich rzeczach, albo o Auschwitz.
14: Panie Piotrze,
17: porównanie myśliwych do Auschwitz,
14: ale mówimy
17: co jest skandalem
14: o osobach,
17: w ogóle,
14: które popełniają przestępstwo. A mówimy
17: tych, co
14: o osobach,
17: 500
14: które...
17: osób, co zabiło ludzi, to nie jest coś przestępstwa.
14: Mówimy
17: oni
14: o osobach, które mówią o hobby i w ramach tego hobby giną postronne osoby, więc to jest pytanie, czy to hobby powinno być w takiej formie, w jakiej jest, skoro giną ludzie. Kończy nam się czas. Do tematu będziemy jeszcze wracać wielokrotnie, a najbliższy powrót do tematu, jeżeli państwa temat interesuje, jutro, czyli w sobotę o godzinie 20 w audycji Ewy Podolskiej, będzie o obywatelskim projekcie zmian w prawie łowieckim. A dzisiejsi goście to pan Zenon Kruczyński, były myśliwy, autor książki Farba znaczy krew, i pan Piotr Gawlicki, redaktor naczelny dziennika i portalu Łowiecki. Dziękuję. Czas na program Pop Czarek. W studio goście pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
14: I Justyna Drat, nauczycielka i działaczka związkowa też. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
14: I filmy o nauczycielach. I nauczycielkach. Rozpoczynamy od filmu, który nosi tytuł Dead Poets Society, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Film z roku 1989 w reżyserii Petera Weira, w rolach głównych Robin Williams. Ale może też ucieszyć niektórych, szczególnie fanów serialu The Good Wife, że występuje tam Josh Charles w roli Willa Gardnera, grał w serialu The Good Wife, a tam gra takiego nastolatka, studenta, krnąbrnego trochę. Czyli mamy sytuację elitarnej szkoły dla chłopców i tych chłopców trzeba teraz przekuć w porządnych, dorosłych ludzi na końcu tej ścieżki, a żeby takimi się stali, to oczywiście muszą się nauczyć różnego materiału, takiego, który jest w książkach, ale muszą też się nauczyć ważnych rzeczy, takich jak honor, na przykład tradycja. I kiedy nauczycielki oglądają ten film, to mówią, Boże, nie, co mówią?
18: Ja myślę sobie...
14: Pani doktor Aleksandra Korczak.
18: Ja myślę sobie o tym, że ten film ukazuje zaskakująco aktualny brak szkoły, nie tylko polskiej szkoły, nie tylko amerykańskiej szkoły, czy brytyjskiej, ale szkoły w ogóle, dlatego że dokumenty oświatowe produkują podstawy programowe, które przewidują, że rozwijamy umysłowość młodego człowieka, ewentualnie go fizycznie, no bo jest jeszcze wychowanie fizyczne, ale nie przewidujemy, że szkoła ma dostarczać dziecku zachwytów, wzruszeń, rozwijać jego duszę po prostu, a potrzeby duchowe ma młodzież i to są potrzeby wybujałe. Oni szukają jakiejś okazji do wzruszeń, do przeżywania tak zwanego czegoś więcej, a w dzisiejszej późnokapitalistycznej rzeczywistości, w której dzieciaki siedzą w szkole od rana do wieczora, nie bardzo mają gdzie zyskiwać te doświadczenia w środowisku pozaszkolnym, prawda? No bo wychodzą z domu, jest ciemno, wracają do domu, jest ciemno, zanim zjedzą obiad, odrobią lekcje, już muszą iść spać. Ja nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę, ale dzisiaj dzieciaki spędzają o wiele więcej czasu w szkole, niż my spędzaliśmy kiedyś. Ja pamiętam, że jak wracałam z mojego gimnazjum, to jeszcze miałam czas na przykład, uwaga, na spacer do lasu, albo żeby poczytać, które dziecko dzisiaj może sobie na to pozwolić, szczególnie, że do szkoły się dojeżdża godzinami.
14: Tam jeszcze dodam, że mamy przykład szkoły z internatem, więc jak gdyby te dzieciaki są zostawiane tam, odwiedzane przez rodziców przy okazji pewnie świąt czy jakichś ważnych okoliczności. No i tak jak pani doktor mówi, oprócz potrzeby, albo może to na końcu jest potrzeby opanowania materiału, jeszcze mają jakieś własne, chcieliby się bawić, ale też może grać w teatrzyku studenckim czy szkolnym, czytać, poszaleć, no ale na to nie ma już przestrzeni, bo tutaj muszą być przez tę machinę dla zasobnych białych chłopców uformowani. Pani Justyna Drat.
19: Tak, ja przyznam, że tak zabierałam się po tych, nie powiem ilu latach, do tego filmu ponownie z takim przekonaniem, że co tam Stowarzyszenie Umarłych Poetów Boże mi nowego, ale to faktycznie jest aktualny film w tym sensie, że on ma jednak to dziś wywrotową tezę, głosi, że poezja jest jakimiś drzwiami, tak? Znaczy, że poezja jest jednym z najbardziej wywrotowych politycznie oraz emocjonalnie sił do otwierania człowieka. A z drugiej strony przecież tutaj byśmy chcieli takiej szkoły, jaką takich metod nauczania, jakie na przykład stosuje Keating, to znaczy, że takich fizycznych, że on wynosi jednak te ciała uczniów poza przestrzeń ławek i każe im też się wcielać w różne idee, które głosi i zmusza ich do tego, żeby wyszli tam w nocy, nie spali gdzieś do jakiejś groty. Ciekawa jest, mnie zawsze interesuje przyroda w filmie i ja zapomniałam, że w ogóle ona tam jest, tak? Że ona tam nie jest jakimś w ogóle głównym tematem, ale on ich wyciąga tak z tych ławek gdzieś tam do tej przyrody, bo przecież reakcja kolegi na piękny pejzaż właśnie zaraz po śmierci tego głównego bohatera, to jest właśnie taki żal, że on nie tego piękna już nie zobaczy, tak? Że dzisiaj jest pięknie i to dopiero sprawia, że ten ból po stracie kogoś jest niesamowity. Więc tak naprawdę to jest w ogóle bardzo ciekawe, że do tego Keatinga dalej nie ma miejsca, mimo że ten film się wydaje być może niektórym, nie wiem, ramotą dzisiaj, albo jakimś takim nieaktualnym głosem. To
14: ja z przyjemnością obejrzałem. Keating to jest nowy nauczyciel angielskiego, czyli powiedzielibyśmy polskiego, tak? W tłumaczeniu na nasze, którego gra Robin Williams, który ma takie niestandardowe, może niestandardowe dla tego typu szkoły podejście, bo rozpoczyna lekcję od tego, że każe uczniom przeczytać początek podręcznika do, powiedzmy, literatury, po czym mówi, dobra, wyrwijcie te kartki, podżyjcie je, wywalcie je, to jest jakiś, w ogóle zapomnijcie o tym, że to tam jest, ja to tam pokażę wam, o co chodzi w poezji. I też ciekawe słowa padają, które w pewnym sensie są kwintesencją, czy też jakąś jedną z głównych myśli tego filmu. Zdaje mi się, że nauczyciel Keating, grany przez Robina Williamsa w starciu o metody nauczania, mówi, no ale przecież my chcemy ich nauczyć niezależnego myślenia, tak? Takiego, oni nie mają być wytworem, tak, tylko produktem, tylko oni muszą być sami jakimiś niezależnymi jednostkami.
18: Myślę o tym i wracała ta myśl do mnie w trakcie oglądania różnych filmów, które, co do których umówiliśmy się, że o nich porozmawiamy dzisiaj. Jak wiele w tych filmach nauczyciel może zrobić albo powiedzieć, a to by nie przeszło w naszym polskim systemie oświaty w 2026 roku. I ta scena z podręcznikami też mi przypomina, że już nawet nie chodzi o niszczenie mienia uczniowskiego i tak dalej, ale proszę sobie wyobrazić, dzisiaj nawet potrafią się czy rodzice, czy dzieciaki, czy przyczepić, czy niepokoić, że no, a my nie zdążymy zrobić podręcznika do końca roku szkolnego, albo że no, nie zrobiliśmy tego rozdziału w podręczniku, bo nawet nie zdają sobie sprawy, że podręcznika może w ogóle nie być. Nauczyciel wcale nie ma obowiązku pracować na podręczniku. On ma obowiązek realizować podstawę programową. Umawia się na jakiś program nauczania ze szkołą, który realizuje, ale to wcale nie musi być realizowane przy pomocy podręcznika. No i właśnie co do takiej swobody nauczycielskiej, z wielkim ubolewaniem myślę o tym, że dzisiaj no, wstrzymujemy się przed działaniami kreatywnymi w szkole. Wstrzymujemy się przed tym, żeby w ogóle być sobą w szkole, cokolwiek by to miało znaczyć. Raczej oczekuje się, żeby nauczyciel był urzędnikiem swojego rodzaju. No, chyba że wystawi zbyt niską ocenę na koniec roku, to wtedy nagle chce się skomunikować z nim jako z osobą, która będzie współczująca i podwyższy ten stopień. No i właśnie pod tym względem też Stowarzyszenie Umarłych Poetów zaprasza, żeby spojrzeć na osobę nauczającą trochę inaczej.
19: Dzisiejszy Keating by się absolutnie załamał w starciu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, gdyby musiał pomagać swoim uczniom, który najpierw tak radośnie tam zainspirował do czytania poezji na łące. Ja to też robiłam, czytałam z uczniami poezję na łące.
14: Ale kazałeś już pani wyrywać kartki z podręcznika.
19: Nie, akurat kartek może nie wyrywaliśmy, ale czytaliśmy poezję na łące i graliśmy na gitarach.
14: Wow.
19: I miałam naprawdę przeżycia skrajnie, znaczy gdzieś dotykające tej tajemnicy, o której mówi film, tak? To znaczy uczniowie na przykład napisali wariacje na temat piosenki o końcu świata na koniec jako prezent i to było jedno z moich przeżyć, tylko potem przychodzi rzeczywistość, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która przychodzi z tą miarką, do której tam skrupulatnie, aptekarsko się teraz jest taka tu nowa moda, bo ja już przeszłam bardzo dużo różnych podstaw, znaczy wymagań egzaminacyjnych, że tam się liczy te błędy i ilość tych błędów, więc kto napisze większe, bardziej pełne wypracowanie i ciekawsze, ma gorzej, bo
18: większe ryzyko popełnienia
19: błędów. Tych błędów i rozumiem, że tam do tej tabelki
14: AI,
19: trafia 15. No, tak zwana martwa szkoła, czyli martwe...
14: Stowarzyszenie Martwej Szkoły.
19: Stowarzyszenie Martwej Szkoły, martwe... Pra-

0: piękno duchem, aktorem, no a on tu nierozważnie nie uczył się chemii.
1: To jest program Popczarek. Oglądamy filmy o nauczycielach i szkole. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka, i pani Justyna Drat, także nauczycielka. Film numer jeden to Stowarzyszenie Umarłych Poetów, a film numer dwa to Pokój Nauczycielski, film niemiecki. Nawet nie będę próbował mówić po niemiecku, jak się ten film nazywa. Das... coś tam, Zimmer. I film jest też o tyle ciekawy, że nauczycielką, tą główną naszą tytułową bohaterką jest
2: Polka.
1: Polka, urodzona oczywiście w Niemczech, ale rodzice przybyli z Polski, a ona już się urodziła i została nauczycielką i pracuje w takiej szkole, która no trochę mnie przyprawia o zawrót głowy w tym kontekście, że dopiero wtedy człowiek, jeżeli nie miał do czynienia ze szkołą, nabywa szacunku do nauczycieli, bo w tej pierwszej szkole ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, no to mamy białych, uprzywilejowanych chłopców, którzy już są karni na dzień dobry, więc jakieś wszelkie objawy buntu, tej młodości, młodzieńczości, niezależności są tłumione, więc oni w takiej przestrzeni, powiedziałbym, klasowej są raczej sformatowani. Może gdzieś tam zastanawiamy się, czy nie za bardzo, czy nie utracili tego, co najcenniejsze. Natomiast tutaj mamy szkołę multikulti i etnicznie, i religijnie, i mamy nawet gazetkę szkolną, która nie jest taką gazetką szkolną, którą pewnie znamy z polskich szkół, że gdzieś tam się pojawia, tylko taką prawdziwą, że to takie, nie wiem, 6-8-letnie dziewczynki roszczą sobie prawo do tego, żeby robić wywiady z nauczycielkami. One mają, nikt ich nie będzie cenzurował i nie będzie im mówił, co one mają drukować.
2: A ile dzieci w klasie?
1: Ile dzieci w klasie?
0: Wiedzą, że nie trzeba autoryzować. Więc tak.
2: A nie 30, tylko w jednym oddziale. Bardzo miło się oglądało.
0: No nie. Dla mnie to ten film wyzwolił najgorsze możliwe triggery. W sensie to jest jednak właśnie film o piekle takiego molochu szkolnego i też o polityce, która się tam skupia i tych różnych aktorach na scenie, którzy, każdy ma tam swoje interesy i uprzedzenia i kody, którymi się uparcie nie posługuje główna bohaterka. Mam wrażenie, że trochę nie rozumie tych kodów, albo tak idealistycznie właśnie chce, im bardziej chce zrobić wszystko jak należy, tym bardziej zostaje odbierana absolutnie. Ja bardzo lubię ten motyw w ogóle. Szlachetna bohaterka, która im więcej chce tego idealizmu w swoich działaniach, tym bardziej jest odbierana przez społeczeństwo jako właśnie jakaś osoba o...
1: Coś szwarc z charakterem nawiązując do
0: takich zamiarach. Więc nie, dla mnie ten film się oglądało potwornie ciężko. To było dla mnie przeżycie.
2: Dla mnie to jest zawsze trudne w filmach o szkole. Wiecie, oglądanie nauczyciela, który wydaje się być po tej dobrej stronie, albo chociaż dążyć do tego i właśnie jest takim idealistą, ale jednocześnie jest antagonizowany z całą resztą grona pedagogicznego. To też było w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, prawda? Że jest jeden dobry nauczyciel, a wszyscy inni są po prostu trybikami w tym systemie. I nie sprzyja to też w ogóle narracji o szkole, bo też w naszym dyskursie edukacyjnym raczej nauczyciele mają złą prasę, prawda? I gdy już trafi się jeden dobry, to mówi się nagle, że not all teachers, okej, są też ci dobrzy, jakieś pojedyncze egzemplarze, a gdy się rzeczywiście przyjrzy współczesnej szkole, no to nie musi być prawda.
1: Ale w porównaniu ze Stowarzyszeniem Umarłych Poetów, gdzie tam wszystko było właśnie takie czarno-białe, to tutaj jest masa odcieni szarości, no bo jak gdyby clue tego, może nie clue filmu, ale jak gdyby takim zawiązaniem akcji jest to, że oto właśnie w tejże szkole dochodzi do serii kradzieży, no i personel, w tym nasza główna bohaterka Karla Nowak, próbuje na własną rękę prowadzić dochodzenie i pojawiają się różne poziomy nieufności i im bardziej Karla próbuje na początku rozwiązać sytuację, a potem, kiedy dowiaduje się, że to jest właściwie nieoczywiste, niejednoznaczne, to mediować, tym bardziej, tak jak pani mówiła, no, jej położenie staje się coraz bardziej takie nie do pozazdroszczenia, ale przez cały czas jak gdyby odkrywamy te poziomy złożoności. Rzeczy, które na początku nam się wydają bardzo proste, to nagle okazuje się, że właśnie one są niejednoznaczne i że nasze pierwsze takie bardzo czarno-białe oceny jednak musimy co chwila weryfikować.
2: Tak, dla mnie właśnie to było w dużym

0: pewnie o takiej elastyczności, o tym, że praca w szkole to jest jednak praca na takim chaotycznym pierwiastku i ta nasza bohaterka, ona z początku widać, że lubi mieć ład, lubi mieć porządek, egzekwować te zasady, gdy wszyscy na nie przystają, płyną z nią, tą łajbą lekcyjną, gdy ona przychodzi na lekcję i tam ci uczniowie wykonują szereg gestów, prawda, żeby się na samo przywitanie, żeby się wyciszyć, włączyć w cykl lekcji, co jest zresztą oczywiście bardzo fajne, ale widać po prostu, że ona sama się jakoś w tej naoliwionej machinie szkolnej nabiera rozpędu i że to jest dla niej taka bezpieczna strefa, gdy wszyscy idą z nią. A im bardziej to wszystko się wali, im bardziej dzieciaki stawiają opór, a zawsze jest tak prędzej czy później, że będzie sytuacja oporu, gdy się pracuje z dzieciakami, jeszcze dorastającymi dzieciakami, bo tam wiekowo wydawało mi się, że to jest takie, nie wiem, 6, 7, 8 co najwyżej. Trzeba być przygotowanym na to, że czasem ta machina będzie zgrzytać, że będą problemy, że rodzice nie będą współpracować i tylko elastyczność może nas ocalić, a po niej widać, gdy ona traci w ogóle rezon, gdy ona w pewnym momencie staje się, no taka nawet nie wiem, czy nie przemocowa, bardzo mi się to nie podobało. Uważam, że to nie jest dobrze, gdy w szkole pracują osoby, które nie radzą sobie ze stresem.
1: No, ja się nie zgodzę, że ona jest przemocowa, bo dostaje laptopem w twarz i dalej broni ucznia. W sensie, nie no, jest raczej właśnie...
0: Ale co robi w klasie szkolnej, gdy
1: wyrywa? Skrajnie sprawiedliwa i stara się być skrajnie nieuprzedzona w społeczeństwie, które ma swoje uprzedzenia, tak? To znaczy, bo to jest jakoś tam, rozumiem, reżyser tam w wywiadach mówił, że szkoła dla niego jest jakoś tam soczewką społeczeństwa i ponieważ ma chyba tureckie korzenie, to nie chciał bohaterki o tureckich korzeniach, bo to by było dla niego za blisko, tylko właśnie wybrał polskie korzenie, bo to też jest jakoś temat w Niemczech.
2: Polacy, Turkami, Europy.
1: Tak. No i to też jest ciekawe, tak, że obserwujemy właśnie osobę o polskich korzeniach, która jednocześnie odmawia, nie chce mówić po polsku z kolegą, tak? Tylko mówi ze szacunku dla innych, może jednak mówmy po niemiecku, bo tak będzie po prostu ładniej. I ona, mam wrażenie, właśnie ona, być może to jak odebrałaś, że to jest przemocowość i mam wrażenie, że ona się chce skrajnie w porządku zachować w każdej sytuacji, a to, co rozumiem, że przynosi szkoła, to jest miejsce pracy, w którym nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i w którą stronę ten chaos i ten żywioł pójdzie, więc rozumiem, że ona tak, to nie może się do końca z tym pogodzić, albo stara się zachować tak, jak należy. Chociaż no, ja mam wątpliwości co do tego jej nagrywania, tak? To znaczy, że to jest trochę może opowieść o nauczycielce, która aż za bardzo wczuwa się, czy
2: postanawia
1: nagrać,
2: tak, wychodzi, tak, postanawia nagrać na swoim laptopie coś, żeby złapać
1: tak, to
2: sprawcę.
1: Tego nie rozumiem. To znaczy, to jest jakoś, no ja jednak wtedy mówię sobie w głowie, stara, no uczysz matematyki, skupcie na tym, to nie jest twoja sprawa do końca.
0: Też trochę
1: nie jesteś detektywką.
0: Też trochę niespójne z kreacją postaci tak naprawdę, bo ona wydaje się bardzo oddana temu, co robi konkretnie. Nawet nie brata się tam jakoś szczególnie z innymi osobami w pokoju nauczycielskim, tak jak są tam jakieś small talki, ona w tym nie uczestniczy, więc tym dziwniejsze jest nagle to, że ona przekracza granicę tej roli. Ale może właśnie dlatego, że jest zaangażowaną wychowawczynią i chciała oczyścić dobre imię tego ucznia.
2: Pokój nauczycielski to jest tytuł, ale to też jest miejsce, w którym część akcji się dzieje i tam jest jedna taka, powiedziałbym, zebranie pedagogiczne i dla niewprawnego widza, który już dawno nie był w szkole, może zaskoczeniem być to, że w tym zebraniu pedagogicznym biorą też udział uczniowie, przedstawiciele, jak rozumiem, samorządu uczniowskiego.
0: O, tak powinno być, przynajmniej jeżeli chodzi o
2: niektóre. I
0: to było
2: takie, what? Ci nauczyciele tutaj, a tu ci siedzą tam 10 czy 12 latkowie, mówią, no ale tutaj przecież i tak dalej.
1: To znaczy, ja pracuję w bardzo alternatywnej szkole, gdzie sobie miło testujemy wszystko, co możliwe. Aha. I zdarza się, że na radach pedagogicznych są uczniowie, zwłaszcza jeśli ta rada dotyczy po prostu ich, tak? Jakoś, nie wiem, sprawy, w której bardzo chcemy zasięgać opinii. Ale ja tutaj miałam duże wątpliwości, bo uważam, że to jest jednak delikatna sprawa, która wykracza poza kompetencje osób w tym wieku. I jednak uważam, że trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy dorośli, a oni nie są dorośli i to my odpowiadamy za ich dobro.
2: Ale to jest wada czy zaleta?
1: To nie jest wada czy zaleta, tak po prostu jest. To znaczy uważam, że nie zawsze, nie do każdej sprawy obecność uczniów jest pożądana i że tutaj akurat w tym przypadku tego filmu, gdzie oni mają decydować w sprawie kradzieży, rówieśnika, oskarżeń,
0: to dla nich ciekawe, może być
1: nigdy nie wiemy, to akurat jest zabieg tego filmu, że nie wiemy, jaka jest prawda. Celowo jest ona zawieszona, to tak jakby reżyser nam sugerował, że być może ta prawda w ogóle nie ma znaczenia, w czym się ja nie zgadzam, ale bo mnie to irytowało, że my nie wiemy, jaka jest prawda, ale mamy nie wiedzieć, tak, jaka jest ta prawda. Bardziej liczą się same oskarżenia, tak, czy same podejrzenia.
2: Ale to jest taka szkoła, powiedziałbym, prawdziwa, tak jak pani obserwują. No wiadomo, że to jest niemiecka szkoła, ale czy to jest taka trochę zmyślona szkoła, do której nie potrafimy się odnieść?
0: No cóż, gdy ja ją obserwowałam, widziałam 12 osób w jednej klasie i te piękne korytarze,
2: może
0: te drewniane
2: boazerie.
0: Oj, nie, tam po prostu było mało osób w klasie. Gdy widziałam ten piękny pokój nauczycielski.
1: Na pewno mieli kable HDMI ekspres do kawy, który zawsze działa.
2: Proszę, to wprawne oko nauczycielskie dostrzeże.
1: Ale myślę, że jednak jeśli chodzi o te takie relacje, że tutaj mamy to gniazdo żmij w pokoju nauczycielskim, zwłaszcza, że ona jest nowa, to też ja byłam nowa, ponieważ przenosiłam się z Krakowa do Warszawy wielokrotnie jako nauczycielka i no niestety... wiadomo, że w Warszawie jestem ogromną tutaj zdrajczynią ojczyzny, ale... jest inaczej, na pewno jest inaczej. To, co jest tutaj ciekawe, to oddanie tych relacji takich, znaczy one oczywiście są karykaturalnie złe, ale te relacje w pokoju nauczycielskim niestety, ten brak solidarności, ta podejrzliwość i tak dalej, niestety oglądałam to z takim bólem głowy, że czy niemiecka szkoła publiczna jest taka jak polska? Czy naprawdę tak jest? Ja wolałabym myśleć, że na tym zachodzie to jednak jest bardziej, są bardziej cywilizowane relacje w pracy. I to jakoś, wydaje mi się, niestety jest prawdziwe, chociaż to oczywiście nie jest cała prawda o polskiej szkole, ale sposób, w jaki ona jest hierarchiczna i feudalna, uruchamia niestety tę podejrzliwość w pracy i te różne gry międzyludzkie, w które bohaterka nie umie grać, ja też nie umiałam.
3: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pojmiemy jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić opakowanie.
0: Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12 osób zginęło w pożarze w Andaluzji. Lokalne władze twierdzą, że większość to cudzoziemcy. Słowa prezesa NBP zaszkodziły złotemu. Ceny zagranicznych urlopów pójdą w górę. Łódź zadba o bezpieczeństwo studentek. Przy szpitalu uniwersyteckim dochodzi do niepokojących sytuacji. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Większość z 12 ofiar śmiertelnych pożarów w Los Gallardos w hiszpańskiej prowincji Almeria to cudzoziemcy, podał Antonio Sanz, minister zdrowia w rządzie Andaluzji. Dodał, że wciąż trwa identyfikacja zwłok. Pierwsza czteroosobowa grupa ofiar zginęła w samochodzie z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym służby zakładają, że chodzi o obywateli brytyjskich. Lokalne władze informują również, że wśród ofiar mogą być obywatele Belgii. Kolejne 7 osób zginęło idąc pieszo po opuszczeniu swoich pojazdów w poszukiwaniu drogi ucieczki. Rząd Andaluzji poinformował, że 23 osoby wciąż są poszukiwane, a 8 odniosło obrażenia. Przyczyną pożaru, który wybuchł w czwartek późnym popołudniem, była awaria prywatnej linii energetycznej. Ogień rozprzestrzenił się na odległość 15 kilometrów w ciągu kilku godzin. Pożar strawił już ponad 3000 hektarów. Do jego wysłano około 150 strażaków i ponad 200 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej do spraw kryzysowych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, poinformowała sprawująca prezydencję Irlandia. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami. Klaster będzie dotyczył polityki zagranicznej. W zeszłym miesiącu otwarty został pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych dotyczący spraw fundamentalnych. Wśród nich są instytucje demokratyczne, sądownictwo czy walka z korupcją. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach. Ceny diesla na części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do tego samego pułapu. Pakiet obniżek obowiązywał do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
10: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
9: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
10: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
9: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Prezes Narodowego Banku Polskiego podtopił złotego. Nasza waluta spadła do najniższego od dawna poziomu. Po słowach Adama Glapińskiego, że nie wyklucza kolejnego spadku stóp procentowych już wkrótce, co może ucieszyć kredytobiorców, ale trochę podniesie nam ceny zagranicznego urlopu. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
11: Dlatego, że na te słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o stopach procentowych
12: nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzenie po wakacjach, a obniżka o 25.
11: Złoty dość mocno zareagował, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
13: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp,
7: była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźnie.
11: Euro jest najdroższe od 2 lat, a dolar od roku, czyli waluty na zagraniczne wyjazdy kupimy drożej. Za to kredytobiorcy w takim scenariuszu możliwej obniżki stóp mogliby liczyć na jeszcze trochę niższe raty. Wojciech Kowalik, TOK FM.
9: Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna Koalicji Obywatelskiej i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
13: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżali. Wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
9: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta. Dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z Koalicji Obywatelskiej,
14: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
9: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W dzień termometry pokażą tam 24 stopnie Celsjusza. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, gdzie maksymalnie zobaczymy 18 stopni na plusie. We wschodniej części Polski sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i dzisiaj w nim gość specjalny Andrzej Bargiel, nasz ski alpinista, który właśnie, no może nie właśnie, ale całkiem niedawno zjechał z Nanga Parbat, a wcześniej oczywiście trzeba było na ten 8-tysięcznik wejść. Witam cię serdecznie w studio.
16: Cześć, cześć, witam.
15: I oczywiście będziemy o tym wyczynie, wielkim wyczynie rozmawiać. Opowiesz, jak to było, co z tą aklimatyzacją, bo wiem, że to był kłopot. Jak to się różniło od Monteverestu, bo tutaj siedzieliśmy w studiu przecież we wrześniu i rozmawialiśmy po twoim wejściu i zjechaniu z Monteverestu, ale ja trochę zacznę od takich rzeczy może trywialnych, ale właśnie wziąłeś łyka kawy z naszego kubka TOK FM i zdradziłeś mi, że ta kawa, chociaż tam ją wieziecie specjalnie, to tam, czyli wysoko w górach, nie smakuje tak dobrze. I to nie jest tak, że no właśnie, tam ta kawa jest jakaś gorszej jakości niż ta tutaj w toku. O co chodzi?
16: To prawda. Jestem parę dni po szczycie i tutaj do was zawitałem. Na pewno, jeśli chodzi o kawę, to faktycznie tak jest. I tutaj wspominaliśmy, że jestem dużym fanem kawy i uwielbiam kawę i piję jej za dużo oczywiście. Ale tam, mimo tego, że zabieramy zawsze dobrej jakości kawę i staramy się o to dbać, to poczucie smaku jest jakieś zaburzone i pewne rzeczy nam po prostu nie smakują tam, więc w zasadzie nie piję tej kawy, co w sumie dobrze mi robi, bo taki detoks raz na jakiś czas się przydaje, ale faktycznie ten apetyt jest zaburzony, pewne rzeczy nam tam nie smakują i...
15: Czyli nie chodzi tylko o kawę, ale też nie wiem, o rodzaj jedzenia.
16: Tak, ja muszę jeść tam takie proste rzeczy, bo nie jestem w stanie jeść tych energetycznych żeli, batonów, w sensie jak na sam widok już mi się robi niedobrze, więc to jest śmieszne, że wszyscy się ze mnie śmieją, że noszę tam gdzieś naleśniki w plecaku jakieś gotowane jajka na, nie wiem, 7000 metrów i odżywiam się takimi, wiesz, prymitywnymi posiłkami. Wszyscy sobie wyobrażają to, że my jesteśmy pro, mamy jakieś tam specyficzne po prostu rzeczy do zjedzenia.
15: A to jak na wycieczkę podstawówce jajeczka w kieszeni?
16: Najlepsze były takie kanapeczki po prostu zapakowane, ale nie masz czego zrobić, bo nie mamy chleba za bardzo, ale tak to wygląda zabawnie.
15: No dobrze, to już teraz rzeczy dużo poważniejsze, bo jednak trzeba było tam pojechać, zaaklimatyzować się, wejść, zjechać. Najpierw podstawy. Nanga Parbat, 8126 metrów, no niżej niż Monteverest. I to główna różnica względem tej wrześniowej wyprawy, czy jeszcze też kwestia właśnie pory roku?
16: Myślę, że to tak, to jest różnica, jest niżej, ale różnicą też jest to, że baza jest niżej, jeszcze niżej niż pod Everestem, więc takiej bezwzględnego przewyższenia z bazy na szczyt jest więcej na Nanga Parbat. My tą bazę mieliśmy położoną na niespełna 4200 metrów nad poziomem morza, więc...
15: Czyli praktycznie 4000.
16: Jest daleko na szczyt. Więc to jest wyzwanie w kontekście aklimatyzacji. Musisz szukać tej aktywności wyżej, noclegów. Pogody było bardzo mało. My byliśmy relatywnie krótko na tej wyprawie, bo wylądowaliśmy chyba 15 czerwca w bazie.
15: Zdradzę cię, miałem zapisane sprawdzić, tak? Czy Andrzej już zjechał. Na 10 lipca to miałem zapisane, a jest jakby nie było 6, poszło no szybciej,
16: tak.
15: Prawda?
16: No tak, poszło szybciej. Znaczy, zakładałem, że będziemy jakoś w miarę sprawnie działać, ale faktycznie zjechaliśmy 30, czyli po 2 tygodniach byliśmy na szczycie. Szukaliśmy w niepogodzie takiej przestrzeni, żeby móc się aklimatyzować i też przyglądać ścianie, bo zjeżdżałem drogą Reicholda Messnera, którą stworzył w latach 70., której nikt nie powtórzył po dziś dzień, więc to było spore wyzwanie. Ja nie chciałem się nią wspinać, bo była zbyt narażona na zbyt wiele obiektywnych ryzyk, zagrożeń.
15: Czyli wejście wspinaczka inną trasą,
16: tak, zjazd. Tak, bo bałem się po prostu spędzania tam czasu, wielogodzinnego spędzania czasu. Stwierdziłem, że ten zjazd będzie relatywnie krótki, więc będę minimalizował przez to zagrożenie i taki był cel, więc ten pierwszy moment musieliśmy po prostu nauczyć się rytmu, zrozumieć cykliczność tych zdarzeń, które w tej ścianie się dzieją.
15: A jak mówisz o zagrożeniach, to mówisz o czym przede wszystkim? O lawinach?
16: Lawiny, obrywające się seraki.
15: Seraki, czyli takie bryły lodowe.
16: Jakieś temperatury, jakość śniegu, która w tych konkretnych momentach wpływa bezpośrednio na te zagrożenia.
15: Ja też słuchałem ciebie już wcześniej na konferencji prasowej dzisiaj i mówiłeś też, że sam zjazd, to początek był taki, że ten śnieg był taki jakby rozwiany, tak jakby trochę go nie było, zrozumiałem.
16: Tak, jakość tego była bardzo słaba, to taki przewiany śnieg deskowaty, takie grzyby śnieżne, które i przedziwne formacje, które powstają właśnie od takiego bardzo mocnego wiatru, który zmienia swój kierunek. To było specyficzne. Nawet Janusz Gołąb, który towarzyszył mi na tej wyprawie i był ze mną na szczycie, powiedział, że nie, to pewnie nie ma sensu. I ja tak patrzę na ten akt, bo on zszedł wcześniej i mówię, nie no, muszę jeździć na tych naktach, przecież nie będę niósł tych nakt na dół, bo w ogóle traci w ogóle jakąkolwiek logikę dla mnie.
15: A bo on ci tak zasugerował, że może tam kawałeczek nie. Zejdziesz piechotką.
16: Tak, bo to jest tak skomplikowane zakładanie, ściąganie, zakładanie raków. Uznałem, że nie ma mowy i jakoś udało mi się znaleźć w tym labiryncie po prostu skalno-śnieżnym przesmyk, który doprowadził mnie do takiego kuluaru Bazin. I którym po prostu to zjeżdżanie było po prostu już bardziej przyjazne.
15: A wracając jeszcze do tej bazy położonej na wysokości, dobrze mówię, około 4000 metrów, tak już tutaj się pojawiły jajeczka, które gdzieś tam nosisz i przygotowujesz sobie, żeby jeść, to też uśmiechnąłem się, jak opowiadałeś o tej bazie, że tam zielona trawka, że kogut pieje, że kurki.
16: No, to było zaskakujące, bo na przykład budzisz się o 3:00 nad ranem i osioł cię budzi po prostu.
15: Osioł nawet
16: który ćwiczy tak, że wiesz, prawie stawia cię na nogi. Który gdzieś tam podgryza trawę, wiesz, przed wejściem do twojego namiotu. Więc tam taka się zrobiła sielanka jak na gospodarstwie, ale
15: to też pokazuje, jakie warunki były.
16: Tak,
15: prawda?
16: Super się odpoczywało tam. A to ta wysokość jakby jest powodem tego, że tam mogło być takie normalne życie, to ta baza była po prostu, czy jest położona relatywnie nisko.
15: A to jest tak, że jednym z, może nie zagrożeń, ale jedną z tych ważnych rzeczy to było podjęcie decyzji, kiedy wchodzić, prawda, tak? Bo znów mamy te okna pogodowe i wy się zmieściliście ledwo przed załamaniem pogody.
16: Zrobiliśmy aklimatyzację, odpoczęliśmy 2 dni niespełna i musieliśmy iść na kuchnię z powrotem, bo nie, później nie było tej pogody i pewnie siedzielibyśmy w tej bazie po dziś dzień.
15: I to jest tak, że to jest jakieś ryzyko, że te prognozy się jednak nie sprawdzą tak co do praktycznie minuty?
16: Tak, ale musisz reagować. No chodzi o ogólny trend też. Jeżeli by ta pogoda była taka super zmienna, to często się na to nie decydujesz. Tutaj musisz być pewien, że to jest jakby takie okno dobrej pogody, minimum 1-2 dni, żeby mieć jakąś rezerwę, ale też zakładasz, że może się to po prostu zmienić, ale musisz reagować i wracać, bo w trakcie wchodzenia, jeżeli, nie wiem, zagapisz się i zostaniesz na noc i uznasz, dobra, zostanę na kolejną, bo, nie wiem, jest załamanie pogody i może dzień później będzie lepiej, możesz wylądować w momencie, kiedy spadnie, nie wiem, 30 centymetrów śniegu. I nie masz odwrotu, bo w zasadzie jest zagrożenie lawinowe, nie możesz zejść, wejść, w sensie robią się z tego duże kłopoty, więc trzeba na bieżąco reagować i być otwartym też na zmianę planów i nie ma tam co, nie ma się co zastanawiać za długo, tylko jak coś się dzieje, to trzeba uciekać do bazy, gdzie po prostu jest bezpiecznie.
15: A co wchodzi w kategorię dobrej pogody na takiej wysokości? To jest tylko to, że nie nawala śnieg, mówiąc już kolokwialnie, czy nie wiem, nie wieje mocno?
16: Wiatr i opady, dla mnie zachmurzenie, bo...
15: Zachmurzenie?
16: Ta działalność bez super widoczności moja jest niemożliwa, jest zbyt ryzykowna, więc ja mam jeszcze trudniej, bo nie wchodzę i nie schodzę po linach, gdzie w zasadie to zachmurzenie nie jest jakimś problemem, nie ma wpływu. Więc to jest jak super wyzwaniem, żeby znaleźć tą czystą pogodę i przede wszystkim na zjazd. A masz problemy duże, bo tworzą się chmury konwekcyjne, ten lodowiec na dole się topi, jest ciepło i one po prostu generują opady często, więc no, trzeba mieć sporo szczęścia też do tego.
15: Ty tam byłeś z zespołem. Zespołem jest komunikacja. I mogłoby się wydawać, że jak mówisz komunikacja, to że to są same zalety. A ja zrozumiałem z twoich wypowiedzi z dzisiejszej konferencji prasowej, że to czasem jest rodzaj obciążenia, jak ty słyszysz na ucho różne komunikaty, wielość komunikatów. Wytłumacz, na czym to polega i jaki tu jest problem, jeśli jest.
16: Czy to często się pojawia, bo jesteśmy przyjaciółmi, zespołem i tak naprawdę każdy chce dać siebie ile może na różnym etapie i masz takie momenty, kiedy ekipa z dołu widzi cię w obrazku, bo filmuje i po prostu się martwi o ciebie i próbuje ci, nie wiem, pomóc powiedzieć, dać jakieś rozwiązanie i często to tak jest, że ty o nie nie prosisz, ale po prostu je masz, a jeżeli robisz swoje, to jakby masz jeszcze większe emocje, bo ktoś jakby się boi, że ty robisz coś złego.
15: Czyli takie przechodzi, powiedzmy, współodczuwanie stresu przechodzi trochę na ciebie.
16: Znaczy myślę, że no zespół to zdecydowanie zawsze mocniej przeżywa niż ja. Ja mam jakiś taki fokus i spokój, a te emocje się gdzieś pojawiają, więc to zawsze jest jakby też trudne, by jakiś znaleźć ten spokój i to uspokoić. Ja jestem osobą też, która za dużo nie mówi i potrzebuje spokoju, więc się robi czasem takie zamieszanie, ale...
15: Bo oni oczekują jakiegoś komunikatu zwrotnego, tak? A ty
16: tak, milczysz. Albo próbują zmienić, wpłynąć na to, co robię, w sensie bez komunikacji.
15: Okay.
16: Gdzie zmierzam, w którym kierunku. No ale tak jest. Myślę, że ciężko jakby, żeby wszystko tak perfekcyjnie działało i ciężko też mieć pretensje do kogokolwiek, bo no nie dziwię się im, w sensie, wiesz, martwią się po prostu o mnie i chcą jakoś zrobić wszystko, co mogą, by było dobrze.
15: Patrzę na zegarek, bo ten czas nam płynie bardzo szybko i mamy tak naprawdę jeszcze minutę. Powiedz, co teraz? Nie mówię, że będziesz tutaj rozrysowywał mi teraz na kartce kolejną wyprawę już, ale to jest na razie odpoczynek, czy już gdzieś się pojawia myślenie o tym, co dalej, jakie kolejne wyzwanie? No bo to jest pewien rodzaj pewnie uzależnienia, tak myślę.
16: Czy uzależnienie? To nie jest uzależnienie, to jest pasja. Jak lubisz coś robić, lubię to robić po prostu, więc dopóki to lubię robić, to będę to robił. Nie zakładam, że będę cały czas robił jakieś rzeczy typu Naga Parbat, bo to wszystko ma swoje limity i będzie się w pewnym sensie przeradzało w turystyczną formę i rekreacyjną, ale nie wyobrażam sobie nie robić rzeczy w górach jakichś
15: i to
16: tak wygląda, to mnie bawi i daje mi to dużo radości, poczucie wolności, w sensie odpoczywam w tych górach. Myślę, że teraz się będę cieszył tym, co udało się zrobić i tym, że wróciłem do domu i to są jakieś moje plany na najbliższe czasy.
15: No to w takim razie ja cię zostawiam z tym, żebyś mógł już odpoczywać, dopić tą kawę, ewentualnie zaraz wypić jeszcze drugą, bo ona tutaj dobrze smakuje, a ja tylko powiem jeszcze słuchaczom, że dzisiaj gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu był Andrzej Bargiel, nasz ski alpinista, który najpierw wspiął się, a potem zjechał z Nanga Parbat. Serdeczne dzięki za odwiedziny w studiu.
16: Dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich i dzięki też wszystkim, którzy trzymali kciuki.
15: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował go Adam Szuraj. A już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się usłyszymy po 18.20 w programie Mundial w Tok FM.
8: To jest powtórka.
17: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Reklama.
8: To jest powtórka.
15: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43, a w studiu ze mną jest zapowiadany już Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, to już wspomniałem, ale także oczywiście współpracownik XYZ. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
19: Dzień dobry.
15: Czyli tematy dyplomatyczne, marynarka jest, ja pan od sportu, więc mogę być w jakiejś bardziej bluzie sportowej, ale rozmawiamy poważnie dzisiaj, bo skandaliczna decyzja, decyzja niespodziewana, nie wiem jak określać, ale MKOL odwiesza rosyjski Komitet Olimpijski, tak chyba będzie najprościej powiedzieć, ale co za tą decyzją stoi? Stoi to, że właściwie jest rekomendacja dla wszystkich związków sportowych, że wy właściwie teraz to możecie, łamane przez powinniście, dopuścić ich do startów, niech oni sobie walczą o tą kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles na spokoju i już zaprzestańmy tego sita, nie będziemy sprawdzać, czy wy jesteście za wojną, przeciwko wojnie, nie będziemy sprawdzać, czy wy mówicie, że Władimir Putin jest super, albo czy jest B. I tak to wygląda, ja tak tą decyzję rozumiem, czy rozumiem dobrze, może czegoś nie dostrzegłem, jakiejś szlachetności w niej?
19: MKOL miał duży problem, co zrobić z tym gorącym kartoflem, jakim były sankcje na Rosję już na samym początku, podobnie zresztą jak FIFA i UEFA. Różnica polegała na tym, że FIFA i UEFA rzeczywiście dołączyły do sankcji politycznych i gospodarczych związanych z wojną, a MKOL powołał się na kartę olimpijską, bo rosyjski Komitet Olimpijski zaczął sobie operować na części okupowanych terytoriów Ukrainy. Więc de facto to tak z formalnego punktu widzenia nie były sankcje związane z wojną. I dlatego też teraz MKOL pytany, cóż się zmieniło, przecież wojna trwa, odpowiada, no zmieniło się to, bo już na tych terenach okupowanych rosyjski Komitet Olimpijski obiecał nam, że nie będzie działał. Jak to ma się do rzeczywistości, w której te tereny są coraz bardziej rusyfikowane, gdzie również tamtejsze związki sportowe są coraz chętniej finansowane przez chociażby rosyjskie Ministerstwo Sportu, to jest pytanie, na które MKOL pewnie będzie wzywany do odpowiedzi, a czy odpowie, to się okaże. Trochę też na pewno jest to w ten sposób wygląda, że MKOL przygląda się temu wszystkiemu i te rekomendacje, które wydał, one były tylko rekomendacjami, to znaczy szereg związków sportowych już wcześniej zdecydował, że dopuszczamy Rosjan do rywalizacji albo w tym statusie neutralnym. Niektóre już pozwalały przecież na to, żeby Rosjanie startowali pod flagą i przy ewentualnym akompaniamencie hymnu w przypadku zwycięstwa.
15: Łyżwiarstwo to jest chyba ostatni przykład sprzed paru tygodni?
19: Tak, wcześniej judo też na przykład, więc na MKOL, jako że to były tylko rekomendacje, teraz te rekomendacje wycofuję, co pewnie oznacza, że część związków sportowych, które do tej pory gdzieś się wahały, czy rzeczywiście podejście do Rosjan zmienić, zyskał pewną taką podkładkę, że skoro MKOL mówi, to nie jest też nadrzędna organizacja, nie ma tutaj hierarchii względem innych federacji sportowych, no ale jest to pewnego rodzaju podkładka, tak jak tą podkładką były rekomendacje, nie dopuszczajcie Rosjan, tak teraz, skoro to znika, to niektórzy mogą do tego dołączyć, co nie oznacza, że wszystkie federacje to zrobią, bo na przykład wiemy, że World Athletics bardzo...
15: Czyli Federacja Lekkoatletyczna ma bardzo twarde stanowisko. Sebastian.
19: Od początku miała bardzo twarde, najpierw bardzo twarde po tym skandalu dopingowym, później to przeszło płynnie w sankcje związane właśnie z agresją Rosji na Ukrainę i tutaj myślę, że, tak myślę, czy tak będzie, to zobaczymy, ale myślę, że to wcale się nie musi zmienić. Najbardziej interesującym wątkiem w tym jest zgoda na to, żeby organizować duże wydarzenia sportowe w Rosji. No tutaj wydaje mi się, że jednak w MKOL-u być może przestali oglądać wieści z tego, co się dzieje i na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej i też w samej Rosji i gdzieś te całe roje ukraińskich dronów, które latają po rosyjskim niebie, chyba MKOL-owi trochę uchodzą z pola widzenia.
15: Wrócę jeszcze do tych federacji, które ciągle mogą de facto podejmować niezależne decyzje, ale wiadomo, że to jest takie otwieranie nie małej furtki, tylko takiej potężnej bramy i to takim pilotem szybko to po prostu się otwiera i prawdopodobnie będziemy zaraz czytać kolejne depesze o kolejnych związkach sportowych, które dopuszczają. Ja już na przykład widzę Gianniego Infantino, jak staje przed kamerą. Chciałem powiedzieć, że przeczesuje włosy, ale to nie Donald Trump. Więc Infantino staje i mówi, no co wy właściwie od nas, od FIFA wspaniałej chcecie, że my tu dopuszczamy reprezentację do lat 15 czy 17. Już czas, żeby wrócili też do piłki nożnej i zagrali na kolejnym mundialu Rosjanie. Realny scenariusz? Powołuje się na MKOL przy tym.
19: Dodajmy, że Gianni Infantino jest członkiem MKOL-u. Na ostatniej sesji go nie było, ponieważ teraz jest pochłonięty mundialem, ale jako, że jest członkiem, to wszystko ośledzi. Z pewnością to jest dla niego pewien argument, który on będzie podnosił, ale też no właśnie FIFA i UEFA z trochę innego klucza te swoje sankcje nałożyły i już takich prób przywrócenia Rosjan, puszczenia do nich oczka Gianni Infantino kilka podejmował. Mówimy zarówno o piłce seniorskiej, jak i juniorskiej. Wiemy, że na jesieni ma być wielki turniej dla 15-latków i tam wszyscy mają móc wystartować, w tym również Rosjanie. Jeszcze trochę czasu zostało, więc zobaczymy, jak się inne reprezentacje, inne federacje piłkarskie ustawią względem tego turnieju. Myślę sobie też, że jeśli chodzi na przykład o UEFA, to Aleksander Czeferin, szef tej organizacji, on wielokrotnie mówił, że dla niego dyskusja na temat przywrócenia Rosjan może rozpocząć się w momencie, w którym zakończy się, albo przynajmniej będziemy mieli jakiś rodzaj zawieszenia broni, wojna rosyjsko-ukraińska. To się póki co nie stało.
15: No to jest chyba clue, jakby dlaczego zmiana decyzji, skoro de facto nic się nie zmieniło. Okej, ty powiedziałeś na początku, że formalno-prawnie chodzi o te tereny, na których się rosyjski Komitet Olimpijski pojawiał i je zawłaszczał, bo tak to w skrócie powiedzmy. A co znaczy, że ta decyzja jest tymczasowa?
19: To znaczy, że MKOL daje sobie taką furtkę, w której może się jednak z tego wycofać i może te rekomendacje na przykład znowu przywrócić. Czyli no, dajemy Rosjanom trochę taki czas próbny. Z jednej strony będzie pewnie MKOL obserwował, jak się do tego zabiorą nowego obrazu rekomendacji poszczególne federacje i też jak odpowiedzą na to wszystko Rosjanie. No, Rosjanie oczywiście zgodnie z przewidywaniami są zachwyceni, uważają, że wreszcie te dyskryminujące, obrażające ich, niesprawiedliwe sankcje są cofnięte, że to już powinno dostąpić dawno. Tam Michał Dietkartiew jest...
15: Czyli zarówno... woda na młyn ich propagandy też.
19: Absolutnie. U nich jeden człowiek jest ministrem sportu i szefem tamtejszego Komitetu Olimpijskiego. Uważa, że wreszcie się stało to, co już dawno powinno się stać. No i dla Rosjan oczywiście najważniejszy element to są Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zresztą te sankcje akurat w tym momencie są cofane, bo tuż przed nami są już pierwsze kwalifikacje olimpijskie. I trochę o to chodzi, żeby Rosjanom dać możliwość takiego szerokiego startu w tych kwalifikacjach. Jeszcze jeden wątek tutaj dochodzi interesujący, to znaczy jest kilka krajów w Europie, które nie wpuszczają do siebie obywateli Rosji, niezależnie czy oni są sportowcami, czy kimkolwiek innym. I tu pewnie jeszcze będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
15: No tak, ale my wiemy, że Igrzyska Olimpijskie roku 2028, a to tak naprawdę to jest na końcu tej opowieści, będą w Stanach Zjednoczonych, gdzie chyba raczej problemu nie mają.
19: Nie mają i generalnie Donald Trump też wielokrotnie, jeśli chodzi o Rosjan, na różnych, w różnych dziedzinach w ostatnim czasie raczej puszczał oko do nich niż wygrażał, choć no, różnie to bywało, ale raczej szło to w tę drugą stronę. I jeśli szukać gdzieś sojuszników w świecie, to myślę, że tam. Aczkolwiek to też pewnie jest taki element trochę gdzieś nam ginący w tej dyskusji. Wydaje mi się, że MKOL i wszyscy zwolennicy sankcji na Rosję trochę wytracili argumenty w momencie, w którym chociażby Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Jak sprzedawać narrację o tym, że Rosja prowadzi napastniczą wojnę krajom globalnego południa, wielu krajom arabskim, jak ich przekonywać do tego, że te sankcje powinny być utrzymane w momencie, w którym inne państwa atakują Iran, czy w momencie, w którym Izrael też chociażby w Libanie prowadzi swoją ofensywę. I oczywiście możemy niuansować to, dlaczego izraelscy sportowcy nie zostali objęci sankcjami, a rosyjscy tak, natomiast no, niuansowanie jest na pewne dysputy akademickie czy jakieś medialne, a wielu kibiców czy wielu działaczy po prostu patrzy na to, że jest to brak konsekwencji.
15: I różnie to rozumie z różnej perspektywy geograficznej też, bo my mamy tą wojnę i tą inwazję rosyjską kilkaset,
19: za oknem.
15: Mniej, tak, czy za oknem, czy kilkanaście kilometrów czasem od siebie, a niektórzy po prostu niespecjalnie ją czują. Wracając do tych Stanów, no to oczywiście Donald Trump wpuści rosyjskich sportowców do siebie na igrzyska, jeżeli tylko będzie mógł, a żaden impeachment chyba się nie zapowiada. Natomiast, żeby się trzymać faktów, to MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Jest tutaj moje ulubione dyplomatyczne cytaty, czyli decyzja zostanie podjęta w odpowiednim czasie. To kiedy, przepraszam? Tuż przed igrzyskami w Los Angeles? Oni się wszyscy zakwalifikują, a potem MKOL powie, nie, to właściwie nie zgadzamy się. Nie widzę takiego scenariusza.
19: To jest kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi. I oczywiście, że igrzyska są tą imprezą, na której Rosjanom najbardziej zależy, ale też właśnie w kontekście tego tłumaczenia braku hierarchiczności i tego, że to są tylko rekomendacje, to są już takie federacje sportowe, chociażby wspomniane judo, gdzie Rosjanie już mogą pod własną flagą startować i jeśli rosyjscy zawodnicy wygrywają, to oni swojego hymnu już mogą słuchać. W związku z tym no jest to dość mocno zróżnicowane na tym etapie, ale ma się to wszystko na to, że tych rosyjskich sportowców na coraz większej liczbie aren sportowych będziemy oglądać. Na razie jeszcze bez emblematów narodowych, ale pewnie też to nas szybciej niż później czeka.
15: To jeszcze reakcje świata, czy właściwie reakcje Ukrainy, reakcje także w Polsce, one były. A propos reakcji Ukrainy, to powiem też, że akurat ta sportowczyni, która zwraca bardzo uwagę na to, co się dzieje w Ukrainie, poprzez to, że mamy już przecież któryś rok z rzędu rosyjską inwazję, to jest Marta Kostiuk, która właśnie awansowała do półfinału Wimbledonu, wygrała Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Taki krótki wtrend, 6-3, 6-2. Bez tenisa się nie może obejść w tym programie. Ale wracając, reakcja Ukrainy, no to jest bardzo jasna. Decyzja określana jako bezpodstawna i przedwczesna. No i Ukraińcy też po prostu zwracają uwagę, że wojna trwa. Inwazja cały czas jest.
19: Przy każdej sytuacji, w której te sankcje były przez różne federacje luzowane, można się było zastanawiać, dlaczego w momencie, nad brakiem logiki i spójności, to znaczy dlaczego w momencie, w którym sankcje, nawet jeśli powołujemy się na pewne względy formalno-prawne, to jeśli dotyczą pośrednio lub bądź bezpośrednio trwającego konfliktu czy trwającej wojny, to dlaczego dyskusje o nich, albo już nawet nie dyskusje, tylko konkretne decyzje podejmuje się w momencie, gdy te warunki brzegowe się nie zmieniły. Bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że w momencie jakiegoś rozejmu, jakiegoś zawieszenia broni czy zakończenia konfliktu, rzeczywiście przechodzimy do dyskusji i też możemy wtedy używać tego argumentu, że sport ma łączyć, budować mosty i tak dalej. Ale dopóki wojna trwa, dopóki żołnierze strzelają, to wydaje mi się, że ta dyskusja powinna być zamknięta.
15: Minutę, mamy to jeszcze reakcja, bo zapowiedziałem ją, więc postawmy rzeczywiście tą kropkę. Reakcja ministra sportu Jakuba Rutnickiego, który oświadczył w mediach społecznościowych, rosyjska agresja na Ukrainę wymaga zachowania szczególnej odpowiedzialności, również w obszarze sportu międzynarodowego. To jest cytat, ale zapytam, czy ten głos Polski tu się będzie liczyć dla MKOL-u? No. Chyba średnio.
19: Myślę, że w zasadzie będziemy mieli taki klucz geograficzny, o którym też powiedziałeś, że w zależności od tego, do którego kraju zajrzymy i kogo zapytamy, to ta optyka na tę wojnę jest inna, podobnie jak inna optyka jest u nas na wojnę na Bliskim Wschodzie niż na samym tymże Bliskim Wschodzie. Każdemu koszula jest bliższa ciału i możemy oczywiście próbować budować jakieś koalicje, tak jak to było zaraz po 22 roku, gdzie chodziło o to, żeby na igrzyskach w Paryżu nie mogli Rosjanie wystartować, ale one mają ograniczone siłę rażenia, zwłaszcza, że mówimy już o dyskusji po tym, jak pewne decyzje zostały podjęte, a nie w trakcie gdzieś ich podejmowania, bo MKO też nie sądował, nie pytał publicznie, tylko nam ogłosił decyzję.
15: Co też nie znaczy, że tego głosu nie powinno się zabierać i polski rząd czy minister nie powinien go wygłosić, bo tutaj jak najbardziej też warto to zrobić. Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, współpracownik XYZ, był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Serdecznie ci dziękuję.
19: Dziękuję pięknie.
15: Komentowaliśmy decyzję MKOL-u, który odwiesił, tak to nazwijmy, Rosyjski Komitet Olimpijski i co z tego wynika, o tym opowiadaliśmy. Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to jak mówiłem, był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę będzie TOK 360.
8: To jest powtórka. Autopromocja.
20: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
21: Pewnie, że pomyślmy.
20: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji TOK FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
21: Prosimy o listy.
20: Komentarze.
22: Gołębiem.
8: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
25: Została nam już tylko apteczka.
24: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
25: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
24: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
26: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
24: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
26: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
27: Adamet. Z pasji do rozwoju.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
29: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
30: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
31: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
32: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
31: A, no i merci bardzo.
33: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
34: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
35: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
23: Reklama.
8: To jest powtórka.

0: dotarło. No, niesamowita radość. Nie ukrywam, że my już dosyć długo czekaliśmy na tę decyzję, bo te głosy w ogóle o całym procesie dołączenia Freiru do Igrzysk Olimpijskich trwały od dobrych kilku lat. Ale już rok temu miało być to już prawie pewne, potem miało być przed Mistrzostwami Świata i także te kilkanaście miesięcy jak naprawdę czekaliśmy. No i cóż, no myślę, że tak. Myślę, że zmieni to życie i moje, i dyscypliny.
1: To jest tak, że jest to dyscyplina niezwykle efektowna, która ma swój Puchar Świata, ma swoje Mistrzostwa Świata, które ty wygrałaś, na których zdobyłaś złoto. One były rozgrywane w Andorze tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, ale tak, żeby słuchacze mieli tą jasność, o jakiej my dyscyplinie mówimy, to gdyby się tak w takim skrócie nam opowiedziała, na czym polega ten zjazd, jego ocena i ostatecznie punktacja miejsca, jak się zdobywa pierwsze,
0: tak jest. Myślę, że w największym skrócie coś, co jest najbardziej ciekawe w tej dyscyplinie, jest to, że my jeździmy po naturalnym terenie, chyba jako jedyna dyscyplina i pierwsza w historii. Z jednej strony to jest taki fajny, trochę ekologiczny aspekt tego wszystkiego, że to nie jest przygotowane. Czyli mamy do dyspozycji taką dziką górę, tak zwaną ścianę. Mamy start, mamy metę i sędziowie nas oceniają. Jest 5 kryteriów oceny. Linia przejazdu, jej trudność, jej złożoność, technika przejazdu, płynność oraz wszystkie skoki i ewolucje wykonywane w powietrzu. Tak to mniej więcej w bardzo dużym skrócie wygląda.
1: I teraz, bo wiemy doskonale i ty to wiesz i ja to wiem, że działacze, czy to w Polsce, czy za granicą, więc zakładam, że MKL-u też to dotyczy, potrafią mieć takie pomysły, że na przykład mówią, bierzemy tą dyscyplinę do programu Igrzysk, ale tak jak było w przypadku wspinaczki sportowej w Tokio, to będziemy sumować wszystkie konkurencje, w których startujecie. I na przykład dlatego Aleksandra Mirosław nie zdobyła medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, bo musiała do swojej specjalizacji jeszcze dodać dwie inne konkurencje, w których tak naprawdę nie startuje. Czy tutaj jest tak, że będzie to jeden do jednego to, w czym ty się specjalizujesz? To znaczy, co wchodzi do Igrzysk? Jaka konkurencja? Czy jakie konkurencje? Bo jest ich chyba więcej.
0: Tak, wchodzi dokładnie ten format, jaki jest i w przypadku Freight World Touru, czyli tego naszego Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata, jakie się odbywały właśnie w Andorze w zeszłym sezonie. Także tu mam pełne zaufanie, bo osoby, które stoją właśnie za włączeniem tej dyscypliny do Igrzysk Olimpijskich, to są ludzie, którzy od samego początku tworzą tę dyscyplinę. I ten proces właśnie decyzyjny między innymi był taki długi, bo bardzo mi zależało na tym, żeby to weszło w takim formacie, w jakim jest, żeby to nie zostało
1: Ale musieli o to walczyć, jak lwy.
0: Nie znam aż tak szczegółów, ale z tego, co wiem, to tak, bo żeby to wszystko przedstawić w sposób taki idealnie jakby atrakcyjny dla Międzynarodowej Federacji, znaczy dla Komitetu Olimpijskiego, to musieli troszeczkę powalczyć. No myślę, że przez samą organizację Pucharu Świata i Mistrzostw Świata to była taka nie swojego rodzaju próba przedolimpijska, która wyszła bardzo dobrze, także myślę, że tutaj dostaliśmy zielone światło dzięki tej imprezie. Jest to specyficzny sport, umówmy się, nie ma areny, nie ma przygotowanego terenu powtarzalnego, tylko jesteśmy w dużej mierze zależni od warunków pogodowych oraz od danego terenu, czyli zawsze na każdej dużej imprezie będzie to troszeczkę co innego. Tutaj w tym tkwi haczyk, ale myślę, że zostali przekonani.
1: A wracając do konkurencji, narciarstwo, ale też snowboard, tak?
0: Tak jest, będą 4 konkurencje, czyli narciarstwo kobiet i mężczyzn i snowboard kobiet i mężczyzn, dokładnie tak jak to jest w Pucharze Świata.
1: Żadnych mikstów, drużynowych zawodów, nic takiego?
0: Na ten moment nie.
1: A jak jest, jeżeli chodzi o samo miejsce? Czy to, że akurat Igrzyska w roku 2030 będą w Alpach, to pomogło? Czy generalnie, jak potem patrzysz na te kolejne miejsca, gdzie będą Igrzyska, już wiadomo, że to będą też Stany, prawda, 2034, no i tam kolejne kandydatury, wszędzie to można zrobić? Niekoniecznie.
0: Myślę, że na pewno fakt tego, że te najbliższe Igrzyska są we Francji, bardzo pomogło. Ze względu na to, że po pierwsze Francuzi mają świetnych zawodników, okay, także mają bardzo mocną reprezentację, to ich na pewno motywuje. No i oczywiście teren, którym dysponują, którym jest idealnym terenem, bo odbywa się też Puchar Świata we Francji nie pierwszy raz.
1: Ale to będzie dokładnie tam, gdzie Puchar Świata we Francji, czy to jeszcze jest za wcześnie?
0: Nie wiadomo. Okay. Tego jeszcze nie wiadomo. Są takie szanse, ale też podobno chcą dać jakby szansę innym regionom, żeby się pokazać, także tutaj jeszcze nie mamy pewności. A dodatkowo, w związku z tym, że kolejne igrzyska już wiadomo, że będą w Stanach, z tego co wiem, to te rozmowy też już są bardzo zaawansowane. Oczywiście ta ostateczna decyzja będzie po tych pierwszych igrzyskach, czyli w 30 roku będzie to potwierdzenie na 34, ale są ogromne szanse, że w 38 roku kandydatem i zwycięzcą będzie Szwajcaria, która znowu jest absolutnie genialnym terenem.

0: do rozgrywania naszej dyscypliny, także te trzy najbliższe edycje Igrzysk Olimpijskich myślę, że są takim pewniakiem.
1: No dobrze, pytaliśmy o to, czy dużo to zmieniło, jeżeli chodzi o twoje życie, czy dużo to zmieniło, jeżeli chodzi o dyscyplinę, mówiliśmy o MKOL-u, a w Polsce już też się telefony w takim razie urywają, nie wiem, Polski Związek Narciarski na przykład dzwoni, pyta pani Zuzo, z czym to się je, co my możemy zrobić, czy oni wiedzą doskonale, z czym to się je.
0: No tutaj jakby w Polskim Związku Narciarskim zaszły, to jak większość osób wie, duże zmiany, bo zmienił się cały zarząd. Było pana Adam Małysz, teraz jest pana Poloniusz Steiner z powrotem. Za pana Małysza właśnie udało mi się zdobyć to Mistrzostwo Świata, także już cała ekipa wiedziała, z czym to się je i bardzo było miło, sympatycznie i dostaliśmy dużą pomoc. Teraz niejako zaczynamy od zera, ale z tym backupem właśnie dyscypliny olimpijskiej, no myślę, że wchodzimy w totalnie innego poziomu, zdobywamy ten status, który jest jednak szanowany przez wszystkich i mam nadzieję na owocną współpracę.
1: No dobrze, i masz pewnie nadzieję też oczywiście na start w tych Igrzyskach Olimpijskich, bo to będzie wprawdzie za 3,5 roku, ale rozumiem, że karierę planujesz nadal. Choć są teraz pewne schody, bo pokazywałaś mi swoje kolano przed chwilą i wiemy, że było operowane drugi raz w ciągu bodajże kilku lat.
0: Nie ukrywam, że jeszcze przed tą decyzją gdzieś tam się zastanawiałam, że to jednak jest długo, ale teraz jak myślę o tym, że to są tylko 3,5 roku, to wcale nie jest dużo. Przez to, że to jest wszystko podzielone na sezony, no ten przyszły sezon jest taki najbardziej luźny, że tak powiem, bo nie ma Mistrzostw Świata, potem już będą i Mistrzostwa Świata i właśnie Igrzyska Olimpijskie, także to się wszystko myślę, że szybko zadzieje, także jak najbardziej zdecydowanie na ten moment mam to w głowie, że chcę startować i może przekuć to złoto pisowskie na złoto olimpijskie. No to już byłby szczyt marzeń, ale tak, mam pewne tutaj trochę komplikacje i się śmieję, że trochę już się wyspecjalizowałam w tych powrotach po kontuzjach, bo to jest moja trzecia kontuzja w sumie kolana. Pierwsza, powrót po pierwszej zakończył się najwyżej punktowanym przejazdem w historii, powrót po drugiej to jest Mistrzostwo Świata w lutym w zeszłym roku i mam nadzieję, powrót po trzeciej to będzie właśnie start w Igrzyskach.
1: A to jest poważny uraz?
0: Powiem tak, no musiałam przejść operację taką rewizyjną. No nie jest to jakoś tak wybitnie poważne, ale nie jest to super jakaś lekka kontuzja, no tak po środku, że tak powiem. No, wracam w bardzo szybkim tempie, aż że sama jestem zaskoczona, jakby z doświadczenia z zeszłego roku idzie to dużo, dużo szybciej niż w zeszłym roku. Ja też sama wiem, jak się zachowywać, jak trenować, jak ćwiczyć i ten organizm rzeczywiście zaskakująco szybko się regeneruje, także jak w momencie operacji trochę nie byłam pewna, jak będzie wyglądał ten najbliższy sezon, tak w tym momencie.
1: Wiesz, już
0: a jestem
1: niecały
0: miesiąc po. Okay. Wydaje mi się, że ten sezon jest absolutnie realny. Oczywiście czekam na zielone światło od lekarzy i fizjoterapeutów, ale na ten moment wszyscy robią wielkie oczy, jak szybko i dobrze to idzie.
1: Dobrze, a wracając jeszcze do samej dyscypliny, bo tak sobie pomyślałem, no, że skoro już wiadomo, że to będzie w programie Igrzysk Olimpijskich, no to może ty tam nie pojedziesz sama, może my mamy jeszcze zawodników i zawodniczki. Słyszałem tutaj o Gosi Śniegórskiej, którzy mają na tyle talentu, że są w stanie zrobić tą kwalifikację olimpijską.
0: Jak najbardziej. No właśnie jesteśmy w kadrze z Gosią Śniegórską i z Michałem Dendysem i jakby w trójkę trenujemy i wzajemnie się napędzamy i sobie bardzo pomagamy. Gosia jest super talentem i jest naprawdę w takim europejskim topie. Mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku udaje się zakwalifikować do Pucharu Świata, bo zdecydowanie uważam, że ma takie możliwości i szanse.
1: Zróbmy rozróżnienie, bo jakby startowanie jakby tylko z Europejczykami, tak? Mhm. Czy to jeszcze mówiłaś też Oceanii,
0: tak, poniżej Pucharu Świata cały ten system kwalifikacji dzieli się na dwa regiony. Jest region Europa i Oceania, czyli Nowozelandczycy przyjeżdżają do nas na sezon, w dużym skrócie, oraz Ameryka Północna i Południowa. I to idzie sobie swoim torem.
1: Czyli to jest trochę tak naprawdę takie zaplecze Pucharu Świata, co nie znaczy, że zawodnik nie może wskoczyć zaraz.
0: Dokładnie. To jest taki Puchar Europy, w którym Gosia skończyła w klasyfikacji generalnej na podium w zeszłym sezonie, także to jest naprawdę wybitny wynik. A że Europa jest bardzo mocna i no nie umując nikomu, ale myślę, że Europa jest mocniejsza we freeride'zie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to mam ogromną nadzieję, że gości uda się zakwalifikować.
1: Tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o freeride i tą dyscyplinę na Igrzyskach Olimpijskich. Miałem zapytać na początku, ale zapytam na końcu, bo mówiłem, że MKOL podjął trochę kontrowersyjnych decyzji. Jedną mnie bardzo zdenerwowało, mianowicie tym, że też dali zielone światło tak naprawdę na powrót Rosjan do sportu, do kwalifikacji olimpijskich. Są pytani sportowcy, chociażby Marta Kostiuk na Wimbledonie o to. Twoje zdanie?
0: No, jest to szokujące, szczerze mówiąc, i naprawdę no, takie ohydne z ich strony, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie ataki na Kijów, które były wyjątkowo krwawe, o czym to było dosłownie parę dni później. Także no, jest to nieakceptowalne w moim zdaniem i mam nadzieję, że w związku tutaj z różnymi protestami. Oni się jednak z tego wycofają, mam ogromną nadzieję.
1: Ale wiesz, już siatkówka na przykład, Federacja Siatkówki już wczoraj przywróciła też rosyjskich siatkarzy, więc to trochę może być taka fala na zasadzie MKOL dał taki glejt, prawda?
0: Tak, no tak jak mówię, no jest to dla mnie mocno szokujące, bardzo mi się to nie podoba i nie kryję się tutaj z oficjalną krytyką takiej decyzji, tak jak mówię, szczególnie, że no Rosja i rządzący nią ludzie pokazują zdecydowanie, że nie dążą do pokoju, a wręcz przeciwnie, chcą ten konflikt zaognić, co widać przy ostatnich aktach terroru w Ukrainie, także no cóż.
1: Kombinacja norweska to jeszcze jedna z kontrowersyjnych decyzji. Wypada z programu Igrzysk, tylko krótki komentarz.
0: Tak, no jest to strasznie przykre za każdym razem. No wiem, że niestety wygląda to w ten sposób, że jest ograniczona liczba ceremonii medalowych na takich, na igrzyskach zarówno letnich, jak i zimowych. Także no niestety jest troszkę taka zasada, że jak wchodzi cokolwiek nowego, albo nawet nie zupełnie nowy sport, ale inny sport, na przykład są rozszerzane dodatkowe konkurencje, tak coś tu musi być gdzieś tam skasowane, co jest bardzo przykre i na pewno dla polskich i nie tylko sportowców wyspecjalizowanych w kombinacji rowerskiej. No, jest to smutny dzień. No, życzyłabym sobie, żeby wszystkie te sporty zostały i wszyscy razem świętowali te Igrzyska Olimpijskie.
1: Igrzyska Olimpijskie w Alpach w roku 2030 będą mieć też nową dyscyplinę, o tym głównie dziś rozmawialiśmy, narciarstwo freeride'owe, w którym nasza gościni jest mistrzynią świata. Zuzanna Witych dziś odwiedziła studio TOK FM. Serdeczne dzięki.
0: Dziękuję pięknie.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, wydawał go Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Adam Szura, już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Wojciecha Muzala i Moniki Mroczko. My się usłyszymy w Mundial w TOK FM po 18:20. Przemysław Pozowski, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Delegacja Stanów Zjednoczonych rusza do Bejrutu, zapewni wsparcie w negocjacjach Libanu z Izraelem. Polak aresztowany w Ekwadorze miał przemycać kokainę do Europy. Hiszpania melduje się w półfinale mundialu, kolejnym rywalem Francja. Sobota, 11 lipca, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańska delegacja wojskowa ma przybyć do Libanu, by wesprzeć wdrożenie porozumienia pokojowego z Izraelem. W opinii Bejrutu negocjacje utknęły w martwym punkcie. Prezydent Libanu miał poprosić ambasadora USA o wywarcie presji na Izrael. Jak relacjonują media, Izrael nie respektuje zawieszenia broni w wojnie z proirańskim Hezbollahem. Mimo rozejmu w poniedziałek 4 osoby zginęły w izraelskim ataku na południu Libanu. Delegacja generalnego dowódca centralnego armii USA ma odwiedzić Bejrut przed rozmowami negocjatorów Libanu i Izraela, które mają się odbyć w przyszłym tygodniu w Rzymie. W stolicy Włoch na szczeblu technicznym wypracowywane będą szczegóły ramowego porozumienia pokojowego podpisanego 26 czerwca. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z innymi 16 osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to przestępstwo od 7 do 10 lat więzienia, a kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami. Według prokuratury grupa działała do 2019 roku i utrzymywała związki z mafią albańską i polską oraz organizacjami zbrojnymi w Kolumbii i grupami przestępczymi w Ekwadorze. Miała przemycać narkotyki do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnym. Doszło do niego 10 lipca 1941 roku, tuż po zajęciu tych terenów przez Niemców. Sprawami zbrodni na kilkuset Żydach byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
9: Nie zbywa mi na niczym.
10: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Dowódz pokojnych prowadzi mnie.
11: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa, Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
8: A uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń były znacznie większe niż zwykle. Udział wziął w nich szereg ambasadorów oraz m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu. Podkarpacie doczeka się w końcu nowoczesnego szpitala onkologicznego. W Rzeszowie podpisano pierwszą realną umowę na budowę nowego szpitala uniwersyteckiego. Dokumentację przetargową na klinikę onkologii, mówi rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Adam Reich.
6: Chcielibyśmy tą łopatę wbijać od razu, jak już dostajemy pieniądze. No, dzisiaj w końcu możemy podpisać umowę na przygotowanie zapytania do przetargu, bo trzeba bardzo dokładnie opisać zamówienie projektowe, czyli po prostu ten szpital, który chcemy wybudować.
8: A szpital tuż przy trasie S19 ma przyjąć pierwszych pacjentów do czerwca 2029 roku. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Na dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka na starcie Argentyny ze Szwajcarią. Do Polski wracają letnie temperatury. Musimy jednak na nie jeszcze chwilę poczekać, bo zawitają do nas dopiero po weekendzie. Mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni. Głównie na zachodzie oraz południu kraju będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
8: A pod koniec przyszłego tygodnia pojawi się również więcej słońca. Tymczasem dziś kolejne ostrzeżenia, między innymi przed burzami, ale o tym powiemy w kolejnych informacjach TOK FM już o 7.20. Rozpoczyna się poranek u nas, a już teraz czas na pogodę. We wschodniej części kraju i na północy więcej chmur i przelotny deszcz. Miejscami mogą pojawić się również burze. Na zachodzie więcej słońca i bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni na Podlasiu do 24 przy zachodniej granicy.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 5 minut po 7:00, to jest sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie wydawcy Magdalena Sikoń i Jakub Żebrowski. Program realizuje Maciej Golczyński, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś sobota, 11 dzień lipca. Dzień trwa 16 godzin i 26 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 21 minut. Imieniny obchodzą dziś Olga, Jan, Kalina i Benedykt. I od razu przechodzimy do sobotniego przeglądu prasy zagranicznej. Zaczynam od Wall Street Journal i tu tytuł: Jak Europa zerwała z USA? W podcaście tej gazety Jessica Mendoza analizuje najważniejsze wydarzenie polityczne tego tygodnia, czyli szczyt NATO w Ankarze. Dziennikarze Wall Street Journal przypominają, jak przez cały 2025 rok europejscy liderzy, w tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte, starali się obłaskawić Trumpa pochlebstwami, mówiąc jego językiem, ale też realnie, zwiększając wydatki na obronność. Ursula von der Leyen, na przykład chcąc przekonać Trumpa do sankcji na Rosję, nazwała je cłami, bo to ulubione słowo Trumpa. Ta strategia działała, ale do czasu. Początek tego roku stał się punktem krytycznym, pisze Wall Street Journal. To wtedy Trump zażądał natychmiastowego nabycia Grenlandii przez USA. Dopiero to przekonało większość europejskich przywódców, że Ameryka nie tylko traci zainteresowanie Europą, ale w niektórych sprawach stała się wobec niej wroga. Europejczycy zaczęli się przygotowywać do czegoś, co było wcześniej nie do pomyślenia – możliwej wojny z USA. To wtedy nasiliły się głosy, że nie możemy już polegać na Ameryce. To samo mówił premier Kanady, dotąd najbliższego sojusznika USA. Mark Carney sformułował potem w Davos strategię średnich potęg, zakładającą, że w świecie, gdzie dawny ład upada, państwa średniej wielkości nie są bezsilne. Zamiast czekać na decyzje największych graczy, kraje te muszą proaktywnie budować własne sojusze i egzekwować międzynarodowe zasady. Carney spotkał się z prezydentem Macronem, przekonując go, że Europa powinna oddzielić się od USA i pozbyć się zależności od krytycznych minerałów po AI. Mówił, że kraje takie jak Kanada, Francja, Niemcy, Wielka Brytania mogą polegać na sobie w krytycznych zasobach zamiast natomiast na USA. Jak piszą dziennikarze Wall Street Journal, słowa Carneya, powtórzone potem w Davos, padły na podatny grunt. Premier Belgii komentował wtedy: Europa stała się żałosnym niewolnikiem Ameryki. Hiszpański premier Sanchez powiedział: Kanada otwarcie mówi to, co wszyscy powinniśmy robić. To był niezwykły moment. To wtedy pękł zachodni sojusz, oceniają dziennikarze gazety. To wtedy zmieniła się też cała logika debaty z pytania, czy powinniśmy odsunąć się od USA, do pytania, jak szybko. Kraje NATO nigdy wcześniej nie próbowały oddzielić się od USA. To wielkie przedsięwzięcie, bo transatlantyckie relacje ekonomiczne, militarne, technologiczne są mocno powiązane z USA, w centrum wszystkiego. Ale dziś Europa wydaje setki miliardów euro na powielenie amerykańskich systemów od satelit przez systemy płatności po przechowywanie danych. Na przykład Francja nakazała 3 milionom swoich urzędników zastąpienie aplikacji Microsoft Teams i Zoom przez lokalne francuskie aplikacje. Kraje takie jak Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia zaczęły budować własne aplikacje do przesyłania wiadomości tekstowych, zakazując urzędnikom używania WhatsAppa. Jak przekonuje Wall Street Journal, Ameryka już ponosi tego konsekwencje, bo to oznacza mniej zysków dla amerykańskich firm i mniej posad na amerykańskim rynku pracy. USA polegają też na europejskiej architekturze militarnej, choćby na europejskich bazach wojskowych, co widzieliśmy w czasie wojny z Iranem. Żyjemy w czasach, gdzie jest dużo mniej zaufania między Europą a USA. Sojusz będzie trwał, ale nie będzie już tych połączeń, które były częścią jego siły. To jak małżeństwo bez miłości, w którym żadna ze stron nie może sobie pozwolić na odejście, konkluduje Wall Street Journal. I przechodzę do innego amerykańskiego dziennika, tym razem New York Times, i tu tytuł: Mediatorzy próbują wyciągnąć USA i Iran z otchłani. Dyplomaci katarscy od kilku dni prowadzą sekretną misję mającą na celu uratować kruche zawieszenie broni między USA a Iranem, donosi New York Times, powołując się na trzech wysoko postawionych dyplomatów amerykańskich. Mimo zawieszenia broni w ostatnich dniach Iran ostrzeliwał okoliczne kraje, m.in. Bahrajn, Kuwejt, a nawet położoną daleko na zachód Jordanię, łamiąc w ten sposób porozumienie pokojowe. Donald Trump ze swojej strony ostrzegł, że USA mogą odpowiedzieć ogniem, jeśli rozejm zawarty na czas pogrzebu Ajatollaha Chameneiego i oficjalnej żałoby nie zostanie dotrzymany. I faktycznie Amerykanie zbombardowali w ostatnich kilku dniach kilka wojskowych celów irańskich na wybrzeżu Zatoki Perskiej. Wedle strony irańskiej zginęło przynajmniej 14 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Amerykańskie ataki na bazy wojskowe dały Iranowi pretekst do dalszego niepokojenia statków przepływających przez strategiczną cieśninę Ormuz. Podczas gdy obie strony straszą się nawzajem dalszą eskalacją, rozejmem na niższym szczeblu zajmują się dyplomaci krajów arabskich, którzy próbują zachować neutralność. Najważniejsza rola jak zwykle przypada Katarowi, którego dyplomaci walnie przyczynili się do zawarcia zawieszenia broni miesiąc temu. Katar, położony w epicentrum konfliktu, jest szczególnie zainteresowany jego zakończeniem, pisze New York Times. I zaglądamy do francuskiego Le Monde. Słynna tkanina z Bayeux, jeden z najcenniejszych zabytków europejskiego średniowiecza, po raz pierwszy od 900 lat opuściła kontynent, czyli Francję, i przez rok będzie wystawiana w londyńskim British Museum. Angielscy dyplomaci mówią, to nie tylko epokowe wydarzenie z dziedziny muzealnictwa, ale dowód na szczególnie bliskie relacje między Anglią a Francją. To dowód najwyższego zaufania. Wykonana prawdopodobnie w Anglii tkanina z Bayeux to ręcznie haftowane płótno długości prawie 70 metrów, które przedstawia sceny z podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę, bitwę pod Hastings w 1066 roku, a także sceny z polowań i pracy na roli. To dzieło sztuki świeckiej i nadzwyczaj cenne ikonograficzne źródło historyczne. W materiale widnieją wizerunki 626 postaci, 200 koni, 55 psów i 500 innych zwierząt, również baśniowych, smoków i centaurów, a także przedstawienia budowli, statków i drzew. Na co dzień tkanina przechowywana jest w specjalnym pawilonie w Bayeux w północnej Francji. W przeszłości władze Francji dwukrotnie odrzucały angielskie prośby o wypożyczenie eksponatu, jak pisze Le Monde. Bilety na londyńską wystawę wyprzedały się na długie miesiące. A teraz czas na brytyjski dziennik Financial Times. I tu tytuł: Unia Europejska wysyła ostrzeżenie amerykańskiej firmie Meta w sprawie uzależniających kanałów na Facebooku i Instagramie. Dzieje się to w czasie, gdy unijne instytucje zaostrzają kontrolę wpływu mediów społecznościowych na dzieci. Urzędnicy ostrzegają firmę Marka Zuckerberga, że kanały Instagrama i Facebooka z funkcją nieskończonego przewijania treści mogą naruszać unijne przepisy. W obu publikowanym wczoraj wstępnych ustaleniach Komisja Europejska stwierdziła, że grupa Meta nie dokonała odpowiedniej oceny i nie zminimalizowała ryzyka związanego z tymi cechami ich produktów, które mogą mieć wpływ na fizyczne i psychiczne samopoczucie użytkowników, a zwłaszcza dzieci. I to ciekawe, bo ostrzeżenie ze strony Unii Europejskiej pojawia się w czasie rosnącego globalnego sprzeciwu wobec wielkich firm technologicznych i społecznych skutków dużych platform internetowych. Financial Times przypomina, że w marcu tego roku Meta została pociągnięta do odpowiedzialności w przełomowym procesie sądowym w USA, w którym stwierdzono, że jej platformy, takie jak Instagram, są tak zaprojektowane, aby uzależniać dzieci. Tymczasem coraz więcej krajów albo zakazuje dostępu do mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 roku życia, albo jest na dobrej drodze do tego. A ja tylko przypomnę, że Komisja Europejska wydała podobne ostrzeżenie w lutym wobec chińskiej platformy TikTok, również z powodu uzależniających funkcji projektowych. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. I przechodzę do Politico Europe. Tytuł tekstu: Le Pen i Farage występują w tegorocznym kinowym hicie. Jak prześmiewczo pisze dziennikarz serwisu Politico, to film, którego dosłownie nikt nie chce, ale i tak go będziesz oglądał. Zacznijmy od głównych bohaterów. On jest doświadczonym brytyjskim policjantem, który pracuje nad ostatnią sprawą. Ona jest dokładnie taka sama, tyle że francuską. Oboje mają silne poglądy. No może niektóre z tych poglądów są nie do końca modne, chociaż ostatnio stają się znów popularne. Ale czy uda im się odnieść sukces w obliczu skandalu za skandalem? Nasi filmowi bohaterowie, pisze Politico, muszą zmierzyć się z własnymi demonami. Le Pen jest sfrustrowana, ponieważ musi nosić bransoletkę z nadajnikiem i żeby uniknąć kłopotów, musi wszędzie podróżować ze swoim młodym asystentem, Jordanem Bardellą, który, co pokaże film, ma własne plany objęcia władzy. Farage ma jeszcze gorzej, pisze Politico. Wściekły na warunki pracy, wielokrotnie dopytywany o źródło utrzymania i powód, dla którego nienawidzi branży łodzi motorowych, składa rezygnację z pracy w policji i obiecuje natychmiast ubiegać się o to samo stanowisko, mając nadzieję, że spotka się z masowym poparciem. Niestety, jak pisze Politico, pewnie czeka go rozczarowanie. Ponadto Farage musi spróbować pokonać rodzimych wrogów Andiego Barhama i Kira Starmera. W nawiasie tutaj Politico dodaje, że tego ostatniego zagra roślina doniczkowa, podczas gdy Le Pen musi zmierzyć się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W tej roli będzie obsadzony Emmanuel Macron, który na to nalegał. I to było już wszystko w sobotnim przeglądzie prasy zagranicznej. Jest 17 minut po siódmej. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i dlatego za chwilę będzie rozmowa w poranku z dwoma historykami, z panem Maciejem Dancewiczem i panem Michałem Michalskim. Zostańcie z nami, do poranka wracamy zaraz po informacjach.
14: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
15: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
14: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: T-Plus. Zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.20, informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł Iran, że wojsk USA wystrzeli tysiące rakiet i przez rąk będzie niszczyć wszystkie jego obszary, jeśli władze tego kraju zrealizują swoje groźby i podejmą działania zmierzające do przeprowadzenia na prezydenta zamachu stanu. Raz kolejny ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami w 4 województwach w północno-wschodniej części kraju. Burzą będą towarzyszyły miejscami opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić też grad. Na koniec sport. Włoski tenisista Jannik Sinner pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. W finale zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, który wyeliminował Brytyjczyka Artura Ferriego. Kolejne informacje o 7.40.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: 21 minut po 7, sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, a w studiu ze mną są Maciej Dancewicz, historyk, który pracował w Radzie Pamięci i Męczeństwa i zajmował się też nadzorem nad ekshumacjami w Ukrainie, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I Michał Michalski, historyk, ekspert do spraw polsko-ukraińskich. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Ten proces upamiętniania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, ale też polskich żołnierzy, jest trudny i chyba był trudny. I pan dobrze się o tym przekonał przez lata, prawda?
11: No tak. Na ile moja wiedza sięga i czas. 2007 rok, bym powiedział, to od tego momentu tym się zacząłem zajmować zawodowo w Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, później w Ministerstwie Kultury, gdzie był odpowiedni wydział w Departamencie Dziedzictwa Narodowego za granicą. To można powiedzieć, że to się układa dość sinusoidalnie, ale z moich doświadczeń częściej było to na tym niższym, dolnym odcinku. No bo niestety problem to jest trudny dla strony naszych kolegów po drugiej stronie. No, mamy jakiś progres, natomiast no dzisiaj jesteśmy znowu chyba w tym momencie, gdzie schodzimy w dół. To jest z wielu względów też formalnych utrudnione. Niestety odkryć, że obecni bohaterowie są jednocześnie też zbrodniarzami wojennymi co najmniej, to dla drugiej strony jest trudne i często nieakceptowalne. I zdarzałem się też z takimi próbą negacji, próbą utrudniania wszelkiego rodzaju prac, no kiedy jednak faktycznie z tych dołów, kiedy nadzorowałem prace ekshumacyjne, widziałem to na własne oczy, wychodzą kobiety i dzieci, to jednak jest to
10: szok.
11: Ewidentnie, no, można powiedzieć, bo taka reakcja po drugiej stronie też następowała i też to widziałem. Być może oni byli po prostu przygotowani na to, że będzie to tak, jak sobie to wyobrażali, jak ich historycy mówią, a jednak w dole było inaczej.
10: Do tego odkrywania prawdy historycznej o zbrodniach na Wołyniu, strona polska przykłada bardzo dużo uwagi, cierpliwości, pracy, dyplomacji, ale też wiem, że używam najnowszych metod, w tym badań DNA. Proszę troszkę o tym powiedzieć.
11: Bo teraz to jest pierwszy raz w ogóle, pierwszy raz w historii poszukiwań i ekshumacji na wschodzie. gdzie poza antropologiem, poza medycyną sądową, poza archeologiem oczywiście wchodzi genetyka i teraz w tym przypadku to konkretnie są późniki, prace ekshumacyjne w późnikach, które miały miejsce w 25 roku, prace zakończone pogrzebem. Te działania tam zakończyły się pobraniem próbek ze szczątków i porównanie ich z materiałem DNA od krewnych, którzy żyją, potomków tych, którzy zostali zamordowani. I dzięki temu no, pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko. To jest też o tyle istotne, że właśnie druga strona próbuje no tak i sposób to negować, bo skąd wy wiecie, że to akurat oni? Bo może to są powiedzmy Żydzi zamordowani przez Niemców, może to są jakaś pierwsza wojna, może ofiary zarazy przy cmentarzu pochowane w masowym grobie. No teraz tutaj już mamy taki oręż dzięki Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu i fachowcom z tegoż uniwersytetu, no, który nas broni przed takim. No, po prostu
10: nie
11: wiemy,
10: da się tego podważyć.
11: Nie da się tego podważyć. Konkretne osoby, które mamy na liście strat, mamy w tym dole.
10: Dobrze. Te badania, o których pan mówił, o których mówił Maciej Dancewicz, to jest też część pracy historycznej, ale czy ta narracja historyczna polska i ukraińska, one wyraźnie się gdzieś rozbiegają. I pytanie moje do pana, co wiedzą Ukraińcy o zbrodniach wołyńskich, a co wiedzą Polacy? I gdzie się te badania historyczne rozbiegają, Michał Michalski?
0: To jest bardzo trudne zagadnienie i złożone z tej perspektywy patrząc, dlatego że to są całkowicie rozbieżne narracje. Jednocześnie narrację o bardzo dużym stopniu takiej złożoności. Tak jak powiedział Maciej Dancewicz, perspektywa ukraińska to jest perspektywa postępującej co najmniej od kilku lat, coraz dalej idącej heroizacji oddziałów Ukraińskiej Armii Powstańczej, UPA, prezentowanych jako kluczowa składowa tak zwanego ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, heroicznych partyzantów, którzy w beznadziejnej walce ginęli i walczyli o wolną Ukrainę przeciwko Sowietom. Perspektywa polska w oczywisty sposób jest całkowicie odmienna. Jesteśmy świadomi tego, że na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu, bo to jest pewnego rodzaju uproszczenie, bo tak zwana antypolska czystka UPA to jest nie tylko Wołyń, to jest również wspomniane Podole, tereny Galicji Wschodniej nieco później, tak, z jakimś przesunięciem powiedzmy półrocznym. W roku 1944 również dochodzi do fali mordów. Z naszej perspektywy akcentować chyba należy kilka spraw. Przede wszystkim ofiary padają ofiarami tej zbrodni. Przede wszystkim pada ludność cywilna. Tu jest też punkt rozbieżny z narracją ukraińską, bo nie jest to wojna chłopska, o której często słyszymy, nie jest to konfrontacja oddziałów partyzanckich z dwóch stron, bo sekwencja zdarzeń jest taka, że oczywiście na tych terenach funkcjonują również polskie oddziały partyzanckie, no choćby bardzo... Myślę, że można użyć określenia legendarna 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Natomiast sekwencja zdarzeń jest taka, że najpierw następują mordy, których kulminacja, no to jest właśnie 11 lipca 1943 roku, tak zwana Krwawa Niedziela, równoczesny atak na ponad 100 wsi i osad zamieszkałych przez ludność polską. A dopiero potem powstają oddziały polskiej samoobrony i tak owszem dochodzi również do akcji odwetowych na ludności ukraińskiej. No przy czym konfrontacja na liczby jest zawsze czymś bardzo niedobrym. Natomiast no, nie można zapomnieć, że to jest co najmniej 100 tysięcy ofiar ze strony Polski i jest to 15 do 20 tysięcy ofiar ze strony ukraińskiej.
10: Mówimy o tym, że te narracje, czy w ogóle pamięci, czy badania jakieś historyczne są rozbieżne, ale czy dziś możliwe są jakieś wspólne działania, wspólne badania, wspólne konferencje naukowe? Maciej Dancewicz.
11: Konferencja naukowa miała miejsce, zdaje się, miesiąc temu, troszkę, no był chyba to początek czerwca.
10: W Polsce?
11: W Polsce, tak, w Baranowie Sandomierskim i tam faktycznie historycy polscy i ukraińscy wymieniali poglądy. Wyglądało to obiecująco. Według tych, którzy tam brali w tym udział, no oczywiście z strony stoją przy swoim, no niektórzy moi koledzy mówią, że to ja ich nie przekonam do tego mojego punktu widzenia, bo UPA była taka, jak oni sobie to wyobrażają. Natomiast no jakieś badania są konieczne. No, być może problemem w tym też jest, że na Ukrainie podważanie tej heroicznej części działalności UPA jest, no jest karalne, tam gdzieś jest zapisane w kodeksach karnych. Także no nie każdy może jest jakiś ochoczy do tego typu badań. No i to może też w jakiś sposób ograniczać pewną jawność. Tak? Natomiast no wystarczy spojrzeć do archiwów i to już nie tylko upowskich, ale każdych. I myślę, że niektórzy bohaterowie, którzy są na pomnikach znane mi postaci, taki Petro Hamczuk, który jest bohaterem w Czortkowie, ma pomniki, które właśnie te późniki spaliły i okoliczne miejscowości. Gdyby zajrzeć do tego, co te jego oddziały robiły, no to mogłoby się to zachwiać. No taka jakaś wymiana poglądów następuje, ale chyba jeszcze wszystko jest przed nami.
10: Dzisiaj mamy taki mocny kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich i w tych dyskusjach o dzisiejszych historiach dotyczących migracji, spraw militarnych, gospodarczych, wracamy do zbrodni Nowołyniu. Czy pan nie uważa, że ta cała sprawa jest dziś bardzo mocno instrumentalizowana do spraw wewnętrznych, do polityki wewnętrznej i w Polsce, i w Ukrainie? Michał Michalski.
0: Wydaje się, że tak, że obydwie strony tego konfliktu pamięci, z którym mamy do czynienia, w oczywisty sposób instrumentalizują na potrzeby polityki wewnętrznej w każdym z krajów, w każdym z państw. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest wyłącznie spór bilateralny. Jest trzeci aktor ukryty. Oczywiście chodzi o Rosję i ten element wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję, oprócz elementu wojny kinetycznej, która cały czas trwa na Ukrainie. I są działania podejmowane przez stronę rosyjską, żeby doprowadzić do maksymalnego zaognienia relacji polsko-ukraińskich, co jest z oczywistą korzyścią wtedy dla tego trzeciego uczestnika. Wracając natomiast jeszcze na moment do tej rozbieżnej pamięci, ja nie jestem przekonany, czy da się w ogóle wydyskutować, oprócz kongresu w Baranowie Sandomierskim, te rozmowy mają bardzo długą metrykę, jeszcze w ubiegłym stuleciu w Łódzku kilkukrotnie spotykali się byli żołnierze Armii Krajowej, byli uczestnicy ruchu upowskiego i rozmawiali ze sobą, ci, którzy do siebie 50 lat wcześniej, no można tak powiedzieć, strzelali. I to nie przyniosło trwałych efektów. Jest poza tym, jest kwestia rozbieżności pomiędzy taką akademicką wersją historii, a pamięcią społeczną. I myślę, że to jest również ten czynnik, który bardzo jest teraz istotny po obydwu stronach. Pamięć społeczna w Polsce jest całkowicie sprzeczna. Jest to pamięć potomków ofiar straszliwej tragedii i jednocześnie no, liczba ofiar jest rzeczywiście porażająca w tym sensie, że w skali całej II wojny światowej chyba oprócz konfliktu chorwacko-serbskiego konflikt polsko-ukraiński jest takim największym, tak? Jakkolwiek tą wielkość rozumieć. I z drugiej strony jest to zderzane z powszechnością doświadczenia udziału w UPA, zwłaszcza na terenie obwodów zachodniej Ukrainy. Jest to powszechna w rodzinach pamięć, że dziadek czy babcia byli w lesie i walczyli z Sowietami. I tego się w żaden sposób nie da ze sobą...
10: zderzyć.
0: Nie da się ze sobą w jakikolwiek sposób sensowny połączyć. Tak mi się zdaje. Przynajmniej w 2026 roku. I co więcej, obie strony są głuche na tą odmienną pamięć.
10: Mhm. Ja się zastanawiam, jak wiele osób w Polsce, jak może dojść do takiego procesu, czy jak w ogóle ten proces pokojowy, taki pojednawczy między Polską a Ukrainą może przebiegać. I bardzo często przychodzą na myśl odwołania do tego procesu pokojowego, pojednawczego z Niemcami, czyli tego, który następował już od lat 60., 70., jeszcze z czasów później wolnej Polski, z czasów Kolei Mazowieckiego. Czy w ogóle ten proces pojednania polsko-niemieckiego można w jakikolwiek sposób porównać, czy możemy wyciągnąć z niego jakieś lekcje? Bardzo króciutko, Maciej Tancewicz.
11: No, trudno by było, wydaje mi się, w tym momencie, dlatego że strona ukraińska po prostu tych bohaterów, którzy wykazywali się też jako formacja szczególnym okrucieństwem i tak dalej, nadal mają na pomnikach, natomiast po stronie niemieckiej ci wszyscy, których uznano za jakąś negatywną część historii Niemiec, po prostu zostali potępieni, więc na samym starcie to jest, wydaje mi się, niemożliwe w tym momencie.
10: Michał Michalski, to samo pytanie.
0: Zwróciłbym uwagę na kwestie różnych poziomów tego pojednania. To znaczy elity mogą się jednać, skutecznie jednać i skutecznie opowiadać o tym, że się pojednały. I to jest chyba też kazus polsko-niemiecki. W dużej części do niedawna również polsko-ukraiński. I jest z kolei kwestia tego odbioru w pamięci społecznej, masowej. I myślę, że największą szkodą dla relacji polsko-ukraińskich na poziomie społecznym było obecnie w dużej mierze utrata tego kapitału, który był w roku 2022.
10: Co to znaczy?
0: To znaczy, że na poziomie społecznym myślę, że obecnie w Polsce będzie bardzo trudno zyskać na przykład aprobatę społeczną. To będzie miało odzwierciedlenie w sondażach wyborczych, a tym samym w działaniach polityków. Bardzo trudno będzie zyskać taką akceptację dla cały czas kontynuacji wsparcia Ukrainy, co z kolei leży w naszym głęboko jak najlepiej pojmowanym interesie, dlatego że to Rosja jest przeciwnikiem strategicznym. W żadnym wypadku nie jest Ukraina.
10: Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. W studiu byli historycy Maciej Dancewicz i Michał Michalski. Bardzo panom dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
10: A ja zapraszam na kolejne rozmowy w poranku. Zostańcie państwo z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Dzień dobry.

0: tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górnek, zapraszam. Co najmniej 5 eksplozji udało się słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały do ich pozostawiania w bezpiecznych schronieniach. Więcej na ten temat w informacjach o 8. Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz z uroczystościami pod pomnikami ofiar ludobójstwa i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK zostanie w stolicy uczczony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UON i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Na koniec sport. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii dziś zmierzy się z gospodyniami. Kolejne informacje o 8.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jest 7.41, to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Co to znaczy dziś być mężczyzną w Polsce? Porozmawiamy o raporcie na temat tożsamości mężczyzn w różnych pokoleniach. Co o sobie myślą, co ich denerwuje, co chcieliby zmienić, o czym marzą, jak są postrzegani. A w studio ze mną są Aleksandra Sawczuk, Fundacja PZU. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Wawrzyniec Smoczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Pierwsze pytanie do Wawrzyńca. Jak powstał raport? Skąd w ogóle wiecie, co o sobie myślą mężczyźni?
7: To nie jest raport badawczy, więc nie można powiedzieć, że wiemy w sensie naukowym, bo to nie jest wielka próba. My jako fundacja zajmujemy się obniżaniem polaryzacji społecznej i prowadzimy różnego rodzaju działania społeczne i ten raport, o którym mówimy, czyli raport Męstwo, jest wynikiem półrocznego projektu pod tytułem Panowie Gadamy. I jego celem było porozmawianie z bardzo różnymi mężczyznami w różnych miastach Polski, ale nie tyle porozmawianie z nimi, co umożliwienie im rozmowy pomiędzy sobą o tym, co to znaczy być mężczyzną dzisiaj.
5: Czyli byliście w kilku miastach w Polsce, tam były grupy mężczyzn, które mówiły do siebie, mężczyźni mówili do siebie na różne tematy, wy to usprawnialiście, umożliwialiście i tak naprawdę te rozmowy zostały potem zapisane, czy wnioski z tych rozmów zostały zapisane w raporcie.
7: Tak, to znaczy to były 3-godzinne spotkania w takiej naszej głównej formule pracy ze społecznościami, czyli spotykamy się na dialogi. To są 12-osobowe spotkania. Ostatnie w Warszawie było z publicznością. Każde spotkanie prowadzi dwóch prowadzących, w tym wypadku też mężczyźni. I w każdym mieście z tych 5 miast rozmawialiśmy o innej roli społecznej mężczyzny. W jednym mieście, w Lublinie to było o ojcostwie, w Katowicach o pracy, w Rzeszowie, blisko granicy ukraińskiej, rozmawialiśmy o wojnie, o roli obrońcy, ale też o relacji mężczyzn z siłą i z ciałem. I rozmawialiśmy też oczywiście o partnerstwie, o relacjach romantycznych, o pracy już powiedziałem, tych 5 ról podstawowych to są te wymienione.
5: Ola, dlaczego Fundacja PZU postanowiła wesprzeć ten projekt? Dlaczego uznaliście, że jest ważny?
6: W fundacji mówimy, że wspieramy odporność społeczną, a jakąś taką bazą jest kapitał społeczny i to są dwie takie dosyć skomplikowane kategorie, ale mówiąc łatwiejszym językiem, to rzeczywiście wspieramy takie projekty, które budują dialog, które dają taką przestrzeń do współpracy, do lepszego zrozumienia, porozumienia się, które wspierają dobre relacje. I wiedzieliśmy, że z Fundacją Nowej Wspólnoty chcielibyśmy zrobić taki projekt, ale uczciwie ten temat i ci mężczyźni, którzy nam się pojawili, to nie było takie od razu oczywiste. I tutaj patrzę na Wawrzyńca i kieruję jakąś taką wdzięczność, że przekonałeś nas do takiego dosyć odważnego tematu. Mieliśmy takie poczucie, że o kobietach,

0: o wzmacnianiu kobiet, o ich prawach dosyć dużo w przestrzeni publicznej mówimy i bardzo dobrze. I dobrze, że wzmacniamy kobiety, robimy to też w Fundacji PZU. Jednocześnie ta cała kwestia, nie wiem, równości, równouprawnienia, czy odnajdywania się w różnych rolach społecznych, to nie jest tylko sprawa kobiet, ale jest również sprawa mężczyzn. Mhm. Więc tutaj skierowaliśmy tę uwagę na facetów, też z taką świadomością, że to napięcie jakoś istnieje. To teraz nie posiłkuję się naszym badaniem, ale nawet jak patrzy się na różnego rodzaju raporty i rozmowy, które w tym temacie powstają, widać, że ci mężczyźni, oni czują, że ten głos kobiet jest bardziej jakoś w przestrzeni słyszalny, czy że to wsparcie dla kobiet jest mocniejsze. To ten drugi element, no to nie wiem, ponad 40% mężczyzn widzi to większe wsparcie dla kobiet, a to co ciekawe, w tym takim najmłodszym pokoleniu młodych mężczyzn ten wskaźnik jest dużo wyższy, więc to też myślę, że to jest taka informacja, którą warto gdzieś wziąć w tym pod uwagę, tak? Znaczy zwrócić na to uwagę.
1: Ola wywołała temat równości i temat kobiet, do którego jeszcze przejdziemy, ale jeszcze chciałam zapytać cię, Wawrzyniec, co to byli za mężczyźni, ci, którzy brali udział w tych rozmowach?
2: Tak, nam zależało na tym, żeby te rekrutacje na dialogi, to jest coś, czym się zajmujemy od 6 lat w tej chwili, więc mamy... nauczyliśmy się dużo pokory, zbierając grupy dialogowe. No bo ten dialog, jeżeli on ma pokazać jakieś prawdziwe napięcie, różnice, różnorodność, wyjść na prawdziwe tematy, a nie zastrzymać na
1: jakieś bańce, tak,
2: bańce czy powierzchowności, ważne, żeby te grupy były właśnie różnorodne. Myśmy w każdym mieście mieli organizację partnerską lokalną. Na przykład w Rzeszowie, gdzie dialog dotyczył wojny, była to organizacja strzelecka. Mhm. Dla niektórych pewnie paramilitarna, ale bardzo sobie cenimy tę współpracę ze Strzelcem Rzeszowie. W Lublinie to był Tatonet, który zrzesza ojców. I pytałaś o to, jacy mężczyźni, o bardzo różnych zawodach, od programistów do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, właścicieli firm.
1: Różne pokolenia?
2: Różne pokolenia, tak. Szczególnie na przykład w dialogu o ojcostwie mieliśmy i mężczyzn, którzy są dziadkami, takich, którzy dopiero przymierzają się do tego, żeby założyć rodzinę. Więc zależało nam na różnicach światopoglądowych, różnicach pokoleniowych, też różnicach społeczno-ekonomicznych, po to, żeby pogadali ze sobą faceci mający różne zasoby i różne kapitały, w tym kapitały społeczne. A mimo tej różnorodności tych grup było bardzo czuć a, potrzebę rozmowy i b, też taką wspólnotę, bym powiedział, losu. Mhm. Nie mówię o takim klasycznym męskim bondingu pod tytułem, że to już jesteśmy sami w takim razie w pokoju, no to zaczynamy rozmawiać tak jak faceci. Mhm. Tylko właśnie raczej tę wspólnotę losu, a nie interesu pod tytułem, hej, no nie jest łatwo połapać się w tym świecie, odnaleźć, wyznaczyć swoją drogę, wiedzieć jak się zachować. To myślę, że trochę wychodzimy też na wnioski z tych rozmów.
0: Ja chętnie to złapię, bo też pamiętam,
1: Aleksandra Sawczuk.
0: Myśleliśmy o tym projekcie i to było jakaś takie... Z jednej strony bardzo mnie to interesowało, czy uda nam się w ogóle do tych dialogów złapać mężczyzn, a z drugiej strony też czułam jakiś niepokój, tak? Czy uda nam się stworzyć te różnorodne grupy. To jak Wawrzyniec powiedziałeś, tak, o tym, że to byli naprawdę mężczyźni różnorodni pokoleniowo, światopoglądowo, to mam takie poczucie, że dzięki temu też pokazaliśmy tą taką bardziej wielowarstwową, wielowymiarową męskość i to złapaliśmy, ale dla mnie to jest też takie, to z zaciekawieniem chciałam zobaczyć, czy te dialogi nam zadziałają, czy w ogóle ci faceci będą chcieli ze sobą rozmawiać, czy oni się do tego zgłoszą i nagle okazało się, że tak. Ale to, co sobie...
2: Ci faceci zupełnie jak te kobiety.
0: Dokładnie jak te kobiety. Ale to, co też... I myślę, że to warto podkreślić. Podkreśliłeś tą różnorodność. I ta różnorodność też, ta rozmowa działała, tak? Znaczy dla mnie ta sama metoda jest wartością, jeżeli widzimy, że ponad 70% uczestników powiedziało wam po tych dialogach, że lepiej dostrzegli tą inną perspektywę, tak? Otworzyli się na te inne poglądy, ale też, że są gotowi do współpracy też z osobami, które mają też te różne poglądy bardziej niż pewnie przed tą rozmową. Ale to, na co ja też super czekałam, bo to jedna warstwa, to dla mnie były to dialogi, stworzenie przestrzeni faktycznie dla mężczyzn, do rozmowy o mężczyznach, ale ja super czekałam na raport.
1: No i właśnie.
2: Bo trzeba powiedzieć, że kobiety nie miały możliwości udziału w tych spotkaniach, łącznie z koleżankami z naszej fundacji.
1: Wspomniałeś o tym dialogu w Lublinie we współpracy z Tatonet i jeden z wniosków jest taki, że mężczyźni czują się niedoceniani jako ojcowie. Co to znaczy według nich?
2: To był wątek, który się przewijał na kilku dialogach, nie tylko na tym o rodzicielstwie i jest związany, mężczyźni opowiadają o tym, że z jednej strony oczekuje się od nich większego wejścia w role ojcowskie, rodzicielskie i słusznie. Oni w nie wchodzą i słusznie. I się nagle okazuje, że jednak tradycjonalizm podziału tych ról płciowych jest na tyle silny w rodzinach, że słyszą bardzo dużo komentarzy na temat tego, jak źle wykonują swoje zadania. Mhm. Czyli, że jest trochę taki, znaczy akceptacja, czy w ogóle nawyk, że teraz nie generalizuję, ale kobiety w tych u tych mężczyzn, którzy nam to raportowali, chętnie, krytycznie komentują to, co oni robią. I to jest krytyka, która płynie nie tylko od partnerek / matek, ale płynie od teściowych, od własnych matek. Czyli jak ty to zrobiłeś? W sensie, jak ty to dziecko karmisz? A ubrałeś się właściwie? A dlaczego wyszedłeś? A tam czapki nie ma? I tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli, że jest trochę taka...
1: Powinni być dobrymi, zaangażowanymi ojcami, ale jednak...
2: I to jest ten nowoczesny kod kulturowy, a stary kod kulturowy mówi, no nie i tak nie ogarnie. No przecież, tak? Więc jak już nas prosicie, żebyśmy to robili,
1: i
2: to
1: gdzieś
2: pozwólcie nam robić po swojemu, nie?
0: Jeden z uczestników nawet coś takiego powiedział, że to było takie mocne doświadczenie, kiedy został z dzieckiem, ale partnerka czy żona zostawiła go z tym dzieckiem razem ze swoją mamą, tak? Został z teściową.
1: Pod kontrolą.
0: Pod kontrolą. Natomiast tam jest też, to jest ta jedna strona. Z drugiej strony w tym raporcie też pada takie, w kontekście rodzicielstwa, to jakoś zostało mi w pamięci, taki wątek, co wzmacnia mężczyzn, kiedy oni czują się wzmocnieni w tej roli rodzica i pomaga im zobaczenie innych ojców. Spotkanie ich na wywiadówkach, czy w kolejce do lekarza, czy na jakichś spotkaniach klasowych. I to też myślę, bo to jest dla mnie też wartość tego raportu, że tam jest dużo takich podpowiedzi, insightów, z jednej strony ciekawych informacji, pokazania perspektywy mężczyzn, ale z drugiej strony bardzo dużo podpowiedzi dla nas, nie wiem, dla kobiet, dla działań społecznych, ale też dla firm, no bo to jest trochę o tym, co na przykład firma może zrobić, żeby budować też taką kulturę organizacyjną, która to tacierzyństwo wspiera, bo z jednej strony, nie wiem, mamy rozwiązania i urlop rodzicielski, widać jakąś taką skokowo rosnącą popularność tego rozwiązania, nie wiem, odnosząc się nawet do danych ZUS-u, jeżeli teraz tutaj nie dokonam jakiegoś delikatnego tak niedokładności, ale w 2023 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 19 tysięcy mężczyzn.
1: 7%.
0: A rok później 41 tysięcy, tak? Więc widać jakiś taki wzrost. I to rzeczywiście, czyli prawo stworzyło jakąś przestrzeń, ale fajnie jeszcze tę przestrzeń wzmacniać kulturą właśnie organizacyjną, też jakimś budowaniem trochę mody na tacierzyństwo, bo jednak w naszym raporcie bardzo widzimy, że jedna to jest ta chęć mężczyzny, gotowość do, otwartość na, ale ten mężczyzna jest jednak w takim mocnym zderzeniu z tym, czego świat ode mnie oczekuje, ale też na co świat mi pozwala.
1: To jeszcze o ojcostwie, bo był taki moment, który dla mnie był ciekawy. O tym, na pytanie o tym właśnie, jaki był twój ojciec, no to były ciekawe odpowiedzi, bo jeden z uczestników powiedział, no był. Tak, jakiś był. I wyraźne było takie chyba dążenie do tego, żeby jednak być innym ojcem, tylko żeby nie powielać tego wzorca chłodnego czy dalekiego, odległego ojca. Nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie?
2: Tak, myśmy specjalnie ten raport o ojcostwie skonstruowali w taki sposób, przepraszam, ten dialog o ojcostwie w Lublinie skonstruowali tak, żeby on był o byciu ojcem, ale też byciu synem, dorosłym synem swojego ojca, bo widać, jak się przenoszą te wzorce zachowania, jakim ja byłem, jak ja się czułem jako syn, w wielu mówiło, nie chcę być takim ojcem, po czym powielam tego ojca z własnego, prawda? Więc dużo mężczyźni właśnie mówili o tej chęci przełamania jakiegoś schematu ojcostwa z własnej rodziny, wielopokoleniowego. Ale też mówili o tym, że to ojcostwo bardziej świadome, bardziej obecne pozwala im wejść w kontakt z własnym ojcem i porozmawiać o tym, jak było wtedy, kiedy ten dom był inny. I rzeczywiście mówią coś takiego, że dawniej to ojcostwo było, ten tata gdzieś tu jest, ale zajmuje się swoimi rzeczami. W sensie coś naprawia, być może pracuje w domu i tak dalej, i tak dalej. I mówili o tym, że dzisiaj to ojcostwo to oznacza bycie aktywne z dzieckiem, zajmowanie się nim, ale też tworzenie przestrzeni, czasu i zajęć, które wspólnie robimy.
1: Mhm. To się zmieniło bardzo. Tak.
2: To się zmieniło, już mówił jeden z ojców o tym, że właśnie zaczynał i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, jak to wymyślić, żeby to nie było nudne w ogóle, tak? Też dla niego i dla dziecka. A potem jak ojcowie de facto, no o tym trochę też ten raport pod tytułem Męstwo jest, że on jest o tym, że faceci muszą się wymyślić w tych swoich rolach. Nikt tego za nich nie zrobi i taki bunt wewnętrzny, który mają, jest też przeciwko temu, żeby to kobiety przychodziły i mówiły, jakim ty tym facetem masz być. Na przykład, no przy ojcostwie jest łatwo, tak, no ja jestem matką, od tysięcy lat to robimy, wiemy jak to się robi, was nie było, no to wam powiemy, jakimi ojcami macie być.
1: No i Wawrzyniec mówi o tym, że to męstwo, tą męskość trzeba jakoś sobie wymyślić, każdy na swój sposób zredefiniować i jesteśmy w tym momencie zmiany, bo już to nie jest tak jak nasi ojcowie czy dziadkowie. Czy to nadal jest ten żywiciel, opiekun, twardziel, czy te kategorie nadal są aktualne? Aleksandra Sawczuk.
0: To jest takie dobre pytanie, bo ja to trochę odwrócę. Ja zastanawiałam się, czy w tym raporcie zobaczę taką, no kim ten mężczyzna dziś jest, jaka jest jego tożsamość, a ja myślę, że ten raport jest opowieścią o szukaniu tej tożsamości i takim pewnym napięciu między tymi dawnymi wzorcami, które nie przystają do tej rzeczywistości i tym szukaniem tego modelu dla siebie. I ty powiedziałaś tutaj o rodzicielstwie, ale to widać w takich różnych warstwach. Właśnie o byciu pracownikiem, znaczy tak w tym wymiarze. Z jednej strony padają tam takie hasła, zostałem wychowany do pracoholizmu, ale ja już nie chcę tak pracować. Widzę, że praca dla mnie nie jest już tylko tym, co mi dostarcza
1: satysfakcję.
0: Że nie jest moją główną tożsamością. Ona wciąż jest bardzo ważna, ale chcę mieć też te inne przestrzenie budowania tożsamości, czyli rodzina, czyli dzieci, czyli czas też dla siebie.
1: Aleksandra Sawczuk, Wawrzyniec Smoczyński. Do tej rozmowy o męskości w Polsce wrócimy po wiadomościach.
3: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Kolejny zmasowany atak Rosjan na Kijów. W mieście było słychać wybuchy. Dziś rocznica Krwawej Niedzieli. Będą uroczystości upamiętniające ofiary pomordowane przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Na zachodzie Europy kolejna fala upałów. W Polsce kolejne ostrzeżenia, tym razem przed burzami. Jest 8:01, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Co najmniej 5 eksplozji można było słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały ich do zostania w bezpiecznych schronieniach. Krótko po pierwszej eksplozji ogłoszono alarm i uruchomiono syreny systemu obrony powietrznej. Kijów jest od czerwca celem zmasowanych ataków wykonywanych coraz większą liczbą rakiet samosterujących i rakiet balistycznych, które są zbyt szybkie do przechwycenia i zniszczenia. Każdy taki przypadek spotka się z ostrą reakcją państwa polskiego, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości i senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Polityk odniósł się do próby wtargnięcia dwóch mężczyzn do ukraińskiej firmy w Poznaniu.
14: W sytuacji, kiedy państwo mówi jasno, że nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania, nie ma przyzwolenia na akty nienawiści, prawo musi być stosowane bezwzględnie i że co więcej mamy przepisy ku temu, to mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z tym radzić.
13: Mężczyźni usiłowali wylegitymować właścicielkę firmy i oskarżyli kobietę o gloryfikowanie Stepana Bandery. Obywatelka Ukrainy zgłosiła ten incydent na policję. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty zniesławienia. Grozi im do roku pozbawienia wolności. 83. rocznica Krwawej Niedzieli w Ołyce niedaleko Łódzka na Ukrainie. Odbędą się dziś uroczystości upamiętniające tysiące ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. Dziś, w ponad 80 lat od tych wydarzeń, polskie i ukraińskie władze oddadzą cześć niewinnym ofiarom tamtych wydarzeń. W latach 1943-1945 z rąk ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji zginąć mogło nawet 100 tysięcy Polaków. Prezydent ma ostatnie dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowa ustawa jest projektem minimum, który gdyby wszedł w życie, pozwoliłby parom żyjącym w związkach nieformalnych, w tym także parom jednopłciowym, na zabezpieczenie swoich podstawowych praw. Współpracownicy prezydenta przewidują jednak weto Karola Nawrockiego. Co w takiej sytuacji zrobi koalicja? Oto szefa klubu PSL Krzysztofa Paszczyka pytał reporter TOK FM.
15: Czekamy na to rozstrzygnięcie. Co można było do końca zrobiliśmy.
16: Da się tę ustawę jeszcze okroić według PSL-u?
15: Zobaczymy. Na razie jeszcze pan prezydent nie ogłosił swojej decyzji. Czekamy do końca.
13: A prezydentowi nie podoba się zapis w ustawie o możliwości wspólnego rozliczania podatkowego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że PSL byłby skłonny ten zapis z ustawy wykreślić. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Informacje w tej sprawie zebrał reporter TOK FM Bartosz Kędziołka.
17: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
18: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali. wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
17: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
19: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
17: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
13: Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie nowa fala upałów. Dziś temperatury we Francji mogą przekroczyć granicę 35 stopni, a mieszkańcy Paryża przygotowują się na tę falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
20: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
13: A ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta. A w Polsce kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. To dla czterech województw w północno-wschodniej części. Ostrzeżenia dotyczą dokładnie województwa podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, a burzą będą towarzyszyły opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Lokalnie może także spaść grad. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, a aktualną prognozę pogody w TOK FM sprawdzamy już teraz.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
13: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju, jak już wspominaliśmy w informacjach TOK FM. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni, na ogół wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny.
21: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po 8, sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska w studiu, Aleksandra Saczuk, Fundacja PZU i Wawrzyniec-Smoczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o tym, jak dziś mężczyźni w Polsce myślą o sobie, o swojej roli w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie. No i odpowiada na te pytania raport Męstwo, który właśnie omawiamy. Wydaje się, że mężczyznom w ogóle jest mało takich przestrzeni, gdzie mogą na te tematy rozmawiać, przynajmniej tak wynika z raportu. Wygląda też na to, że widzą mężczyźni zmianę swojej roli społecznej. Jedni się cieszą z większej równości, inni no niekoniecznie. Jeden z wniosków tego raportu jest taki, że równość i emancypacja kobiet budzą nieufność. Wawrzyniec-Smoczyński, dlaczego? Co mówili mężczyźni na ten temat?
2: Mówili sporo w tych różnych rolach, które występują, o takim zagubieniu albo pewnej niejasności, jaką niesie nowa rzeczywistość. No to jest jakby zrozumiałe, że dawne wzorce, tradycyjne modele męskości w różnych przestrzeniach pracowych, rodzicielskich, małżeńskich, one dookreślały rolę w sposób sztywny, dla kobiet zbyt sztywny, ale mężczyźni też jakby wiedzieli, jak działać, jakie jest ich pole wpływu, jakie są schematy. A dzisiaj jesteśmy po tych kilku falach emancypacyjnych w Polsce w takim okresie, kiedy się ta nowa rzeczywistość tasuje, prawda, na nowo układa. I siłą rzeczy mężczyźni oddają pole, w związku z czym są w defensywie. Te stare schematy wiedzą, że są nieadekwatne. I nawet ci, którzy aktywnie i z przekonaniem i zaangażowaniem wchodzą w równościowe role, mierzą się z tą niejasnością, nie wiem, kodu kulturowego, zasad, norm, a czasem też z pewnego rodzaju takim triumfalizmem ze strony kobiet, prawda, który sprawia, że miewają czasem poczucie, że no okej, okay, znaczy my jesteśmy z wami w tym i chcemy inaczej, i chcemy się dowiedzieć jak i wspólnie ustalić, a bywa, że dostają po głowie za 10 tysięcy lat patriarchatu.
0: Ale jednocześnie ja...
1: Aleksandra Saczuk.
0: Tak, ja to trochę... Ja czytając ten raport, i oczywiście jestem tak odbiorczynią tutaj, nie byłam w tych rozmowach, trochę inaczej na to patrzę. Ja miałam takie poczucie, że ja tam nie słyszę tęsknoty za patriarchatem.
2: A nie, to w ogóle.
0: Tak. Tylko raczej takiej trochę tęsknoty za poczuciem takiej pewności i własnej wartości. To jest takie poszukiwanie znowu, jak się odnaleźć w tym zmieniającym się świecie. Ja tam dużo słyszałam, może chciałam to zobaczyć, ale jednak takiego bardzo wzmacniającego podejścia do swoich partnerek. Ja chcę, żeby być dumny z mojej partnerki, chcę, żeby ona się rozwijała, chcę, żeby ona awansowała. Ale rzeczywiście pojawia się tam takie napięcie, to jest też słowo, którego chyba dzisiaj już użyłam, gdy pensja mojej partnerki jednak zbliża się do tej mojej pensji, to ja wtedy czuję jakieś zagrożenie, niepokój. Czyli z jednej strony mężczyźni chcą wspierać w rozwoju kobiety, ale nie kosztem tej własnej pewności siebie. No i to jest trochę pytanie, jak w tym się odnaleźć, jak
1: ale
0: w tym zarządzić.
1: Ciekawe, co powiedziałaś o tej pensji, bo wydaje się, że w raporcie też czytałam, że poczucie wartości daje wciąż spełnienie w pracy. I pozycja pracy, i w ogóle praca ciągle bardzo określa polskich mężczyzn.
2: Tak, przy czym ja bym powiedział, jakby odpowiedział dwutorowo. Znaczy, z jednej strony faceci wciąż tak się identyfikują w istotnej części poprzez pracę, ale jeżeli by posłuchać tego, jak mężczyźni z kolei opowiadają o oczekiwaniach kobiet wobec nich w tym projekcie, to myślę, że kobiety też są w rozkroku między starym a nowym.
1: Bo oczekują na przykład, żeby mężczyźni byli emocjonalni,
2: Bo z jednej strony oczekują od nich postępowości i zrobienia tego kroku w stronę równości, a z drugiej strony bywa, że chcą tej tradycyjnej roli w rodzaju, ale niech będzie emocjonalny i postępowy, no ale niech zarobi na mnie, prawda? Niech zarobi na mnie, na dzieci, na dom i tak dalej. Czyli z jednej strony niech będzie miękki, ale gdyby była wojna, to niech idzie na front. Ale z tego frontu, no niech pisze listy miłosne i niech wróci bez PTSD, prawda? I niech potem dalej dobrze żyje. Więc trochę nie chcąc tego wracać teraz w żart, ale to, co próbuję powiedzieć, to, że mężczyźni też się mierzą ze sprzecznymi oczekiwaniami. To znaczy, i powiedziałbym, że czasem dla facetów trudne jest to, że z jednej strony mają dokonać w bardzo krótkim okresie swojego własnego życia w wieku produkcyjnym bardzo dużej zmiany na bardzo wielu polach. Mają się przesunąć jako ojciec, partner, współpracownik, obrońca i tak dalej. A z drugiej strony dealują często ze znoszącymi się nawzajem, nie do pomieszczenia wewnętrznie, sprzecznymi oczekiwaniami kobiet.
1: Dla mnie ciekawym też momentem w raporcie był ten wątek samotności, który wiadomo, jest w ogóle, od lat mówimy, że jest plagą społeczną, że w dobie, kiedy w ogóle kontakty międzyludzkie się przenoszą do świata cyfrowego, to społeczeństwa stają się bardziej nuklearne, rodziny są mniejsze, kontakty ludzkie są w ogóle rzadsze. No ale rzeczywiście w tych spotkaniach bardzo mocno mężczyźni podkreślali ten wątek samotności. Aleksandra.
0: On był też dla mnie poruszający. Mam wrażenie, że ten wątek osamotnienia, samotności szczególnie dotyczy tego młodszego pokolenia mężczyzn. I to, co zobaczyłam w tym raporcie, to się też nakłada i potwierdza. Robiliśmy w zeszłym roku w Fundacji raport. Zadawaliśmy pytanie, czy Polacy potrafią marzyć i o czym marzą. I to, co było takie uderzające w tym raporcie, to to, że w najmłodszym pokoleniu, które my tam badaliśmy, to było 18-24, marzenie o relacjach, o dobrych relacjach, o związkach, o miłości, to było takie dominujące, porażająco mocno marzenie tego młodego pokolenia, a jednocześnie największym lękiem i też największym w porównaniu z innymi pokoleniami, to był lęk związany z samotnością. Więc oczywiście to możemy na to patrzeć w kontekście pandemii, która wyjęła akurat to pokolenie z jakiegoś takiego naturalnego budowania relacji, czy świat cyfrowy, no ale to nam tylko pokazuje, że pewnie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakiś na potencjalny kryzys w wymiarze relacji, ale też poczucia przynależności właśnie tego najmłodszego pokolenia. Z tym, że myślę, że jakbyśmy zapytali kobiety w tym pokoleniu, to podobne byłyby odpowiedzi o tym osamotnieniu, o potrzebie tych relacji. Czyli to jest, wydaje się, że wyzwaniem jest nie czy ja chcę być w tych relacjach, tylko jak w nie wejść.
1: Słuchajcie, widziałam taki film dokumentalny z Japonii, kiedy szkoły japońskie po licea, po pandemii przeprowadzały lekcje dla uczniów, rozmów, jak w ogóle rozmawiać ze sobą, jak rozmawiać na żywo ze sobą. Jeszcze na koniec, bo mamy minutkę, pytanie do Wawrzyńca. Czy można sięgnąć po ten raport i coś sobie z niego wziąć, coś dla siebie, nauczyć się czegoś, wykorzystać?
2: Tak, nasze raporty są dla państwa, w sensie są publiczne i bardzo, bardzo się cieszymy, jeżeli osoby z nich korzystają. Na stronie FNW, jak Fundacja Nowej Wspólnoty, .org.pl można pobrać cały raport i go przeczytać, ale można też pobrać 4 zestawy kart na rozmowy dla mężczyzn. I to są takie cyfrowe karty przewijane bardzo wygodnie na telefonie z praktycznymi podpowiedziami, jak rozmawiać z własnymi dziećmi, jak rozmawiać z partnerką w trudniejszych sytuacjach, jak rozmawiać w pracy, ale też jak rozmawiać z własnymi rodzicami. Czyli to są karty z praktycznymi poradami, które ułatwiają mężczyznom rozmawianie w tym równościowym świecie.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Byli ze mną Aleksandra Saczuk, Fundacja PZU. Dziękuję
0: bardzo ci, Olu.
1: I Wawrzyniec Moczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wracamy do poranka zaraz po informacjach. Przed nami komentarze tygodnia.
3: Autopromocja.
4: Stygmat. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Wybitna podwójna biografia, monumentalna historia o miłości i politycznej historii Polski. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka, będzie gościem Pisarek i Pisarzy w sobotę po godzinie 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,90.

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 8.20, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 4118 osób. Tak wynika z danych przekazanych przez przewodniczącego tamtejszego parlamentu. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy osób. W dalszym ciągu nieznana jest dokładna liczba osób poszkodowanych. Polacy i Ukraińcy nadal za mało się znają, a pamięć o zbrodni wołyńskiej, która powinna być sakralna, stała się narzędziem polityków po obu stronach granicy. Ocenił Walenty Wakoluk, który mieszka od urodzenia na Wołyniu. Jest założycielem i redaktorem naczelnym polsko-ukraińskiej gazety Monitor Wołyński. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu publicznego zadeklarowania, że cieśnina Ormuz jest otwarta i nie będzie atakować statków. Powiedzieli to dziennikarze amerykańscy urzędnicy, a według portalu Axios USA domagają się, by deklaracja ta padła jeszcze dziś. Kolejne informacje o 8.40 i wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: 8.21, to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w poranku czas na komentarze tygodnia. W studiu ze mną dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Mikołaj Lizut, TOK FM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od takiego najważniejszego politycznego wydarzenia tygodnia, czyli szczytu NATO w Turcji. Prezydent Trump najpierw, no tak nieelegancko, komentował sojuszników w sprawie, miał pretensje w sprawie Grenlandii, w sprawie niewsparcia go w wojny z Iranem. Potem, ale już wyjeżdżając, powiedział, że wszyscy go uwielbiają i że rozstał się w przyjaźni. Więc wydaje się, że ci europejscy liderzy odetchnęli, bo Trump wyjechał z Ankary, z Turcji obłaskawiony. Powiedział, że docenia wydatki krajów Unii na obronność i potwierdził solidarność transatlantycką w kwestii bezpieczeństwa. No i rzeczywiście tak było, ale czy my, Europejczycy, Polacy, powinniśmy odetchnąć? Czy ta zmienność Trumpa, którą nam pokazywał do tej pory, na to pozwala? Pani doktor Sosnowska, Materska-Sosnowska.
1: Dziękuję. Przede wszystkim chyba nikt nie wyszedł uspokojony. To, że chwilowo zostało przegaszone, to tylko chwilowo, dlatego że cała decyzyjność Trumpa i jego administracji właściwie się nie zmieniła. I sojusz w wykonaniu, czy z takim głównie oparty na Stanach, no widzimy, że się wyczerpuje, o ile się już nie wyczerpał, to jeszcze jest pewna taka, pewne takie, jeszcze są kwestie, czy na przykład żołnierze, którzy są, ale już wiem, że ani to nie będzie rozbudowywane, a przede wszystkim nawet jeżeli to kupiliśmy sobie trochę czasu, a to nie jest taki sojusznik, jak jeszcze był, nie wiem, dekady temu, że faktycznie można było całkowicie i przewidywalny, i całkowicie na niego liczyć. To, co było ważne na szczycie, to spotkania jednak prezydentów i również spotkanie prezydenta Zeleńskiego z Trumpem. Nie wiem, jak te patrioty, czy będą tam budowane, czy nie, bo zdaje się, że jeszcze nie uzgodnił tego z producentami, właścicielami. Trump jest cwaniakiem. Ta jego propozycja przeniesienia pewnej produkcji do Europy, no to wiemy, z czego wynika, prawda? Z sejfu, który jest w Europie, a nie z tego, że nagle jest dobry i chce pomagać. Więc powiem szczerze, że bardziej odbieram to w takich kwestiach tańca rytualnego niż faktycznego uspokojenia i spokoju.
0: Dzisiaj czytałam w Wall Street Journal, który tak komentuje ten szczyt, to jest jak, NATO jest jak małżeństwo bez miłości, w którym żadna ze stron nie może sobie pozwolić na odejście. Ty się z tym zgadzasz, Mikołaj Lizut?
2: No tak, myślę, że to jest bardzo ciekawa analogia, ale pamiętajmy o tym, że małżeństwo nawet bez miłości ma zdolność kredytową na przykład. I to coś znaczy. Mnie się wydaje, że po tym szczycie w Ankarze możemy troszkę odetchnąć. To znaczy, przede wszystkim sojusznicy pokazali, że w dalszym ciągu to małżeństwo, choć bez miłości, trwa.
0: Jest potrzebne.
2: Jest jedność, jest potrzebne. Jest potrzebne także Stanom Zjednoczonym. Rzeczywiście to masowanie amerykańskiego prezydenta stało się już jakimś rytuałem. Wszyscy oglądamy w przekazach telewizyjnych, jak zachowuje się Giorgia Meloni, jak zachowują się inni przywódcy podczas kontaktów z Trumpem, no przede wszystkim właśnie wspomniany przez panią prezydent Ukrainy. I rzeczywiście po tym szczycie w Ankarze można dojść do wniosku, że Trump skutecznie został wymasowany,
0: oswojony.
2: To znaczy ta akupunktura zadziałała, choć oczywiście nie obyło się tam bez incydentów. No warto przypomnieć, co mówił o Iranie.
1: Albo o Japonii, bo w sumie
2: albo
1: nie wiadomo.
2: Tak, ale no z wrodzonym sobie wdziękiem mówił o bydlakach, z którymi nie będzie już więcej rozmawiał. Mnie bardziej niepokoi to ten szczyt w Ankarze w kontekście polskim. To znaczy, o ile sojusznicy są w jedności, jak pokazał ten szczyt, o tyle ten paradygmat, który w Polsce do tej pory był jakąś świętością, to znaczy, że bezpieczeństwo jest poza doraźnym sporem politycznym i poza takim wyścigiem związanym z koniunkturą wyborczą, to już przestało obowiązywać w Polsce. I to udowodnił ten spór o pięć patriotów, który de facto toczył się także w Ankarze. No to jest, proszę państwa, pokazywanie nagiego podbrzusza. To jest właściwie granie z Rosją.
0: Wspomniała pani o tym spotkaniu Nawrocki-Zełenski, prezydenci...
1: Nie, Trump. Zełenski albo Nawrocki, tak.
0: Tak, ale
2: było... Ale takie spotkanie też było.
1: Ale o nim jeszcze nie wspomniałam.
0: Dobrze, to teraz porozmawiajmy. Było to spotkanie dwóch prezydentów polskiego i ukraińskiego i oni... Rzeczywiście widzieliśmy duży kryzys i napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich za sprawą decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia UPA i potem odwetowi polskiemu, czyli zabranie medalu przez prezydenta Nawrockiego. No ta sprawa eskalowała przez ostatnie kilka tygodni. Wydaje się, że w Ankarze trochę mieliśmy taką deeskalację, że tam było takie wspólne stanowisko, mamy wspólnego wroga, to jest Rosja. I o historii właściwie nie było mowy. Czy to
2: dobrze? Odrobina oliwy na te wzburzone fale.
1: To ja jeszcze jednym słowem do poprzedniego pytania. A kiedy jest kolejny szczyt i gdzie?
0: Nie wiemy.
2: Nie
1: no
2: wiemy.
1: Nie wiemy, gdzie jest kolejne, ale... Nie?
2: No tak, no w małżeństwach tak jest.
1: Do czasu.
0: Czyli słuchajcie, ta metafora...
2: To jakby pani zapytała, kiedy będzie kolejna awantura.
1: Nie, kiedy będzie kolejny wspólny obiad. Bo awantury już w pewnym momencie też nawet nie ma. Ja bym po prostu była ostrożna. I kończąc tamtą wypowiedź, mówiąc o kupieniu czasu, to pokazuje, że nawet jeżeli jest NATO, to już nie jest tak przewidywalne ze Stanami, jak było, a to oznacza, że musimy w Europie szykować się sami, tak? Zbroić się sami. Jeżeli mamy na kimś polegać, to przede wszystkim właśnie w tym układzie europejskim w oparciu o Stany. Natomiast co do drugiego pytania, to wydaje mi się, że chyba najlepiej skomentował to minister Sikorski, że cieszy go, gdy dwaj prezydenci rozmawiają i próbują rozwiązać konflikt, który sam stworzyli. I to jest prawda, dlatego że wiemy, od czego się zaczęło, wiemy, jak następowała eskalacja i absolutnie do niczego to nie prowadzi. Ale w ogóle ten problem, jeśli mogę tak powiedzieć, z Ukrainą, ale to mówię w cudzysłowie, on pokazuje, że nie tylko, że mamy bezpieczeństwo nieprzegadane i to stało i przestało być takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich stron, tylko w związku z tym my również nie mamy pomysłu na Ukrainę. My nie mamy pomysłu, w jaki sposób, kim, czym będzie Ukraina, gdy wojna się skończy i oczywiście znowu wariantowo. I widzimy, w jaki sposób zmienia się pozycja Ukrainy i jak pracują nad tą zmianą. Oni już nie rozmawiają we wszystkich rozmowach przez Polskę, tylko prowadzą własną politykę międzynarodową. Wiemy, jaką chcieliby mieć pozycję, bo możemy się domyślać i pytanie, jaki jest nasz stosunek do tego. To, co wszystko, co wydarzyło się od maja, oprócz takich zysków wewnątrzpolitycznych dla obu liderów, nie przyniosło niczego pozytywnego w żadnym wymiarze.
0: No, Zełenskiemu wzrosły notowania.
1: Więc mówię, tylko wewnętrznie i też rozumiemy politykę wewnętrzną, ale również słowa naszego prezydenta i nasze zachowanie jego z odebraniem tego medalu. Tam było i parę innych środków takich odpowiadających interwencyjnych, a nie ten. Trzeba było przewidzieć, jaka będzie konsekwencja. Jeżeli chciał umocnić prezydenta Ukrainy w Ukrainie, to mu się udało. Natomiast czy to w jakikolwiek sposób zmieniło również naszą pozycję, bardziej bym powiedziała, że osłabiło. Wyszedł i taką pomocną właściwie też dłonią, no to jest to, do czego doprowadził Tusk z tą rezolucją w Parlamencie Europejskim. Europejskim, tak? Ale to jest polityka, a nie tupanie czy uderzanie pięścią w stół.
0: Wielu ekspertów, z którymi ja rozmawiam, mówi o takiej potrzebie przewartościowania, ale też urealnienia polityki polskiej wobec Ukrainy, bo być może ten nasz taki paradygmat myślenia o stosunkach polsko-ukraińskich, że my jesteśmy starszym bratem, że ta polityka moralności wychodząca z filozofii Giedroycia czy Mieroszewskiego, no że ona po pierwsze nie działa, a po drugie, że wcale nie jest dobrze widziana po drugiej stronie i że tego typu polityka no, wymaga od tego, że po drugiej stronie ktoś myśli tak samo. Jak my w ogóle powinniśmy myśleć o stosunkach polsko-ukraińskich w długiej perspektywie? Mikołaj Lizut.
2: No, pytanie jest bardzo dobrze postawione, wydaje mi się. Trudno wyobrazić sobie, znaczy jeśli nie polityka Giedroycia, jeśli nie paradygmat Giedroycia, to co? Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. Oczywiście taka perspektywa starszego brata, czy tego, co z ukraińskiej perspektywy nazywa się polskim panem,
0: może być
2: jest obrzydliwe po prostu. To znaczy jest, no, jak rozumiem, to jest ten historyczny kompleks, jakaś pewna rana, szczególnie w perspektywie ukraińskiej. Ale trzeba przyznać, że też strona ukraińska porusza się w obrębie polityki historycznej jak słoń w składzie porcelany. I to naprawdę to jest problem, który ma już długą brodę. Dość przypomnieć, jak wyglądały te relacje w czasach prezydenta Kaczyńskiego, w czasach prezydenta Komorowskiego. To znaczy, to naprawdę nie jest pierwszy incydent związany z nadaniem jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, bo...
1: To już było. Tak.
2: To już było i tak. to trwa w nieskończoność. I tutaj w ogóle warto wskazywać, o ile... No, polski antysemityzm na przykład jest faktem i to, co działo się wczoraj w Jedwabnem, napawa mnie po prostu ogromną goryczą.
0: Powiedz, co się działo.
2: No, obok uroczystości związanych ze zbrodnią na żydowskich sąsiadach w Jedwabnem rozłożył się Grzegorz Braun ze swoimi kolegami z obrzydliwym antysemickim przekazem. Oczywiście jedwabieńska policja stała i nie zrobiła w tej sprawie nic. Mieszkańcy Jedwabnego, jak zwykle, jak co roku,
0: nie pokazali się,
2: siedzieli sobie pod sklepem, słuchając Disco Polo i no, to znaczy, można powiedzieć, rytuał. Co gorsze, ja mam wrażenie, że jak co roku odnotowujemy z pewną ulgą, że właściwie nie było incydentów. Otóż to nieprawda, no.
0: Ale wiesz...
2: Te incydenty były. Ale co chcę podkreślić? Jeśli chodzi na przykład o IPN w Polsce, to my tę lekcję odrobiliśmy. My doskonale wiemy, że za zbrodnią w Jedwabnym stali polscy sąsiedzi tych ludzi. Myśmy to przerobili.
0: Ukraińcy tego nie zrobili.
2: To znaczy zbrodnia wołyńska nie jest w ogóle przedmiotem badań historyków ukraińskich.
0: Bardzo króciutko, bo mamy teraz minutę przed informacjami. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby Ukraińcy w czasie wojny i w ogóle rozliczali się historycznie teraz?
1: Ale jest to możliwe, dlatego że również w czasie tejże wojny no, są ekshumacje, są pierwsze tak naprawdę i właściwie to, że ten rząd do tego doprowadził, czy polityka przede wszystkim Sikorskiego i Pawła Kowalej. Tu trzeba to podkreślić, więc gdzieś to rozpoczęto, tak? Natomiast co z tego, że my wiemy, jaki zrobiliśmy krok wstecz, prawda? Co się wydarzyło, gdzie był i kto był prezydentem, mówię o Kwaśniewskim i co on zrobił, a co się wydarzyło niestety też po nim.
0: W komentarzach dzisiaj poranka dr Anna Materska-Sosnowska i Mikołaj Lizut. Do rozmowy wracamy zaraz po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
5: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w
3: świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.

0: że to Stany Zjednoczone łamią wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rozejm z Iranem się skończył, ale negocjacje z tym państwem będą kontynuowane. Zagroził też nowymi atakami. Amerykańska delegacja wojskowa ma przybyć do Libanu, by wesprzeć wdrożenie porozumienia pokojowego z Izraelem. W opinii Bejrutu negocjacje utknęły w martwym punkcie. Prezydent Libanu miał poprosić ambasadora USA o wywarcie presji na Izrael. Król Karol III spotkał się z synem, jego żoną Meghan oraz z wnukami Archiem i Lilibet. Potwierdził to pałac Buckingham. Brytyjskie media postrzegają to jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej. Pałac opisał w oświadczeniu spotkanie jako prywatną okazję rodzinną. Kolejne informacje o 9:00, już teraz czas na raport smogowy. A dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nie ma przekroczeń norm, warto w przerwach od deszczu wybrać się na spacery i dotlenić. A kolejny raport smogowy w TOK FM o 16:40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 8:41. To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska w poranku. Czas na komentarze i komentują dzisiaj dr Anna Materska-Sosnowska. Dzień dobry jeszcze raz.
3: Dzień dobry.
2: I Mikołaj Lizut, TOK FM. Dzień dobry jeszcze raz.
4: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Rozmawialiśmy o Jedwabnem przez chwilę i Mikołaj, ty powiedziałeś o tym, że był tam obecny polityk, pan Braun, który wydaje mi się z tego typu wydarzeń czerpie w ogóle swoją siłę polityczną, że takie występy, hucpy, jak atak na lekarkę w szpitalu, czy zniszczenie menory w Sejmie, czy właśnie zakłócenie obchodów rocznicy Jedwabnego, to nie jest przypadek, to jest celowa strategia.
4: No tak, to jest celowa strategia, w dodatku
2: działająca.
4: No, najgorsze jest to, że działająca, to znaczy, że w Polsce jest polityczna klientela na tego typu obrzydlistwa.
2: Pytanie, czy tylko w Polsce, bo mnie się wydaje jednak, że w dobie, kiedy cała komunikacja albo większość komunikacji odbywa się w mediach społecznościowych i to algorytmy decydują, co ludzie widzą i jakie treści widzą, no to to, co jest bardziej emocjonalne, co jest skrajne, bardziej się przebija do ludzi. Czyli trochę tacy ludzie, populiści jak Braun, skrajni nacjonaliści, ludzie wykorzystujący skrajny przekaz, no po prostu zyskują w tej debacie publicznej.
4: No tak, ale pamiętajmy, że my nie jesteśmy krajem jak każdy inny. To znaczy, to właśnie tu nazistowskie Niemcy zorganizowały Holokaust i no, takie budowanie polityki na przekazie antysemickim, znaczy to, że to się sprzedaje w dalszym ciągu, po 80 latach, jest czymś niepojętym.
2: Tak się dzieje we Francji, tak się dzieje w Anglii.
4: Ale we Francji
2: nie było Holokaustu. No,
4: tak, no znaczy, oczywiście legendarny jest antysemityzm francuski, na którym Jean-Marie Le Pen zbudował w ogóle swoją partię polityczną. Dziś jego córka zastąpiła antysemityzm tatusia antyislamizmem, który jest bardziej trendy we współczesnej Francji. Niemniej wydaje mi się, że to są podobne pieniądze. Natomiast w Polsce to jest zjawisko tak obrzydliwe, tak niepojęte, tak straszne. To znaczy, ja rozumiem, że powiedzmy perspektywa dzisiejsza zbrodni w Jedwabnym jest potwornie bolesna. Jest potwornie bolesna, bo
2: wciąż.
4: Tak, no bo z tego romantycznego
2: obrazu,
4: mitu, z tego kordianowskiego właściwie szkolnego przekazu, okazuje się, że byliśmy także bardzo często narodem podłym, narodem, który zdolnym do zbrodni wobec bezbronnych sąsiadów, których prześladowały.
2: Ja chciałabym wrócić do współczesnej polityki, doktora Anna Materska-Sosnowska, dlatego że mówiliśmy o Braunie i jego modus operandi, ale też ta narracja antyemigrancka, antyukraińska, nagle wchodzi do mainstreamu polskiej polityki.

0: To ja zaraz do tego przejdę, ale redaktor Lizut powiedział nie jedną, ale ciekawą rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Zobaczcie, jak nam się to nie gryzie. Z jednej strony mamy jedwabne i zachowania Brauna, a z drugiej strony jest Wołyń, gdzie wszyscy pałają świętym oburzeniem.
1: Łącznie z Rosją. Tutaj to warto
0: właśnie
1: przypomnieć, ponieważ Rosja dołączyła do obchodów zbrodni wołyńskiej. Wszyscy oczywiście mogliby się dziwić właściwie w imię czego. Otóż według propagandy Kremla zbrodni dokonano przede wszystkim na Ukrainach Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow ta granica,
0: tak,
1: ta część demarkacyjna Polski została podzielona między nazistowskie Niemcy a ZSRR. Otóż Wołyń między innymi należał do ZSRR, także wszyscy Polacy, Ukraińcy, Żydzi
2: byli obywatelami
1: Związku Radzieckiego.
2: Przynajmniej w sensie prawnym. Natomiast
1: Eskalowanie tego historycznego konfliktu między Ukrainą a Polską, no wiadomą rzeczą jest, że to jest po prostu prezent dla Putina. Prezent zresztą przyjęty bardzo skrupulatnie i z wdzięcznością. I widać wyraźnie, jak bardzo teraz Kreml na ten prezent... Ten prezent wykorzystuje. Mało tego, no, te antyukraińskie nastroje, które w Polsce wybuchły z niespotykaną dotąd siłą, są tak, że zaczęliśmy tę rozmowę od szczytu w Ankarze. Mhm. Otóż najbardziej niepokojącym newsem ze szczytu są doniesienia wywiadowcze związane z możliwą rosyjską prowokacją. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego akurat w stronę Polski. Ta prowokacja według wywiadu amerykańskiego miała być doktryna.
2: Pseudo-ukraińską, tak.
1: Ta nowa doktryna rosyjska zakłada, że chodzi o upominanie się o mniejszości rosyjskie poza granicami, więc jak rozumiem, dotyczy głównie państw nadbałtyckich. Dlaczego Polska? Otóż przede wszystkim ze względu na ten spór, na ten rozbrat polsko-ukraiński. Teraz jest po prostu fantastyczna okazja.
2: Tak, ale ty powiedziałeś, że to jest paliwo, tylko że to jest prezent dla Rosji, Putina. Mi się wydaje, że to jest taki prezent, który sama sobie Rosja w pewnym sensie dała, bo...
1: No nie bez udziału prezydenta Zełenskiego wraz z Karolem Nawrockim.
2: Ale te nastroje antyukraińskie na pewno były w Polsce podsycane przez rosyjską propagandę.
0: Spróbujmy to w jakiś sposób uporządkować. To, że jesteśmy na wojnie kognitywnej, no to wiemy od dawna. I myślę, że część sobie nie zdaje z tego sprawy, jak bardzo algorytmy, mówię to w cudzysłowie, rządzą.
2: I rosyjskie boty też.
0: I to nie są tylko rosyjskie boty, bo wystarczy odpowiednio właśnie sączyć, tak jak pan powiedział. No to już jest wykorzystane, prawda, i już się rozpędza zupełnie inna propaganda. Nie będziemy używać słów Trumpa do określenia metod Putina.
1: Choć się nasuwają,
0: tak, którymi się posługuje. Natomiast padło już dzisiaj w audycji, że to, co do tej pory było jakby wspólne dla wszystkich stron konfliktu politycznego czy stron politycznych w Polsce, to było bezpieczeństwo. A my przez takie zachowania własne bezpieczeństwo też obnażamy, nie tylko mówiąc, ile poszło uzbrojenia, ile nie poszło, ile będzie produkowane, nie będzie, tylko właśnie w takim...
1: Ale myśli pani, że ten paradygmat, ta reguła jeszcze obowiązuje w Polsce, że bezpieczeństwo jest święte
0: więc
1: i poza sporem? Już
0: to,
1: chyba nie.
0: To już padło. Mówię, to już w naszej dyskusji tutaj padło,
2: sejf,
0: że chociażby przy sejf...
1: Przy patriotach teraz, pięciu patriotach, przypomnę, przekazanych stronie ukraińskiej. I ta kretyńska polityka, muszę tutaj powiedzieć wprost, no, rozpętana przez Pałac Prezydencki. Prezydent Nawrocki i jego otoczenie uznali, że to jest świetna okazja, żeby wykorzystać to wewnętrznie, tak, wykorzystać do kopania po kostkach rządu Donalda Tuska. Mało tego, no tę rękawicę niestety podjęła także koalicja, to znaczy wyścig, swoisty wyścig.
0: Kto, znaczy Kosiniak-Kamysz mówiący, prawda, ile kto dał
1: kto i kto mniej pomaga Ukrainie, tak. Kto no mniej żenujące. Donował tak. Ukrainę, to jest taka żenada, no to jest naprawdę kilomuł.
0: Ale jeśli można, to zobaczcie, myślę, że warto odnotować to dzisiejsze wystąpienie Tuska, który faktycznie stara się tonować całą tę narrację i tak bardzo dyplomatycznie się w tym poruszać. I myślę, że ta propozycja tego muru pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
2: Zbrodni wołyńskiej.
0: Zbrodni wołyńskiej, no bo jest jesteśmy w dniu rocznicy zbrodni wołyńskiej. Po pierwsze jest bardzo dobrym pomysłem, a po drugie jest takim żywym pomnikiem, bo tak długo jak będą trwały ekshumacje, one trwają, ale dość wolno, to będzie to uzupełniane, to będzie żywe, tak? Więc to myślę, że to jest dobra inicjatywa i taka potrzebna, bo nie tylko
1: pani
0: trzeba...
1: Pani doktor, to ma rację, że w zasadzie premier zachowuje się jako jedyny człowiek rozsądny. Mógłby troszkę swoich ministrów oraz wiceministrów no, powstrzymać, troszkę ich okiełznać, ponieważ wygadują rzeczy niegodne. To znaczy, no ten właśnie wyścig, kto mniej dawał Ukrainie, a kto więcej, i że to jest argument, że PiS w czasach Morawieckiego tak. Ukraina była donowana w sposób bez porównania większy. No, to jest naprawdę głupia rywalizacja.
2: Głupia, słuchajcie, bo też trzeba to powiedzieć. Rząd PiSu i premier Morawiecki zaraz po wybuchu pełnoskalowej wojny zachował się bardzo racjonalnie i przyzwoicie. Morawiecki objechał połowę stolic europejskich właśnie lobbując za pomocą szybką wojskową dla Ukrainy, a jednocześnie rząd uruchomił wszystkie możliwe zasoby
0: było, tak.
2: Wojskowe, militarne, ale, logistyczne.
1: Ale zauważyłaś, Olu, że z wypowiedzi dzisiejszych Mateusza Morawieckiego wygląda, że nie jest z tego dumny.
0: Ale one są żenujące. To, co powiedział o żelastwie za krew, jest żenujące. To jest niegodne naprawdę polityka
2: no
0: na tym. Ale poczekajcie, bo pytanie było o Brauna i teraz ta licytacja, o której teraz też mówimy, ona wpisuje się niestety w obrazek Brauna. Dlatego, że to, co jest mówione, a PiS dał więcej, to nie tylko, że my pomogliśmy mniej, ale to jest, rozumiem, niestety nakłada się na konflikt polityczny po tej,
1: tak,
0: prawej,
1: tak,
0: po tej prawej stronie.
1: Zgadzam się, to jest granie na podwórku Brauna, to znaczy na jego warunkach.
0: Tak. I to jest absolutnie przemyślane, bo jeżeli Czarnek był wystawiony na to, żeby dać opór Braunowi i odebrać ten elektorat, żeby to powróciło, to się kompletnie nie sprawdza, tak? Jeszcze nie wiem, parę miesięcy temu uważałam, że może to nie być ze strony Kaczyńskiego taki głupi pomysł. Tylko pytanie jest innego rodzaju. Naprawdę znamy wszyscy z historii. Każdy, kto się odrobinę interesuje tą historią, a właściwie cały poranek mamy o historii, to przynajmniej nasze spotkanie, to moje pytanie to, jak daleko pójdzie ta eskalacja? Bo wiemy z historii, gdzie jakie były skutki takiej eskalacji.
2: Jak łatwo te demony uwolnić.
0: I jak potem ich nie okiełznasz, tak? To, co robi Braun, robi świadomie, z premedytacją, taki środek wyrazu. Tutaj padła Marie Le Pen. Oni zmienili język. Dzisiejsze Zjednoczenie Narodowe ma inny język niż Front Narodowy, tak? I to nie jest tylko kwestia zmiany wroga. Populiści muszą mieć wroga. Skrajni populiści posługują się jeszcze skrajnymi
2: 30
0: metodami.
2: 30 sekund mamy. Czy uważacie, że kwestia antyukraińska, antyimigrancka będzie dominującą w kampanii?
1: Zdecydowanie tak. Znaczy, to jest... być może to jest szansa. Na jakiś,
0: dla bycia przyzwoitym.
1: Do bycia przyzwoitym, do w ogóle tak, no, na jakąś uczciwą i moralną politykę.
2: I tym dzisiaj kończymy komentarze w poranku TOK FM. Gośćmi byli dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorogo. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: I Mikołaj Lizut, TOK FM. Bardzo też dziękuję. Dzisiaj, Mikołaj, twój program.
1: Dziękuję, kłaniam się. Tak, dzisiaj mój program. Zapraszam państwa po godzinie 15 na Pisarki i Pisarzy. Będzie mi bardzo miło spotkać się z państwem.
2: Ale zanim się ja jeszcze z państwem pożegnam, to zapytam Dominikę Wielowiejską, która jest już w studiu obok, o czym dzisiaj za chwilę w wyborach w toku. Dzień dobry, Dominiko. Co będzie w programie?
3: Dzień dobry. Tak jak mówiliście, no dzisiaj rzeczywiście będziemy mieli dominację historii, bo zaczniemy od obchodów ku czci ofiar rzezi wołyńskiej. Donald Tusk wydał specjalne oświadczenie. Właściwie zamieścił je na platformie X i ono jest znaczące, bo zapowiada budowę muru pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej. Porozmawiamy także o szczycie NATO, o propozycjach zmian w zdrowiu i o obchodach tych dramatycznych wydarzeń, rocznicy dramatycznych wydarzeń w Jedwabnym.
2: Bardzo ci dziękuję, czekamy na wybory w toku, a ja już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Program wydawała Magdalena Sikoń i Jakub Żebrowski, realizował go Maciej Golczyński i ja się z państwem też żegnam. Aleksandra Karasińska, do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na Mol.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 9:00, czas na informacje. Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek Kijów i seria potężnych wybuchów jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego, podał portal ukraińskiej Prawdy. Wojsko rosyjskie przeprowadziło atak na Ukrainę używając 12 rakiet i 121 dronów. W stolicy 11 osób zostało rannych, poinformowały o tym lokalne władze. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę muru pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary wojen XX wieku na Ukrainie.
9: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
8: A dziś 83. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. A więcej komentarzy już za chwilę w audycji Wybory w Toku w Tok FM tuż po tych informacjach. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że wojsko USA wystrzeli tysiące rakiet i przez rok będzie niszczyć wszystkie jego obszary, jeśli władze tego kraju zrealizują swoje groźby i podejmą działanie zmierzające do przeprowadzenia na niego zamachu. Na koniec sport. Włoski tenisista Jannik Sinner pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. W finale zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Kolejne informacje w Tok FM o 10:00. Teraz pogoda.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni w Białymstoku, 20 w Gdańsku, 21 w Lublinie, Warszawie i Rzeszowie, 22 w Krakowie i Łodzi, 24 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu.
10: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na Wybory w Toku, a w studiu Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Andrzej Szejna, Nowa Lewica. Dzień dobry. Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
13: Dzień dobry.
6: Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
14: Dzień dobry.
6: Marek Krawczyk, wiceminister kultury, Polska 2050. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
6: I Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Proszę Państwa, zaczniemy od rocznicy Krwawej Niedzieli. Ja tylko przypomnę, że uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbędą się o godzinie 13 w Radróżu, województwo podkarpackie. Z okazji to oficjalnie brzmi tak: Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. I w tym programie przewidziano między innymi oddanie czci ofiarom, wystąpienie prezydenta. Muszę tutaj dodać, że polskie władze obawiają się rozmaitych prowokacji w czasie tych uroczystości. Wiem, że służby są w takiej naprawdę poważnej gotowości. I dzisiaj o godzinie 8 premier Donald Tusk zamieścił takie oświadczenie, wskazując, że 11 lipca przypada rocznica Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni wołyńskiej. Premier przypomniał, że za jego rządów nastąpiły te procesy związane z poszukiwaniem i ekshumacją ofiar zbrodni wołyńskiej i premier powiedział tak, że pozwolą Państwu, że zacytuję. Chcemy ocalić pamięć o każdej ofierze rzezi wołyńskiej, dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści, odpowiedzią na nacjonalizm. Nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości bez nienawiści i bez pogardy. Europa pokoju, wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowi. Całe oświadczenie znajdą Państwo na platformie X i może zapytam reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego, czy pan by się podpisał pod takim oświadczeniem premiera Tuska?
16: Czy generalnie, jeżeli mówimy o upamiętnieniu ofiar rzezi wołyńskiej, to myślę, że nawet tutaj jak wszyscy...
17: Połączenie GPS
16: przepraszam.
17: Zostało zerwane.
16: Przepraszam.
6: No to dobrze, że zostało zerwane.
18: Bo wypowiedź idzie w dobrym kierunku.
16: Już to tutaj wyłączę. Jak wszyscy siedzimy tutaj przy stole, myślę, że chcemy upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej, ofiary osób, które... Ukraińców, którzy z nienawiści do Polaków postanowili Polaków wymordować. 11 lipca 1943 roku to rzeczywiście było apogeum tego, co Ukraińcy postanowili Polakom zgotować. Oczywiście to nie był koniec, bo też w wielu innych miejscach przez okres kolejnych tam półtora roku, dwóch lat tego typu rzezie nadal trwały. Co do samych Ukraińców, to uważam, że po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Strona ukraińska, jeżeli w jakikolwiek sposób chce należeć do cywilizowanych narodów Europy, ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces. Mało tego, mam wrażenie, że strona ukraińska w tej chwili niestety zmierza w przeciwnym kierunku i to w moim przekonaniu oddala ewentualne jakieś pogodzenie czy porozumienie dwóch narodów, bo bez uznania zbrodni wołyńskiej za ludobójstwo trudno będzie, aby Polacy w jakikolwiek sposób patrzyli na Ukraińców inaczej niż przez... I nie wszystkich, żeby było jasne, bo UPA mordowała też i Ukraińców, tych, którzy Polakom pomagali. Natomiast trudno będzie mówić o jakimkolwiek pojednaniu.
6: To pozwolą Państwo, że zacytuję słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w liście do swojej partii napisał tak. Po 2023 roku w relacjach polsko-ukraińskich zaczął dominować dyktowany Tuskowi z Berlina coraz bardziej służalczy model jednostronnego podporządkowania podporządkowywania się interesom, czy wręcz zachciankom naszego wschodniego sąsiada i wyliczał skutki takiej polityki. Elity ukraińskie przy cichej aprobacie Niemiec kończą właśnie budowę nowej wersji nacjonalizmu, opartej na akceptacji rasistowskiej, antypolskiej i jednocześnie antysemickiej narracji głoszonej swego czasu przez organizacje szukające sojusznika w III Rzeszy Adolfa Hitlera. Bardzo proszę, pan poseł Szejna, Nowa Lewica.
12: Tak, ta wypowiedź, można by ją skwitować, że z bzdurami się nie polemizuje, bo się przez to nobilituje. I tak ta wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego tak mogła być zakwalifikowana. Ona jest bardzo poważna. Dlatego, że w jednej wypowiedzi pan prezes Kaczyński znowu używa języka nienawiści, idzie na starcie nie tylko historyczne, ale przede wszystkim polityczne. I nie ma wątpliwości, że dzisiaj nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie. Jakie są tego warunki konieczne? No przede wszystkim oczywiście prawda historyczna, zadośćuczynienie ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumacja i godny pochówek, który jest zgodny z podstawowymi wartościami humanitarnymi, ludzkimi, ale też wartościami Unii Europejskiej, co wybrzmiało w ostatniej uchwale Parlamentu Europejskiego, który wyraził sprzeciw wobec eskalacji.
6: Niektóre państwa bałtyckie nie były entuzjastami tego.
12: Mi się wydaje, że też odczuwam tutaj pewne tło historyczne, o którym może nie będę się rozwijał, bo rozmawiamy o stosunkach polsko-ukraińskich. I kwestia dla mnie bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest dla nas strategicznym w przyszłości. Może być partnerem również w Unii Europejskiej, gospodarczym, społecznym, politycznym. Dlatego powinniśmy w jakimś sensie te kwestie historyczne po pierwsze rozwiązać. I skoro udało się to w dużej mierze uczynić z Niemcami, a udało się na przykład Francuzom i Niemcom, to pewnie dlaczego miałoby się nie udać Polkom, Polakom i Ukrainkom i Ukraińcom. I tu potrzebne jest oprócz oczywiście pracy polskiego rządu, która daje efekty, bo koalicja 15 października przyspieszyła pracę, o czym będzie pewnie mówił pan minister, przyspieszyła pracę ekshumacji. 13 lipca będą kolejne w Wólce, tak? Dobrze pamiętam? Pan minister będzie miał precyzyjne dla nas informacje. Natomiast ja bym też chciał zaproponować jakieś nowe otwarcie, powołanie instytucji, która mogłaby rzeczywiście przepracować historię i nie tylko Wołynia i rzezi wołyńskiej i doprowadzić do pojednania polsko-ukraińskiego, ale takiej, której nie uczestniczyliby politycy, bo to zawsze będzie doprowadzało do sytuacji, w której jedno zdanie tylko doprowadzi to do sytuacji sporu politycznego, ale eksperci, też może byli politycy. Ja tu widzę osobiście ogromną rolę i szansę i zadanie dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który nigdy nie wahał się mówić prawdy. W 2001 roku, tak, w Jedwabnym powiedział prawdę również o tym, o tej niechlubnej czy strasznej karcie w historii Polski, Polaków i taki człowiek, prezydent, polityk były, który jest chyba darzony największym zaufaniem w Polsce, mógłby być postacią przełomową dla polsko-ukraińskich relacji, w której jest od lat również zaangażowany.
6: To wracam do tego pytania, czy opozycja poprze tę inicjatywę premiera Tuska, Dobromir Sośnierz, Konfederacja?
13: Czy jeśli mowa o tej inicjatywie budowy muru upamiętniającego, tak. Myślę, że nie ma powodu, żebyśmy nie popierali. Myślę, że w ogóle przydałby się więcej konsensusu wobec tego typu spraw historycznych. Znaczy nie powinno, to właśnie nie ma rozsądnego powodu, żeby to budziło wśród Polaków jakieś animozje, a mimo to tutaj panu premierowi udało się tą szpilę wetknąć, zupełnie moim zdaniem niepotrzebną w kierunku części tych, z którymi się nie zgadza. Tam o jakichś nacjonalizmach pisze, prawda, że nie może być zgody. No, nacjonaliści są również częścią debaty publicznej, są również częścią wspólnoty polskiej. Chyba nie ma powodu, żeby ich wykluczać poza nawias w takim oświadczeniu. Ale no tak czy inaczej jest to jakiś tam pewnie krok w dobrym kierunku. więc
6: chciałbym... A czy pan spodziewa się, że pańscy byli koledzy z partii, z Konfederacji Korony Polskiej zorganizują coś w trakcie dzisiejszych uroczystości o godzinie 13 z udziałem prezydenta Nawrockiego?
13: Nie zwierzają mi się koledzy. Tam nie mamy jakichś bardzo ożywionych relacji, więc nie, absolutnie nie mam pojęcia.
6: Nie ma pan wiedzy
13: prosić, to
6: o tym, czy środowisko szeroko pojętej Konfederacji coś szykuje właśnie dzisiaj na tych uroczystościach?
13: Nic mi nie wiadomo.
6: Rozumiem. To pytanie do pani poseł Doroty Łobody, bo tutaj oczywiście jest mowa o tym, że jednak Ukraina bardzo stawia na takie gloryfikowanie Stepana Bandery. To budzi oczywisty opór. No i pytanie, czego pani się spodziewa po prezydencie Zełenskim w najbliższym czasie?
14: Oczywiste jest chyba dla nas wszystkich, że przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej. I tutaj jest... No nie można stawiać analogii z naszymi relacjami z Niemcami, dlatego że Niemcy nie gloryfikują faszyzmu i nie stawiają pomników Hitlera i przyznali i się i przeprosili. I tutaj no, nie ma równowagi. Ukraina cały czas jednak gloryfikuje Banderę. Nie ma tam poważnych historycznych badań dotyczących rzezi wołyńskiej. O ile my i nasi historycy mierzą się z Jedwabnem, o tyle Ukraina tutaj jeszcze nie jest na tym etapie. Więc szczerze mówiąc, myślę, że będzie to bardzo trudny proces, ale on jest niezbędny. Na pewno Wołodymyr Zełenski w ostatnich tygodniach no nie szedł w kierunku pojednania i nie szedł w kierunku prawdy historycznej, co doprowadziło do zaognienia niebywałego naszych relacji. Natomiast też obserwujemy w ostatnich dniach, też podczas szczytu NATO, to spotkanie prezydenta Zełenskiego i Karola Nawrockiego jednak było krokiem w dobrym kierunku i w takim... w kierunku deeskalacji emocji. Ale też wracając do tego, co pani redaktor powiedziała na samym początku programu o tym, że państwo polskie obawia się prowokacji, no to też pamiętajmy, że te relacje z Ukrainą akurat na tym polu nie są dwustronne, że tam jest trzeci aktor i tym aktorem jest Rosja i to Rosji zależy, żeby zaostrzać, zaogniać ten spór, a wiadomo, że temat Wołynia jest takim najbardziej zapalnym punktem, no właśnie z uwagi na to, że Ukraina ciągle nie jest gotowa, mimo oczywiście dobrych ruchów, o których będzie też mówił pan minister, czyli tej zgody na ekshumację, czyli tych postępujących ekshumacji w kolejnych miejscach, no to jednak cały czas Wołodymyr Zełenski nie stawia prawdy historycznej na pierwszym miejscu.
6: No w związku z tym, że jest z nami wiceminister kultury Marek Krawczyk, panie ministrze, to gdyby mógł pan podsumować, jak wyglądają te działania polegające na poszukiwaniu ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.
15: Więc na początek od tego, co już nam się udało. Jesteśmy po innych ekshumacjach we wsi Późniki na Ukrainie. Mało tego, w poniedziałek dojdzie do uroczystego wręczenia rodzinom ofiar tak zwanych not identyfikacyjnych osób, które udało nam się już zidentyfikować. Jesteśmy po badaniach genetycznych. Tutaj Pomorski Uniwersytet Medyczny zajmował się tym procesem i udało się, co jest bardzo dobrą informacją, zidentyfikować pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej. To w poniedziałek będziemy wręczać uroczyście te noty identyfikacyjne. Jeżeli chodzi o Pużniki, tam jest w tej miejscowości, wiemy, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie są pochowani polscy obywatele zamordowani przez UPA. Na razie nie znaleźliśmy tego miejsca, natomiast nie składamy broni. Kolejne prace jeszcze w tym roku w Późnikach. To, co się jeszcze zacznie w tym miesiącu, to już ekshumacje, bo tam udało się odnaleźć te mogiły w miejscowości Ostrówki i Woli Ostrowieckiej. To jeszcze w tym miesiącu zaczynamy. Natomiast w tym roku prowadziliśmy pracę we wsi Ugły. Tam na razie nie udało nam się odnaleźć masowych grobów, ale jeszcze w tym roku podejmiemy kolejne próby. No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji. Także no, w tym roku bardzo intensyfikujemy
6: to. Jakie to są lokalizacje, to, panie ministrze?
15: Ponieważ jest tych wniosków więcej, nie chciałbym może konkretnymi miejscowościami tutaj operować, ponieważ tutaj jesteśmy w dialogu ze stroną ukraińską i nie wiem, które lokalizacje uda nam się ostatecznie, na które się uda uzyskać zgody.
6: Ale panie ministrze, mam wrażenie, że po tym konflikcie, znaczy apogeum tego konfliktu, strona ukraińska jakby, no nie wiem, podchodzi do tego mniej entuzjastycznie, jeśli
15: nie mam takiego poczucia na poziomie lokalnym i regionalnym, bo tak naprawdę na tym poziomie te zgody są udzielane, ale później jak same nasze prace wyglądają w terenie bez wsparcia takiego istotnego strony ukraińskiej, to by się nie udało. Mało tego, w każdym z tych procesów jest podmiot ukraiński zaangażowany, także zawsze z jakąś organizacją ukraińską robimy te ekshumacje i prace poszukiwawcze wspólnie. Także muszę ocenić, że i dzięki Bogu na tym poziomie rzeczywiście najwyższym politycznym doszło do napięcia i to napięcie jest. Mam nadzieję, że będzie deeskalować, natomiast na tym poziomie lokalnym i regionalnym to oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo no już tych miejsc jest sporo. Przyszły rok oceniam będzie, że tak powiem, jeszcze więcej, ponieważ no udało nam się wypracować przede wszystkim dobre formy współpracy, no i też tak operacyjnie zapanować nad tym całym procesem. Także jestem bardzo dobrej myśli co do prac ekshumacyjnych. Cieszę się, że po wielu latach opowiadania o tym, jakie to jest ważne i potrzebne, udało nam się zacząć te prace prowadzić i będziemy prowadzić kolejne.
6: Ja zobaczyłam taką wypowiedź szefa BBN, Bartosza Grodeckiego, który sugeruje, że w odwecie w związku z tym konfliktem rząd powinien Ukraińcom, którzy gloryfikują, urzędnikom ukraińskim, jak rozumiem, którzy gloryfikują UPA, zakazać wjazdu do strefy Schengen. Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
17: Bo o pamięć chodzi, a nie o zemstę. I tutaj zaraz odniosę się do tych słów, ale z inicjatywy premiera Kosiniaka-Kamysza powstaje Muzeum Rzezi Wołyńskiej. To Muzeum Wojska Polskiego będzie patronatem w Chełmie. Takie muzeum powstaje. I tu rzeczywiście my pamiętamy i o pamięć chodzi tych wszystkich ludzi zamordowanych w ludobójstwie na Wołyniu. Natomiast tu rzeczywiście można by rozważyć taki aspekt, jeśli mamy polityków, którzy ewidentnie są, gloryfikują banderyzm, żeby taki zakaz w Schengen mieli, bo to domyślam, że nie tylko Polacy by się na to zgodzili, bo nie ma zgody w całej.
6: Kto będzie decydował o tym, czy ktoś gloryfikuje UPA, czy nie?
17: No to rzeczywiście by musiała powstać chociażby jakaś komisja, czy w Ministerstwie Kultury, czy przy premierze Polski, ale to rzeczywiście muszą być takie fakty, takie jak mamy na przykład Konfederacji Korony Ruskiej pana Brauna, no to ewidentnie to są ludzie, którzy działają na rzecz Rosji i myślę, że w Ukrainie rzeczywiście są też ludzie, którzy chcą zasiać nienawiść między Polaków i Ukraińców. To są właśnie również agenci terrorystycznej Rosji, bo rozumiem, że w Ukrainie też tacy ludzie funkcjonują.
6: To były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna prosił o głos, jak rozumiem, w tej sprawie.
12: Tak, ja bym tutaj nie szedł tą drogą, panie pośle, dlatego że tą drogą już poszedł pan Braun, czy pan chyba Mencen, czy pan Bosak, którzy i pan Czarnek, którzy nawołując z mównicy sejmowej do nienawiści, bo ta była mowa nienawiści, którą obserwowaliśmy w Sejmie, doprowadzili do różnego rodzaju sytuacji i mogą doprowadzić do eskalacji przemocy wobec Ukraińców, Ukrainek, którzy w Polsce również legalnie pracują, płacą podatki, czują się świetnie w naszym kraju, stali przyjęci nie tylko w związku z wojną. I to, co ostatnio widzieliśmy, a więc jakieś próby kontroli przeprowadzone przez dwie czy trzy osoby z Konfederacji, które są niezgodne z prawem, a więc wtargnięcie do pomieszczeń organizacji.
6: To była Konfederacja Korony Polskiej.
12: Korony Polskiej, tak,
6: Grzegorza Brauna.
12: Wiecie państwo, no, żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji przez eskalację konfliktu i mowy nienawiści, jak widzieliśmy przed II wojną światową w Niemczech nazistowskich, bo od pierwszego kroku dochodzi potem do różnych sytuacji i sobie przypomnieć również, i też naprawdę starajmy się w tej całej szaleństwie, którą rozpętała skrajna prawica i prawica w Polsce, chcą zbicia ten kapitał polityczny, pomyśleć w drugim kierunku. A przecież wśród Ukrainek i Ukraińców podczas tej strasznej rzezi wojskowej byli tacy, którzy Polki i Polaków chronili. Tak jak Polaki i Polacy chronili Żydów. Byli tacy, którzy zginęli z rąk UPA. Przypominam, że UPA mordowało również Żydów. Mówmy o prawdzie historycznej i mówmy też jak najwięcej o naszych wspólnych również dokonaniach i naszej wspólnej historii. I to jest też dla mnie ważne, bo jeżeli będziemy mówić tylko jednostronnie, to zapędzimy się w negatywnych emocjach. Ja przed tym bym przestrzegał, a to będzie nam utrudniać. I dzisiaj tak naprawdę to, co powiedział minister Sikorski, że ze spotkania pana prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego wnikło to dobrego, że ci dwaj prezydenci ze sobą rozmawiają. To jest dobry sygnał, ale tak naprawdę rozmawiały dwie osoby, które w konsekwencji konflikt między Polską a Ukrainą wyeskalowały.
6: Chciałam też porozmawiać o szczycie NATO. Będzie miał pan jeszcze okazję.
16: Ja też jedno zdanie.
6: Tak, tak, dobrze. Tylko chciałabym, żebyśmy już trochę pożeglowali w stronę szczytu NATO i awantury w związku z tym, że Polska przekazała 5 pocisków do systemu Patriot na rzecz Ukrainy. Stało się to na prośbę dowództwa wojsk amerykańskich w Europie oraz NATO. Ale bardzo proszę, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość.
16: Po pierwsze, panie pośle, dobrze by było, bo jedna z tych osób, które podobno nachodziły firmy ukraińskie, jest oskarżona o szpiegostwo na rzecz Rosji. I ja się zastanawiam, jakim cudem taka osoba chodzi jeszcze po wolności. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to dobrze by było zapytać służby, dlaczego ta osoba nie została aresztowana i ma możliwość działania na terenie Polski, na szkodę również państwa polskiego. To tylko tyle.
6: Dobrze, ale teraz chciałam zapytać o rzecz związaną z przekazaniem pocisków do systemów Patriot, bo muszę panu powiedzieć, że byłam zdumiona taką oto sytuacją, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że nie wie, w jakim trybie są przekazywane prezydentowi informacje na temat donacji na rzecz Ukrainy. Potem Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, wicepremier, opublikował informację, że Karol Nawrocki rozmawiał z szefem NATO na ten temat, a także były te kwestie poruszane na Komitecie Bezpieczeństwa, gdzie jest przedstawiciel BBN. I potem dziennikarze pytają ministra odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne, Marcina Przydacza, czy on wie, o czym rozmawiał prezydent Nawrocki z szefem NATO, Markiem Rutte. I minister Przydacz mówi, że on nie wie. No ja jestem troszeczkę zdumiona. Jak to możliwe, że minister odpowiedzialny za sprawy zagraniczne nie wie tak naprawdę, czy Karol Nawrocki rozmawiał o pociskach dla Ukrainy, czy też nie? Czy pana to nie dziwi?
16: Panie redaktor, ja uważam, że w obecnej sytuacji, kiedy pan premier Donald Tusk wskazał, iż Polska może zostać zaatakowana przez Rosję w przeciągu kilku miesięcy, to tego typu broń, jak rakiety typu Patriot, powinny jednak zostać w Polsce. Bo jest to jedna z nielicznych, albo może i jedyna na świecie broń, która jest w stanie zestrzeliwać rosyjskie Iskandery, które są rozmieszczone na terenie Kaliningradu. W związku z czym dobrze by było, aby tę kwestię dostatecznie wyjaśnić, jak i po co te pociski trafiły na Ukrainę.
12: To jest wyjaśnione, panie pośle.
16: Dobrze by było. Ja, jeżeli mówimy o panu ministrze Przydaczu, to dobrze by było go zaprosić i się zapytać.
6: Aha, zapraszamy go nieustająco. Aha,
16: rozumiem. No to
15: z prezydentem do tego nie ma czasu przejść.
6: Ale słyszałam, że był w innej stacji i też w zasadzie nie był w stanie odpowiedzieć, jak to jest, że właśnie nie wie, o czym Karol Nawrocki rozmawia z szefem NATO. No mnie to dziwi po prostu, ale rozumiem, że nie ma pan dobrej odpowiedzi na to.
16: Nie mam dobrej odpowiedzi, bo to trzeba by zapytać pana ministra Przydacz.
6: To Dorota Łoboda i pan minister zaraz będzie miał głos. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, bo tu się pojawia właśnie zarzut związany z tym, że nie powinniśmy dawać tych pocisków Ukrainie, sami ich potrzebujemy.
14: To jest zdumiewające, cała ta rozmowa o tych pięciu pociskach w sytuacji, w której z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Stany Zjednoczone są naszym najlepszym sojusznikiem i powinniśmy utrzymywać jak najlepsze relacje, z drugiej strony, kiedy ten sojusznik w ramach NATO o coś nas prosi, to wtedy jednak my mówimy, a nie, to tego nie zrobimy. Dla mnie żenująca była konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego, gdzie on cieszył się z tego, że daliśmy jakiś złom do Ukrainy, a Ukraina płaci za to własną krwią. Znaczy, to było dla mnie to była tak skandaliczna wypowiedź, że nawet stojący obok Michał Dworczyk gdzieś chyba chciał się zapaść pod ziemię. Naprawdę, znaczy, to była rzecz, jedna z nielicznych, którą PiS zrobił dobrze. Pomagał Ukrainie, kupując
19: tyle
14: nam
19: tylko
14: czas.
19: Tylko, że wtedy teraz Koalicja Obywatelska tak tego nie doceniała, jak teraz docenia.
14: A teraz Prawo i Sprawiedliwość wstydzi się tego, że pomagało Ukrainie i wysyłało tam broń i krytykowało Niemcy, że Niemcy wysyłają stary sprzęt, a teraz Mateusz Morawiecki chwali się tym, że a my też właściwie wysyłaliśmy taki stary sprzęt i to w zasadzie teraz będziemy się licytować, kto mniej pomaga Ukrainie. W naszym interesie, nawet jeżeli ktoś nie myśli takimi kategoriami wartości, takich jak solidarność czy wsparcie narodu, który krwawi, to w naszym interesie jako Polski jest to, żeby te rakiety były zestrzeliwane nad terytorium Ukrainy, a nie wpadały do Polski. I jeśli możemy wesprzeć walczącą Ukrainę i kupić sobie i Unii Europejskiej czy Europie cały czas, to powinniśmy to robić i nie wstydzić się tego, tylko być z tego dumnymi. Więc cała ta awantura jest dla mnie żenująca.
19: Nawiązując do tego, co pani poseł powiedziała, to przypomnę, że były szef MON Mariusz Błaszczak, w momencie, kiedy pojawiła się propozycja przekazania patriotów w Polsce ze strony Niemiec, powiedział, że nie potrzebujemy niemieckich patriotów, tylko niech przekażą je Ukrainie, bo lepiej, żeby te rakiety były zestrzeliwane nad terytorium Ukrainy. To były słowa ministra Błaszczaka, który nie za bardzo chce o tym pamiętać. Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
13: No, rzeczywiście jest to trochę pocieszne, to umniejszanie swoich własnych zasług przez PiS, bo jednocześnie twierdzą, że należy się wdzięczność ze strony Ukrainy za ten gest, a z drugiej strony właściwie za chwilę, jak będziemy słuchać polityków Prawa i Sprawiedliwości, okaże się, że w ogóle nie ma za co być wdzięcznym, oni nic tam nie przekazali, albo złom. Jakiś złom w ogóle, to nie, w ogóle nie było ważne, więc trochę mi się to nie dodaje. Natomiast zgłaszałem wcześniej, jednym zdaniem się na moment cofnę
19: tak,
13: jeszcze do tej wypowiedzi, do tych obu tutaj wypowiedzi panów z koalicji. No, panowie tutaj mówicie o nienawiści i tak dalej, ale sami w swojej wypowiedzi sączycie tyle jadu pod adresem w tym przypadku korony Grzegorza Brauna. Pan nie potrafił nikogo po stronie ukraińskiej wymienić, kto byłby takim godnym przeciwnikiem, ale na szczęście po stronie polskiej pan znalazł kogoś, kogo pan może opluć. Pan tutaj już o jakichś wydarzeniach z II wojny światowej zaczął przywoływać, a tu no, dwie ofiary losu poszły tam coś popytać, ani agresywni nie byli. Nie, żebym ja uważał, że ta akcja była mądra. Moim zdaniem nie była. Ale jakieś takie pompatyczne odwoływanie się do jakichś zbrodniczych wydarzeń z II wojny światowej w kontekście no, takiego no, raczej pociesznego wydarzenia, gdzie no raczej mam wrażenie, że panowie nie popisali się ani zdolnościami oratorskimi, ani agresywni nie byli. Po prostu popytali, poszli w jakąś operetkę, a pan robi z tego jakieś odwołania do II wojny światowej. No jest no raczej, jeszcze pan mówi o panowaniu nad emocjami w tym samym czasie, jak pan tak emocjonalnie wjeżdża na tak mało istotne wydarzenie. No wydaje mi się, że to jakieś jest skrajnie niestosowne.
19: Minister Marek Krawczyk. Zaraz będzie miał pan, panie ministrze, głos. Bardzo proszę. Marek Krawczyk, Polska 2050.
15: Jeżeli chodzi o przekazywanie rakiet, to absolutnie niezależnie od tego, jak wyglądają nasze relacje na tym poziomie historycznym i to niezrozumienie Ukrainy, naszej percepcji historii, tego, co jest dla nas ważne, to nasz interes strategiczny się nie zmienił. Tym interesem jest odpychanie Rosji jak najdalej od naszych granic i zatrzymywanie jej na wschodzie.
19: Ale panie ministrze, czy ma pan
15: europejskie
19: pan
15: temu...
19: ile mamy pocisków do systemów patrzeć?
15: Oczywiście nie mam, takiej wiedzy, Polska natomiast dysponuje. Mam...
19: Bo Paweł Lisiecki twierdzi, że 30.
15: Że mówi o 30 tutaj pan poseł, natomiast ja chcę powiedzieć, że rozumiem, że ta narada w gronie użytkowników rakiet Patriot w Europie, czyli tych 6 podmiotów, plus strona amerykańska i ta narada, refleksja, żeby każdy wziął i przekazał po jakiejś partii pocisków. W naszym przypadku 5 pocisków. Co wiemy, jak obserwujemy, jak latają, są ataki na Kijów, no 5 pocisków to się jednej
19: dzisiaj
15: nocy wystrzeliwuje.
19: Na tak. Kijów.
15: To się wystrzeliwuje 5 pocisków po prostu za jednym razem i co też nie jest jakaś taka gigantyczna partia, która by zupełnie zmieniła sytuację. Natomiast to, co jest ważne, jest to, no właśnie, pewna solidarność w ramach sojuszu i jeżeli dochodzimy w gronie sojuszników do tego, że należy wesprzeć Ukrainę, to ją po prostu wspieramy. I uważam, że to są najlepiej wykorzystane środki polskiego podatnika, ponieważ strzelamy do rakiet nad Ukrainą, nie nad Polską, co chyba jest oczywiste. No.
19: To teraz Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, a później Andrzej Szejna, także podsumowanie szczytu NATO, bo do pana posła Lubczyka mam takie pytanie, bo tutaj pojawiają się zarzuty wobec szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił szczegóły tych donacji, że nie powinno się tego robić, no i generalnie można odnieść wrażenie, że tu następuje taka rywalizacja, kto mniej pomaga Ukrainie.
17: No czy nie to, że przekazujemy, ja jestem w Komisji Obrony Narodowej, bo tam ta dyskusja się toczyła i pamiętam na początku wojny, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przekazywała broń Ukrainie, wszyscy byliśmy za takim postępowaniem. Po pierwsze przekazywaliśmy tą broń rosyjską, technologię rosyjską, do której i tak nie mieliśmy części. Tak, starą, bo SU były kilkudziesięcioletnie, mówię o samolotach. Potem weszły te kraby i inne rzeczy.
19: Czyli był także sprzęt postradziecki, ale także nowszy sprzęt.
17: Tak, nowoczesny, ale my i tak nie mieliśmy już części do tego sprzętu poradzieckiego, no bo on był, że tak powiem, już na tyle wykorzystany, że dobrze, że trafił i dobrze służył na Ukrainie, bo oni z tego sprzętu czy części zastępczych mieli dużo więcej niż my. No trzeba było przeciąć tą dyskusję. Premier Kosiniak-Kamysz rzeczywiście pokazał, ile przekazano sprzętu za czasów Prawa i Sprawiedliwości i dobrze, że przekazano ten sprzęt. My również przekazujemy dalej ten sprzęt. I również sprzęt, który jest sprzętem natowskim, w sensie produkowanym przez inne kraje NATO, to też musi być zgoda tych krajów czy samego sojuszu, żeby przekazać takie sprzęty do innych państw, bo są przecież zawierane umowy, że ten taki sprzęt może być wykorzystany.
19: Czy Polska będzie robić kolejne donacje na rzecz Ukrainy w najbliższym czasie? Czy ma pan taką wiedzę?
17: Znaczy, jeśli chodzi o mnie, tak, jak najbardziej i bardzo dobrze, bo cały czas Ukraina walczy i ten sprzęt zużywany jest na potęgę w Ukrainie. My rzeczywiście mamy te informacje, że ta wojna dronowa odbywa się, ale ta cały czas wojna lądowa również tam jest i ten sprzęt jest również niszczony po stronie ukraińskiej. Ale to nie tylko Polska, bo to też kraje natowskie, ale również kraje na całym świecie przekazują ten sprzęt.
19: Ale też był
17: Australia.
19: Taki zgrzyt polegający na tym, że tu była mowa o przekazaniu migów, a okazało się, że strona ukraińska miała też coś w zamian dać. Dotyczyło to oczywiście dronów, no i nie doszło do tego. Nie wiem, czy coś się zmieniło.
17: Ja myślę, że na szczycie w Ankarze ta sytuacja została wyjaśniona i premier Kosiniak-Kamysz rozmawiał pewnie ze stroną ukraińską, że ta sytuacja zostanie naprawiona
19: i
17: te drony, czy technologia dronowa ukraińska trafi do Polski.
19: Pan minister Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych, Nowa Lewica, bo tutaj też chciałam pana prosić, niezależnie od tego, że będzie się pan odnosił do wypowiedzi wcześniejszych, jednak o podsumowanie szczytu NATO w Ankarze. Bardzo proszę, panie pośle.
12: Najpierw krótki adres do pana posła Dobromira Sośnierza. Panie pośle, ja przestrzegam pana i pańskie ugrupowanie polityczne przed lekceważeniem nawet kiełkujących objawów nienawiści czy prześladowań na tle, czy to rasowym, czy przekonań.
13: Chciałbym, żebyś to pana odniosłem, bo widzę właśnie te zalążki
12: i
13: u pana.
12: Jeżeli pan widzi te kiełkujące objawy, to powinien pan tak jak ja i cała scena polityczna i wszyscy odpowiedzialni politycy potępiać. I tego od pana oczekuję i o to pana proszę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane ze szczytem w Ankarze. Tak, ten szczyt nie był w jakimś zakresie przełomowy, ale jego efekty są, przekraczają pewne oczekiwania, ale z punktu widzenia Polski. Polska osiągnęła wszystkie swoje strategiczne cele dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale między innymi w związku z tym, że realizujemy konsekwentnie naszą politykę modernizacji armii, zwiększania nakładów na zbrojenie, na modernizację polskiego przemysłu i osiągamy te kryteria i te cele, które zostały określone w Hadze, a więc 5% nakładów na zbrojenia, czego nie czynią niektóre kraje Unii Europejskiej. Spór toczył się na przykład wobec postawy Hiszpanii. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, Polska została wyróżniona jako kraj, nie tylko jako lojalny sojusznik, ale wzorcowy sojusznik. To się później odzwierciedla w naszych relacjach dwustronnych, bo takiego partnera, który jest silny, który ma, rozwija swoją armię, który jest wiarygodny, taki partner jest pożądany i dlatego mamy dzisiaj podpisane umowy dwustronne z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Francją, w których znajdują się klauzule obronne, szczególnie z Francją i one są zupełnie niezależne od artykułu 5 NATO, który mówi o zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Co wybrzmiało i co zostało jakby ustalone w Ankarze? A więc, że wzmacniamy komponent europejski w NATO poprzez przyjęcie odpowiedzialności za nasze zdolności obronne konwencjonalne, bo oczywiście nikt dzisiaj nie mówi, nie myśli o zdjęciu parasola nuklearnego, bo to jest niemożliwe w perspektywie wielu lat. Mówię o parasolu nuklearnym Stanów Zjednoczonych. I to jest odpowiedź na żądanie Donalda Trumpa, bo przecież od wielu lat mamy do czynienia z pełzającym wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych zgodnie z nową strategią bezpieczeństwa obrony z Europy na rzecz Indo-Pacyfiku, ponieważ Stany Zjednoczone przygotowują się na pełnoskalową wojnę z Chinami. Niezależnie od tego, czy do niej dojdzie, czy nie, mamy nadzieję, że nie. Ale takie są dzisiaj realia. I to dotyczy nie tylko obecności żołnierzy amerykańskich, ale również sprzętu. Mówimy o samolotach, mówimy innego rodzaju okrętach wojennych i innego rodzaju broni. W związku z tym dzisiaj Europa również buduje swój przemysł, niezależny przemysłu zbrojeniowego. To wybrzmiało podczas szczytu w Ankarze, gdzie Stany Zjednoczone też to rozumiejąc wchodzą w inwestycje w Europie, w Polsce, tworząc oczywiście spółki joint venture. Tego przykładem jest chociażby produkcja Barakudy 500 w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Najpierw one będą te pociski tam, można powiedzieć, składane.
19: To się będą... specjalna konferencja prasowa.
12: Tak, a nawet o tym powiedział prezydent Trump, chwaląc Polskę za jej dokonania oraz wskazując to jako pewien projekt. Natomiast patrioty też się w to wpisują. I teraz jest bardzo ważna rzecz, bo ona nie wybrzmiała dzisiaj podczas naszej dyskusji. Przekazaliśmy te pociski, nie całe systemy, panie pośle, pociski na wyraźne żądanie czy prośbę naszego sojusznika w NATO, Stanów Zjednoczonych, w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach strategii wsparcia dla
19: Ukrainy. Jaka jest skala, jeśli chodzi o liczbę pocisków w tej chwili, którą Polska dysponuje?
16: Bo tutaj ja sprostuję.
12: My mamy dzisiaj dwie baterie, to będzie kilka

0: mamy jako Polska.
1: No, tutaj pan minister mówi kilkadziesiąt, pan mówi 200. Ja też słyszałam o liczbie 200 pocisków.
0: 200 pocisków. Natomiast jedną rzecz chciałem się tutaj odnieść, bo...
2: Baterii.
0: 200 pocisków mamy.
2: Ale mówię o bateriach.
0: A okej, okay, to okej. Okay. No, na jedną baterię może przypadać
3: wiele.
0: Tak. Tam chyba z 8 albo... no coś... Tak, taka liczba. Natomiast jedną rzecz chciałem zauważyć, bo od czci i wiary był pan minister Błaszczak odsądzany w momencie, kiedy doszło do ujawnienia tej archiwalnej strategii obrony na linii Wisły. I wówczas mówiono, że pan minister Błaszczak powinien podlegać pod Trybunał Stanu, pod sąd. Podczas gdy teraz doszło do ujawnienia informacji dotyczącej donacji na rzecz Ukrainy i w tym momencie nie mówi się o tym, że pan minister Kosiniak-Kamysz zrobił jakieś przestępstwo. W związku z czym dobrze by było, aby pewne rzeczy wyważyć i w pewien sposób traktować takie same działania.
1: To ja tylko dodam, że minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli chodzi o donacje, które zostały dokonane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to właściwie ich lista została opublikowana już wcześniej na stronach prezydenta Andrzeja Dudy, więc i nikt Andrzeja Dudy, ani ministrów pana prezydenta nie ścigał za to. Proszę państwa, ja chciałam zmienić temat, bo chciałam porozmawiać o propozycjach ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i szefa NFZ Filipa Nowaka w kwestii wynagrodzeń lekarzy. Tu pojawiły się propozycje 240 zł za godzinę, bardzo szczegółowa rejestracja godzin pracy, dużo tych informacji. Dorota Oboda, Koalicja Obywatelska. Czy rzeczywiście te propozycje przyniosą skutek?
4: Oczywiście będziemy czekać na efekty, natomiast no jest to kompleksowa propozycja zmian dotyczących zatrudniania lekarzy, bo tutaj ta wyjściowa stawka 240 zł za godzinę maksymalna, która w sumie przy pełnym etacie da około 40 tysięcy brutto lekarzowi wynagrodzenia. Do tego zakaz zawierania przez szpitale umów ze spółkami. W ostatnim tygodniu czy w ostatnich tygodniach mieliśmy jaskrawe przykłady tego, jak patologiczny to jest system i jak bardzo te spółki mogą naciągać budżet państwa na stawki astronomiczne zupełnie i też i jeszcze do tego nie do końca te spółki wywiązywały się z tego, do czego się zobowiązywały. Lekarz będzie musiał być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jakimś szpitalu i uzyskać zgodę tego szpitala na pracę gdzie indziej, co też pozwoli na weryfikację tego czasu pracy i tego, że lekarz teraz deklaruje, że pracuje na przykład 27 godzin na dobę, bo jest w kilku miejscach naraz i nikt tego nie sprawdza. Oprócz tego dochodzi ten system e-rejestracji, który miał być do 2029 roku gotowy. Teraz ministra zadeklarowała, że on będzie do końca 2027 roku.
1: Panie poseł, ja tylko króciutko,
4: w sierpniu będzie 8 nowych specjalizacji, które dojdą do e-rejestracji, a docelowo 39 specjalizacji.
1: Bo tutaj zarzut pojawia się taki, że powinny być bardziej radykalne zmiany dotyczące sieci szpitali, ponieważ w wielu przypadkach na niektórych oddziałach szpitalnych liczba zabiegów jest bardzo mała i utrzymywanie ich jest zbyt kosztowne.
4: Tak, o tym mówiła już wcześniej Izabela Leszczyna, teraz też mówi o tym ministra Grenda, ale no mamy przeznaczony miliard na, jest przeznaczony miliard na prace dotyczące reorganizacji szpitali, no więc rozumiem, że teraz zajmujemy się kwestią bardzo palącą, która pojawiła się i wybiła bardzo w ostatnich tygodniach, dotycząca tych nieprawidłowości w zatrudnianiu lekarzy, co nie wyklucza pracy nad mapą potrzeb, nad którą pracuje ministerstwo i rozmowy o sieci szpitali, bo tak, pełna zgoda, że ta sieć powinna być zreorganizowana.
1: Proszę państwa, proszę o krótkie wypowiedzi, bo będziemy kontynuować tę dyskusję także w części pozaradiowej. Bardzo proszę, Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
5: Tutaj te najgłośniejsze przynajmniej propozycje, to nie są propozycje idące we właściwym kierunku, to jest próba leczenia objawowego, a nie przyczynowego. Tutaj najważniejsza jest zmiana wyceny świadczeń, tak żeby skończyć z tym, o czym od wielu lat się mówi, że niektóre świadczenia są nieadekwatnie wysoko wycenione, co powoduje przerzucanie ich między prywatnymi a publicznymi placówkami. Gdyby były dobrze wycenione, to by tego problemu po prostu nie było. Od lat się o tym mówi i od lat się to nie zmienia. Więc obstawiam, że w tej sprawie nic się nie zmieni, bo lobby będzie pilnowało tego, żeby się nie zmieniło, a żadna poważna reforma już na rok przed wyborami służby zdrowia się nie uda. Będzie to tylko próba gaszenia pożaru wywołanego...
1: Wiesz, tak w telegraficznym skrócie, co Konfederacja proponuje, aby zrobić w tej sprawie?
5: No w tej sprawie po pierwsze, jeśli chodzi o

0: o ten aspekt, to zmiana wyceny świadczeń, ale także jeśli mowa o sieci szpitali, to w ogóle zmiana tej filozofii funkcjonowania sieci szpitali, która uruchamia w dużej części te wyścigi płacowe, bo jeśli ta ustawa narzuciła szpitalom wymogi dotyczące niektórych specjalistów i tych specjalistów jest na rynku za mało, powoduje to, że jeden szpital drugiemu stara się tych specjalistów wyrwać. I tego nie da się takimi metodami obiechowymi, czyli dekretowaniem, ile może najwięcej za godzinę zarabiać, bo po prostu zamiast za godzinę będą się rozliczać inaczej. Ale jeśli szpital, żeby uruchomić jakiś oddział, ma potrzebę zatrudnienia tego specjalisty, bo mu to ustawa narzuca, to on tego specjalisty będzie i tak podkupywał na wszelkie możliwe sposoby. Jak nie będzie mógł za godzinę mu dopłacić, to będzie mu dopłacał inaczej. To tam po prostu mechanizm jest wadliwy w tej ustawie. I to trzeba zmienić, żeby ten aspekt, już nie mówiąc o tym, że kompleksowa reforma służby zdrowia, są jeszcze bardziej rozległe tematy, jak konkurencja w sieci ubezpieczeń i tak dalej.
1: Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: My jeszcze przed aferą Szpitala Południowego pracowaliśmy nad ustawą i ją złożyliśmy do laski marszałkowskiej. Ostatnio było pierwsze czytanie tej ustawy i my zdiagnozowaliśmy te problemy, które dzisiaj są. Chociażby w naszej ustawie zapisany jest szpital wiodący i szpitale pomocnicze i takich szpitali wiodących w naszym kraju by było 49. Powiedzmy, to są szpitale odpowiadające byłym województwom. I rzeczywiście nie może być tak, że szpitale obok siebie oddalone o 30-40 kilometrów mają oddziały z wykorzystaniem 30%. No bo tak się dzieje, a jednak obsługa tych oddziałów musi być pełna, bo to jest związane z ilością łóżek. Więc naprawdę mapa potrzeb jest potrzebna i ta nasza ustawa z tym szpitalem wiodącym to realizuje. Jeśli chodzi o podwyżki, też mamy tam zapisane podwyżki, bo nie może być tak, że lekarze dzisiaj, którzy i tak zarabiają już godnie, nawet nie lekarze, czy cała ochrona zdrowia zarabia godnie, ma podwyżki na poziomie 9%, a budżetówka na poziomie 3%. I tu też mamy zapisane to w ustawie, ile będą mogli, jakie będą podwyżki w ochronie zdrowia. Mamy tą tabelę płac. Te kominy kontraktowe muszą się skończyć. Muszą się skończyć, bo to jest nieetyczne, niemoralne. Mówię to też jako lekarz, że zarabiają ludzie po 3 miliony złotych rocznie. I tu rzeczywiście ta ustawa PSL-u wiele rzeczy wyjaśnia. Mam nadzieję, że również...
1: Jak pan ocenia postawę Naczelnej Izby Lekarskiej w tych negocjacjach, w tych rozmowach, konsultacjach?
2: No ja rozumiem, że moi koledzy lekarze, no ciężko zrezygnować z czegoś, co już się ma, ale no to musi być kompromis z dwóch stron. Musi być kompromis ze strony ministerstwa, jednak ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej samych lekarzy. Bo ja przypomnę państwu, że 99,9% lekarzy to są świetni ludzie, którzy zarabiają właśnie z tej siatki płac, a nie z kontraktów. I te wynagrodzenia z siatki płac są godne, pozwalają na godne życie i tu lekarze już nie protestują, że za mało zarabiają, czy pielęgniarki zarabiają. Bo ja przypomnę państwu, że od 2022 roku, kiedy również głosowałem za tą ustawą podwyżkową, przez te 4 lata na podwyżki w ochronie zdrowia, na podwyżki, zostało przekazanych 70 miliardów złotych, a budżet NFZ-u wzrósł o ponad 70 miliardów złotych. Czyli cały budżet NFZ-u poszedł na podwyżki. To nie jest normalna sytuacja.
1: Marek Krawczyk, Polska 2050.
0: To jest przykład centralizacji problemu i pan to chce bronić dalej, żeby na poziom ustawowy wynosić te wszystkie na przykład kwestie płacowe. Tak? No to jest absurdalny kierunek. To właśnie
1: Marek Krawczyk, Polska 2050.
3: Rzeczywiście, problem wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest to chyba jeden z głównych problemów. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panią profesor, która jest dyrektorką jednego z dużych szpitali warszawskich i tam okazuje się prawie 90% budżetu, to jest budżet wynagrodzeń. Więc trudno sobie wyobrażać rozsądne zarządzanie szpitalem przy takich proporcjach. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o ocenę tych 7 punktów pani minister zdrowia, uważam, że to jest na pewno dobry kierunek i dobry początek reformy. Czekamy wszyscy, to już tutaj pani poseł o tym wspomniała, na mapę potrzeb medycznych dla całej Polski, bo to pozwoli no właśnie wyciągnąć wnioski, które szpitale wymagają reorganizacji i jak je połączyć, tak żeby po prostu ta obsługa była jak najlepsza i żeby właśnie nie brakowało lekarzy różnych specjalizacji i nie trzeba było ich przepłacać dopłacać, nadpłacać, tylko żeby po prostu było ich więcej na rynku, więc mam nadzieję, że to jest przed nami. Polska 2050 też w najbliższy wtorek zaprosiła na taki okrągły stół w Sejmie też między innymi panią minister zdrowia i ekspertów od zdrowia, żeby właśnie porozmawiać o tych 7 punktach, ale też chcieliśmy poruszyć ten temat tutaj. Muszę z pewnym zaskoczeniem zgodzić się z panem Dobromirem Sośnierzem. Kwestia wyceny świadczeń jest to kwestia kluczowa, bo rzeczywiście dzisiaj z całą pewnością wiele dysproporcji i zabiegów, które są wyceniane w sposób absolutnie nieodpowiedni, istnieje, więc to będziemy, o tym będziemy dyskutować w najbliższy wtorek. Mam nadzieję, że dojdziemy do wspólnych, rozsądnych wniosków, bo też tu akurat się nie zgadzam z Konfederacją, że rok przed wyborami nie należy podejmować radykalnych działań w ochronie zdrowia. Uważam, że należy. Kolejki trzeba. Są za długie, trzeba, musimy właśnie teraz wszyscy zacisnąć ręce, wszyscy mocno popracować nad tym, żeby ten system jednak w końcu postawić na nogi.
1: Bardzo proszę, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chcę powiedzieć, że analizując propozycję Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, to muszę powiedzieć, że ten interwencjonizm państwowy idzie o wiele dalej niż można to zaobserwować w propozycjach Ministerstwa Zdrowia obecnego.
4: Panie redaktorze, rzeczywiście, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z rejestrem usług medycznych, to myślę, że nie doszłoby do tego typu sytuacji, gdyby taki rejestr był. Też przypomnę, bo tutaj była mowa o pracach związanych z, właściwie inaczej, nad problemem związanym ze służbie, problemem w służbie zdrowia, no to przypomnę, że w zeszłym roku już i za czasów Donalda Tuska, znaczy już za czasów Donalda Tuska był okrągły stół u prezydenta. Zresztą Polska 2050 też w lipcu 2025 też proponowała różnego rodzaju rozwiązania. No do tej pory nie zostały one w jakikolwiek sposób wdrożone.
1: Ale to dlatego, że prezydent Nawrocki zapowiadał, że on żadnych zmian, jeśli chodzi o płace lekarzy, nie będzie podpisywał.
4: Moment. Natomiast jedna rzecz, bo państwo przyjmujecie, że ten kryzys to został wywołany tylko i wyłącznie na poziomie ustawowym. Niestety, on został też wywołany na poziomie zarządów szpitali i samorządów, które w dużej mierze są właścicielami tychże szpitali. No przecież nie minister zdrowia podpisywał z lekarzami kontrakty, tylko zarządy wskazane przez rady nadzorcze, z których, gdzie właścicielami są samorządy. I to one doprowadziły do tego, że takie świadczenia, przepraszam, nie świadczenia, tylko takie zarobki lekarzy że takie zarobki lekarzy w tej chwili
1: mamy. To postawmy kropkę, dobrze. Będziemy jeszcze ten temat kontynuować. Króciutko, Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
5: Tak. Lewica przedstawiła już jakiś czas temu swój program naprawy służby zdrowia, jego zarys. Również zapoznała się z tym ministra zdrowia podczas spotkania z klubem Lewicy. I nie ma żadnych wątpliwości, że głównym naczelnym celem jest leczenie i dostępność usług. I od tego trzeba zacząć naszą dyskusję. Przedstawiliśmy również propozycję podatku zdrowotnego, który ma dostarczyć z budżetu państwa, najpierw do budżetu, a potem z budżetu państwa dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia, ale nie ma naszej zgody na to, aby te dodatkowe środki znowu zostały w jakiś sposób rozszabrowane przez patologiczny system. I te propozycje, które przedstawiła ministra zdrowia, to właściwie powielają się w dużej części z tym, co zaproponował marszałek Czarzasty.
1: Panie pośle, musimy postawić kropkę. Dokończymy tę dyskusję w części już pozaradiowej, bo część radiowa wyborów w toku dobiega końca. My zostajemy na YouTubie. Serdecznie państwa zapraszamy na ciąg dalszy programu, a słuchaczom Radia Tok FM dziękujemy. Ja też dziękuję Kubie Żebrowskiemu, wydawcy tego programu. O godzinie 10:00 informacje, a po nich program Wspólna Sobota. Dyskutowali Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję. Andrzej Szejna, Nowa dziękuję. Lewica, Marek Krawczyk, Polska 2050
3: dziękuję.
1: I Dobromir Sośnierz, Federacja, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: A już za chwilę w programie Wspólna Sobota. Dzień dobry, Przemysław Pozowski.
8: Anna Sobańda.
7: Będziemy pytać m.in., czy jest przepis na kinowy hit, bo Odyseja wchodzi do kin.
8: Zabierzemy też Państwa w podróż do pewnego pięknego afrykańskiego kraju.
7: No i do Londynu, dzisiaj finał kobiet Wimbledonu, a tam wszyscy cali na biało. O modzie tenisowej też będzie.
8: Zapraszamy po informacjach.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Nowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Służby w pełnej gotowości przed ewentualnymi prowokacjami w związku z rocznicą zbrodni wołyńskiej. Ochrona zdrowia. Do poprawki będzie komisja trójstronna. Pierwsze prace już w nowym tygodniu. Rosną ceny paliw na stacjach, powodem koniec rządowych dopłat i niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Minęła 10. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UPA na Polakach służby są w pełnej gotowości. Premier Tusk przyznaje, że możliwe są prowokacje inspirowane przez Rosjan. W tle obchodów jest też budząca sprzeciw polskiej strony decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia, tu cytat, bohaterów UPA.
4: Aktywni tu będą i wariaci, po prostu nacjonalistyczni wariaci po obu stronach. Aktywne są także boty rosyjskie i nie mieliśmy żadnych wątpliwości.
3: W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, powiedział premier Donald Tusk w rocznicę krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku. Ministra zdrowia przedstawiła w tym tygodniu pakiet zmian, które mają poprawić działanie systemu ochrony zdrowia, ale już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia i tym razem ministra zdrowia zapowiada swoją obecność na tym spotkaniu. Maciej Kluczka.
5: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska.
6: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
5: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
7: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
8: Szczebel rządowy to jest właściwie miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
5: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Coraz drożej na stacjach paliw. Tydzień temu benzyna i olej napędowy poszły w górę o 80 groszy, a to w związku z likwidacją rządowego pakietu obniżek CPN, a teraz czekają nas kolejne podwyżki. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
9: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
3: Na to skutek m.in. ponownej eskalacji konfliktu amerykańsko-irańskiego na Bliskim Wschodzie.
9: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
3: A teraz za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej 6,99. Dorożki zostaną na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie odpowiedziała się za likwidacją, miejscy radni zadecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że wrócą do tematu. Na szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
10: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
11: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony czy nie do pracy, powinien panować weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
10: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
12: Badania współczesne pokazują, że konie chodząc po asfalcie niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
10: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Czas na sport w informacjach TOK FM. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlamowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. O czym więcej opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
1: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchova i Linda Noskova. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchova, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek. To było, państwo pewnie doskonale pamiętają, w 2023 roku, kiedy w finale Rolanda Garrosa przegrała z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskova, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie. Tak, turniej na trawie. Finał Wimbledonu kobiet zacznie się o godzinie 17. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: A kolejne informacje w TOK FM wcześniej, bo o 10.20, teraz przed nami pogoda. Chłodno jak na lipiec, na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni w Białymstoku, 20 w Gdańsku, 21 w Lublinie, Warszawie i Rzeszowie, 22 w Krakowie i Łodzi, 24 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Audycja Wspólna Sobota. Witają się z państwem Anna Sobańda
1: i Przemysław Pozowski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Sezon koncertowo-festiwalowy w pełni. Mamy lipiec, mamy za sobą openera, ale przed nami wiele wyczekiwanych festiwali i koncertów międzynarodowych gwiazd. I tak sobie z Przemkiem policzyliśmy, że gdybyśmy chcieli wziąć udział w każdym koncercie, który nas interesuje, to wyszłaby niezła suma.
1: To many, many, many.
13: Tak, no co najmniej kilka tysięcy musielibyśmy zapłacić za takie bilety, gdybyśmy naprawdę chcieli zobaczyć każdą gwiazdę, która w Polsce do końca tego roku planuje wystąpić. I właśnie o tym chcemy porozmawiać w pierwszej rozmowie, o tym, dlaczego ceny na koncerty w Polsce są tak wysokie.
1: Tak, a z nami jest Jacek Niedzinkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, witamy serdecznie.
14: Dzień dobry, kłaniam się, tylko dodam, że również hobbystycznie, ale teraz rok, gdzie piszę o muzyce od lat i relacjonuję koncerty.
1: Tak, a ja tak właśnie też sobie myślałem, na jakie bym jeszcze poszedł, no to na Renego Krawica do Gdańska jadę, ale to jest 500. Skanka Nancy też bym chętnie zobaczył, będzie w Warszawie. No i tak, tak bym jeszcze dalej mógł wymieniać. Ale właśnie, czy to jest tak, że to jest problem, że te koncerty w Polsce są wyjątkowo drogie, porównując na przykład, nie wiem, z Budapesztem, czy co mnie zdziwiło, z Luksemburgiem, gdzie widziałem ostatnio znajomego komentatora sportowego, który tam na jakimś znanym festiwalu i też się dobrze widzę bawi.
14: Oczywiście, że są w Europie festiwale i koncerty tych samych artystów, których możemy zobaczyć w Polsce, które, na których bilety są tańsze. I rzeczywiście można pojechać na południe Polski i tam chociażby kupić na występy tych wykonawców, którzy grają u nas, bilety za mniejsze pieniądze. Tak to wygląda. Ale oczywiście do tego trzeba doliczyć dojazd, czasami też koszty noclegu. Ale też są miejsca w Europie, w przeważającej liczbie, gdzie te bilety są droższe niż w Polsce, więc różnie to wygląda. Na pewno na rzecz niektórych naszych sąsiadów, na przykład Czechów, Słowaków, Węgrów, świadczy to, że tam często jest lepsze nagłośnienie. Jeżeli ktoś ma do wyboru na przykład wybrać koncert w Polsce, na Stadionie Narodowym, a pojechać do Czech, na Słowację, czy do Budapesztu, a nawet do Niemiec, to chyba bardziej się to opłaca. Tym bardziej, że z niektórych części Polski po prostu jest bliżej do innych stolic albo miast poszczególnych państw, niż na przykład do Warszawy czy do Krakowa.
13: No właśnie. I tak jak wspomniałeś, chociaż ten bilans czasami finalnie wychodzi porównywalny, jeżeli doliczymy dojazd, jakiś tam nocleg w tym innym kraju, no to jednak polskich fanów to trochę frustruje, że te bilety w Polsce są droższe niż na przykład w Berlinie. Powiedz, z czego to może wynikać? Co w ogóle składa się na cenę biletu na koncert muzyczny?
14: Na cenę biletów składają się oczywiście wynagrodzenie dla artystów, cała produkcja danego wydarzenia, ale w ostatnich latach po pandemii ceny biletów i w ogóle wydarzeń kulturalnych bardzo poszły w górę. Bardzo często jest to, są nieopłacalne koncerty. Rozmawiałem z wieloma zagranicznymi artystami, którzy po pandemii odwołali swoje koncerty, w trakcie pandemii odwołali, a później też chcieli przyjechać i często nie przyjeżdżali, ponieważ nie opłaca się. Ceny, koszta są tak wygórowane, jest tak teraz droga, a Brexit tak bardzo wpłynął na bilety, na podróżowanie, że bardzo wielu artystom się po prostu nie opłaca podróżować, koncertować lub robią to, ale w koalicji z innymi zespołami, czyli wcześniej jak można było pojechać na przykład na poszczególny zespół, koncert zespołu, nie wiem, Testament albo Anthrax, to teraz ci wykonawcy sami w trasę koncertową nie pojadą, tylko pojadą z trzema albo czterema innymi zespołami, bo tak to się tylko opłaca, ponieważ Brexit rozwalił rynek brytyjski i w ogóle podróżowanie, bo koszty są teraz gigantyczne. No i ogólnie rzecz biorąc, to co się dzieje na świecie też bardzo wpływa, jeżeli chodzi o ceny paliw chociażby. Więc jeżeli ktoś sobie myśli, że na przykład Donald Trump coś tam powie na temat Iranu i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, nie przekłada się na nasze życie, to przekłada się na nasze życie również na ceny paliw i koszta tych biletów. Więc to jest sytuacja złożona o wiele bardziej, bo te bilety dzisiaj są droższe niż były przed pandemią. Należy podzielić rynek muzyczny, rynek koncertowy na obecny i po pandemii. To się zmieniło drastycznie, mimo że było bardzo trudno po pandemii, a w pandemii to oczywiście artyści dosłownie przymierali głodem w większości, ale ten rynek po pandemii on się odbił. Mówiliście o tym, że na jakie koncerty chcecie jechać, ile te bilety kosztują, ile w ogóle cała podróż. Jest nadmiar koncertów. My jesteśmy przesyceni tymi koncertami. Jest tyle wydarzeń, że ja już po prostu ledwo za tym wszystkim nadążam, a muszę się przyznać wprost państwu, że ja, gdybym nie był dziennikarzem i gdybym nie miał akredytacji na te imprezy, to mnie najnormalniej w świecie nie byłoby stać na te wszystkie koncerty. Absolutnie by mnie nie było stać i pewnie w większości tych koncertów bym nie uczestniczył. A z racji tego, że jestem dziennikarzem, zapowiadam je, piszę, ale też uczestniczę w nich i to jest moja pasja, no to jest na tych koncertach. Ale tak, te koncerty są drogie, w szczególności tych dużych gwiazd. A jeszcze jedno zdanie trzeba powiedzieć. Ostatnio wydarzyło się coś bardzo niedobrego, a mianowicie te ceny, one są ruchome. To nie jest tak, że okazuje się, że na przykład jest dany wykonawca w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi i te bilety są w takiej cenie i one się nie zmienią. No może bliżej koncertu, tak jak na przykład na Openera, im wcześniej kupisz bilet, tym mniej zapłacisz.
1: I to już nie jest zasada? To jest
14: zrozumiałe, ale zmienia się to, że im większe jest zainteresowanie danym koncertem, tym te ceny biletów się zmieniają i rosną. I to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Ale może być tak na przykład, że bilet kupując last minute możemy kupić taniej, bo się koncert nie sprzedaje?
14: Tak, oczywiście, jeżeli się koncert nie sprzedaje, to wtedy my mamy szczęście, bo możemy kupić te bilety taniej, ale jeżeli jest w drugą stronę, czyli jest zainteresowanie tym koncertem i powiedzmy kilkaset złotych ten koncert, bilety na ten koncert kosztowały, to przy zainteresowaniu te ceny nagle idą znacznie w górę, dlatego że po prostu jest takie zainteresowanie i wtedy już stać na bilety danego wykonawcę tylko wybranych. To się wielu osobom nie podoba i te wysokie ceny na te bilety, na te koncerty stać nielicznych, co zauważają również artyści, jak na przykład Robert Smith z The Cure, który był gwiazdą wspomnianego Open Air Festiwalu, który uważa, że te ceny są zbyt wysokie i apeluje o to, żeby to zmienić. Myślę, że powinny być jakieś regulacje wprowadzone, żeby te ceny nie były tak wysokie, ale też są, jeżeli chodzi o organizatorów koncertów, są monopoliści na tym rynku i to też jest coraz bardziej uciążliwe.
1: Nam została dosłownie minuta, półtorej, więc powiedz jeszcze, bo przyszło mi to do głowy teraz, a taka cena najbardziej z kosmosu biletu, którą widziałeś w ostatnim czasie, jaki wykonawca i ile w Polsce?
14: No, Ja, tak jak powiedziałem, wchodzę na koncerty głównie jeżeli chodzi o akredytację, więc nie przyglądam się tak bardzo tym cenom, no ale jeżeli widzę na przykład za 1500 zł czy 1400 bilety na festiwal, to myślę, że to jest jednak drogo i porównując się też z najbogatszymi państwami na świecie, no to my oczywiście może nie wyglądamy tak źle, ale Polska jest jednak i Polacy są wciąż na dorobku. To nie jest tak, że my jesteśmy bardzo bogatym państwem, ale tylko liczy się każdy grosz, tym bardziej teraz, chociażby widząc, jak wracają teraz te wysokie ceny na stacjach benzynowych. To wszystko ma znaczenie, ale działania monopolistyczne organizatorów i też zmiany tych cen, które są tak bardzo skokowe, to powinno być uregulowane.
13: Ale to ja widzę światełko w tunelu, bo to, o czym mówisz, to jest praktyka, ta praktyka dynamicznych cen, którą też linie lotnicze stosują. Podobno Unia Europejska ma się temu przyjrzeć i wprowadzić jakieś regulacje, które miałyby temu zapobiec, żeby te ceny rosły właśnie w miarę zainteresowania koncertem, więc trzymajmy za to kciuki. A chcieliśmy cię jeszcze zapytać, Jacku, czy faktycznie jest tak, że Polska staje się coraz chętniej odwiedzanym krajem przez międzynarodowe gwiazdy, bo my pamiętamy czasy, kiedy tak nie było.
14: Oj, oczywiście, że tak. Ja pamiętam sytuację, gdzie zazdrościło się naszym sąsiadom, również Czechom, ile fajnych imprez u nich się odbywa. To wynikało z wielu powodów. Pierwszy powód to oczywiście PRL. Polska była trochę dzikim krajem, ale tutaj też nie było odpowiedniej infrastruktury. Kiedy to się zmieniło, łącznie z tym Stadionem Narodowym, na który słusznie narzekamy, to okazało się, że są jednak miejsca, gdzie artyści mogą występować. I jest gigantyczny głód, jeżeli chodzi o odbiór muzyki i poszczególnych wykonawców. Ja często robię wywiady z artystami i oni są zafascynowani reakcją polskiej publiczności na ich koncerty. Jak żywa tu jest reakcja, jaka jest energia, jaka jest pozytywna moc.
13: Tak, to prawda. Ja wielokrotnie słyszałam o tym, że gwiazdy bardzo są zadowolone z tego, jaki jest odbiór i Polacy chętnie na koncerty chodzą. Niestety musimy już postawić kropkę w naszej rozmowie.
14: Temat rzeka,
13: dokładnie.
14: Mimo bardzo wszystko, proszę chodzić na koncerty, w szczególności wspierać artystów mniejszych, małe festiwale lokalne, bo to jest bardzo ważne. Nie
13: dziękujemy.
14: Tylko giganty, tylko festiwal.
13: Jacek Niezienkiewicz był naszym gościem.
2: Autopromocja.
15: Podróż z dziećmi na koniec świata. Czemu nie?
16: Bycie rodzicem nie oznacza rezygnacji z marzeń o dalekich wyprawach.
15: Czy każde miejsce dla dziecka jest dobre? Jak zorganizować wspólną podróż? I jak się do niej przygotować?
16: O tym w czasie rodziców dzisiaj o 13 w TOK FM.
15: Ula Malko
16: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: 12,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram, teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.20, informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump ostrzega Iran, że wojsko USA wystrzeli 1000 rakiet i przez rok będzie niszczyć wszystkie jego obszary, jeśli władze tego kraju zrealizują swoje groźby i podejmą działania zmierzające do przeprowadzenia na niego zamachu. I teraz kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami w 4 województwach w północno-wschodniej części kraju. Burzom będą towarzyszyły miejscami opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić także grad. Na koniec sport. Włoski tenisista Jannik Sinner pokonał Serba Nowaka Dziekowicza 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlamowego Wimbledonu. W finale zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, który wyeliminował Brytyjczyka Artura Ferriego. Kolejne informacje o 10.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest wspólna sobota, wspólna, bo w studiu jest...
7: Anna Sobańda.
6: Jestem ja, czyli Przemysław Pozowski. Co więcej, łączymy się z krytyczką filmową Kają Klimek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło z wami się spotkać w ten sobotni poranek.
7: Nam również, dzień dobry.
6: I no cóż, no czekamy na Odyseję kinową, premiera 17 lipca. Oczekiwania są wielkie, bo przecież Chris Nolan, Matt Damon i można by tak dalej wymieniać. Tylko to jest trochę tak, że sporo tych superprodukcji, tych potencjalnych hitów już do kin wchodziło w ostatnich latach i nie zawsze się okazywało, że to było kino dobre, kino pasjonujące, choć czasami było, do tego też wrócimy. Więc ja na początek zapytam, czy jest w ogóle coś takiego jak przepis na taki wielki kinowy hit?
8: Moim zdaniem nie. Możemy się rozejść już do innych zadań. Nie, to niestety nie ma jakiejś reguły. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach kino hollywoodzkie, szczególnie to, które ma trafić do masowego odbiorcy, to jest film plus promocja. Widzimy to szczególnie, kiedy nadciąga wczesna wiosna, koniec zimy i zaczyna się ten wyścig oscarowy. To ta promocja jest bardzo spiętrzona i każdy film da się opakować tak, żeby był właściwie genialny, gigantyczny i bardzo ważny. Historie o tym, jak to robiono w przeszłości, są znane. Polecam chociażby taką książkę Oscarowe wojny, gdzie to wszystko jest opowiedziane. Ale mam wrażenie, im dłużej, że tak powiem, zajmuję się kinem, że nie ma jednej reguły dotyczącej tego, że jakiś film odniesie sukces. Wiadomo, że żyjemy w czasach, które są bardzo mocno oparte na nostalgii, więc jeśli film, który wchodzi do kin, do czegoś nawiązuje, no tak będzie raczej w przypadku Odysei Christophera Nolana, bo jest to jakby adaptacja opowieści starej jak świat, albo może jeszcze nawet starszej, to ten sukces będzie większy, bo lubimy te rzeczy, które już w jakiejś formie znamy. Dlatego wszystkie sequele, kolejne części, powroty. No niedawno mieliśmy w kinach chociażby Toy Story 5. To jest jakiś gwarant sukcesu, bo z jednej strony przyjdą te osoby, które widziały pierwszą, drugą, trzecią i czwartą część, a z drugiej przyprowadzą już swoje dzieci, bo jesteśmy na takim etapie. Podobnie z Gwiezdnymi Wojnami, więc te ustalone, że tak powiem, marki i takie filmy większe niż tylko i wyłącznie to, co widzimy na ekranie, zawsze mogą się cieszyć dużym powodzeniem, bo ktoś przyjdzie sprawdzić, czy tym razem ta historia jest równie satysfakcjonująca jak wcześniej, a może mniej satysfakcjonująca niż kiedyś. Więc tutaj zazwyczaj ta kwestia rozpoznawalności myślę, że jest istotna. Oczywiście tutaj, tak jak sam powiedziałeś, pojawiają się nazwiska. Mamy Zendaya, Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway i można tutaj wymieniać kolejne te postaci. Jest oczywiście Christopher Nolan, czyli znowu postaci, osoby, czy nawet marki, które ściągną ludzi do kina z bardzo różnych powodów, bo po prostu lubimy oglądać tych aktorów i tych reżyserów, których już doskonale znamy. Więc ta kwestia znajomości to jest jedna rzecz, a druga mam wrażenie, że właśnie to, że historia jest dosyć uniwersalna i że każdy może się w jakiś sposób z nią spotkać. No, Odyseja ma to wpisane po prostu w sam swój stan istnienia, że tak powiem, że jest to opowieść o człowieku, który chce wrócić do domu. Każdy z nas ma gdzieś ten swój dom, czyli własne serce, do którego chciałby powrócić i sympatyzujemy z takim konceptem narracji. Więc tutaj ten sukces wydaje się być zagwarantowany.
3: A wracając właśnie do tej Odysei Nolana. Nolan jest takim reżyserem, który znany jest z tego, że wychodzi ze schematów. On lubi zaskakiwać widza. Czy twoim zdaniem w Odysei też jakichś zaskoczeń możemy się spodziewać?
8: Ja myślę, że jednak nawet ta ostatnia jego filmowa opowieść, czyli Oppenheimer, już była troszeczkę mniej formalną szarżą, powiedzmy. Przypominam oczywiście o filmie Tenet, przypominam o Incepcji i jego wcześniejszych filmach, Memento. No to były filmy, które bardzo mocno rozwalały, że tak powiem, na kawałki filmową narrację i składały ją na nowo. Ale jednak Oppenheimer był dosyć klasycznie opowiadaną historią, gdzie Nolan skupiał się przede wszystkim na emocjach bohaterów, stąd też te gigantyczne twarze w IMAX-ie, które doskonale pamiętamy z tego filmu. No tutaj wydaje mi się, że to jest takie sprowadzenie w ogóle samej opowieści na taki bardzo bazowy poziom, bo jednak podróż bohatera, czyli właśnie ta droga, którą bohater musi przejść, żeby wrócić do swojego punktu wyjścia, to jest coś, co w kinie, w opowieściach, które znamy, jest absolutnie kluczowe. No mowa tutaj o czymś takim jak monomit w pismach Josepha Campbella. To była taka opowieść o bohaterze, taka kluczowa dla naszej kultury. Więc mam wrażenie, że Nolan będzie dialogował z tym, jak my w ogóle opowiadamy sobie własne historie i opowiadamy sobie swoje życie. Więc myślę, że to będzie taki bardzo nomen omen osobisty film dla niego i też może być dzięki temu osobisty dla nas. I wydaje mi się, że tutaj oczywiście sposób kręcenia, czyli IMAX 70 mm, to, że to będą obrazy kręcone w takiej gigantycznej skali, to będzie coś bardzo nolanowskiego. Ale przeczuwam, że narracja może być dosyć klasyczna, a przez to właśnie rewolucyjna, bo coraz więcej w kinie jest różnych zabaw dekonstrukcyjnych, różnych pomysłów, jak jeszcze można skomplikować opowieść, a takie sprowadzenie czegoś na właśnie bazowy poziom może okazać się bardzo interesującym eksperymentem, więc liczę, że Christopher Nolan znowu pokaże w kinie coś zupełnie innego, właśnie może upraszczając trochę swój styl. Ciekawa jestem zresztą, jak będzie.
3: No zdecydowanie takie uproszczone podejście ma do ścieżki dźwiękowej, bo czytałam wywiad z Nolanem, w którym mówił, że pracując nad muzyką z Ludwikiem Goransonem, jakby zakazał mu korzystania z orkiestry symfonicznej, więc kompozytor miał do dyspozycji instrumenty, które w czasach, w których no jakby Odyseja mogła mieć miejsce, były dostępne, czyli lira, jakieś gongi, no takie bardzo podstawowe instrumenty. Ja jestem bardzo ciekawa tej ścieżki dźwiękowej.
8: Tak, zdecydowanie. Ludwig Göransson jest jednak takim kompozytorem, który w tym momencie rozdaje karty w Hollywood. Już Oscary mówią same za siebie. Też ta muzyka z jego poprzedniego filmu, tego wielkiego blockbustera, jakim byli Grzesznicy, to było coś naprawdę niesamowitego i też dostosowanego do stylu opowieści, do tego, jaką historię chcieli twórcy tutaj opowiedzieć. To jest jednak kompozytor, który za każdym razem wymyśla muzykę na nowo, mam wrażenie. Nie idzie w te utarte schematy, takie spod znaku, z całą sympatią oczywiście Hansa Zimmera czy innych wielkich kompozytorów, tylko próbuje zupełnie nowych rzeczy, więc tutaj na pewno to będzie interesujące. Ja też jestem bardzo ciekawa właśnie tego, w jaki sposób, na co Nolan położy akcenty w tej właśnie Odysei, bo opowieść wszyscy znamy. Ci bohaterowie są trochę metaforami, używamy ich po prostu jako jakichś przenośni czy powiedzeń nawet w takim codziennym życiu. I jestem ciekawa, czy to będzie właśnie coś spod znaku oto historia, którą wszyscy znacie, ale pokaże ją z takiej perspektywy, o której nawet byście nie pomyśleli. Ja już mam bilet i to na pierwszy seans, jaki tylko jest w IMAX-ie w piątek 17 lipca, więc bardzo, bardzo czekam. Widziałam, że bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. No wiadomo, jest to film tego lata. Możemy tutaj oczywiście inne tytuły też przywoływać, ale chyba żaden film w te wakacje nie jest tak oczekiwany jak Odyseja. No i też jestem ciekawa w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czy to będzie film, który właśnie stanie się kultowym klasykiem, do którego będziemy wracać, tak jak chociażby do Incepcji. Jest to jeden z filmów, do których ja wracam po prostu wręcz rytualnie. Oglądam Incepcję raz w roku, żeby jeszcze coś tam znaleźć, a jest to taki film, w którym za każdym razem można znaleźć coś nowego. I tutaj zdecydowanie się Nolanowi udało opowiedzieć coś absolutnie legendarnego i takiego właśnie zapisującego się na kartach historii kina. Więc pozostaje się zastanawiać, czy Odyseja dołączy do właśnie tego, tej plejady filmów Nolana, jaką już mamy.
6: Ty mówiłeś, że to jest film, który gdzieś tam się też będzie odnosić do sentymentów, a gdybyśmy się cofnęli i próbowali znaleźć te filmy, które rzeczywiście się okazały kinowymi hitami. Myślałem, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Gladiator. Wiem, że Ania tutaj wymieniała Troję, ale Troja nie była
3: Troja
6: udana.
3: Troja mnie zawiodła, tak. Chodzi nam o takie wielkie produkcje historyczne.
6: Które się udały, a które wręcz przeciwnie.
8: No myślę, że tutaj cofnęłabym też się znowu do Nolana, bo on może być trochę patronem tej naszej rozmowy. Jego opowieść o II wojnie światowej, czyli Dunkierka, to był zdecydowanie film, który był satysfakcjonujący zarówno pod względem emocji, które mieliśmy w kinie, czyli to, że widz mógł się zaangażować w historię opowiadaną i w relacje pomiędzy bohaterami, w ich właściwie te drogi, czy to była ziemia, czy morze, czy powietrze, bo jak pamiętamy, tam to było rozłożone na te trzy sfery, że tak powiem, i w różnym czasie opowiadane. No i też ta kwestia znalezienia odpowiedniej perspektywy, żeby tę historię opowiedzieć. Myślę też, że również ten film o pierwszej wojnie światowej sprzed kilku lat, w którym towarzyszymy bohaterowi, który po prostu przemierza wojenne krajobrazy, czyli 1918, to też był taki film, gdzie byliśmy bardzo mocno z bohaterami, którzy przeżywają daną historię. Więc wydaje mi się, że te filmy, które się najlepiej udają, to są właśnie te, które potrafią połączyć tą skalę mikro, czyli opowieść o samym bohaterze, z tym, co dzieje się w tle. Dla mnie oczywiście jest to fikcyjna częściowo opowieść, ale akurat tak się składa, że rozmawiam z wami z Częstochowy i mam za oknem klasztor na Jasnej Górze i przypomina mi się epicka scena wysadzania kolubryny przez Kmicica w Potopie Jerzego Hoffmana. To też jest bardzo udany film opowiadający o kartach historii, bo potrafi połączyć ze sobą tą wielogatunkowość, czyli jest i angażujący emocjonalnie. Mamy też jakiś rys romantyczny w tej opowieści i właśnie pięknie zarysowane postaci na tle historycznych opowieści. To też jest coś, co sprawia, że filmy do nas przemawiają i że je zapamiętujemy. Wy przywołaliście Gladiatora. Oczywiście jest to fikcyjna opowieść, ale przez to, jaką postacią jest Maximus, jak mocno się możemy zidentyfikować z jego losem, z tym, że kiedyś był kimś, teraz jest nikim, może to odzyskać, coś musi poświęcić, coś może zyskać. To wszystko są rzeczy, które bardzo nas angażują w opowiadane historie, więc tak jak już mówiłam, największy sukces w tym, żeby potrafić połączyć angażującą opowieść o bohaterze i jego losach z czymś, co jest, i tutaj znowu Christopher Nolan, bo to synonim jego twórczości, odpowiednio epickie, czyli ma skalę, rozmach i chce się po prostu to oglądać dla tych właśnie szczegółów.
3: Ja bym też dodała brak takiego taniego efekciarstwa. Znaczy może nie taniego, bo ono często jest drogie, ale w odbiorze później zastępuje niestety opowieść i to wszystko psuje.
6: A zostawiając
8: niestety tak bywa.
6: A zostawiając już Nolana, bo wspomniałaś Potop, to nie jest trochę tak, że jeszcze idąc do naszego wielkiego kina, czy kina wielkich produkcji, że nam to trochę lepiej wychodziło w PRL-u, bo coś nie mogę sobie wspomnieć jakiejś dobrej, wielkiej produkcji polskiej ostatnich lat.
3: Takiej historycznej właśnie, mimo że przecież tematów jest dużo.
8: Tak, i też wydaje się, że budżety są bardziej korzystne. Mamy też możliwość tworzenia chociażby w tym systemie streamingowym, gdzie te budżety nie są ograniczone. Mam wrażenie, że czasami może jednak tam, gdzie są ograniczenia, bo przypomnę tylko, że Potop to był film, który powstawał bardzo długo. Tamten budżet był kilkukrotnie przekroczony. Zdjęcia były przekładane niejednokrotnie i trwało, ale efekt jest jaki jest. Oglądamy to w każde święta i po prostu stało się to kultowe. Klasykiem jak Kevin Sam w domu. Naprawdę, coś w tym jest chyba, że lubimy do tego filmu wracać. To właśnie mam wrażenie, że tam, gdzie były te ograniczenia i potrzeba jakiejś pomysłowości, nie wszystko można było, że tak powiem, zamaskować budżetem, to ten rodzaj zaangażowania i poczucia wspólnej sprawy był chyba większy. Dla mnie też takim filmem, bo mówimy o tym, że niektóre filmy z nami zostają, a inne odchodzą w niepamięć. Dla mnie też takim filmem, który wydawało się, że być może odejdzie w niepamięć, a dzisiaj jest, do niego często wracamy, jest też uznany za no, jedno z takich niespełnionych być może arcydzieł, to będzie film Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. I tam, kiedy słuchamy ludzi, którzy angażowali się w tę niesamowitą podróż w przyszłość, przeszłość, w gatunek science fiction, który też właśnie w czasach PRL-u może nie święcił jakichś wielkich triumfów i ten film też nie został zrealizowany w pełni, tak jak reżyser sobie zaplanował, no to jednak w rozmowach z twórcami tego filmu do dzisiaj wybrzmiewa to, że to było poczucie wspólnej sprawy, że my naprawdę lecimy w kosmos, że robimy coś, czego nikt nigdy wcześniej nie zrobił i wszystkim nam zależy. To nie jest tylko nasza praca, tylko to jest nasza misja. Oczywiście to brzmi idealistycznie, ale mam wrażenie, że w czasach niedoboru więcej było przestrzeni na właśnie takie loty w kosmos i takie... takie filmy powstawały, które no dzisiaj są gdzieś już może tylko historią kina. Chociaż może będzie inaczej, ja nie wiem. Ja nie lubię myśleć o tym, że kiedyś to było, a teraz to nie jest, a już na pewno nigdy nie będzie. Więc wierzę, że taki duch jeszcze się w polskim kinie obudzi i będziemy mieć naprawdę epickie opowieści.
3: To może te dwie nadchodzące lalki, to tak, będzie lalki, to. Czekamy na lalki, zobaczymy. Trzymajmy kciuki, a tymczasem wszyscy tak. Wybieramy się na Odyseję 17 Oczywiście. Lipca w naszych kinach. Bardzo ci dziękujemy. Maja Klimek, krytyczka filmowa, była naszą rozmówczynią.
8: Kaja Klimek, ale okej.
3: Okay. Kaja, przepraszam dziękuję ci bardzo. Kaja, Kaja Klimek, dziękujemy. A już po informacjach TOK FM zapraszamy Państwa w podróż do Afryki.
4: Autopromocja.
7: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
9: Pewnie, że pomyślmy.
7: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji TOK FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
9: Prosimy o listy.
7: Komentarze.
3: Gołębiem.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro!
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40 to są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Co najmniej 5 eksplozji dało się słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały do zostania w bezpiecznych schronieniach. Jak informuje, krótko po eksplozji pierwszy alarm ogłoszono i uruchomiono także systemy obrony powietrznej. Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz uroczystościami przed pomnikami ofiar ludobójstwa i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK zostanie w stolicy uczczony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ŁON i UPA na ziemiach polskich za czasów II Rzeczpospolitej.

0: Iza, zanim powiemy trochę o tym kraju, który opisujesz w swojej książce, opowiedz nam o swoich takich no bardzo osobistych związkach z tym krajem.
1: No tak mną los pokierował, że poznałam jeszcze na studiach mojego męża, który przyleciał właściwie do Polski z Afryki, z Gwinei Bissau na stypendium naukowe i studiował w Polsce medycynę. I okazało się, że jest to mężczyzna z Gwinei Bissau i no, byłam taką szczęściarą, bo jestem chyba jedną z bardzo, bardzo nielicznych Polek, które mają mężów właśnie z tego kraju. Ja znam chyba jeszcze tylko dwie Polki, dwie albo trzy, które mają mężów z Gwinei Bissau. Także jestem bardzo związana rodzinnie z tym krajem i właśnie przez męża i przez moje no, długo już letnie małżeństwo. I Gwina jest oczywiście bardzo bliska mojemu sercu, dlatego że no, mój mąż jest i mój syn jest półgwinejczykiem.
2: A powiedzmy w ogóle, bo jednak jak mówimy o Afryce, to nie wszyscy mają przed oczami mapę Afryki. Pewnie wiemy tam, że na górze jest Maroko, Algieria, Egipt, ale im dalej chyba w dół, tym jest się trudniej poorientować. Ja sam złapałem się na tym, że jak usłyszałem, że będziemy mówić o książce o Gwinei, czy rozmawiać w ogóle o tym kraju, to gdzieś wyrzuciłem to Bissau, a to jest bardzo kluczowe, bo no, mamy różne Gwinee w Afryce, prawda? I różna jest też ich historia.
1: Tak, to ja w ogóle powiem, że właśnie są cztery Gwinee na świecie i ludzie bardzo często kojarzą, jak się mówi, no Gwinejczyk z Gwinei, z Papułą Nową Gwineą, która jest gdzieś tam przy Australii, więc w ogóle nie jest w Afryce. Natomiast Gwinea Bissau jest to malutki kraj na zachodnim wybrzeżu Afryki nad Atlantykiem. On graniczy na przykład z takim krajem bardziej znanym Senegal, Dakar, może wam coś mówi. Także patrzycie na wschodnie wybrzeże Afryki, troszeczkę powyżej równika Atlantyk. I znajdziecie taki malutki kraj, on ma około 34 tysiące kilometrów, troszeczkę więcej niż 64 i około 2 miliony ludności, więc jest to no niewielki kraj. Jest to tak zwana Gwinea Portugalska, więc mamy jeszcze obok Gwineę Conakry, która była kolonią francuską, to jest większy kraj. Mamy jeszcze też Gwineę Równikową, dlatego mówię, no tych Gwinei jest kilka. Także to jest kraj, który był kiedyś kolonią portugalską, i on jest taki, mówię, na wybrzeżu, malutki kraj na wybrzeżu zachodnim Afryki.
2: Czyli mówimy bom dia i mówimy obrigado, jeżeli chodzi o taki krótki słowniczek.
1: Obrigado, jeżeli jest to mężczyzna, bardzo prawidłowo powiedziałeś. Obrigada, jeżeli mówi kobieta, czyli dziękuję. Jest to portugalski. Po krolsku tak samo się mówi, ponieważ ich język krolski jest bardzo podobny do portugalskiego. Właściwie jest to taki no, trochę łamany portugalski z naleciałościami języków afrykańskich.
0: Tak, już mówimy o językach, to powiedz właśnie, czy portugalski to jest ten główny język, w którym można się porozumieć?
1: Właśnie ciekawostką jest to, że tak jak w innych może krajach typu Angolia, Mozambik, głównym językiem jest portugalski. Natomiast w Gwinei Bissau oni sobie stworzyli swój własny język, który nazywa się kreolski, kriolu. I to jest taki język, który jest podobny do portugalskiego, ale ma bardzo dużo takich słów albo troszeczkę zmienionych, albo już dużo naleciałości różnych dialektów afrykańskich, ponieważ tam jest no, dziś około 20 plemion różnych i oni wszystkie plemiona posługują się swoim własnym dialektem, językiem.
0: Do Gwinei lecimy, żeby zobaczyć co. Bo ja jakby czytając twoją książkę, opisujesz te niesamowite parki narodowe, które tam są, rezerwaty, parki narodowe, więc na pewno po to, żeby zobaczyć przyrodę, o której mam nadzieję, że za chwilkę powiemy. Ale czy to jest jedyna rzecz ciekawa w tym kraju?
1: No ja to oczywiście poleciałam i latam często, żeby zobaczyć rodzinę, ale no rzeczywiście ta natura gwinejska zachwyca, ponieważ jest tam, jest to chyba drugi, Gwina ma drugi po Seszelach archipelag w Afryce i jest to no, no przepiękne miejsce, bo tam jest około 90 wysp, czego większość tych wysp jest niezamieszkałych. Ale oprócz oczywiście natury, no są niesamowicie życzliwi ludzie. Jest bardzo duża taka różnorodność etniczna. Jest piękny karnawał w lutym, bo my tak tylko kojarzymy może Brazylię czy Rio. Także też w Gwinei jest karnawał.
2: I Wenecję.
1: No,
2: i oczywiście...
1: no tak, Wenecję, przepraszam, ale mówię o tych egzotycznych krajach. I no, też takie może ciekawe jest ich duchowość, ta kosmologia afrykańska, szamani, uzdrowiciele. No mnie to na przykład osobiście bardzo fascynuje, bo zupełnie przez przypadek się z tym zetknęłam, ale bardzo jest to fascynujące i ciekawe i rzeczywiście no, tam się różne rzeczy dzieją. I też może kultura matrymonialna jeszcze zachowana na wyspach, gdzie kobiety rządzą i społeczeństwo jest właśnie, wszystko jest poddane kobietom, kobiety nawet mogą

0: mieć kilku mężów, co też nie jest takie bardzo popularne, ale jest to tylko dopuszczalne na wyspach, na Biżagosz.
1: No, piszesz o tych wyspach, w których to życie jakby i ta kultura jest skupiona wokół kobiet. To wyspa Orango, tak? To jest ten główne miejsce?
0: Tak. Wyspa Orango to jest, jak się mówi, wyspa kobiet, gdzie jest królowa. Znaczy to nie tylko wyspa Orango jest zarządzana przez kobiety, ale no, jest to taka największa wyspa i najbardziej chyba znana. Także jest to bardzo, myślę, ciekawe w skali światowej, że kobiety rządzą. One są jakby... Organizują życie społeczne, życie ekonomiczne, budują domy. Także mężczyźni tylko chyba, no nie wiem, łowią ryby i zajmują się łowiectwem i jakąś tam opieką nad dziećmi, ponieważ tam głównie rządzi wspólnota na tych wyspach. I no jest to myślę bardzo takie no, fascynujące dla nas, bo nie spotykamy takiej struktury społecznej nigdzie no, na świecie, w małych miejscach tylko na świecie.
2: A wracając jeszcze może z wysp na ląd, bo wspomnieliśmy, gdzie Gwina-Bissau jest na mapie Afryki, wspomniałaś Senegal i Dakar, no to Dakar jest znany, prawda, chociażby rajd, Paryż-Dakar kiedyś, teraz już bez Paryż, tylko sam Dakar, a główna metropolia, gdzie się leci? Jak się leci do Gwinei-Bissau, to gdzie się ląduje, jakie jest pierwsze zetknięcie z lądem?
0: To jest Bissau, czyli stolica Gwinei-Bissau, może właśnie dlatego się nazywa Gwinea-Bissau, dla odróżnienia od innych. I macie najczęściej można polecieć albo bezpośrednio z Lizbony portugalskimi liniami, albo przez Maroko marokańskimi liniami. Teraz chyba jeszcze będzie uruchomiona linia turecka, ale nie jestem pewna kiedy. Także albo Maroko, albo Bissau. Z Lizbony do Bissau, czyli Bissau.
2: I Bissau jest ciekawe? Ciekawym miastem?
0: Moim zdaniem jest bardzo ciekawe, ponieważ tam jest bardzo dużo historii i może jeżeli ktoś pojedzie, to powie, no takie małe miasteczko, mało ciekawe, ale pamiętajmy, że to było jakieś centrum niewolnictwa kiedyś, że tam jest bardzo dużo takiej jeszcze pozostałej architektury kolonialnej, takiej troszkę cukierkowej, bajkowej. Jest kilka miejsc historycznych, jest na przykład Muzeum Amilcara Cabrala, czyli największego bohatera Gwinei-Bissau, który wyzwolił nie tylko Gwineę spod kolonii portugalskiej. Także dla mnie jest to bardzo ciekawe miasto. Ma dużo właśnie historii, ale też sporo nowoczesności. Jest to miasto, które około 500 osób, tam pół miliona ludzi obecnie mieszka. Ja myślę, że taki dotyk tej takiej autentycznej Afryki jeszcze można spotkać właśnie w Bissau. Także ja myślę, że jest to fajne miasto, żeby zobaczyć, ale głównie turyści jadą, żeby zobaczyć wyspy.
1: No, czyli mamy przyrodę, mamy kulturę, mamy też historię. A powiedz, czy Gwineę-Bissau można sobie zwiedzać tak po prostu na własną rękę, czy jednak lepiej skorzystać z usług jakiegoś lokalnego przewodnika?
0: Przede wszystkim Gwinea-Bissau jest bardzo bezpiecznym krajem. Ja nie wiem, dlaczego tak różnie się pisze, w ogóle w Afryce się pisze różne rzeczy, które nie mają za dużo wspólnego z prawdą. Dużo takich stereotypów, czy takich bardzo jakichś takich, nie wiem, wyciętych z kontekstu informacji jest. Więc Gwinea jest bezpiecznym krajem, ale co możecie natknąć, jeżeli chcecie sami podróżować, to jest bariera językowa, ponieważ tam głównie ludzie mówią po portugalsku, po kreolsku i po francusku. Także angielski jeszcze nie jest tak popularnym językiem jak w innych krajach Afryki. I to możecie mieć troszeczkę problem z tym, żeby samemu podróżować. Chociaż no, to też już trochę się zmienia, bo już młode pokolenie, dużo ludzi mówi po angielsku. Drogi są jeszcze w niektórych miejscach dosyć trudne, takie typowo afrykańskie, pylaste i dobrze mieć jakiegoś powiedzmy kierowcę. Raczej nie radziłabym, żeby samemu jeździć po Gwinei, bo no, drogi są ciężkie. Chociaż też sporo się buduje autostrad i nowych dróg. Także myślę, że lepiej chyba z jakimś przewodnikiem lokalnym, czy w Polsce są już biura, które organizują wycieczki do Gwinei-Bissau. Ale no tak jak będziecie chcieli sobie do Bissau na przykład polecieć, czy na wyspy, może nie zobaczycie tyle co z przewodnikiem, ale no też jest to już coraz bardziej możliwe.
2: A jak się nawet otworzy, bo tak mówimy o tych stereotypach, tak, afrykańskich krajów i być może też Gwinei-Bissau, bo nawet jak się Wikipedia otworzy, to jest zaraz napisane, należy do jednego z najbiedniejszych krajów na świecie, to prawda?
0: Wiecie co, no... Ja myślę, że w Afryce jest bardzo dużo kontrastów takich, jest dużo, ja nie lubię tego nazywać biedą, my patrzymy na to jako bieda, ja na przykład mówię, że to jest takie surowe życie i co my pokazujemy często, chyba najczęściej w mediach, to jest no, powiedzmy jakieś tam plemiona pradawne, które żyją tak jak żyje się od setek lat, no tak jakby w Kanadzie pokazać tylko Indian na rezerwatach i Eskimosów, no to nie jest Kanada, Kanada jest też różnorodna. No, ja mówię akurat o Kanadzie, bo tu mieszkam od wielu lat. Więc jest dużo kontrastów, ale tak jak my postrzegamy tą biedę w Afryce i jest to też chyba bardzo wypuklone przez niektóre organizacje charytatywne, to nie jest tak do końca, ponieważ ten kontrast polega na tym, że jest dużo bardzo ludzi bogatych, którzy żyją na poziomie no takim, jaki my w Europie Zachodniej, w Europie czy w Ameryce, ale jest też no, dużo powiedzmy ludzi, którzy żyją na wioskach i to życie jest takie bardzo, bardzo surowe, bardzo proste. I może tutaj, znaczy to jest dosyć biedny kraj, w sensie no tam nie ma przemysłu, oni głównie żyją z uprawy nerkowców, z rybołówstwa, no teraz troszeczkę tam zaczyna być więcej inwestycji i trochę się ta ekonomia rusza gwinejska. Pamiętajmy też, że Afryka była eksploatowana przez 500 lat przez europejskie kraje naprawdę mocno. Mówię o niewolnictwie, o kolonizacji. Może dopiero tam się to czuje, jak się jedzie do Afryki i dopiero jak człowiek ogląda te muzea, i ma taką styczność z tą epoką przeszłą, taką dosyć no ciężką dla Afrykańczyków, to można sobie uświadomić, jak bardzo był ten kontynent okradany. Natomiast no, też wojny, powiedzmy, czy no, Gwinea była pod jakimś reżimem komunistycznym, co my oczywiście też znamy z naszej historii, więc ten kraj nie miał może możliwości rozwojowych, a chociaż teraz już się powoli to wszystko zmienia i mam nadzieję, że będzie inaczej. Ale no, nie ma takiej biedy, że na przykład tak jak się mówi, zobaczycie ludzi głodnych, bo tam wszędzie mango, czy te właśnie owoce nerkowca, czy inne owoce rosną normalnie przy dzikich drogach. Jedziecie sobie gdzieś tam do Parku Narodowego, macie mnóstwo tych owoców, tych owocowych, możecie sobie nazrywać. Też jest oczywiście bardzo różnorodne rybołówstwo, jest bardzo dużo, prawda, owoców morza, więc ci ludzie, oni sobie tam uprawiają ryż i hodują sobie zwierzęta i oni nie są głodni, więc ja nie widziałam głodu, ja nie widziałam też, że brakuje wody. Natomiast taka chyba największa bieda w Afryce to jest tam, gdzie są susze i gdzie jest wojna i to jest jakoś uwypuklane. Więc jest to, nie jest to bogaty kraj, jest to dość biedny kraj w sensie ekonomicznym, ale nie zobaczycie tam takiej jakiejś strasznej, powiedzmy, biedy. Zobaczycie takie życie bardzo wiejskie, surowe i ten kontrast pomiędzy ludźmi bogatymi i ludźmi, takimi mówimy, biednymi, ale to można to jakoś zrozumieć i się przyzwyczaić. Na początku jest to ciężkie, żeby po prostu zobaczyć ten kontrast i ludzi żyjących w bardzo skromnych warunkach.
1: A niepokoje społeczne, bo to jest też coś, przed czym nasz MSZ przynajmniej niedawno jeszcze przestrzegał, że tam jest niestabilnie politycznie i w związku z tym mogą być jakieś ryzyka.
0: Ja przeżyłam tak zwany przewrót w Gwinei dwa razy i to też nie wygląda tak, jak media pokazują. Jest jakiś stan napięcia i ludzie po prostu są w domu. Oni się przyzwyczaili już do tych tak zwanych przewrotów, ale media trochę to jakby, myślę, pokazują w takim trochę krzywym zwierciadle. I znaczy, jeżeli są wybory w Gwinei, to nie radziłabym, żeby lecieć w tym czasie i zwiedzać, bo zawsze wtedy mogą być jakieś perturbacje polityczne. Teraz na przykład nie ma rządu, jest rząd wojskowy i czekamy na wybory w Gwinei, właśnie bo był zamach stanu na mojego szwagra. Ale to nie jest tak, że jest niebezpiecznie, coś się dzieje. No ja to widziałam tylko, że jakieś tam, powiedzmy, no wojsko na ulicy. No także obserwujcie, co się dzieje politycznie, jeżeli w ogóle chcecie tam polecieć. I jeżeli to jest już po wyborach, jest rząd ustabilizowany, to raczej nie powinno być żadnych problemów, tak, żeby można było pojechać.
1: Po więcej takich ciekawostek związanych z Gwineą Bissau odsyłamy do książki Izy. Bardzo Ci dziękujemy, bo wydaje mi się,
0: dziękuję, że bardzo.
1: Ciekawy kraj, który jeszcze nie jest poznany, przynajmniej przez polskich turystów. Izabela Embalo była naszą gościnią w tej rozmowie. A już po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o modach na kortach Wimbledonu.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 zł za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Castorama.
15: Teoria.
14: I praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: paczkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W 83. rocznicę Krwawej Niedzieli premier zapowiedział budowę muru pamięci ofiar wojen XX wieku na Ukrainie. Samozwańczy kontroler ukraińskiej firmy z Poznania to były żołnierz WOT podejrzany o szpiegostwo. W tych informacjach także niebezpieczna pogoda w górach. Ratownicy TOPR wydali ostrzeżenie. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada budowę muru pamięci w Warszawie. Na pomniku, jak przekazał szef rządu, miałaby się pojawić nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej. Na dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Tragicznego momentu w historii Polski, który wciąż ciąży na wzajemnych relacjach z Ukrainą, o których rozmawiali politycy w programie Wybory w Toku.
4: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
5: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
6: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
3: Komentowali na antenie TOK FM Paweł Lisiecki z PiS-u, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Jeden z mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty w związku z przeprowadzeniem kontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT podejrzany o szpiegostwo. 43-letni Jarosław K. w marcu tego roku został zatrzymany przez ABW. Mimo tego mężczyzna na początku lipca mógł wejść na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i przeprowadzić kontrolę obywatelską biura ukraińskiej firmy. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
7: Po zatrzymaniu mężczyzny przez ABW prokuratura złożyła wniosek o umieszczenie go w areszcie. Jednak jak powiedział mi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, na to nie zgodził się sąd.
8: Uznał, że wystarczające wówczas były środki wolnościowe, więc zastosował zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, no i oczywiście został mężczyźnie zatrzymany paszport.
7: Teraz mężczyzna usłyszał zarzut zniesławienia obywatelki Ukrainy, za co grozi mu do roku więzienia. Tym razem również został objęty dozorem policyjnym.
3: A mężczyzna ma także zakaz zbliżania się do kobiety, a śledztwo w sprawie szpiegostwa wciąż trwa. Podlaski RDOŚ chciałby powiększyć rezerwaty w Dolinie Rospudy i wokół Jeziora Hańcza. Planuje też powstanie 5 zupełnie nowych, głównie w Puszczach Augustowskiej i Knyszyńskiej. O szczegółach powie Jakub Medek.
9: O planowanym poszerzeniu rezerwatu obejmującego najgłębsze w Polsce Jezioro Hańcza mówi wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan.
10: Chcielibyśmy objąć ochroną drzewostany należące do Skarbu Państwa i mam nadzieję, że one będą tutaj pełniły taką korzystną funkcję związaną ze stabilizacją klimatu, z zahamowaniem dopływu biogenów.
9: Zwiększeniu ma też ulec stworzony 2 lata temu rezerwat w Bagiennej Dolinie Rospudy, w miejscu, które miała zdewastować obwodnica Augustowa. I właśnie o grunty kupione przez państwo pod tamtą inwestycję rezerwat się powiększy. Ale nie tylko, jak wyjaśnia Adam Juchnik, szef podlaskiego RDOŚ-u.
11: Dzisiaj powiększamy ten ponad 400-hektarowy obiekt o działki przekazane nam przez organizacje społeczne.
9: RDOŚ zaczyna teraz konsultacje projektów m.in. z samorządami. Jakub Medek, TOK FM.
3: Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł po wywołaniu ulew i paraliżu komunikacyjnego w Japonii oraz na Tajwanie niesie za sobą ekstremalne ilości opadów. Tajfun uderzył już w południową Japonię, pozbawiając prądu 18 tysięcy odbiorców na Okinawie, a na Tajwanie zamknięto szkoły. Prewencyjnie ewakuowano także 14 tysięcy osób i odwołano blisko 1200 lotów. Gwałtowne ochłodzenie pogorszyło warunki do uprawiania turystyki w Tatrach. Na najwyższych szczytach spadł śnieg. Temperatura spadła poniżej zera. Na szlakach pojawiły się oblodzenia. Ratownicy TOPR apelują o dostosowanie planów do aktualnych warunków. Zbliża się bieg Powstania Warszawskiego, coroczne wydarzenie biegowe, a przede wszystkim charakter patriotycznego hołdu dla powstańców, mówi wicedyrektor Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
1: Właśnie po to jest bieg Powstania Warszawskiego, byśmy razem, jako czy to warszawiacy, czy ludzie mieszkający w Warszawie, generalnie identyfikujący się z tym miejscem, z tym miastem, mogli się spotkać tego jednego wieczora, przebiec razem 5 bądź 10 kilometrów, bądź po prostu kibicować na trasie wszystkim biegaczom.
3: A bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się w tym roku 25 lipca. Zapisy trwają, pozostało jednak już niewiele miejsc. Kolejne informacje w TOK FM o 11.20, teraz pogoda.
12: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny.
12: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest wciąż program Wspólna Sobota i witają się z Państwem
14: Anna Sobańda
13: i Przemysław Pozowski. Dzisiaj jest ten dzień, który będzie bardzo emocjonujący dla fanów i fanek tenisa, bo mamy finał kobiecego Wimbledonu, czeski finał kobiecego Wimbledonu. Linda Noskowa będzie mierzyć się z Karoliną Muchową. W związku z tym w studiu jest Justyna Kostyra, komentatorka, ekspertka tenisowa Eurosport. Dzień dobry, Justyno.
15: Cześć, dzień dobry.
14: Cześć.
13: Nie będziemy Cię pytać, która z Czeszek wygra, której styl bardziej lubisz, bo domyślam się, że i tak Muchowej, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj...
14: A skąd ty to wiesz?
15: Zna mnie.
13: Tak, nie pierwszy raz się widzimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę opowiedzieli słuchaczom o tej modzie tenisowej, no bo jak włączą dzisiaj telewizor, to zobaczą, że panie będą grać ubrane na biało i tak właściwie to nie wszyscy wychodzą cali na biało na tym Wimbledonie. No to jest bardzo już długa tradycja i nic się nie zmieniło.
15: Nic się nie zmienia. Tradycja wywodząca się z tego, że kiedyś w tenisa w Anglii grała sama arystokracja i podobno na białych strojach mniej było widać pot, więc to było po prostu takie uważane za eleganckie, za ładne. Długo szczególnie tenisistki walczyły z tym, żeby chociaż bielizna mogła być kolorowa, bo no wiemy, jakie to stwarza problemy. Problemy, jeśli chodzi o menstruację i taki strach, że jednak będzie to widać na tych spodenkach. I zmieniono to, ale dopiero kilka lat temu, że te leginsy mogą być w jakimś dodatkowym kolorze, bo wcześniej to było tak, że tenisistki same przyznają, że zaczynały brać na przykład hormony po to, żeby okres nie wypadał im na czas Wimbledonu. No to już nie jest jakaś fajna perspektywa, tak mi się wydaje, że to nie powinno tak wyglądać, więc dobrze, że to się zmieniło, ale poza tym, no tak, musi być bardzo biało, ewentualnie mogą być takie lamówki przy rękawach w jakimś innym kolorze i to tyle. Karę dostał prawie, że Roger Federer za to, że wystąpił w białych butach z czerwoną podeszwą. Powiedziano mu od razu, że ma je zmienić i że jeśli ich nie zmieni na kolejny mecz, to ta kara będzie. Karę też prawie, że dostała Venus Williams za to, że wystawało jej różowe ramionczko stanika spod białej sukienki. Wszystko miała białe, po prostu stanik sportowy miała różowy, więc faktycznie jest to dosyć restrykcyjnie przestrzegane.
14: A czy te restrykcje dotyczą tylko koloru, czy krojów na przykład też?
15: Tylko koloru, aczkolwiek pewnie jakby był zbyt kontrowersyjny krój, to by się przyczepiono. W ostatnich latach takiej sytuacji nie było, natomiast w przeszłości była taka sytuacja, że wystąpiła tenisistka w takim białym, bardzo obcisłym kombinezonie. To były dawne, dawne lata. Nie wiem, czy teraz by to wzbudziło aż takie kontrowersje. Natomiast tak też poproszono ją o to, żeby w kolejnym meczu ewentualnie ten strój zmieniła.
13: Swoją drogą te czerwone podeszwy Rogera Federera, piekielny pomysł. Ja zacząłem od tego, że nic się nie zmieniło w Wimbledonie, bo grają cały czas cali na biało, czy całe na biało, ale tak naprawdę to teraz sam tą swoją teorię złamię, bo jednak zmieniło się bardzo dużo i za sprawą tego, że się zmieniło, stoi chociażby Naomi Osaka. Bardzo dobry zresztą w jej wykonaniu Wimbledon. Ona już podczas Rolanda Garrosa prezentowała stroje wzbudzające wielką sensację. Tak było też podczas Wimbledonu.
15: No właściwie od wielu lat Naomi jest tą osobą, która trochę przełamuje nam tenisowe standardy. Ona ma indywidualny kontrakt z firmą, której stroje nosi, i ten kontrakt sprawia, że ma duży wpływ na to, co nosi. Też uczestniczy w projektowaniu tych strojów. To nie tylko to, jak wygląda na korcie, ale nawet może przede wszystkim to, jak ona wchodzi na ten kort.
14: Właśnie, bo ona znalazła taki moment, w którym może pokazać taką swoją indywidualność strojem, tak? Czyli ten moment, kiedy wychodzi z szatni i wchodzi na kort.
15: Dokładnie. I to jest takie wejście, jakby szła po wybiegu mody, i wydaje mi się, że to jest fajne, że to jest... No to sprawia, że ludzie zaczynają się bardziej jeszcze interesować tenisem, że ten tenis łączy nam trochę świat mody ze światem sportu, i Naomi to robi doskonale. Nie wszystkim się podobają oczywiście te stroje, ponieważ one często są takie fikuśne, kontrowersyjne, natomiast na pewno jest o nich głośno, bo przecież ostatnio nawet wychodziła z parasolką, z motylkami we włosach, no były też te maskotki Labubu, były doczepiane włosy, które zdejmowała po rozgrzewce, więc tam dużo się dzieje i no moim zdaniem, nie wiem jak wy sądzicie, ale moim zdaniem to jest bardzo dobrze dla tenisa, że jest tak głośno o Naomi.
13: Ja myślę, że to jest dobrze dla tenisa. Czy to jest dobrze dla samej Naomi? To nie jestem pewien, czy to gdzieś to skupienie.
15: No zobacz, najlepszy wynik w historii na Wimbledonie.
13: To też prawda, to też
14: czyli
13: prawda.
14: Czyli nie rozpraszają to, że gdzieś tam poświęca trochę czasu na to, jak wygląda.
13: Być może nie, no ale ciągle jednak do tego etapu kariery, gdzie była numerem jeden światowym, nie powróciła, mimo że ewidentnie jest postęp, ale też tam są nawiązania, prawda, różne do japońskiej kultury, przy okazji Rolanda Garrosa, trochę odbiegam teraz od tej bieli wimbledonowej, przy okazji Rolanda Garrosa był taki złocisty strój, on nawiązywał do bodaj wieży Eiffla, prawda?
15: Tak jest. Stara się zawsze nawiązać do czegoś. Na przykład te motylki, które miała na stroju, nawiązywały z kolei do bajki, którą czyta córce na dobranoc. Więc to są takie nawiązania i kulturowe, i osobiste. Na pewno Naomi robi to bardzo, bardzo dobrze. Pewnie najlepiej w światowym tenisie, ale zwróćmy uwagę, też podczas Wimbledonu u panów się zaczęły takie konkursy. Kto tutaj fajniej ubrany wyjdzie na kort. Są marynarki, na przykład u Taylora Fritza, tak jak kiedyś wchodził na kort marynarce Roger Federer, tak teraz Fritz. Często Nowak Djokovic ma takie spersonalizowane kurtki.
13: Do wywiadów zakłada po meczu.
15: Właśnie
13: zaraz.
15: I super, bo to też widzę, że fajnie wpływa na sprzedaż. A propos Djokovicza, to też marka, z którą ma podpisany kontrakt, zmieniła specjalnie swoje logo, żeby podkreślić to, że jest tym GOAT, czyli greatest of all time. Zamiast krokodyla na koszulce pojawiła się koza.
14: A ja się zastanawiam, czy jakby organizatorzy będą się bronić przed tymi zmianami, no bo jednak Wimbledon to jest tradycja i oni jakby z tego są dumni i w tym jest też duża siła tego turnieju. Czy będą się bronić, czy jednak uchylą trochę tę furtkę na indywidualizm?
15: Myślę, że na razie nie uchylą, dlatego że z tego słyną. Przez kilka lat, i to najlepszych lat swojej kariery, nie grał na Wimbledonie André Agassi, dlatego że on się obraził na organizatorów właśnie za to, że nie może pokazywać tego swojego indywidualnego charakteru poprzez stroje. No i przegrał tę bitwę. Wrócił na Wimbledon z podkuloną...
14: Z pokorą.
15: Tak.
13: Czyli była to nierówna walka.
15: Z pokorą i wygrał później ten Wimbledon, natomiast no, te kilka lat stracił tylko dlatego, że stwierdził, że skoro on zaprotestuje, to może organizatorzy zmienią zdanie i dopuszczą, żeby grał na przykład w jeansowych shortach. Nic takiego się nie stało.
13: Właśnie przypomnijmy też, jak to było, jeżeli chodzi o Agassiego, no bo on wzbudzał sensację w latach 90. przecież jeszcze właśnie, grając w tych shortach, czy w jakichś kolorowych, różnych koszulkach. To był taki jego imidż też wykreowany na użytek tak naprawdę marketingowy.
15: Marketingowy, ale myślę, że on taki był też barwny, wiesz, jako tenisista, że jemu to akurat bardzo pomagało, że jest ten szum wokół niego, wokół tego, co on na siebie założy, na kolejne mecze, na kolejne wielkie szlemy.
13: Biżuteria, kolczyki też.
15: Doczepiane włosy również, bo nie chciał się przyznać do tego, że te włosy stracił, i w swojej książce, w swojej biografii przyznał, że kilka lat grał w peruce po to, żeby ludzie myśleli, że cały czas te włosy takie bujne ma.
14: Ja się też zastanawiam, skąd taka determinacja samych tenisistów do tego, żeby niektórych oczywiście, bo niektórzy z pokorą po prostu zakładają te białe stroje, ale są ci, którzy próbują się wyróżnić. Czy to jest próba jakiegoś komentarzu społecznego, jakiegoś zaznaczenia swojego ja po prostu? Masz jakąś teorię na ten temat?
15: Ja myślę, że łatwiej jest mi powiedzieć o tenisistkach. Mm-hmm. O tenisistkach, które no, lubią się przede wszystkim dobrze czuć na korcie. Może Przemek nam powie o tej męskiej perspektywie. Stronie. Natomiast z tej kobiecej strony, no to po prostu jak jesteś ładnie, fajnie ubrana, no to też lepiej grasz automatycznie. No tak to wygląda.
14: Wpływa na
15: po prostu patrzysz w lustro, myślisz sobie, o, dzisiaj ta sukienka to tak dobrze leży. Dobra, to wychodzę i awansuję dzisiaj do półfinału. Natomiast nie wiem, jak to jest u mężczyzn.
13: Ale co na przykład ta koronkowa, bo to też była historia, Marta która Kostiuk. Się tak odbiła szerokim echem w mediach, czyli taki koronkowy strój Marty Kostiuk.
14: To jeśli dobrze się w nim czuła, to być może to dawał jej pewność.
13: Nie wygląda na wygodny.
15: Nie? Dlaczego?
13: Tak.
15: Nie, mi się wydaje, że bardzo wygodny. Zresztą można go nosić na kilka sposobów, bo to jest w ogóle też tak skonstruowane, że jest taki top, na który jest zakładana sukienka z takimi jakby szelkami, ale możesz te szelki zdjąć i schować i mieć taki dwuczęściowy strój, że jest spódnica i bluzka. No wszystko wygląda bardzo efektownie.
13: To prawda, mi się bardzo podoba. Tak,
15: i też tylko chyba Marty stroje właśnie w ostatnich latach są najwyżej oceniane, jeśli chodzi o tenis kobiecy.
13: Tak, a co do mężczyzn, to nie wiem, no rzeczywiście odnoszę wrażenie, tak jak ty, że to coraz bardziej idzie w stronę takiego indywidualizmu, natomiast Wimbledon no, siłą rzeczy troszeczkę ten indywidualizm ogranicza. Ja, to co już mówiłaś, powiem, że mi się podoba to ubieranie marynarki do wywiadu, to jest fajne, chociaż też zawsze mam problem z tym, jak strój przyćmiewa to, co pozostałe. Tutaj musiałem się odwołać do przykładu piłki nożnej, no i tego, że rozmawialiśmy na przykład przy okazji Euro 2024 o garniturach Michała Probierza, a nie o tym, czy dobrze polska kadra gra. Ale to jest zupełnie inny wątek. Ten tenisowy musimy już kończyć, bo kończy nam się ten czas na rozmowę o
14: Będziemy obserwować, białym co w finale. Jak będą w finale ubrane tenisistki.
13: Na pewno. No, dwie
15: wygra Czeszka.
13: To jest pewne. Pierwszy w historii czeski finał Wimbledonu. Dziś Wimbledonu kobiet. Linda Moskowa kontra Karolina Muchowa. Myśmy rozmawiali o tej modzie Wimbledonowej, w której cały czas niezmiennie dominuje biel, ale za to biel w jak wielu wariantach. Justyna Kostyra, Eurosport, była gościem.
15: Dziękuję bardzo.
13: Dziękujemy serdecznie.
14: Dzięki. A już po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o typach osobowości.
16: Autopromocja.
17: W audycji Globalne Popołudnie zabierzemy Was z Wojciechem Jagielskim do Republiki Południowej Afryki, najbogatszego państwa na kontynencie, które właśnie przeżywa falę antyimigranckich protestów. A wszyscy cudzoziemcy w kraju naprawdę mają powody, by bać się o własne bezpieczeństwo i życie. Opowieść o tym, że spór o migrację toczymy nie tylko my w naszym zachodnim świecie, już w tę niedzielę po godzinie 16. Zapraszam, Krzysztof Story.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: W
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Pani Celinka wie, co jest super.
25: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
24: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
26: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 4118 osób. Tak wynika z danych przekazanych przez przewodniczącego lokalnego parlamentu, ale liczba zaginionych może przekraczać nadal 30 tysięcy osób. Polacy i Ukraińcy nadal za mało się znają. Pamięć o zbrodni wołyńskiej, która powinna być sakralna, stała się narzędziem polityków po obu stronach granicy, ocenił Walenty Wakoliuk, Polak mieszkający od urodzenia na Wołyniu, założyciel i redaktor naczelny polsko-ukraińskiej gazety Monitor Wołyński. Stany Zjednoczone zażądały od Iranu publicznego zadeklarowania, że cieśnina Ormuz jest otwarta, nie będzie atakować statków, powiedzieli dziennikarzom amerykańscy urzędnicy. Według portalu Axios USA domagają się, by deklaracja też padła jeszcze dziś. Kolejne informacje o 11.40.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda
13: i Przemysław Pozowski. Dzień dobry jeszcze raz.
14: Teraz, proszę Państwa, czas na troszeczkę autorefleksji, bo porozmawiamy o typach osobowości. A naszymi przewodnikami w tej rozmowie będą pani Emilia Nadratowska-Czomba, trenerka zajmująca się psychologią osobowości, relacjami i rozwojem człowieka. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
14: Oraz pan Marcin Czomba, doktor w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, scenarzysta, wykładowca akademicki, trener narracji. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
14: I państwo są współautorami książki Każdy z nas gra w inną grę, 9 typów osobowości i ukryte schematy, które nami rządzą. To zacznijmy od takich zupełnych podstaw. Czym w ogóle jest osobowość?
27: Istnieje wiele definicji osobowości. Człowiek jest złożoną strukturą, ale gdyby tak jednym zdaniem podsumować, to jest to taki trwały, względnie trwały, bo może być modyfikowalny, i charakterystyczny sposób myślenia, odczuwania i reakcji człowieka na rzeczywistość. To tak w skrócie, można takim jednym zdaniem. Czyli względnie trwały, ponieważ rodzimy się z temperamentem, prawda? Czyli rodzimy
14: się
27: z układem...
14: To, co jest wrodzone, to jest temperament, tak?
27: Tak, który powstaje dzięki naszemu układowi nerwowemu. Mhm. On jest dziedziczony, to jest biologicznie uwarunkowany, tak? I on jest jakby 50% tego właśnie wpływa na nasze życie, na nasze zachowanie, na to, kim jesteśmy. Natomiast drugie 50% psychologia mówi, że to środowisko. Ja lubię porównanie do muzyki, że jak się rodzimy, to dostajemy instrument, że kontrabas, skrzypce, flet, prawda? Ale później, znajdując się w danym środowisku, my zaczynamy grać określoną muzykę. I to jest nasza osobowość, czyli z jednej strony instrument, a z drugiej strony muzykę, którą wykonujemy przez całe życie.
14: I tak jak już padło w...
28: To jest pewnego rodzaju definicja, a ja bym powiedział, że najlepiej to scharakteryzować na jakichś przykładach. Tak mi przyszło teraz do głowy, że na przykład umawiamy się z kimś jutro o godzinie 15. Dla jednej osoby to jest 15:00, i ani sekundka w jedną, ani sekunda w drugą. Dla innej osoby to jest, aha, jutro się umawiam z trzema osobami na 15 i zobaczę, z kim będę, na kogo mam ochotę, że tak powiem, się z kim spotkać. Inna osoba powie, nie będzie mi ktoś mówił, że mam jutro o 15 się z nim spotkać. Spotkam się 15:20 na przykład. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym można by było powiedzieć, że każdy z typów osobowości ma swój język, ale też swój świat, w którym żyje. I to jest równolegle świat, który jest kompletnie inny tak naprawdę.
27: Każdy z nas żyje po prostu w innej bańce. Mhm. Inaczej interpretuje świat, co innego widzi.
13: A nazwijmy te typy osobowości 9. Rozumiem, że one i tak się przenikają, ale żebyśmy mniej więcej chociaż wiedzieli, żeby słuchacze wiedzieli, którzy tak. Nie czytali książki.
27: No to dawca, perfekcjonista, jest też wykonawca,
28: jest zwycięzca.
27: Zwycięzca, marzyciel. Mówimy teraz oczywiście językiem archetypowym, żeby przybliżyć słuchaczom, tak?
28: To jest pewnego rodzaju etykieta, która nam
27: mogą
28: jakby
27: wszyscy sobie wyobrazić.
28: Tak, bo oczywiście może być ktoś, ileś typów może być perfekcyjna i to tak, nie jest tak, że to jest charakterystyczne tylko i wyłącznie i że to jest taki stempelek, prawda?
27: Nie, bo nie możemy zaszufladkować całego świata tak. Do 9 szuflad. To jest po prostu niemożliwe. Nie istnieje 9 typów osobowości. Ani 12, ani 16, ani 32, jak w wielu metodologiach. Nie ma czegoś takiego na świecie. Nie ma dwóch takich samych istot, nie ma dwóch takich samych ludzi. Jeżeli nawet przy sobie siedzą, prawda, obok siebie, ten sam typ osobowości, to oni się różnią, bo mają różne doświadczenia, różne cechy w sobie, prawda, wykształcili, z innym temperamentem się urodzili. Dlatego nie ma 9. Natomiast jest fajne, my zawsze na warsztatach porównujemy to do muzyki, do skali muzycznej, nie? Jest gama, tak? Mamy 7 dźwięków, 8 powtórzone. I istnieje, tak, C-dur, ale ile powstało utworów na całym świecie przez te wszystkie wieki, tak?
14: Z tą samą gamą.
27: Dokładnie. Prawda? I tyle właśnie mamy rodzajów.
28: To mniej więcej tak, jakbyśmy powiedzieli, aha, jest ekstrawertyzm i introwertyzm, czyli
14: świat się dzieli na pół.
28: Dwa rodzaje ludzi.
14: Tak, wiemy,
28: prawda?
14: Że nie.
28: To czyli mniej więcej tak, że to jest...
27: Na rozpiętości. My istniejemy na takiej osi pomiędzy, prawda? I tych punktów i odcieni jest
28: to jest
27: po
28: pewnego
27: prostu...
28: rodzaju spektrum.
27: Tak.
13: A my się znamy kilka minut. Państwo spojrzeli nam w oczy jeden, drugi, trzeci raz i już potraficie zdefiniować, czy to musimy się znać
28: bardzo
13: długo?
28: Możemy podać numery stron w naszej książce.
27: Nie, takich rzeczy nie robimy, ale tak widzimy i tego też uczymy, żeby tak po warsztatach większość osób umie rozpoznawać i to bardzo pomaga w życiu. Przede wszystkim wiesz, z kim rozmawiasz, rozumiesz tą drugą osobę, przez co ona przeszła, jakie ma doświadczenia i jak widzi świat. Bo każdy typ osobowości widzi tylko fragment świata. Jesteśmy jak koń z klapkami. Jeżeli się rozwijamy, to widzimy tego świata więcej. Czyli widzimy przez oczy kolejnego typu, później przez kolejnego. Widzimy coraz szerzej, większe spektrum, nie? Więc typ osobowości widzi tylko fragment.
14: A czy te typy mogą nam się zmieniać w czasie pod wpływem naszych doświadczeń życiowych? Czy to się jakoś zmienia, kształtuje? Czy jednak jak już nam się ten typ jakoś ukształtował, to z nim zostajemy?
28: To jest pewnego rodzaju wzór, czyli to jest trzon zostaje, że tak powiem. Dlatego my piszemy w naszej książce o typach dojrzałych i niedojrzałych.
14: O właśnie, to jest chyba kluczowe.
28: Najfajniej to jest ten przykład tej pani. Pamiętasz buntownika? Możemy podać taki szybki przykład. Wyobraźmy sobie, że jest ktoś, kto w domu ma bardzo mocnego rodzica i cały czas się...
27: Może przed... nawet agresywnego, tak. Kto rodzi się tak w domu.
28: W związku z tym, żeby...
27: agresywnym środowisku.
28: Żeby swoją tożsamość chronić, buntuje się przeciwko niemu, chodzi w glanach i...
27: Walczy.
28: Walczy. Jakoś dziwnie się...
27: Tak, czyli jest
13: i to nie jest tak, że się prawie wszyscy buntujemy w tym
28: nastoletnim wieku. Nie.
27: Różnie się buntujemy. Tak, jak jesteśmy adolescentami, oczywiście buntujemy się, ale różnie jest.
28: No i taka osoba później idzie do pracy, zostaje wyrzucona z jednej, bo walczy z autorytetem, zostaje wyrzucona z drugiej pracy.
27: I nie,
28: bo
27: zostaje... wie dlaczego.
28: Nie wie dlaczego. Dlatego, że walczy z, prawda? Ale w momencie, kiedy uświadomi sobie i jako dojrzały typ zacznie walczyć o słabszych, o jakąś ideologię. No, przez całe życie walczyła taka osoba.
27: Ona wie wszystko o walce.
14: Czyli przekieruje tę walkę na odpowiedni tor, tak?
27: Tak, na wyższy tor, gdzie jesteśmy my tak naprawdę, nie? Na drodze indywiduacji, prawda, rozwijamy swoje ja, ego, ale w pewnym momencie wchodzimy na my. Jesteśmy odpowiedzialni też za innych
28: ludzi. Za wspólnotę, tak.
14: Czyli, bo chciałam zadać pytanie, po co nam wiedzieć, jakim jesteśmy typem, ale rozumiem, że trochę na to odpowiedzieliśmy, prawda?
27: Jak można nie wiedzieć? Przecież od typu osobowości zależy cały nasz los, całe nasze życie. Mm-hmm. To, jak się zachowujemy, jak reagujemy na stresy, jakie zawody wybieramy, jakich partnerów przecież dobieramy, tak. Jak wychowujemy dzieci.
13: Ale my przecież możemy błędnie definiować swój typ osobowości. Możemy myśleć, że jesteśmy kimś, a jesteśmy tak naprawdę kimś innym.
28: Często tak jest. To wtedy, kiedy żyjemy według scenariusza na przykład
27: rodzica,
28: bo jesteśmy reaktywni, a nie proaktywni, czyli nie pracujemy nad swoją tożsamością i nad naszym wzorem. Tak, zdarza się to. Często się tak dzieje.
27: My mówimy o pułapce typu. Że wchodzi osoba, która wygląda jak dany typ, prawda? Jest bardzo charakterystyczna. Otwiera usta, zaczyna mówić, a tam wydobywa się zupełnie inny typ osobowości. Co się dzieje? Okazuje się, że w dzieciństwie dziecko chce być bardzo kochane przez rodzica, więc utożsamia się z rodzicem, zaczyna na zasadzie modelingu, tak? Naśladować rodzica, staje się tym rodzicem w ubiorze, w motywacji, w pragnieniach, w celach życiowych, nie? Natomiast swój typ
14: schowało.
27: I potem czuje, że w tym życiu, no tak, osiągnął sukces, jest kimś, ma żonę, dzieci, Boże, jaki jest szczęśliwy, a jednak w środku jest coś nie tak, jakby coś drapało, jakby... Co to jest?
13: I nagle sobie zdaje sprawę z tego po 40?
27: Tak. Tak, na naszych warsztatach właśnie bardzo często, nie, wychodzi, że osoby, nie, ja nie jestem tym typem, to jest niemożliwe, cała sala mówi, no coś, ty przecież poopatrz, nie. A potem się okazuje, Boże, jest wybuch, znaczy, i zmiana w życiu.
28: Proszę sobie wyobrazić w ten sposób. Mamy na przykład typ władczy, czyli osoba, która na przykład jest, jak my to nazywamy, wściekłocholikiem, czyli jeżeli pójdzie coś nie tak, to zaczyna wpadać w szał, rzuca sprzętem i tak dalej. I on jest centrum rodziny i on tak naprawdę dyktuje. Jest tym słońcem, wokół którego cała rodzina się kręci. W związku z tym najczęściej wtedy powstaje pierwsze i drugie dziecko, jest to tak zwany pas ciszy, czyli żeby nie wejść mu w drogę. Ale tak naprawdę on jakby narzuca swój sposób, swój typ osobowości i strategię całej rodziny. I wtedy powstaje cały system rodzinny oparty właśnie na tej osobie.
27: Na jego
28: wartościach.
27: W związku z tym,
28: jeszcze jakby odpowiadając na pana pytanie, no wtedy dzieci nie mają szans, bo jeżeli cokolwiek zrobią, to spotkają się z taką osobą, która naprawdę jest skierowana przeciwko mnie. W związku z tym musimy być wtedy reaktywni. Albo znaleźć inną strategię. Oczywiście każdy z typów znajduje inną strategię.
13: Ale w tym przypadku rodzina to jest mikroskala. Ja widzę to na przykład na poziomie kraju.
28: Tak, oczywiście.
14: I w ogóle czytając państwa książkę i te różne charakterystyki typów, ja widziałam bardzo wielu polityków w niektórych typach. Czy to faktycznie tak jest, że jakby znajomość tych typów pozwala nam lepiej rozumieć też ludzi i to, dlaczego oni zachowują się tak, a nie inaczej?
28: Oczywiście. Znaczy nie chcę się tutaj odnosić do jakichś rzeczy, ale aż język świeżbi. Ale tak, dokładnie te same schematy zostają przenoszone na całe wspólnoty, na całe systemy wspólnotowe, możemy było tak powiedzieć wtedy.
14: No to jest też taki poradnik relacji, no bo jakby teraz wspomnieliśmy o polityce, ale wracając do tego poziomu rodzinnego, jeśli wiemy, jakim typem jest nasz partner, czy nasze dzieci, czy jakby osoby, z którymi jesteś, czy nasz szef na przykład, no to jakby mamy więcej narzędzi do tego, żeby go zrozumieć, a tym samym lepiej się z nim komunikować.
27: Dokładnie. Poza tym ja tak myślę, że jestem na przykład młodą kobietą, tak? Wchodzę w relacje. Fajnie wiedzieć, z kim ja wchodzę w relacje. Chemia chemią, ale po 3 latach tej chemii przychodzi rzeczywistość. Jeżeli ja wcześniej wiem, że na przykład wiążę się z partnerem, który da mi totalną wolność, bo jest na przykład archetypem Piotrusia Pana. Zawsze będę dla niego piękna, zawsze będę mogła robić, co będę chciała, nigdy mi niczego nie zabroni. Ale muszę wiedzieć, że obowiązki domowe, wszelkie obowiązki spadną na moje barki. On mi nie pomoże, on się boi chorób, będę chora, to będę leżała w łóżku, nikt mi nie poda zupy. Muszę mieć tą świadomość, że na naszej drodze, jeżeli chcemy być razem, musimy pewne rzeczy przepracować i fajnie wiedzieć, świadomie, w jaki związek wchodzę.
14: Czyli nie ma się co łudzić, że tego Piotrusia pana trochę zmienimy i on na przykład przestanie
27: się. My nie zmieniamy nikogo. Nigdy nie zmieniamy nikogo. To ta osoba się zmienia. Jeżeli jesteśmy partnerami i chcemy być razem, to my razem się zmieniamy, prawda, w swoim typie i właśnie z niedojrzałości stajemy się dojrzali. Bo Piotruś pan nie jest całe życie niedojrzały. W pewnym momencie staje się dojrzałą osobą i staje się wizjonerem. Zupełnie zmiana, prawda? Piotruś pan, wiemy, co to znaczy, a tu wizjoner, co to ma do rzeczy, a jednak na poziomie dojrzałym Piotruś pan jest wizjonerem.
28: To jest osoba, która umie tak naprawdę bardzo dużo łączy takie rzeczy, których, które łamie schematy.
27: Bo jest dzieckiem, wiecznym dzieckiem, więc bierzemy, łączymy, nie boimy się. Nie?
14: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co piszecie w książce o tym, jak bardzo te typy zmieniają się w zależności od tego, czy są w tej formie niedojrzałej i w tej formie dojrzałej. I rozumiem, że to, żeby dojrzeć, potrzebujemy tej świadomości, czyli tego wglądu w siebie, tak? Ten własny typ.
28: Tak, to mówimy czasami o tym, że to się w ogóle w naukach humanistycznych nazywa się to narracjami drugiego rzędu, czyli my tak jakby stajemy z boku i patrzymy na siebie jak na bohatera, który żyje według jakiejś roli, prawda? W związku z tym możemy sobie uświadomić, jak popatrzymy tak na całe nasze życie, jaką rolę piszemy właśnie. Czy piszemy rolę, nie wiem, buntownika, czy piszemy rolę właśnie osoby, która cały czas chce być, jego ambicja popycha po to, żeby być coraz więcej sukcesu i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy w stanie to zobaczyć, to nie jest jakaś ukryta wiedza. Najczęściej typy osobowości, chcę powiedzieć tylko to, najłatwiej nam jest, gdy powie nam przyjaciel, jakim jesteśmy.
27: Widzi nas obiektywnie.
28: Proszę?
27: Widzi nas obiektywnie.
28: Tak, widzi nas obiektywnie. Nie sami się określamy, tylko przyjaciel nas określa.
27: Rodzina nam pomaga.
28: Rodzina pomaga.
1: Tylko prawdziwy przyjaciel, a nie fałszywy.
28: Tak, oczywiście.
27: Ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, podkreślić, dlaczego te typy osobowości są tak ważne. Pewna pani kiedyś przyszła na konsultację, matka, i powiedziała, że ma problem z dzieckiem. Że dziewczynka zupełnie inaczej się zachowuje niż inne dzieci, że po prostu jej nie rozumie, że bardzo ją kocha, ale ta dziewczynka ją drażni. Na przykład rano dziewczynka wstała i pomalowała całe ściany na różowo, różowym pisakiem w kuchni. I to zapytała, dlaczego? Dziewczynka mówi, że brakuje różowego w naszym życiu.
28: Albo otwiera okno,
27: tak, i rano śpiewa dla wszystkich. Dlaczego? Żeby wszyscy byli szczęśliwi. I co się okazuje? Matka, pierwsza funkcja myślenia, to jest funkcja, gdzie interpretujesz, jesteś logiczny, tak? Interpretujesz rzeczywistość logiką. Natomiast dziewczynka pisze uczucia. To jest na kontraście. Dziewczynka myśli uczuciami. Mm-hmm. No i jak wytłumaczyłam właśnie, jakim jest typem, jak należy do niej podchodzić i nie nazywać dziecko dziwolągiem.
1: Musimy postawić
14: Bardzo to jest ciekawe, jeśli ktoś słuchaczy zaintrygował się tematem, tak jak my, to odsyłamy do książki albo na spotkanie autorskie.
28: Tak, mamy jutro spotkanie autorskie w Warszawie na ulicy Wilczej 58A. U przyjaciół.
27: Tak, przyjaciół.
28: Będzie prowadzić spotkanie autorskie pani Anna Maruszeczko.
14: I o typach osobowości będzie się można dowiedzieć więcej, o tym, dlaczego tak są tak ważne i warto je znać. Bardzo państwu dziękujemy. Pani Emilia Nadratowska-Czomba i pan Marcin Czomba byli naszymi gośćmi.
27: Dziękuję.
1: A już po skrócie informacji będziemy na różowo troszkę rozmawiać, bo o Britney Spears, a taki kolor ma okładka książki, która o niej powstała.
6: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.40, informacje TOK FM. Zapraszam. Szef irańskiej dyplomacji ogłosił nad ranem, że to USA łamią wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem. Prezydent Donald Trump oświadczył, że rozejm z Iranem się skończył, ale negocjacje z tym państwem będą kontynuowane. Zagroził też nowymi atakami. Amerykańska delegacja wojskowa ma przybyć do Libanu, by wesprzeć wdrożenie porozumienia pokojowego z Izraelem. W opinii Bejrutu negocjacje utknęły w martwym punkcie, a prezydent Libanu miał poprosić ambasadora USA o wywarcie presji na Izrael. Król Karol III spotkał się z synem Harrym i jego żoną Meghan oraz wnukami Archiem i Lilibet. Potwierdził to pałac Buckingham. Brytyjskie media postrzegają to jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej. Pałac opisał w oświadczeniu spotkanie jako prywatną okazję rodzinną. Kolejne informacje w południe.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.

0: jest program Wspólna Sobota. Ostatnie jego kilkanaście minut, ale tutaj w studiu się nic nie zmieniło. Ciągle jesteśmy we dwoje.
1: Anna Sobańda.
0: I Przemysław Pozowski. I ciągle jeszcze czekamy na połączenie z naszym gościem czy gościnią. Natomiast przypomnimy na początek, o czym mamy teraz rozmawiać i będziemy rozmawiać tak czy inaczej. Będziemy rozmawiać o takim mechanizmie gwiazdy, o tym, jak popkultura zmienia ludzi, jak ta maszynka potrafi przemielić gwiazdy popkultury. No, a przyczynkiem do tej rozmowy i punktem wyjścia ma być książka, którą ja trzymam teraz w dłoniach. Ty właściwie, Ania, też możesz się wziąć.
1: Tak,
0: mamy dwa
1: tak
0: egzemplarze. Na różowym tle napis "Czekając na Britney Spears". Jeff Weiss jest autorem, to jest dziennikarz amerykański. No i cóż tu dużo powiedzieć. No, jesteśmy w Los Angeles, jesteśmy na planie teledysku Britney Spears, początki jej kariery, czyli jeszcze końcówka minionego stulecia, kiedy ona jest jeszcze nastolatką. Britney Spears urodzona w roku 1981. No i dalej to się już wszystko rozkręca jak w takim prawdziwym popkulturowym serialu. No i mieli ta maszynka i mieli, wiem, że ty doczytałaś do końca.
1: Tak, doczytałam do końca i moim zdaniem to jest taka słodko-gorzka opowieść, bo w tej książce autor pisze trochę o własnych doświadczeniach, a trochę właśnie o Britney, która była jego taką główną muzą w tym czasie. Natomiast tak jak wspomniałeś, książka zaczyna się od planu teledysku Hit Me Baby One More Time, czyli takiej, no chyba największego, a na pewno pierwszego hitu Britney Spears.
0: Słuchałaś?
1: No oczywiście, kto nie słuchał w podstawówce. Tak, tańczyłam również, a jeśli słuchacze zapomnieli, jaka to piosenka, to my może...
0: Przypomnimy.

0: I taką właśnie sentymentalną podróż do 98 roku państwu zafundowaliśmy.
1: Podśpiewywałaś sobie, widziałem.
0: Ale rzeczywiście, bo znam na pamięć. Ale wracając jeszcze do samej książki, trochę więcej może o samym autorze, bo faktycznie Jeff poznał Britney na planie tego teledysku, bo on był kręcony w jego liceum. Zagrał jednego ze statystów siedzących na widowni, gdzie tam Britney śpiewała na sali gimnastycznej, o ile dobrze pamiętam.
1: Wszedł na nielegalu, tak?
0: Wszedł na nielegalu,
1: pół godziny
0: dokładnie.
1: Wcześniej grając w koszykówkę, bo to Los Angeles, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, oni tam wszyscy koszykówkę kochają.
0: Tak, i to był taki jego początek, znaczy od trochę czasu od tego minęło, zanim wszedł w świat mediów plotkarskich, on został paparazzo po prostu. Przez całą tę książkę on opisuje swoje przygody, opisuje to, jak chodził po klubach, żeby spotykać gwiazdy, robić im zdjęcia, opisywać, co robią, jak się zachowują, natomiast Britney była tą, na którą polował zawsze najbardziej.
1: No bo też największa kasa za tym szła, prawda?
0: Tak, bo, no bo to był czas, kiedy Britney była ewidentną księżniczką popu, natomiast książka też opisuje tę drogę, którą Britney przeszła, czyli od tej no, królowej księżniczki popu, niekwestionowanej gwiazdy, przez różne perypetie takie osobiste, które bardzo mocno były przez media śledzone. No i Jeff był jednym z tych, którzy właśnie te perypetie Britney śledzili. I miał z powodu tego wyrzuty sumienia, no bo jednak była to dosyć duża ingerencja w życie osobiste Britney. Tutaj w książce pada w ogóle takie mocne moim zdaniem zdanie.
1: Czyli śledził, ale się nie uśmiechał.
0: Tak. Być może każdy z nas miał w sukcesie i w tragedii Britney Spears swój udział. Bo proszę państwa, ta książka mówi trochę o tym właśnie, co popkultura, nie tylko media, ale w ogóle cała popkultura robi z gwiazdami, a co na pewno robiła ta popkultura z przełomu lat 90. i 2000. No i nie jest to kolorowa historia.
1: Tak, znaczy ta książka traktuje o przełomie wieków, powiedzmy, natomiast ja myślę, że to się specjalnie nie zmieniło. Znamienna jest też ta okładka, gdzie mamy Britney Spears w różnych wizerunkach i na jednym z nich jest w różowej koszulce z białym napisem I am the American Dream. I to myślę też jest jeszcze spotęgowane przez to, w jakim my jesteśmy kraju, w sensie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ta presja bycia najlepszym absolutnie. No i też pewnie czasy, że jeszcze nie było mediów społecznościowych tak mocno rozwiniętych, że te gwiazdy jednak były chyba bardziej mimo wszystko poddane niż dziś właśnie na działania takich gości jak autor książki.
0: No właśnie, bo to się zmieniło moim zdaniem, bo ta książka opisuje paparazzo, których teraz już właściwie nie ma chyba na taką skalę.
1: Pewnie, ale myślę, że ta skala jest inna, bo jednak jest bardziej można się zamknąć w tej klatce swoich mediów społecznościowych. Chociaż ja nie wiem, czy to jest też dobra strategia przetrwania, bo pewnie byśmy znaleźli przykłady z różnych dziedzin życia, gdzie niekoniecznie też to działa. Natomiast ja bardziej miałem coś takiego, jak czytałem tą książkę, czy Britney, okej, no bo to traktuję o jednej konkretnej gwieździe z jej pokręconą historią. Ty pewnie jeszcze dopowiesz, jak to się tam wszystko potem kończyło. Ale ja miałem takie wrażenie, że my nie mówimy o jednej Britney, że my możemy spokojnie szukać innych osób i już jakbyśmy się zawęzili nawet do tego świata muzyki, no to przypomniał mi się od razu film, doskonały zresztą dokument o Amy Winehouse. Mm-hmm. Mówię o tym sprzed tam dobrych 10 lat. I Amy Winehouse to pewnie jest kolejna taka postać, która przeszła w innym kraju, w innej skali może, ale podobną historię tak naprawdę. Zakończoną śmiercią, no zakończoną
0: tak,
1: inaczej.
0: Tak, tutaj tragicznie. No mamy jeszcze Whitney Houston, też gwiazda, którą popkultura przeżyła i wypluła i skończyło się to tragicznie. W książce jest taki absolutnie szokujący moment, w którym opisane jest to, jak Britney, myślę, że wielu słuchaczy pamięta tę historię, kiedy Britney, będąc w trakcie rozwodu, to już był moment, kiedy ona straciła opiekę nad dziećmi i na skutek jakiegoś załamania nerwowego udaje się do fryzjera i goli głowę na łyso. I w trakcie tego, jakby za szybami tego fryzjera stoi cała masa paparazzo, którzy robią jej zdjęcia w tym strasznym momencie, kiedy ona tam płacze, przeżywa jakieś załamanie nerwowe. No książka pokazuje i to, jak brutalny to był w ogóle świat i jak brutalna to była branża i autor ma z tym bardzo duży problem. On w którymś momencie rzuca te prace, zostaje po prostu dziennikarzem chyba bardziej newsowym, natomiast nie zajmuje się już gwiazdami i na pewno nie zajmuje się śledzeniem i pisaniem o celebrytach, no bo jednak gdzieś wyrzuty sumienia zawsze go gryzły.
1: No tak, nie wiem, czy nie rychło w czas, ale inna rzecz, zastanawiałem się nad tą skalą, nad tymi gwiazdami, które jeszcze czegoś podobnego, co Britney, doświadczyły. I też przecież rozmawialiśmy o tym przed programem. A jak u nas, jak w Polsce, czy ta showbiznesowa, popkulturowa maszynka też tak przeżuwa? Nie mogliśmy znaleźć takiego jednego
0: tak,
1: nazwiska.
0: Tak tragicznego.
1: Gdzieś szukaliśmy, historii, nie wiem, Violetta Villas, tak. No, ale to zupełnie inne co klasy. Innego. Tak? Inne czasy, inne okoliczności. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko, że my nie jesteśmy jakoś inni tutaj w Europie od tych Stanów Zjednoczonych, że to jest podobnie.
0: No ja myślę, że historia księżnej Diany pokazuje, że te media funkcjonowały równie brutalnie w Europie.
1: No i to podobne czasy, troszkę
0: i podobne
1: wcześniej.
0: Czasy, tak. Natomiast w Polsce chyba nie było to aż na taką skalę, przynajmniej nie mamy, tam, nie wiem, może państwo słuchacze mają takie przykłady, my nie mogliśmy znaleźć takiej polskiej gwiazdy, której historia byłaby tak tragiczna jak Britney, czy tych artystek, o których wspomnieliśmy wcześniej.
1: Więc... Bardziej się kończy w jakimś świecie reklam i reklamowaniu czegokolwiek i raczej to jest mniejsza skala, tak, nie tak głośne...
0: Tak, więc być może jest to kwestia skali. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, to oczywiście ją polecamy, zwłaszcza osobom, dla których te lata, końcówka lat 90., początek 2000 to był czas właśnie liceum, podstawówki, bo autor oprócz Britney opisuje tutaj też inne gwiazdy, które w tamtym czasie królowały na czołówkach kolorowych gazet.
1: No, to jest sentymentalna podróż bardzo.
0: Tak, Brad Pitt i Angelina Jolie, to był czas, kiedy on na przykład jako pierwszy udało mu się upolować dowód na to, że oni faktycznie są parą. Także wszystkich, którzy tego typu tematy lubią, odsyłamy, czekając na Britney Spears. Jeff Weiss jest autorem.
1: Tak. I to tyle, co przygotowaliśmy w tym wydaniu programu Wspólna Sobota. Tobie, Aniu, zostawiam teraz powinność przedstawienia wszystkich, którzy pomagali przy tej audycji.
0: Tak, audycję realizowali Maciej Golczyński i Adam Brzeziński, przygotowała Magdalena Cichoń, a za chwilę po informacjach o 12:00 otwarta kuchnia Pauliny Nawrockiej. Paulino, co dzisiaj w programie?
2: W otwartej kuchni dziś przyjrzymy się trochę polskiej gastronomii Anno Domini 2026. Przykładem będzie Poznań, ale pomówimy o całej Polsce i o modzie na polskie, między innymi tak zwany Polish Core. A w pysznej historii po 12:40 fascynująca opowieść o folii aluminiowej.
1: To była Paulina Nawrocka, a my za wspólną sobotę już dziękujemy.
0: Anna Sobańda.
1: I Przemysław Pozowski.
0: Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: 46 lat temu Czesław Lang zwyciężył w wyścigu Tour de Pologne, który po raz kolejny ruszy w Polsce 3 sierpnia. Jak się zmieniło kolarstwo? W niedzielnym poranku TOK FM zapyta Michał Tomasik, a o odpowiedź poprosi samego Czesława Langa. Zapraszamy od 8 rano.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundarek!
6: Kto?
7: Fundarek! Fundarek!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. Trwa ewakuacja górników. Premier chce muru pamięci w Warszawie. Dziś rocznica zbrodni wołyńskiej. W informacjach także możliwa przyjaźń między PiS-em a Wiktorem Orbanem. Minęło południe, informacje to GFM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek jednak niepokojące informacje z Dolnego Śląska. Zarejestrowano wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu. 13 z nich jest już bezpiecznych, jednak 7 przebywa jeszcze w strefie zagrożenia. Dobra wiadomość potrzebuje prawdy, dobra przyszłość potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie, podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości żałobnych w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał m.in., że ekshumacje ofiar dla Polski są sprawą niezwykłej wagi. A premier Donald Tusk w rocznicę krwawej niedzieli 43. roku kulminacji rzezi wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów mówi o upamiętnieniu ofiar.
10: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
9: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych.
10: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
9: Tymczasem Ukraina nadal tego nie zrobiła. Zdaniem szefa polskiego rządu jest to niezbędne w budowaniu relacji między oboma państwami oraz europejskich aspiracji Kijowa.
10: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
9: O czym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa odramniły próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą przez 27 migrantów. A ci znajdowali się w naczepie tira przewożącego torf, poinformowały służby. Ciężarówką na rumuńskich numerach rejestracyjnych kierował obywatel Rumunii. Mężczyzna został zatrzymany. Nie w ten weekend, a dopiero we wrześniu były premier Węgier Viktor Orbán odwiedzi Polskę, ale jesienią, twierdzi rzecznik Fidesz, cytowany przez portal Index. Wcześniej pojawiały się informacje, że jeszcze dziś dojdzie do spotkania Orbána i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. O szczegółach Tomasz Orchowski.
11: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że szef partii z chęcią spotka się z liderem Fideszu. Antyrosyjski PiS i Orbána poróżniło podejście do Ukrainy. Węgier obrał zdecydowanie promoskiewski kurs, ale ostatnio PiS zaczął oddalać się od Kijowa, co może ułatwić kontakty z Orbánem. Pytanie, czy jest to teraz atrakcyjny partner? Zdecydowanie przegrał kwietniowe wybory. Orbánowski model nieliberalnej demokracji mści się na jego autorze. Nowy premier Peter Modzior prowadzi operację Oczyszczający Ogień. W jej ramach między innymi zmienia konstytucję, żeby zlikwidować orbánowski system. Fidesz skarży się na autokratyczne rządy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
9: 27. Światowy Zjazd Kaszubów odbywa się dziś w Gdyni. Pojawiają się tam m.in. Kaszubi z całego świata, aby świętować swoją jedność, pokazać kaszubskie tradycje i język. Z tej okazji zaplanowano wiele atrakcji i występów artystycznych.
12: Rozpoczniemy całą uroczystość mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i potem nastąpi uroczysty przemarsz do miejsca już głównych uroczystości. Gwiazdą wieczoru oczywiście będzie nie kto inny niż Natalia Schroeder, promotorka kaszubszczyzny, można powiedzieć, w całej Polsce i nawet na arenie międzynarodowej.
9: Mówiła prezeska Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Bożena Ługowska. Na tegoroczny zjazd łączy się z obchodami setnej rocznicy powstania Gdyni. Niezwykłe odkrycie w Muzeum w Pałacu w Wilanowie. Podczas prac konserwatorskich odsłonięto XIX-wieczne tapety Eldorado. Tapety przedstawiają cztery kontynenty, a do ich stworzenia użyto tysięcy drewnianych matryc. Jak mówiła Agnieszka Pawlak, kierowniczka działu prewencji i konserwacji, tapety zastępowały dalekie podróże w XIX wieku.
13: Przedstawiają cztery kontynenty: Afrykę, Azję, Europę i Amerykę. Przy pomocy takich znanych jakichś zabytków i też przyrody. Tworzyły taką panoramę właśnie. Przybliżały podróże w XIX wieku ówczesnym ludziom.
9: Jak podkreśla ekspertka, to dzieło sztuki idealnie łączyło dawne wnętrze pałacu z otaczającym go ogrodem. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20, teraz pogoda. Sporo chmur w całym kraju, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie na wschodzie kraju. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku do 21 w Lublinie, Warszawie i Rzeszowie, 22 w Krakowie i Łodzi, 24 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam się z Państwem jak co tydzień w sobotnie południe. Dziś będzie trochę o tym, czy mamy koniec ery talerzyków, czy mamy koniec pogoni za nowością, jeśli chodzi oczywiście o naszą polską gastronomię. Będzie o nostalgii, o śniadaniowniach i o tym, co to jest tak zwany Polish Core w restauracjach. Już za chwilę moimi gośćmi będzie Magdalena Ratajczak i Mateusz Spurtacz, czyli taki kulinarny duet Mytujemy z Poznania, który od kilkunastu lat recenzuje, odwiedza lokale, restauracje w Wielkopolsce, no ale ma też bardzo ciekawe spojrzenie na właśnie restauracyjną perspektywę w całym kraju. O tym więc też porozmawiamy. Nie braknie również wskazówek, jak tu smacznie zwiedzać Polskę i szukać kulinarnych perełek. Po 12.40 natomiast w nowym wakacyjnym cyklu Pyszna Historia, niepozorna folia aluminiowa i opowieść o historii opakowań i tego, w co chowaliśmy żywność, dlaczego, no i z jakimi przewrotami się to wiązało. Będą i wojny napoleońskie, i podbój kosmosu. Chciałam jeszcze zwrócić Państwa uwagę na kilka wydarzeń, które dzieją się w ten weekend. Niezwykle ciekawych. Jeśli ktoś z Państwa jest w zachodniopomorskim, to już dzisiaj ogrody Hortulus Spectabilis zamieniają się w prawdziwy raj dla zmysłów. Jedyne takie wydarzenie w Polsce. Kulinarny festiwal kwiatów jadalnych. Pokazy kulinarne, degustacje potraw z kwiatów jadalnych, róż, nasturcji, aksamitek, lawendy, wielu innych. Wykłady i porady ogrodnicze, czy warsztaty kwiatowej kosmetyki, ale przede wszystkim ten aspekt kulinarny zasługuje na uwagę. Mnóstwo pysznych rzeczy można z kwiatów zrobić, a ja mówię o tym z taką pewnością, bo miałam okazję i przyjemność 2 lata temu być na tym wydarzeniu. Bardzo serdecznie polecam Państwa uwadze. W Gdyni natomiast dziś Światowy Zjazd Kaszubów, 27. już święto muzyki, tradycji, kultury i wspólnoty. Jedno z największych wydarzeń lata i obchodów stulecia Gdyni. Zerknęłam w program, że będzie aż 80 stoisk z rękodziełem i regionalnymi produktami, a panie z kół gospodyń wiejskich będą serwować kaszubskie przysmaki. Myślę, że niezwykła gratka dla odwiedzających lub mieszkających w Trójmieście. W mojej Małopolsce za to jutro Małopolski Festiwal Smaku zagości w Ojcowie przed budynkiem Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Będą pokazy kulinarne, które poprowadzi kucharz Mikołaj Rej. Będą konkursy, animacje, warsztaty dla najmłodszych. Mnóstwo smakowitych rzeczy. W Kazimierzu Dolnym przez cały weekend odbywa się Kazimierski Festiwal Wina, a nad samym morzem w Łebie na Deptaku odbywa się czwarty Łebski Festiwal Rybny i Produktów Regionalnych. Myślę, że to na pewno nie wyczerpuje tematu kulinarnych wydarzeń, ponieważ w całym kraju dzieje się sporo. Jeśli chcą Państwo zwrócić moją uwagę na jakieś szczególne wydarzenie, które się odbywa tego lata, to kuchnia@tok.fm to jest adres, pod którym można do mnie pisać z takimi właśnie informacjami. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy o polskiej gastronomii. A ze mną kulinarny duet Magdalena Ratajczak i Mateusz Spurtacz, czyli My Tu Jemy. Dzień dobry.
15: Cześć, witajcie.
16: Cześć, dzień dobry.
14: My Tu Jemy, czyli no właśnie kulinarny duet, który od kilkunastu lat zajmuje się recenzowaniem lokali gastronomicznych, głównie w Poznaniu. Dobra więc perspektywa do tego, by porozmawiać może o tym, w jakim miejscu jesteśmy z tą naszą gastronomią, gdzie Polacy chcą chodzić, jakie miejsca cieszą się największą popularnością, a czego ciągle nam w Polsce brakuje.
15: Teraz chyba jesteśmy w takim momencie dosyć mocnego przesytu, bo powstało bardzo dużo miejsc u nas w Poznaniu i też widzimy właśnie po też ilości pracy, którą mamy, że cały czas się otwierają nowe koncepty, ale to też idzie za tym no, takie sprawdzanie tego rynku i też mówimy, że trochę nie ma miejsca w Poznaniu na słabe miejsca, bo ludzie to bardzo szybko zweryfikują i to są, też sporo się tych miejsc zamyka. Można powiedzieć, że u nas ten taki trend na to zmęczenie talerzykowymi konceptami nie jest jakoś super widoczny, bo właśnie mamy miejsca takie jak Twoja Wina, czy Szkło, czy Mite, które dalej cieszą się popularnością, czy Tygrys Jeżyca, to też jest fajne miejsce, w ogóle całkiem nowe. I my jako poznaniacy lubimy ten format i cieszymy się, ale też mocno idziemy w kierunku słodkości. Widzimy też, że trend na jagodzianki teraz sezonowo nie słabnie. W tym sezonie bardzo mocno też skoczyły poziomianki i wszelkie rzeczy w ogóle z poziomkami. I ludzie nas często pytają, dlaczego? Myślę, że przez problem z dostępnością, że generalnie mało jest poziomek w ogóle nawet na ryneczkach. Plus chyba wszyscy cały czas szukamy tej nostalgii, tych smaków takich babcinych.
16: Troszkę w Poznaniu wydaje mi się, że jesteśmy zachowawczy i gdzieś tam na... No... Tworzy się bardzo dużo konceptów, dużo nowości, ale finalnie gdzieś tam lubimy wracać do miejsc takich ponadczasowych, takich, które istnieją, nie wiem, 15-20 lat, które dają nam trochę odrobinę komfortu, przewidywalności, takiej powtarzalności. Wiemy, czego możemy się spodziewać, wiemy, jaki jest rodzaj obsługi, wiemy, co serwują. Często też po prostu wydaje mi się, że te nasze wybory restauracyjne w Poznaniu to są też wybory ludzi, do których idziemy i których odwiedzamy, czyli znamy jakiegoś właściciela restauracji, no i tam idziemy do kogoś, nie wiem, do Grzesia na dobry makaron, do Basi na dobre pierogi i tak to trochę u nas działa.
14: To jest ciekawe, bo z jednej strony wydaje się, patrząc na tę polską scenę gastronomiczną, że jest taki głód nowości, że ciągle się otwierają nowe miejsca i że ludzie no, ledwo zdążą pójść do jednego miejsca, już trzeba odwiedzić trzy inne. A z drugiej strony mówicie o jakiejś takiej, no nie wiem, popularności czy docenianiu miejsc, które funkcjonują bardzo długo. Chyba nie jest łatwo obecnie w Polsce funkcjonować jako restauracja 15 czy 20 lat na rynku.
15: Myślę, że tak, dlatego też właśnie chcemy do nich wracać, bo to tak naprawdę świadczy o takim DNA i tej jakości, i tym klimacie, który mimo zmieniających się trendów czy sytuacji społecznej dalej utrzymują tą klientelę i przyciągają też nowych ludzi. I mamy kilka takich miejsc w Poznaniu, które funkcjonują tak jak my, prawie jak Południe na Mickiewicza, które jest takim komfortową przestrzenią, gdzie każdy jest mile widziany, gdzie jest menu dla dzieci, gdzie nie ma żadnych nowoczesnych social mediów czy pięknych designerskich wnętrz, ale jest po prostu taki domowy charakter, obsługa, która jest ciepła, która cię miłowita. I myślę, że my też po prostu w czasach niepewności i chaosu ciągle szukamy komfortu, takiej trochę zwykłości, tak rozumianej pozytywnie, no bo to są fajne miejsca i też czasami chyba jesteśmy przebodźcowani tymi rolkami, tymi wyskakującymi rzeczami, tymi kolorowymi wnętrzami i trochę też wracamy do korzeni, do tego, co nasze polskie, właśnie do tych wspomnień, stąd może ta popularność leniwych, które są wszędzie, trochę też wracają knedle, widzimy w knajpach wszystkie te takie mączne, pochodne od pierogów, są po prostu coraz bardziej popularne.
16: I właśnie Magda tutaj wspomniała o przebodźcowaniu i tym, że przez moment nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle w Polsce zachłysnęliśmy się tym nowością, ciągłym takim wyrzutem dopaminki, coś nowego, no ale finalnie gdzieś tam chcemy odpocząć, chcemy iść do restauracji, chcemy iść do miejsca, w którym po prostu się zrelaksujemy i faktycznie jest to doświadczenie, a nie kolejne zadanie z listy, na zasadzie muszę to odwiedzić, bo to było w social mediach, to widziałem na Instagramie, tam wszyscy byli, więc ja też muszę być, nie? Że znowu wracamy do takiego spojrzenia do wewnątrz siebie, do tego, co czujemy i co chcemy przeżywać i w jaki sposób spędzać czas, więc myślę, że to jest na plus, ale zresztą jeszcze też tak nawiązując do tych restauracji, które działają kilkadziesiąt lat, tam są takie historie, jak rozmawiamy z kelnerami czy z właścicielami, którzy opowiadają nam o tym, jakie osoby, nie wiem, ze świata mediów, kultury, edukacji się gościły tam, były obsługiwane przez jakiegoś kelnera seniora, który dopiero zaczynał i wtedy na przykład, nie wiem, obsługiwał prezydenta pierwszego w wolnej Polsce i w ogóle no, to są niesamowite historie, więc fajnie z tego korzystać i fajnie poznawać te miejsca na nowo i odkrywać je ponownie.
14: Do rozmowy z Magdaleną Ratajczak i Mateuszem Spurtaczem wrócimy już za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
2: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
15: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jednostki sił obrony Ukrainy zaatakowały w nocy 21 rosyjskich tankowców z floty Cieni, objętych sankcjami międzynarodowymi. Według sztabu generalnego tankowce te były wykorzystywane do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z pominięciem międzynarodowych sankcji, zapewniając napływ środków na finansowanie zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie. Prezydentka Mołdawii Maria Sandu nominowała Wasile Tofana na stanowisko premiera. Poprzedni premier Aleksandru Muntenau na początku lipca złożył rezygnację. Kandydatura Tofana została wysunięta przez mającą większość w parlamencie partię Działania i Solidarności. Gwałtowne ochłodzenie pogorszyło warunki do uprawiania turystyki w Tatrach. Na najwyższych szczytach spadł śnieg. Temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Ratownicy Tobra apelują o dostosowanie planów do aktualnych warunków. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie nadal Paulina Nawrocka, a ze mną wciąż moi goście Magdalena Ratajczak i Mateusz Spurtacz. Kulinarny duet My Tu Jemy, prosto z Poznania. Przed informacjami mówiliśmy trochę o tym, takie zdanie padło, że w czasach chaosu i niepewności szukamy tego, co znane, swojskie, stąd trochę powrót do kuchni polskiej, do tych klusek, ale i pojawiają się propozycje znane z dzieciństwa milenialsom śniadaniowe, jak choćby chlebek w jajku.
6: Tak, właśnie opowiadaliśmy o takim miejscu, które otworzyło się w sercu Starego Rynku, nazywa się Salony i właśnie niedawno wystartowali z ofertą śniadaniową. To też jest trochę taki kierunek, który widzimy w Poznaniu, że jest ta chęć zapełnienia lokalu też, który funkcjonuje jako restauracja popołudniowa od rana, co rozumiemy oczywiście jako wiadomą i zrozumiałą chęć optymalizacji trochę i też wyciągnięcia trochę więcej z tego lokalu, zapełnienia go od rana. No i tam właśnie jest menu, gdzie pierwszy raz chyba od 25 lat jadłam zupę mleczną, czy właśnie taką interpretację jajochlebków z lodami rogalowymi i uważam, że to jest o wiele fajniejszy sposób na jakiś taki regionalizm poznański niż zjedzenie pierwszego lepszego rogala świętomarcińskiego na margarynie, broń Boże.
7: Aczkolwiek na rogale, gęsinę i wszystkie takie nasze gziki, wielkopolskie klasyki, tak jak najbardziej zapraszamy i trzeba odwiedzić Poznań, bo to nie jest tak, że one znikają i że zniechęcamy ludzi do próbowania tych standardowych dań w Poznaniu. Aczkolwiek, jak tutaj Magda wspomniała o tej miejscówce, to aż się prosi, żeby po prostu do menu dodali kogiel, mogiel i to już będzie po prostu wakacje u babci.
5: Chlebojajek jako swojska alternatywa dla francuskiego tosta?
6: Dokładnie, albo moje ulubione danie, czyli pomidory pod chmurką z cebulki.
7: Czasami obiegowo gdzieś tam funkcjonują memy, mamy coś tam w Polsce, mamy coś tam w domu i to jest właśnie taki chyba odnoga, nie? Krok, no mamy tutaj w Polsce swój krok.
6: To chyba tak w ogóle jest widoczne wszędzie, ten taki Polish core i to, że czego się najbardziej kiedyś wstydziliśmy, teraz jest taką naszą największą dumą narodową. Teraz przecież jemy chłodnik, sięgamy po te sznyki z glancem, które kiedyś były po prostu trochę wstydem i takim najtańszym w ogóle wypiekiem słodkim. Teraz to wyrasta do po prostu towaru luksusowego i no o ile to nie przekroczy pewnej granicy, fajnie, że jesteśmy w tym kierunku i po prostu bądźmy dumni z tego, co nasze regionalne.
5: A Amerykanie zachwycają się kompotem przecież, bo to głośny viral fruit water, znany nam doskonale z wakacyjnych obiadków u babci.
6: Tak, właśnie ten trend to jeden z takich szkodliwych, które pokazują po prostu, w którym kierunku to idzie. Zaraz odkryją jeszcze dżem, czyli który będziesz smalcem na wielkiej kromce chleba. Ale no, cieszymy się, że to idzie w tą stronę. Zobaczymy, czy też ten rynek się znowu nie przesyci. Też czujemy, że odbiorca się zmienia, czyli już nie ma tak, że często wychodzi na obiad i na kolację. Duży ten ruch się od tak 2 lat na te poranki przerzucił. Na jeżdżycach faktycznie co kilka kroków mamy śniadaniownie. I też z jednej strony, okej, to jest konkurencja, jest dużo tych miejsc, ale z drugiej strony idziesz tam w weekend i tam są wszędzie kolejki i tłumy i ruch nakręcają sobie wzajemnie też, bo jeżeli nie będzie miejsca w danym lokalu, no to idziesz za rogiem i masz kolejny. Ale też właśnie analizujemy, bo są też takie monokoncepty, które działają, na przykład jak Denata, który serwuje portugalskie ciasteczka i oni mają tylko właśnie wszystko portugalskie, ewentualnie czasami robią jakieś wariacje z czekoladą czy jagodami i to super działa, ale są miejsca takie jak na przykład Eclair, który specjalizował się w eklerach, a teraz właśnie idzie bardziej w kierunku takich też brioszek, drożdżówek, więc trudno powiedzieć, czy to jest Poznań, czy to jest Polska, czy to jest internet mocno na to wpływa, czy nasz portfel.
7: Ja mam trochę wrażenie, że to też jeszcze tak dodając to, że to, co przez moment było dla nas trochę takie wstydu, że tego już się nie je, tego już się nie kupuje, tego z tego się nie korzysta, to teraz to wraca i jeszcze tak myślę, że na przykład wstydu przez moment były słoiki i dania przywiezione gdzieś tam od rodziców na studiach, a teraz no czemu nie kupić sobie zupy w słoiku z restauracji, ale no jest to owiane szyldem delikatesy i to już jest coś innego. Ale wciąż gdzieś tam jest to powrót do tego naszej polskości, do tego, że jednak lubimy te nasze dania, nie? Gdzieś tam zapędziliśmy się z podróżowaniem, odwiedzaniem nowych miejsc na całym świecie, poznawaniem różnych kuchni, a finalnie no jednak też mamy sporo dobrego u siebie.
5: No właśnie, Polish Core, tak jak to określenie się pojawia, czyli no, poszukiwanie tego, co rdzennie polskie, czy co jakby schematycznie, jakoś symbolicznie uchodzi za takie. Młode pokolenie chyba w tym przoduje, bo myślę, że my tutaj dzisiejsi 40-latkowie, no to niektóre rzeczy jeszcze pamiętamy i nie wydają się cool, mówiąc kolokwialnie.
6: O, w ogóle myślę, że to słowo cool też z jednej strony trochę niszczy w ogóle świat, bo co to znaczy na przykład cool miejsce? Kiedyś pytaliśmy o tym, że tam są cool ludzie, że tam są fajnie ubrani ludzie, że to jest jakaś estetyka, to cool. Trudno to jakby złapać w jakieś jedne wartości, dlatego myślę, że musimy tak patrzeć też do siebie, do serca i zastanawiać się, gdzie my się czujemy dobrze, co sprawia, że my się czujemy dobrze. Każdy ma też inaczej i my staramy się też, namytujemy o tym mówić, że też miejsca dla wszystkich nie istnieją i po to jest tak wiele różnorodnych knajp, kawiarni, śniadaniowni, żeby wybrać to swoje, ale to, co jest też ważne, myślę, że zwracamy uwagę, żeby miejsce nie było tylko, dajmy na to, śniadaniownią, tylko żeby dostarczało nam czegoś więcej. I ja lubię na przykład taką przynależność lokalną. Bardzo doceniam te miejsca, które są obok mnie. Nie chcę tam nazywać to trzecie miejsce, bo tam też było takie ukute powiedzenie, że to jest to miejsce po domu i pracy, gdzie jesteś najczęściej, ale to, gdzie właśnie spotykasz sąsiada, gdzie poznasz kogoś nowego, gdzie na przykład wybierzesz się na wieczór z książką i pogadasz o właśnie ostatniej lekturze, czy po prostu poczujesz się, że nie jesteś jakby skrajnie sam, bo to, co chyba teraz nam grozi, to ta taka skrajna indywidualizacja i to myślenie tylko o sobie, a fajnie jakby ta gastronomia też nas zapraszała do takiego życia w wspólnocie, nie?
7: Co też nie znaczy, że każda restauracja powinna uruchamiać klub książki i wprowadzać coffee rave'y, no bo był taki moment, że faktycznie było też zachwycenięcie tymi trendami wiralami z TikToka i praktycznie nawet kebabownie robiły coffee rave'y, kebab rave'y i po prostu poszło to w stronę tego, że masowo były produkowane i organizowane eventy w przeróżnych lokalach. No fajnie gdzieś tam spojrzeć na to, co faktycznie ma jakiś związek z lokalem i co może dać dookoła ludziom znajdującym się tego miejsca, w którym gdzieś tam jest zlokalizowany dany lokal, nie? Niech to będzie przemyślane, niech to nie będzie takie rzucanie po prostu, a może się uda.
6: Niech to będzie takie po prostu prawdziwe, czyli nie wiem, jeżeli ja jako restaurator, ja jako menadżer czuję, że jest taka potrzeba i to jest moje, to też inni ludzie to poczują.
7: Ja myślę, że też jest tak, że uważność i posłuchanie gościa może nam przynieść wiele dobrego, bo często to goście podpowiadają, a może byście zrobili coś tam, bo w sumie tu na osiedlu nie ma, a byśmy przychodzili z koleżankami, z kolegami i w sumie fajnie byłoby się, nie wiem, pogadać o książce albo o filmie, a może byście zrobili jakieś kino letnie, coś takiego. Często to ludzie wychodzą też z taką inicjatywą oddolną, nie? I macie przestrzeń, czemu tego nie wykorzystać?
5: Czy to jest trochę tak, że po prostu zmieniła nam się kultura, może postrzeganie w ogóle restauracji jako miejsca kiedyś, które było odświętne na okazję, do którego się trzeba było ładnie ubrać, w takie właśnie miejsca, gdzie po prostu spędzamy czas. I to z tego trochę wynika, że jak mamy już miejsce na osiedlu, to chcielibyśmy tam po prostu też część życia prowadzić?
6: Może tak być, bo są właśnie takie miasta jak Poznań, gdzie śmiejemy się, że ta gastronomia jest atrakcją turystyczną i bardzo wiele ludzi po prostu też tak planuje swój czas od knajpy do knajpy, bo no po prostu smak, nie wiem, smakowanie kawy, próbowanie różnych drożdżówek, czy zwiedzanie, nie wiem, śladami kuchni azjatyckiej, czy nawet w Poznaniu zwiedzanie fyrtlami, do czego też zawsze często zachęcamy, to może
5: powiedzmy słuchaczom, z reszty Polski, czym są fyrtle?
6: To są nasze 42 takie mniejsze dzielnice Poznania, inaczej dzielnica. My kilka lat temu napisaliśmy książkę właśnie o tym, bo mało nawet poznaniaków o tym wie, że Poznań się dzieli na te fyrtle. Każdy z nich po prostu ma trochę taką swoją osobowość, swój klimat i często też zachęcamy do tego, że jak nie masz co robić, to wsiąść w tramwaj i pojedź zupełnie do innego świata. Wysiądziesz na przykład na osiedlu Jagiellońskim czy Piastowskim, gdzie jeszcze są takie relikty przeszłości, jak pasaże ze starymi sklepami typu Złotówka, gdzie kupisz miski do wszystkiego i zobaczysz, że to, co się dzieje na Jeżycach i centrum, to jest jakby tylko ułamek tego miasta, a przez to odwiedzanie tych różnych gastronomii też doświadczasz go w inny sposób.
7: My zawsze bardzo, bardzo zachęcamy do takiego odkrywania swojego miasta i myślę, że właśnie dla nas odkrycie tego, że jest kilkadziesiąt fyrtli, a nie tylko 5 czy 4, bo tak obiegowo ludzie myślą, że mamy 5 czy tam 6 dzielnic, to jest super. Po prostu wyjdźcie na miasto i odkrywajcie, bo jestem przekonany, że każde miasto ma takie niuanse, które warto gdzieś tam poznać i trochę sobie ustalić taki nowy szlak podążania po tym mieście.
5: Doskonały przekaz na wakacje, bądź turystą w swoim mieście, ale zaraz ktoś może powiedzieć, że no tak, no bo macie fajnie, bo macie dużo restauracji, Kraków ma dużo restauracji, Warszawa, no ale są i miejsca typu Rzeszów, w których tych lokali pewnie jest mniej.
6: Chociaż ja wierzę, że są w każdym takie miejsca. Ja jestem z Leszna na przykład, no to bardzo mnie pasjonuje. Jest taka miejscówka, która nazywa się Zbychal, w której nie byłam 15 lat. To jest budka przy PKP, gdzie mama mnie zabierała na takie tosty z serem i pokrojonym korniszonem i marzę o tym, żeby tam teraz przyjść. I ja wierzę, że w każdym z miast nie ma, może to nie są koncepty, nie są to estetyczne knajpy na Instagramie, ale są miejsca, gdzie pracuje ktoś, kto serwuje szczere jedzenie i takie unikatowe nawet na skalę Polski, więc trzeba po prostu szukać, myślę, i pytać lokalsów, to jest zawsze moje źródło.
7: Jeśli idzie o to poszukiwanie, to tutaj Magda jest chyba takim największym odkrywcą nawet w takich dziurach instagramowych miejsc, bo mam wrażenie, że gdziekolwiek by nie pojechała, to i tak znajdzie coś, co nada się na fajną relację, już abstrahując od Zbychola, ale na całym świecie to po prostu zawsze coś przywozi, po prostu. Więc po prostu trzeba wyjść i szukać.
5: To może na koniec Magda zdradź słuchaczom, którzy też chcieliby takie perełki poodkrywać, jak to się robi, jak przekonać się, że dane miejsce na przykład jest wartościowe, poza tym, żeby oczywiście pójść i zamówić.
6: Jak szukam, to na pewno pytam sąsiadów albo osoby, które są gdzieś tam w mojej okolicy, czy tam, nie wiem, w sklepie panią, czy kogoś, kto jest na przykład właścicielem Airbnb, które wynajmuję. Dwa, mam takie profile na Instagramie, które niekoniecznie są super jedzeniowe, ale prowadzą to osoby, które wiem, że mają jakby podobne kubki smakowe co ja i podobny styl miejsc, które mnie gdzieś tam pasjonują. Oni też często robią relacje, ale to właśnie nie są bardzo popularne osoby. Jacyś szefowie kuchni, jakieś po prostu zajarane dziewczyny po prostu takimi smakami też nostalgicznymi, jak ja lubię. No i trzy, jak już jestem w danym miejscu, to po prostu widzę, czy są ludzie, tak? Jak nie ma ludzi, to jest zawsze dla mnie red flag, a zazwyczaj jest tam pełny lokal, na przykład właśnie w Paryżu odkryłam takie miejsce, które się nazywa Cornichon i ja często, słuchajcie, to jest najgorsze, moją rodzinę tam zabieram i ja nigdy nie wiem, czy to będzie fajne miejsce, oni już mają dość mnie, bo tam ciągnę ich metrem właśnie do 11 dzielnicy w Paryżu, a zawsze warto, bo to są dla mnie najpiękniejsze wspomnienia z podróży.
5: No, pewnie w Paryżu trochę prościej niż na przykład w Głogowie.
2: Dajcie mi teraz po tym wywiadzie 5 minut, zrobię research i znajdę w Głogowie wam jakąś miejscówkę. Wierzę, że na pewno jest coś albo z pysznym domowym obiadem, albo nawet przecież... Ostatnio moim marzeniem jest odwiedzenie, nie byłam tam jeszcze, jest jakaś taka kultowa w Gdyni mała pizzeria serwująca takie pizze na grubym takim cieście. Gdynianka to się chyba nazywa? To jest moje kolejny goal. Nie super koncept ryzykowy, tylko właśnie chcę zjeść tą pizzkę.
7: W ogóle potraktowanie tej części poszukiwań i tego researchu jako części wakacji, to też może być fajna zabawa, bo wiele osób uznaje, że to jest jakiś taki chory obowiązek, że muszą to szukać, nie chce mi się tam i tak dalej, i tak dalej. Ale zagłębienie się też już może być częścią urlopu, więc te emocje urlopowe można sobie przeciągnąć od researchu poprzez wyjazd, odkrywanie i potem jeszcze tego podsumowanie, obrobienie zdjęć, opisanie tego w jakimś swoim dzienniczku, pamiętniczku i po prostu z tygodniowego urlopu, dwutygodniowego robi nam się 3-4 tygodnie, nie? Kwestia perspektywy.
2: Mogę wam na koniec właśnie dać pomysł na weekendowego tripa. Ja ostatnio zorganizowałam sobie wycieczkę wokół naleśników z jagodami w Chatce Górzystów. Zabrałam całą rodzinę, była wielka wspinaczka i zjedzenie tych naleśników było top of the top tego doświadczenia. Warto było 3 godziny się wspinać.
5: Zatem, szanowni państwo, pomysł na wakacyjną wycieczkę i aktywności przed wycieczką i po wycieczce są. Nie tylko kulinarnych atrakcji szukać można oczywiście, a swoimi pomysłami, wrażeniami, przemyśleniami na temat polskiej i poznańskiej gastronomii dzielili się Magdalena Ratajczak i Mateusz Spurtacz z poznańskiego duetu kulinarnego My Tu Jemy. Pora teraz na skrót informacji Radio Tok FM, a po nim pyszna historia, czyli kolejna opowieść, tym razem nie z jedzeniem w roli głównej, ale z pewnym akcesorium, które myślę każdy ma w szufladzie.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Henryk VIII był gorliwym katolikiem i przeciwnikiem reformacji, ale potrzebował następcy, czyli syna, którego nie mogła mu już dać żona. Skoro zaś papież torpedował zarówno plany osobiste, jak i polityczne angielskiego króla, odmawiając unieważnienia tego małżeństwa, to nie było rady. Dla dobra dynastii, czyli państwa, należało unieważnić związek z Rzymem.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.com.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, powiedział premier Donald Tusk w rocznicę Krwawej Niedzieli. 11 lipca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Brytyjska policja zwolniła z aresztu 26-letniego mężczyznę zatrzymanego w związku z zabójstwem prawicowej byłej polityczki Anne Widecombe. Jak poinformowano w komunikacie, mężczyzna nie jest już objęty dochodzeniem. Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł po wywołaniu ulew i paraliżu komunikacyjnego w Japonii oraz na Tajwanie niesie za sobą ekstremalne ilości opadów. Kolejne informacje o 13.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. Minęła 12.40, a to pora na nasz stały wakacyjny punkt programu, czyli pyszna historia. Inspiracje do dzisiejszego tematu przyniosło życie. Kilka dni temu jechałam pociągiem i odpakowywałam kanapkę, którą przygotowałam w domu kilka godzin wcześniej. Nic szczególnego. Chleb, ser, warzywa i folia aluminiowa. I pomyślałam, kto właściwie tę folię aluminiową wymyślił i kto pierwszy zapakował w nią kanapkę. No, jest to trochę absurdalne. Kawałek pieczywa zawijamy w cienką warstwę metalu, produkowanego w hucie przy użyciu ogromnych ilości energii elektrycznej. A jednak robimy to od pokoleń. Historia pakowania jedzenia jest właściwie historią cywilizacji. Przez tysiące lat problem był prosty. Jak sprawić, żeby jedzenie przetrwało? Kilka godzin, kilka dni albo kilka miesięcy. Pierwsze opakowania pochodziły z natury. Liście winorośli, figowca czy bananowca służyły jako naturalne zawiniątka. Mięsa owijano skórą zwierząt, ziarno przechowywano w glinianych naczyniach, żywność transportowano w koszach wyplatanych z wikliny lub trzciny. W Europie przez stulecia ogromną rolę odgrywały beczki, worki lniane i ceramiczne garnki. To one były odpowiednikiem dzisiejszego pojemnika.

łatwy do nadrukowania nazwą sklepu czy producenta. No, miał jednak jedną zasadniczą wadę – nie lubił tłuszczu i wilgoci. Masło zostawiało na nim tłuste plamy, ser wysychał, kanapki rozmakały. Dlatego pod koniec XIX wieku zaczęto eksperymentować z papierem impregnowanym parafiną albo cienką warstwą wosku. Tak narodził się papier woskowany i papier parafinowany. Ale zanim pojawił się papier woskowany w Europie, sery, masło czy wędliny często zawijano po prostu w pergamin, czyli specjalnie przygotowaną skórę zwierzęcą, a później w tak zwany papier pergaminowy, który był próbą odtworzenia jego właściwości przy użyciu celulozy. To zresztą daleki krewny współczesnego papieru do pieczenia. Prawdziwy przełom w kwestii przechowywania żywności przyniosły jednak wojny napoleońskie. Pod koniec XVIII wieku armie stały się ogromne. Kampanie wojenne trwały miesiącami, a żołnierzy trzeba było nakarmić nie przez tydzień, ale na przykład przez całą zimę. W 1795 roku rząd francuski ogłosił nagrodę w wysokości 12 tysięcy franków dla osoby, która opracuje skuteczną metodę długiego przechowywania żywności dla armii. Wygrał ją francuski cukiernik i kucharz Nicolas Appert. Appert odkrył, że żywność zamknięta w szczelnie w szklanym naczyniu i podgrzana przez odpowiednio długi czas nie psuje się przez wiele miesięcy. Nie wiedział jeszcze dlaczego. Bakterie zostaną odkryte dopiero kilkadziesiąt lat później przez Louisa Pastera. Wiedział jednak, że metoda działała, a kilka lat później Brytyjczycy poszli o krok dalej. W 1810 roku angielski kupiec Peter Durant opatentował wykorzystanie metalowych pojemników do konserwowania żywności i tak narodziła się puszka konserwowa. Pierwsze puszki były wykonywane z żelaza pokrytego cyną. Były ciężkie, drogie i tak grube, że żołnierze często otwierali je bagnetem albo młotkiem. Otwieracz do puszek wynaleziono zresztą dopiero około 50 lat później. Tu ciekawostka, która długo mnie myliła, bo kiedy mówimy puszka, możemy mieć przed oczami puszkę konserwowego groszku albo ulubionego napoju. Tymczasem technologicznie te skojarzenia to dwa zupełnie różne światy. Konserwy warzywne, fasola, kukurydza czy słynna zupa Campbella do dziś trafiają najczęściej do puszek stalowych, pokrytych od środka cienką warstwą ochronną. Ich historia zaczyna się właśnie w epoce Napoleona, armii i pierwszych konserw wojskowych. Aluminium weszło do świata puszek znacznie, znacznie później. Pierwsze aluminiowe puszki na napoje pojawiły się pod koniec lat 50. XX wieku, a prawdziwą popularność zdobyły w latach 60. Jedna puszka należy więc do epoki armii maszerujących przez Europę, a druga do epoki podboju kosmosu. Tu pojawia się pewien paradoks. Metalowe opakowania na żywność istniały już na początku XIX wieku. No ale moja kanapka na folię aluminiową musiała poczekać jeszcze prawie 100 lat. Żeby ją wymyślić, potrzebny był bowiem zupełnie inny metal, kolejny bohater tej historii, a może główny bohater, aluminium. To jeden z najpowszechniejszych pierwiastków skorupy ziemskiej, ale przez większą część historii pozostawał praktycznie niedostępny. Problem polegał na tym, że aluminium bardzo chętnie wiąże się z innymi pierwiastkami i nie występuje w przyrodzie jako czysty metal. Trzeba było nauczyć się oddzielać je od innych pierwiastków przy użyciu ogromnych ilości energii elektrycznej. Pierwsze niewielkie ilości aluminium otrzymano dopiero w 1825 roku, a udało się to duńskiemu chemikowi Hansowi Christianowi Oerstedowi. Był to jednak materiał laboratoryjny, astronomicznie drogi. W połowie XIX wieku aluminium kosztowało krocie i z tego okresu pochodzi opowieść o cesarzu Napoleonie III, który najważniejszym gościom miał podawać aluminiowe sztućce, podczas gdy ci mniej ważni mieli zadowalać się złotymi. Dziś brzmi to jak żart, ale wtedy aluminium było symbolem luksusu i technologicznego postępu. Wszystko zmieniło się w 1886 roku. Dwóch dwudziestokilkuletnich naukowców, Amerykanin Charles Martin Hall i Francuz Paul Herreau, niezależnie od siebie opracowali metodę przemysłowej produkcji aluminium przy użyciu elektrolizy. Cena aluminium zaczęła gwałtownie spadać. Stało się tanie i dostępne, ale wciąż występowało głównie w postaci grubych blach, naczyń czy elementów konstrukcyjnych. Żeby powstała folia aluminiowa, trzeba było nauczyć się walcować metal na niewiarygodnie cienkie

0: arkusze. To udało się na początku XX wieku. W 1910 roku szwajcarski inżynier Robert Victor Necher opatentował metodę ciągłego walcowania bardzo cienkich taśm aluminium. Proces był w gruncie rzeczy prosty w założeniu, choć trudny technologicznie. Metal wielokrotnie przepuszczano między obracającymi się walcami, za każdym razem zmniejszając jego grubość o kolejne ułamki milimetra. Za każdym przejściem arkusz stawał się cieńszy, bardziej elastyczny i bardziej przypominał to, co dziś wyciągamy z kuchennej szuflady. Współczesna folia aluminiowa ma zwykle grubość od około 10 do 20 mikrometrów. Dla porównania ludzki włos ma około 70 mikrometrów grubości. Typowa folia do kanapek jest więc kilka razy cieńsza od włosa. Skoro jesteśmy już przy technologicznych ciekawostkach, być może zastanawialiście się Państwo kiedyś, dlaczego folia aluminiowa ma dwie różne strony. Jedną błyszczącą, a drugą matową. Przez lata narosło wokół tego mnóstwo kuchennych teorii, że błyszcząca strona lepiej odbija ciepło, że matowa lepiej nadaje się do pieczenia, że rybę trzeba zawijać jedną stroną do środka, a mięso drugą. Odpowiedź jest dużo mniej tajemnicza i dużo bardziej przemysłowa. Bardzo cienkiej folii nie da się już walcować pojedynczo, bo po prostu zaczęłaby się rwać. Dlatego na końcowym etapie produkcji walcuje się jednocześnie dwa arkusze aluminium, jeden na drugim. Strona, która styka się bezpośrednio z metalowym walcem, staje się gładka i błyszcząca, a ta, która styka się z drugim arkuszem aluminium, pozostaje bardziej matowa. Cała tajemnica. Przy pakowaniu kanapki czy pieczeniu ciasta nie ma praktycznie żadnego znaczenia, którą stroną użyjemy folii. Różnica jest przede wszystkim pamiątką po procesie produkcyjnym. Śladem po maszynach, które ponad 100 lat temu nauczyły się rozciągać metal do grubości zaledwie kilkunastu mikrometrów. Właśnie to rozciąganie to było technologiczne osiągnięcie, które zrobiło z aluminium materiał opakowaniowy. Cienki arkusz metalu okazał się bowiem mieć właściwości, których wcześniej nie udało się połączyć w jednym materiale. Nie przepuszczał światła, nie przepuszczał tlenu, nie przepuszczał wilgoci i nie pochłaniał zapachów. Był lekki, plastyczny, można go było łatwo zagiąć wokół niemal każdego produktu. Dla producentów czekolady, papierosów czy leków był to materiał niemal idealny. To właśnie te produkty jako pierwsze pakowano z użyciem owej nowinki. Jednym z pierwszych słynnych produktów opakowanych w folię w 1911 roku, czyli rok po wymyśleniu walcowania, była szwajcarska czekolada Toblerone. Chwilę później w ten sposób zaczęto pakować kostki rosołowe Magi. Kto pierwszy zawinął w nią kanapkę? Nie wiemy. Być może robotnik jadący pociągiem do pracy, być może matka przygotowująca drugie śniadanie dla dziecka, a może ktoś wybierający się na piknik. Po prostu pewnego dnia ktoś odkrył, że cienki metal świetnie chroni jedzenie przed wysychaniem i daje się łatwo zagnieść wokół kromki chleba. Tak narodził się jeden z najbardziej rozpoznawalnych pakunków XX wieku. Co ciekawe, folia aluminiowa była wtedy symbolem postępu. Dziś myślimy o niej jako o czymś jednorazowym i raczej problematycznym ekologicznie. 100 lat temu wyglądała jak technologia przyszłości. A w latach 50. i 60. wszystko, co było srebrne, błyszczące i metaliczne, wydawało się trochę kosmiczne. To był przecież czas rakiet, Sputnika i wyścigu kosmicznych zbrojeń. Srebrny, błyszczący materiał wyglądał jak coś wyjętego z laboratorium albo rakiety. No, niemal jak racja żywnościowa astronauty. Podobną drogę przeszedł później plastik. Dziś jest symbolem nadmiaru odpadów i jeszcze pół wieku temu reklamowano go jako triumf higieny i nowoczesności. Jednorazowość była luksusem. Nie trzeba prać, czyścić ani przechowywać opakowań. Ale były i inne rewolucje opakowaniowe. Najpierw celofan, wynaleziony na początku XX wieku przez szwajcarskiego chemika Jacques'a Brandenbergera. Przezroczysty, lekki, po raz pierwszy pozwalał zobaczyć produkt bez otwierania opakowań. Dziś wydaje się to oczywiste, ale 100 lat temu możliwość obejrzenia cukierków czy pieczywa przez opakowanie była prawdziwą nowinką technologiczną. Po II wojnie światowej rozpoczęła się natomiast era plastiku. Pojawiły się folie z polietylenu i PVC, plastikowe woreczki, tacki, opakowania jednorazowe. Wygoda stała się równie ważna jak trwałość, a czasem nawet ważniejsza. Pozostaje jeszcze pytanie, które dziś zadajemy coraz częściej. Co właściwie jest bardziej ekologiczne? Papier, plastik, aluminium? No, odpowiedź jak to zwykle. To zależy. Produkcja aluminium pochłania bowiem ogromne ilości energii, ale sam materiał można przetapiać praktycznie bez końca, bez utraty jakości. Folia plastikowa wymaga dużo mniej energii do wyprodukowania, ale znacznie rzadziej trafia do skutecznego recyklingu. Wszystko zależy więc od tego, jak długo zamierzamy danego opakowania używać. A najbardziej praktyczne i ekologiczne obecnie są wielorazowe lunchboxy, silikonowe wielorazowe woreczki czy woskowiki, które w pewnym sensie przypominają dawne papiery woskowane z czasów naszych pradziadków. Następnym razem przy pakowaniu czegoś w folię aluminiową miejcie Państwo świadomość, że trzymacie w ręku nie tylko folię, ale i spory kawałek historii technologii, w której przeplatają się i wojny napoleońskie, elektryfikacja przemysłu i wyścigi na Księżyc, a przede wszystkim bardzo prozaiczne ludzkie marzenie o tym, żeby jedzenie przygotowane rano smakowało dobrze jeszcze kilka godzin później, gdzieś między jednym a drugim przystankiem pociągu. Tyle dla Państwa dziś przygotowałam. Mam nadzieję, że historia folii aluminiowej i paru innych opakowań była dla Państwa równie interesująca jak dla mnie. Jeśli są jakieś tematy, których historii chcielibyście Państwo posłuchać albo które szczególnie Was interesują, to proszę o maile na adres kuchnia@tok.fm. Chętniej przeczytam, zapoznam się z nimi i być może spróbuję przygotować właśnie opowieść na interesujący Państwa szczególnie temat. Ja nazywam się Paulina Nawrocka, to była audycja Otwarta Kuchnia. Słyszymy się oczywiście za tydzień w samo południe. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata zapraszam na Czas Rodziców.
1: Dzień dobry, dzisiaj w Czasie Rodziców będzie z nami mama, podróżniczka i blogerka Natalia Sitarska.
2: Porozmawiamy o jej podróżach z dziećmi, tych bliższych i dalszych.
1: Będzie o tym, jak zacząć podróżować z dzieckiem i jak się do takich wypraw przygotować. Zapraszamy.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
5: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: W 83. rocznicę krwawej niedzieli premier zapowiedział budowę muru pamięci ofiar wojen XX wieku na Ukrainie. Kolejny zmasowany atak Rosjan na Kijów. W mieście było słychać wybuchy. U nas także wielkie sportowe emocje na kortach w Londynie i czeski finał kobiet. Jest 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę muru pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary wojen XX wieku w Ukrainie.
20: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
19: W poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów we wsi Późniki otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. Mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050.
21: Jesteśmy po badaniach genetycznych. Tutaj Pomorski Uniwersytet Medyczny zajmował się tym procesem i udało się, co jest bardzo dobrą informacją, zidentyfikować pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej. To
19: w Późnikach, jak mówił nasz gość. Jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, a na tym nie koniec.
21: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji. Także
19: na szczęście, co podkreślał Marek Krawczyk, obecnie napięcia na linii Warszawa-Kijów nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji. Być może dlatego, że zgody wydawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym.
21: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
19: A w przyszłym roku ma być ich jeszcze więcej. Teraz Kijów i seria potężnych wybuchów jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego, podał portal Ukraińska Prawda. Wojska rosyjskie przeprowadziły atak na Ukrainę, używając 12 rakiet i 121 dronów. W stolicy 11 osób zostało rannych, poinformowały lokalne władze. 27 nielegalnych migrantów zatrzymanych na polsko-litewskim przejściu granicznym. Cudzoziemcy przewożeni byli w naczepie tira. Miało to miejsce na tymczasowym punkcie kontrolnym. Tę konkretną ciężarówkę po prostu wytypowano do szczegółowego sprawdzenia, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
0: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf. Jak się okazało, za przewożonym towarem ukryci byli migranci.
19: Dokładnie 18 osób z Somalii, 5 z Pakistanu i 4 z Afganistanu. Wszyscy zostaną przekazani w ramach readmisji na Litwę. Na wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne. Prezydent ma ostatnie dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowa ustawa jest projektem minimum, który gdyby wszedł w życie, pozwoliłby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także parom jednopłciowym, na zabezpieczenie swoich podstawowych praw. Współpracownicy prezydenta przewidują jednak kolejne weto Karola Nawrockiego. Co w takiej sytuacji zrobi koalicja? No to szefa klubu PSL-u Krzysztofa Paszyka pytał reporter TOK FM.
17: Czekamy na to rozstrzygnięcie. Co można było do końca zrobić?
22: Da się tę ustawę jeszcze okroić według PSL-u?
17: Zobaczymy. Na razie jeszcze pan prezydent nie ogłosił swojej decyzji. Czekamy do końca.
19: Jak wiadomo, prezydentowi nie podoba się zapis ustawy o możliwości wspólnego rozliczania podatkowego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że PSL byłby skłonny ten zapis z ustawy wykreślić. Są kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami w 4 województwach w północno-wschodniej części kraju. Na ostrzeżenia dotyczą województw podlaskiego, północnego, lubuskiego, a także wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Burzą będą towarzyszyły opady deszczu oraz porywy wiatrów do 60 km na godzinę. Lokalnie może też wystąpić grad. Na koniec sport. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. O czym więcej już teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
23: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek. To było, państwo pewnie doskonale pamiętają, w 2023 roku, kiedy w finale Rolanda Garrosa przegrała z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie. Tak, turniej na trawie. Finał Wimbledonu kobiet zacznie się o godzinie 17. Przemysław Pozowski, TOK FM.
19: A kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Już teraz pogoda.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
19: Na termometrach od 19 stopni w Białymstoku, przez 20 w Gdańsku, 21 w Lublinie, Warszawie i Rzeszowie, 22 w Krakowie i Łodzi, 24 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Sporo chmur w całym kraju, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wsi, we wschodniej części kraju.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
27: Jak co sobotę po 13 w TOK FM w czasie rodziców witają się z wami
28: Ula Malko
27: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska. Wakacje, czas podróży. I czas, w którym wielu z nas staje przed pytaniem, jak podróżować, dokąd, czy wszędzie da się z dziećmi. Pewnie się da i to udowodni nasza gościni.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać z Natalią Sitarską, twórczynią bloga podróżniczo-kulinarnego Taste Away. Witaj, Natalio.
2: Dzień dobry.
1: Podróżujesz od lat i to nie sama, z całą swoją rodziną.
2: Dokładnie.
1: Opowiedz, jakie macie plany na te wakacje?
2: Te wakacje są u nas dosyć specyficzne z uwagi na to, że nasz syn kończy w tym roku 8 klasę, więc trochę nas to powstrzymuje przed takimi długimi planami jak zazwyczaj, bo często nam się zdarzało wyjeżdżać na całe 2 miesiące. Więc na razie te plany są takie jeszcze w powijakach. Na pewno będziemy chcieli, wybieramy się na początku gdzieś blisko, na Suwalszczyznę, a na pewno ten sierpień będziemy chcieli przeznaczyć na jakiś dłuższy wyjazd, ale tu jeszcze kierunek, że tak powiem, wahamy się, ale raczej będzie to jakaś daleka podróż.
27: A co w ogóle zdecydowało, że podróżujecie z dziećmi, bo podróżowałaś już wcześniej, prawda? Sama albo z partnerem.
2: Tak, no my podróżujemy, ja to zawsze mówię, że my jesteśmy już takimi dinozaurami tych podróży z dziećmi, no bo tak jak już wybrzmiało przed chwilą, nasz syn skończył lat 15, więc już 15 lat tych wspólnych podróży mamy, prawie 10 lat podróży z dwójką dzieci. I tak naprawdę na początku my po prostu chcieliśmy podróżować, chcieliśmy gdzieś ten świat poznawać i podróżniczo, i kulinarnie. I po prostu te 15 lat temu uznaliśmy, że no nie planujemy jakoś rezygnować z tych podróży, tylko tego małego człowieka, który do nas dołączył, trzeba jakoś dostosować do naszego planu na życie, czy naszego planu na podróże. I okazało się, że wcale nie było to trudne i przyniosło wręcz dużo takich bardzo pozytywnych i fajnych chwil w tych podróżach razem.
27: Jak szybko się zaczęło? Od razu po narodzinach?
2: Szybko zaczęliśmy. Jeżeli chodzi o właśnie Maxa, no to myślę, że miał 2-3 tygodnie, kiedy gdzieś pojechaliśmy tam na jakiś weekend w Polsce i miał trochę ponad 2 miesiące, jak ruszyliśmy w taką miesięczną podróż samochodową po Europie. I tak naprawdę się okazało, że z tym dzieckiem, to nawet z tym niemowlakiem, nam akurat było nawet łatwiej w tej podróży niż gdzieś tam cały czas w tym domu, od jednego pokoju do drugiego, spacerek po parku, tylko w tej podróży i ten nasz niemowlak był jakiś taki grzeczniejszy i spokojniejszy.
27: Masz ochotę dzisiaj na spacer? To jedziemy do Gruzji.
2: I nam było lepiej, więc ta pierwsza podróż tylko nas zachęciła, pierwsza dłuższa podróż, żeby gdzieś tam ruszyć dalej i potem tak samo też działaliśmy z naszą córką.
27: No bo my zastanawialiśmy się, nie? Czy to jest trudne? No i nie wiem, czy tutaj już nie wytrąciłaś nam pytania, no bo się okazuje, że łatwo, ale może są jakieś takie momenty u was w podróżowaniu, które zapamiętałaś, że były jednak trudne z dzieckiem. Czy potem z
2: czy ja myślę, że to, czego się najbardziej obawiamy jako rodzice, wszyscy pewnie w podróży, no to są jakieś choroby, jakieś problemy zdrowotne dzieci, jakieś potencjalne wypadki, które oczywiście mogą się zdarzyć wszędzie, ale w podróży myślę, że budzą większy niepokój, jak jesteśmy w obcym miejscu, czasem jeszcze w miejscu, gdzie ta opieka zdrowotna jest na niższym poziomie, gdzie ciężko nam się dogadać. Więc myślę, że przede wszystkim te obawy są trudne. No i oczywiście, jeżeli coś takiego się wydarzy. My na szczęście nie mieliśmy za dużo takich przypadków. Oczywiście zdarzały się jakieś drobne choroby czy problemy zdrowotne, no ale nie było to też nic takiego, co by jakoś bardzo na te podróże wpłynęło. A myślę, że cała reszta innych obaw rodziców małych dzieci, że nie wiem, a gdzie ja go wykąpię, a co ja mu dam do jedzenia, a co z jego rutyną chodzenia spać, a co z jego łóżeczkiem, to są tak naprawdę rzeczy, które gdzieś to dla nas one są problemem. One dla tego dziecka zwykle nie są problemem, bo ono jest, póki jest małe, no to jest szczęśliwe, póki jest z rodzicami, no wiadomo, ma jakieś jedzenie, ale generalnie no nie musi to być zawsze to samo łóżeczko i ta sama wanienka i tak naprawdę w tej podróży, póki są rodzice, może się bardzo fajnie odnaleźć.
27: Czyli luksusów też nie potrzebuje.
2: Czasem się po prostu zdarza, że te warunki są gorsze, czasem lepsze i jest to też jakaś taka nauka elastyczności.
1: Mm. A powiedz, jakieś największe zaskoczenie, które was spotkało? Pamiętasz jakieś takie...
2: zaskoczenie. Znaczy na pewno mieliśmy trochę, jak właśnie nasz syn był młodszy, no to zdarzyło nam się, że polecieliśmy w podróż do Stambułu. On miał wtedy rok i rzeczywiście dosyć długo utrzymywała mu się gorączka. Na początku myśleliśmy, że to jakieś ząbkowanie, że to jakieś właśnie coś, co szybko sobie sami poradzimy. No ale się okazało, że sobie nie poradziliśmy. Musieliśmy w tym Stambule szukać lekarza i to w sumie chyba była jedna z takich niewielu sytuacji, kiedy szukaliśmy lekarza. Przy czym było to dosyć zabawne, bo tutaj wielkie ukłony dla Turków, których w ogóle uważam za naród bardzo przyjazny dzieciom i bardzo przyjazny rodzinom podróżującym z dziećmi. I wtedy, jak szukaliśmy tego lekarza dla tego naszego malucha, to z hotelu do szpitala poszły z nami 3 osoby. Z recepcji, pani sprzątająca i ktoś jeszcze, żeby jako to nasze wsparcie z tym dzieckiem być tłumaczem w szpitalu i tak dalej. Więc wyszło, że z takiej sytuacji, no wstępnie stresującej, on potem się okazało, że miał po prostu zapalenie ucha, więc rzeczywiście było to coś, czego no, bez lekarza nie byliśmy w stanie stwierdzić, ale z tej sytuacji wstępnie stresującej wyszła taka sytuacja dosyć zabawna, a zarazem no pozytywna, no bo dużo tego takiego dobra i życzliwości zaznaliśmy.
27: A ile czasu spędzacie w podróży?
2: Spędzamy w podróży, no tak myślę, że nawet ponad połowę roku, tak około 150-170 dni nam się zdarzało. Teraz
27: bo
2: może
27: pracujesz
2: trochę
27: normalnie, prawda? To tak. Nie jest tak, że żyjesz z bloga.
2: Tak, ale
27: na
2: my mamy swój biznes wspólny, więc tak jakby.
27: Czyli no, nie musisz chodzić.
2: Po prostu
27: do
2: pracujemy też pracy w podróży, a z drugiej strony no, jest to też już firma, która posiada, że tak powiem, dosyć no, swoją bazę ludzi, pracowników, więc możemy sobie na to pozwolić, ale oczywiście ja też zawsze mówię, no, że to nie jest tak, że my mamy te wakacje 150 dni w roku, tylko bardzo często jest to po prostu praca tylko w innym miejscu, zdalna.
27: Pytam o to, bo dużo z nas może się zastanawiać, jak to pogodzić z pracą taką na etacie, gdzie no, jednak urlop to 26 dni.
2: To jest łączyć. Na pewno, zakładam, że to jest trudniejsze, aczkolwiek wiem, że też zdarzają się właśnie takie, że blogerzy, którzy podróżują, a pracują na etacie, pamiętam takie posty, że było liczone, ile sobie można tych dni wolnych tam łączą.
27: Mosty wszystkie, tak, świąteczne.
2: I tych dni wolnych, że tak powiem, wyciągnąć. U nas oczywiście no, też trochę wpłynęło to, jak już dzieci poszły do szkoły.
27: No właśnie.
2: A plus, no teraz właśnie już jak nasz syn był starszy, wiadomo, teraz przygotowania do egzaminu, ale też staraliśmy się tak podróżować, żeby właśnie te długie okresy wykorzystywać, żeby wykorzystywać wakacje, żeby wykorzystywać ferie. Czasem, żeby do tych ferii sobie coś tam dokleić w szkole, no bo wiadomo, że te 5 dni przed feriami, czy 5 dni po feriach, to zwykle albo już jest taka końcówka, albo jest taka rozbiegówka.
27: Maj, egzaminy w szkołach, czerwiec, wystawianie ocen już właściwie wystawione są, więc
2: znaczy mam wrażenie, że ten rok szkolny teraz do końca czerwca, to połowa tego czerwca, to już tam się nic nie dzieje, no ale to już inny temat.
27: O podróżach rozmawiamy, o podróżach z dziećmi, z Natalią Sitarską. Wracamy po informacjach Radia Tok FM.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 1.
5: Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Podkreślam jednoznacznie, nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu. Dlatego proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat.
6: Nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację, nie ma zgody, żeby pacjenci byli traktowani w sposób nierówny, nie ma zgody na zeszyty, nie ma zgody na saloniki. Stąd też propozycja zmian w ustawie o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta, tutaj wspólnie wypracowana z Ministerstwem Zdrowia.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
26: Autopromocja.
4: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie. Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
26: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
28: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
29: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
30: Volkswagen. Ale duża.
31: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
30: To co?
31: To do Media Expert.
32: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Dzięki wstydowi za dawną przemoc rozumiemy lepiej wartości, które budują naszą teraźniejszość, powiedział chargé d'affaires Polski na Ukrainie Piotr Łukasiewicz podczas ceremonii w Ołyce upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. Francuskie służby od początku lata w kraju zatrzymano 32 osoby podejrzane o spowodowanie pożarów. W ostatnich dniach Francja boryka się z pożarami, szczególnie w departamentach na południu, Pireneje Wschodnie i Dormę. Od świtu kibice Oslo ustawiają się w kolejkach do stref kibica, choć do meczu ćwierćfinału Norwegia-Anglia pozostało 12 godzin. Do przedmeczowej rywalizacji dołączyły też kościoły obu krajów. Według szacunków policji w centrum Oslo może pojawić się nawet 200 tysięcy ludzi. Kolejne informacje o 13.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Ula Malko i Krzysztof Chorwat. Wracamy w czasie rodziców, a z nami jest Natalia Sitarska, twórczyni bloga podróżniczo-kulinarnego tasteaway.pl, podróżująca z dziećmi od lat, z dwójką dzieci, jak już ustaliliśmy, to są już nastoletnie dzieci.
5: Syn 15 lat, córka prawie 10, więc już duże dzieci, zwłaszcza syn.
6: No właśnie, i zastanawiam się, czy zdarzało się tak, że wyście mieli jakiś plan, a oni woleliby inaczej, albo woleliby zostać w szkole ze znajomymi i jakoś musieliście to modyfikować, albo jak to u was wyglądało?
5: Ja myślę, że to jest właśnie argument za tym, żeby wcześniej zaczynać podróże z dziećmi, wtedy, kiedy one jeszcze nie mają swojego zdania i swoich planów. I rzeczywiście, no to my możemy zaplanować, co robią, gdzie jedziemy i tak dalej. Bo oczywiście z czasem, myślę, że im dzieci są starsze, no to rzeczywiście pewnie u większości pojawia się ta potrzeba jednak spędzania czasu więcej z rówieśnikami, taka potrzeba, żeby coś mi nie ominęło, że w klasie akurat będą, nie wiem, mikołajki albo czyjeś urodziny i że wtedy chcę na tych urodzinach być i gdzieś tam te plany mu nie pasują i się pojawiają jakieś drobne, że tak powiem, zawirowania. Ale myślę, że tak na skali całych tych naszych podróży i tych 15 lat już przynajmniej z jednym dzieckiem, no to nie było wielu takich sytuacji. Jednak zawsze gdzieś tam staraliśmy się znaleźć jakiś tam wspólną drogę, wspólny termin. Teraz szczerze mówiąc, ja można powiedzieć, że wtopiłam, no bo planowaliśmy właśnie po egzaminach ósmoklasisty sobie gdzieś wyskoczyć. Bardzo mocno się skupiłam na datach, kiedy mój syn ma egzamin. Kiedy mój syn ma zieloną szkołę, kiedy mój syn ma jeszcze jakiś kolejny egzamin.
4: Zapomniałam
5: o córce. No. I zapomniałam, że ona ma właśnie zieloną szkołę, bardzo długą, bo trzydniową, akurat zaczynającą się tego dnia, kiedy wracaliśmy z tej podróży. No więc musiałam ją w środę dowieźć po prostu. Na szczęście nie było daleko, bo jednak no, nie chciała już odpuścić. To już jest ta trzecia klasa, chciała, bo tak to mogłoby po prostu zostać. Ale nawet te dwa dni z klasą, no to chciała, żeby ją dowieźć i koniecznie spędzić tam czas.
4: Zastanawiam się też nad kwestią podróżowania i układania podróży pod dziecko lub pod rodzica. Czy to jakoś da się połączyć? No bo właśnie, jeśli jest młodsze dziecko, no to siłą rzeczy raczej myślimy o sobie, a nie o wygodach dziecka, bo ono jeszcze nie ma swojego zdania. I jak to rozwiązujecie? Czy właśnie nie porzuciliście swoich poprzednich przyzwyczajeń, że na przykład idziecie, lubicie zwiedzać, to idziecie zwiedzać, czy jednak układacie tak, żeby na tej marszrucie pojawił się park rozrywki?
5: Czy my nigdy nie byliśmy tacy mocno właśnie, nie dostosowywaliśmy mocno tych podróży pod dzieci i pod to, żeby właśnie spędzać czas tylko, nie wiem, w hotelu ze zjeżdżalnią, w parku rozrywki, na placu zabaw i tak dalej. Bo też myślę, że po to no, nie są potrzebne dalekie podróże, bo takie miejsca w dużej mierze możemy znaleźć gdzieś blisko. Więc gdzieś tam staraliśmy się od małego w tych dzieciach zaszczepić, że jednak zwiedzamy, że bardzo dużo chodzimy, że też zwiedzamy, nie wiem, świątynie, jeżeli gdzieś jesteśmy w Azji, że chodzimy do muzeów, ale oczywiście też gdzieś tam rozsądnie, tak? No nie jest to 4 godziny oglądania, wiadomo, z 3-latkiem obrazów w jakimś muzeum. Plus jeszcze staraliśmy się zachować taki rozsądek, że gdzieś tam, no wiadomo, są te dni, kiedy bardziej zwiedzamy, są takie dni, kiedy bardziej jesteśmy, nie wiem, na plaży czy nad basenem, żeby dzieciaki też się mogły gdzieś tam wybawić. I tak, no póki byli młodsi, no to wiadomo, oni w to wsiąkali, to co było im, że tak powiem, zaproponowane. Wiadomo, że jak już są starsi, no to oni mają swoje preferencje, na przykład dla naszego syna, no to zdecydowanie bardziej interesujące są wielkie miasta i on może przejść 20 kilometrów jednego dnia po Miami, no ale już kolejne włoskie miasteczko, mama, one są wszystkie podobne, no to już
4: ile tych lodów można jeść i tej pizzy?
5: To już nie jest takie wtedy ciekawe. Wiadomo, że ten młodsze dziecko, to nie wiem, tu znajdzie kamień, tu zobaczy kota i już jest szczęśliwe. No a ten nastolatek, no to on szuka czegoś dla siebie, czegoś, co będzie dla niego gdzieś tam ciekawe, że on sobie wejdzie do jakichś, nie wiem, sklepów z ciuchami, zje sobie coś ciekawego, co widział na TikToku, więc ja pod tym względem zawsze mówię, że warto zaczynać wcześniej, póki po prostu nie ma aż tylu własnych planów.
4: No właśnie, ja też mam dzieci z kolei poniżej 10 lat i to jest o tyle fajne, że jeszcze można właśnie wejść do każdego kościoła we Włoszech, do muzeum, nie zawsze muzeum dla dzieci i one wciąż są zainteresowane i to jest fantastyczne i za to w ogóle uwielbiam moje dzieci, że nie marudzą. To marudzenie to chyba może być jakiś problem. Nie wiem, jak jest u was.
5: Ale ja właśnie myślę też, że czasem to my jako rodzice gdzieś tak przyjmujemy, że dziecko, nie wiem, nie będzie czymś zainteresowane, że przyjmujemy, że będzie wolało być na basenie niż właśnie pójść do muzeum, no bo tak się patrzy na dzieci, że dziecko woli się bawić i chlapać i tak dalej. A myślę, że czasem jak się dziecku właśnie to zaproponuje, no to się okaże, że to muzeum też może być ciekawe i u nas na przykład właśnie nasza córka, no to ona nadal, ale nawet jak była młodsza, właśnie gdzieś tam między tym okresem, nie wiem, 4-8 lat, to ona bardzo lubiła każde muzeum, to ona do muzeum pierwsza i wszystko sobie tam chciała oglądać. Oczywiście czasem to jest oglądanie po swojemu, że my jako dorośli no nie mamy czasu być może wszystkiego tam doczytać i nad wszystkim się skupić, ale jednak też myślę, że nie ma co z tego rezygnować, zakładając, że to będzie problem dla dzieci, no bo może wcale nie będzie.
6: Ja myślę o takiej też kontakcie z różnorodnością, o której mówiłaś, jakie to jest bardzo dla dzieci ważne, prawda? Że one widzą, jak jest inaczej w innych miejscach. To nawet nie musi być inny kraj, że nawet jak się jedzie w inne miejsce Polski, właśnie niekoniecznie do dużego ośrodka, jak one chłoną te różnice w taki sposób bardzo dla nich naturalny i że jak od początku mają szansę to oglądać, to łatwiej potem rozmawiać w ogóle o różnorodności, że ludzie mają różnie i że potem to w taki magiczny sposób potrafią wnosić. Sama pamiętam, jak mój syn, jak byliśmy gdzieś, mówił, o, tutaj oni zupełnie inaczej mieszkają.
4: To ciekawe, co mówisz, bo trochę to jest odpowiedź może dla tych, którzy mówią, jak to nie chodzą do szkoły przez prawie pół roku. Może to tam jest ta szkoła czasami i właśnie tam, jak mówisz, różnorodność, inna kultura, jeśli już jesteśmy w innym kraju, już nie mówiąc o językach, prawda, no też jest szansa na poćwiczenie wtedy na przykład.
5: Znaczy ja myślę, że oczywiście no, to zależy od rodzaju tych podróży, no bo też się pojawiają takie argumenty, no że jak ktoś zabiera dziecko na tydzień nad basenem, to co to za edukacja i co to, czy to podróże czegoś uczą? Ja myślę, że nikt, kto dużo czasu spędza w podróży, no to na pewno nie są to wyjazdy tylko, żeby sobie poleżeć nad basenem, no bo to by się chyba każdemu znudziło. Więc myślę, że jeżeli ktoś sporo podróżuje z dziećmi, no to zawsze jednak jest to też jakiś tam element edukacyjny. Na pewno jest to element taki edukacyjny, który być może też te dzieci docelowo uczy jakiejś takiej wdzięczności i świadomości, że one to jednak mają dobrze i wygodnie. Nam się zdarzyło być, jak byliśmy w Kolumbii, na przykład w Amazonii, podczas gigantycznej ulewy i podczas tej ulewy gdzieś tam się przemieszczać i też widzieć skromne bardzo domostwa i całe rodziny i dzieciaki, które gdzieś tam w tej ulewie, no one w tej ulewie nie mogą pójść do galerii handlowej czy do kina, tylko po prostu muszą gdzieś tam sobie siedzieć w tym domu i czekać, aż ten wielki deszcz się skończy, albo sobie pójść się pochlapać. Plus oczywiście no taka nauka już potem dla tych starszych dzieci. Nasz syn ma w szkole hiszpański, no i gdzieś tam też w tych podróżach ten hiszpański jak najbardziej sobie mógł ćwiczyć. No oczywiście nie mówiąc już o angielskim, bo myślę, że to też my zawsze przynajmniej staraliśmy te dzieci gdzieś tam zachęcać, że jak mają sobie coś tam załatwić w tej podróży, nawet nie wiem, zamówić soczek, no to mogą to zrobić gdzieś tam same i sobie gdzieś tam nawet ten język w takich banalnych sytuacjach ćwiczyć.
6: A powiedz, czym najtrudniej jest dzieciakom, jak jeździcie? Z czym oni wnoszą, że jest im ciężko, albo trudno, albo nawet czasami smutno bywa, tak?
5: I nie wiem, czy mieliśmy takie sytuacje. No oczywiście, jeżeli byłaby taka sytuacja, że wyjeżdżamy, coś ich tam omija już teraz w tym starszym wieku, no to to jest jakiś tam powód pewnie do jakiegoś tam marudzenia i niezadowolenia. Tak to we wcześniejszych naszych podróżach, no to tak naprawdę ja mam wrażenie, że dzieci te małe to nawet lepiej znoszą niż my dorośli, nie wiem, długie loty. Jakieś takie przystosowanie się. Wielokrotnie mi się zdarzało, no to już tutaj doceniam, że mam już te starsze dzieci, bo wielokrotnie jak byli młodsi i na przykład lecieliśmy gdzieś do jakiejś innej strefy czasowej, chociażby do Azji, my po tym locie zmęczeni, oni wyspani, bo oni przecież cały lot przespali, no i nagle człowiek ma ten jet lag, chce pospać, no a jednak jak masz przy sobie, nie wiem, pięciolatka i niemowlaka, no to samych ich w tym pokoju śpiąc nie zostawisz, bo nie wiadomo, szklankę może sobie rozbiją i będzie jakaś tragedia. A tak to, żeby oni jakoś, na pewno czasem się zdarza, że im się, nie wiem, dłuży w samochodzie, czy dłuży im się w samolocie, ale to są takie, myślę, rzeczy, do których gdzieś tam też warto dzieci przyzwyczajać, że jednak czasem po prostu na coś trzeba poczekać, czasem trzeba się wykazać jakąś elastycznością, cierpliwością. Nie zawsze jest piękna łazienka i ciepła woda jak w domu. I myślę, że to też jest jakaś nauka.
4: Myślę jeszcze o tym jedzeniu, bo u was na blogu, u ciebie na blogu jest dużo o jedzeniu, bo to jest właśnie blog podróżniczo-kulinarny. Czy twoje dzieci już próbowały wielu rzeczy i czy te podróże jakoś kształcą te ich, nie wiem, kubki smakowe? Czy one są bardziej otwarte też w tym kierunku?
5: Ja na pewno myślę, że tak, ale też zawsze mówiłam, że to nie jest też tak, że nasze dzieci wszystko jedzą i wszystko lubią. Nasze dzieci są pod tym względem, uważam, jak pewnie 90% dzieci, że wszystko, co zielone na ich talerzu, to jest generalnie zło. I do tego się w ogóle nie dotykamy. I pomimo, że na przykład mój syn, no, który już bliżej mu do dorosłości niż do dziecka, bardzo się otworzył na różne smaki, no to nadal jest tak, że no spróbuj, bakłażan, nie będę się nawet do tego dotykał, ale ja też zawsze mówiłam, właśnie jak tam się zdarzały jakieś pytania na blogu czy wśród naszych znajomych, że zawsze w zasadzie, niezależnie gdzie pojedziemy, to coś się znajdzie, co będzie temu dziecku gdzieś tam smakować, albo jest szansa.
4: Czyli nie tak, że bierzecie kabanosy z Polski i...
5: Nie, zdecydowanie nie. I właśnie nawet mam wrażenie, że tak jak czasem patrzyłam po znajomych, że dzieci, które są bardzo przyzwyczajone do tego, że one najczęściej jedzą w domu, że to jest, nie wiem, kuchnia mamy czy babci, zwłaszcza jak są młodsze, no to generalnie im jest ciężej się odnaleźć. Jeżeli to jest takie dziecko, które nawet jak jest w tym swoim mieście, oczywiście to jest łatwiejsze do zrobienia w dużym mieście, tu pójdzie, nie wiem, na tajskie, tu pójdzie do gruzińskiej restauracji, a tu na sushi, no to ono już wtedy gdzieś tam się przyzwyczaja, że może nie ziemniaczki do mięsa, tylko może ryż i że gdzieś tam te smaki są różne. I tak naprawdę zawsze w tych naszych podróżach te nasze dzieci coś tam sobie znajdowały dla siebie. Oczywiście to się, ja to mówię czasem, że to się odwróciło przeciwko mnie, bo one teraz to my najchętniej azjatyckie jedzenie tylko jedli. Zdarzały się też śmieszne sytuacje, jak na przykład nasz Max miał 1,5 roku i na jakimś targu w Tajlandii podeszły do niego starsze dzieci i mu te prażone robaki jako przekąskę proponowały. Ja oczywiście nie. Moje malutkie dziecko nie będzie jeść robaków, no, ale on akurat nie był też chętny na te robaki. No albo zabawne sytuacje z tego, że problemy z wyżywieniem, no to nasza jagoda niestety prawie nic sobie nie znalazła w tej Amazonii i jakby ją zapytać, to ona by powiedziała, że w Amazonii została prawie zagłodzona przez rodziców, no bo tam po prostu mieszkaliśmy w jakimś takim prostym miejscu, oni tam serwowali śniadania, obiady, kolacje, faktycznie te racje żywieniowe były małe, no i były też bardzo no takie skromne i tylko to, co oni dawali, nic nie można było sobie wybrać, nie można sobie było kupić, więc ona twierdzi, że ona tam głodowała.
4: A wracacie do jakichś potraw? Czy sobie odtwarzacie na przykład?
5: Tak, zdarza nam się, ale ja też uważam, że mamy to szczęście, że w Warszawie mamy tak dobre jedzenie, jeśli chodzi o kuchnię świata, że czy chcemy, nie wiem, tajskie, czy koreańskie, czy sushi, czy pizzę neapolitańską, to myślę, że wszystko obecnie jest. Tak, nie ma potrzeby robić tego w domu, bo są rewelacyjne miejsca, gdzie możemy do tych smaków wrócić.
4: Natalia Sitarska jest z nami. Wracamy w czasie rodziców po informacjach o 13.40.
1: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
7: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
1: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
8: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
9: Hitler był Mussolinim oczarowany, ale przez wiele lat występował wobec Duce jako mało znaczący petent. Role odwróciły się w drugiej połowie lat 30., gdy wskutek wojny z Abyssynią Mussolini porzuca dotychczasową politykę balansowania między mocarstwami i zbliża się do Hitlera. Bardzo szybko zaczyna odgrywać w tym sojuszu rolę drugorzędną, by pod koniec życia znaleźć się na Hitlera łasce.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundary!
11: Kto?
12: Wundary!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
21: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego Centrum Rowerowe.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Przyjaźń to mówienie sobie prawdy, nawet tej trudnej, podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał, że obecnie nie chodzi o zemstę i przeszłość, ale pamięć i przyszłość. Pożar w Los Garados w prowincji Almere na południu Hiszpanii strawił już prawie 7 tysięcy hektarów, poinformowała o tym władza Andaluzji. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, przestrzegł szef lokalnego rządu. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami w 4 województwach w północno-wschodniej części. Ostrzeżenia dotyczą województwa podlaskiego, północy lubelskiego, a także wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Burzom będą towarzyszyły opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Lokalnie może też wystąpić grad. Kolejne informacje o 14.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wracamy w czasie rodziców. Ula Malko i Krzysztof Chorwat. I od razu przypominamy mail, na który można pisać do nas w różnych sprawach. To rodzice@tok.fm.
6: Jesteśmy ciekawi też. Powiedz, czy są jakieś rady, które byś dała rodzicom? Co jest ważne przed podróżą? Jak się przygotować?
5: Jeśli chodzi o te praktyczne rzeczy, to myślę, że trzeba się dobrze spakować. Myślę, że to jednak zapewnia nam jakieś takie poczucie spokoju. Ja zawsze mówię, żeby w pierwszej kolejności spakować apteczkę, jak podróżujemy z dziećmi. Jeżeli to jest jakiś długi lot, to my też zawsze pakowaliśmy jedną taką apteczkę w tym bagażu głównym i jednak te takie podstawowe leki, bądź też te leki, które są niezbędne w bagażu podręcznym. Zdarzały mi się komentarze, o po co mi apteczka w samolocie, ale jednak z dzieckiem, no czy nawet z dorosłym, ale wiadomo, że dziecko czasem rano jest w świetnej formie, 3 godziny później gorączka, czy jakieś tam bóle, więc ten lek przeciwbólowy. Ja też jak byli młodsi, no to zawsze brałam ze sobą tak zwane plasterki chirurgiczne na jakieś rozcięcia nagłe i one też nam się przydawały w różnych sytuacjach, czasem bardzo nieoczekiwanych, bo też nam się na przykład zdarzyło, że nasza córka sobie rozcięła łuk brwiowy podczas czytania książki wieczorem, bo się uderzyła o szafkę w hotelu. Więc to są takie rzeczy, które myślę, że zapewniają jakieś takie poczucie spokoju. Oczywiście ubezpieczenie turystyczne też myślę, że jest to must have, nawet jeżeli się okaże, najlepiej żeby się okazało, że jest niepotrzebne, ale jednak też jakieś takie zapewnia poczucie spokoju. I jeżeli ktoś podróżuje z małymi dziećmi, a są to jakieś dalekie podróże, albo jeżeli czuje się niepewnie, no to myślę, że też warto sobie na przykład sprawdzić, czy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie jest szpital, gdzie jest jakaś służba zdrowia, no bo jednak to w razie czego daje nam takie poczucie, że wiemy co robić, a nie gdzieś tam po omacku szukamy i się zastanawiamy.
4: A z jakich środków transportu korzystacie już na miejscu? To jest publiczny transport?
5: My najczęściej...

0: podróżowaliśmy chociażby czy w Tajlandii, gdzieś tam między wysepkami, tym ich łodziami, promami, czy w Japonii szybkie pociągi, no to też zależy od miejsca, ale lubimy generalnie mieć swój samochód, żeby gdzieś tam sobie spontanicznie móc do tej podróży podejść.
1: A powiedz, czy zdarzy się wam, że właśnie w tych podróżach, jak mówiłaś, które bywają uciążliwe, jak są bardzo długie, no to wielu rodziców pyta nas, no to jak unikać ekranów, no bo to jest taka, no nie wiem, podróż trwa 12 godzin. Czy macie jakoś na to sposoby?
0: Czy jak dzieci były nasze młodsze, no to oczywiście też bardziej przywiązywaliśmy do tego wagę. Wiadomo, że teraz jak mamy 15-latka, no to siłą rzeczy te dzieciaki i tak korzystają z ekranów. Myślę, że nie ma się co łudzić, że nie. Więc wtedy sobie to jakoś tam dzieliliśmy. Czy oni, jeżeli korzystali z ekranów w czasie jakiegoś przemieszczania się, no to wtedy już nie korzystamy z ekranów, nie wiem, w domu podczas, my to sobie nazywamy siestą, jakimś tam odpoczynkiem, czy dla nas, czy dla nich. Wiadomo, że jeżeli te dzieci są młodsze, no to też bieraliśmy sporo jakichś takich rzeczy gdzieś tam do zabawy, do rysowania, jakichś wyklejanek, tego typu rzeczy, które też się gdzieś tam w samolocie sprawdzały. Był też taki czas, gdzie w zasadzie to moja mama była autorką tego pomysłu, pomimo, że no ona za bardzo z dzieckiem swoim, czyli ze mną nie podróżowała, bo to były inne czasy, ale ona im swego czasu robiła tak zwane magiczne teczki, że po prostu no, kupowała jakąś tam teczkę i tam wkładała jakieś różne rzeczy. Jakieś tu kolorowe mazaki, jakąś gazetkę, jakieś tam, nie wiem, rebusy, jakiś mały słodycz. No i to, co było kluczowe, no to, że oni to dostawali dopiero jak już usiedli w samolocie, samolot gdzieś tam sobie rusza, no i mają tą zabawkę, którą mogą dopiero otworzyć i gdzieś tam coś nowego sobie zobaczyć. I myślę, że dla tych młodszych dzieciaków to jest też fajna rzecz, żeby coś im w tym samolocie na przykład dać fajnego, nowego, angażującego, ale oczywiście cichego i bez małych kawałków, które będą się rozsypywać między rzędami.
2: To moja żona też tak robi, nawet jak jedziemy do rodziców, do dziadków, to rzeczywiście do samochodu, na przykład te gazetki słynne, które każde dziecko chyba lubi, niekoniecznie może wartościowe zawsze, ale jest tam jakaś zabawka najczęściej, no i są właśnie krzyżówki, no i dużo komiksów różnych, więc to zajmuje
0: tak,
2: czas.
0: Tak, super są moim zdaniem jakieś wyklejanki też, bo to są wyklejanki, to nawet jeszcze moja córka właśnie niedawno korzystała, że są takie na przykład wyklejanki puzzle, gdzie tam po numerach się nakleja i to było bardzo angażujące, no bo to jest jednak dużo czasu zajmuje i ona bardzo długo to sobie gdzieś tam robiła, a jest to też taka zabawka, no która wiadomo, nikomu nie przeszkadza, nie wydaje dźwięków, nie brudzi, nie przykleja się, więc no dobra na podróż.
2: Wrócę do tych muzeów, bo interesuje mnie, jak wybierać wartościowe atrakcje i właśnie muzea, żeby nie zniechęcić dzieci, już tych też starszych, no bo młodsze, jak już mówiliśmy, po prostu w to wchodzą, bo śledzą rodziców, ale potem może być problem.
0: No tak, znaczy ja myślę, że generalnie wiadomo, warto nie przesadzić, żeby też to nie było po prostu cały dzień chodzenia gdzieś tam po muzeach. Myślę, że warto sobie gdzieś tam też poszukać, że czasem są takie no dosyć nietypowe muzea, które mogą gdzieś tam wzbudzić zainteresowanie dzieciaków. Nie wiem, my na przykład byliśmy w Baku w Azerbejdżanie, Muzeum Dywanów. Więc to są takie gdzieś tam dosyć nietypowe rzeczy, a myślę, że nietypowe, no to też czasem bywa fajne. Myślę, że takie stricte muzea, gdzieś, gdzie są, nie wiem, tylko obrazy, czy tylko rzeźby, no to one mogą być nużące, zwłaszcza po pewnym czasie dla dzieci. I też myślę, że fajnie sobie to gdzieś tam przeplatać, że to jest i spacer, i muzeum, i w przypadku młodszych dzieci gdzieś tam podczas tego spaceru właśnie jednak jest ta przerwa gdzieś tam na placu zabaw, żeby one sobie pobiegały i myślę, że to jest taka droga do tego, żeby wszyscy uczestnicy podróży byli zadowoleni albo w miarę zadowoleni.
1: Myślę, jakie ważne jest to, jak opowiadasz o takich naszych oczekiwaniach versus realia. Znaczy, że czasami jest tak, co sobie przypominam różne podróże z moimi dziećmi, ja również że sporo podróżuję, uwielbiam to zabierać ich w różne też takie dzikie miejsca. I moje wyobrażenia o tym, że ja wyglądam przez okno, jestem zachwycona tym, co jest na zewnątrz. A oni siedzą w książkach i czytają. I ja mówię, no spójrzcie, zobaczcie. A oni, aha. Ich to w ogóle nie interesuje. I dopiero po pewnym czasie wraz z wiekiem widzę, jak im się to zmienia. Albo jak korzystają z tego

0: inny sposób, tak, że są nad jakąś dziką rzeką i ja wtedy się zajmuję, nie wiem, rozbijaniem namiotu, a oni wtedy zaczynają dopiero korzystać z tego piękna albo właśnie z tego, co ta natura wnosi. Więc pomyślałam o tym, jakie to jest ważne, żeby jakoś pamiętać, że różne nasze oczekiwania są nasze i wyobrażenia, a te dzieciaki po prostu korzystają tak, jak potrafią.
1: Znaczy ja myślę, że też warto po prostu pamiętać, że jednak no to nawet jak to są nasze dzieci, no to są jakieś odrębne osoby i no im niekoniecznie musi się też podobać gdzieś tam to, co nam. Oczywiście jak są mali, no to będą się gdzieś tam do tego dostosowywać, a im dalej w las, no to gdzieś tam się okaże właśnie, że ten to bardziej będzie lubił, nie wiem, w przyszłości jechać pod namiot, a ten to będzie chciał jechać do wielkiego miasta. No tak samo jak patrzymy na, nie wiem, naszych znajomych, dorosłych ludzi, no to też, no ten woli pojechać, leżeć nad basenem na all inclusive, a ten będzie całe dnie chodził, a ten z kolei chce być w dziczy, ten chce być wśród ludzi, no więc gdzieś tam trzeba znaleźć złoty środek, żeby zaakceptować te różne potrzeby.
2: To się wiąże trochę z tym, co napisałaś kiedyś na blogu. Nadal jestem sobą, moje dzieci z tego powodu nie cierpią. Jakbyś to rozwinęła?
1: Nadal się z tym zgadzam, pomimo, że już chyba to dosyć dawno napisałam. Myślę, że no tak jak mówiłam, że jednak nie ma chyba potrzeby gdzieś tam rezygnować z tych swoich potrzeb, czy tego, co lubimy, jak pojawiają się dzieci, bo jednak te dzieci przychodzą do nas, a nie do jakiejś innej rodziny, więc one gdzieś tam też w jakimś określonym otoczeniu wyrastają, no ale wiadomo, z czasem, tak jak powiedziałam, no one gdzieś tam będą wyrastać na osobne osoby i mieć tam swoje upodobania i gdzieś tam preferencje i oczywiście może się okazać, że te preferencje będą inne niż nasze. Ja biorę to pod uwagę, że na przykład nasze dzieci, bo też znam takie historie, nie wiem, od znajomych już dorosłych, no że może się okazać, że nasze dzieci już się napodróżują i one już potem wcale nie będą chciały tak podróżować. No to też biorę pod uwagę, no ale to już będzie ich decyzja i ich życie, a myślę, że na pewno no to, co się z czasem zdarza właśnie przy rodzicach małych dzieci, że się słyszy, że to jest egoistyczne, że rodzice gdzieś tam w podróż jadą, no to dziecko powinno być w domu, w tej rutynie. No myślę, że zupełnie tak nie jest, no bo to dziecko tego tak nie odbiera. To może komuś się tak wydawać, że to jest dla tego dziecka gdzieś tam złe czy niewygodne, a ten maluch w ogóle na to w ten sposób nie patrzy, tak?
0: Rozumiem, że to jakoś podszyte lękiem tych rodziców. Coś byś im powiedziała? Jakoś ich oswoić można?
1: Ja myślę, że część rzeczywiście takich opinii jest gdzieś tam podszyta tym lękiem. Ja myślę, że jedyny taki realny lęk, no to jest ten właśnie, że coś się może gdzieś tam wydarzyć temu dziecku i nam w podróży. Myślę, że no ale to jeżeli będziemy tak myśleć, to no możemy w ogóle nie wychodzić z domu przez całe życie, bo zawsze się może coś wydarzyć, nawet jak wyjdziemy z domu. Myślę, żeby z tym lękiem sobie gdzieś tam radzić, jak ktoś dopiero zaczyna, no to też jakoś stopniować sobie tą trudność tych podróży, więc ja też zawsze o tym gdzieś tam pisałam, czy mówiłam, że no najpierw to jest podróż w Polskę, potem to jest gdzieś tam podróż po Europie, ten lot taki 2-3 godzinny, no 4, no bo to wiadomo, dolecimy do Grecji, do Hiszpanii, do Włoch. Wiadomo, że myślę, że większość z nas tam się jednak czuje bezpieczniej, bo jesteśmy na swoim kontynencie, potrafimy się dogadać, jest też w razie czego blisko do domu, żeby wrócić w razie jakichś poważnych problemów, no a dopiero potem gdzieś tam ruszać w te dalsze tereny. No i też myślę, że no też nawet jeżeli chcemy podróżować daleko i egzotycznie, no to są różne egzotyki. Jeżeli ktoś odczuwa na przykład, nie wiem, większy lęk, że będzie w jakimś takim mniej higienicznym środowisku, że jest ryzyko chorób, jak właśnie chociażby gdzieś, nie wiem, Birma, Kambodża, no to mamy egzotykę, która jest, powiedziałabym, bardziej bezpieczna niż życie u nas, czyli chociażby Japonia, no, gdzie jest czysto, gdzie jest bezpiecznie, gdzie naprawdę można sobie zorganizować cudowne, egzotyczne wakacje, zupełnie inne niż u nas, ale jednak czuć się bardzo bezpiecznie.
2: A takie top 3 miejsc na podróże z dziećmi? W Polsce albo na świecie?
1: Ja nadal uważam, że jeżeli to są dalekie podróże, no to jest, że tak powiem, do znudzenia, jak zdarta płyta. Uważam, że Tajlandia jest super kierunkiem na podróże z dziećmi. Ona się wiadomo, że się zmienia i od na przykład naszej pierwszej podróży, która no była już 14 lat temu, no to jednak też ona trochę traci, no bo się robi coraz bardziej gdzieś tam komercyjna, ale też nie wszędzie. Myślę, że no z kierunków europejskich, no to myślę, że wszystkie są. I na początek to ja często mówię, że super są greckie wyspy, że Włochy właśnie gdzieś tam, czy Apulia, czy Sardynia, czy Sycylia, no to są takie łatwe kierunki, do których się krótko leci, gdzie na pewno dziecko będzie jadło. To Włochy pod tym względem są idealne, bo zawsze nie wierzę, że jest dziecko, które nie lubi i pizzy, i makaronu. Więc tu odpada ta obawa, że co on tam zje. To
2: pakujemy plecaki i wyruszamy. Tobie też życzymy miłych podróży. Wam też, drodzy słuchacze. My wracamy w czasie rodziców za tydzień. Sobota, godzina 13. Ula Malko, Krzysztof Horwat. Olga Tanajewska wydawała audycję, a już za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i Żyjmy Dłużej.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 5.
5: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
6: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
5: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował, no.
6: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
21: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Wstrząs w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. Jeden górnik wciąż przebywa pod ziemią. Premier zapowiedział budowę muru pamięci ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. U nas polityczne komentarze. Rosną ceny paliw na stacjach powodem koniec rządowych dopłat i niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek silny wstrząs w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku, gdzie wydobywana jest ruda miedzi. Trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy górniczy. W rejonie zagrożenia po wstrząsie było 20 pracowników. 19 z nich udało się już bezpiecznie wycofać na powierzchnię. Pod ziemią pozostaje jeden górnik. To operator maszyny, który został uwięziony we wzmocnionej kabinie. Ratownicy próbują go teraz uwolnić i ewakuować. Cały czas mają z nim kontakt. Pomiary wykazały, że wstrząs miał siłę ponad 4 stopni w skali Richtera. Premier Donald Tusk zapowiada budowę muru pamięci w Warszawie. Na pomniku, jak przekazał szef rządu, miałyby się pojawić nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej. A dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Tragicznego momentu w historii Polski, który wciąż ciąży na wzajemnych relacjach z Ukrainą, o których rozmawiali politycy programu Wybory w Toku.
25: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
26: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
27: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
24: A mówili Paweł Lisiecki z PiS-u, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Polska może pomóc Ukrainie w sprawie modernizacji samolotów MiG-29, ale koszty są po jej stronie lub krajów sojuszniczych, które będą chciały je ponieść, podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk zapytany przez dziennikarzy o sprawę przekazania Ukrainie samolotów MiG-29 w zamian za udostępnienie Polsce ukraińskich technologii dronowych, szef MON stwierdził, że w tej sprawie jest na pewno dużo więcej dobrych wieści niż jeszcze było kilka dni temu. Coraz drożej na stacjach paliw. Tydzień temu benzyna i olej poszły w górę o 80 groszy, a to w związku z likwidacją rządowego pakietu obniżek CPN. A teraz czekają nas kolejne podwyżki. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o średnio 6-8 groszy, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
28: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
24: A to skutek m.in. ponownej eskalacji konfliktu amerykańsko-irańskiego na Bliskim Wschodzie.
28: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
24: A teraz za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. Dorożki zostaną na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie odpowiedziała się za ich likwidacją, miejscy radni zdecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że wrócą do tematu. Katarzyna Młynarczyk.
0: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy, i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
1: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony, czy nie do pracy, powinien podawać weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
0: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
2: Badania współczesne pokazują, że konie, chodząc po asfalcie, niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
0: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
24: Teraz gwałtowne ochłodzenie pogorszyło warunki do uprawiania turystyki w Tatrach. Na najwyższych szczytach spadł śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się oblodzenia. Ratownicy TOPR apelują o dostosowanie planów do aktualnych warunków. Kolejne informacje w TOK FM o 14.20 poprowadzi Krzysztof Horwat. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na pogodę.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
24: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 19 stopni w Białymstoku, przez 20 w Gdańsku, 21 w Lublinie, Warszawie i Rzeszowie, 22 w Krakowie i Łodzi, do 24 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Jak dobrze być w Krakowie po raz kolejny. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, jak co sobota po godzinie 14, a to oznacza, że już za chwilę będziemy słuchać specjalistów w naszej audycji Żyjmy Dłużej. Za chwilkę przedstawię moją rozmówczynię, ja tylko dodam, że Maria Mroczkowska jest wydawczynią tego programu, a dzisiaj opowiemy o dobrym starzeniu się. No, wpisuje się to oczywiście w Żyjmy Dłużej, bo chcemy przecież żyć jak najdłużej, ale przede wszystkim w komforcie. Pani profesor Barbara Gryglewska jest z nami, geriatra z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Kolegium Medicum. Dzień dobry, pani profesor.
6: Dzień dobry.
5: Wskazani jesteśmy. Nie ma tutaj sądu, już niezależnie od światopoglądu, ale jesteśmy skazani na proces starzenia się, stety, niestety.
6: Możemy tak powiedzieć, ale to jest proces naturalny. Jeśli rodzimy się, to kiedyś ten kres życia nadejdzie. Myślę, że powinniśmy być szczęśliwi, że udało nam się dożyć starości, bo tak należy na to patrzeć. Nie na to, że nie zostaliśmy wiecznie młodzi, tylko że jednak udało nam się szczęśliwie przeżyć przez okres dorosłości i dociągnęliśmy do tego wieku, który możemy nazwać okresem starości. Zresztą ten wiek nie jest tak bardzo w tej chwili źle postrzegany, jako że starość jest w tej chwili bardzo aktywna i osoby starsze mają bardzo dużo planów, bardzo dużo aktywności, bardzo dużo działań podejmują po to, żeby sobie samym pomóc.
5: Ale demonizujemy ten czas, musi pani przyznać, bo niegdyś ten okres senioralny kojarzył się z siedzeniem w domu, emeryturą, brakiem aktywności zawodowej, brakiem aktywności społecznej. No to wszystko było szereg czynników, które powodowały, że ludzie, proszę wybaczyć to słowo, ale usychali pod każdym względem, tak mentalnym, jak i fizycznym.
6: Ja nie wiem, czy to każdy, to chyba troszkę jest przerysowane w tak, mediach i wszędzie.
5: Posługuje się stereotypem, żeby też uwypuklić ten problem.
6: Dlatego, że były, no bo różne są oczywiście różne starości, ale jakbyśmy popatrzyli na różne środowiska, to ta starość wyglądała bardzo różnie w zależności od tego, jakie były dostępne dobra, jaka była nasza sytuacja, jakie było nasze wykształcenie, jaka nasza świadomość co do tego przebiegu, czy żyliśmy w rodzinie wielopokoleniowej, gdzie było wsparcie, gdzie mieliśmy szansę spotykać się z osobami młodszymi, gdzie byliśmy stale potrzebni, byliśmy tym odnośnikiem do tego doświadczenia, które wiąże się z okresem przeżycia, długiego okresu życia. W związku z tym mamy pewne spojrzenie szerokie na różne aspekty, które mogły nam się w życiu przytrafić. W związku z tym osoba starsza była cenna w całej tej rodzinie. Tylko profil rodziny się zmienił, w związku z tym troszeczkę to inaczej wygląda i myślę, że też bardzo dużo zmieniły media społecznościowe, które tak bardzo duży nacisk kładą na młodość i tylko tą taką bardzo medialną stronę tej młodości. Natomiast starość jest przedstawiana tak negatywnie, a tak naprawdę wcale nie jest aż taka negatywna, tylko dużo zależy od nas samych.
5: I po tym bardzo holistycznym wstępie przejdziemy teraz, pani profesor, do dyscypliny, którą pani się zajmuje, czyli geriatrią. Za chwilkę wyjaśnimy ten termin, bo być może on jest nie do końca i czasami na opak rozumiany. To może od razu to zróbmy. Czym jest geriatria?
6: Geriatria to jest medycyna wieku podeszłego, czyli to jest jakby choroby wewnętrzne sprofilowane na okres starości. Bo co prawda choroby wewnętrzne leczą też osoby, czy osoby, specjaliści chorób wewnętrznych leczą też osoby starsze, bo trudno, żeby nie, bo geriatrów jest mało. Natomiast medycyna wieku podeszłego ma tą charakterystykę, że nie tylko zajmuje się chorobami, ale patrzy właśnie szerzej na pacjenta, patrzy na jego problemy geriatryczne, na wielochorobowość, która często występuje, na różne schorzenia dotyczące także z wielu dziedzin, z innych dziedzin medycyny, w których musimy to popatrzeć, jakie korzyści są z bardziej agresywnego postępowania leczniczego u naszego pacjenta, a może właśnie negatywy i może nie należałoby wdrażać tak agresywnego postępowania. No i plus także patrzymy na to, żeby zapobiegać problemom geriatrycznym po to, żeby jak najdłużej żyć w dobrej formie do bardzo późnego wieku. No bo oczywiście, że w późnym wieku zdarzą się różne problemy medyczne i problemy geriatryczne, ale chcielibyśmy, żeby to było w ostatnim roku życia, a nie przez cały okres starości, który potencjalnie możemy dożyć 120 lat. W związku z tym, jeśli starość rozpoznamy od wieku 60 lat, no to połowę życia możemy przeżyć w okresie starości. To jest bardzo długi okres czasu i w związku z tym no, ważne jest niezwykle, żebyśmy byli w dobrej formie.
5: Jesteśmy jednostkami bardzo zróżnicowanymi. Trudno ustanowić dla ogółu pewne cezury, ale gdyby tak uśrednić, to kiedy zaczyna się wiek podeszły? Jak na osi czasu ta granica płynnie przechodzi w górę, bo mam wrażenie, że... nim pani profesor odpowie, to posłużę się pewną anegdotą. Zaczynając jako stażysta w Gazecie Wyborczej w Łodzi, a było to w 1994 roku, popełniłem pewną gafę. Miałem wtedy 17 lat i pisałem notatkę policyjną z wypadku drogowego. I pokusiłem się o stwierdzenie, że samochód potrącił na przejściu dla pieszych 60-letniego staruszka. No, nie przeszłoby teraz.
6: Nie, bo zdecydowanie. Powiedziałabym, że kiedyś, no może w ubiegłym wieku mniej więcej, to proces starzenia był stosunkowo szybki, no ale zmieniły się czasy. Mamy bardzo dużo działań podejmowanych prewencyjnych, także bardzo duży postęp w medycynie, gdzie mamy wszystkie te działania, które zapobiegają rozwojowi wielu chorób, głównie spotykanych w okresie starości, no to teraz, jeśli ta choroba nawet wystąpi, to ona jest zdecydowanie mniejszy stopień zaawansowania niż te kilkadziesiąt lat temu.
5: Albo też jest traktowana jako niewielka dysfunkcja, która nie determinuje naszego życia, ewentualnie...
6: Bo jest dobrze kontrolowana. Jest dobrze kontrolowana dzięki odpowiedniemu leczeniu i działaniom profilaktycznym, niefarmakologicznemu leczeniu także. Przecież to my też, że podejmujemy te działania prewencyjne sami. W związku z tym tempo procesów starzenia się zmieniło w czasie i starzejemy się zdecydowanie wolniej. To oczywiście zależy od wielu czynników, nie tylko geny, nie tylko to, co odziedziczymy po naszych przodkach, czy takie albo prawdopodobieństwo, że szybciej się będziemy chorować.
5: Znowu ja lubię posługiwać się takimi odnośnikami z kultury masowej. Kazik Staszewski z grupy Kult śpiewał kiedyś: genotyp, który dostałeś w spadku, to poważna sprawa, bratku. O, pamiętam jak dziś.
6: Genotyp, poważna sprawa, ale teraz zależy, czy ten genotyp się ujawni, czy też nie, bo przecież mamy takie czynniki epigenetyczne, to jakie elementy z naszego metabolizmu i z naszego organizmu będą wpływały na ujawnienie się genów, jak również wszystko, co w środowisku się dzieje, także będzie wpływało na to, jakie geny się ujawnią. W związku z tym bardzo wiele czynników zewnętrznych będzie też modyfikowało ujawnienie się czynników genetycznych. Ale niewątpliwie, jeśli mamy predyspozycję do długowieczności, to mamy większe szanse do dłuższego życia. Natomiast to, jakie ono będzie, czy rzeczywiście będzie zdrowe, no to teraz już dużo zależy od nas. I tutaj te działania prewencyjne mają ogromne znaczenie. To jest działania zapobieganie rozwojowi chorób, jak również prewencja progresji, jeśli już ta choroba wystąpi.
5: Trochę zabiłem, pani profesor, swoimi dygresjami pytanie które zadałem, ale ponieważ zmierzamy do końca pierwszej części naszej rozmowy, to dopytam. Jak mocno przesunęła się ta granica, kiedy definiowaliśmy problemy już geriatryczne kiedyś, a teraz?
6: Rozpoznanie starości, o tę granicę chodzi. Rozpoznanie starości.
5: Ja sobie notuję, przepraszam, ten termin, rozpoznanie starości.
6: To jest sztuczne rozpoznanie, przyjęte przez demografów i także przez socjologów, no bo przecież, żeby planować, żeby prowadzić jakąś politykę, no trzeba dokładnie wiedzieć, ile będziemy mieli osób w określonym wieku, także dzieci, okres szkolny, jakie musimy mieć, państwo musi zapewnić potrzeby i środki dla odpowiedniego zapewnienia potrzeb wszystkich, które te osoby prezentują. W związku z tym sztucznie uznano te granice. One określone zostały około 100 lat temu, kiedy właśnie ten proces starzenia był stosunkowo szybki. W okresie po 60 roku życia już procentowo nie tak duża grupa osób żyła długo, powiedziałabym tak. Natomiast w tej chwili, ponieważ proces starzenia zwolnił, no i mamy szansę dożyć dość długo, w związku z tym bardzo dużo się mówi o przesunięciu granicy starości z tego 60 lat do 75 i wyżej, dlatego że po 75 roku życia już zmiany związane z wiekiem są na tyle zaawansowane, że pojawiają się właśnie problemy geriatryczne, ujawniają się choroby. Wtedy jest zresztą największa chorobowość i także niestety największa śmiertelność w tym okresie, czyli tak zwany czwarty wiek, jak to demografowie określają. Ale pojawiło się też takie pojęcie tak zwanego przewidywanego trwania życia w zdrowiu. I to jest dobry parametr. Jeśli ktoś ma przewidywane trwanie życia w zdrowiu większe niż 15 lat, to niezależnie od tego, jaki ma wiek kalendarzowy, to jest jeszcze osobą młodszą. Czyli to jest coś, co my jako lekarze, czy zajmujący się medycyną, osoby zajmujące się medycyną, określamy jako wiek biologiczny. Czyli stopień zaawansowania różnych zmian w organizmie, które powodują, że wiek kalendarzowy nie do końca przystaje do tego, co rzeczywiście organizm prezentuje, jakie zmiany się znalazły. Więc nie mamy niestety dobrego markera wieku biologicznego, a bardzo byśmy chcieli, że zrobilibyśmy jedno badanie i wiedzielibyśmy, w jakim rzeczywistym wieku jest nasz pacjent.
5: Ale co się składa na wiek biologiczny, o tym powiemy sobie już po informacjach Radia Tok FM. Pani profesor Barbara Gryglewska jest z nami, geriatra z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje Radia Tok FM, to jest audycja Żyjmy Dłużej.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedasz, to w euro!
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
29: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
30: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
31: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent przypomniał słowa poety Zbigniewa Herberta, że nie wiedza o zaginionych podważa realność świata. W zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku zakończyła się akcja ratunkowa. Wszyscy górnicy, którzy przebywali w strefie zagrożenia, są bezpieczni, przekazało biuro prasowe KGHM. Rano w Zagłębiu Miedziowym wystąpiły silne wstrząsy, po których ewakuowano górników z zagrożonego rejonu. Niemieckie władze podejrzewają, że wczorajszy pożar, który zakłócił ruch kolejowy między Kolonią a Düsseldorfem, był wynikiem sabotażu, poinformowała agencja DPA. Według jej źródeł jest mało prawdopodobne, aby przyczyną była usterka techniczna. Ogień pojawił się wczoraj rano w dwóch miejscach przy torach. Straż pożarna ugasiła pożar, ale uszkodzonych zostało kilka kabli, co spowodowało wstrzymanie ruchu na całej linii. Prace naprawcze trwają.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Żyjmy dłużej. Dziś ponownie z Krakowa. Mówię ponownie, bo gościliśmy w naszym programie już specjalistów z tego właśnie miasta, dawnej stolicy Polski, w programie Żyjmy dłużej. Jeszcze raz powtórzę. Dziś pani profesor Barbara Gryglewska jest z nami, geriatra z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Dzień dobry, pani profesor.
35: Dzień dobry.
5: Ależ pani uśmiechnięta. Zaraża pani optymizmem i proszę naszych słuchaczy też nim zarazić. Proszę wybaczyć ten egoizm, ale ja w jego poczuciu będę zadawał, rozmawiając ze specjalistami, pytania, które mnie dotyczą. Patrzy pani na mnie, na ile lat wyglądam? Tak szczerze, tak jak kobieta pracująca w 40-latku pytam, na ile lat wyglądam? Ile pani by mi dała?
35: No myślę, że nie ma pan 40.
5: Dobrze. I I na jakiej podstawie pani to stwierdziła?
35: No, ja oceniam po sile mięśni, sprawności takiej, wydaje się ogólnej. No to trudno mi oceniać rzeczywiście, ale tak patrzę, jak się pan zachowuje. Szybkość wypowiedzi, szybkość przetwarzania faktów, dostosowania się do... To jest może też umiejętność zawodowa, więc trudno mi to też w pełni ocenić, ale też umiejętność, którą w sobie ćwiczymy i potem ją wykorzystujemy też w życiu, w innych sytuacjach, nie tylko zawodowych. No troszkę popatrzyłam na włosy, ile siwych, bo to są te zmiany, które pojawiają się z wiekiem, takie typowe cechy starzenia zewnętrzne, które najpierw zauważamy, ale to, że zewnętrzne, takie niewielkie włosy, też jest zresztą uwarunkowane troszkę takim predyspozycją rodzinną czasem, że są osoby, które bardzo wcześnie siwieją, co wcale nie przekłada się na to, jak się zachowuje całe ciało. W związku z tym te elementy tutaj grają rolę.
5: Ciekaw jestem w takim razie, ile by wyszło biologicznie. Metrykalnie 49. Dziękuję pani za komplement. A nie wiem, jak wewnątrz mojego ciała i dlatego zadałem to pytanie, by dowiedzieć się od pani, ile jest tych markerów, które pozwalają choćby szacunkowo opisać ten nasz wiek biologiczny i co się na ten opis składa?
35: To jest bardzo trudne pytanie. Nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, ponieważ mamy bardzo różne zegary starzenia.
5: Ale przepraszam bardzo, pani profesor, to w tej chwili rozprawmy się raz na zawsze z tymi wszystkimi urządzeniami. Ja też mam taki zegarek mądry, który kontroluje mój sen i tak dalej. On akurat nie ma tej funkcji określania wieku biologicznego, ale są na przykład wagi, na które się staje i one od razu opisują, jaki jest twój wiek biologiczny. To jest bujda na kółkach w takim razie.
35: My prawdopodobnie opierają się na jakichś standardach. Ja nie znam tego akurat parametru, że waga podaje, jaki jest wiek biologiczny.
5: To też skanując
35: skład ciała i to się zmienia. Rzeczywiście zmienia się z wiekiem, więc jeśli zmniejsza się zawartość wody, jest większa zawartość tkanki tłuszczowej, mniejsza masa mięśniowa i beztłuszczowa masa ciała, więc oceniając w stosunku do średniej w populacji, no nie wiem, do jakich średnich odnosi się ten parametr, który mierzy ta waga. Więc to są takie elementy, które trzeba by prześledzić. Natomiast z punktu widzenia biologicznego, no to my raczej mierzalne parametry takie robimy, czyli na przykład ocena densytometrii, właśnie skład ciała.
5: Czego, bardziej, przepraszam?
35: Densytometrii, czyli to... gęstości kości. Prawda? Czyli ocena jest, no właśnie, wieku kostnego, wieku mięśniowego. Możemy sprawdzać wiek metaboliczny, różne parametry metaboliczne, układ sercowo-naczyniowy, badamy, jaka jest wydolność serca. To są różne parametry badania, które stwierdzamy, czy jest wydolność. Można oczywiście zaczynać od próby wysiłkowej, ile jesteśmy w stanie zrobić. To co robi się przy badaniach przesiewowych, kardiologicznych, prawda? Badania w kierunku określonych chorób, ale też przed na przykład rozpoczęciem jakiegoś aktywnego uprawiania sportu. Też, żeby się zakwalifikować, żeby sobie nie zaszkodzić. To są w ostatnich czasie jakieś dwóch rowerzystów, i młody, i starszy, zmarli w trakcie takiego jakiegoś intensywnego maratonu rowerowego. Pogoda dramatyczna, no ale też gdyby wiedzieli, jakie jest wydolność, jakie są obciążenia ich organizmu, być może, że nie podjęliby takich dość obciążających decyzji do własnego stanu organizmu, prawda?
5: Słyszała pani o Brianie Johnsonie? To jest taki bardzo zamożny człowiek, Amerykanin, który postanowił spowolnić proces starzenia się. Powstał o nim film, który jest do obejrzenia. On, jeśli dobrze pamiętam, oglądałem jakiś czas temu, łyka 60 i więcej pigułek dziennie, kładzie się spać o wyznaczonej porze, to jest 19 z kawałkiem, posługuje się światłem czerwonym i tak dalej, i tak dalej. I on na podstawie rozmaitych parametrów stwierdził, że obniżył proces starzenia się do 0,6 wieku biologicznego w stosunku do wieku metrykalnego. Czyli taką proporcję złapał. To jest w ogóle możliwe, żeby o połowę spowolnić proces starzenia się?
35: Znaczy, na pewno są takie elementy, które mają ogromne znaczenie. Czyli mamy prawidłowe odżywianie z dostarczeniem odpowiedniej ilości kalorii dostosowanych do prawidłowej wagi ciała, nie do rzeczywistej, bo często ta rzeczywista jest duża.
5: Ale lepiej żyć w deficycie, prawda? Niż w nadmiarze.
35: Znaczy w normie dla określonej, dla wieku i wagi zalecanej, prawda, dla danego wieku. Plus w tym musi być ta dieta, musi być, bo nawet jeśli mniejszą obciążenie kaloryczne zastosujemy, to wszystkie składniki odżywcze muszą być dostarczone. Bardzo polecana jest dieta śródziemnomorska i jej składniki, które przekładają się na wydłużenie długości życia, więc ta dieta ma ogromne znaczenie. Ale też nie musimy się uciekać od razu do składników diety śródziemnomorskiej, tylko poszukać tych produktów, które w naszych polskich warunkach są sezonowo dostępne i są zdrowe o określonych wartościach odżywczych, typu, nie wiem, nasze jagody, prawda, czarna jagoda bardzo zdrowa, żurawina bardzo zdrowa. I te produkty, które są dostępne sezonowo, powinniśmy spożywać, bo są wtedy nie konserwowane, nie przechowywane.
5: To jest taki wątek, który przewija się w rozmowach z rozmaitymi specjalistami.
35: Tak, i ta dieta jest niezwykle ważna, ale dostarczyć wszystkie składniki odżywcze, a im jesteśmy starsi, tym więcej powinniśmy dostarczyć białka, bo to jest najważniejszy element, który z wiekiem zmienia się zapotrzebowanie na białko. I to nie jest bardzo eksponowane, bo we wszystkich wytycznych dietetycznych przez lata utarło się, że jak człowiek jest dorosły, to ma 0,8 grama na kilogram masy ciała białka spożyć i że to się nie zmienia z wiekiem. I nie jest to prawda. Z wiekiem zapotrzebowanie na białko wzrasta i na dodatek musi być dostarczone we wszystkich posiłkach, tak żeby było szansa wykorzystać to białko.
5: Chodzi o to, żeby ograniczyć to zjawisko sarkopenii, czyli utraty mięśni?
35: Żeby ograniczyć zjawisko sarkopenii. Bo na mięśnie, żeby utrzymać masę mięśniową, no musi być dostarczona odpowiednia ilość białka, czyli dieta i plus odpowiedni wysiłek fizyczny. No i ten wysiłek fizyczny też troszkę nam się zmienia. To, co w średnim wieku wysiłek aerobowy w zupełności wystarcza, to im jesteśmy starsi, tym więcej powinniśmy wkraczać z takimi ćwiczeniami oporowymi, żeby jednak te mięśnie stymulować, bo nie mamy już tyle komórek, które mogłyby odtworzyć masę mięśniową, zbudować odpowiednią masę mięśniową. Czyli możemy wiele dla siebie zrobić w sensie budowania. Więc to jest bardzo ważne te elementy. Czyli przeszliśmy wysiłku, to jest drugi element procesu starzenia, czyli odpowiednia aktywność fizyczna. I tu nie chodzi o jakieś ekstremy, nie uprawianie Bóg wie jakich sportów, które nam się wymarzą. Nie triatlon, nie maraton rowerowy, nie w ogóle maratony i takie duże obciążenia, bo to musi być organizm bardzo przygotowany. Czyli do takiego wysiłku to trzeba się latami przygotowywać. Zresztą wiemy, że sportowcy też chorują i to są czasem bardzo ciężkie choroby i nagłe i często też obciążone ogromnym ryzykiem nawet zgonu. W związku z tym to ma być wysiłek regularny, nie jest bardzo obciążający, nawet wystarczy spacer takim raźniejszym krokiem. To 20,5 godziny dziennie takiego wysiłku jest wystarczające. Ważne, żeby było regularnie. Można im pacjent starszy, można stosować różne elementy takie istotne, typu w zależności od tego, jakie występują dodatkowe problemy, żeby wzmacniać także naszą gibkość, naszą równowagę, czyli ćwiczenia typu, nie wiem, tai chi, nordic walking i wszystkie inne aktywności. Taniec niezwykle korzystny, bo też uruchamia różne masy mięśniowe. Dodatkowo mamy w sporcie, szczególnie takim sporcie grupowym, mamy kontakty towarzyskie. To jest niezwykle ważne. Życie społeczne jest niezwykle ważne dla utrzymania pozytywnego starzenia. Takiego starzenia, że mamy chęć, mamy jakieś cele, mamy zadania.
5: Pani profesor, to ja zapytam wprost. Czy nasze dobre samopoczucie może opóźniać procesy starzenia się, ale te biologiczne?
35: Zdecydowanie tak. To jest nasza psychika, wpływa na wszystko. A jeśli mamy dobre samopoczucie, to wpływa na nasz układ immunologiczny, który też się starzeje z wiekiem. Więc jeśli mamy takie pozytywne aspekty, to odpowiednio modyfikuje też tę naszą odpowiedź immunologiczną. Niezwykle istotne są kontakty społeczne. To sport daje dużą, szczególnie takie właśnie spotkania. Ale bardzo istotnym aspektem jest praca. Im dłużej pracujemy, tym mamy więcej kontaktu społecznych i mamy cele do wykonania. Stąd też, jeśli przechodzimy na emeryturę, to nie powinniśmy tak przechodzić, że cięcie nożem i już nie mamy nic do roboty. Powinniśmy przez w późniejszym okresie dorosłości, albo już w takim wieku przedemerytalnym, planować, co my będziemy robić w tej... No nie, że będziemy odpoczywać. To, co ja słyszę, że przejdzie się na emeryturę i będziemy odpoczywać, to znaczy, że co? Będziemy obumierać chyba, bo jeśli nic nie będziemy robić, nie będziemy pracować, nie będziemy stymulować rozwoju naszej zdolności poznawczych, jak również naszej masy mięśniowej, utrzymać naszej sprawności ogólnej, no to po prostu będziemy ginąć, będziemy przyspieszać swój proces starzenia. Nie wiem, czy pan, jak ostatnio takie migawki jakieś gdzieś z telewizji widziałam, takiego pokazywali pana 93 lata, który dalej pracuje, prowadzi swój zakład, taki sklep jakiś obuwniczy. Rodzina go wspiera, ale on ma 93 lata, jest w pełni aktywny, sprawny umysłowo i samodzielny i chodzi. Niesamowite. Powinniśmy stymulować osoby, które wchodzą w taki wiek około emerytalny, żeby nie tak rezygnowali całkiem z pracy, żeby coś sobie zostawili. Kobiety, które zajęły się tylko wychowaniem dzieci, bo to się zmienia teraz, pokolenia się zmieniają, więc to będzie troszkę inaczej, ale te aktualnie przechodzące, wchodzące właśnie w taki wiek emerytalny, powiedziałabym, no dzieci się odchowały i jeśli nie mamy żadnych zadań do wykonania, to też jest to dramatyczna sytuacja dla takiej osoby, która nie ma już celu w życiu. A cel jest dla nas niezwykle istotny.
5: Pani profesor...
35: No i oczywiście, ja już nie mogę nie powiedzieć, że musimy się badać, bo to są te działania, badania prewencyjne, czyli wykrywanie wczesne zaburzeń, które się pojawiły, bo jeśli wcześniej wykryjemy chorobę, to zanim wystąpią jej powikłania, czyli jesteśmy w stanie korygować niektóre parametry, które mogą przyczyniać się do przyspieszenia procesu starzenia, no bo pojawiają się choroby, a choroby zabierają nasze rezerwy.
5: No dobrze, to w takim razie oprzyjmy się na konkrecie, które badania trzeba wykonywać, tak żeby dotknąć tych wrażliwych obszarów w procesie starzenia się.
35: Podstawowe badania. Tu nie trzeba jakichś skomplikowanych. To są badania, które się robi w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, od morfologii, glukozy, dyslipidemii.
5: To nie są te wyrafinowane skaningi całego ciała?
35: Nie, od razu. Nie ma potrzeby. Jak się pojawi zaburzenie, jeśli pojawi się jakieś dolegliwości, to warto na to zwrócić uwagę. Nie lekceważyć objawów, które sygnalizuje nam organizm. Bo jak organizm coś nam mówi, to my powinniśmy go słuchać, prawda? Że jeśli nas to gdzieś boli, albo wybadaliśmy jakąś zmianę, jakiś guzek, jakiś parametr, no to warto się skonsultować. Po to jest właśnie lekarz, żeby z nim porozmawiać i żeby tym aspektem nieprawidłowości, które sami wykryliśmy u siebie, się zająć.
5: Pani profesor, najmłodszy pacjent, z którym miała pani do czynienia, miał lat?
35: Oj, mam na oddziale u nas.
5: Ale też
35: 16. 16, ale to nie było, bo poddział mu się nazywa kliniczny chorób wewnętrznych i geriatrii. On trafił do nas dlatego, że był też niesprawny, bo to są te dzieci, które są często z mózgowym porażeniem dziecięcym. Niesprawne, niesamodzielne, często wymagają pomocy. No i SOR jakby z natury kieruje go do nas, bo pacjent jest niesprawny, no dobrze, niesamodzielny. Wiekowo, kalendarzowo jest to młoda osoba.
5: No tak, ale z dysfunkcją stricte geriatryczną pacjent... Najmłodszy metrykalnie. Pacjentka.
35: 30 kilka lat, jeśli się zdarzają tacy pacjenci, którzy mają na przykład chorobę Alzheimera w wczesnym początku, no to są pacjenci, którzy są często bardzo niesprawni, jeśli zaawansowana jest ta zmiana zaburzenia, są albo zaawansowane choroby neurologiczne typu choroba Parkinsona. To zabiera sprawność, ogranicza, pojawiają się różne problemy geriatryczne typu upadki, no, niesamodzielność, spadki ciśnienia, różne autonomiczne zaburzenia układu autonomicznego, czyli problemy z różnych układów. To jest cała regulacja. Jeśli układ nerwowy ulega zaburzeniu, to pogarsza się funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych, no bo przecież to układ nerwowy odpowiednio reguluje ich działanie.
5: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Pani profesor Barbara Gryglewska, geriatra z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami w audycji Żyjmy Dłużej. Proszę, byście państwo z nami pozostali.
0: Autopromocja.
1: Stygmat. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Wybitna podwójna biografia, monumentalna historia o miłości i politycznej historii Polski. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka, będzie gościem Pisarek i Pisarzy w sobotę po godzinie 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
29: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
30: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy?
25: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
26: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
27: Au! Znów ten ból.
28: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
32: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
36: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W szpitalu zmarł 17-letni pasażer auta osobowego, które dachowało w nocy pod Kartuzami. Nietrzeźwy 17-letni kierowca bez uprawnień przewoził 9 osób, w tym 4 na dachu auta. Do zdarzenia doszło na leśnym odcinku drogi. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do rowu, gdzie auto dachowało. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika Alego Chamenei. Jego. Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim ataku 4 miesiące temu, ale w związku z wojną jego ciało zostało pochowane dopiero w czwartek. Papież Leon XIV, przebywający w rezydencji w Castel Gandolfo, zaprosił na obiad około 200 ubogich, samotne matki, dzieci bezdomnych i uchodźców z diecezji rzymskiej. Wydarzenie pod hasłem Obiad z papieżem odbyło się w wyjątkowej scenerii Borgo Laudato Si, utworzonego na terenie liczącej 55 hektarów papieskiej rezydencji. Znajduje się tam gospodarstwo rolne, rośnie 1500 drzew oliwnych, uprawy i produkcja żywności prowadzone są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Żyjmy dłużej w sobotę z panią profesor Barbarą Gryglewską, geriatrą z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. Dzień dobry.
37: Dzień dobry.
5: A jest feminatyw od geriatry? Tak z ciekawości zapytam.
0: Jeszcze go nie stworzyliśmy.
5: To możemy... Geriatryka? Nie, to źle
0: nie,
5: to brzmi.
0: Nie wiem. Myślę, że poczekam, aż to jacyś specjaliści wytworzą takie określenie, bo niektóre są dziwne, te feminatywy. No, pewnie powstanie, musimy się przyzwyczaić, że świat się zmienia i zmienia się także język. Rozwija się.
5: Pani profesor, rozmawiamy o dobrym starzeniu się z punktu widzenia dyscypliny i specjalności, którą pani się zajmuje. Opisaliśmy już czynniki, które opóźniają przebieg starzenia się. Ja zapytam panią jeszcze o kilka kwestii. Pierwsza dotyczy tego naszego programowania na długowieczność. Czy należy stwierdzić, że człowiek jest zaprogramowany do takiego wieku, ile przeżył najstarszy mieszkaniec Ziemi ever? Czy to będzie błędna teoria?
0: To znaczy potencjalnie każdy z nas może teoretycznie przeżyć do tych 120 lat, bo tyle mamy udokumentowane, że to jest maksymalne
5: czyli
0: trwanie
5: granice
0: życia.
5: Czyli wyznacza ten, który przeżył najdłużej.
0: Tak, to na dzisiaj. Chociaż gerontolodzy i zmiany różne, które dokonują się w medycynie, no mogą zmienić troszeczkę to. I niektórzy gerontolodzy, to są badający właśnie procesy starzenia, także na modelach zwierzęcych, oceniają, że być może, że przy maksymalne trwanie życia ulegnie wydłużeniu. Mamy bardzo duże możliwości medycyny w tej chwili, medycyny i prewencyjnej, i medycyny naprawczej i medycyny regeneracyjnej, że w związku z tym będziemy mieli szansę w dobrej formie żyć długo, a choroby, jeśli się pojawią, to będą zdecydowanie później. W związku z tym mamy szansę przeżyć dłużej. No ale dużo zależy od wielu czynników, także zewnętrznych, bo przecież żyjemy nie w bańce jakiejś zamkniętej, tylko w środowisku, które może też wpływać na różne rzeczy. Także to, co się dzieje i na zewnątrz, i w polityce, i w wojny, i klimat, i wszystkie te elementy środowiskowe, i no, migracje, i nasze wędrówki, prawda, turystyczne, gdzie spotykamy się z bardzo różnymi patogenami, zupełnie niespecyficznymi dla nas, naszego rejonu świata, prawda. W związku z tym możemy się nagle zachorować na choroby, których gdybyśmy żyli w tym miejscu, nigdy byśmy nie spotkali. Więc różne rzeczy

0: dni. Druga prababka 78, jeszcze kolejna 82 i jeszcze kolejna 82. Pradziadkowie 78, 80, 89. Mam wyciągnąć sobie średnią i policzyć na tej podstawie?
1: Nie, to się nie da tak zrobić, bo to nie jesteśmy taką bardzo precyzyjną układanką.
0: Ale pani profesor...
1: Bo to dużo zależy od tego, jacy jesteśmy my sami.
0: A tak, ale zajmuję się sportem. I na przykład trenerzy siatkówki pracujący przy Polskim Związku Piłki Siatkowej, poszukując odpowiednich kandydatów, no bo tam trzeba mieć 2 metry i więcej wzrostu, nie patrzą na rodziców, tylko patrzą na dziadków, jak byli wysocy, bo podobno w drugim pokoleniu dziedziczy się wzrost, a nie w pierwszym. To ja powinienem na rodziców patrzeć, czy na dziadków tutaj też?
1: Nie znam takich badań,
0: czy
1: które by pozwoliły.
0: Taką zasadę można przyjąć.
1: Bardzo kiedyś słyszałam, jak Lewandowski osiągał takie sukcesy zaraz na samym początku swojej kariery, to jakiś trener się wypowiedział, że go zwolniono, ponieważ właśnie oceniono jako dziecko, że on nie ma predyspozycji fizycznych do tego, żeby osiągnąć sukces. Więc no dużo włożył pracy.
0: Był mikry na tle swoich rówieśników. Wtedy.
1: Może, ale jak wiele czynników jest zewnętrznych, które wpływają na to, kim się tak naprawdę staniemy i jak się będziemy rozwijać, więc trudno tutaj takie aspekty. Na pewno pewne predyspozycje do długowieczności na pewno w rodzinie u pana są. Po stronie kobiecej bardziej to jest widoczne, czyli po stronie tej żeńskiej, prawda?
0: Tam, gdzie 103 lata były.
1: Tak, 103 i tak 89, ale kobiety żyją dłużej. Mężczyźni też w dawnych czasach byli większe obciążenia i stresem, i pozycją. No i wojny były, prawda? To jest też duże obciążenie.
0: Alkohol spożywało się
1: w większych ilościach, zdecydowanie bez jakiejś kontroli. Więc to wszystko wpływało na to i pozycja mężczyzny była, no mężczyzna miał być macho, ale nie dbać o swoje zdrowie. Prawda? W związku z tym to się zmieniło, bardzo się zmieniło. Więc trudno mi powiedzieć, który parametr tutaj najlepiej wybrać. Najlepiej mieć świadomość tego, jakie aspekty wpływają na zdrowie naszego organizmu. No i też świadomość, że jeśli osiągnęliśmy pewien wiek, to mogą pojawić się pewne nieprawidłowości, które łatwo skorygować na początku. Czyli innymi słowy, jeśli chcemy sobie zapewnić dobrą starość, to działania prewencyjne powinniśmy zacząć w średnim wieku. Jeśli ktoś ma otyłość, to powinien schudnąć wcześniej, a nie zaczynać chudnąć, kiedy już osiągnął lat 70, bo wtedy może schudnąć mięśniami, a nie tkanką tłuszczową, jeśli nie wdroży odpowiedniej aktywności fizycznej w trakcie tego procesu zrzucania wagi. W związku z tym zdecydowanie ważniejsze jest to, co robimy w wieku dorosłym, dojrzałym, na korzyść tego, co będziemy robili, kiedy będziemy starsi kalendarzowo. Bo wtedy też możemy mieć w taką samą formę, jak w tym wieku późnej dorosłości. O tak to powiem.
0: Porzekadła są mądrością narodu, a jedno z nich mówi o tym, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I teraz pytanie, który przedział wiekowy w naszym życiu jest najbardziej newralgiczny? Czy to jest ten okres dorastania, nie wiem, do 28 roku życia, bo chyba wtedy się osiąga to apogeum?
1: Do 30.
0: Do 30. Czy jednak ten późniejszy okres, nie wiem, między 40 a 50 w dużej mierze zdeterminuje to, jak będziemy się czuć po 70?
1: Każdy okres życia jest ważny, niestety.
0: Wiedziałem, że taka odpowiedź.
1: Niestety, muszę to powiedzieć, bo jeśli dziecko rozwija się już w okresie płodowym, zdrowe dziecko się rodzi, czyli ma zbudowane prawidłowo wszystkie narządy, układy. Jeśli rodzi się z pewnymi niedociągnięciami, to już startuje z gorszym potencjałem biologicznym. Okres rozwoju to jest budowanie rezerw naszego organizmu, czyli mamy większe rezerwy z każdego narządu, z każdego układu, czyli mamy bazę, z której startujemy w okres dorosłości i w okres starzenia. No i teraz pytanie, co zrobimy z wiekiem dorosłym? Osiągnęliśmy wiek 30, od 30 roku życia zaczynają się pierwsze takie molekularne zmiany, których nie widać na zewnątrz, ale już coś tam w komórkach się dzieje.
0: Czy mówi pani o procesach
1: starzenia. To trudno nazwać degeneracją. To są jakieś niewielkie zmiany molekularne, które można przy badaniach jakieś, no właśnie na modelach zwierzęcych najczęściej wychwycić.
0: Przepraszam bardzo, ustawię kropkę, tutaj supełek zawiążemy, będziemy kontynuować. Proszę wybaczyć kolejną dygresję. Czy prawdą jest filozoficzne stwierdzenie, bo to bardziej filozofia niż biologia, że człowiek tak naprawdę zaczyna starzeć się w momencie przyjścia na świat?
1: Są tacy, którzy tak uważają, że starzejemy się, no bo przecież...
0: Jesteśmy bliżej końca niż dalej.
1: No nie, tracimy pewne możliwości, bo przede wszystkim w okresie płodowym mamy jeszcze możliwość

0: wydłużania telomerów, mamy zachowaną telomerazę. Na pewno Państwo słyszeli wszyscy o teorii telomerowej starzenia.
1: Proszę o tym powiedzieć.
0: Nie, bo nasze komórki somatyczne mogą podzielić się określoną ilość razy, ponieważ po urodzeniu tracimy możliwość odtwarzania końcówek chromosomów. Żeby nasze komórki mogły się dzielić, to muszą być zachowane pewne końcówki chromosomów po to, żeby genom nie uległ uszkodzeniu. Czyli te telomery to są te właśnie te końcówki chromosomów. Telomerowa teoria mówi o tym, że ponieważ tracimy zdolność odtwarzania końcówek chromosomów, no to mogą się komórki somatyczne podzielić określoną ilość razy i później organizm umrze. Czyli w momencie, jak się rodzimy i tracimy aktywność tej właśnie telomerazy, tego enzymu, który odtwarza końcówki chromosomów, to nasze komórki już nie będą, dzielimy się. Jeśli dziecko bardzo choruje w dzieciństwie, to też wykorzystuje swój układ immunologiczny, układ naprawczy i komórki własnego organizmu, czyli wykorzystuje te rezerwy, prawda, które w organizmie
1: czyli
0: są.
1: Czyli to nie jest tak, że mamy nieograniczone zasoby.
0: Nie mamy nieograniczonych zasobów. Drugim elementem, który też pojawia się i mamy, rodzimy się z określonym zasobem, który w organizmie jest, to są komórki macierzyste. To są te komórki, które mogą naprawić uszkodzone tkanki. No ale jeśli je wyczerpiemy, ilość ich się zmienia, one też się starzeją w miarę upływu czasu. W związku z tym nie ma możliwości już odtworzenia. To stąd powstała ta teoria gromadzenia komórek macierzystych z krwi pępowinowej, żeby nagromadzić w momencie, gdyby pojawiła się choroba, to dziecku damy jego własne komórki macierzyste, prawda, bo one były w tej krwi zachowane. Więc no, tak można też tak to, na to popatrzeć, że od momentu urodzenia proces starzenia, ale tak biologicznie, tak z grubsza biorą, to tak naprawdę proces starzenia zaczynają się bardzo wyraźnie pokazywać po około 50 roku życia. I mamy taki jakby dwa szczyty. Pierwszy około 40, takie widać pewne zmiany i drugi koło 60 bardzo wyraźne, to w różnych parametrach mierzalnych, w badaniach takich długofalowych, obserwacyjnych stwierdzono, że bardzo wiele parametrów biologicznych wtedy się zmienia. Mamy takie dwa szczyty zmian, które się
1: następują. Właściwie dwa tąpnięcia.
0: No tak, mierzalne są różne parametry, ale to są tąpnięcia. Tak, z punktu widzenia osoby to są tąpnięcia.
1: Na co powinniśmy być gotowi właśnie w okolicy 60?
0: Że mogą pojawić się wiele zaburzeń, które powinniśmy właśnie dzięki odpowiednim kontaktom ze środowiskiem medycznym nie bać się tego, tylko po prostu te badania robić, podstawowe oceny, nawet takie badanie fizykalne, które lekarz wykona i też jest w stanie, badania przesiewowe takie typu USG, które też pokazują drobne zmiany, które możemy skorygować. Jeśli coś widzimy nieprawidłowego, to możemy pogłębić diagnostykę i wykryć albo wykluczyć, no bo to czasem też to jest badanie tylko takie przesiewowe, prawda, więc nie daje bardzo precyzyjnej odpowiedzi na co tak naprawdę się dzieje.
1: Pani profesor, zapytam znów filozoficznie, a powoli mamy 3 minuty, zmierzamy do końca naszej rozmowy. Czy łatwiej nam się starzeć, kiedy damy sobie na to przyzwolenie, kiedy pogodzimy się z tym, co nieuchronne, a nie będziemy temu procesowi starali się przeciwdziałać, hamować go sztucznie, trzymać za lejce i uważać, że jesteśmy w stanie, nie wiem, medycyną estetyczną, innego rodzaju medycyną, także alternatywną, sobie w jakiś sposób pomóc.
0: Zdecydowanie tu się zgodzę. To znaczy, powinniśmy zaakceptować to, co się z nami dzieje. Tam, gdzie są choroby, tam z nimi oczywiście walczyć, bo warto to zrobić, ponieważ to przynosi pewne efekty. Natomiast na pewno akceptować zmiany. Jeśli siebie akceptujemy, i druga rzecz, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia procesów starzenia, to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem. Żeby umieć przetworzyć ten obciążenie naszego organizmu, czy to psychiczne, czy fizyczne, przetłumaczyć to sobie, że to nie jest takie straszne, że możemy także znaleźć jakieś pozytywne elementy w tym, co nas obciąża. I to będzie dawało nam większą szansę na pogodną i zdrową starość.
1: Żyjmy dłużej. Dziś z panią profesor Barbarą Gryglewską, geriatrą z Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, było mi niezwykle miło porozmawiać o geriatrii i o starzeniu.
1: Z wzajemnością. Szanowni państwo, to była audycja Żyjmy dłużej. Jeszcze raz powtórzę. Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu. Przemysław Iwańczyk. Kłaniamy się. Teraz informacje Radio Tok FM, a po nich audycja Mikołaja Lizuta, pisarki i pisarze.
2: Dzień dobry. Tuż po informacjach w pisarkach i pisarzach Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, historyczka, autorka wybitnej, monumentalnej, podwójnej biografii Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lizut.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 3.
5: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
7: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
8: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
6: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Nie ma zgody na to, aby zapomnieć o pomordowanych, mówił prezydent podczas obchodów 83. rocznicy Krwawej Niedzieli. Zakończyła się akcja ratunkowa w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. Wszyscy górnicy są bezpieczni. Trwa batalia o krakowskie dorożki. Za chwilę zajrzymy do stolicy Małopolski. Minęła 15, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W Radrużu na Podkarpaciu odbyły się obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego momentu ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach.
14: My jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
13: Nawrocki odniósł się też do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów.
14: Nie tylko w Polsce, ale także w Zjednoczonej Europie. To nie jest ideologia, to nie są oddziały. To nie są bohaterowie, na których z całą pewnością, drodzy państwo, Europa czeka.
13: Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na Wołyniu zaapelował do przedstawicieli ukraińskiego rządu o jak najszybsze przepracowanie swojej historii. Podczas obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli szef MON-u mówił, że nie przyjechał na Wołyń rozdrapywać ran, ale żeby te w końcu się zagoiły, a do tego potrzeba trzech elementów.
15: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idzie ze sobą w parze, idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy. Dlatego tu im przyjechałem, jak przyjaciel, powiedzieć wprost i od serca, jak to jest dla nas ważne, jak to jest temat wciąż żywy.
13: Dzisiaj premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. W zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku zakończyła się akcja ratunkowa. Wszyscy górnicy, którzy przebywali w strefie zagrożenia, są bezpieczni, przekazał KGHM Polska Miedź. Rano w Zagłębiu Miedziowym wystąpiły silne wstrząsy, po których ewakuowano górników z zagrożonego rejonu. Było ich tam 20. Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja. Według KGHM, choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4 stopnia w skali Richtera. Niemieckie władze podejrzewają, że wczorajszy pożar, który zakłócił ruch kolejowy między Kolonią a Düsseldorfem, był wynikiem sabotażu, poinformowała agencja DPA. Ogień pojawił się wczoraj rano w dwóch miejscach przy torach. Straż pożarna ugasiła pożar, ale uszkodzonych zostało kilka kabli, co spowodowało wstrzymanie ruchu na całej linii. Prace naprawcze trwają. Parlament Węgier przyjmie 17. poprawkę do konstytucji, która ma na celu m.in. usunięcie powołanego przez Fidesz prezydenta Tamasa Szulioka, poinformował na Facebooku premier Węgier Peter Modzior. Według niego prezydent będzie miał 5 dni na podpisanie nowelizacji ustawy zasadniczej. Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu, napisał szef rządu. Rządząca partia TISA twierdzi, że Szulyok, wybrany w 2024 roku przez większość parlamentarną pod kierownictwem ówczesnego premiera Viktora Orbana, jest jego marionetką. W czwartek Fidesz, partia Orbana, zorganizowała w Budapeszcie protest przeciwko próbom usunięcia prezydenta Szulyoka z urzędu. Według opozycji są one niezgodne z ustawą zasadniczą. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje już planują i zapowiadają dalsze działania. Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Katarzyna Młynarczyk.
11: Dorożkarze mówią o zwycięstwie rozsądku. Jak podkreśla Dorota Litwicka, prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich, w czasie upałów konie nie pracują.
16: Te konie, które my tu widzimy na rynku, one są specjalnie wyselekcjonowane po to, żeby przede wszystkim pracować. Jeżeli one nie będą pracować, to następnym jakby etapem koni pociągowych jest rzeźnia.
11: Jednak, jak mówi Sabina Janeczko, rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie, także wśród mieszkańców coraz więcej jest przeciwników dorożek.
17: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
11: Decyzja radnych pozostawiła dorożki na rynku, ale nie zamknęła dyskusji o ich przyszłości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
13: Lekkoatletka Sofia Enaoui, specjalizująca się w średnich i długich biegach, ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Urodzona w Maroku biegaczka to srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Kariera niespełna 31-letniej Enaoui była naznaczona licznymi problemami zdrowotnymi. O zakończeniu zawodowej sportowej rywalizacji poinformowała na swoim profilu na Facebooku. Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze, aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę, napisała lekkoatletka i dodała, że sport dał jej znacznie więcej niż medale, wyniki, rekordy i miejsca na podium. Dał doświadczenia, których nie da się zmierzyć stoperem. Są ostrzeżenia przed burzami do wieczora na północnym wschodzie. Tam dzisiaj też najchłodniej, około 18 stopni. Podobnie na Przedgórzu Karpackim. 22 stopnie w centrum do 25 na zachodzie. W nocy od 11 do 17, a jutro miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. To jest program Pisarki i Pisarze, a ze mną Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Historyczka, reporterka historyczna, tak można Cię chyba przedstawić, Instytut Narutowicza i Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, cześć.
19: Cześć, dzień dobry.
18: Chciałbym porozmawiać o Twojej monumentalnej książce, wspaniałej, Stygmat, historia Wolińskiej i Brusa. To jest historia miłosna, a jednocześnie materiał do nauki o Polsce i świecie współczesnym. Bardzo skomplikowane, tragiczne i przedziwne biografie dwójki zakochanych, którzy właściwie dwukrotnie wzięli ze sobą ślub. Ale zacznijmy od tego, bo chyba obie te postaci, a przede wszystkim Helena Wolińska, są dosyć emblematyczne, od takiego stygmatu Żydokomuny. Czym jest Żydokomuna?
19: Czym jest Żydokomuna? Ale zanim przejdę do tego, rzeczywiście do tej, jest figurą, może tak, to byłoby...
18: I ten stygmat, prawda, tytułowy.
19: Tak, tak, to jest właśnie figura, która służy do naznaczania Bo rzeczywiście i jakby figura, jak to zwykle w przypadku tworzenia takich figur, ona nie wzięła się znikąd, to znaczy nie wzięła się z próżni, wzięła się z pewnej rzeczywistości, a tę rzeczywistość można by ująć bardzo pobieżnie, upraszczając, wynikała ona jakby wzięła się z tego, że część osób zaangażowanych w ruch komunistyczny od początku tegoż ruchu powstania były to osoby żydowskie, albo osoby pochodzeniu żydowskim, albo Żydzi, w zależności od tego, jak sami się afiliowali, czy też jak sami się sytuowali. I na tym fakcie zbudowano figurę. A tę figurę zbudowano po to, żeby... Bo jakby figura jest czymś, jakim spełnia funkcję. Podstawową funkcję figurą Żydy Komuny było oddzielenie, czy też wydestylowanie, jakby podkreślenie obcości komunizmu. O, w ten sposób. Bo rzeczywiście ta figura Żydy Komuny służy do tego, w takim znowu uproszczeniu pewnym, żeby powiedzieć, że właściwie... To oni nam tę...
20: Są tam dwie obcości.
19: Tak, narzucili...
20: Obcość polityczna narzucili, i obcość etniczna, prawda?
19: Narzucili reżim powojenny zwany komunistycznym. Więc mówiąc tak ogólnie i krótko, tak mniej więcej to wygląda.
20: Helena Wolińska i Włodzimierz Brus, wówczas się tak nie nazywali, ale byli właściwie rówieśnikami Polski.
19: Tak, to bardzo ważne.
20: No właśnie. I oni tę polskość... Właściwie wybrali w czasach szkolnych. Dlaczego?
19: Wybrali, ponieważ no to jest jakby znowu, opowieść jest skomplikowana. To znaczy rzeczywiście bardzo ważne, bo tak jak bardzo ładnie podkreśliłeś, że to jest opowieść o miłości i też opowieść o Polsce. To znaczy to jest jakby chciałam przedstawić 100 lat historii Polski na podstawie losów i na podstawie właśnie dwójki tych bohaterów. I to, że oni się rodzą wtedy, kiedy rodzi się odnowione czy też nowoczesne państwo polskie, jest dla tych biografii rzeczą fundamentalną. Więc to państwo, jako pewne już jakby realizowany byt realny, niepotencjalny, towarzyszy im od samego początku. A instytucją, którą mieli najbliżej, bo właściwie spotkali się z nią od 7 roku życia, była szkoły państwowe, gdzie zaczęto przysposabiać ich do polskości. I właśnie zarówno Wolińska, jak i Brus byli reprezentantami tego pokolenia Żydów, którzy zostali ukształtowani przez polskie państwo, a przede wszystkim przez polskie instytucje edukacyjne. I miało to jak fundamentalny wpływ na ich życie. To znaczy w tym sensie, że siła, ja to mówię po naukowemu, że to jest siła habitusotwórcza. To znaczy, że szkoła w bardzo mocny sposób ukształtowała ich sposób bycia. Nie tylko to, że wybierali język polski, zamiast na przykład wybierali język polski, cenili go bardziej niż język żydowski. No Brus akurat w ogóle żydowskiego nie znał, ale Helena Wolińska pochodziła z takiego domu, którym właściwie większa część rodziny mówiła po żydowsku.
20: Ale oboje wychowali się w dzielnicy północnej Warszawy.
19: Tak, on na obrzeżach, ona w samym środku, dokładnie tak. W związku z tym ich wybór polskości był wyborem szkolnym. Bo tam się, jak oni sami opowiadali i opowiadali, zresztą nie to nie tylko oni, ale ich rówieśnicy, zakochali się w polskości przez polską literaturę. I oni byli takim, ja lubię mówić o nich, lustrzane odbicie pokolenia Kolumbów, gdzie pewne wybory polityczne, zwłaszcza polityczne, były skrajnie różne, ale jednocześnie właśnie to przywiązanie do polskości i przywiązanie w ogóle do państwa polskiego było fundamentalnie ważne. I to było kształtowało, bo ta polska szkoła międzywojenna, ta nowa polska szkoła kształtowała rzeczywiście w sposób bardzo mocny taką postawę.
20: Wybór polskości był nobilitujący dla młodzieży żydowskiej?
19: No właśnie teraz tutaj pytanie brzmi, czym była ta polskość, którą uczono w szkole. No i właśnie, i tutaj się pojawiają schody, ponieważ jakby próbuję też opisać to w książce, były od początku jakby, czy od powstania państwa polskiego, były takie dwie siły, czy też dyskusje na temat tego, jak, czym jest polskość i jak w ogóle kształtować obywateli. No bo mamy jakby państwo podzielone oczywiście złożone z tych trzech części i wiadomo, że trzeba je jak najszybciej zszyć, jak najszybciej wytworzyć pewien w miarę chociażby jednolity organizm państwowy. No i oczywiście szkoła i kształtowanie nowego pokolenia było czymś ważnym, więc była dyskusja na temat tego, czym powinna być polskość. No i była, powiedzmy, wersja taka inkluzywna, preferowana przez, powiedzmy, bardziej lewicowe środowiska, które mówiło o tym, że co świadczy o polskości, że o polskości powinno świadczyć, jakby polskość jest obywatelska, że polskość jest państwowa i wszyscy obywatele są jakby powinni być Polakami i są do tej polskości.
0: To jest ta lepsza strona, o której opowiadasz, tak, ale jest ta druga.
19: Ale jest ta druga i ta niestety z
0: numerus clausus, getto ławkowe, tak, szalejący antysemityzm, pogrom.
19: Próbowałam pokazać trajektorię, dlaczego właśnie i na początku wydawało się, że właśnie ta inkluzywna wersja polskości wzięła górę, ale później niestety stopniowo coraz bardziej ta definicja Polaka zawężała się do Polaka katolika. I w związku z tym moi bohaterowie, którzy wybrali polskość z jednej strony i był to ich wybór, z drugiej strony byli przez to państwo coraz bardziej wypychani na margines. No i jakby to napięcie między pragnieniem pewnego wyboru, a niemożnością jego spełnienia jest właściwie przynajmniej, to jest jakby taki leitmotiv tej książki.
0: No właśnie, ja będę cały czas używał imienia i nazwiska Helena Wolińska oraz Włodzimierz Brus, chociaż przed wojną nazywali się
19: Fajka Danielak
0: i Benjamin Zylberberg. No właśnie. Oni stykają się z komunizmem bardzo wcześnie, bo właściwie w szkole powszechnej to jest...
19: Gimnazjum.
0: Tak, no w gimnazjum. To jest rewolucyjny związek młodzieży, niezamożnej młodzieży szkolnej.
19: Tak, bardzo długa nazwa, tak.
0: Tak, ale to jest organizacja luźno dosyć związana z ruchem komunistycznym, ale ryzykowna. Ryzykowna także dla młodego człowieka. Można za to wylecieć ze szkoły, można nawet trafić do więzienia. Dlaczego właściwie, no przede wszystkim Helena Wolińska, ale także Włodzimierz Brus podejmują to ryzyko? To jest kwestia młodości?
19: Myślę, że tak. Myślę, że pewnej jakby radykalizacji, bo to było jak wynika duch czasów, a mówimy o latach 30., bo oni wtedy wchodzili w taki wiek wyborów politycznych, no jakby sprzyjał takim radykalnym wyborom w tym okresie i niektórzy szli radykalnie na prawo, to właściwie większość, nie tylko tu w Polsce, ale w ogóle w całej Europie, a część ówczesnej młodzieży europejskiej szła radykalnie na lewo. I tutaj Włodzimierz Brus i Helena Wolińska zwłaszcza byli właśnie częścią tego środowiska, która zdecydowała się, że mimo niebezpieczeństw, mimo ryzyka, będą należeć do nielegalnej organizacji.
0: Internacjonalizm ich interesuje, a nie na przykład ruch sionistyczny bardzo wtedy w Polsce prężny.
19: Tak, tak. Ze względu właśnie na to, że oni też należeli, tutaj to jest właśnie ta część, która, znaczy to jest ta jakby motywacja, o którą starałam się opisać w poprzedniej wypowiedzi, czyli fakt, że oni wybrali polskość, to znaczy i oni się w tej polskości bardzo mocno osadzili. A w związku z tym, że się osadzili w tej polskości, to nie chcieli, to uważali, że Polska jest ich krajem, więc nie chcieli szukać i zakładać nowego państwa, ponieważ uważali, że to państwo u nich nad Wisłą jest ich i mają do niego prawo. A ponieważ właśnie zakorzenili się też w polskości, ale w tym czasie działały już te mechanizmy wypychania ich na margines, to właściwie zostało im do wyboru tylko radykalny ruch lewicowy, bo tylko wówczas partia komunistyczna dawała, przynajmniej teoretycznie, ale praktycznie także, zwłaszcza w porównaniu do innych ruchów, innych organizacji, równość etniczną, religijną. W związku z tym wybierali tę przestrzeń, gdzie po pierwsze czuli się równi, a po drugie zostali też skuszeni taką obietnicą lepszego świata. A poza tym jeszcze rzeczywiście te takie wartości lewicowe, one były w pewnym sensie na fali. To znaczy młodzież, która wybrała taki światopogląd, wierzyła, że ten świat da się zmienić i że w Związku Radzieckim dzieją się rzeczy, które ten świat zmieniają.
20: Posłuchajmy informacji Radia Tok FM, po których wrócimy do naszej rozmowy. Katarzyna Kwiatkowska-Maskalewicz, autorka książki Stygmat, jest gościnią państwa i moją.
1: Autopromocja.
21: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
22: Pewnie. Pomyślmy.
21: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
22: Prosimy o listy.
21: Komentarze.
19: Gołębiem.
1: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
25: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
26: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
27: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
28: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
29: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Marian, a po całym tygodniu pracy...
31: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
32: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
33: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
34: Lidl, to się opłaca. Reklama.
35: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nie ma zgody na przywoływanie w Polsce czerwono-czarnej flagi UPA, powiedział prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu. To tam odbyły się obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego momentu ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Prezydent wyraził nadzieję, że parlament przyjmie jego projekt ustawy, którego celem jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu na terytorium Polski fałszywych twierdzeń na temat zbrodni wołyńskiej. Minister spraw wewnętrznych Francji poinformował, że w początku lata w kraju zatrzymano 32 osoby podejrzane o spowodowanie pożarów. W ostatnich dniach Francja boryka się z pożarami, szczególnie w departamentach na południu. Dzisiaj większość francuskich departamentów objęta jest pomarańczowym alertem z powodu ryzyka pożarów. 20. Marsz Autonomii przeszedł przez Katowice. Uczestnicy apelowali o uznanie języka śląskiego, wsparli rozpoczęte właśnie starania o wpisanie go na listę UNESCO i przypomnieli o pamięci tragedii górnośląskiej. Potem bawili się na pikniku z okazji Dnia Górnośląskiego. Marsz Autonomii odbywa się w Katowicach od 2007 roku.
35: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz jest w Pisarkach i Pisarzach. Rozmawiamy o wielkiej, podwójnej biografii Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Tego się oczywiście krótko nie da opowiedzieć, ale spróbujmy przyjrzeć się tej niezwykłej, momentami tragicznej biografii Brusa i Wolińskiej. Mówiliśmy o tym ukąszeniu komunistycznym w czasach gimnazjalnych. Niedługo później wybucha II wojna światowa, Niemcy wkraczają do Polski. To jest oczywiście straszny moment, przede wszystkim dla Polaków żydowskiego pochodzenia. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus uciekają na wschód, czyli do Związku Radzieckiego. Znajdują się w końcu we Lwowie. Tam zostają tragicznie rozdzieleni. Dlaczego?
19: Ale zanim jeszcze przejdziemy, to właśnie, bo jakby ważne jest to, że oczywiście, kiedy oni uciekali, to jeszcze nie wiedzieli, rzecz jasna, jak bardzo tragiczne losy czekają polskich Żydów. Mhm. I co będzie się działo dalej. To był początek okupacji. Bardzo często w ogóle, tak jak próbowałam zrozumieć nie tylko motywy wyjazdu Wolińskiej i Brusa, ale całego ich otoczenia, bo to mnóstwo osób wyjeżdżało wtedy na ziemię zajęte przez Armię Czerwoną po 17 września. I to bardzo często były takie decyzje spontaniczne, to znaczy w tym sensie my oczywiście później, patrząc na to po historycznemu, w jakiś sposób oczywiście jakby obarczamy ten ich wybór z jesieni 1939 roku konsekwencjami tym wszystkim, co wiemy, co się stało w czasie wojny, w czasie zagłady. Tymczasem wtedy jeszcze oczywiście bardzo często te decyzje były tak absolutnie spontaniczne. Tam opowiadała jedna z koleżanek Włodzimierza Brusa, że wyszła właściwie takim butem na obcasach, ze szczoteczką w kieszeni, namówiona trochę przez inne osoby, czy też przez osoby ze swojego otoczenia, ponieważ wszyscy wyjeżdżali. Jednym z motywów, które jakby były takim motywem przewodnim, był fakt, że Związek Radziecki, czy też Armia Czerwona, która weszła na te tereny i weszła do Lwowa, obiecała otworzyć uniwersytety. I te uniwersytety miały być za darmo i uwaga, bez obciążeń antysemickich. I osoby, które już tam były, przysyłały do najróżniejszymi sposobami wiadomości do swoich znajomych.
18: No tak, czyli po pierwsze
19: nieuświadomiona
18: ucieczka przed nazizmem z jednej strony, z drugiej strony jakaś ziemia obiecana, która kwitła na wschodzie. Oczywiście z twojej książki wynika, jak bardzo oni się mylili co do tej ziemi obiecanej. Zresztą Włodzimierz Brus, który został w Związku Radzieckim, pisze bardzo intymny, niezwykle ciekawy dziennik, z którego wynika, że no, to rozczarowanie jest, można powiedzieć, pełne.
19: Pełne, ale jednocześnie zachwyt. Tam właśnie ten dziennik dlatego jest taki fajny i taki ciekawy, że i różni się od wielu dostępnych materiałów na temat Związku Wojennego Związku Radzieckiego, czy też osobistych dokumentów na temat Związku Radzieckiego, które były pisane już jako wspomnienie, że tam widzimy taką niesamowitą akoherentność, że on jednego dnia mówi, Jerzek, jestem rozczarowany, bo tam te porządki w fabryce, w której pracował, to jest jakiś koszmar i zupełnie inaczej to sobie wyobrażał, albo że widzi antysemityzm, nie widzi internacjonalizmu, za którym przyjechał i wierzył w niego, bo był takim romantycznym, nastawionym dwudziestolatkiem. Takim jeszcze wychowanym jakby spod klosza matki, który wyjechał, więc miał te wszystkie bardzo takie naiwne wizje dotyczące Związku Radzieckiego, które oczywiście nie wytrzymały konfrontacji z rzeczywistością. Ale jednocześnie na przykład na kolejnego dnia potrafi napisać z jakimś absolutnym zachwytem na temat tego, co dzieje się w Związku Radzieckim, że jednak tenże ciężki twór państwowy potrafi obronić się, nie tylko obronić się przed faszyzmem i nazizmem, ale konsekwentnie zwłaszcza od roku przełomu, idzie na zachód. I on to też widzi. I widzi najróżniejsze też wielkie projekty, tak zwane stalinowskie, które oczywiście ceną najróżniejszych ofiar, ale zaczynają działać. I widzi, i z jego perspektywy tylko Związek Radziecki potrafi zwyciężyć Hitlera. Więc to jest, właśnie ten zapis jest tak niesamowicie ciekawy, bo on jest niesamowicie emocjonalny i niesamowicie właśnie niekoherentny. Sam ze sobą dyskutuję na temat Związku Radzieckiego, więc warto to prześledzić, żeby zobaczyć, jak skomplikowanym bytem był właśnie Związek Radziecki, zwłaszcza w czasach wojny.
18: No właśnie, Helena Wolińska wraca do Warszawy i to jest...
19: Bo właśnie, bo oni się rozdzielili w bardzo sposób dramatyczny. Tutaj odsyłam oczywiście do książki, ale po napaści niemieckiej, której się nie spodziewali, ponieważ wierzyli oficjalnym przekazom, że jakby tej wojny nie będzie, rozdzielili się, ona zostaje w okupowanym Lwowie, jemu udaje się ewakuować w głąb Związku Radzieckiego, ona po pewnym czasie, po bardzo dramatycznych miesiącach, tygodniach w Lwowie, udaje jej się dostać z powrotem do Warszawy.
18: Wraca na ulicę Pawią, która jest już w getcie, więc trafia do getta. Tam nawiązuje kontakt z partią.
19: Tak, bo tak się składa, że jak Helena Wolińska przyjeżdża do Warszawy, to akurat dokładnie w CCR-u tak zwana grupa inicjatywna. Czyli założyciele PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej, czyli Nowej Partii Komunistycznej. I to jest bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla tej młodzieży lewicowej zamkniętej w getcie, ale w ogóle dla całego getta, ponieważ tworzy się partia, której wysłannicy, jako jedyni właściwie przedstawiciele jakby polskiego czy ogólnopolskiego ruchu, wysyłają swoich stałych wysłanników do getta. My oczywiście wiemy w tej chwili z perspektywy jakby badań historycznych, że nie było to wszystko takie różowe i że ci wysłannicy zostali jakby też wysłani do tego getta, również dlatego, że partia właściwie byli Żydami i partia nie do końca wiedziała, jak ich chronić, w jaki sposób. I
18: ale właściwie to była jedyna partia, która zajęła się ludnością w getcie, chociaż Gwardia Ludowa właściwie była bezbronna.
19: Dokładnie tak, to znaczy to była jedyna partia, która jakby właśnie rzeczywiście wysłała i od tego momentu, kiedy wchodzi partia komunistyczna do getta, tam zaczynają się dziać rzeczy na tyle ważne, że rzeczywiście ta młodzież, przynajmniej ta młodzież lewicowa i komunistyczna zostaje zaangażowana w taką samoobronę. Oczywiście jest to samoobrona bardzo uboga, w tym sensie także uboga dlatego, że nie było broni. I ta partia komunistyczna, na którą tak bardzo liczono, bo w getcie wydawało się, że partia komunistyczna i ci przedstawiciele rzuceni w Moskwie, że za nimi stoi pewna potęga Związku Radzieckiego, a ona sama, jak to określam, też często jakby organizowała się metodą chałupniczą.
18: Oni mieli też nawet mieli kontaktu z centralą bardzo często.
19: Bardzo tak, dokładnie, więc to wszystko wyglądało w ten sposób. Już ja lubię te szczegóły, kiedy jakby takie szczegóły życia codziennego ujawniają.
18: Miane karabiny rzeczywiście robią wrażenie. Helena Wolińska ćwiczy ze swoją piątką zbrojną przy pomocy drewnianych karabinów dla dzieci.
19: Tak, to jakby powodowało rozpacz tych ludzi, którzy zaangażowali się właśnie w tak zwane piątki obronne, ale jednocześnie mimo tych defektów, to był ruch, to była samopomoc, to była samoorganizacja, która dawała nadzieję. I dawała też nadzieję, że ten kontakt właśnie z centralą, to znaczy z polskim, z PPR-em po tak zwanej aryjskiej stronie będzie zachowany i że jakby działania będą wspólne. Jak to później się odbywało, to też różnie. I to też jakby...
18: Właśnie. Bruce w tym czasie jest w Związku Radzieckim. Helena Wolińska jest niezwykle dzielną dziewczyną, która pomimo głodu w getcie, pomimo strasznych warunków, walczy. Właściwie na początku Grossaktion, czyli likwidacji getta, udaje jej się z niego wydostać. No można powiedzieć, że to jest taki okres w jej życiu niezwykle dzielny.
19: I przede wszystkim traumatyczny. To znaczy rzeczywiście to jest moment, kiedy... bo
18: traumatyczny, ale to jest bohaterka.
19: Tak, natomiast jakby ona oczywiście, zwłaszcza w tych początkowym okresie, sama siebie nie traktuje bohatersko, to znaczy z tego, co opowiadała, bardzo lakonicznie zresztą, o tym okresie właśnie od wielkiej akcji likwidacyjnej do momentu przekroczenia muru getta i przejścia na tak zwaną aryjską stronę, gdzie jakby jeszcze najróżniejsze perypetie na nią czekały, że to jest taki moment wielkiej przypadkowości tak naprawdę. I ona rzeczywiście bardzo dobrze to ujmuje, to znaczy bezsens wszystkiego, co się działo i jakby fakt, że się uratowała, było tak naprawdę w wielkiej mierze dziełem przypadku. Co oczywiście nie odbiera jej odwagi i dzielności, rzecz jasna. Ale jednocześnie tego, co opisywała i z tego, co wiemy, to było takie nieustanne właściwie uciekanie od chłani. I rzeczywiście udało jej się w pewnym momencie dostać w struktury partyjne i to na tyle, i wejść na tyle wysoko, by partia zaczęła ją chronić, żeby zaczęły działać mechanizmy. To znaczy, kiedy ona staje się częścią sztabu głównego Gwardii Ludowej, czyli zbrojnego ramienia PPR-u, to siłą rzeczy, oprócz tego, że oczywiście podejmuje ogromne ryzyko i walczy w podziemiu, no to jednocześnie jest właśnie funkcjonariuszką partyjną i wtedy...
18: Do historii PPR-u, znaczy żeby prześledzić tę historię, odsyłam Państwa do książki Stygmant. No, to jest rzeczywiście niezwykła, dramatyczna i fascynująca historia zabójstwa Marcelego Nowotki, historia Mołojca, historia Gomułki.
19: Ale też historia sprawczości tych dziewczyn, bo też jakby bardzo mi zależało na tym, żeby to podkreślić, że rzeczywiście dziewczyny, zwłaszcza dziewczyny żydowskiego pochodzenia, które były w Gwardii Ludowej i walczyły i działały i bardzo często właśnie jakby pomagały sobie nawzajem, ratowały się nawzajem i robiły mnóstwo niesamowitych rzeczy, rzeczywiście były niesamowicie dzielne i niesamowicie sprawcze. Wydawałoby się właśnie w tej sytuacji, w której były, że powinny znaleźć się tak na jakby, nie wiem, na najniższym szczeblu drabiny społecznej, czy też na najniższym szczeblu drabiny tutaj właśnie w strukturze Gwardii Ludowej, to bardzo często potrafiły sobie potrafiły dojść do i stanowisk, i do tego, że w tym ruchu były, zaznaczały swoją obecność i były naprawdę w nim.
18: Po licznych perypetiach.
19: Tak jak Wolińska.
18: Tak, po licznych perypetiach Wolińska trafia do wyzwolonego Lublina w lipcu 1944 roku i tworzy nową Polskę. Kochankowie, a właściwie małżeństwo, nic o sobie nie wie. Wolińska jest przekonana, że Brus nie żyje, więc wychodzi za mąż.
19: To już wcześniej, tak? Znaczy właściwie nie wychodzi za mąż, bo to jest tak zwany partyjny mąż.
18: Partyjny ślub, tak.
19: Tak. Żyją na kocią łapę, jak to
18: żyją na kocią łapę z Jóźwiakiem, prominentnym działaczem partyjnym, ale też w Lublinie, tymczasowej stolicy wyzwolonej przez Armię Czerwoną Polski, Wolińska jest bardzo ważną postacią.
19: Jest dość ważną postacią. Nie jest
18: policjantką.
19: Zakładem. Znaczy, to jest w ogóle to jest strasznie fajne, jest strasznie ważne, jakby fajne w sensie ważne i wydaje mi się, że ten taki. To przejście, to było jak trochę przejście z dnia do nocy, to znaczy w tym sensie i tam to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, jak oni niezauważalnie dla siebie przekraczają front.
18: I są już w Polsce.
19: I są już nagle na tych terenach wyzwolonych. Mało tego, zupełnym przypadkiem udaje im się wydostać na dzień przed powstaniem z Warszawy. I tutaj też właśnie to pokazuje, bo równie dobrze mogłoby im się nie udać wtedy wyjechać, bo oni się po prostu co weekend spotykali na takich posiedzeniach w podwarszawskiej miejscowości. I ta podwarszawska miejscowość była na wschodzie, był to Otwock. I tym sposobem przekraczają właśnie ten mityczny front i nagle okazują się zupełnie już w innej przestrzeni. Nagle z tej nocy okupacyjnej przechodzą już do dnia. I to jest niesamowicie ciekawe.
18: Tu się zaczyna rzeczywiście nowy rozdział w tej podwójnej biografii. Przede wszystkim nowy rozdział dla Heleny Wolińskiej, która do dziś jest podobnie jak starsza od niej Brystygierowa, jest takim synonimem po prostu drapieżnej, krwawej komunistki.
19: Jest ucieleśnieniem żydów komuny.
18: Ucieleśnieniem zła. Właśnie. I od tego zaczniemy naszą rozmowę tuż po informacjach Radia Tok FM. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz jest gościnią programu.
35: Autopromocja.
2: 46 lat temu Czesław Lang zwyciężył w wyścigu Tour de Pologne, który po raz kolejny ruszy w Polsce 3 sierpnia. Jak się zmieniło kolarstwo? W niedzielnym poranku Tok FM zapyta Michał Tomasik, a o odpowiedź poprosi samego Czesława Langa. Zapraszamy od 8 rano.
35: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
34: Reklama.
0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Rano premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Parlament Węgier w poniedziałek przyjmie 17. poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie powołanego przez Fidesz prezydenta Tamasa Szulioka, poinformował na Facebooku premier Peter Modzior. Według niego prezydent będzie miał 5 dni na podpisanie nowelizacji ustawy zasadniczej. Rządząca partia TISA twierdzi, że Szuliok wybrany w 2024 roku jest marionetką poprzedniego premiera Viktora Orbana. Jeden z uczestników biegu z bykami w Pampelunie w Hiszpanii został raniony rogiem w twarz. Rano odbył się 5. już bieg podczas tegorocznych San Fermines. Łącznie do szpitala trafiło kilkanaście osób, głównie młodych, choć wśród poszkodowanych znalazł się również 74-latek z Pampeluny.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka książki Stygmat o Helenie Wolińskiej i Włodzimierzu Brusie, jest gościem programu. Zaczynamy tę część rozmowy w chyba najbardziej newralgicznym dla tych biografii momencie, gdy Helena Wolińska z bohaterki bojowniczki staje się urzędniczką, staje się wojskową prokuratorką, staje się ucieleśnieniem władzy przyniesionej przez Armię Czerwoną na bagnetach, staje się taką postacią emblematyczną przede wszystkim dla antykomunistów, dla polskich antysemitów, można powiedzieć, znaczącej części polskiego społeczeństwa. Dlaczego?
13: A z tym zastrzeżeniem, że tą postacią emblematyczną tak naprawdę staje się w latach 90., bo jeszcze jakby oczywiście jest prokuratorką, wiesz.
12: A jak gdy na przykład czytasz Marię Dąbrowską, jej dzienniki z lat 50., no to widać, że tam akurat o Wolińskiej niewiele jest, ale starsza od niej Brystygierowa jest właśnie kimś takim. To jest demon.
13: Tak, tak, tam się pojawia w ogóle taka figura prokuratorki. To na pewno nie jest Helena Wolińska, bo ona wtedy jeszcze nie pracowała w prokuratorze wojskowej. Natomiast rzeczywiście Dąbrowska wspomina tam o takiej krwi żydówce, która ma jakieś czerwone paznokcie. Tak,
12: bardzo manicure taki, i że jest seksualnie rozpasana i w ogóle dzika.
13: Polakożercza, tak, bo tutaj chce tych polskich chłopów, chrześcijan.
12: Helena Wolińska właściwie pasowała do tego. Do takiego toposu potwornego, bo była atrakcyjną kobietą.
13: Nie wiem, czy była atrakcyjna, to znaczy być może dla...
12: Ze zdjęć to wygląda całkiem, całkiem fajnie.
13: No właśnie, właśnie, znaczy w tym sensie, że to jest rzeczywiście, ale zauważ, że na przykład nie zwracamy uwagi na to, czy atrakcyjny był Jóźwiak. Czy Bruce był atrakcyjny? Czy
12: no rzeczywiście... na Bruce'a bardziej. Ja tutaj... Myślę, że Jóźwiak chyba nie był atrakcyjny, natomiast Bruce był przystojnym mężczyzną.
13: Tak, tak. Natomiast jeszcze odwrócę, bo jak, jestem po dłuższym pobycie i znalazłam w archiwum Hoovera w Kalifornii taką rozmowę między jednym z prominentnych działaczy, takich uważanych za inteligenta partyjnego, i dziennikarza także lewicowego, który jest Aubrey Stiger z kolei, gdzie tam zaczyna się wielka rozmowa na jej temat od tego, czy była ładna. I tam ten inteligent partyjny mówi nie, ale ten dziennikarz nie popuszcza i tam pyta jeszcze w taki sposób. No i to jakby rzeczywiście...
12: Nie są to oczywiście najważniejsze tak, kategorie, ale wróćmy do twojej bohaterki. No właśnie. Wspomniałaś o latach 90., o początku lat 90. i to jest chyba taki najbardziej gorzki moment

0: potwór antysemityzmu doszedł do głosu. Musieli wyjechać, lądują w Oksfordzie i tam właściwie dożywają swych dni. Natomiast na początku lat 90. Helena Wolińska właśnie pojawia się jako to uosobienie zbrodniarki sądowej. Uosobienie żydokomuny. Uosobienie po prostu bezwzględnej komunistycznej prokuratorki, która ma krew na rękach. To nie jest tak oczywiście, że Helena Wolińska jest niewinna i pewnie krew na rękach ma, ale akurat sprawa Nila, no ona jakby trochę dostaje za nią przez przypadek.
1: Takim trochę rykoszetem, to znaczy w tym sensie ona oczywiście była częścią czy elementem, zwłaszcza tego pierwszego, to czy po aresztowaniu napisała, wydała tak tymczasowy nakaz aresztowania Fildorfa i przedłużała go do momentu, kiedy Fildorf był jeszcze, czyli sprawa Fildorfa toczyła się
0: w prokuraturze wojskowej.
1: Ale potem właśnie, i tutaj na tym polega jakby cały clue i cała właściwie najważniejsza kwestia, jakby sprawę Fildorfa ze zmianą kwalifikacji czynu, czyli ze zmianą jakby w ogóle całej, został oskarżony, znaczy był na początku śledztwo, było wprowadzone w sprawie zupełnie innego artykułu i później kiedy przeniesiono sprawę do wymiaru cywilnego, oskarżono go o coś innego. I tutaj
0: Helena Wolińska nie prowadziła sprawy.
1: I później jakby rola w momencie, kiedy sprawę Fildorfa jakby oddano wymiarowi cywilnemu, tutaj rola Heleny Wolińskiej się absolutnie kończy, ona już nie ma sprawy.
0: Powiedziałaś, że to był rykoszet, a on wynikał trochę stąd, że oczywiście w Polsce po 89 roku, jak wiadomo, byliśmy zajęci wieloma rzeczami. Sprawa rozliczeń zbrodni stalinowskich nie była jakimś wielkim priorytetem. No, dość powiedzieć, że sprawa właśnie zabójstwa sądowego Fildorfa Nila ciągnęła się bardzo długo i wszyscy ci, którzy stali za tą sądową zbrodnią, właściwie zmarli.
1: Czy większość, tak? Zdecydowanie. Znaczy w ogóle to była trudna sprawa. Ja prześledziłam też dyskusję na temat tego, jakby, bo państwo po 89 roku do tegoż państwa nowego zgłosiły się ofiary systemu poprzedniego, zwłaszcza stalinizmu, ale nie tylko. I jakby powstało wielkie pytanie, jak tym ludziom, którzy zaznali realnej krzywdy, zadośćuczynić. I zadośćuczynić właśnie, jak państwo, to nowe państwo, powinno zadośćuczynić tej dużej grupie osób. I pomysły na to było, i to nie było to proste, to znaczy w tym sensie, ponieważ jakby właśnie w tych dyskusjach, tak jak na przykład podkreślał profesor Paczkowski wówczas właśnie w artykułach prasowych, jakby takie historyczne procesy, one nie były łatwe, ponieważ istniało domniemanie niewinności. W związku z tym to właśnie na jakby ofiarach systemu spoczywał obowiązek udowodnienia win osobom, ich katom. To oczywiście z jednej strony, no ponieważ jakby w ogóle cały system państwa demokratycznego, sądowniczy opiera się na owym domniemaniu niewinności, ale jednocześnie mieliśmy do czynienia jakby z takim słusznym przecież gniewem, czy też potrzebą zadośćuczynienia, nazwijmy go może nie ludowym, ale takim powszechnym, który jakby szedł w poprzek. To znaczy ta sprawiedliwość, to poczucie sprawiedliwości często szło w poprzek właśnie tym wszystkim zasadom państwa demokratycznego i sposobom osądzenia. W związku z tym jakby, ponieważ było ciężko w ogóle doprowadzić do skazania, zwłaszcza w latach już, zaraz na początku, wczesnych latach 90. Nawet osoby, które były bezpośrednio, na przykład mówimy tutaj o pracownikach Urzędu Bezpieczeństwa, którzy bili, kaleczyli, torturowali osoby, które oczywiście zgłaszały się później do sądów i wszystkie te sprawy ciągnęły się niesamowicie długo. Oczywiście rosła frustracja osób, które tak jak na przykład właśnie córka Nila domagały

0: domagały się sprawiedliwości, bo uważały, że nowe demokratyczne państwo powinno, słusznie zresztą, tę sprawiedliwość zadośćuczynić.
1: Helena Wolińska miała krew na rękach i piszesz o tym w swojej książce, no, jako pułkownik i prokuratorka wojskowa. Domagała się kar śmierci. Te kary śmierci były zasądzone kilkakrotnie. Podajesz takie przykłady. No ale w sprawie generała Nila to nie ona była prokuratorką.
0: To nie ona była prokuratorką, chociaż dość powszechnie, ponieważ ta kampania, która później jakby powstała, towarzyszyła całej sprawie, czyli temu, że państwo polskie w 97 i 98 roku zdecydowało się na rozpoczęcie takiej procedury ekstradycyjnej, czyli domagało się od Wielkiej Brytanii powiedzmy zwrotu swojej obywatelki, Heleny Wolińskiej. No właśnie, czyli to z jednej strony, więc to rozpoczęta i tej rozpoczętej, powiedzmy, procedurze państwowej towarzyszyła taka zmasowana kampania medialna. I to myślę, że w ogóle zaszkodziło sprawie przede wszystkim. To znaczy w tym sensie, że zarówno zaszkodziło jakby całej tej procedurze ekstradycyjnej, jak i w ogóle temu, żebyśmy zrozumieli jakby całą sprawę, ponieważ tak naprawdę po 10 latach przedstawiania i Heleny Wolińskiej w sposób medialnym, takim, a nie innym, który się odbywał właśnie przez całe to dziesięciolecie, to w takim powszechnym przekonaniu osób, które kojarzyły Wolińską, to była ta osoba, to była albo przedstawiono jakby jak spytać, kim była Wolińska i zwłaszcza jaką rolę odegrała w procesie Nila, to bardzo dużo osób, nawet powiedzmy takich, którzy się bardzo interesowały historią, które odpowiadały, że ona na pewno była, nie wiem, sędzią, była prokuratorką, która bezpośrednio oskarżała i tak dalej, ponieważ jakby pisano o niej tak dużo i właśnie w taki sposób przedstawiając ją jako morderczynię, nie tylko Nila, ale w ogóle polskich patriotów, że rzeczywiście stworzono figurę z Heleny Wolińskiej. Tak. I to była ta, jakby, to jakby, jeżeli chciałbyś mnie zapytać o to, jak to się stało, że chciałam napisać tę książkę, to jest właśnie odwracając, jak pisałam ją trochę od końca. To znaczy ja w 2016 roku, kiedy powiedziano mi, że Helena Wolińska jest pochowana w Oksfordzie, gdzie ówcześnie mieszkałam, pierwsze co zetknęłam się po wygooglowaniu nazwiska, to właśnie z tą taką figurą, którą od początku jakby, która była utkana, tyle była grubymi nićmi szyta, że było wiadomo, że jakby że trzeba ją zdekonstruować.
1: Ten grob w Oksfordzie Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa kilkakrotnie bezczeszczony w Oksfordzie jest w jakimś sensie symboliczny i od tego zaczyna się twoja książka. Ale wróćmy na moment do Włodzimierza Brusa. Pamiętam kiedyś moją taką rozmowę zadałem Michnikiem zupełnie prywatną o karierach tych wszystkich akademików, którzy wyjechali po 68 roku z Polski i Adam uważał, że Brus jest w pewnym sensie postacią tragiczną, bo choć wylądował jako profesor Oksfordu, ekonomista, nigdy specjalnej kariery nie zrobił. I no cóż, być może to jest funkcja tego, czym Włodzimierz Brus się tak naprawdę zajmował. Zajmował się po prostu gospodarką planową. Oczywiście podajesz w swojej książce przykłady jego chwil wielkości jako naukowca. No, doradzał na przykład Chinom.
0: Tak.
1: Ale no, jako, że tak powiem, mentor polskich przemian właściwie nikt go nie chciał słuchać. To już, jako mentora.
0: Tak, to znaczy myślę, że rzeczywiście, to znaczy zależy oczywiście, jeżeli patrzeć na to, on miał pełną profesurę w Oksfordzie, w związku z tym jakby dobił do, więc jakby taki, patrząc tak powiedzmy obiektywnie, to tę karierę udało mu się zbudować bardzo dobrą.
1: No ale gdy patrzysz na Kołakowskiego, Baczkę, czy powiedzmy...
0: Tak, myślę, że Kołakowski jest rzeczywiście jakby bardziej postacią, tym bardziej, że był w pewnym momencie, od pewnego momentu zaczął się rzeczywiście bardzo być znanym filozofem, ale też jakby udało się Kołakowskiemu zostać pozostać jakby w takiej orbicie polskości przez zaangażowanie w KOR, chociaż Bruce też się angażował, ale jednocześnie rzeczywiście jakby Kołakowski był lepiej zlinkowany z krajem w dużej mierze. Jeśli chodzi o Bruce'a, to mimo tego, że oni, to znaczy mam na myśli zarówno jego, jak i właśnie żonę Heleny Wolińską, byli bardzo związani z polskością, o czym opowiadałam, i jego młodsza córka, że jakby było to dla nich ważne, że czytali polskie gazety nieustannie, że żyli trochę jak wieczni emigranci właśnie w Wielkiej Brytanii, nie do końca zakorzenieni. Jeszcze Bruce to się zakorzenił powiedzmy w akademii i on tam znalazł jakiś, wiesz, internacjonalistyczny
1: ideał. Wolińska po prostu była żoną profesora.
0: A Wolińska nagle właśnie z aktywnej zawodowo przez całe swoje życie, właściwie od nastoletniego okresu, politycznie i zawodowo osoby, została taką żoną przy mężu i tam z różnych powodów, również prywatnych, też chronicznej choroby syna, ona stała się taką osobą, która rzeczywiście została w pewnym momencie zamknięta, czy sama się zamknęła w czterech ścianach. I dla niej ten wyjazd, Helena Wolińska z Polski była inną osobą niż ta Helena Wolińska z Wielkiej Brytanii. To rzeczywiście zmieniło ich.
1: Tak na koniec, Kasiu, tak, powiedz, dla ciebie te biografie są jakoś tragiczne, wzruszające, romantyczne?
0: Wszystko jakby tak, one są tragiczne, one są splątane. To są ludzie, którzy w dużej mierze byli nieszczęśliwi.
1: Bardzo dziękuję ci za tę wizytę. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz była gościnią Pisarek i Pisarzy.
0: Dziękuję również, byłem bardzo przyjemna.
1: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: W rocznicę Krwawej Niedzieli prezydent apeluje o przyjęcie jego projektu ustawy, który ma przeciwdziałać rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń na temat zbrodni wołyńskiej. Politycy czekają na konkretne projekty dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii Hiszpanii. Spłynęło już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Minuta po 16, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. W wystąpieniu przysłuchiwał się Marcin Starzec, który jest na miejscu. Powiedz, o czym jeszcze mówił Karol Nawrocki?
23: Między innymi o tym, że w Polsce nie można zgodzić się na przywoływanie czerwono-czarnej flagi UPA.
24: Zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce, drodzy państwo. Państwo wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
23: Prezydent podkreślił, że w barwach tej flagi zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci. Prezydent zaznaczył też, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli też sprawiedliwi Ukraińcy, a Polacy nie oskarżają całego narodu o Wołyń, lecz wyłącznie banderowską ideologię.
24: Tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku.
23: Prezydent złożył również wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców wsi Radrusz, zabitych przez bojówkę OUN wiosną 1943 roku. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
22: Umowa polskie MIG-i za ukraińskie drony znowu na stole. Jak mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, strona ukraińska wróciła do negocjacji i rozmów w sprawie takiej wymiany. Wstępna zgoda już jest.
25: Ukraina ma dzisiaj duże zdolności w produkcji dronów, sprzedaje na Bliski Wschód, to znaczy nie wszystkie zużywa w wojnie, to może się podzielić z tymi, którzy ofiarują mi swoją pomoc. I początkowo ta oferta została przyjęta, a później zostało to zawieszone, ale teraz strona ukraińska wróciła do rozmów.
22: Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska może pomóc Ukrainie w sprawie modernizacji samolotów MiG-29, ale koszty są po jej stronie lub krajów sojuszniczych, które będą chciały jej je ponieść. Politycy czekają na konkrety rozporządzenia i projekty ustaw dotyczące zmian w systemie wynagradzania i zatrudniania lekarzy, które zaproponowała ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda dostała takie zadanie od premiera Donalda Tuska po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Koordynatorem SOR-u był tam niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. I stąd propozycje ministry Grendy, między innymi ograniczenia poziomu wynagrodzeń czy obowiązku przynajmniej częściowego zatrudnienia na etacie, o których rozmawiali goście programu Wybory w Toku. Wawrzyniec Zakrzewski.
26: Poseł PiSu Paweł Lisiecki, zwracając się do polityków koalicji, przekonywał, że zmiany systemowe to jedno.
27: Państwo przyjmujecie, że ten kryzys został wywołany tylko i wyłącznie na poziomie ustawowym. Niestety on został też wywołany na poziomie zarządów szpitali i samorządów.
26: Politycznych układów, które nimi rządzą. Ale to system powoduje te patologie, mówił lekarz i poseł Radosław Lubczyk z PSL-u, zwolennik wprowadzenia limitu zarobków.
28: Przez 4 lata na podwyżki w ochronie zdrowia zostało przekazanych 70 miliardów złotych, a budżet NFZ-u wzrósł o ponad 70 miliardów złotych. Czyli cały budżet NFZ-u poszedł na podwyżki.
29: Teraz zajmujemy się kwestią, która pojawiła się i wybiła, dotycząca tych nieprawidłowości w zatrudnianiu lekarzy, co nie wyklucza pracy nad mapą potrzeb.
26: Bo jak podkreślała Dorota Łoboda z KO, rzeczy do naprawienia w ochronie zdrowia jest znacznie więcej niż tylko kwestie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
22: Pożar w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu Hiszpanii strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów, poinformowały regionalne władze Andaluzji. Pożar już obecnie jest oceniany jako jeden z najtragiczniejszych pożarów w historii Hiszpanii. Dotychczas odnotowano 12 ofiar śmiertelnych, głównie cudzoziemców, prawdopodobnie obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. Londyńska Straż Pożarna ostrzegła przed ekstremalnym ryzykiem pożarowym w ten weekend, apelując do mieszkańców brytyjskiej stolicy, by zachowali szczególną ostrożność, odpoczywając w miejskich parkach. parkach. Ziemia i roślinność są wysuszone, a na deszcz się nie zapowiada. Liczne tereny zielone są oblegane przez ludzi. Wszystko to według strażaków zwiększa ryzyko pożaru. Stąd apele, by nie używać jednorazowych grilli w parkach, nie wyrzucać niedopałków i nie zostawiać szkła na trawie. Powraca warszawski trail, czyli trening biegów przełajowych w stołecznych warunkach. Do udziału zaprasza wicedyrektor Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
0: Warszawa, Mazowsze to tereny nizinne, natomiast są tutaj miejsca, w których można przygotować się do sezonu górskiego i my właśnie je odwiedzamy i wraz z naszymi partnerami i trenerami zachęcamy do wspólnego trenowania, gdyż razem z nami można zbudować dobrą formę, która potem, jak to się mówi w nomenklaturze sportowej, oddaje podczas zawodów.
22: Udział w treningu jest bezpłatny i każdy, niezależnie od poziomu i kondycji biegowej, jest na nim mile widziany. Terminy treningów można śledzić na profilach społecznościowych Aktywnej Warszawy. Są ostrzeżenia przed burzami do wieczora na północnym wschodzie. Tam dzisiaj też najchłodniej, około 18 stopni, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Jutro miejscami słabe przelotne opady deszczu, od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
21: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. 26 czerwca skończyłby 100 lat chłopiec z getta łódzkiego, więzienia Auschwitz, który przeszedł dwa marsze śmierci, a potem przez pół wieku uczył świat, że Auschwitz nie spadło z nieba i zostawił nam 11 przykazanie. Nie bądź obojętny, ale był też ojcem. I jaki był Marian Turski prywatnie? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie Interluda, ale porozmawiamy także o domu, w którym można by rzec, że historia mieszkała na co dzień, a gościem jest córka Mariana Turskiego i Haliny Paszkowskiej-Turskiej, flecistka pani Joanna Turska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Zacznę od daty, od 26 czerwca. Pani ojciec skończyłby wtedy 100 lat. Jak pani ten dzień spędziła, ale też jak on sam obchodził swoje urodziny. Człowiek, który przeżył coś, po czym chyba każde urodziny są właściwie cudem.
2: Absolutnie tak. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o urodziny taty, to do 90. urodzin, no w jakimś sensie, które się stały takimi trochę słynnymi urodzinami, tata absolutnie unikał celebracji swoich urodzin. Uciekał od tego wręcz. Ja pamiętam, kiedy kończył 80 lat, ja akurat miałam koncerty, byłam w Polsce, miałam koncerty w Czechach. I już tak zaplanowaliśmy, żeby jedziemy razem i tam będziemy obchodzili taty urodziny. I nagle tata dostał zaproszenie do Mongolii. I tak widział, że tak się nastawiamy na to obchodzenie urodzin i widziałam, ale ciągnie go ta Mongolia. Więc no ja tatę już zachęciłam, że tatusiu, nie, jak chcesz, to leć, nie przejmuj się. I on tak widziałam, że taki... Spadł mu kamień serca, że ja nie mam z tym problemu. I rzeczywiście wielokrotnie wiele osób chciało mu jakoś organizować, chcieliśmy organizować mu jakieś okrągłe, różne urodziny. Do 90. urodzin nigdy nie było wielkiej celebracji. Dopiero wtedy z trudem, ale się zgodził na to.
1: Cały świat zna Mariana Turskiego właściwie, kiedy przemawia, kiedy wygłasza no, takie bardzo mądre, inspirujące zdania, ale jaki był prywatnie, od kuchni, w domu, na co dzień?
2: Fantastycznym człowiekiem, niepozbawionym wad oczywiście, no bo tylko ja jestem perfekt. Oczywiście to był żart, ale naprawdę bardzo dobrym ojcem, rodzicem, uważam, miałam no niesamowite szczęście, fantastycznych rodziców miałam, pomimo, że to był taki dom no nietypowy, to nie było tam żadnej regularności, rodzice mieli takie zawody bardzo nieregularne godziny, dużo wyjazdów, często ich nie było w domu, ale byli naprawdę świetnymi rodzicami. Także tata był i potrafił być i bardzo ciepłym człowiekiem i dużo mi przekazywał, ale też właśnie były rzeczy Zresztą tą, że tak powiem, miłość do muzyki, to właśnie też, że tak powiem, mam od rodziców. Ale tak, tata był bardzo ciepłym człowiekiem, ciekawym. No, duże miałam szczęście, że to był mój tata.
1: A co by nas, czyli osoby, które Mariana Turskiego nie znały, najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o Mariana Turskiego prywatnie?
2: Na przykład to, że przez pewien czas taty ulubionym sportem było sumo japońskie.
1: Naprawdę?
2: I to było dla mnie, to szok był, ale był taki czas, kiedy tata oglądał japońskie sumo. Tak.
1: Ale nie zachęcał nikogo, żeby zajęli się sportem albo zajęli się śledzeniem ligi?
2: Nie, absolutnie nie. Ale to było dla mnie ogromne zaskoczenie.
1: Zwykle w życiu i chłopców, i dziewczynek dorastających jest ten taki moment buntu, z którym rodzice nie wiedzą, jak sobie poradzić. To często są takie trudne momenty. A u pani były okresy buntu, które rodzice dobrze, niedobrze, nietypowo zaadresowali?
2: To znaczy, oczywiście jakieś tam różne małe konflikty były. Tata, zresztą oboje rodzice, no, poprzez tą swoją przeszłość wojenną, potrafili być wybuchowi. Oczywiście były konflikty. Ja muszę powiedzieć, że bardziej pamiętam, chyba był taki rok, co jest podobno typowe, właśnie, nie wiem, ja miałam może 12-13 lat, kiedy z mamą miałam taki, nie wiem, jakieś pół roku takiego konfliktowego bycia. I podobno to jest typowe w tym wieku matki, córki. Ale to trwało może pół roku. I to właśnie wtedy chyba, jak miałam jakieś 12-13 lat, coś takiego.
1: Opowiadała pani w jednym z wywiadów o rzeczach przejmujących. One były przejmujące w kontekście oczywiście historii, że w domu nie wyrzucało się jedzenia, że czasami ojciec sprawdzał, co trzeba zjeść, żeby się nie zmarnowało. Rozumiem, że ten głód z getta na zawsze z nim pozostał. Ale czy widziała pani w codziennym życiu, w codziennych nawykach jeszcze jakieś ślady tamtego mrocznego czasu?
2: O, codziennie. To jest coś takiego, to były, no, prawie że do końca. Czasami to muszę powiedzieć, że były wręcz, nie chcę powiedzieć awantury, to jest za duże powiedzenie, ale tata po prostu tak nie mógł znieść tego, jeżeli się cokolwiek zepsuło. No, czasami naprawdę, no, nie można było kontrolować już wszystkiego. Tata otwierał lodówkę i pierwszy nie patrzył na to, na co ma ochotę zjeść, tylko co jest, co trzeba zjeść. To było jego powiedzenie. To co trzeba zjeść, co się psuje. I czasami już rzeczy były absolutnie na granicy, a czasami już za granicą, że tak powiem, psucia. Chleby, z chlebami. Wielokrotnie, ja widzę, że jest naprawdę, no, zdarza się pomiędzy kromkami spleśniały chleb. Nie ma mowy. Albo w ukryciu musiałam wyrzucić coś, albo jak tata zauważył, to zdrapywałam to. Ale tato, już jest dobrze, już dobrze, tato, ale nie masz, nie widzisz dobrze. Ja naprawdę widzę, to jest czysta pleśń. Nie. I były naprawdę kłótnie, bo tata nie mógł tego przeżyć, że się kawałek wyrzuca czegoś, a czasami, no, nie było to już do nie można było 100% kontrolować.
1: A jak ojciec wprowadzał panią w swoją historię? No bo to jest historia, w którą chyba nikogo, a szczególnie osoby bliskie, nie można od tak wrzucić na głęboką wodę. To jest chyba coś, co się robi stopniowo, delikatnie.
2: Na to nie mam jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ pod wieloma względami rodzice mnie chronili przez długi czas, jeżeli chodzi o jakąś dokładną wiedzę, jeżeli chodzi o moje pochodzenie, jeżeli chodzi o to, o historię ich. Ja zawsze wiedziałam, że tata był w obozie, w obozach, czy w obozie nawet, nie wiem. Znaczy, że wtedy nie wiem, czy wiedziałam tylko o jednym, czy o więcej, ale w szkole się uczyliśmy, wiadomo było, że Polacy byli w obozach, więc dla mnie, no, po prostu tylko to wiedziałam, że tata był i stąd jest, no, taką tą trudną przeszłość ma, ale to było taki, w pewnym sensie taki temat tabu przez długi czas. I potem zaczęli mi mówić, ale ponieważ Ja się tak śmieję, że rzeczywiście, to już kilka razy mówiłam, że nie miałam tego naturalnej takiej ciekawości wtedy. W szkole nie znosiłam historii, w ogóle mnie to nie interesowało. I ja się śmiałam właśnie, że tylko chłopakami i muzyką się interesowałam, nic więcej. I mam wrażenie, jak pewne rzeczy tak docierały do mnie, że rodzice chyba myśleli, że ja więcej wiem, niż ja naprawdę wiedziałam. I także potem w sumie takie, cała ta wiedza, tak, i zaczęłam się naprawdę tym interesować, aż wstyd powiedzieć, ale bardzo późno. Ale to bardzo, bardzo powoli do mnie docierało.
1: Do naszej rozmowy powrócimy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16:20. Gościem jest pani Joanna Turska, córka Mariana Turskiego i Haliny Paszkowskiej-Turskiej. Wracamy po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
5: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: A domo Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
5: Team. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
0: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
0: O, i to lubię najbardziej.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Co najmniej dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na Odessę na południu Ukrainy, poinformowały władze lokalne, a 11 osób zostało rannych w ataku na Kijów. Ukraińskie siły powietrzne powiadomiły, że do ataku na Ukrainę minionej nocy Rosja wykorzystała 12 rakiet i 121 dronów. Pamięć o zbrodni wołyńskiej musi być rzetelna i wolna od politycznych manipulacji. Nie może stawać się bronią, która ponownie dzieli Ukraińców i Polaków, oświadczył szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Aleksandr Ufiorow, który w ukraińskiej Ołyce brał udział w ceremonii upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli ukraińskich władz Polska reprezentowali wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i chargé d'affaires Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Polska staje się jednym z najstarszych społeczeństw na świecie. Z okazji Światowego Dnia Ludności Urząd Statystyczny w Warszawie zaprezentował szacunkowe dane za zeszły rok. Wskazują one, że Polska mierzy się z pogłębiającym się spadkiem liczby ludności oraz dynamicznym procesem starzenia się społeczeństwa, wyprzedzając pod tym względem średnią europejską. Kluczowym czynnikiem jest malejąca liczba urodzeń żywych. W zeszłym roku było ich o niemal 5,5% mniej niż rok wcześniej.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Państwa i moim gościem jest pani Joanna Turska. Rozmawiamy o rodzicach. Na początek trochę o ojcu, ale też o matce. Także czy wiedziała pani, że jest pani w takiej trójcy, czy trójce, bo Marian Turski zapytany o najszczęśliwsze dni w życiu powiedział, że gdy przeżył łaźnię w Auschwitz, gdy otwarto Muzeum Polin i gdy pani wygrała konkurs muzyczny.
15: Tak, tak, mówił to. Znaczy kolejność była konkurs oczywiście i potem Polin. Tak, wiedziałam, że to był rzeczywiście, że to był jeden z tych bardzo szczęśliwych dni. Tak.
14: A skąd ta jego pasja muzyczna? No bo z jednej strony rozumiem, że tu mamy kilka poziomów, czyli radość z powodu tego, że córka osiągnęła jakiś ważny etap, ale związany z muzyką i potem jego ideę fix, żeby zadyrygować orkiestrą, co się w 90. urodziny tak spełniło, kiedy zadyrygował orkiestrą Sinfonia Warszawia.
15: Ja uważam, że w pewnym sensie to, że ja jestem muzykiem, to ja zawdzięczam rodzicom. od małego u nas zawsze było bardzo dużo muzyki. Rodzice byli melomanami. Uważam, że zresztą, ponieważ ja z naszej trójki byłam jedyna, która miała to szczęście, żeby mieć muzyczne wykształcenie, ale rodzice, nie mając czysto muzycznego wykształcenia, mieli dużo lepszą, oboje, dużo lepszą pamięć muzyczną niż ja mam. Było zawsze dużo muzyki w domu, potem mnie rodzice zaczęli zabierać na koncerty i idąc do przedszkola, mijaliśmy szkołę muzyczną i tam dochodziły dźwięki i podobno to ja właśnie prosiłam, żeby mnie zapisać do szkoły muzycznej. Ja myślę, że tam troszeczkę to było podpowiedziane, tak myślę, ale to ja prosiłam o to. Ale rzeczywiście potem nigdy mnie rodzice nie zmuszali do grania. Nawet taka śmieszna rzecz była, ponieważ w pewnym momencie, no wtedy to troszkę to inaczej niż dzisiaj wygląda, bo ja chodziłam do szkoły podstawowej, tam nie wiem, do godziny drugiej czy trzeciej i potem prosto stamtąd do szkoły muzycznej, gdzie tam jakieś dwa przedmioty były i gdzieś chyba o 6 wracałam do domu. Oczywiście wtedy jeszcze nie było w szkołach takich stołówek, więc rodzice mi dawali kanapki na cały dzień i miałam je zjeść. A ja, aż trudno uwierzyć, ale ja wtedy byłam niejadkiem i mi się zdarzało w ogóle przez cały dzień nic nie jeść. I jak tak, kiedyś to gdzieś tam ukrywałam potem te kanapki niezjedzone i kiedyś jak to rodzice odkryli, że ja tak, że cały dzień nie jem, no to po prostu bardzo się zdenerwowali i zaczęli mnie straszyć, że mnie wypiszą ze szkoły muzycznej, jeżeli tych kanapek nie będę jadła. Więc ja wtedy zaczęłam błagać, nie, już będę jadła, tylko proszę, tylko nie wypisujcie mnie ze szkoły muzycznej. Także to potem zdecydowanie to już była absolutnie, już się weszłam w to, że tak powiem.
14: Pani ojciec publicznie nie bał się mówić o trudnych kartach swojego życiorysu, myślę o tych powojennych, nie wybielał się. Jak o tym rozmawialiście w domu? W jaki sposób rozmawia się z kimś, kto uczciwie stara się samego siebie rozliczać?
15: Te tematy to już, na pewno tego nie było w mojej młodości, ale nie było o żadnych kartach, że tak po prostu nie było rozmowy o historii, były rozmowy na temat sytuacji. Także o tym to po prostu, to już były ostatnie 15-20 lat, kiedy dużo więcej rozmawialiśmy, jak ja przylatywałam do Polski, tata przylatywał do Stanów, rodzice, i dużo więcej wtedy rozmawialiśmy na najróżniejsze tematy. Po prostu normalnie tata mówi i tym ja muszę powiedzieć, że uważam, że jest to wspaniałe, ponieważ jest bardzo dużo ludzi, którzy zupełnie zmieniają swój życiorys i ukrywają, i to trzeba zrozumieć. Tata był ideowcem. Tata był absolutnie ideowcem. Trzeba zrozumieć kontekst tego, w jaki sposób pewne rzeczy się rodzą, w jaki sposób to bardzo dużo zależy od doświadczeń. Przecież te doświadczenia taty przedwojenne i potem w getcie, należność do organizacji, to jest coś, czego dzisiaj ludzie kompletnie, mam wrażenie, nie rozumieją tego. Wiele osób nie rozumie.
14: A jak się żyje, mając ojca, który już nie jest tylko naszym ojcem, ale w pewnym sensie też jest jakby własnością publiczną, symbolem, a z drugiej strony też człowiekiem, który uczestniczył w wydarzeniach, o których potem uczymy się z książek historii. I nie mówię tylko o II wojnie światowej, ale na przykład po II wojnie światowej, chociażby wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, Martin Luther King, wielkie wydarzenia historyczne, o których potem oglądamy filmy, czytamy książki, a tu nagle, ale mój tata też tam był.
15: No to jest niesamowite, to znaczy o wielu rzeczach to w ogóle jeszcze ja się przez, o tym to wiedziałam dosyć wcześnie, ale o wielu rzeczach w ogóle przez przypadek się dowiadywałam i teraz też żałuję, że nie rozmawiałam więcej na temat konkretnych jakichś takich spotkań czy wydarzeń z taty. To są rzeczywiście, to jest niesamowite, że ta ciekawość taty i to jest, ja myślę, że wiele rzeczy z charakteru taty złożyły się na to, że miał takich tyle niesamowitych zdarzeń w życiu i tyle niesamowitych jakichś spotkań. No, było to rzeczywiście szczególnie w tych... Znaczy, tata był znaczącym człowiekiem wcześniej, natomiast chyba można powiedzieć, że od czasu powstania Muzeum Polin, to jest, no a później następny etap to było to słynne przemówienie w 20 roku, kiedy rzeczywiście tata już nie tylko wśród historyków, wśród ludzi stał się znanym, ale jakby, no w cudzysłowie można być na ulicy, no to nie jest dobre powiedzenie, ale tak.
14: Sporo o tacie rozmawiamy, ale nie zapominajmy o mamie. Ale może też i o babci, bo też to jest ciekawa osoba, myślę, w kontekście takich rodzinnych smaczków. Zdaje się, że była asystentką Ludwika Zamenhofa.
15: Mama mojej mamy, mama, tak.
14: Mama mojej mamy, tak.
15: Tak, tak, tak. Niestety zginęła prawdopodobnie podczas łapanki w wojnie wcześniej, także nigdy jej nie poznałam.
14: Ale pani mama, czyli Halina Paszkowska, była... No chyba należy powiedzieć legendarną i wybitną operatorką dźwięku. No, że wspomnę tylko film Nóż w wodzie chociażby, przy którym pracowała. No ale w branży osoba legenda, można by rzec. I ponoć chciała pani iść w jej ślady zawodowo w którymś momencie?
15: Tak, absolutnie tak. Znaczy było tak, że jak ja poszłam do tej szkoły muzycznej, tam jakoś w szkole muzycznej wszyscy zaczynali na fortepianie i ja, nie wiem, tam chyba do jakiejś siódmej klasy, czy myślałam, że po prostu miałam być pianistką. Ale potem w pewnym momencie stwierdziłam, że no, pod wieloma względami pianistką nie będę. Mam za małe ręce, nie mam wystarczająco talentu, nie mam... I w tym momencie, ale już zaczął mi bardzo imponować ten zawód mamy i bardzo chciałam iść w ślady mamy, ale mama nie kończyła reżyserii dźwięku, bo jeszcze nie było takiego wydziału. Natomiast już, że tak powiem, w moich czasach już powstał i wiedziałam, że ja muszę skończyć średnią szkołę muzyczną, żeby pójść na reżyserię dźwięku. Więc przeszłam na taki wydział rytmiki, którego bardzo nie lubiłam. A z kolei na tym wydziale nagle było zarządzenie, że należy grać, te rytmiczki muszą grać na fletach. Myśleli o fletach prostych, ale okazało się, że nagle jakiś flet poprzeczny tam się w szkole znalazł, że tak powiem, który jest wolny, niezagospodarowany. Zaczęłam grać na tym flecie i po kilku miesiącach po prostu zakochałam się w tym instrumencie. No i tak się skończyło. Jak się skończyło.
14: Mama była świetną operatorką dźwięku, ale to był zawód, który prawie w całości był zawodem męskim. To mężczyźni byli głównie operatorami dźwięku. Jak mama sobie dawała radę? Czy jakieś echa tego bycia jedną z niewielu kobiet w tej branży, czy może w tym kierunku, jakoś jej ułatwiały, utrudniały, komentowała? Czy taki wątek w ogóle się pojawiał?
15: Mama w ogóle była bardzo skromną osobą i przynajmniej w młodości nie pamiętam, żeby się pojawiał. Słyszałam kilka razy, nie wiem, czy to jest prawda, że mama była podobno pierwszą kobietą operatorem w Europie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale z różnych źródeł tak słyszałam. W każdym bądź razie pamiętam, jak jeszcze wtedy operatorzy dźwięku musieli nosić, były bardzo ciężkie te sprzęt, który musieli nosić. Czasami już jako kilkunastolatka to miałam, gdzieś jak mnie mama brała, że tak powiem, na plan, to ja czasami pomagałam, czasami był asystent. Ale no tak, to jest niesamowite, że rzeczywiście mama była naprawdę bardzo cenioną, bo to właśnie to kilka tych legendarnych zupełnie, Nóż w wodzie, Zezowate szczęście, także z Polańskim, z Munkiem, z Fordem, z Marcelem Łozińskim. Kiedy już przyszedł internet i ta strona filmowa, już nie pamiętam tego skrótu, to jak mama zobaczyła, to sama była zdziwiona, jak zobaczyła, ile tam, ponad 250 pozycji, które mama zrobiła.
14: Czy kroniki filmowe przecież.
15: Cała kronika filmowa, tak. Więc to było coś niesamowitego. Ja zresztą muszę powiedzieć, że jedną z rzeczy, którą kojarzę, to jest coś, co zrobiło w ogóle rewolucję w moim życiu. Dzięki temu, że miałam to niesamowite szczęście, jak przyjechała Marlena Dietrich do Polski, występowała w sali kongresowej, to tam po lewej stronie była ekipa, po lewej stronie sceny. Ja miałam kilka lat wtedy i mama mnie zabrała na to. Ja tam stałam obok i to jest w ogóle, to naprawdę, to do dzisiaj jestem tak wdzięczna, że miałam to szczęście, bo to zrobiło niesamowite wrażenie. Od tego czasu ja się zakochałam w niskich głosach kobiecych i w ogóle to rzeczywiście ogromne wrażenie to zrobiło na mnie. Miałam ogromne szczęście.
14: Takie doświadczenie i obecność na planie nie wciągnęły panią do filmu? Flet, muzyka była silniejsza?
15: Silniejsza była, silniejsza, tak. To już wtedy ten flet bardzo i muzyka bardzo mocno mnie wciągnęły, tak.
14: A nie łączyło się to, czyli a może zostanę kompozytorką i będę komponować muzykę filmową?
15: Widocznie nie miałam talentu do tego, nie miałam jakiejś takiej potrzeby i nie przyszło mi do głowy, ale teraz mogę powiedzieć, że szkoda, żałuję, chciałabym mieć ten talent ale nie.
14: A kiedy pani myśli mama, to jaki obraz przychodzi do głowy?
15: Wspaniałej kobiety, bardzo skromnej, z niesamowitą siłą woli. Niesamowitą. Mama nic nigdy nie robiła na skróty. Po prostu była niesamowicie obowiązkowa, a jednocześnie wymagała od siebie i potrafiła być wymagająca od innych, ale jednocześnie bardzo ciepła, dowcipna, nie zawsze, ale często potrafiła być dowcipna i skromna. Już po odejściu mamy Marcel Łoziński powiedział, pamiętam, mały, wielki człowiek. Bo mama niska, niziutka była, śliczną zresztą kobietą była. I to zresztą było, jest ciekawe, że w jakimś wywiadzie, to było parę lat temu chyba, Roman Polański, dziennikarz mu zadał, czy dziennikarka, pytanie, jakie były kobiety w pana życiu, ale nie z tych romantycznych związków, które odcisnęły się największym piętnem na pana życiu. I wymienił trzy osoby, nauczycielkę ze szkoły i moją mamę. Bardzo pięknie napisał. Także naprawdę, zresztą widać, że musiała być bardzo ceniona, skoro tylu reżyserów chciało z nią pracować.
14: Tak, ja odsyłam słuchaczki i słuchaczy na strony, które zajmują się archiwizacją filmografii. Tam znajdą państwo po prostu niekończącą się listę. A my powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut, o godzinie 16:40. Gościem dzisiejszego programu jest pani Joanna Turska, córka Mariana Turskiego i Haliny Paszkowskiej-Turskiej. Informacje o 16:40, a po informacjach wracamy do programu Interluda.
11: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
16: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
17: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
18: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
21: Henryk VIII był gorliwym katolikiem i przeciwnikiem reformacji, ale potrzebował następcy, czyli syna, którego nie mogła mu już dać żona. Skoro zaś papież torpedował zarówno plany osobiste, jak i polityczne angielskiego króla, odmawiając unieważnienia tego małżeństwa, to nie było rady. Dla dobra dynastii, czyli państwa, należało unieważnić związek z Rzymem.
20: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
22: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale. Kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
25: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
26: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
27: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
26: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
27: Bo zależy mi na sobie.
26: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
28: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
29: Volkswagen. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
30: masz. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
31: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
32: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego areszt. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ciało kobiety zostało znalezione w zaroślach w Jędrzejowie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zdecydował o pośmiertnym mianowaniu podporucznika Lecha Ładyżagiew na stopień kapitana. Jako żołnierz Armii Krajowej i cichociemny przeniknął do kierownictwa OUN-UPA i zdobył informacje o planowanych mordach na polskiej ludności cywilnej i ostrzegał przed nadchodzącą zbrodnią. Wrocławska Straż Miejska zatrzymała 24-letnią kobietę, która ukradła i uszkodziła szpadę słynnemu szermierzowi. Do kradzieży elementu fontanny stojącej na placu uniwersyteckim dochodzi kilkukrotnie w ciągu roku. Jeszcze częściej ginie pióro z pomnika Aleksandra Fredry na rynku. Czas na raport smogowy.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Gdzie nie spojrzeć, tam zielono. Według mapy smogowej w całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Gościem jest pani Joanna Turska, córka Mariana Turskiego i Haliny Paszkowskiej-Turskiej. Trochę krążymy pomiędzy teraźniejszością i przeszłością, no bo nie da się od przeszłości uciec z wielu powodów. Osoby, które przeszły przez tak traumatyczne wydarzenia, przez tak traumatyczne historie, myślę o pani rodzicach, no nie da się od tego odciąć. Można jakoś negocjować wspomnienia, można negocjować rozmowy o przeszłości, ale chyba nie da się tak po prostu odciąć. A oczywiście kolejny powód to taki, że mówiliśmy o pani jako o muzyczce, o flecistce. Trochę o tym też porozmawiamy zaraz, ale zajmuje się pani też, jest pani kustoszką pamięci.
6: Tak, to jest coś, co w tej chwili dużo czasu mi zajmuje. Bardzo jest to dla mnie ważne, ponieważ no, jestem jedyną córką taty i mamy, nie miałam rodzeństwa. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby ta pamięć o tych wydarzeniach i o mamie, i o tym jej działalności jako filmowiec. Jej działalności, mama była łączniczką w Powstaniu Warszawskim, Lusia w Plutonie Rafałków. I z różnych źródeł słyszałam, że była bardzo, bardzo dzielną osobą. Więc to zdecydowanie chciałabym, żeby cały czas trwała pamięć o mamie, żeby była trwała pamięć o tacie, o działalności taty. Ja się teraz oczywiście, tata zostawił ogromną ilość różnych papierów, z którymi muszę przejść przez to i potem pomyśleć, co z tym wszystkim zrobić. Rzeczywiście, ponieważ teraz w czerwcu byłyby stuletnie urodziny taty. Bardzo pięknie trzy instytucje zorganizowały. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Polityka, POLIN bardzo pięknie zorganizowały uroczystość. A do tego jeszcze było no, zupełnie coś unikalnego, ponieważ zgłosił się hodowca róż, który...
5: Pan Łukasz Rojewski.
6: Pan Łukasz Rojewski, tak, który wyhodował przepiękną różę, rzeczywiście przepiękną, pachnącą różę, którą postanowił nazwać imieniem Marian Turski. Więc to była unikalna, przepiękna uroczystość. Właśnie dokładnie w dniu urodzin taty. Więc jeszcze rano udało mi się w czwartek, dzień przedtem, dostać takie dwie róże i razem z moją córką zawiozłyśmy na grób taty. Ale i teraz są takie dwie rabatki tych róż pod Muzeum Polin. Niestety to wszystko się stało wtedy, kiedy były tak ogromne upały, więc ja nie wiem, jak one, no zobaczymy, to będzie wymagało dużej pracy, żeby one przetrwały, ale to jest, no, to była tak unikalna, piękna uroczystość. Natomiast zaraz po tym, po odejściu taty, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny wyszedł z inicjatywą i razem założyliśmy fundusz, tak zwany Fundusz Nieobojętnych imienia Mariana Turskiego. I to jest fundusz, z którego chcemy wspierać organizacje, ludzi i organizacje, które jakby działają zgodnie z tym, o czym tata mówił, czy co tata chciałby i o czym pisał. Także było w tym roku, było rozdanie pierwszej edycji z tych nagród i mam nadzieję, że to będzie przez wiele, wiele lat ten fundusz działał i chcemy jak najbardziej, żeby to było jakby tego typu, żeby to

0: Tata był człowiekiem dialogu, ale jednocześnie potrafił być człowiekiem trochę ostrym czasami wtedy, kiedy trzeba było. I uważam, że ta róża właśnie w wspaniały sposób reprezentuje tatę.
1: A jak zareagował, przyjął pani wyjazd za ocean?
0: Cudowny był. Ponieważ ja w sumie, to było ze względów osobistych wyjechałam. I tata, który nie był człowiekiem, wiadomo, że nie byliśmy rodziną religijną, odwołał się do Biblii i powiedział: słuchaj, jeżeli to jest tam, gdzie cię serce woła, jedź. Także nie. Myślę, że bardzo to rodzice przeżywali, a jeszcze szczególnie mama, ale nigdy nic nie robili, żebym nie pojechała.
1: W którymś momencie poczuła pani, że jednak trzeba zostawić, no, czy zostawić w sensie przenośnym oczywiście, chociaż momentami też dosłownym, jak gdyby swoje życie, swoją karierę, czy też swoje myślenie o tym, co pani chce robić, i stać się niejako depozytariuszką, czy też strażniczką pamięci.
0: Tak, zdecydowanie. I to jest, ja to robię i z potrzeby serca, i z powinności. I to. Znaczy, ja nie, broń Boże, nie ma czegoś takiego, że ja się poświęcam, tylko że rzeczywiście tak. I to jest to, co czuję jeszcze ten związek, że to jest to, co chciałabym robić i powinnam, więc to jest jeszcze dużo pracy, ale taki obowiązek czuję i chcę zdecydowanie tak.
1: A pamięta pani ten koncert, o którym już wspomnieliśmy, czyli kiedy zadyrygował orkiestrą Sinfonia Varsovia? Pani chyba najpierw patrzyła na to z widowni, a potem zagrała pani.
0: Jeżeli mogę chwileczkę powiedzieć, jak do tego doszło, bo to była tak ciekawa historia. Ja od dziecka pamiętałam, że tata, jak była muzyka w radio, tata stawał, ale czasami po tym już telewizji, my przez długi czas nie mieliśmy w ogóle telewizora w domu, ale potem i tata stawał i dyrygował. I kiedyś, jak byłam mała, to pamiętam, że powiedział coś takiego, że chciałby zadyrygować. I kiedy było przygotowanie taty 90. urodzin, jak to tata się śmiał, że, bo to było tak częściowo, tata wiedział, że to będzie, bo wiedzieliśmy, no nie możemy kompletnie, to nie może być zupełna niespodzianka, bo tata nagle wyjedzie i nie będzie go. Natomiast o wielu rzeczach nie wiedział i tak tata się śmiał, że to była taka junta spiskowa, która przygotowywała coś tam. I wtedy to rzeczywiście ludzie, którzy byli, przygotowywali to, cudowni ludzie, chcieli naprawdę, wiedząc, że tata jest melomanem, byli skłonni już najlepszego muzyka, że tak powiem, na te urodziny sprowadzić. I wtedy ja powiedziałam: słuchajcie, tacie nie zależy, żeby specjalnie dla taty, przecież to są ogromne, i przypomniało mi się o tym. I oni podskoczyli w ogóle z radości. I była coś takiego, oni chcieli w ogóle sprowadzić tą orkiestrę na tą uroczystość. Ja się przestraszyłam, bo bałam się, jak to na żywo, jak tata zareaguje. No w końcu 90 lat, to też naprawdę nie wiadomo, jak to będzie. Więc ustaliliśmy, że to będzie wcześniejsze nagranie. I rzeczywiście, no to jest, że to jest długa, bardzo śmieszna historia z tym związana, ale to już nie ma czasu, żeby to opowiadać. Ale w każdym bądź razie, także to doszło do tego i to było no, wielkie, wspaniałe to było. A ja to, znaczy to było nagrane, a ja niezależnie od tego, moja córka napisała specjalną piosenkę z wideo na to, która jest do dzisiaj na YouTube, bardzo, która miała ogromny poklask i bardzo śmieszna i fajna, o tym, kogo się pytać, who to ask. Natomiast ja wtedy krótki utwór zagrałam. Zresztą nie ukryłam, ja wtedy w ogóle nawet nie było możliwości, żebym ja się przygotowała, bo akurat moja mama była bardzo chora, upadła wcześniej i tam była w ogóle dramatyczna sytuacja do ostatniej minuty, bo nie wiadomo było, czy mama w ogóle będzie mogła być na tym. Także te momenty tuż przed tym były dosyć dramatyczne. Tuż przed tymi urodzinami, ale no wszystko jakoś wspaniale wyszło.
1: A gdyby pani miała przygotować taką playlistę ulubionych utworów taty, to co by było na szczycie, takich, których mógł słuchać?

0: czytać bez końca, albo które szczególnie lubił?
1: W różnych okresach różne. No na pewno Beethoven, Bacha uwielbiał, szczególnie pamiętam Pasacaglia c-moll Bacha, ale to też jakoś wcześniej. W różnych okresach Mozarta, opery niektóre barokowe. Także to w różnych okresach różne rzeczy tata bardzo lubił.
0: Tata zajmował się zachowaniem pamięci, a pani za oceanem podobnie, chociaż na polu muzycznym, bo przecież i Bacewicz, i Tansman, więc też pani w pewnym sensie pamięć muzyczną polską zatrzymywała.
1: Ja muszę powiedzieć, że kiedykolwiek grałam recitale lub muzykę kameralną, gdzie tylko można było, to się starałam zawsze jeden polski utwór przynajmniej. Czasami to było więcej niż, ale grałam dużo polskiej muzyki i tak.
0: Czy to się spotykało często z pytaniami, zainteresowaniem? Co to było? O, dlaczego my o tym nie wiemy?
1: Często tak. Tak, tak, tak. Nawet potem na przykład miałam takie ulubione utwory, jeden z nich to był dla mnie napisany. Czasami to były utwory muzyki. Był taki okres jeszcze pod koniec studiów, kiedy ja bardzo dużo muzyki współczesnej grałam i było kilku kompozytorów, którzy dla mnie napisali utwory. Ja potem je grałam. Także potem wielu flecistów prosiło mnie o nuty, bo to często nie były nuty takie ogólnie dostępne w tam. Także tak, to było dla mnie bardzo miłe, że zastanawiano się nad tym, tak.
0: Mam wrażenie, że słowa Mariana Turskiego nie przestają być aktualne. Myślę o tym, żeby nie być obojętnym, ale też żeby być czujnym, że Auschwitz nie spadło z nieba. I oczywiście można używać wielkich kwantyfikatorów, ale myślę, że każdy wokół siebie widzi, że to wszystko gdzieś tam się zaczyna od rzeczy błahych, pozornie niewinnych, eskaluje zarówno wokół nas, w jakichś naszych małych przestrzeniach rodzinnych, jak i w jakichś społecznych, narodowych czy światowych.
1: Tak, to jest... No, chyba nie zaczniemy zdecydowanie dyskusji politycznej w tej chwili, ale to jest przerażające rzeczywiście, w którą stronę to ten nasz świat idzie. I oczywiście wielokrotnie pytają mnie, a co tata, jakby tata dzisiaj zareagował na to, jakby niestety te słowa taty są coraz bardziej aktualne, coraz bardziej potrzebne, niestety tak.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Niestety żyjemy w czasach, kiedy trzeba o tych słowach pamiętać. Z drugiej strony też ciekawe jest to, trochę już o tym rozmawialiśmy, że to mamy człowieka, świadka historii, człowieka, uczestnika historii, a potem jego przemówienia, jego wypowiedzi, jego słowa też zaczynają żyć własnym życiem. Pojawiają się na murach, pojawiają się na koszulkach, pojawiają się też w ustach polityków.
1: Tak, tak, tak, tak. Tak. No to jest takie, to jest budujące, to jest bardzo budujące.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Turska. Trochę mało o tej pani karierze flecistki rozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja nadrobić.
1: Dziękuję bardzo, chętnie.
0: Córka Mariana Turskiego i Haliny Paszkowskiej-Turskiej była gościnią dzisiejszego programu Interluda. A informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17:00. Po nich Karolina Lewicka i Powrót do przeszłości.
2: Karolina Lewicka. Dziś w programie Powrót do przeszłości opowiemy o królu Anglii Henryku VIII. Ten gorliwy katolik i przeciwnik reformacji zerwał jednak z kościołem rzymskokatolickim i ustanowił kościół anglikański, bo najważniejsza była dynastia. O tym w rozmowie z moim gościem zaraz po informacjach o godzinie 17:00.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale. Kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: O rozliczenie się ze swoją historią apelują do Ukrainy polscy politycy w Dniu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Wakacje to czas żniw dla włamywaczy. Policja przypomina, co zrobić przed wyjazdem na urlop. Żeby odbudować chore kolano, lekarze z Krakowa wykorzystali chrząstkę z nosa. Minęła 17, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu, mówią polscy politycy w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
24: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
0: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
24: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
1: Składamy projekt uchwały. Na najbliższym posiedzeniu żądamy jego uchwalenia. Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
24: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Dzisiaj rocznica krwawej niedzieli, kulminacyjnego momentu ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, a wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zdecydował o pośmiertnym mianowaniu podporucznika Lecha Ładyżagiew na stopień kapitana. Jako żołnierz Armii Krajowej cicho-ciemny przeniknął do kierownictwa ONUPA i zdobył informacje o planowanych mordach na polskiej ludności cywilnej i ostrzegał przed nadchodzącą zbrodnią. Co najmniej dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na Odessę na południu Ukrainy, poinformowały władze lokalne, a 11 osób zostało rannych w ataku na Kijów. Ukraińskie siły powietrzne powiadomiły, że do ataku na Ukrainę minionej nocy Rosja wykorzystała 12 rakiet i 121 dronów. Pusty dom to okazja, przypomina policja. Przed wyjazdem na urlop warto poświęcić kilka minut na odpowiednie zabezpieczenie domu, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
8: Przede wszystkim zamknijmy wszystkie drzwi i okna, pochowajmy cenne przedmioty, gotówkę czy biżuterię, nie pozostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak wycieraczka, doniczka czy skrzynka na listy, bo to są pierwsze miejsca, które sprawdzają włamywacza.
2: Dobrym rozwiązaniem jest poproszenie zaufanego sąsiada lub członka rodziny o doglądanie posesji. Opróżnianie skrzynki pocztowej, usuwanie ulotek sprawią, że dom będzie wyglądał na niezamieszkany. Lepiej też nie publikować relacji na żywo z wakacji w internecie. Dla złodzieja będzie to informacja o tym, że w domu nikogo nie ma. Chrząstka pobrana z nosa ma pomóc odbudować chore kolano. W szpitalu Żeromskiego w Krakowie lekarze przeprowadzili innowacyjny zabieg w ramach międzynarodowego badania klinicznego. To nowoczesna metoda leczenia, która wykorzystuje własne komórki pacjenta pobrane z przegrody nosowej do odbudowy uszkodzonej chrząstki kolana, mówi prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Kolana Paweł Skowronek.
13: Jest to rzecz zaskakująca. Chrząstka z przegrody nosowej i chrząstka stawowa ma zbliżone pochodzenie embriologiczne. Natomiast chrząstka z przegrody nosowej ma lepszą zdolność do namnażania się. Pobieramy chrząstkę z przegrody nosowej. To jest około 6 mm do 1 cm kwadratowego, czyli bardzo mały fragment, który jest później namnażany w laboratorium przez okres 4 tygodni i uzyskujemy przeszczep wielkości 16 cm kwadratowych.
2: W projekcie badawczym Encanto Polska bierze udział wraz z innymi ośrodkami europejskimi. Poza Europą takie zabiegi nie były nigdzie przeprowadzane. Jeśli badanie potwierdzi skuteczność, metoda może stać się alternatywą dla pacjentów, którzy obecnie skazani są na endoprotezę. Podlaskiem jesienią może przybyć ponad 1000 hektarów rezerwatów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaczęła właśnie konsultacje w tej sprawie. O jednym z projektowanych obiektów, w tym wypadku z Puszczy Augustowskiej, mówi wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan.
25: Takim odkryciem jest rezerwat Giedź w Puszczy Augustowskiej, gdzie mamy bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu. Mamy dziesiątki drzew pomnikowych, dębów, klonów, bardzo liczną populację granicznika płucnika, pachnicy dębowej, wiele skrajnie rzadkich gatunków ptaków, będzie krzykliwym m.in. na czele z dzięciołami, orłami również.
2: RDOŚ chce też poszerzyć kilka już istniejących rezerwatów, m.in. wokół najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza i na torfowiskach w dolinie rzeki Rospudy. W TOK FM czas na prognozę pogody.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Do wieczora może grzmieć na północnym wschodzie. Tam dzisiaj też najchłodniej, około 18 stopni. Podobnie zresztą na Przedgórzu Karpackim. 22 stopnie w centrum, do 25 na zachodzie. W nocy będzie od 11 do 17. Jutro miejscami słabe przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie. Miejscami nad morzem około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
27: Muzyka.
26: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
27: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Najpierw królowa poroniła córkę. Rok później urodziła syna, ale zmarł po raptem 2 miesiącach. 2 lata później roni syna. Kolejnego rodzi, ale chłopiec szybko umiera. Jedyne dziecko Katarzyny Aragońskiej i Henryka, które przeżyje, to kolejna córka, Maria. Parę lat później królowa znów jest w ciąży, ale ta ponownie kończy się poronieniem. Wkrótce jasne staje się, że ze względu na wiek monarchini więcej ciąż nie będzie. I że jak nie było, tak nie będzie następcy tronu. To z punktu widzenia tak króla dynastii, jak i państwa, sytuacja nadzwyczaj zła. Jedynym rozwiązaniem wydaje się kolejny ślub po unieważnieniu obecnego. Henryk usiłuje przekonać papieża, by anulował związek. Powody są dęte. Zanim Katarzyna wyszła za Henryka, była żoną jego starszego brata. Można byłoby powołać się na starotestamentowy zakaz takiego mariażu. Tyle, że Katarzyna zeznała, że do konsumpcji tamtego związku nie doszło, więc nie było żadnych przeszkód do kolejnego zamęścia. Papież w słowa królowej uwierzy, także dlatego, że musi. Jest akurat na łasce cesarza Karola V, a ów jest siostrzeńcem Katarzyny. Despekt wobec niej może więc słono papieża kosztować. Lepiej zatem zaryzykować gniew angielskiego króla niż potężnego Habsburga. Henrykowi pozostaje jedno jedyne wyjście, jeśli chce poślubić swoją młodą i dającą szansę na potomstwo wybrankę. Oderwanie katolickiej Anglii od Rzymu. Ruch jest rewolucyjny, acz dokonywany drogą ewolucji. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Kolejne akty prawne tworzą pod samodzielny kościół angielski fundamenty i dają możliwość rozwiązania małżeństwa z Katarzyną, odebrania jej tytułu królowej, a jej córce prawa dziedziczenia angielskiego tronu. Kiedy rzeczy dopiero się dzieją, król żeni się z faworytą Anną. Na odpowiedź Rzymu nie trzeba długo czekać. Papież wprawdzie wstrzymuje się jeszcze z ekskomuniką, ale uznaje nowe małżeństwo za niebyłe. Jest 11 lipca 1533 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Iwona Janicka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry.
4: Oczywiście dzieła rozdziału Anglii od Kościoła rzymskokatolickiego dokonał Henryk VIII, ale chciałabym zacząć naszą dyskusję od Wilhelma Zdobywcy i od papieża Grzegorza VII, który zasiadł na tronie świętego Piotra w 1073 roku. I bardzo szybko wystąpił ze swoją własną doktryną, która została nazwana papalizmem, a która głosiła uniwersalną, ogólnoświatową suwerenność papiestwa i zapowiadała ustanowienie wyższości władzy kościelnej nad świecką. I współczesny papieżowi Grzegorzowi VII, król Wilhelm Zdobywca, nie akceptował tej papieskiej doktryny. Dostrzegał też negatywne do niej nastawienie Anglików i w tym dostrzegł możliwość wzmocnienia swojej własnej władzy kosztem kościoła, tym bardziej, że mógł liczyć właśnie na poparcie poddanych. I on ustanowił niebawem takie prawa, które wyraźnie osłabiały papieskie wpływy wyspiarskiej części swojego królestwa. Na przykład, że żadna papieska bulla nie może uzyskać mocy prawnej w Anglii, dopóki jej treść nie zostanie zaakceptowana przez króla. Albo, że żaden z bezpośrednich poddanych władcy nie może być ekskomunikowany bez zgody suzerena. Więc myślę sobie, że Henryk VIII może nie tyle dokonał, co dokończył dzieła.
5: Ja tutaj się zdecydowanie z tym zgadzam, że to rzeczywiście było dokończenie tego dzieła. Myślę, że to nie był ta akcja, jeśli tak można powiedzieć, o zerwaniu z Rzymem, nie była taką akcją, która urodziła się w głowie od razu. Tak naprawdę trzeba byłoby jej genezy szukać dużo wcześniej. Tutaj pani wspomniała chociażby o Grzegorzu, papieżu Grzegorzu VII, ale też już takie bardzo wyraźne symptomy zaczęły pojawiać się zdecydowanie wcześniej. Ten rozkład kościoła był po prostu w Anglii bardzo taki powolny. No można byłoby tu się tutaj cofnąć nawet o jakieś 300 lat, gdyby chcieć pokazać, jak narodził się ten proces. Ja może tylko tutaj wspomnę o takich rzeczach, które charakteryzowały szczególnie Anglię, ale to chyba też dlatego, że to był taki kraj wyspiarski, który jednak od tej kontroli papieskiej był trochę daleko. Stąd tutaj bardzo wcześnie zaczęły się rodzić takie antyklerykalne nastroje. To wynikało z jednej strony i z ksenofobii, arystokracji, ale w ogóle społeczeństwa angielskiego trochę do obcych, ale też z bogactwa kleru, które było taką drzazgą w oku, można powiedzieć, nawet w oku arystokracji. I szczególnie to bogactwo w południowo-wschodniej części Anglii, która była w tamtym czasie, te 300 lat temu powiedzmy, czyli gdzieś tam XI-XII wiek bardziej zaludniona. Tutaj jako przykład można podać to, że w tamtym czasie jakieś 20, nawet 25% całego bogactwa kraju, a mam tu na myśli przede wszystkim oczywiście ziemię, należała do właśnie do kleru. Także no, był to potężny stan posiadania, skupiony w rękach osób, które przez społeczeństwo było tak naprawdę widziane no, jako pasożyty, dlatego że wiele zakonów nie prowadziło tutaj żadnej praktycznie działalności, nie pełniło żadnej funkcji społecznej. I było ich też zdecydowanie więcej, aniżeli w krajach starego kontynentu czy Europy kontynentalnej. Bo na przykład w XIII wieku, koniec XIII wieku powiedzmy, kiedy Anglików było około 3 milionów, to obsługiwało ich około 50 tysięcy księży. Więc w żadnym kraju w Europie nie było takiego nagromadzenia, można powiedzieć, duchowieństwa na kilometr kwadratowy jak tutaj. Poza tym też już w tym czasie widać było taki, powiedziałabym, brak poczucia misji religijnej, gdyż duchowni tutaj koncentrowali się na utrzymaniu przywilejów albo zdobyciu nowych przywilejów, na tym, żeby skupić w swoim ręku jurysdykcję. Oni też pełnili bardzo wiele takich najważniejszych funkcji w państwie, na przykład duchowni zawsze byli kanclerzami, więc byli bardzo blisko króla, odpowiadali tutaj za dużą część kancelarii królewskiej.
6: No to może trzeba to spuentować takim zdaniem, które znalazłam w literaturze i bardzo mi się spodobało. Zatracenie poczucia misji społecznej przez angielską hierarchię kościelną.
5: Tak jest. Tak jak mówiłam tutaj, to wyrażało się w tym dążeniu do bogactwa, do utrzymania przywilejów, do posiadania różnych stanowisk, do zamknięcia się praktycznie w murach klasztoru, przy czym nie ukrywajmy, wielu tych duchownych nie potrafiło pisać, czytać. Wielu miało żony, kochanki, dzieci na utrzymaniu. Natomiast tej misji jakby w narodzie angielskim nie było specjalnie widać. I ten stan tak naprawdę bardzo długo się pogłębiał.
6: I ten grunt, jak rozumiem, dla Henryka został przygotowany. A spójrzmy też na jego panowanie, bo to było takie nieustanne zarządzanie kryzysowe. Wciąż pojawiali się konkurenci, którzy mieli znacznie mocniejsze prawa do sukcesji po tej wyniszczającej wojnie dwóch róż. Rozumiem, że w takiej kryzysowej sytuacji, kiedy są inni rywale mający mocniejsze prawa do tronu, to brak następcy tronu, czyli brak syna, jest bardzo poważnym problemem z punktu widzenia króla.
5: Właśnie dotknęła Pani tutaj jakby dwóch spraw, które stanowią sedno tego problemu, a mianowicie właśnie tego, że po pierwsze Henryk VIII, no umówmy się, miał bardzo słabe prawa do tronu, więc chciał je umocnić. Ta słabość jakby wynikała z tego, że on był dopiero drugim władcą z dynastii Tudorów. Pierwszym był jego ojciec, Henryk VII, który zdobył władzę na zasadzie podboju właśnie po wojnie dwóch róż, odebrał tą władzę Plantagenetom. Ich potomkowie jeszcze żyli w czasach, kiedy żył Henryk VIII, więc on też jakby czuł ich oddech na karku, że albo oni w pewnym momencie sami powstaną i upomną się o to, żeby odebrać mu tą władzę, albo może przeciwnicy Tudorów zgłoszą się do nich i spowodują jakiś bunt. I to jest jedna rzecz, właśnie słabość tej władzy, słabość tego pochodzenia. Natomiast druga rzecz, właśnie ta potrzeba posiadania potomka. Bo władzę można zalegitymizować na różny sposób. Można ożenić się z królową, tak jak to zrobił ojciec Henryka VII. Może tą władzę nadać parlament. Można powiedzieć, że przez zasiedzenie na tronie, czyli de facto, tak, przez posiadanie władzy też ją legitymizować, ale najpewniejszym sposobem zawsze było przekazanie tej władzy legalnemu potomkowi, czy pochodzącemu z legalnego małżeństwa. No i niestety Henryk VIII miał trochę pecha z małżonkami swoimi, chociaż tutaj trzeba podkreślić, że on synów miał, bo on łącznie z tymi swoimi żonami miał, trzy ostatnie żony nie urodziły dzieci, ale ze żonami i jeszcze z kochanką miał 14 dzieci. Miał 4 córki, 7 synów, notabene 6 z nich na imię miało Henryk, a 1 Edward. I miał jeszcze 3 dzieci, które no, nie znamy tutaj płci, dlatego że one na bardzo wczesnym etapie zostały poronione.
6: No, ale musiał być właśnie syn z prawego łoża. 1509 rok to jest ślub z Katarzyną Aragońską, która była wdową, wcześniej była żoną brata Henryka. Pewnie ten wątek jeszcze się pojawi, kiedy będziemy mówili o próbie unieważnienia tego małżeństwa. I chciałabym tak szybciutko przedstawić chronologię wydarzeń, bo jak ją rozpisałam, to ona wydała mi się niezwykle istotna. W 1510 roku królowa poroniła córkę. W 1511 urodziła syna, zmarł po 2 miesiącach. W 13 poroniła syna, w 14 urodziła syna, ale zmarł. W 16 urodziła córkę Marię, to jedyne dziecko, które przeżyje. No i teraz mamy rok 1517 i Marcin Luther, który ogłasza swoje słynne 95 tez. Europa wchodzi w burzliwą epokę reformacji. W początkowym okresie tej reformacji Henryk stanie po stronie Rzymu, jest przecież gorliwym katolikiem, przeciwnikiem reformacji, funduje kościoły, klasztory, zaatakuje w opublikowanej w 1521 roku pracy Marcina Lutra. Leon X nada mu tytuł obrońcy wiary. No ale, w 1518 roku Katarzyna urodziła kolejne dziecko, córkę. Córka wkrótce zmarła. I mniej więcej około roku 27 stało się jasne, że królowa, która ma wówczas w tym 1527 roku 42 lata, żadnych więcej dzieci mieć nie będzie.
5: Tak, ale już Henryk VIII to przewidział i był dosyć sprytny, bo jeśli można tak brzydko to określić, to on sobie szykował żony kolejne na tak zwaną zakładkę. Czyli jeszcze z jedną się nie rozstał. Tutaj nie mówimy o rozwodach, bo w Kościele katolickim nie ma rozwodów. Tutaj mam na myśli oczywiście Katarzynę Aragońską, a już miał przygotowaną kolejną kobietę i tą kobietą, którą się zainteresował, była jedna z dwórek, Anna Boleyn. Ona była dwórką Marii Tudor, ale tutaj chcę jedną rzecz powiedzieć, która jakby wynika z najnowszego stanu badań. A mianowicie okazuje się, że Henryk VIII, który był przekonany, że to jest kara boska, że on tego syna nie może spłodzić, był przekonany właśnie, że to jest kara za to, że on nieprawnie zawarł małżeństwo z Katarzyną Aragońską. A tymczasem nowe badania pokazują, że prawdopodobnie on cierpiał na zespół MacLeoda. I to jest taka choroba, która powoduje, że powstaje konflikt serologiczny, to znaczy powstaje. Katarzyna musiała mieć grupę krwi RH minus, on natomiast RH plus. I pierwsze dziecko z takiego związku, jest duża szansa, że ono przeżyje. Natomiast kolejne, przy kolejnych ciążach, organizm kobiety po prostu wytwarza takie przeciwciała, które traktują ciążę jako ciało obce i zwalczają tą ciążę. I być może dlatego właśnie ta Katarzyna nie mogła mieć dzieci. I w dalszym postępie, ja tutaj nie jestem lekarzem, więc ja nie chcę tutaj jakby definitywnie przesądzać sprawy tej choroby, bo mogę się tylko odwołać do zdania innych badaczy, ale ponoć ta choroba właśnie powoduje też zmiany w mężczyźnie. On miał problemy z nogami, on był otyły, to później rzutowało na jego psychikę, na zmianę osobowości i być może tutaj też gdzieś ten problem właśnie tego braku możliwości posiadania syna czy dziecka był. Dlatego, że tak naprawdę to niewiele tych dzieci tutaj z tych związków przeżyło. Właściwie no to tylko Maria i Elżbieta. No i zresztą nawet ten syn z nieprawego łoża, Henryk Fitzroy, też zmarł w tym wieku, chociaż on chyba zmarł na choroby niezwiązane z krwią, tylko na zapalenie płuc bądź gruźlicę. No ale posiadanie tutaj rzeczywiście syna przez Henryka VIII było takim warunkiem koniecznym do tego, żeby przedłużyć panowanie dynastii. Stąd pojawiła się właśnie Anna Boleyn,
6: która zadebiutowała na dworze w 1522 roku, zyskała licznych adoratorów, zdobywała popularność. Nie wiemy, kiedy dokładnie Henryk VIII zwrócił na nią uwagę, ale wiemy, że w 1526 roku zaproponował jej tytuł oficjalnej kochanki, który to tytuł, stanowisko na dworze Anna odrzuciła, a odmowa miała jeszcze bardziej zachęcić króla, wzmóc jego uczucia względem Anny. No pytanie, czy potrzebował kobiety, która da mu syna, czy faktycznie w Annie się zakochał. Ale wiemy, że właśnie w 1527 roku zaczyna się ta wielka królewska sprawa, czyli wracam. Katarzyna Aragońska ma wtedy 42 lata. Medycy na dworze orzekają, że więcej ciąż pewnie nie będzie, a więc następcy tronu też nie będzie. Król potrzebuje męskiego potomka, czyli od 1527 roku zaczyna starania, by papież anulował ten związek. I tu wracamy właśnie do tego starotestamentowego zakazu, by pojmować za żonę kobietę, która wcześniej była żoną brata.
5: Tak jest. Prawo kanoniczne zabraniało takich związków, a ponieważ w Kościele katolickim nie ma rozwodów, więc jedyną jakby drogą tutaj do rozwiązania tego małżeństwa było unieważnienie go. No i to oczywiście mógł zrobić papież. I jak no, historia pokazuje, ta sprawa ciągnęła się latami, bo praktycznie do 1533 roku papież upierał się, że nie unieważni tego małżeństwa. Chociaż szczerze mówiąc, to jest ta wielka królewska sprawa, czyli te długie, żmudne takie starania o zakończenie małżeństwa z Katarzyną Aragońską, ona jest bardzo skomplikowana, dlatego że tutaj wchodzi, trzeba byłoby się jeszcze jakby cofnąć do tego momentu, kiedy Henryk VIII chce poślubić Katarzynę Aragońską, dostaje dyspensę od papieża Juliusza II, na tej podstawie, że ponoć małżeństwo Katarzyny i Artura, czyli jej pierwszego męża, a starszego brata Henryka, nie zostało skonsumowane. Później Henryk chce unieważnić tą dyspensę i tą bullę, która pozwala na to małżeństwo, twierdząc, że ona tak naprawdę została na nim trochę wymuszona, że to był pomysł jego ojca, że to była kwestia wtedy dla Anglii być albo nie być, bo to była kwestia zawarcia sojuszu sojuszu z Hiszpanią. I tutaj wysyłał kilkukrotnie różnych dyplomatów do Rzymu, żeby rozmówili się, krótko mówiąc, z papieżem, żeby tego unieważnienia udzielił. Nie udzielił Klemens VII tego unieważnienia. On wydał taką tajną dyspensę, można powiedzieć, która pozwalała Henrykowi VIII poślubić jakąkolwiek kobietę, nawet blisko spokrewnioną, ale tutaj też się przejawia ta ignorancja Klemensa VII, bo on stwierdził, tak trochę w tajemnicy machnął ręką, można powiedzieć, w tajemnicy przed Karolem V i stwierdził, że dopóki w zasadzie Henryk VIII jest żonaty z Katarzyną Aragońską, to przecież i tak nic nie może zrobić. No ale tutaj się niestety pomylił bardzo, bo on się obawiał wystąpić przeciwko Karolowi V, a nie bał się tego zrobić Henryk VIII. I w styczniu 1933 roku poślubił Annę Boleyn, a dopiero w maju zostało unieważnione, czy ogłoszone unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Więc przez te kilka miesięcy Henryk VIII był bigamistą po prostu.
6: Powiedzmy też, dlaczego Klemens VII tak bacznie zwraca uwagę na to, co może pomyśleć sobie o tym działaniu cesarz Karol V. Ano Katarzyna była ciotką Karola V, a Habsburg wtedy był politykiem niezwykle wpływowym. Papież trochę był na łasce Karola V. No i nic dziwnego, że Klemens postanowił narazić się, jak już musiał wybierać, angielskiemu królowi niż potężnemu właśnie Habsburgowi. Ale zanim doszło do tego małżeństwa z Anną, to już około roku 1530, po mniej więcej 3 latach starań o unieważnienie tego małżeństwa, Henryk VIII nabiera jednak przekonania, że tego dokumentu z rąk papieża nie otrzyma. I zdecydował się w roku 1531 zwołać synod duchowieństwa do Canterbury. W ogóle te synody zwoływane w Anglii w okresie średniowiecza, wczesnej nowożytności, to były trochę na wzór angielskiego parlamentu. Była izba wyższa, w której zasiadali biskupi, izba niższa, zrzeszająca ogół duchowieństwa. I udało się już wówczas Henrykowi wymóc na zgromadzonych przyjęciu takiej formuły mówiącej, że król jest jedynym protektorem i panem oraz najwyższym przewodnikiem kościoła i duchowieństwa angielskiego, bo myślę też o tej wielkiej królewskiej sprawie jako o procesie, bo tutaj nic nie wydarzyło się z dnia na dzień. Tak jak mówiła pani profesor o tym, że były te przygotowania sięgające kilku stuleci wstecz, tak, które stworzyły taki podatny grunt na stworzenie kościoła anglikańskiego, zerwanie z Rzymem, tak też to działanie Henryka VIII nie było takie, że on z tym Rzymem zerwał z poniedziałku na wtorek.
5: Tutaj może, tak, to trzeba podkreślić, że to właśnie te 300 lat temu zaczął tworzyć się ten grunt, natomiast to był proces. To nie przeszło, no wiadomo, że wydanie ustawy też wymaga pewnych przygotowań, ale rzeczywiście tutaj był taki to proces. I co też warto podkreślić, pani wspomniała tutaj o tych synodach. Tych synodów zebrało się kilka. I to był już taki wyraźny sygnał, że duchowieństwo w pewnej części, nawet w znaczącej części bym powiedziała, też dąży do jakiejś odnowy kościoła. Pojawiali się nawet kaznodzieje, którzy głosili taką ideę odnowy kościoła. Ale ja myślę, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to może chodzić też o pieniądze. Więc tutaj w pewnej mierze też o te pieniądze chodziło, dlatego że z Anglii płynęły potężne sumy pieniędzy do skarbu rzymskiego, do skarbu papieskiego. Żeby wspomnieć tylko annaty, świętopietrze, czyli takie zwyczajowe podatki płacone przez Kościół na rzecz stolicy apostolskiej. No i wizja zatrzymania tych pieniędzy w kraju też była dosyć kusząca. I zaraz za tymi synodami, kiedy Henryk VIII zorientował się trochę, że ci duchowni to tak nie do końca będą protestować przeciwko właśnie temu, że ta głowa Kościoła po prostu się zmieni, zaczął małymi krokami wydawać od 31, potem 32 do 34 roku takie różne ustawy, które miały po prostu ograniczyć ten wpływ duchowieństwa, uniezależnić duchowieństwo angielskie od papieża. Na przykład wydał taką ustawę, która uchylała moc tych papieskich interdyktów wobec Anglii, albo najpierw uczone, a potem w ogóle zostało zniesione prawo papieża do mianowania biskupów i arcybiskupów w Anglii. Więc małymi krokami on konsekwentnie do tego dążył. I co chciałam jeszcze podkreślić, to te wszystkie akty, łącznie z wydanym później w 1534 roku aktem supremacji, to były akty zatwierdzone przez parlament. Formacja w Anglii została przeprowadzona za zgodą i za pośrednictwem parlamentu. To było bardzo starannie, metodycznie przygotowane działanie. Tutaj poszanowano po prostu to wewnętrzne prawa i najpierw przygotowano właśnie sobie narzędzia do tego, żeby z Rzymem po prostu zerwać.
6: Profesor Iwona Janicka jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
7: Reklama.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
28: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Iwona Janicka z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o zerwaniu Anglii z Rzymem za czasów Henryka VIII. Pani profesor mówiła o rozmaitych dokumentach, które sukcesywnie były przez króla wydawane, by ostatecznie doprowadzić do zerwania z Rzymem i stworzenia kościoła anglikańskiego. Ważny był na przykład akt o podporządkowaniu duchowieństwa i ten dokument stanowił, że tylko król może zwoływać przyszłe synody, a także, że wszystkie uchwały, jakie zostaną na nich podjęte, wymagają jego akceptacji. Nadto ustawa polecała również zbadanie obowiązujących już uchwał synodalnych pod kątem wierności królowi, bo w tym dokumencie wyrażał Henryk brak zaufania do duchowieństwa właśnie. Miał powiedzieć: myśleliśmy, że duchowni naszego królestwa są wyłącznie naszymi poddanymi, lecz teraz przekonaliśmy się, że są naszymi poddanymi tylko połowicznie, a co gorzej, prawie nimi nie są. Był też akt o wstrzymaniu apelacji, który anulował możliwość odwoływania się w sprawach sądowych do papieża. I było tam takie stwierdzenie, że Królestwo Anglii, uznawane na świecie przez wiele dawnych kronik za imperium, jest rządzone przez króla, któremu wszyscy poddani winni oddawać należną cześć i posłuszeństwo zaraz po Bogu. No dobrze, a jacy duchowni pomagali Henrykowi? Bo pani powiedziała o tym, pani profesor, że te akty były akceptowane przez parlament, ale pewnie różne rzeczy by się nie wydarzyły, gdyby nie byli usłużni duchowni, którzy królowi w jego dziele pomagali.
15: No, takich duchownych było kilku, ale chyba takim, który moim zdaniem taką największą rolę odegrał, to był Tomasz Cranmer. To był taki, można powiedzieć nawet, że był przywódcą angielskiej reformacji, był też arcybiskupem Canterbury. I on chociaż był, uwaga, wyświęcony na katolickiego duchownego, to jednak no, zgodził się na tą reformę, to on jeszcze w pewien sposób pokierował tym, jak ona miała tutaj przebiegać. On też tutaj pomagał unieważnienia małżeństwa Henryka z Katarzyną Aragońską, ale tutaj w tych swoich jakby przygotowaniach jakby położył nacisk na, żeby wybrzmiała ta zasada supremacji królewskiej, gdzie król właśnie jest uważany za suwerena nad kościołem, tak? I no, tutaj stawiał go w pozycji takiego obrońcy ludu przed nadużyciami Rzymu. Zresztą też Cranmer, on wydał bardzo wiele takiej, no może literatury to niewłaściwe określenie, ale wiele takich dokumentów, które później stworzyły te doktrynalne i takie liturgiczne podstawy tego zreformowanego kościoła. Nie wprowadzał jakichś tam wielu radykalnych zmian, bo gdyby się przyjrzeć temu, co się zmieniło w Anglii, być może jeszcze o tym powiemy, po reformacji, no to nie zmieniło się zbyt wiele, tak? Być może też dlatego to zostało tak szybko przez duchownych przyjęte. Ale rzeczywiście Cranmer tutaj zdecydowanie jakby jego rola się w tym dziele wybija.
14: No to może powiedzmy jeszcze, że kiedy Maria Tudor została królową Anglii, to był rok 1553, to w ramach akcji obrony katolicyzmu został on uwięziony pod zarzutem zdrady, a potem tak, kilka lat później skazano go na śmierć przez spalenie na stosie. Ale wracając do tych wydarzeń z 1533 roku, on już jest tym biskupem Canterbury, bo został nim rok wcześniej. O tym potajemnym ślubie Henryka i Anny dowiaduje się 2 tygodnie później. Potem pracuje razem z królem nad stworzeniem takich procedur prawnych, które miałyby umożliwić unieważnienie tego poprzedniego małżeństwa z Katarzyną. No i potem to właśnie Cranmer otwiera ten sąd z Henrykiem VIII, z Katarzyną Aragońską. Aragońska nie stawiła się osobiście, wysłała pełnomocnika. No i to on wydał też ten wyrok, ogłaszając, że małżeństwo króla z Katarzyną było niezgodne z prawem Bożym. Najbardziej zabawne, że zagroził królowi ekskomuniką, jeżeli nie będzie się trzymał z dala od Katarzyny. Oczywiście Henryk VIII niczego bardziej nie pragnął niż trzymania się jak najdalej od swojej pierwszej żony. No i był gotowy wtedy już Henryk do zawarcia kolejnego małżeństwa. To Cranmer uprawomocnił małżeństwo króla i Anny. No i potem osobiście koronował, namaścił królową Annę, przekazał jej insygnia królewskie. No i na odpowiedź Rzymu nie trzeba było długo czekać, bo do lipca. Klemens VII uznaje małżeństwo z Anną za nieważne. Jeszcze wstrzymuje się wtedy z ekskomuniką, bo dopiero jego następca, Paweł III, ekskomunikuje Henryka.
15: Tak, tutaj to, co jest istotne, to no, jakby cała Europa na chwilę odwróciła się od Henryka VIII i od Anglii. Nawet tutaj namawiano do zerwania stosunków dyplomatycznych, ale Anglia w zasadzie już w tym momencie była no już tak daleko posunięta, można powiedzieć, w tych swoich zamiarach, że czy w reformacji, tak, że praktycznie to jej w niczym to nie przeszkodziło.
14: No i ten finał wielkiej sprawy króla to jest listopad 1534 roku. Parlament uroczyście uchwala akt o zwierzchnictwie, który stwierdza, że, cytujemy, król Anglii oraz jego następcy będą uznawani za głowę kościoła Anglii, co wynika z tradycji, a przez tę ustawę jest jedynie potwierdzone.
15: Ja myślę, że to było też w dużej mierze, dlaczego tutaj wspomniano o tej tradycji. Ja wspomniałam o tym, że Anglia jednak była takim krajem, który się trochę separował od Europy. I od już tego XII, XIII wieku sporo takich ustaw wychodziło właśnie, które tą kontrolę króla nad kościołem zwiększały, ale też z drugiej strony nie było ze strony papieży przez ten czas jakiejś takiej wielkiej presji, żeby tą sytuację w Anglii unormować. Papieże po prostu wysyłali tylko tam swoich przedstawicieli, żeby zebrać podatki czy w jakichś takich sprawach procesowych. Natomiast nie było tutaj takiego wielkiego parcia ze strony papieża na kontrolę.
14: 3 listopada 1534 roku parlament Anglii uznał swojego króla, czyli Henryka VIII, za głowę kościoła Anglii, no i po 11 wiekach uwolnili się od tej zależności od papiestwa. Myślę sobie, że to nie było tylko zerwanie łączności duchowej, tak, ze stolicą apostolską, z kościołem. To była w tamtych czasach wielka rewolucja o charakterze ustrojowym.
15: No, ustrojowym na pewno, bo przecież królowi, tak, została powierzona jeszcze nowa funkcja, ale też swego rodzaju on stał się właśnie takim obrońcą społeczeństwa angielskiego przed, w ogóle można powiedzieć, nie tylko przed Rzymem, bo to się już dokonało, ale przed innymi niewiernymi, dlatego że zapanowania późniejszych królowych było widać też taką walkę o to, żeby jednak to wyznanie anglikańskie było wyznaniem dominującym. Przykładem mogą być tu ustawy, które mówiły, że na przykład każdy, kto chce być wysoko postawionym urzędnikiem w Anglii, musi złożyć przysięgę na wierność królowi, przysięgę na wierność właśnie religii anglikańskiej. W innych krajach europejskich, gdzie takie, no powiedzmy, reformy się dokonały, raczej ostrożnie podchodzono do takich deklaracji.
14: Ale myślałam też o takiej zmianie ustrojowej, trochę odwołując się do tego papalizmu, o którym mówiłyśmy na początku, bo przecież w tamtych czasach władza papieska sięgała głęboko w życie każdej europejskiej monarchii. Papież był takim arbitrem polityki europejskiej. Obawiano się na przykład ekskomuniki ze strony papieża, tak? Liczono się z papieżem. On mógł podejmować decyzje, wpływać na decyzje, które zapadały na monarszych dworach. Więc tutaj nagle tego zwierzchnictwa ze strony papiestwa już nie ma i król angielski jest sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem.
15: Szczerze mówiąc, ja bym się nie do końca zgodziła tutaj, że papież tak jednoznacznie, można powiedzieć, wywierał wpływy na decyzje królewskie, czy monarsze w ogóle, już nie tylko mówiąc o Henryku VIII i w ogóle władcach angielskich, czy władcach europejskich, bo nie wszyscy papieże mieli do tego po prostu narzędzia. Trzeba pamiętać, że Klemens VII, on właściwie całkowicie był uzależniony od Karola V, nawet przez ten fakt, że nie posiadał siły zbrojnej. On nie posiadał swojego wojska, więc jedyne, co mógł zrobić, to zaciągnąć jakieś pożyczki na wystawienie armii zaciężnej, na wystawienie najemników, albo właśnie prosić o pomoc cesarza. A takich spraw właśnie dokładnie w tym czasie, w połowie XVI

0: zmiany przeprowadzić. Więc nie zawsze ci papieże, taki wpływ dominujący i zdecydowany na władców europejskich wywierali.
1: Ale niektórzy potrafili napsuć krwi rozmaitym królom, prawda? Ta rywalizacja między papiestwem a monarchiami to rzeczywiście jest bardzo ładny kawał naszej europejskiej historii. A jak, pani profesor, wyglądał ten kościół henrykowski, który powstaje?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że wiadomo, że za panowania jednego władcy nie da się wprowadzić wszystkich absolutnie takich ustaw, które od A do Z by ten kościół w jakiś sposób kształtowały, ale podłoże bardzo zostało dobre zrobione. Później jeszcze Elżbieta I kontynuowała to dzieło i właściwie to za jej czasów wykształcił się właśnie ten kościół taki prawdziwy, anglikański, nazwany wysokim kościołem, ale tak naprawdę nie za dużo się tam zmieniło, jeżeli chodzi o organizację i o dogmaty, bo może powiem, co pozostało takie same. Zachowano na przykład sukcesję apostolską, czyli zachowany był taki tradycyjny podział na diakonów, na prezbiterów, czyli księży, na biskupów. Ubiór i liturgia duchownych pozostała praktycznie taka sama. Oni nosili te tradycyjne szaty liturgiczne, czyli ornaty, alby. Kościoły zewnętrznie, można powiedzieć, i wewnętrznie też się niespecjalnie zmieniły, bo nadal były ołtarze, witraże, świece i tak dalej. Ale na przykład Eucharystia. Ona jest bardzo w zbliżony sposób odprawiana do mszy katolickiej. Tam są zachowane formularze, zachowane są czytania, zachowana została też spowiedź, chociaż tutaj akurat w przypadku anglikanizmu ma ona charakter dobrowolny. I być może właśnie dlatego, że tak niewiele się tu zmieniło, to duża część duchowieństwa zgodziła się po prostu, przyjęła tą reformację. Tam bodajże chyba Johnson podaje w historii Anglików, że tylko 1% społeczeństwa tak naprawdę, 1%, przepraszam, duchowieństwa w jakiś sposób próbowało się bronić przed reformacją, ale zostali po prostu kupieni. A kupieni dlatego, że zaoferowano im, że no w momencie, kiedy dokonał Henryk VIII kasaty klasztorów, kiedy sekularyzował ziemię, czyli ześwięcił, przejął ją na własność korony, to księża, którzy zaczęli prowadzić taką pracę duszpasterską, oni dostali pensję, a emerytowani księża dostali emerytury. Więc no, tutaj oni się znaleźli nagle w takiej, no, jakby nie było dobrej sytuacji. Co się zmieniło i to, co warto podkreślić, to wprowadzono takie, można bym powiedziałabym, takie zasady w organizacji kościoła, które stały się wspólnym mianownikiem dla wielu wyznań protestanckich, dla kalwinizmu na przykład, czy dla luteranizmu również. To było na przykład właśnie ta konfiskata własności zakonników, ale bardzo ważna była też Biblia i nabożeństwo w języku narodowym. Tutaj w języku angielskim to rzeczywiście jakby spowodowało takie silniejsze zespolenie kościoła z państwem, ze społeczeństwem i wzrost takiego, wzrost świadomości narodowej. Tam zaczęły się właśnie takie, można powiedzieć, procesy już wtedy tworzyć. Więc łacina wypadła, zastąpiono ją angielskim. Co jeszcze? Kult świętych na przykład. Zniesiono kult relikwii, odrzucono dogmaty maryjne, odrzucono wiarę w czyściec, ale też jak w większości właśnie tych wyznań reformowanych utrzymano prymat tylko dwóch sakramentów, chrztu i Eucharystii. Reszta też tam była, ale one nie miały jakiegoś tam większego znaczenia. I jeszcze jedna rzecz, tak mi się wydaje, atrakcyjna dla duchownych, to było zniesienie celibatu. Może to nie wydaje się jakieś super atrakcyjne, powiedzmy, ale rzeczywiście to zniesienie celibatu spowodowało, że wzrosło morale księży, bo

0: nagle okazało się, że oni nie muszą mieć kobiet gdzieś nielegalnych, mogą zakładać rodziny. I no, tutaj nie było tej kwestii właśnie dziedziczenia, powiedzmy, majątku, bo oni po prostu otrzymywali pensję. Ja zaryzykowała takie twierdzenie, że anglikanizm stał się takim bardzo atrakcyjnym wyznaniem, a bycie księdzem anglikańskim było atrakcyjnym zawodem po prostu. Ale stało się.
1: Ale myślę też sobie, że to tworzenie kościoła henrykowskiego to było takie rozpoznanie bojem, bo to, o czym pani mówiła, to najpierw zostało zawarte w takich 10 artykułach. Był to oficjalny dokument doktrynalny tego nowo powstałego kościoła Anglii po zerwaniu z Rzymem. Taki kompromis między tradycyjną teologią katolicką, a tymi ideami reformacji. No i ten dokument miał zakończyć jakieś spory religijne, napięcia, ale wywołał niezadowolenie i potem Henryk zaczął powracać do bardziej konserwatywnej teologii i w 1539 roku zostały ogłoszone bardziej restrykcyjne artykuły 6 ich wtedy było. Czyli jak rozumiem, po prostu badał grunt Henryk, jeżeli coś na ten podatny grunt nie trafiało, to to było modyfikowane.
0: No tak, on był pragmatyczny, można powiedzieć, władcą i potrafił się z pewnych rzeczy wycofać. Natomiast, no mówię, to były takie sygnały, które miały rozpoznać, jak daleko można się posunąć. Także myślę, że tutaj jakby tego dzieła całego dokończyła Elżbieta I, jakby wyspalając wszystkie te bardziej albo mniej, powiedzmy, trafne, tak, zarządzenia dotyczące organizacji kościoła.
1: Elżbieta I, przywołana przez panią profesor, przychodzi na świat 7 września 1533 roku, bo kiedy jest ten potajemny ślub Henryka i Anny, to Anna jest już w ciąży, potem jest ten oficjalny ślub i koronacja. Królowa jest wtedy brzemienna. No i ta Elżbieta to jest dla Henryka potężne rozczarowanie. Tyle zabiegów, tyle lat, nowa legalna małżonka, a tutaj znowu córka. No i żadnej kolejnej ciąży Anna nie donosi, więc ta historia za jakiś czas też dobiegnie końca, bo Henryk będzie zdeterminowany w tej próbie uzyskania następcy tronu.
0: Do końca mu się nie udało, a jeszcze Elżbieta była ostatnio z rodu Tudorów, bo umiera w 1603 roku. Dynastia, która przejmuje władzę, to są Stuartowie, dynastia szkocka, więc no, cały ten jego plan właściwie no, ograniczył się do tego jednego sukcesu, jakim była reformacja. No też nie do końca był to sukces, bo to była taka potrzeba chwili w tamtym czasie. Z jednej strony to była potrzeba chwili, tak, żeby unieważnić małżeństwo Katarzyny Aragońskiej, a z drugiej też potrzeba taka czasów, czyli to, co mówiłyśmy wcześniej, właśnie ten narastający od 300 lat kryzys, który w kościele anglikańskim się pojawił, właśnie tym zaskutkował.
1: Profesor Iwona Janicka, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność po tej drugiej stronie. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Znowu licytacja między Kancelarią Premiera a Pałacem Prezydenckim. Tym razem o to, kto doprowadził do wznowienia ekshumacji na Wołyniu. Potrzebne są zmiany w programie Czyste Powietrze. Jakie o to zapytał samorządy Polski Alarm Smogowy. Za kilka godzin poznamy ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Minuta po 18:00, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Co za bezczelność. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz komentuje wypowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie ekshumacji. Szef rządu w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej opublikował nagranie, w którym podkreśla, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. To manipulacja, stwierdził Leśkiewicz i podkreślił, że ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. Zamiast pisać o bezczelności, lepiej uszanować wysiłek wszystkich, którzy doprowadzili do przełomu po latach impasu, skomentował z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka. O ekshumacjach mówił dzisiaj w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050. W poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Tego samego dnia rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów we wsi Późniki otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne.
11: Jesteśmy po badaniach genetycznych. Tutaj Pomorski Uniwersytet Medyczny zajmował się tym procesem i udało się, co jest bardzo dobrą informacją, zidentyfikować pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej.
10: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody na poszukiwania w kolejnych 2 lub 3 lokalizacjach. Polski Alarm Smogowy zapytał ponad 1500 gmin w Polsce, jakich zmian chciałyby w programie Czyste Powietrze. Alarm chce, by z wniosków z tych ankiet skorzystał teraz resort klimatu i środowiska w czasie reformy programu. Dane zebrane z samorządów potwierdzają, że zainteresowanie programem po zmianach praktycznie nie istnieje. Gminy zaproponowały konkretne rozwiązania, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
12: Bon na audyt energetyczny, umożliwienie częściowej termomodernizacji budynku, skrócenie wymogu posiadania budynku przez 3 lata po to, żeby można było partycypować w programie Czyste Powietrze. Brakuje uproszczenia dokumentacji, skrócenia czasu rozpatrywania wniosków czy przyspieszenia wypłat dotacji.
10: Szczegóły dotyczące tego, jakie dokładnie zmiany proponują samorządy, są na internetowej stronie Polskiego Alarmu Smogowego. Złoto-niebieskie barwy Górnego Śląska zalały dziś ulicę Katowic. Uczestnicy Marszu Autonomii apelowali o uznanie języka śląskiego, wsparli rozpoczęte właśnie starania o wpisanie go na listę UNESCO i przypomnieli o pamięci tragedii górnośląskiej. Mówili o śląskiej tożsamości, historii, prawie do pielęgnowania własnego dziedzictwa.
13: Co przychodzimy, żeby zademonstrować, że jesteśmy stąd. Mamy swoją historię, mamy swoją kulturę. Jesteśmy z tego dumni.
14: Każdy Śląsk tu powinien być.
10: To był już 20. Marsz Autonomii. Jego uczestnicy co roku upamiętniają uchwalenie przez Sejm Autonomii Województwa Śląskiego 15 lipca 1920 roku. Powodzie i osuwiska wywołane ulewnymi deszczami monsunowymi zabiły co najmniej 44 osoby w południowo-wschodnim Bangladeszu i ponad 1 000 000 osób odcięło od świata. Władze kraju informują, że powodzie w 7 dystryktach sparaliżowały codzienne życie. życie odizolowały od świata ponad 250 tysięcy gospodarstw domowych. Przerwy w dostawie prądu, uszkodzone drogi, zerwane połączenia komunikacyjne spowolniły działania ratownicze i pomocowe. Armia stara się dotrzeć do poszkodowanych łodziami wypełnionymi żywnością, wodą pitną i lekami. Rząd wezwał powodzian do ewakuacji z zagrożonych terenów. Jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu. W wieku 25 lat zmarł piłkarz Republiki Południowej Afryki Jaden Adams. Zagrał 3 mecze w turnieju. Ministerstwo Sportu RPA ogłosiło tę wiadomość, nie podając przyczyny śmierci. Policja poinformowała o wszczęciu śledztwa po znalezieniu rano ciała mężczyzny w domu na przedmieściach Kapsztadu. A dzisiaj na mundialu najpierw hit Anglia-Norwegia, a potem mecz Mistrzów Świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. W nocy poznamy 2 ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest też jako pojedynek 2 snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
8: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny, więc no trochę tego jest. Nie znam tego słowa po angielsku, ale to będzie taki zabawny mecz, będzie fajnie.
10: Mecz Anglia-Norwegia o 23 o 3 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
10: Może jeszcze grzmieć na północnym wschodzie. W nocy burze będą zanikać. Jutro miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, tym programem chcę wrócić do tematu, do choroby, o której już nieraz rozmawiałam. Ostatni raz to było mniej więcej 2 lata temu, ale mam poczucie, że ciągle wiemy o niej za mało. Vis-a-vis mnie Magda Misuno. Dzień dobry, Magdo.
16: Dzień dobry Państwu. Cześć, Ewo. No miło właśnie. Mi dziękuję, że mnie tutaj ponownie zaprosiłaś.
15: No tak, bo zazwyczaj spotykałyśmy się na wybrzeżu i przegadałyśmy kilka godzin, stąd jesteśmy na ty. Czasami także raz była taka sytuacja, że byłaś ty i był pan doktor, który mówił o toczniu. Ale ty, która chorujesz już wiele lat, ile lat chorujesz?
16: Znaczy ja nie mówię o sobie, że choruję, o sobie, że mam toczeń, bo nie utożsamiam się. Ja to nie jestem choroba, tylko mam taką przypadłość, nazywa się toczeń rumieniowaty układowy. Oficjalnie od 2001 roku, czyli 25 lat, a już pierwsze symptomy miałam 2 lata wcześniej, czyli 27 lat.
15: Ale to chcesz powiedzieć, że 2 lata było potrzebne, by w oparciu o te symptomy w końcu postawić, o te objawy w końcu postawić diagnozę, tak?
16: No, w końcu musiałam się tak źle czuć, że nie mogłam wyjść z pociągu, który zawoził mnie do szpitala. Musiało być ze mną naprawdę strasznie wtedy, żeby lekarze w końcu stwierdzili, że no chyba coś mi jest.
15: A ja powiedz wobec tego dla osób, które nic nie wiedzą. Bo ja powiem tak, toczeń to jest najprościej, to jest choroba autoimmunologiczna. Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że organizm zaczyna działać przeciwko sobie. Niezbadane są tego mechanizmy, dlaczego jeden organizm zaczyna działać w ten lub inny osób przeciwko sobie, a u innego człowieka tak się nie dzieje, prawda?
16: Dokładnie tak. Jest to choroba właśnie ta autoimmunologiczna, autoagresywna, choroba tkanki łącznej. Tkanka łączna to jest praktycznie wszystko łącznie z krwią. Toczeń się objawia przede wszystkim najczęściej u większości osób. To są bóle stawów, bóle kości stawów, bóle mięśni oraz wysypka na skórze, głównie na twarzy, bardzo często w kształcie takiego jakby motyla, czyli na policzkach, na nosie, to wygląda jak skrzydła motyla. Dlatego też czasami osoby z toczniem nazywa się motylkami. ale toczyń to również nerki. Bardzo częstą też przypadłością jest toczniowe zapalenie nerek występujące w toczniu, które nieleczone może prowadzić do bardzo poważnych powikłań. Również mogą być zajęte serce, płuca, wszelkie inne narządy, wzrok. Bardzo często to są jakieś też nadżerki, migreny, łusienie plackowate. Czasami niektórym dziewczynom, kobietom całkowicie wypadają włosy. Na szczęście toczeń ma to do siebie, że one odrastają. Wypadają w momencie, kiedy toczeń jest bardzo aktywny, zaostrzony, a kiedy jest leczony, wyciszony, to wszystkie objawy zazwyczaj ustępują.
15: Ale ty powiedziałaś słowo wyciszony. To znaczy, że masz chorobę i to są takie etapy. Jest etap wyciszenia, potem choroba się uaktywnia, potem znowu jest etap wyciszenia, potem znowu choroba się uaktywnia. I taki jest rozwój choroby, gdyby nie była leczona? Czy ona się wycisza, by się wyciszyć, ona musi być leczona.
16: By się wyciszyć, ona musi być leczona. Z tym, że tak, u każdego toczeń przebiega różnie. No fajnie by było, gdyby to u każdego wyglądało, że leki na tyle dobrze działają, że ona, ta choroba się wycisza. Wówczas mówimy o remisji. Remisja to jest właśnie taki stan uśpienia choroby, że wiem, że mam ten toczeń, ale żyję normalnie. No biorę tylko jakieś tam podstawowe leki, bo podstawowe trzeba przyjmować, ale no żyję prawie normalnie. No też to nie jest takie, no zaraz powiem, może do końca normalne życie, ale w miarę bliskie normalnemu. Niestety są osoby, które mają ten toczeń nawet po 20, 30, 40 lat, i praktycznie mówią, że one nigdy nie miały remisji. Cały czas coś im dolega, cały czas jakby ten organizm toczy walkę, czy one, no można powiedzieć, no organizm toczy cały czas walkę ze sobą, cały czas jest w tej autoagresji.
15: Czyli nie ma takiego leku, który w momencie, gdy pada diagnoza, ktoś oddycha, no nareszcie, i lekarz też wiemy, co tej osobie jest, jest podany lek i następuje remisja, no bo wtedy byłoby cudownie, po prostu by nastąpiła remisja i do końca życia, nawet jeżeli człowiek by musiał brać lek do końca życia, to czym by się nie pojawiał, nie, tak nie jest. Co więcej, może nastąpić remisja po danym leku, a potem na nowo choroba się uaktywnia i co, wówczas się próbuje z innym lekiem z kolei?
16: To zależy od lekarza. Przede wszystkim leczenie prowadzi lekarz. Leki są różne i na każdego działają inne. To znaczy,
15: czasem metodą prób i błędów.
16: Tak, są to zazwyczaj takie grupy leków, na przykład no, bardzo podstawowe i istniejące już od ubiegłego wieku, chyba od lat 60. to są sterydy. Są też leki przeciwmalaryczne, leki immunosupresyjne, czyli takie wyciszające organizm. Mamy teraz w Polsce bardzo dobry też jeden lek biologiczny, ale on oczywiście jest nie na wszystkie postaci leku. Mamy
15: Na wszystkie postaci choroby.
16: Nie na wszystkie postaci choroby, tak, przyjęzyczenie, przepraszam. Mamy również jaki, ale one też są tam w określonej grupie toczniowego zapalenia nerek. Toczniowe zapalenie nerek to jest 5 różnych stadiów poszczególne leki są na określone stadia. Także jest cały szereg leków i to nie jest tak, że te same leki nawet dwóm osobom, u których toczeń przebiega podobnie, tak samo zadziałają. To naprawdę każdy nasz organizm jest inny, u każdego toczeń przebiega inaczej i w związku z tym dlatego ta choroba jest taka trudna, dlatego leczenie tej choroby jest tak trudne i nie leczymy jej zazwyczaj u jednego lekarza. No tak, zazwyczaj podstawowym lekarzem to jest reumatolog, ale bardzo często jest to dermatolog. W przypadku toczniowego zapalenia nerek jest to również nefrolog. Bardzo często hematolog, bo są różne nie za dobre wyniki krwi związane, nie wiem, z krwinkami białymi, czerwonymi i tym podobne.
15: Czyli to jest taka choroba, która ma różne oblicza.
16: Tak. Tak, można tak powiedzieć.
15: I to utrudnia diagnozę. A wracając jeszcze do diagnozy, czy jest takie jednoznaczne badanie? No bo z objawów, o których ty mówisz, można, jeśli chodzi o te objawy, można podejrzewać różne choroby, prawda? I przypuszczam, że są osoby, które chodzą od lekarza do lekarza i różne są hipotezy stawiane. Wobec tego zasadniczym jest odpowiedź na pytanie, czy jest jedno badanie, które raz zrobione jednoznacznie, bo komuś się zapali czerwone światełko, a może to, że wykaże tak, to jest to czy...
16: Absolutnie nie ma jednego badania i niestety bardzo dużo ludzi samych diagnozuje się w internecie, potem mówi lekarzom, że ono na pewno ma toczeń, no bo ma takie przeciwciała akurat wyszły. To musi być kilka różnych badań i kilka różnych objawów i one muszą się razem zsumować, żeby lekarz, najczęściej lekarz reumatolog, lekarz od tkanki łącznej mógł zdiagnozować, że to jest toczeń i zapewnić, że to na pewno jest toczeń. Jest wiele innych chorób tkanki łącznej, wiele innych chorób autoimmunologicznych, które są do siebie podobne. Dlatego to jest tak trudno zdiagnozować. Ja mogę powiedzieć, co miesiąc przyjmuję lek w klinice i co miesiąc trafiam na bardzo różne osoby i zawsze w tym raz w miesiącu wśród tych osób, które są ze mną na sali, jest zawsze jedna osoba, która jest niezdiagnozowana. Są najczęściej osoby, które cierpią latami, 20-30 lat, chodzą od lekarza do lekarzy. Wydały po tysiące złotych, setki tysięcy złotych na prywatne leczenie, które nic nie wniosło, nikim nie postawił diagnozy. Część z nich wychodzi z diagnozą, a część niestety bez diagnozy.
15: No to skoro tak jest, to ja rozumiem, że twoje 2 lata... zanim dostałeś diagnozę, to był relatywnie krótki okres.
16: Tak, bardzo krótki. To znaczy, ja tak może
15: miałaś szczęście.
16: 2 lata, ja po 2 latach zostałam leczona, z tym, że przez kolejne 2 lata miałam niezróżnicowane zapalenie tkanki łącznej.
15: Aha, aż czyli to jeszcze nie było postawione, że to jest to, tak. Czy nie jest to jakieś zapalenie tkanki łącznej.
16: Tak, aż w końcu trafiłam przez przypadek do hematologa, pozdrawiam doktora Mitala, który zdiagnozował mi właśnie ten toczeń. Na podstawie wielu wyników, na podstawie objawów, on już powiedział, na podstawie objawów on już wie mniej więcej, co mi jest, ale no, muszą to potwierdzić badania. Pamiętam, że wtedy z 15 próbek krwi mi pobrano i on powiedział, no mam już czarno na białym, że to jest toczeń.
15: Proszę Państwa, rozmawiamy o toczniu. Vis-a-vis mnie Magda Misuno, osoba, która... od 22 lat żyje z tą chorobą. Za chwileczkę wracamy na antenę.
14: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl. Autopromocja.
17: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
14: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: Travisto Fast i Travisto
21: Aflofarm.
22: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
23: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
24: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
23: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
24: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
25: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 18.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska oczekuje, że Ukraińcy zmierzą się ze swoją przeszłością w sprawie zbrodni wołyńskiej, jak Polacy zmierzyli się ze swoją w sprawie zbrodni w Jedwabnem, podkreślił wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski. Dodał, że skala mordów w Jedwabnem jest nieporównywalna ze zbrodnią dokonaną przez UPA. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zdaniem jest uspokojenie, zadaniem jest uspokojenie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Harry Heliowara i Henryk Patten triumfowali w rywalizacji deblistów w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Wimbledon. W finale fińsko-brytyjska para, która w Londynie najlepsza była też w 2024 roku, pokonała Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pavicia 7-6, 7-6.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Rozmawiamy o toczniu. Vis-a-vis mnie Magda Misuno, osoba, która żyje z tą chorobą, tak? Żyję z tą chorobą od 20 kilku lat, tym samym masz duże doświadczenie, jeśli chodzi o samą chorobę. Spotykasz inne osoby, które chorują, pomagasz też tym innym osobom. Ja nie powiedziałam, że ty reprezentujesz Fundację Toczeń Polska. Powstała taka fundacja i to założyły osoby właśnie chore, prawda?
16: Tak, osoby z toczniem. Fundacja powstała w 2023 roku. Działamy właśnie już od prawie 3 lat. Przede wszystkim edukujemy pacjentów z toczniem oraz osoby niezdiagnozowane, ich rodziny. Przede wszystkim poprzez działalność na Facebooku, na stronie internetowej toczniepolska.pl, ale także poprzez warsztaty, poprzez materiały edukacyjne, poprzez kampanię Żyjące z Wilkami. W ramach tej kampanii powstała taka bajka dla dorosłych o dwóch osobach żyjących z wilkiem, dosłownie ich przenośni.
15: Ale skąd ten wilk się bierze, powiedz, bo to słuchacze nie wiedzą.
16: Bo tak... łacińska nazwa choroby to jest lupus, a lupus znaczy wilk i to jest jednocześnie międzynarodowa też nazwa choroby. Wilk dlatego, że działa podstępnie. Właśnie czasami są jakieś takie pierwsze symptomy, to jest też opisane w tej bajce, że jakieś zadrapanie, czyli na przykład, nie wiem, jakaś czerwona plama, albo nagle boli nas kolano. Takie nic nieznaczące symptomy, które mogą znaczyć wszystko. I potem coraz bardziej mamy coraz więcej tych symptomów. I niestety, jak ten toczeń nie zostanie na czas zdiagnozowany, nie zostanie nam podane leczenie, to czasami są wręcz tragiczne sytuacje. Kiedyś była znana taka historia karateczki, która doznała wstrząsu septycznego i przy okazji wykryto jej toczeń, ale ona utraciła chyba ręce, nogi, nos, także no to może być naprawdę bardzo niebezpieczne, kiedy jest niewykryte, nieleczone.
15: Ale ty mówisz o różnych objawach, o bardzo poważnych, na przykład ze strony nerek. Czy to znaczy, że w sumie nieleczony albo źle leczony toczeń, zaniedbany, może doprowadzić człowieka do śmierci?
16: Może. Niestety może. Kiedyś jak się w ogóle w internecie znalazło toczeń, no to było takie powiedzenie, że z toczniem się żyje najwyżej 5 lat. To nawet jak ja to przeczytałam.
15: Czyli skraca życie.
16: Tak, ale to jest nieprawda. Od razu mówię, proszę dalej nie wyłączać radia w tym momencie, to jest nieprawda. To kiedyś tak było. Teraz normalnie ludzie mogą żyć po kilkadziesiąt lat, ale ludzie, którzy się leczą, którzy dbają o siebie, bo dbanie o siebie, dbanie o tocznia, leczenie tocznia, to nie jest tylko to leczenie farmakologiczne, które jest podstawą i wizyty u lekarza są podstawą, u lekarza specjalisty, który cię prowadzi w tym toczniu, ale przede wszystkim ważne jest zadbanie.
15: Ale co to znaczy? Bo człowiek myśli tak, w porządku, są świetne lekarstwa, tak? Ja na przykład, ty mówisz o sobie, jestem w stanie remisji, czyli nie mam w tej chwili objawów, ale użyłaś już wcześniej określenia, że to życie, że wpływa na życie i tak dalej. Teraz zwróciłaś do tego. No co to znaczy dbanie o siebie tutaj?
16: Dbanie o siebie, czyli zadbanie o swój umysł, czyli przede wszystkim radzenie sobie ze stresem, nie unikanie stresu, bo stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć.
15: Ale chcesz powiedzieć, że stres może wpływać tak, że toczeń może się nasilać na przykład?
16: Tak, przede wszystkim stres jest głównym czynnikiem wywołującym te ataki tocznia.
15: A to łatwo powiedzieć w dzisiejszych czasach, od dawna żyj bez stresu.
16: To nie chodzi o to, żeby żyć bez stresu.
15: Tylko co?
16: Tylko chodzi o to, żeby tak się nauczyć radzić sobie ze stresem, żeby po prostu zwyczajnie sobie z nim radzić, żeby mimo stresujących sytuacji, nie mówię, żeby cały czas się uśmiechać, oczywiście i są wtedy, no różnie reagujemy na stres, ale żeby to stres nie doprowadził nas, naszego ciała do takiej sytuacji, że nie możemy już sobie poradzić i że ten toczeń, ten wilk nas ponownie zaatakuje.
15: Ale to powiedz, może daj przykład, nie wiem, czy możesz dać z własnego życia, sytuacja, w której stres, jakiś konkretny stres spowodował po prostu zaostrzenie, nawrót choroby i tak dalej.
16: No u mnie w przeciągu tych 20 lat to było wielokrotnie. Czasami jest to w ogóle jednym z czynników wywołujących choroby autoimmunologiczne jest właśnie stres. Ale to nie jest tak, że doznaliśmy stresu i na drugi dzień mamy chorobę, tylko ona po jakimś czasie dopiero się może objawiać. W momencie, kiedy już mamy toczeń, to bardzo często jest, że ten stres, nie wiem, po miesiącu, dwóch od razu nam się odbija, że toczeń nam się zaostrza. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby nauczyć się radzić sobie ze stresem. Temu służą różne techniki medytacyjne, techniki oddechowe. W większości pacjentów, to wynika z mojego doświadczenia, rozmów z pacjentami innymi stoczniem, że bardzo potrzebna jest w większości pacjentom psychoterapia. Psychoterapia to nie jest coś wstydliwego, to jest coś normalnego. Tak jak idziemy do lekarza, bierzemy tabletkę, bo boli nas głowa i tak samo idziemy po pomoc do specjalisty, że tak powiem od głowy, który nam pomoże uporządkować pewne sprawy, dzięki czemu będzie nam się łatwiej żyło i łatwiej będzie nam się rozwiązywało pewne problemy i łatwiej będzie nam reagować po prostu na dane sytuacje.
15: Bo tu się też pojawia takie błędne koło, bo tak, sam fakt, że ja choruję, powoduje stres w organizmie, a ten stres z kolei może wzmacniać chorobę, prawda?
16: Dlatego my mówimy, że my nie walczymy z chorobą, bo mówiąc walka i próbując z czymś walczyć, sami się wprowadzamy w stan agresji, bo chcemy wygrać, chcemy walczyć. Nie, należy. Może nie będę mówić, co należy, tylko jak jest łatwiej. Łatwiej jest, jeżeli uznamy, tak, mamy toczeń, jest to fakt.
15: Chorujemy do końca życia.
16: Tak, chorujemy do końca życia.
15: Z tym musimy się pogodzić.
16: Tak, z tym musimy się pogodzić. ale możemy zrobić wszystko, żeby żyło nam się łatwiej. I właśnie przede wszystkim musimy zadbać o siebie, czyli tak jak mówiłam o swoją głowę, już powiedziałam w jaki sposób. Drugie to jest dieta, czyli odżywianie. To nie dieta nie znaczy odchudzanie, tylko znaczy przyjmowanie takiej żywności, takich płynów, które nam służą, a nie szkodzą, wiadomo.
15: Ale to jest jakoś naukowo uzasadnione,
16: tak,
15: że to, co ty jesz, jeżeli jesteś osobą żyjącą z chorobą, wpływa na tę chorobę?
16: Tak, to znaczy badań dotyczących wpływu diety w ogóle na różne choroby jest bardzo dużo. Ostatnio miałam przyjemność i zaszczyt być uczestnikiem konferencji EULAR. To jest taka międzynarodowa konferencja dla lekarzy, pacjentów i innych specjalistów związanych z chorobami reumatycznymi. I właśnie był też wykład o diecie, między innymi diecie w toczniu, no to według takich standardów, takich bardzo ogólnych, oczywiście one nie są dla każdego, ale dla większości, najbardziej zdrową dietą w ogóle polecaną na wszystkie choroby jest dieta śródziemnomorska, czyli przede wszystkim warzywa, owoce, oliwa z oliwek, ryby, owoce morza, ale to już w mniejszych ilościach, mięso maksymalnie 2-3 razy w tygodniu. No i nie stosowanie przetworzonego mięsa, przetworzonych produktów, unikanie słodyczy, szczególnie takich...
15: I żyjesz, udaje ci się tak trzymać? Tak?
16: Ja tak żyję od lat. Od lat. Łącznie, tak samo teraz, najnowsza wiedza mówi już od lat, że alkohol na przykład. Kiedyś było tam kieliszek wina, teraz naukowcy mówią, no nie jestem naukowcem, mówię co wyczytałam, można to sobie sprawdzić, jednakże każda ilość alkoholu jest trucizną, więc...
15: Tak samo może papierosy, nie?
16: A papierosy, no to papierosy w ogóle wprowadzają człowieka w stan zapalny, są też różne badania mówiące o tym, że nawet bierne palenie powoduje właśnie różne choroby z tym związane, niekoniecznie te najgorsze, związane bezpośrednio, jak tam rak płuc czy choroby płuc, ale inne choroby zapalne.
15: Cechą tocznia jest ten charakterystyczny rumieniec, ale to każdy ma na twarzy.
16: Nie, to nie ma każdy. Ja nawet sama, mimo że bardzo często mi się toczeń objawiał na skórze, ja nie miałam tego motyla. Ja miałam
15: no właśnie, bo to jest też... takie, proszę Państwa, jak skrzydła motyla,
16: tak,
15: jakby wam.
16: Ale to nie każdy.
15: Motyl się nanosi.
16: Nie każdy to ma. To się tak utarło, że motyl na twarzy, ale naprawdę nie każdy ma tego motyla i nie każdy też ma. Nie u każdego też toczeń objawia się na skórze.
15: Czy toczeń jest chorobą młodych ludzi? To znaczy. Ty już chorujesz 22 lata. Zachorowałaś jako osoba bardzo młoda. Inaczej powiem, czy w każdym wieku można zachorować, czy prawdopodobieństwo, gdy się jest młodym, jest większe?
16: Bardzo często też się mówi, że toczeń jest związane z hormonami. Bardzo często, najczęściej taka grupa wiekowa to są, w większości to są kobiety, 9 na 10 osób to są kobiety. Najczęściej zachorowania są w wieku między 20 a 40 rokiem życia, potem chyba po 60 roku życia, ale też niestety coraz częściej chorują dzieci, co jest tak jakby nowością. Wcześniej o tym nie wiedziano, nawet jedna z naszych wolontariuszek właśnie ma córkę, która właśnie też ma toczeń i no niestety właśnie też pojawia się już u dzieci.
15: No tak, i perspektywa dla rodziców, że dziecko ma chorobę, która de facto, z którą de facto będzie żyło całe życie, no jest ciężka, prawda?
16: Tak, jest to ciężkie, ale też, znaczy może mówię z perspektywy osoby, która już tam 22 lata z tym żyje. Wszystko, co jest na początku, jest nowe, jest dla nas straszne. Jak my z tym będziemy żyli? Jak ja będę brać leki do końca życia? To jest niemożliwe. Ale powiem Państwu, no człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja. I ważne, żeby przyzwyczaić się, ale też działać tak, żeby żyło nam się dobrze, a nie żeby w dół, że dobrze, to ja się przyzwyczaję, się położę się i no i wtedy umrę, nie? Także do wszystkiego się można przyzwyczaić i czasami, tak jak mówią, że no wilk ma straszne oczy, czy może coś przekręciłam, ale to znaczy tak, toczeń może być straszny, może być nawet śmiertelny. Może wielu osobom bardzo źle się z tym żyje. Wiele osób cierpi na ból, depresję. Kiedyś przeprowadziliśmy taką ankietę wśród osób z stoczniem i co ci najbardziej przeszkadza, no to większość osób odpowiedziało, nie pamiętam teraz ile to było procent, ale zdecydowana większość, ból i depresja. No bo ciągły ból powoduje też stany depresyjne, bo ile może boleć? I na to na przykład są osoby, którym leki nie pomagają. Na to nie pomagają.
15: I tu stawiam kropkę. Proszę Państwa, spotykamy się w trzeciej części programu.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenia, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: W audycji Globalne Popołudnie zabierzemy Was z Wojciechem Jagielskim do Republiki Południowej Afryki, najbogatszego państwa na kontynencie, które właśnie przeżywa falę antyimigranckich protestów. A wszyscy cudzoziemcy w kraju naprawdę mają powody, by bać się o własne bezpieczeństwo i życie. Opowieść o tym, że spór o migrację toczymy nie tylko my w naszym zachodnim świecie, już w tę niedzielę po godzinie 16. Zapraszam, Krzysztof Story.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: O.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy zginęło łącznie 6 osób, a 37 zostało rannych. Tak wynika z bilansu podanego przez władze lokalne. Najbardziej ucierpiały Sumy i Charków, a także stolica Kijów. Rosjanie wykorzystali 12 rakiet i 121 dronów. W sporze gubi się to, co powinno być najważniejsze, a więc pamięć o ofiarach, powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podczas uroczystości przy stołecznym pomniku ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Dzisiaj w wielu miastach Polski uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. W Warszawie główne obchody były na Skwerze Wołyńskim z udziałem ocalonych z rzezi wołyńskiej, ich rodzin, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara. W wieku 25 lat zmarł piłkarz Republiki Południowej Afryki Jaden Adams, który jeszcze 2 tygodnie temu grał na Mundialu. Nie są znane przyczyny jego śmierci. Policja poinformowała o wszczęciu śledztwa po znalezieniu rano ciała mężczyzny w jego domu na przedmieściach Kapsztadu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Jesteśmy z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie Magda Misuno, osoba żyjąca z chorobą zwaną toczniem. Powiedziałam na samym początku, gdy ten program się zaczynał, że bardzo mało wiemy o toczniu, ale może my dlatego mało wiemy o toczniu, ponieważ jest to bardzo rzadka choroba. Jak to wygląda, Magdo?
1: Tak, jest to zdecydowanie rzadka choroba. Według raportu z 2023 roku oficjalnie toczeń ma w Polsce 18,5 tysiąca osób. Ale no wiadomo, to...
8: Część dane... chodzi i szuka diagnozy.
1: Tak,
8: ciągle.
1: I pewnie przez te 3 lata, no tak lekarze twierdzą, też osoby, które się zgłaszają, że jest wysyp tocznia, więc pewnie teraz jest
8: ciekawe,
1: więcej.
8: Ciekawe dlaczego, pewnie sami lekarze nie wiedzą, jeszcze nauka może nie wie dlaczego.
1: No... Różne pogłoski
8: coraz
1: słyszałam, ale...
8: autoimmunologicznych.
1: Tak, tak, to najlepiej lekarz, żeby się wypowiedział na ten temat, albo właśnie ktoś, kto... w tym siedzi, w takich statystykach. Dlaczego właśnie?
8: Słuchaj, gdy ty rozmawiasz ze mną, to ja spostrzegam cię, a wraz ze mną słuchacze, jako osobę taką radosną, pełną życia, optymizmu i tak dalej. Równocześnie mówisz o depresji, o bólu. Rozumiem, że nie mówisz w tej chwili o sobie. No, ale to nie zawsze byłaś taką, rozumiem, osobą uśmiechniętą, mówiącą, radzę sobie, przeszłam przez to i tak dalej. Ty możesz być jakimś takim przykładem, ale nawet przykładem dobrym człowiek jest wtedy nie tylko, gdy mówię o tych sytuacjach swoich w życiu, gdy już to ma za sobą, tylko gdy pokazuje ten proces dochodzenia do tego, to znaczy, że o tym jakby było z nim źle. Miałaś chyba też ciężkie okresy, nie?
1: Tak, znaczy tak, silna, w sensie takie poczucie, że ja zawsze sobie poradzę, to miałam od zawsze, chyba od dziecka. Jak trafiłam do tego szpitala reumatologicznego w wieku 21 lat i zobaczyłam te osoby na wózkach, ledwo chodzące, pamiętam, moja mama się popłakała, a ja powiedziałam, że nie będę taka, że zrobię wszystko, żeby nie wylądować na wózku, zrobię wszystko, żeby być sprawna. Czy mogłabyś mi zadać jeszcze raz pytanie, bo trochę zgubiłam wątek. Aha, że nie zawsze tak
8: no tak,
1: miałam.
8: Ja powiedziałam, zakończyłam tak. To, uwaga, to trzeba teraz wyciąć, zakończyłam to, ale ty dobrze zaczęłaś,
1: tak,
8: że...
1: Tak, bo się zawiesiłam.
8: To jeszcze raz też od samego początku, że nie zawsze byłam taka, gdy
1: trafię. Nie, teraz wrócę, że no. Już później, jak no mnie postawiono najpierw tam diagnozę niezróżnicowane zapalenie tkanki łącznej i dostałam leki, to leki mnie oczywiście postawiły na nogi, i było lepiej, ale później no, przez lata bywało różnie. I no, miałam też taki ból, że kładłam się z bólu na ulicy, że płakałam.
8: Ale ty mówisz coś ciekawego. Mamy teraz doskonałe środki przeciwbólowe. I ty mówisz, że mimo to czasami w wypadku tocznia te środki nawet silne nie działają.
1: Tak, są osoby, którym naprawdę nic nie pomaga i medyczną marihuanę biorą i różne alternatywne środki. Mi pamiętam wtedy to było tam z kilkanaście lat temu, ostatnio miałam takie bóle, to było tak, że żadne dostępne tam jakieś, no nie będę wymieniać tutaj środków, tak, ale takie bardzo silne, które miałam na receptę leki, mi nie pomagały. I bywało tak, że musiałam iść po prostu na pogotowie, żeby dostać po prostu w żyłę silny lek, mhm, który mi dopiero na chwilę pomagał. I niestety...
8: Ale to cię bolały co, mięśnie?
1: Wszystko. Wtedy...
8: Całe ciało?
1: To się mówi, że boli ciało. Boli, aha, wszystko. Po prostu boli wszystko. Boli... ma się wrażenie, że boli każdy fragment ciała. Ale powiem też, że z perspektywy właśnie tych 20 lat, kiedy jestem już też po terapii, kiedy się nauczyłam oddychać, medytować, są, może to zabrzmi trochę znachorsko, ale są różne techniki, mhm, dzięki którym sami sobie możemy pomóc trochę zmniejszyć ten ból. No ja się też nauczyłam usuwać ból przez odpowiednie oddychanie. Oczywiście każdy się sam tego musi nauczyć, sam musi do tego dojść. To nie są żadne czary-mary, tylko to jest też, jak działa nasza psychika, że my jak sobie coś wmówimy, że coś działa, to to może działać. Dlatego też jak sobie wmówimy, że coś nie działa, no to trudno też, żeby zadziałało. Takie jest moje osobiste zdanie, nie jestem lekarzem, po prostu mówię to jako osoba doświadczona i też właśnie tutaj, jak Ewa powiedziałaś, że jestem optymistyczna, i ja się też tego nauczyłam. Nauczyłam się, jak kiedyś lata temu, a przecież jeszcze w ogólniaku się ze mnie śmieli, że jak zdjęcia były robione, to Magda nie cierpi robić zdjęć, bo takie miny ponoć robiłam często, znaczy na zdjęciach je było widać. Później ja się nauczyłam. Ja się nauczyłam po prostu inaczej podchodzić do życia. I naprawdę ja kiedyś nie byłam w ogóle taką optymistką. Ja byłam taką wojującą, powiedzącą, że sobie poradzę, ale w sposób taki no wojowniczy, który mnie sam też wykańczał. A o to chodzi, żeby trochę wnieść w siebie w tej łagodności i nauczyć.

0: powodów stawów to nie bardzo. Zaczęłam ćwiczyć siłowo, ćwiczę w domu, praktycznie no też od zawsze jakieś tam ćwiczenia w domu wykonywałam, jakieś tam brzuszki, plank i takie inne.
1: Bardzo sprawna fizycznie jesteś, zwłaszcza mówisz, że jeżdżę konno w dodatku.
0: Staram się, z tym, że powiem, że no jest to trudniej, bo są jakieś takie...
1: Ale czy ty w tej chwili, tak jak obawiasz się tego, że możesz, czas remisji może się skończyć i choroba może zaatakować?
0: Nie myślę o tym. Nie myślę o tym. Mówiąc szczerze, teraz czuję się
1: świetnie. A kiedy
0: świetnie.
1: Ostatni raz miałaś taki nawrót choroby?
0: 3 lata temu też to było właśnie związane ze stresem. Założyłyśmy fundację i to się wydaje. Fundacja wolontaryjnie, bo to obok pracy. Był to pewien rodzaj stresu. Mi wtedy wystąpiło, bardzo mi zaatakowało skórę. I sobie dawałam radę do pewnego momentu. W pewnym momencie przychodzi tak, że ja mam akurat bardzo duże poczucie własnej wartości, więc nie chodziło o wygląd. Chodziło bardziej o to, że to piekło, szczypało, krew mi leciała z tej twarzy i w pewnym momencie człowiek, jak nic nie pomaga, mi wtedy żadne leki nie pomagały, potem dostałam dopiero silny lek biologiczny, który mi od razu pomógł, na szczęście. Ale kiedy ci naprawdę nic nie pomaga, lekarze są praktycznie bezradni, bo ci już wszystko dali, człowiek po prostu płacze z bezradności, że tak powiem. Bywały takie chwile. Oczywiście później się śmiałam, ale i byłam radosna, naprawdę wewnętrznie, ale czasami no, coś takiego przychodzi, że, no, że człowiek jest bezradny, bo jak sobie poradzić, jeżeli nic ci nie pomaga? Jak sobie pomóc?
1: Mówisz o sytuacji sprzed 3 lat, gdy powstała fundacja.
0: Tak.
1: I byłaś to zaangażowana, ale z rozmowy wcześniejszej też wynikało, że ty bierzesz udział w jakichś panelach, dyskusjach, masz wystąpienia publiczne. Czy wówczas stres, który każdy z nas czuje, nie powoduje rzutu choroby?
0: Nie, to nie jest dla mnie takie stresujące.
1: To są ciekawe, prace związane z zakładaniem fundacji były dla ciebie tak stresujące?
0: Tak, bardziej. Tak? Znaczy bardziej może, bo to może dlatego, że to była zmiana. Teraz już jestem w tym. Może dlatego, że to była większa zmiana. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Może jeszcze coś wtedy doszło. Teraz już z perspektywy tych 3 lat pewnie to nie był jedyny czynnik. Ale no nawet niedawno przeżyłam jakieś tam większe stresy w ciągu ostatnich gdzieś 1,5 roku. I o dziwo ja naprawdę sobie z nimi świetnie poradziłam. Uważam, że po prostu różne ćwiczenia, właśnie praca nad sobą powoduje to, że my coraz lepiej sobie z tym radzimy. No mam nadzieję, że jak mnie zaprosisz za kilka lat znowu do audycji, to będę w tym stanie jeszcze lepszym, albo co najmniej takim jak dzisiaj.
1: Znajduję cię kwitnącą. A powiedz mi, a jak sobie radzi fundacja?
0: Fundacja radzi sobie dobrze, rozwijamy się. Ostatnio współorganizowaliśmy, mieliśmy zaszczyt być współorganizatorami 2. w Polsce konferencji dla osób z stoczniem i ich rodzin. Wilki i motyle 2026. Rok wcześniej była 1. konferencja. To dzięki 2 wspaniałym spadły na tym pomysł. W ogóle odezwały się do nas mówiąc w ten sposób, słuchajcie, nam się wydaje, że ten toczeń to nie tylko leki, że to przede wszystkim zadbanie o dietę, o aktywność fizyczną. Tutaj jeszcze nie mówiłyśmy o tej aktywności fizycznej, czy o tym już mówiłyśmy, ale właśnie, że to jest ten 3. czynnik. O głowę. My chcemy to udowodnić, że tak jest. A my mówimy, no to świetnie, że do nas trafiłyście, bo my też tak uważamy, że tak jest, że leczenie jest podstawowe i trzeba się leczyć. Trzeba przyjmować leki takie, które lekarz przepisze. Ale można mieć najlepsze leki na świecie, ale jeżeli nie zadbamy o swój umysł, od siebie zewnętrznie i wewnętrznie, no to mówiąc szczerze, te leki mogą nie za długo zadziałać. Mówię to jako osoba stoczniem, osoba reprezentująca fundację, widząca bardzo wiele przykładów.
1: A czy dużo osób pracuje w fundacji, jest zaangażowanych, bo to jednak trochę wymaga pracy, wysiłku, czasu?
0: My wszystkie działamy wolontaryjnie, po godzinach. Tak samo nasi wolontariusze. Nikt z nas nie jest zatrudniony. No i żeby mieć na jakieś działania, to stale
1: co zbieracie jakoś
0: zbieramy
1: pieniądze?
0: Na jakieś granty, prosimy o granty, ale no to nie wystarcza. Dlatego

0: Jeżeli nas słuchacie i chcielibyście nas wspomóc, to bardzo by się fundacji taka pomoc finansowa przydała. Można na Buy Coffee jest zrzutka, można się dołożyć, można wpłacić na nasze konto. To zostanie wykorzystane na bieżącą działalność fundacji.
1: Bo co, wchodzimy na stronę Fundacja Toczyń Polska?
0: Tak, tam jest podany numer konta. Na naszym Facebooku jest podany link do Buy Coffee. Można też wyszukać przez Buy Coffee Fundacja Toczyń Polska i tam znajdziecie informacje o nas i jak nam pomóc.
1: Bardzo serdecznie Ci, Magdo, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Naprawdę znajdujecie kwitnącą. Dzisiaj Magda Misuno była Państwa i moim gościem. Dziękuję.
0: Do widzenia, do usłyszenia.
2: Proszę Państwa, to był program z cyklu Doktora. Ja Państwa chcę zaprosić na wieczór, na 3 godziny, między godziną 20 a 23. I tak o godzinie 22 powiemy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, a mianowicie, uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Czego chcą inicjatorzy? Chcą zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, chcą ograniczenia kontrowersyjnych praktyk łowieckich, chcą, by zakończyła się komercjalizacja polowań i by została przywrócona kontrola państwa i społeczeństwa nad łowiectwem. To są w zasadzie cele, ale cele podane hasłowo. Dokładnie o tym powiemy w programie, gdzie moimi gośćmi będą adwokatka Karolina Kuszlewicz, osoba odpowiedzialna za stronę legislacyjną tego projektu, oraz Magdalena Gałkiewicz z Komitetu Organizacyjnego. Trwa zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. O godzinie 21 będziemy rozmawiać o gołębiach. Gołębie kochamy czy nienawidzimy? Tolerujemy czy zrobilibyśmy wszystko, by nas wokół nas ich nie było? Proszę Państwa, to są zdania skrajne, to są postawy skrajne, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co jest pośrodku. Moją rozmówczynią będzie Aleksandra Szybilska, wolontariuszka Ptasiego Patrolu i Fundacji Noga w Łapę. A o godzinie 22 zapraszam Państwa na opowieść o pewnym obrazie. Za tym obrazem stoi człowiek, mój gość, Stanisław Pisarek. Proszę Państwa, kiedyś tam, kilka miesięcy temu, nie tak dawno, zamieścił pewien wpis na takim forum kolekcjonerów, zamieścił zdjęcie pewnego obrazu. No i co? I kilka miesięcy później przyszli do niego trzej panowie i została u niego zrobiona rewizja. Właściciel obrazu, bo to nie pan Pisarek był właścicielem obrazu, został oskarżony o paserstwo. Rzecz się toczy, obraz zabrano, rzecz aktualna, wszystko się dzieje w tej chwili. 3 dni temu mogli Państwo przeczytać artykuł Marcina Pietraszewskiego w katowickim wydaniu Wyborczej. Na to właśnie zapraszam dzisiaj po godzinie 20.
3: Jak rosyjska propaganda wykorzystuje kryzys polsko-ukraiński, w jaki sposób to komentuje i co opowiada swoim obywatelom. Ponadto, jaki wizerunek dzisiaj w Rosji ma Władimir Putin? Państwa i moim gościem po informacjach TOK FM o 19:00 będzie Marcin Strzyżewski, youtuber, autor kanału Marcin Strzyżewski o Rosji. Czekam na Państwa w wywiadzie pogłębionym. Anna Wacławik.
4: Reklama.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflo.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Polscy politycy są zgodni, że Ukraina powinna potępić zbrodnię wołyńską. W Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami ofiar. Jesienią na mapie Podlasia powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Zamieszanie na stacjach paliw w Rosji. Porządku muszą pilnować nauczyciele i urzędnicy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił prezydent podczas uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków. Nie ma dziś w Polsce miejsca na czerwono-czarną ideologię spod znaku bandery, mówił prezydent.
12: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
11: W rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego punktu rzezi wołyńskiej, premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
13: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
11: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. O tragicznym momencie historii Polski i Ukrainy oraz wzajemnych relacjach rozmawiali politycy w programie Wybory w Toku.
14: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
15: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
16: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
11: Mówili kolejno Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i Andrzej Szejna z Lewicy. W rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy zginęło łącznie 6 osób, a 37 zostało rannych. Tak wynika z bilansu podanego przez władze lokalne. Najbardziej ucierpiały Sumy i Charków, a także stolica Kijów. Rosjanie wykorzystali 12 rakiet i 121 dronów. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę. infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Jesienią na mapie podlaskiego powinno się pojawić 5 nowych rezerwatów przyrody. Kilka już istniejących, m.in. w Dolinie Rospłudy czy wokół Jeziora Hańcza, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce rozszerzyć. Jakub Medek.
9: Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lat. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałoby zostać objęta część otaczających go lasów.
17: Obserwujemy tam zakwity wody, lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
9: Czyli chociażby nawozów spływających z pól i urzeźniających wodę. Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz RDOŚ będzie ją konsultował, mówi jego dyrektor Adam Juchnik.
18: Przyjęliśmy taką praktykę i konsultujemy każdą propozycję, więc zadajemy kłam twierdzeniu, że czy to samorządy lokalne, czy społeczności lokalne nie mogą się wypowiedzieć.
9: Łączna powierzchnia projektowanych przez Podlaski RDOŚ rezerwatów to około 1000 hektarów, wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa albo przekazanych na ten cel przez prywatnych właścicieli. Jakub Medek, TOK FM.
11: W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Będzie przewoził krew i jej składniki wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda. Motocykl został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
19: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
20: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
11: Motocykl do przewozu krwi, podobnie jak wykorzystywane już od lat motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym, co ma pozwolić mu ominąć korki w czasie największego natężenia ruchu na ulicach. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik. Wywiad pogłębiony i jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moim gościem jest Marcin Strzyżewski. Dobry wieczór.
22: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
21: Marcin Strzyżewski, youtuber Marcin Strzyżewski o Rosji, tak nazywa się jego miejsce na YouTubie. Mój i Państwa gość jest dziennikarzem, absolwentem filologii rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również autorem książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Zaprosiłam Pana dzisiaj do wywiadu pogłębionego, żeby porozmawiać o... Może nie o samych napięciach polsko-ukraińskich, tak się składa, że dziś jest 11 lipca, to jest rocznica krwawej niedzieli, właściwie apogeum rzezi wołyńskiej. I na motywach tej historii, która jest w Polsce, mam poczucie raną niezabliźnioną, a na pewno jest wydarzeniem, które dość łatwo daje się wykorzystywać politycznie, co bynajmniej tego procesu zabliźniania rany czy próby uporania się po dwóch stronach z tymi historycznymi faktami na pewno tego polityka nie ułatwia. Natomiast zaprosiłam pana, ponieważ jest pan uważnym, pilnym i konsekwentnym czytelnikiem i oglądaczem mediów rosyjskich, nie tylko tych głównego nurtu, to bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób rosyjskie media wykorzystują tę tragedię i w jaki sposób relacjonują ten wzrost napięć polsko-ukraińskich. W jaki sposób jest to w Rosji opowiadane?
22: Tutaj pozwolę sobie zacząć od paru takich ogólnych uwag, które pomogą Państwu zrozumieć, jak to jest skonstruowane, bo po pierwsze, rosyjska propaganda już nie wygląda tak jak w czasach Związku Radzieckiego. To nie jest jeden nurt, który tłucze jak młotem tę samą wersję, tę samą narrację. To jest już bardzo odmienne podejście. Dzisiejsza rosyjska propaganda, wojna kognitywna, bo tak naprawdę oni wykorzystują informacje i dezinformacje jako element wojny, to jest w tej chwili kakofonia. To jest bardzo wiele różnych przekazów, które często bywają wobec siebie wręcz sprzeczne. Zdarza się usłyszeć, że prezydent Ukrainy jest pachołkiem Zachodu, który tylko słucha poleceń, a w kolejnym wydaniu tego samego kanału, programu telewizyjnego albo w źródle obok, ale też finansowanym przez rosyjskie państwo przeczytamy, że to świat zachodni klęczy przed Wołodymyrem Zełenskim i robi to, co ten człowiek im powie, to się wyklucza. Ale w rosyjskiej propagandzie to się spotyka obok siebie często. Druga ważna kwestia jest taka, że o ile ten temat nawet nie tyle samej rzezi wołyńskiej, co sporu wokół pamięci o tym wydarzeniu jest dość istotny, to znaczy on się pojawił w ostatnim czasie w wielu miejscach rosyjskiej przestrzeni medialnej, ale też miejmy świadomość pewnych proporcji, to absolutnie nie był temat numer jeden. W tej chwili Rosja przeżywa całą masę innych, ważniejszych tematów i problemów, od kryzysu paliwowego przez na przykład tutaj duży cudzysłów zdradę Donalda Trumpa, który przecież miał być według niektórych właśnie narracji rosyjskich przyjacielem, a teraz nagle oferuje Ukrainie możliwość produkcji rakiet Patriot i Niemcom pociski Tomahawk i nagle się okazuje, że ten człowiek jednak tak Rosji nie sprzyja. Więc to całe zamieszanie, ten spór, który nas rozgrzał do czerwoności w Rosji, był zauważony i był wykorzystany, ale nie był priorytetem. Jak był wykorzystany? Tutaj może zacznę od postaci najwyższej chyba rangą, która postanowiła skomentować to wszystko publicznie. To jest Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, co wydawałoby się, że ustawia go dość wysoko w hierarchii, bo no to jedyny człowiek oprócz Putina, który był prezydentem Rosji w XXI wieku. Jednak nie jest to człowiek, który w tej chwili podejmuje jakiegoś rodzaju decyzje, za coś odpowiada. To jest raczej człowiek z drugiego szeregu rosyjskiej władzy, a nie pierwszego, ale jednak no, z tych, których wypowiedzi były głośne i publiczne na ten temat, no, był chyba najważniejszy. I on stwierdził, że prezydent Polski w końcu pozbawił kijowskiego, i tutaj padło brzydkie słowo, czczącego nazistów orderu Orła Białego. Jestem pewien, to nie będzie problemem dla herszta banderowców. Faktycznie te wydarzenia w Polsce i polsko-ukraińska dyskusja, choć trudno tu mówić tak naprawdę o wydarzeniach, bo więcej tu padło słów niż faktycznie czynów ktoś dokonał. Ta dyskusja jest wykorzystywana przede wszystkim do wzmocnienia jednego z podstawowych przekazów putinizmu na temat wojny. Wiemy, że kiedy Władimir Putin rozpoczynał pełnoskalową wojnę z Ukrainą w 2022 roku, choć oczywiście wojna trwała od 2014, to jako jeden z celów nadrzędnych tej wojny wymienił denazyfikację Ukrainy. I podstawową właśnie narracją w tej kakofonii rosyjskiego przekazu jest to, że Ukraina jest państwem nazistowskim, czczącym właśnie ideologię z pierwszej połowy XX wieku, i we współczesnej Rosji się to określa jako właśnie albo nazizm, albo banderonazizm, co swoją drogą wywołało dość silną reakcję w ukraińskim społeczeństwie, które w dużym stopniu albo nie znało tej historii, albo nawet jeśli ją znało, to dla dużej części Ukraińców nie była ona ważna, choćby dlatego, że historia właśnie ruchów narodowo-wyzwoleńczych ukraińskich, nacjonalizmu ukraińskiego pierwszej połowy XX wieku, no to były tereny bardziej zachodniej Ukrainy, więc ludzie na przykład z okolic Charkowa wprost mi mówią czasem osobiście, że to ich po prostu nie bardzo dotyczy. Natomiast dla Rosji to jest, dla rosyjskiej propagandy i narracji to jest bardzo ważny motyw, że Ukraina jest nazistowska i dlatego trzeba było ją napaść i dlatego trzeba bombardować ukraińskie miasta i dlatego trzeba, i tutaj cała masa różnych przerażających rzeczy, które Rosja w tej chwili robi już piąty rok. Więc to faktycznie zostało wykorzystane w rosyjskiej propagandzie w ten sposób. Natomiast trafiają się też bardziej głębokie spojrzenia na sytuację w Polsce. Pojawiają się próby takiej politycznej analizy, czasem bym powiedział dość trafne. Na przykład mam tutaj otwartą Komsomolską Prawdę, żeby państwu nie skłamać, to jest z 9 lipca materiał, czyli bardzo świeży, bardzo taki aktualny i tutaj możemy znaleźć akapit. Prawo i Sprawiedliwość chce zdobyć do prezydentury jeszcze stanowisko premiera dla siebie. Wybory do Sejmu powinny się odbyć jesienią przyszłego roku, choć są możliwe także wybory przedterminowe. Nie wiem, na jakiej podstawie Komsomolska Prawda uważa, że w Polsce dojdzie do przedterminowych wyborów, ale prawdopodobnie chcą oni tutaj wzbudzić jakiegoś rodzaju napięcie. I czytamy dalej. Prawo i Sprawiedliwość z potrójną siłą rozgrywa ukraińską kartę, próbując pokazać Polakom, że to oni są największymi patriotami. Więc faktycznie tutaj pojawia się też próba pokazania na podstawie tej dyskusji rosyjskim odbiorcom, że Polska jest politycznie podzielona, co swoją drogą jest absolutnie prawdą. My jesteśmy społeczeństwem silnie podzielonym politycznie, więc wykorzystują to na wewnętrzne potrzeby, także i w tym kierunku. Tutaj warto powiedzieć, kiedy mówiłem o tej kakofonii rosyjskiej propagandy, to no właśnie część tego przekazu jest skierowana do wewnątrz dla własnych odbiorców, część bardziej na zewnątrz. Swoją drogą ta rosyjska propaganda nie zawsze występuje pod własną flagą. Zdarza się dość regularnie niestety, że oni na różne sposoby wykorzystują czy to Ukraińców, czy to Polaków, żeby przekazywać jakieś narracje, je promować w innych społeczeństwach.
21: A o tym za chwilę, czyli po informacjach TOK FM o 19.20 przypomnę, że państwa i moim gościem jest rusycysta Marcin Strzyżewski, autor YouTube'owego kanału Marcin Strzyżewski o Rosji. Usłyszymy się za chwilę.
0: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
23: TOK FM. Na każdy temat.

0: Autopromocja.
1: 46 lat temu Czesław Lang zwyciężył w wyścigu Tour de Pologne, który po raz kolejny ruszy w Polsce 3 sierpnia. Jak się zmieniło kolarstwo? W niedzielnym poranku TOK FM zapyta Michał Tomasik, a o odpowiedź poprosi samego Czesława Langa. Zapraszamy od 8 rano.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ambasador Iranu przy ONZ, Amir Said, Irawani ostrzegł, że jeśli USA po raz kolejny naruszą porozumienie między obydwoma krajami, to Iran nie będzie go respektował, przekazała irańska państwowa telewizja. Wcześniej szef MSZ-u Iranu, Abbas Araghchi, oskarżył USA o łamanie umowy. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zmienia swój harmonogram. W poniedziałek pojedzie do Almerii na południu Hiszpanii, gdzie w tragicznym pożarze lasu zginęło co najmniej 12 osób. Sanchez miał w poniedziałek uczestniczyć w uroczystości rozbiórki ogrodzenia granicznego pomiędzy Hiszpanią a Gibraltarem, brytyjskim terytorium zamorskim. Wydarzenie zostało jednak przełożone. Pożar lasu w Los Gallardos w prowincji Almeria strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. A we Włoszech 700 tysięcy drzew zostało zniszczonych w wyniku pożarów trwających na dużym obszarze Piemontu, informują władze regionu na północy kraju. W komunikacie podkreślają, że żywioł powoduje tam katastrofę ekologiczną. Od 50 do 70 lat trzeba na to, aby cenne ekosystemy dębów, buków i wysokopiennych drzew iglastych, które ucierpiały w tych dniach, odzyskały pełną dojrzałość i swoją pierwotną strukturę.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: I witamy ponownie w wywiadzie pogłębionym. Państwa i moim gościem jest Marcin Strzyżewski. Marcin Strzyżewski o Rosji znajdą Państwo na YouTubie, Państwa i mojego dzisiejszego gościa. Bardzo ważny wątek. Zaczęliśmy przed informacjami, czyli o tym, jak wykorzystuje rosyjska propaganda, powiedzmy, rodzime siły do rozpowszechniania swoich treści.
9: Tak, rozmawialiśmy o tym, jak Rosjanie na różnych kierunkach wykorzystują swoją wojnę informacyjną i pojawiają się tutaj niestety i na naszym podwórku ludzie, którzy są wykorzystywani w tej wojnie informacyjnej. Mamy chociażby europosłankę polską Ewę Zajączkowską-Hernik, która podarła flagę UPA czarno-czerwoną w Parlamencie Europejskim. To było bardzo chętnie i szeroko komentowane właśnie w rosyjskich mediach. Mamy cytowaną w Komsomolskiej Prawdzie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego na emeryturze Annę Raźny. Tak się składa, że akurat ona uczyła dokładnie tam, gdzie ja zdobywałem swoje wykształcenie rusycystyczne. Ona jest w instytucie znana ze swoich właśnie kontrowersyjnych poglądów i ona na przykład na łamach Komsomolskiej Prawdy zadała takie pytanie, jak Polacy mogli nagle odkryć ten rzekomy ukraiński nazizm. Przecież to państwo zawsze takie było. Rosjanie bardzo starają się właśnie wbić tutaj swojego rodzaju kij w szprychy i wykorzystują to, powiedzmy, krzyżowo. Na przykład ostatnio były polski poseł wybrał się na Białoruś po to, żeby przekazać apteczki dla rosyjskich żołnierzy na front. Wydarzenie absolutnie marginalne, bo To było 20 zestawów medycznych. Człowiek, który w zasadzie już skończył swoją karierę polityczną i nie posiada żadnego poważnego elektoratu, ale tego typu materiał będzie wykorzystywany w mediach właśnie ukraińskich, w mediach rosyjskich, żeby atmosferę podgrzewać. Ostatnio wydarzył się, no niestety, bardzo dla Rosjan udany przykład. Redakcja Myśli Polskiej, która jest wydawnictwem, które ma bardzo niewiele wspólnego zarówno z Polską, jak i z Myślą, opisała scenariusze przyszłej rzekomej wojny polsko-ukraińskiej. To prawdopodobnie za stanowisko jakiejś prawdziwej polskiej redakcji przyjął jeden z ukraińskich żołnierzy, który nagrał materiał ostrzegający, mówiący, że no, Polacy nie powinni szukać konfliktu z Ukrainą, bo Ukraina jest posiadaczem silnej, doświadczonej armii i to nie ma dla Polski żadnego sensu. I to natychmiast zostało podchwycone także w Polsce, że tutaj ukraiński żołnierz nam wygraża i jakieś się bawi nieprzyjazne, agresywne gesty wobec naszego kraju. Jesteśmy dość aktywnie na tle właśnie tych naszych dyskusji rozgrywani, a Rosja wykorzystuje tę sytuację, żeby wymazać przy okazji z pamięci, odwrócić de facto uwagę po prostu od swoich zbrodni wobec narodu polskiego, wobec narodu ukraińskiego i wielu innych narodów, które tak naprawdę były zdecydowanie jeszcze gorsze niż to, co się wydarzyło na Wołyniu, co oczywiście nie neguje i nie sprawia, że o sytuacji na Wołyniu, o tragedii, ludobójstwie należy zapomnieć, ale no, w interesie Rosji jest właśnie takie rozgrywanie tego tematu, żebyśmy my mówili o tym, a nie mówili o innych sytuacjach, które zresztą, warto to pamiętać cały czas, no nie są historią. Rosyjskie zbrodnie mają miejsce tu i teraz, miały miejsce wczoraj i będą miały miejsce jutro, a rozgrywanie tej konkretnej karty historii, no dla nich ma też taki sens, że ich ofiary, zamiast rozmawiać o tym, co nam zrobili Rosjanie, rozmawiają o tym, w sensie my i Ukraińcy, co robiliśmy sobie wzajemnie.
8: No właśnie się zastanawiałam, jaki sens ma też komunikowanie się wewnątrz Rosji, w tej wewnętrznej polityce Rosji, bo te przykłady, które pan podał, one, właśnie byłam też ciekawa, czy Komsomolska Prawda zauważyła istnienie Konfederacji, bo mówi pan, że dużo o PiS-ie, a to przecież Konfederacja jest chyba głównie nośnikiem tej rosyjskiej propagandy i zasila te antyukraińskie ruchy w Polsce. Natomiast ciekawi mnie, jakie to ma mieć dla wewnętrznego rynku rosyjskiego znaczenie, taka informacja, że jakiś były polityk pojechał z tymi apteczkami. Coś, czego chyba polskie media nie zauważyły nawet.
9: Bardzo prawdopodobne, że nie zauważyły. Też widziałem te informacje głównie i na Facebooku tej osoby konkretnej, która pojechała, i w mediach rosyjsko-ukraińskojęzycznych, w tym mediach opozycyjnych białoruskich, dodajmy. To jest, proszę państwa, bardzo taka informacja, bym powiedział, istotna z punktu widzenia oczekiwań Rosjan co do przyszłości. Sytuacja wojenno-gospodarcza w Rosji, jeśli popatrzymy na nią obiektywnie, jest smutna, mocno niepokojąca, zwłaszcza konkretnie teraz, kiedy Rosjanie faktycznie stoją w kolejkach po paliwo i przepłacają za nie poważne pieniądze i czytają o tym, jak to mogą się pojawić problemy ze żniwami ze względu na brak paliwa i z przelotami. Lotnictwo w Rosji pasażerskie jest ważne, bo to jest ogromny kraj. I ci ludzie widzą, że ich poziom życia spada. To jest już de facto obiektywnie potwierdzony fakt, choćby na podstawie różnego rodzaju badań socjologicznych w Rosji, gdzie pomimo strachu przed taką negatywną wobec władzy odpowiedzią ludzie przyznają, że no, żyje im się coraz gorzej, trzeba im dać jakąś nadzieję. Jakąś nadzieję, że Rosja jednak wygrywa, że jednak dojdzie do jakiegoś przełomu i właśnie opowiadanie ludziom o tym, że jeden z największych sojuszników Ukrainy, kraj, który był też przez rosyjską propagandę kreowany na właśnie bardzo Rosji wrogi i bardzo Ukrainie pomagający, no, że ten kraj się od Ukrainy odwraca. Bo jeśli Polska by się odwróciła i na przykład wstrzymała dostępność naszych szlaków komunikacyjnych dla pomocy do Ukrainy, to to byłoby sukcesem dla Rosji. To dawałoby nadzieję. Jeśli by Polacy, tak jak ten pojedynczy były poseł, zaczęli zamiast Ukrainy wspierać Rosjan, to byłaby potężna zmiana. Więc to ma w mojej opinii na celu zbudować w społeczeństwie rosyjskim przekonanie, że wciąż zwycięstwo jest możliwe. Że jeśli Polska się może odwrócić, a przecież to jest cała właśnie szersza narracja. Polska zauważyła ten banderonazizm, którym straszyli Rosjanie swoich obywateli od samego początku. Czyli może w tej narracji, może jeśli tak, to może cała Europa w końcu zrozumie, że to nie Rosja jest problemem, tylko problemem jest Ukraina i wszystko się odwróci i uda się w końcu tę trudną bardzo dla Rosji sytuację zakończyć jakimś zwycięstwem. Oni karmią własne społeczeństwo nadzieją na różne sposoby od dawna, właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że budowali nadzieję wokół Trumpa, który przecież przyjdzie i się dogada. To było dokładnie to samo. Trzeba jakoś rosyjskiemu społeczeństwu sprzedać wizję, że zwycięstwo jest tuż, tuż za rogiem, już niedaleko, wytrzymajcie to jeszcze chwilę. No tylko, że ta chwila trwa już piąty rok, cierpliwość się kończy, trzeba wymyślać cały czas coś nowego. Więc wymyślają.
8: Co więcej, coś, co było nie do pomyślenia wtedy, kiedy rozmawialiśmy, bo był pan gościem wywiadu pogłębionego no, pewnie za 2 lata temu, było jeszcze nie do pomyślenia, że Ukraina będzie tak aktywnie i tak skutecznie atakować cele w samej Rosji. To jest chyba bardzo istotna zmiana i też ciekawi mnie, w jaki sposób rosyjskie media i może nawet bardziej lokalne niż te głównego nurtu tłumaczą tę pogłębiającą się kryzysową sytuację, no i jednak upokorzenie na oczach całego świata. Bo to już nie tylko Ukraina stawiła czoło Rosji i nie dała się, za przeproszeniem, podbić w 3 dni, ale w tej chwili aktywnie osiąga swoje cele na terenie Rosji.
9: To jest faktycznie zmiana jakościowa, która jest tym wydarzeniem, tą tendencją, która daje największe nadzieje na jakieś pozytywne zakończenie tej strasznej historii. I jeśli mówimy o takich mediach federalnych rosyjskich, o telewizji, to oni bardzo często to po prostu pomijają. W tym, co bym nazwał mediami dla emerytów, czyli właśnie telewizja, gazety papierowe, to jest często spychane gdzieś daleko albo wręcz całkiem pomijane. Swoją drogą ciekawostka, taką najbardziej wierną Putinowi grupą społeczną są starsze kobiety. To jest jego żelazny elektorat i to są ludzie, którzy i tak nie znajdą tych informacji prawdopodobnie w sieci. Im można po prostu postarać się to przemilczeć. Natomiast oczywiście duża część rosyjskiej propagandy to jest propaganda internetowa skierowana do ludzi, którzy i tak no, dowiedzą się, że płonęło. Więc coś im powiedzieć trzeba. I tutaj brakuje tak naprawdę jakichś konkretnych spójnych narracji, które by to wyjaśniły w sposób zadowalający. I to jest problem. Pojawiają się czasem i takie wręcz spiskowe teorie o tym, że ukraińskie drony, na przykład rafinerie w Omsku, atakują, ale nie z terenu Ukrainy startują te drony, tylko z terenu Kazachstanu. Albo z terenu Litwy, Łotwy, Estonii lecą w kierunku Petersburga i okolic. Tylko że to nikogo nie uspokaja, bo jeśli faktycznie by tak było, to by znaczyło, że przeciwko Rosji stają dodatkowe państwa. To wcale nie jest uspokajające i tak naprawdę rosyjskie państwo nie ma do zaoferowania obywatelom w tej sytuacji uspokojenia. Władimir Putin na przykład ostatnio publicznie powiedział, że da się rozwiązać problemy przemysłu naftowego, budując mikroinstalacje przetwórcze, mikrorafinerie. Czyli on przyznaje problem, jego istnienie. Zresztą na spotkaniu z nim pojawił się oficjalny komunikat o zakazie eksportu paliwa diesla, co świadczy o ogromnych problemach, bo Rosja była w stanie eksportować około 40% wyprodukowanego oleju napędowego. Jeśli teraz nie są w stanie go eksportować, to to jest świadectwo jawne poważnych problemów. I w zasadzie tutaj są dwa rozwiązania. Albo można przemilczeć problem, albo można mobilizować ludzi wokół tego problemu. W jakiś sposób namawiać ich do wspólnych działań, żeby ten problem ugasić, tylko żeby to zrobić, trzeba było by dać ludziom jakąś jasną wizję tego, jak można to zrobić. Tej wizji praktycznie nie ma. Władimir Putin i jego władze uspokajają, mówią, że te ataki nie mają żadnego wpływu na sytuację na linii frontu, że oni sobie z tymi problemami poradzą w najbliższym czasie, że tak naprawdę, to jest też ważny wątek, wielu przedstawicieli i mediów, i państwa bezpośrednio w Rosji uspokaja i opowiada o tym, że jeśli ludzie przestaną panikować i tankować na zapas, to dla wszystkich tego paliwa wystarczy, bo tego paliwa jest w Rosji wystarczająco dużo, tylko no, ludzie popełnili jakiś błąd i się rzucili na stacje benzynowe tankować zupełnie bez sensu. Czyli zrzucili winę na po prostu na panikujących ludzi. No, ludność się trafiła nie taka, jak to się czasem śmieją Rosjanie, że no, władza jest w porządku, ale no, ludzie popełniają błędy. No, nie wina władzy przecież. Więc tutaj w przestrzeni informacyjnej nie ma rozwiązania tego problemu, bo problem jest obiektywny, problem jest upokarzający. Drony, które spadają na obiekty w Moskwie, w Petersburgu, w Omsku, gdzieś na dalekich tyłach 2500 kilometrów od granic z Ukrainą, to jest dla Rosji sytuacja upokarzająca i no, nie ma czym na to tak naprawdę odpowiedzieć w sposób, który byłby w pełni satysfakcjonujący dla odbiorców.
8: Marcin Strzyżewski, autor kanału Marcin Strzyżewski o Rosji na YouTubie, jest Państwa i moim gościem. Za chwilę po informacjach o 19.40 wracamy do rozmowy.
2: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
10: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
11: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
12: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Autopromocja.
14: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
15: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
14: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
13: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na ten... Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
16: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Na początek informacja sprzed chwili z kortu w Londynie. Czeska tenisistka Linda Noskowa, triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu, w finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. 10 osób zginęło w katastrofie lotniczej na Bahamach. Wśród ofiar są znani w tym kraju muzycy, w tym członkowie The Pond Band i DJ, poinformował Związek Muzyków i Artystów Estradowych z Bahamów. Do katastrofy doszło na wodach na zachód od Nassau, stolicy archipelagu. Rząd tymczasowo zawiesił loty linii Flamingo Air. Jest to drugi wypadek samolotu tej linii w ostatnim czasie. Niedzielny, 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km z powodu ryzyka upałów, poinformowali organizatorzy. W departamencie Corrèze obowiązuje czerwony alarm. Zachowane zostaną pierwotnie zaplanowane punkty startu i mety. Etap z Malmö do Ussel, pierwotnie planowany na 5,5 km, będzie teraz przebiegał trasą o długości 155,5 km.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Wywiad pogłębiony, trzecia część. Anna Wacławik i mój i Państwa gość dzisiaj, Marcin Strzyżewski, rusycysta, autor YouTube'owego kanału Marcin Strzyżewski o Rosji, jest Państwa gościem. A jak jest dzisiaj... Wobec tego wszystkiego, nawet tych przemilczanych wątków, ale jednak już 5. roku wojny z Ukrainą, jak jest dzisiaj kształtowany wizerunek Władimira Putina? Kim on jest dzisiaj w Rosji?
9: Zdecydowanie widać swojego rodzaju pęknięcie. I tutaj mamy do dyspozycji przede wszystkim różnego rodzaju sygnały. Nie ma oczywiście żadnego pojedynczego wskaźnika, żadnego światełka kontrolnego na desce rozdzielczej, które by nam pokazywało, co Rosjanie myślą o Putinie. Zwłaszcza, że każdy Rosjanin myśli trochę co innego. Natomiast docierają do nas liczne sygnały mówiące o tym, że postrzeganie wodza się zmienia. Możemy zacząć od badań socjologicznych, oczywiście w warunkach wojennej dyktatury. Badania socjologiczne są średnim wskaźnikiem sytuacji. Nie możemy im ufać w pełni, absolutnie. Natomiast nawet tutaj pojawiają się sygnały. W ostatnich tygodniach rosyjski Instytut Badania Opinii Publicznej, taki w pełni oficjalny, w CIOM, stał się areną ciekawych wydarzeń. Oni badają popularność Putina dwoma różnymi metodami. Albo, czy zadają oba te pytania, ale na dwa różne sposoby. Pytają, czy ufasz Putinowi i pytają, komu ufasz, zostawiając możliwość pytanemu powiedzieć dowolne nazwisko, w tym oczywiście nazwisko Putin. Te wskaźniki są dość rozbieżne. Kiedy się pyta wprost o Putina, to tam jest około 60-70%. Kiedy się pyta, komu ufasz, no to tutaj już bliżej 30% wpada na to, by powiedzieć Putin. Więc widzimy tutaj już rozdźwięk. Natomiast ten pierwszy wskaźnik przy tym takim pytaniu zadanym w sposób wprost, czy ufasz Putinowi, tutaj się pojawiły w ostatnich tygodniach problemy, żeby uzyskać dużą liczbę odpowiedzi tak. Zaczęły się pojawiać wyraźne spadki. Przez dwa tygodnie z rzędu nie publikowano tych danych, które regularnie są publikowane co tydzień. Zmieniono metodologię, wtedy podskoczyły odpowiedzi pozytywne dla Putina, ale później znowu zaczęły spadać. To jest jeden sygnał. Pojawia się sygnał docierający do zachodniej prasy od jakichś anonimowych źródeł opowiadających o tym, że w korytarzach czy to Kremla, czy innych budynków administracji w Moskwie, tych federalnej administracji, że się zmienił nastrój, że ci urzędnicy przestają mówić my, zaczęli mówić on, że przestali sięgać po, postrzegać obecną władzę za jakiś trwały instrument, jakiś system, z którym można się utożsamiać i wiązać z nim swoją przyszłość. Jeśli mowa o właśnie wiązaniu przyszłości z Rosją, to tutaj chyba najlepiej to pokazują ludzie głosujący portfelem, ponieważ w tej chwili w Rosji coraz wyraźniej widać problemy z giełdą. Rosyjskie spółki giełdowe silnie tracą na wartości w ostatnim czasie i jednocześnie rozgrywa się cichy kryzys z rosyjskimi obligacjami Skarbu Państwa. To jest bardzo ważny instrument. Rosja chce zwiększać wydatki na armię i do tego potrzebuje pożyczać pieniądze, bo w pierwszym półroczu tego roku wydatki wzrosły o 16%, a dochody budżetu federalnego o mniej niż 6%, czyli mniej niż wskaźnik inflacji, ten bliższy realnemu. Więc brakuje pieniędzy. Deficyt budżetu w tej chwili na koniec półrocza budżetu federalnego jest o połowę wyższy mniej więcej niż planowali na cały rok. No to jest poważny problem. Tylko że Rosja nie ma dostępu do międzynarodowych rynków finansowych, pożycza pieniądze na rynku wewnętrznym, a tam, tak jak mówię, rozgrywa się cichy kryzys. Ludzie nie tylko nie chcą pożyczać Rosji pieniędzy, a jeśli już pożyczają, to na bardzo wysoki procent, około 16%, no to jest dużo dla państwa. Zwłaszcza przy takich kwotach, o których tutaj mówimy, o dziesiątkach miliardów dolarów, które potrzebują pożyczać. I nawet te obligacje, które już zostały po drodze kupione, no są odsprzedawane w ostatnim czasie dość chętnie przez tych, którzy je kupili, pożyczając w ten sposób rosyjskiemu państwu pieniądze. Można na tej podstawie stwierdzić, że wewnętrznie Rosjanie, którzy dysponują pieniędzmi, którzy inwestują w giełdę czy w obligacje państwowe, tracą wiarę w to, że ten system będzie się rozwijał, że będzie stabilny. Ludzie tracą wiarę w Putina, co widać właśnie i na tych materiałach wideo z kolejek po paliwo, kiedy tam pyta się jeden drugiego,

0: broni przeciwko Kremlowi i się no, skończy zabawa. Ten filmik oczywiście wywołał reakcje rosyjskich mundurowych, ten człowiek został spacyfikowany dość ostro, no ale on się poniósł bardzo, jak to się mówi obecnie, wiralowo, tam miliony ludzi to obejrzało, podało dalej, wyraźnie było widać, że człowiek, który rzuca wyzwanie Putinowi, nawet na takim śmiesznym dość poziomie, bo on nie miał absolutnie żadnych szans niczego osiągnąć, ale nawet mimo tego no, to się niosło, to zdobyło popularność. Można w mojej opinii odnieść wrażenie, że duża część Rosjan po prostu chciałaby to wszystko skończyć, to wszystko, mam tutaj na myśli wojnę, a no, ona się kojarzy przede wszystkim z Putinem. Przy czym nawet i tacy ważni ludzie jak German Grief, czyli naczelny dyrektor generalny Sberbanku, największego banku komercyjnego w Rosji, publicznie powiedział niedawno, że wszyscy w Rosji najbardziej to by chcieli zakończenia tej wojny.
1: Odważna wypowiedź w tej przestrzeni.
0: Tak, i to jest pewnego rodzaju sygnał dla społeczeństwa i dla innych przedstawicieli elit, że można tak mówić. A to przecież Władimir Putin jest twarzą tej wojny i no, w zasadzie wojna to on. Jak ktoś mówi czas skończyć wojnę, to zwraca się w zasadzie no, po prostu do Putina, mówiąc mu popełniłeś błąd, przestań. I ludzie to widzą, że można krytykować wodza i myślę, że to ma swoje znaczenie i myślę, że to, że właśnie tacy ludzie, a German Grief ma dostęp do danych, on o tym się też wypowiadał, ma dostęp do danych o kredytach, w tym przede wszystkim kredytach dla biznesu. On widzi, jak jest w tej chwili ciężko rosyjskim firmom, rosyjskim ludziom wiązać koniec z końcem i on wie, że jak przestaną wiązać koniec z końcem, no to jemu się skończy wygodne życie, bo to jego bank będzie musiał przeżyć ten kryzys, kiedy kredytobiorcy przestaną spłacać. Więc prawdopodobnie to nie jest wyraz jakiegoś humanizmu czy odwagi wobec autorytarnej władzy, tylko myślę, to jest objaw przerażenia sytuacją, którą on obserwuje. I myślę, że takich przerażonych ludzi jest tam więcej.
1: Może używając słowa odwaga, gdzieś w tyle głowy mam te wszystkie, i wcale ich nie było mało, doniesienia o kolejnych oligarchach, różnych biznesmenach, ludzi wpływowych w Rosji, którzy a to wypadali z okien, a to nie wiem, ginęli w niewiadomych okolicznościach i my oczywiście bardzo mało wiemy na ten temat i nie wiążę z tym jakiejś nadziei, że może to były jakieś ruchy, które biznesowo miały Władimira Putina w jakiś sposób się pozbyć jako kogoś, kto po prostu psuje biznesy. Tym niemniej też byłabym ciekawa, czy w ogóle te doniesienia są, czy one jakoś rezonują, czy ludzie są tak naiwni, że uważają, że to wszystko jest jakaś seria przypadków.
0: Nie, tutaj raczej bym powiedział, na ile oczywiście można sądzić o przekonaniu całego społeczeństwa na podstawie tego, co do nas dociera. Raczej w Rosji dominuje ogólnie przekonanie. To jest bardzo taki szeroki trend, który wręcz bym go nazwał wszechogarniającym. Oni tam nie wierzą w przypadki. Oni tam wierzą w działania służb, w spiski, w to, że gdzieś ktoś jest wyżej od nich, kto podejmuje decyzje i wręcz bym powiedział, oni chętniej przypiszą faktyczny wypadek działaniom służb, niż uwierzą, że wysoki rangą naczelnik z Gazpromu mógł wypaść przez okno przez przypadek. Ale faktycznie pojawiają się tutaj ruchy tego typu na dość wysokim poziomie. Pojawił się człowiek związany z, jeśli dobrze pamiętam, Arkadijem Rotenbergiem, czyli jednym z najbliższych przyjaciół Władimira Putina i jego bliski współpracownik wylądował za kratami. Pojawiły się przypadki, kiedy powiązany z Władimirem Putinem wręcz

0: już osobiście kryminalny, jak to się w Rosji mówi, autorytet z Petersburga wylądował za kratami, co było przez lata w ogóle niedopuszczalne, niemożliwe do wyobrażenia sobie. Ja to osobiście interpretuję, tego typu coraz bardziej odważne ruchy rosyjskich służb, które atakują ludzi wcześniej niemożliwych do ruszenia. Interpretuję to jako efekt kurczącego się tortu. Te walki o władzę są coraz bardziej okrutne, coraz bardziej ostre, bo kurczy się zasób różnego rodzaju potoków finansowych, o które można rywalizować, więc ta rywalizacja robi się coraz bardziej okrutna. Zresztą myślę, że tutaj wszyscy w Rosji mają świadomość, że obecna sytuacja jest skrajnie niestabilna. Oczywiście scenariuszy mamy przed sobą bardzo wiele, ale ci ludzie nie są głupi, przynajmniej nie aż tak bardzo, żeby nie zdawać sobie sprawy, że 70-letni dyktator no, ma już przed sobą mniej życia niż za sobą. Nawet jeśli Władimir Putin jeszcze pożyje i będzie w stanie sprawować władzę, no to w jakimś udanym scenariuszu ma przed sobą 5 lat, w jakimś bardzo udanym 10. Czas szykować się na zmiany. A możemy sobie wyobrazić, że on zakończy pobyt na tej planecie i za rok, i za pół roku, albo i jutro, bo to jest starszy człowiek, który przeżywa bardzo poważne stresy w tej chwili, które możemy porównać do austriackiego akwarelisty w bunkrze. Każdy kolejny nalot na rosyjską rafinerię dla Putina to jest prawdopodobnie krok bliżej w kierunku zawału serca z nerwów, bo on wie, że sytuacja jest trudna. My często mamy tendencję do tego, by patrzeć na ludzi z pierwszych stron gazet jak na jakieś trochę inne byty niż my sami, a to jest taki sam człowiek jak my. Tylko właśnie 70-letni, który już trochę stresu w swoim życiu przeżył. Tam się może wydarzyć wiele, zwłaszcza, że ci ludzie u władzy no widzą. Żadnych sukcesów na froncie nie ma. Trump ratować nie chce. Rafinerie płoną. Sankcje dalej są na miejscu. Gospodarka się kurczy. Ludzie są wściekli. Na co czekać? Ci ludzie wokół Putina no, prawdopodobnie nie są na tyle odważni i kompetentni, żeby coś zorganizować, bo ten system aktywnie wypierał odważnych i kompetentnych. Natomiast no, myślę, że duża część z nich ma wielką nadzieję na to, że prędzej albo później coś się zmieni i będzie można wrócić do jakichś lepszych czasów, bo to, co się dzieje w tej chwili dla rosyjskiej elity, kompletnie nie jest korzystne.
1: Perspektywę poszerzał dla Państwa dzisiaj mój i Państwa gość Marcin Strzyżewski. Marcin Strzyżewski o Rosji to jest jego miejsce w internecie, na YouTubie. Mój gość jest również autorem książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w wywiadzie pogłębionym.
0: Dziękuję i dziękuję Państwu.
1: I zapraszam na następny program w następną sobotę po 19:00. Anna Wacławik, wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a już za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM.
2: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Proszę Państwa, po 20:00 po informacjach zapraszam Państwa na rozmowę, na czym polega projekt zmiany prawa łowieckiego. Jest to inicjatywa obywatelska, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. O co chodzi tym, którzy postulują te zmiany? Karolina Kuszlewicz, Magdalena Gałczyńska będą moimi gośćmi po 20:00.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Obchod rocznicy Krwawej Niedzieli z polsko-polskim sporem o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w tle. Fala upałów znów w Europie. Wysokie temperatury zmusiły organizatorów Tour de France do skrócenia niedzielnego etapu wyścigu. Czeszka Linda Noskowa triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli. To kulminacyjny dzień zbrodni na Wołyniu. Dzień, w którym ukraińscy nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 100 polskich wsi. Tylko w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie odbywały się główne uroczystości z udziałem głowy państwa, wiosną 1944 roku zamordowano kilkanaście rodzin. Marcin Starzec.
8: Pamięć o ofiarach wciąż żyje dzięki relacjom tych, którzy przeżyli, jak mama pani Krystyny Kloski.
9: Opowiadała to często, chociaż tak powściągliwie bardzo i zawsze płakała. Jak sobie to wszystko przypomniała, to miała taki żal i tak płakała, że rozkładało to wszystko.
8: Prezydent podczas obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Radruża. Mówił, że za ludobójstwo odpowiadają ukraińscy nacjonaliści i banderowska ideologia.
10: Mordowali z determinacją całe rodziny. Całe pokolenia. Z rodziny Jacków, z rodziny Rybów. Pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce.
8: Prezydent podkreślił też, że pojednania nie można mylić z zapomnieniem. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
7: W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Szef rządu w opublikowanym nagraniu mówił też, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O manipulacji i bezczelności mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przekonuje, ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. A w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Jak mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050, obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów na szczęście nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji.
11: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować, natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
7: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody na poszukiwania w kolejnych dwóch lub trzech lokalizacjach. W niedzielę w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni dwóch miesięcy z powodu ryzyka upałów. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy imprezy. Etap z Malmore do Ussel, pierwotnie planowany na 185,5 km, będzie teraz przebiegał trasą o długości 155,5 km. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskowej. 8 lat starsza Muchowa natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek. Dorożki zostają na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie opowiedziała się za ich likwidacją, miejscy radni zdecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że do tematu wrócą. Katarzyna Młynarczyk.
0: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
12: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony, czy nie do pracy, powinien podawać weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
0: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
13: Badania współczesne pokazują, że konie chodząc po asfalcie niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
0: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
7: Jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Boże Dary, a spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i późniejsze utrzymanie wymagałyby dużych wydatków.
14: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty, w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
7: Hałda powstawała przez prawie 100 lat, ma ponad 300 metrów w wysokości, a z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie, a u podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór Państwu. Spędzę z Państwem najbliższe 3 godziny. O godzinie 22 zacznę od tej najpóźniejszej. Historia pewnego obrazu, właściciela obrazu, przyjaciela właściciela i co czasem może wyniknąć z tego, że napiszemy coś na mediach społecznościowych, zamieścimy zdjęcie, to było zdjęcie obrazu. Obraz został zaaresztowany. A dlaczego? I o co chodzi w tej sprawie, która ciągle się toczy, to dzisiaj po godzinie 22. Po 21 rozmowa o gołębiach, a za moment rozmowa o zmianie prawa łowieckiego, no o postulowanej zmianie przez tych, którzy chcą tę zmianę, inicjatywa obywatelska ustawodawcza. Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, pojawiła się inicjatywa obywatelska, inicjatywa ustawodawcza, której jakby hasłem jest... Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Rzecz toczy się w tej chwili, gdy ja mówię rzecz toczy się w tej chwili, to znaczy wynika to z tego, że jest to inicjatywa obywatelska, zbierane są podpisy pod wpływem, pod projektem zmiany ustawy, która właściwie mówi o prawie łowieckim. Najwyższa pora. A uważam, że było tego stanowczo za mało, a przecież dowiedzieliśmy się tutaj z tych programów informacyjnych już kilka tygodni temu, aby więcej, dłużej, szerzej porozmawiać. I tak, spotykam się, zacznę od studia, bo siedzę vis-a-vis Magdaleny Gałkiewicz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor, witam państwa.
15: Pełnomocniczki Komitetu, właśnie jeszcze raz powtórzę, nigdy dosyć, inicjatywy ustawodawczej, uwaga, polowanie, zmieniamy prawo łowieckie na dobre. Także pani reprezentuje partię Zieloni. Natomiast zdalnie połączyliśmy się z doskonale państwu znaną Karoliną Kuszlewicz, adwokatką. Dzień dobry.
17: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
15: Adwokatka, kancelaria nad Wisłą, doktorka nauk prawnych. Od razu tu powiem, gratuluję. Pani powiedziała, to moje pierwsze wystąpienie po obronie doktoratu w mediach, tak?
17: Bardzo dziękuję. Tak, pierwsze wystąpienie w radiu po obronie doktoratu.
15: Gratulujemy obie. Gratulujemy. I w imieniu słuchaczy, myślę. Więc doktorka nauk prawnych, osoba odpowiedzialna za legislacyjne opracowanie tegoż projektu. Zacznijmy tak od początku, od spojrzenia na to, jak jest teraz, co jest teraz, spojrzenie, jak wygląda, no, słowo pejzaż to może jest zbyt pięknym, jak wygląda rzeczywistość, w której ludzie w Polsce polują. Czyli jednym słowem, ci, którzy zaczęli działać, uważają, że wygląda źle i trzeba zmienić. Dlaczego? Skąd?
16: Tak, przede wszystkim ustawa, która dzisiaj obowiązuje, jest ustawą, która ma ponad 30 lat. Ona była w drobnych aspektach nowelizowana, chociażby właśnie w 2018 roku, jeśli chodzi o udział dzieci w polowaniach i całe szczęście. Natomiast większych nowelizacji tego prawa nie mieliśmy. Ta ustawa jest ustawą przestarzałą, jest ustawą anachroniczną, nie uwzględnia dzisiejszej wiedzy ani o doznaniowości zwierząt, ani o ochronie przyrody, ani kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Zresztą mamy przecież, często mówimy o kolejnych przypadkach postrzeleń, też postrzeleń śmiertelnych przez myśliwych. To pokazuje, że bardzo potrzebne są zmiany. Zresztą te zmiany też podkreślają sami obywatele i obywatelki naszego kraju. Były przeprowadzane badania i w 2016 roku przez CBOS, w 2024 na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska było badanie opinii publicznej i w tym roku również takie badanie przeprowadzała Fundacja Maureen Common. Wszystkie te badania pokazują, że społeczeństwo oczekuje zmiany modelu łowiectwa, który dzisiaj w Polsce obowiązuje.
15: I odpowiedzią na te oczekiwania ma być projekt zmiany tej ustawy, tak?
16: Ten projekt na pewno jest odpowiedzią na te pytania. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ kiedy my przygotowywaliśmy tą nowelizację, to równolegle, zupełnie niezależnie od naszych prac, były właśnie prowadzone badania przez Maureen Common, które pokazują dokładnie, że te zmiany, które w tym projekcie nowelizacji, które my proponujemy, się znalazły, są odpowiedzią właśnie na te oczekiwania, które wyszły w tych badaniach. Więc to były zupełnie niezależne, równoległe procesy, które na końcu pokazały, że to naprawdę jest coś, co jest bardzo potrzebne i bardzo oczekiwane.
15: A jak pani mecenas spostrzega tę sytuację, patrzy się na aktualnie obowiązujące przepisy pani, która już wcześniej przecież brała udział jako pełnomocniczka osoby, przynajmniej wiem o jednej poszkodowanej, no słowo poszkodowana to eufemizm, osoby, która zginęła wskutek tego, że zastrzelił ją myśliwy, pani, która właśnie tak ważną rolę odegrała w przygotowaniu tych zmian legislacji?
18: Tak, ja oczywiście reprezentowałam szereg osób w procesach przeciwko myśliwym, czy wytoczonych przez myśliwych, czy przeciwko, toczących się przeciwko myśliwemu, czy myśliwych, choć ta sprawa z zabiciem 16-letniego chłopca przy internacie, w którym mieszkał, oczywiście jest najbardziej taka dramatyczna, ale mamy też sprawy, wspomnijmy przecież, zabitych psów i one się powtarzają, zabitych, postrzelonych ludzi, sprawy związane z konfliktami w terenie pomiędzy aktywistami a myśliwymi. No, posługując się tym sformułowaniem pejzażu, czy no jakby bardziej tej rzeczywistości, ja myślę, że ta ustawa, zresztą Magda o tym wspomniała, ta ustawa pochodząca z 1995 roku, która w zasadzie taki jedyną jakby dobrą, jedyny dobry moment nowelizacji to był 2018 rok, a poza tym to były albo zmiany korekcyjne, albo zmiany nawet w niektórych obszarach, no co najmniej utrzymujące status quo i nie pozwalające go zmienić, jeśli chodzi o Polski Związek Łowiecki, ona wymaga pilnej nowelizacji. To znaczy sama ustawa jest przestarzała, ale w ogóle moment, w którym ona powinna być nowelizowana, też jest przegapiony, ponieważ społeczeństwo jest co najmniej od 2016 roku gotowe na tę nowelizację. W związku z tym to, co my proponujemy, nie jest w ogóle czymś bardzo, bardzo daleko idącym w kontekście tego, na co społeczeństwo jest gotowe, bo ono jest gotowe mniej więcej od dekady co najmniej na tego rodzaju nowelizację.
15: A ten pejzaż, przepraszam, a skąd się wziął ten rok 2016, bo może coś mi umknęło?
18: To są, a to dobre pytanie, to są między innymi właśnie badania CBOS-u, które które dotyczyły wcześniej w 2014, w 2018, później dotyczące ogólnie stosunku Polaków do zwierząt, bardzo jakby rosnącego korzystnie tego stosunku, a potem mamy badania CBOS-u 2016 rok, gdzie 78% respondentów odpowiedziało się między innymi za zakazem udziału dzieci w polowaniu, 79% nie popierało karania za utrudnianie polowania, 81% uznało, że ochrona własności prywatnej jest ważniejsza niż wykonywanie polowań, więc to jest taki status jakby nasz taki mentalny, kulturowy, który co najmniej wybija nam od 2016 roku w badaniach. Jesteśmy dokładnie dekadę po tym i nic się w tym zakresie nie zmieniło. Przeszliśmy przez rządy, które ze sobą walczą i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Ale jeszcze wracając do tego pejzażu, ja bym to określiła dosyć tak może kolokwialnie, ale to jest taki pejzaż, który jest Polską zarządzaną w terenie, w lasach, na naszych łąkach, polach, na zasadzie między wójtem a plebanem. Bo chciałabym, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że nasz kraj podzielony jest na obwody łowieckie. Na tych obwodach łowieckich odbywają się polowania. Polowania indywidualne i polowania zbiorowe. Zabijane są tam zwierzęta, oczywiście zwierzęta, które są wyposażone w świadomość doznaniową istoty czujące, ale oczywiście myśliwi z bronią palną wchodzą w teren. W teren, który jest publicznie dostępny najczęściej dla nas. Wszystko to odbywa się na podstawie wieloletnich i rocznych planów łowieckich, które, proszę sobie wyobrazić, nie przechodzą kontroli organów ochrony przyrody. W zasadzie ustalane są pomiędzy na podstawie informacji przekazywanych od PZEU do lasów państwowych, więc to wszystko zostaje w jakimś takim jednym powiedzmy kotle między lasami państwowymi i Polskim Związkiem Łowieckim, a izbami rolnymi, ewentualnie z udziałem marszałka województwa tam w zakresie obwodów łowieckich, natomiast organów ochrony przyrody tam nie ma, organizacji ochrony przyrody tam nie ma, w zasadzie niczego nie można zaskarżyć z tych wieloletnich ani rocznych planów łowieckich, obwodów łowieckich też nie możemy skutecznie zaskarżać. W myśliwi nie muszą przechodzić badań, więc tych cyklicznych raz na 5 lat, więc wychodzą w teren niezależnie od swojego stanu. I to jest ten pejzaż, który nam się dzisiaj rysuje. To znaczy pejzaż bez kontroli państwa, bez jawności polowań. My nie wiemy też, jakie zyski ma Polski Związek Łowiecki, jak wyglądają ich sprawozdania finansowe z polowań. Mówimy też o tym, że na tych terenach odbywają się polowania komercyjne, gdzie zagraniczni myśliwi przyjeżdżają polować. Więc to jest nasz pejzaż, w którym my, proszę państwa, żyjemy i funkcjonujemy. Z jednej strony chodzi o zwierzęta i przyrodę, a z drugiej strony bardzo mocno chodzi o nasze bezpieczeństwo i nasze prawo do decydowania o tym, czy my sobie w ogóle życzymy takiego modelu łowiectwa, jak było od 95 roku. Z badań wychodzi, że absolutnie sobie go już nie życzymy.
15: Pani Magdalena Gałkiewicz.
16: Tak, jeszcze do tego pejzażu ja chciałam dodać dwie rzeczy, czyli po pierwsze to też kwestia samej kontroli myśliwych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że Straż Łowiecka, która jest organem, państwowym organem do kontroli myśliwych, jednocześnie są to myśliwi, czyli mamy sytuację, że myśliwi, koledzy kontrolują kolegów i też nie ma Straż Łowiecka żadnych kompetencji, żeby na przykład sprawdzać myśliwych, ale również osoby, które biorą udział w polowaniach, czyli na przykład osoby, które zajmują się naganianiem zwierząt pod ambony. Pod kątem obecności, czy to alkoholu, czy innych środków odurzających. Więc jeszcze ten komponent musimy sobie dorzucić do tego, że my nie wiemy tak naprawdę, czy te osoby, które są w lesie z bronią, czy mają badania, ale też nie wiemy, czy są trzeźwe, czy nie są pod wpływem jakichś środków odurzających.
18: Tylko dodajmy, żeby tutaj uczciwość oddać Państwowej Straży Łowieckiej, że wśród nich są myśliwi, ale oczywiście to nie jest wymóg, że można być strażnikiem, będąc myśliwym.
15: Tak, tak. Zanim, proszę Państwa, przejdziemy do konkretnych propozycji zmian, to mam pytanie. Już na początku powiedziałam, zbierane są podpisy. To jest inicjatywa obywatelska. Czyli jak każdy z nas może się włączyć, jeżeli popiera to, co jest w projekcie?
16: To jest bardzo ważne i też koniecznie tutaj musimy to podkreślić, że ponieważ jest to właśnie inicjatywa ustawodawcza, obywatelska, czyli korzystamy tutaj z naszego prawa konstytucyjnego do tego, aby 100 tysięcy obywateli złożyło swój projekt nowelizacji ustawy.
15: Tak.
16: To jest wymóg. My te podpisy możemy zbierać tylko i wyłącznie w sposób fizyczny na papierze. Czyli proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, żeby się podpisać online pod jakimiś petycjami.
15: Tak, to nie jest petycja. To nie jest wejdziemy petycja. W internet i podpiszemy. Czyli tak, jak?
16: Czyli musi być na kartach. No i teraz oczywiście tych sposobów wsparcia jest kilka. Na pewno takim najprostszym jest po prostu odnalezienie na stronie www.uwagapolowanie.pl. Tam jest taka zakładka podpisz się albo wesprzyj. Można wejść i tam mamy wypisane w różnych miastach stałe punkty zbiórki, one są dodawane, przybywają nowe i można do takiego miejsca podejść i się podpisać. Natomiast to, do czego my bardzo zachęcamy i co jest, wydaje mi się, bardzo istotne w kontekście zebrania tych 100 tysięcy podpisów, państwo sobie mogą wyobrazić, jak gigantyczna jest to liczba. Po prostu pobranie sobie karty, każda osoba, która wejdzie na stronę, może sobie taką kartę pobrać. Trzeba po prostu wypełnić taki króciutki formularz, zostawić adres mailowy, zapoznać się z RODO i wtedy na maila przychodzi karta do podpisów, przychodzi zaświadczenie o RODO i te podpisy zebrać wśród swoich najbliższych, wśród przyjaciół, wśród rodziny.
15: Tam się podaje co? PESEL? Numer dowodu?
16: Podajemy imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, przepraszam, z miastem, ten kod pocztowy nie jest wymagany. PESEL, to jest bardzo ważne. Tak. Po numerze PESEL sprawdzane są później przez marszałka Sejmu te podpisy.
15: Wiemy, że część jest odrzucana, więc jakby jeżeli też z górką trzeba zbierać i uważajmy, żeby to wszystko były te elementy.
16: Dokładnie, tak. Każdy podpis, który nie jest kompletny albo który jest nieprawidłowy, jest po prostu odrzucany, no i na końcu trzeba się podpisać. Na każdej karcie jest 10 miejsc na podpisanie, więc jeżeli państwo jesteście w stanie na przykład właśnie wśród swoich najbliższych zebrać takie 10 podpisów, taką kartę potem można albo odesłać na adres podany na stronie, tam jest adres impostu, na który można nadawać paczki, może to być jedna karta, może to być kilka kart, oczywiście ile państwo jesteście w stanie takich podpisów zebrać. Można je również odnieść właśnie do takich stałych punktów zbiórki.
15: Dobrze, a czy ja muszę, to muszę mieć na tym wzorze, który tu od was dostałam, czy ja mogę wziąć kartkę A4 i po prostu zrobić sobie...
16: To musi być ten konkretny wzór. To jest karta, która jest zatwierdzona przez marszałka Sejmu, więc ona musi być pobrana ze strony, rozumiem, dokładnie z takim opisem, jaki na tej karcie się znajduje.
15: No dobrze, ale ktoś nie ma czasu, tam zbierze wśród znajomych 10 podpisów, mówi, ale jeszcze chciałbym coś zrobić. I nie wiem, jak można wam pomóc?
16: Na pewno można zaobserwować i nasze social media. Na stronie, którą podałam, www.uwagapolowanie.pl, jest też odniesienie do wszystkich naszych kanałów social mediowych. Zaobserwować, podać dalej content, który jest tam publikowany. No i przede wszystkim też mówić o tej inicjatywie. Myślę, że też, i to też jakby wiemy z badań, że poparcie społeczne dla tych zmian jest bardzo duże, więc kluczowe jest na pewno szerokie dotarcie z informacją, że taka nowelizacja w ogóle jest. I jeszcze jest jedna możliwość, jeżeli na przykład państwo chcieliby wesprzeć inicjatywę finansowo, również jest taka opcja. My tych środków potrzebujemy oczywiście na wydruk materiałów, na rozsyłanie tych materiałów, na logistykę. Poproszę sobie wyobrazić, że wolontariuszy mamy w całym kraju i tym wolontariuszom musimy jakieś materiały zapewnić, więc też można w ten sposób wesprzeć projekt.
15: A jeszcze mam jedno pytanie, bo pani powiedziała do punktów odnieść, gdzie ja wiem, skąd wiem, gdzie są te punkty, na tej stronie znajdę, której
16: tak,
15: pani powiedziała?
16: Na stronie www.uwagapolowanie, tam jak klikniemy sobie na taki guzik podpisz się, to on nas przekieruje do strony, gdzie będziemy mieć właśnie te różne możliwości włączenia się, czyli możliwość sprawdzenia stałych punktów zbiórki, możliwość pobrania sobie karty do własnego zebrania tych 10 albo większej ilości podpisów. No i trzecia opcja, która jest tam dostępna, to jest właśnie numer konta inicjatywy i możliwość przekazania też tam ewentualnie jakiegoś wsparcia finansowego.
18: Ja bym chciała jeszcze dodać do kwestii związanej ze zbieraniem podpisów, może nie aż taką bardzo techniczną rzecz, ale bym chciała do państwa zaapelować o to, żebyśmy bardzo poważnie podeszli do tego zbierania podpisów, bo to tak jak w głosowaniu, każdy głos naprawdę się liczy i my mamy szansę zadecydować o tym kształcie tego nowego, przyszłego prawa łowieckiego i naprawdę wiemy o tym, że społeczeństwo oczekuje tego nowego prawa łowieckiego i proszę państwa, politycy i polityczki nam, którzy siedzą w parlamencie, nam tego prawa sami z siebie nie dadzą, bo gdyby chcieli je uchwalić samodzielnie, z własnej inicjatywy, to by już to zrobili, albo przynajmniej podjęliby takie prace. Takich prac nie ma, a one są ze wszech miar istotne, więc nie myślcie przypadkiem, że mój jeden głos się nie liczy. Te 100 tysięcy podpisów, czyli 100 tysięcy osób musi się podpisać, tak naprawdę tak naprawdę niewielkie polskie miasto musi się podpisać, a mamy całą Polskę. I chciałabym jeszcze państwu powiedzieć, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy z Magdą Gałkiewicz, natomiast w składzie osób przygotowujących projekt, w składzie komitetu, oczywiście oprócz nas jest cały szereg innych osób, osób o znamienitym dorobku, zarówno naukowców, jak profesora Elżanowskiego, jak profesor Pisula, jak i osób, które reprezentują takie fundamentalne dla polskiego ruchu ochrony przyrody organizacje społeczne, jak Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, inne organizacje, jak Niech Żyją, są organizacjami wspierającymi. W zasadzie wszystkie ważne nazwiska w kontekście ochrony zwierząt i przyrody, w kontekście łowiectwa tutaj albo są na pokładzie komitetu, albo wspierają ten projekt. Także to jest projekt, który naprawdę został przez nas bardzo dogłębnie i wieloaspektowo przemyślany.
16: ja jeszcze tylko, jak jesteśmy przy kwestii właśnie zbierania podpisów, jedna bardzo ważna informacja, czyli do kiedy? Do kiedy zbieramy te podpisy? Do końca sierpnia mamy czas, żeby te 100 tysięcy zebrać, także proszę Państwa, tego czasu nie ma wcale tak dużo.
19: Trzeba się mobilizować, bo to jeszcze
16: trzeba
19: ten
16: się
19: okres
16: letni. Tak.
19: No to jedźmy na wakacje z kartkami, po prostu.
16: O, i tutaj jeszcze pani redaktor, kiedy mowa o wakacjach, ja oczywiście o tym nie pomyślałam, my też jesteśmy obecni na różnych dużych wydarzeniach i festiwalach. Aha. Tam też się będzie można podpisać, chociażby Góry Literatury, które startują w tym tygodniu, ale jesteśmy również obecni na Polen Roku, będziemy obecni na festiwalu w Olsztynie w połowie sierpnia, czy na Łódź Summer Festival jeszcze w tym miesiącu.
20: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
20: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Państwo piszą na stronie, jeszcze raz proszę przypomnieć,
16: www.uwagapolowanie.pl.
19: Uwaga, polowanie, nie polowania, tylko polowanie. Kropka, kropka tam jest? Kropka. Oczywiście, kropka PL. Państwo piszą, nowelizacja powinna być oparta na trzech filarach. Tak dla bezpieczeństwa, nie dla polowań, dla rozrywki, nie dla krwawego biznesu. Bezpieczeństwo, rzecz chyba poruszająca nas najbardziej, mam tu na myśli szeroko, że całe społeczeństwo, ponieważ tu się pojawia coś, co nikogo nie pozostawia obojętnym, czyli postrzelenie, a czasem śmierć człowieka. Jakie tu zmiany inicjatorzy proponują? Pani mecenas Karolina Kuszlewicz.
18: Tutaj mamy cały szereg zmian zaplanowanych, począwszy od zwiększenia odległości. W tej chwili ustawa przewiduje, że polować, proszę Państwa, można naprawdę 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. My mówimy, to ma być 700 metrów, ale mówimy w ogóle od wszystkich budynków. Kategoryczny, bezwzględny zakaz w ogóle polowań przy budynkach użyteczności publicznej, więc istotnie zmieniamy tą odległość, no co też było postulatem społecznym już od dawna. Wprowadzamy, co jest nowum, jawność prowadzenia polowań. Wprowadzamy w ustawie taki rejestr, publiczny rejestr prowadzenia polowań i gospodarki łowieckiej, który będzie polegał w kontekście bezpieczeństwa. On będzie pełnił taką rolę, że każdy z nas może sobie kliknąć w aplikację, gdzie mamy informację, gdzie planowane jest polowanie. Czyli w koniec z takim totalnie też oldschoolowym mechanizmem, w którym trzeba sobie wejść na daną gminę, sprawdzić, czy tam nie będzie planowane polowanie. Tylko mamy powszechny dostęp do informacji w jednym miejscu. Ten monitoring prowadzonych polowań i gospodarki łowieckiej oczywiście będzie znacznie szerszy. Tam będą także publikowane sprawozdania finansowe i merytoryczne Polskiego Związku Łowieckiego oraz łowieckich, ale w kontekście bezpieczeństwa to jest fundamentalne, że my po prostu będziemy mogli bardzo łatwo sobie sprawdzić, gdzie polowanie jest prowadzone. Kolejną zmianą, jaką w tym zakresie bezpieczeństwa wprowadzamy, to jest kwestia alkoholu. To znaczy dokładnie tak, jak jest w przepisach dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, wprowadzamy karalność za polowanie bądź udział w polowaniu pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających. Uznajemy, że to jest przestępstwo i wprowadzamy również odpowiednie środki karne, mówiąc językiem ludzkim, dosyć rygorystyczne zakazy orzekane, jeżeli osoba pijana czy osoba pod wpływem środków zostanie na takim polowaniu czy udziale w polowaniu przyłapana, łącznie z możliwością dożywotniego zakazu wykonywania polowania, no to jest oczywiście to jest niedopuszczalne. Znaczy takie osoby powinny być po prostu usuwane z tej możliwości. Wprowadzamy coś, co jest postulatem znowu od dawna obecnym w debacie publicznej i co już w zasadzie mieliśmy w prawie, ale potem chwilę przed terminem te przepisy zostały uchylone, mianowicie wprowadzamy wreszcie badania myśliwych, którzy powinni przechodzić badania psychologiczne i okulistyczne raz na 5 lat. To naprawdę nie jest żadna wielka historia pójść raz na 5 lat do lekarza i się przebadać. I rzeczą wręcz nieprawdopodobną, jak na chwilę się zatrzymamy i pomyślimy jakoś tak rozsądnie, logicznie, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mówią tak, my zapewnimy wam, mówią myśliwych, przecież my jesteśmy bezpieczni, przecież my jesteśmy rozsądni, a jednocześnie można powiedzieć z ich słowami, korzystamy z broni palnej, bo korzystamy z broni palnej tak silnej mocy, która może zabić kilkuset kilogramowe zwierzę, ale nie chcemy poddawać się raz na 5 lat badaniom okulistycznym i psychologicznym. To co tu jest nie tak? To znaczy to dla mnie jest taki red flag, który mówi o tym, że kompletnie odkleiło się to środowisko jakby od realiów, zasłaniając się tym, że nie wiem, że inni ludzie nie przechodzą takich badań i tak dalej raz na 5 lat. No moment, ale oni są środowiskiem zrzeszonym, którzy wychodzą w teren, publicznie dostępny. Wiemy, że potrafią zastrzelić 16-latka. A to nie tylko chodzi o to, że są te śmiertelne przypadki. To chodzi w ogóle o nasze poczucie bezpieczeństwa w tych miejscach. Niezależnie od tego, czy zostaniemy postrzeleni, czy nasze zwierzę zostanie postrzelone, chodzi o nasze poczucie i gwarancję bezpieczeństwa. Więc wprowadzamy te obowiązkowe badania, które, przypomnijmy, były wprowadzone w 2018 roku i tuż przed upływem tego 5-letniego terminu, kiedy powinno się przedkładać te pierwsze badania po wprowadzeniu tych przepisów, przepisy zostały uchylone w jakiejś ustawie o usuwaniu barier administracyjnych, tak, żebyśmy się w ogóle nie zorientowali jako społeczeństwo i tych badań nie było. I wprowadzamy też między innymi przy procedurze uchwalania obwodów łowieckich. To się wydaje takie dosyć nudne, no ale znowu, mamy cały kraj podzielony na te obwody łowieckie i w tych obwodach odbywają się polowania, tam gdzie my wychodzimy na spacery, gdzie biegamy, gdzie chodzimy z psami. I proszę Państwa, dzisiaj nie jest potrzebna zgoda naszej gminy, żeby teren administracyjny miasta został objęty obwodem łowieckim. Jeżeli to jest z przyczyną gospodarki łowieckiej potrzebne, to on może zostać objęty. My wprowadzamy obowiązek uzyskania takiej zgody gminy, ale co więcej, mówimy tak w przepisach, jeżeli gmina wyrazi zgodę na objęcie tej granicy administracyjnej miastem obwodem łowieckim, co ma się odbywać na zasadzie zupełnej wyjątkowości, o ile w takich miejscach, które nie będą stanowić tego zagrożenia, to gmina i tak będzie mieć prawo uchwalania na swoim terenie okresowych zakazów polowań. W święta, w wakacje, w weekendy, kiedy są jakieś ważne wydarzenia, festiwale, czyli powodujemy, że... Nie powodujemy, że myśliwi nie będą mogli wejść w teren, ale powodujemy, że ta praktyka związana z działalnością łowiecką zostanie znacznie bardziej ucywilizowana w takim sensie, że przestanie być zarządzana przez samych myśliwych i zacznie tak naprawdę być kontrolowana przez państwo, ale z naszym społecznym wpływem.
19: Skoro pani powiedziała... Tak, pani Magdo?
16: Tak, ja tylko jeszcze może bym przytoczyła tutaj badania, jakie mamy właśnie dotyczące poparcia dokładnie tych zmian, o których powiedziała pani mecenas Kuszlewicz. Już od 2016 roku były te pytania zadawane, na przykład dotyczące odległości od zabudowy i ten procent, odsetek Polaków, którzy uważają, że ta odległość powinna być zwiększona, wzrosła przez ostatnią dekadę. Dzisiaj mówimy, zgodnie z tymi badaniami, które przeprowadziło Morin Common, o 76% polskich obywateli, którzy uważają, że te polowania muszą być odsunięte od zabudowań i to bez względu na opcję polityczną. I jeszcze jedną liczbę chciałabym przytoczyć. 89% absolutnie uważa, że badania cykliczne myśliwych, psychologiczne, okulistyczne są absolutną koniecznością. I tutaj znowu, bez względu na to, jakiej opcji politycznej są to wyborcy, mówią jednym głosem. Te badania muszą być wprowadzone.
19: To jest rzecz oczywista. Na pewno słuchacze Radia Tok FM zetknęli się z artykułami, które powstały, z przekazami medialnymi, które powstały w ostatnich latach. A jeszcze jedno, bo tutaj nie wiem, czy to padło. Jaka jest statystyka, jeśli idzie o te wypadki na polowaniach?
16: Nie padło.
19: Nie padło. To jaka jest?
16: Tak, no więc mówimy, że z danych, które mamy, ale to są, też musimy pamiętać, że to są... historie, o których my wiemy, które do nas trafiły, mówi się o 28 do 30 wypadkach w ostatnich 10 latach. Teraz w ostatnich dniach pojawił się duży artykuł w Gazecie Wyborczej, który wskazuje, że 18 takich przypadków śmiertelnych w przeciągu ostatnich 7 lat mieliśmy. No i tutaj były też takie bardzo głośne, czy żołnierz 20-letni postrzelony na poligonie, czy mężczyzna, który zginął w bramie swojego domu oświetlonej, bo też został pomylony z dzikiem. Więc no jakby to nie jest, to pokazuje bardzo dobitnie, że to nie są jakieś problemy, to nie jest jakiś problem wymyślony, tylko jest to ewidentnie, absolutnie problem, z którym my się regularnie mierzymy i giną po prostu ludzie. Giną ludzie, giną psy.
19: A dlaczego przyjdę tu? Tak, słucham.
18: Jeszcze jeżeli mogę dodać, żebyśmy sobie uzmysłowili, bo to kiedy myślimy o tym zabiciu, to może nam się wydawać, okej, może to nam się nie wydarzyć, tak? Ale choć może oczywiście się wydarzyć. Natomiast taki bardzo prozaiczny przykład, kiedy mojej klientki zresztą, z którą musiałam walczyć przed sądem o jej prawa, kiedy pani dzwoni na policję i zgłasza to, że myśliwi w bardzo bliskiej odległości od jej domu polują, są z bronią, szykują się do polowania. Zgłasza to i nie dość, że policja nie wszczyna stosownego postępowania, nie sprawdza tego, to jeszcze wszczyna przeciwko tej kobiecie postępowanie o złożenie fałszywego zawiadomienia. I ona ma postępowanie karne, taka bardzo wrażliwa osoba, mieszkająca samotnie, która po prostu zadzwoniła na policję, bo myśliwi byli pod jej domem. Ma postępowanie karne, które jest przed sądem pierwszej instancji, drugiej instancji. Na szczęście udaje nam się całkowicie umorzyć to postępowanie jako zupełnie bezprzedmiotowe, ale ta kobieta płaci za to bardzo dużą cenę emocjonalną, więc każdemu się nam może to zdarzyć. I taka debata i takie nasze... my jesteśmy społecznie gotowi, ale też chcę podkreślić to, że rzeczywiście jest taki problem też uwikłania pewnych przedstawicieli władzy, bo nie mogę powiedzieć, że wszystkich, ale uwikłania przedstawicieli władzy w krycie myśliwych. Mamy też osoby, które są oficjalnie, wiemy o tym, że są myśliwymi, a zajmują bardzo wysokie publiczne stanowiska. No, nawet przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska jest myśliwą. Więc to jest takie naprawdę fundamentalne odzyskiwanie przez nas bezpieczeństwa. I my musimy być w tym bardzo stanowczy i dlatego tym bardziej każdy podpis ma znaczenie. Taki podpis, podpis, który możecie sobie wyobrazić państwo, że jesteście tą panią, która, przy której domu stają myśliwi.
16: Ja bym jeszcze dodała w kontekście oczywiście tego uwikłania, bo to jest też bardzo ciekawy wątek, dwa słowa dosłownie. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła wysłał takie zapytanie do wszystkich posłów obecnej kadencji, czy są myśliwymi. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że odpowiedziały tylko osoby, które nie są. Tam chyba około 180 osób, które zadeklarowało, że nie są. Dwie odpowiedziały, że są i cisza. Aha. Chociaż to pytanie było ponawiane wielokrotnie, my się oczywiście możemy domyślać, z czego ta cisza wynika. Natomiast to pokazuje też bardzo dobitnie, gdzie my jesteśmy i też, że my jako obywatele nie mamy takiej informacji i nie możemy takiej informacji uzyskać.
19: Ale też pokazuje pewną zmianę stosunku obywateli do myśliwych jako takich, skoro nie chcą się przyznać.
16: No dokładnie, to też właśnie, czego się wstydzą, skoro to jest taka wspaniała polska tradycja.
19: Proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu. Dlaczego inicjatorzy zmian w ustawie chcą zmienić, ograniczyć, odebrać myśliwym pewne sposoby polowania? I jakie? Pani mecenas.
18: Cały czas musimy o tym pamiętać, że z jednej strony bezpieczeństwo, czyli my, ale z drugiej strony gospodarka łowiecka, wykonywanie myślistwa polega na odbieraniu, na ranieniu, bo czasami to jest i dosyć często przecież nie od razu śmiertelny postrzał, na ranieniu, powodowaniu cierpienia i ostatecznie celem jest odebranie życia żywej, czującej istocie, zwierzęciu kręgowemu, co do którego wiemy ze wszystkich już współczesnych badań, że jest zdolne do odczuwania, boi się, jest przerażone, jest naganiane, jest szczute psami, jest jest postrzelone, jest zakrwawione. No my musimy cały czas o tym pamiętać, na czym polega to polowanie. I my dzisiaj z tym zupełnie nie skończymy. Natomiast pewne praktyki, najbardziej kontrowersyjne, naprawdę muszą się zakończyć.
19: I, jakie?
18: No my między innymi mówimy tak, koniec z polowaniami nocnymi. To też jest oczywiście związane z naszym bezpieczeństwem, ale także koniec z polowaniami z pojazdów. Dzisiaj można polować z łodzi nawet. Koniec z wykorzystywaniem naganki, no co jest bardzo niehumanitarną, tragiczną praktyką dla zwierząt. Koniec...
19: To znaczy polowania zbiorowe, czy jaka tu jest różnica, będą zakazane? Nie, chodzi w ogóle o nagankę, czyli grupa ludzi, która wypłasza zwierzęta.
16: Płaszczy zwierzęta pod ambony.
18: Dokładnie. To jest oczywiście jakby jeden z elementów polowań zbiorowych, więc to istotnie ogranicza jakby dzisiejszą formułę polowań zbiorowych. Ale także polowania w otulinach parków i rezerwatów. No jakby wiecie państwo, kto z was wychodzi w teren, wie, że jest park narodowy, a dokładnie za linią Parku Narodowego stoi ambona.
19: Żeby jedna ambona. Tutaj Sosa, prawda, dzieli część, która należy do tak, jak w Bieszczadach byłam, park narodowy od nieparku. I tu stoi szereg ambon, cała aleja dokładnie. Ambon stoi.
18: Dokładnie, czyli tam, gdzie zwierzęta czują się najbezpieczniej, jak przekroczą próg, od razu się na nie czeka. No to też jest takie, gdzie tam jest jakakolwiek szansa dla tych zwierząt. Więc koniec z tym, bo to jest skrajnie nieetyczne. Ale mówimy też o tym, że koniec z praktyką hodowania zwierząt, tych dzikich, wolnożyjących, tylko po to, żeby później na nie polować. No dzisiejsze prawo na to pozwala. Co więcej, proszę państwa, pozwala na hodowanie zwierząt, które należą do gatunków obcych, więc tak zwanych gatunków obcych, tak? Jak bażanta. No pewnie część z państwa pamięta tą bardzo kontrowersyjną, ohydną sprawę z udziałem nieżyjącego już ministra Szyszki, gdzie wyhodowane bażanty były w zasadzie wypuszczane od razu pod lufę. Także koniec, po co hodować zwierzęta dzikie, wolnożyjące, żeby je wypuścić i do nich strzelić? Co to ma w ogóle wspólnego z jakimś regulowaniem populacji tak zwanym, skoro i tak się dohodowuje te zwierzęta, żeby na nie strzelać? Ale mówimy też o tym, że koniec z dokarmianiem zwierząt, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, gdzie z potrzeb obiektywnych, na przykład warunków zimowych, kiedy już to jest uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, rzeczywiście trzeba tą karmę wyłożyć, ale to wtedy ma względy humanitarne i etyczne. A dzisiaj jak wygląda dokarmianie zwierząt? No przecież dokarmianie zwierząt to jest część tak naprawdę też naganiania tych zwierząt, czy przyzwyczajania ich do miejsc, w których potem można na nie zapolować. Co w ogóle
19: pani mecenas, ale my zrobimy też program z przedstawicielami myśliwych i oni wtedy powiedzą, że jak dokarmiają, to odciągają zwierzęta od pól uprawnych. One jedzą to, co im się da, a na polach uprawnych wtedy rolnicy no, nie mają szkód.
18: Ja rozumiem, że myśliwi mają swoją argumentację. Przyglądam się jej zazwyczaj z ciekawością. Często jednakowoż przyglądam się jej z trwogą, gdyż jest ta argumentacja oderwana od po prostu badań. Dzisiaj naukowcy mówią, że po prostu dokarmianie, które jest uprawiane przez myśliwych, dereguluje funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Co więcej, nie da się dokarmiać zwierząt jakby wybiórczo. Znaczy nie da się powiedzieć tu wykładamy karmę dla jednego gatunku, ale wy jako dziki to wy jesteście objęci zakazem, to wy nie możecie, prawda? No bo jakby to jest absurd. Wiemy, że dokarmianie powoduje też to, że zwierzęta przyzwyczajają się do tego pokarmu. Wiemy, że to z tego dokarmiania korzystają też zwierzęta typu wilki, niedźwiedzie. To jest pokarm pochodzenia antropogenicznego, więc generalnie jest to zupełnie z naukowego punktu widzenia niepotrzebne. Oprócz tych wyjątkowych sytuacji, ale o nich nie powinny decydować myśliwi, tylko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. No i oczywiście mówimy koniec z ambonami. Po prostu usuwacie państwo ambony z otulin, parków narodowych i rezerwatów. A jeżeli będziecie chcieli instalować ambony na obszarze Natura 2000, to potrzebne wam jest zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I znowu, nie ma w tym nic złego. To nie jest wymierzone w Polski Związek Łowiecki z jakiejś złośliwości. To jest umerytorycznianie w gospodarki łowieckiej.
19: Pani Magdalena,
16: tak, jeszcze do tego dokarmiania chciałam tylko dorzucić jeden bardzo ważny aspekt. Poza tymi wszystkimi, które już Karolina wymieniła i które pokazują też, że rzeczywiście dokarmianie tych zwierząt powoduje, że te zwierzęta się przyzwyczajają do tego pożywienia pochodzenia antropogenicznego, ale trzeba też co jasno powiedzieć, że to sprzyja również rozwojowi różnego rodzaju patogenów i chorób i na to też naukowcy zwracają uwagę, ponieważ te zwierzęta schodząc się w jedno miejsce mogą się od siebie zarażać i no też wiadomo, że skoro tam spożywają, no to też pewnie się w tym miejscu wypróżniają bardziej licznie, więc to sprzyja również właśnie przekazywaniu różnego rodzaju patogenów i powstawanie chorób.
19: W ostatnich czasach ukazało się takich trochę doniesień medialnych na temat polowań komercyjnych, chociaż wielu Polaków już dosyć niedawno nie zdawało w ogóle sobie z tego sprawy, że polowania są sprzedawane, to znaczy czasem, no czasem dla może cudzoziemców, ale nie, że tutaj w Polsce dla Polaków są sprzedawane.
16: No tak, no to jest taka sytuacja, kiedy my rzeczywiście, kiedy dokładnie widzimy, że to prawo łowieckie to gdzieś utknęło w czasach PRL-u, bo to jest taki relikt PRL-u, gdzie rzeczywiście wtedy były pożądane te obce waluty, dewizy, więc wymyślono te polowania komercyjne, dewizowe, kiedy za tą obcą walutę można było sobie kupić usługę zabijania zwierząt. No i te polowania komercyjne nadal funkcjonują, więc my dzisiaj w zasadzie niczym nie różnimy się od, na przykład od takiej Afryki, gdzie ktoś wyjeżdża polować na nosorożce, a do nas przyjeżdżają, nie wiem, bogaci turyści, nie wiem, z Niemiec, z Belgii, z innych krajów.
19: Na pięknego łosia chcieliby, na pięknego jelenia, chcieliby na łosia albo na żubra.
16: No na przykład przyjeżdżają na takie rykowisko, gdzie zwierzęta są totalnie bezbronne, żeby sobie zdobyć wspaniałe trofeum, bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ta cała turystyka łowiecka i biura polowań, czyli ta cała przedziwna gałąź gospodarki, która ciągle w przedziwny sposób funkcjonuje w naszym kraju, no to jest, to nie jest tylko kwestia zabicia, tam jest też, to jest cały proces, czyli obejmuje taka usługa przyjazd, zaprowadzenie na miejsce, zdobycie, pokazanie tego zwierzęcia, które ma być zabite, a potem przygotowanie takiego trofeum.
18: Proszę Państwa, tutaj znowu sięgnijmy w ogóle do przepisów. Artykuł 43 ustęp 1 dzisiejszego prawa łowieckiego. Przeczytam Państwu, bo on po prostu bardzo dużo nam mówi. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przybywa z zamiarem stałego pobytu za granicą, nie będący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, bądź niespełniający warunków określonych w artykule 42, czyli warunków obejmujących myśliwych, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy. Mhm. Więc zobaczcie Państwo, co się stało z tą rzekomą gospodarką łowiecką,
19: sklep, która ma być polowaniami, kupujemy polowanie.
18: Celów, tak, sklep z polowaniami, można sobie zapolować, iść do sklepu z polowaniem.
19: Proszę Państwa, przechodzimy dalej, zwłaszcza, że mamy mało czasu, a chciałam, żebyśmy nawet krótko, ale powiedzieli kilka słów. Ja tutaj chcę wrócić do tego, co Pani powiedziała, teren gminy, czy możliwe jest polowanie, no to tutaj już jesteśmy krok od tego, mój prywatny teren, jak wygląda teraz, jeżeli ja mówię, nie chcę polowania na swoim terenie i co Państwo proponują, Pani Mecenas?
18: Dzisiaj mamy przepisy, które w jakimś sensie wychodzą temu naprzeciw, ale te przepisy są znowu skonstruowane w taki sposób, żeby wyjść, ale nie wyjść. Bo mówią o tym, że można złożyć sprzeciw od polowania na swoim terenie, ale może to złożyć tylko osoba prywatna, więc jak jest właściciel gruntu w postaci osoby prawnej, jakiejś firmy, a organizacji społecznej, organizacji ekologicznej, na przykład właśnie Ośrodek Źródła próbował to robić, to już nie może złożyć tego sprzeciwu skutecznie. Więc my mówimy tak, sprzeciw zakazujący polowań na swoim terenie może złożyć każda osoba fizyczna bądź prawna, czyli także organizacja społeczna. Może ją złożyć w formie, która jest normalnie przewidziana dla wszystkich czynności administracyjnych, czyli w formie pisemnej, elektronicznej, bo dzisiejsze przepisy wymagają tego, że taka osoba musi stawić się przed starostą i złożyć przed nim podpis, tak jakby, no nie wiem, no niemal jak przed notariuszem. No przecież
16: osobiście,
18: wszystkie
16: czynności, to musi być jeszcze osobiście, tak. Musi być osobiście starosta i osobiście ta osoba, właśnie nie wiadomo w jakim celu w ogóle.
18: W takim celu, żeby po prostu to utrudniać. I Rzecznik Praw Obywatelskich, i to jest w ogóle też bardzo ważny komponent naszego projektu, że Ten projekt jest kompatybilny z postulatami Rzecznika Praw Obywatelskich, który formułował je od lat. Co więcej, ten projekt jest nawet kompatybilny z odpowiedziami ministra klimatu i środowiska na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który ciągle zapowiadał nowelizację dokładnie w tym kierunku, ale takiej nowelizacji nie przedstawił. I rzecznik bardzo jasno mówił, to jest cały czas ten stan prawny, który dzisiaj cały czas narusza prawa właścicieli gruntów. Więc oświadczenie ma być proste, dostępne i uwzględniające wszystkich właścicieli, wszystkich użytkowników, wszystkich posiadaczy samoistnych gruntów.
16: Ja tylko dorzucę jeszcze w tym punkcie statystykę. 81% według badania CBOS z 2016 roku mówi jasno, że własność prywatna jest dużo bardziej jakby istotna dla polskich obywateli niż prowadzenie polowań. Więc znowu wiemy, że to jest ten aspekt projektu, który jak najbardziej jest oczekiwany przez społeczeństwo.
18: I jeszcze jeden wątek, tak? Jeszcze jeden wątek, jeśli mogę. Tu jeszcze jeden, jest taki wątek związany z prawami właścicieli, że kiedy uchwalany jest obwód łowiecki raz na 10 lat, to właściciele gruntów objętych tym obwodem łowieckim mogą składać uwagi. I w tych uwagach mogą napisać, żeby nie chcieli być objęci obwodem łowieckim. Mhm. Ale czy to, że oni sobie napiszą to w uwagach, wiąże marszałka? Nie. Czy cokolwiek z tym mogę zrobić? Nie. I my zmieniamy ten paradygmat. Mówimy, jeżeli osoba złoży sprzeciw także w ramach uchwalania procedury obwodu łowieckiego, nie wyrazi zgody na objęcie jej terenu obwodem łowieckim, to ta zgoda jest wiążąca. I to, co ewentualnie może zrobić państwo, to wtedy wystąpić na drogę sądową o to, żeby sąd uznał, że występują wyjątkowe okoliczności, wyjątkowe przesłanki, które pozwalają, które są tak ważne, że pozwalają na naruszenie prawa własności i objęcie wbrew woli tej osoby danego terenu obwodem łowieckim, więc to będzie ekstremalnie wyjątkowa sytuacja i tak właśnie powinno wyglądać naruszenie prawa własności w kontekście prawa łowieckiego.

0: To one należą do samych siebie. Z formalnego punktu widzenia należą do państwa. Wprowadzamy bardzo istotne, daleko idące zmiany w procedurze przyjmowania rocznych i wieloletnich planów łowieckich. Mówimy, zawsze jest konieczność uzgodnienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Organizacje społeczne biorą udział w tym procesie. Organizacje społeczne mogą zaskarżyć taki wieloletni plan łowiecki do sądu, żeby skontrolować, czy ta zaplanowana liczba zabijanych zwierząt na przykład ma jakiekolwiek uzasadnienie. Czy ona jest wzięta z sufitu, czy ona jakkolwiek może się bronić. My dzisiaj tego nie możemy robić, a tak naprawdę biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście lasów, które bardzo łatwo można przenieść na prawo łowieckie, no ewidentnie mamy wskazówki, że te wieloletnie plany łowieckie powinny być zaskarżalne. No i oczywiście jawność tych polowań i gospodarki łowieckiej, ale o tym już powiedziałam. Mm-hmm. I myślę, że na koniec warto wspomnieć o tym, że w projekcie też adresujemy kwestię budzącą kontrowersje, ogromny społeczny sprzeciw, kwestię dzików. I cywilizujemy procedurę związaną z możliwością zarządzania, zabijania dzików na terenach miast. Te przepisy wymagają zwiększenia dyscypliny organów, które dzisiaj po prostu sięgają sobie po te decyzje, tak jakby, no nie wiem, zarządzały wyrzucaniem śmieci. Nie powinno tak być już w dzisiejszym stanie prawnym, ale ponieważ nie przestrzegają tego, to my wprowadzamy tutaj znacznie dalsze restrykcje.
1: Bardzo pani dziękuję i na koniec chcę państwu przypomnieć tę podstawową rzecz, o której mówiła już pani Magdalena Gałkiewicz jeszcze raz. Zbierane są podpisy po to, aby ta inicjatywa obywatelska była dalej procedowana. Wymagane jest zebranie 100 tysięcy podpisów pod nią do końca sierpnia. Jak się podpisać?
2: Najlepiej to, do czego zachęcamy, to wejście na stronę www.uwagapolowanie.pl. Tam można nacisnąć taki guzik. Podpisz, do nas przekieruje na stronę, gdzie mamy różne formy wsparcia. Najlepiej jest wydrukować sobie kartę, jest taki guzik, wydrukuj kartę samodzielnie, tam trzeba bardzo króciutki formularz wypełnić, zapoznać się z RODO, wtedy karta przechodzi na adres mailowy, możecie wtedy państwo te podpisy zebrać wśród najbliższych swoich znajomych, rodziny i odesłać na adres podany na stronie lub zostawić w punkcie zbiórki stałej. Te punkty zbiórki są również na tej stronie pod guzikiem znajdź najbliższy punkt i złóż podpis, tam też się można podpisać. Co ważne, gdyby się zdarzyło, że taka karta do państwa nie przyjdzie na adres mailowy, bo czasami może się tak zdarzyć, to jest tylko technologia, wtedy bardzo prosimy o kontakt na kontakt@uwagapolowanie.pl. Informację, że taka karta nie przyszła, my tą kartę do państwa doślemy.
1: Jeszcze raz nazwa strony.
2: www.uwagapolowanie.pl. Bardzo, bardzo, bardzo mocno państwa zapraszamy do śledzenia tej strony i również naszych mediów społecznościowych.
1: Ja bardzo panią dziękuję. Pani mecenas Kuszlewicz, adwokatka, Kancelaria nad Wisłą, doktorka nauk prawnych, osoba odpowiedzialna za legislacyjne opracowanie projektu. Dziękuję pani bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: I pani Magdalena Gołkiewicz, pełnomocniczka Komitetu tejże Inicjatywy Zieloni. Dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
3: A oto jak będzie wyglądała dalsza część programu, na który państwa zapraszam. Po 22 mój rozmówca Stanisław Pisarek opowie swoją historię, która zaczęła się od zauroczenia obrazem jego przyjaciela. A potem co? A potem wizyta w domu trzech panów, rewizja, zabranie obrazu. No, prawie historia kryminalna po 22. A po 21 temat gołębi.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
5: TOK 6.
6: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
7: Tak, tak? A Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani?
8: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
7: No przede wszystkim przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
8: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu. I zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
7: Czy to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze to się ważyły losy.
8: Już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i... Znaczy...
7: Ale czy jeszcze, czy Szymon Hołownia jest jeszcze w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej
8: czy to zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego?

0: No nie, no, ale no, rozumiem, że coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no, no umiarkowani, no umiarkowani.
1: No dobrze, poczekamy.
0: Nie, no, to coś z tego będzie?
2: Umiarkowanie dużo.
0: No nic, to Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Śnic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, a no jakoś nie
2: Paweł... Mógłbym mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
0: ale Paweł Śnic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wy słyszeliście to jeszcze,
1: ja
0: że...
1: Ja po prostu
0: że
1: już nic jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
0: Ale nie jest ci szkoda?
1: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
0: Nie takie rzeczy się wiedziało, tak?
1: Oczywiście.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Bo w Media Expert.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Strażacy gaszą pożar w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Potrzebna jest pełna prawda, mówi Wołodymyr Załański w rocznicę rzezi wołyńskiej. W nocy poznamy ostatnich dwóch półfinalistów mundialu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Duża akcja strażaków w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa gaszenie pożaru budynków pokolejowych. W akcji bierze udział kilkudziesięciu strażaków. Służby apelują do mieszkańców o zamknięcie okien oraz nieprzebywanie w rejonie pożaru. Powstający dym oraz produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i powodować pogorszenie jakości powietrza, napisali strażacy w komunikacie. Akcja może potrwać do jutra. Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, Ukraina i Polska powinny zachować jedność, napisał na X-ie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w 83. rocznicę mordów na Wołyniu. Prezydent przypomniał, że każdego roku w tym dniu Polska i Ukraina oddają hołd pamięci ofiar, cywilów, którzy zginęli podczas II wojny światowej na Wołyniu. Szef państwa dodał, że w sobotę przedstawiciele władz ukraińskich wzięli udział we wspólnych modlitwach wraz z przedstawicielami władz polskich. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Premier Donald Tusk w rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji rzezi wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dzisiaj o upamiętnieniu jej ofiar. W Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami zidentyfikowanych ofiar. Prawda i potępienie zbrodni, zdaniem szefa polskiego rządu, są niezbędne w budowaniu relacji między oboma państwami oraz europejskich aspiracji Kijowa.
5: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
4: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Politycy czekają na konkrety, rozporządzenia i projekty ustaw dotyczące zmian w systemie wynagradzania i zatrudniania lekarzy, które zaproponowała ministra zdrowia. Te dotyczą m.in. ograniczenia poziomu wynagrodzeń czy obowiązku przynajmniej częściowego zatrudnienia na etacie. Rozmawiali o nich goście programu Wybory w Toku. Więcej Wawrzyniec-Zakrzewski.
6: Poseł PiSu Paweł Lisiecki, zwracając się do polityków koalicji, przekonywał, że zmiany systemowe to jedno.
7: Państwo przyjmujecie, że ten kryzys został wywołany tylko i wyłącznie na poziomie ustawowym. Niestety on został też wywołany na poziomie zarządów szpitali i samorządów.
6: Politycznych układów, które nimi rządzą. Ale to system powoduje te patologie, mówił lekarz i poseł Radosław Lubczyk z PSL-u, zwolennik wprowadzenia limitu zarobków.
8: Przez 4 lata na podwyżki w ochronie zdrowia zostało przekazanych 70 miliardów złotych, a budżet NFZ-u wzrósł o ponad 70 miliardów złotych. Czyli cały budżet NFZ-u poszedł na podwyżki.
9: Teraz zajmujemy się kwestią, która pojawiła się i wybiła dotycząca tych nieprawidłowości w zatrudnianiu lekarzy, co nie wyklucza pracy nad mapą potrzeb.
6: Bo jak podkreślała Dorota Łoboda z KO, rzeczy do naprawienia w ochronie zdrowia jest znacznie więcej niż tylko kwestie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
4: Tajfun Bawi dotarł do wschodnich wybrzeży Chin z wiatrem o prędkości do 145 km na godzinę, poinformowało Chińskie Centrum Meteorologiczne. Wcześniej z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 1 700 000 ludzi. Wcześniej tajfun uderzył w północny Tajwan i odległe południowe wyspy Japonii. Według meteorologów Bawi zacznie stopniowo słabnąć. Wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez przekazał, że bilans ofiar śmiertelnych wynosi 4333. 24 czerwca na północy Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. Trzęsienia nastąpiły w odstępie mniejszym niż minuta, powodując rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas. Najpierw hit Anglia-Norwegia, potem mecz Mistrzów Świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. W nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest też jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
10: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny, więc no trochę tego jest. Nie znam tego słowa po angielsku, ale to będzie taki zabawny mecz, będzie fajnie.
4: Mecz Anglia-Norwegia o 23, a o 3 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. W muzeum w Wilanowie rusza kulinarny projekt o tradycji rosołu w Polsce. Rosół to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, to nie tylko zupa, a symbol.
11: Tak naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, w XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
4: Muzeum chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niedziela, być może z rosołem, ale też ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie, a u podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. To dobry wieczór jest skierowany oczywiście do tych, którzy być może teraz zaczęli nas słuchać. Jeżeli ktoś nas zaczął teraz słuchać, to ja odsyłam do audycji tej, która się przed chwileczką skończyła. Można oczywiście ją znaleźć na naszym portalu, bo w tej audycji mówimy o tym, jak wygląda projekt zmian w prawie łowieckim. W tej chwili są zbierane podpisy pod tym projektem, więc warto wiedzieć, jeżeli ktoś się ewentualnie zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż jest to bardzo dobrze wytłumaczone właśnie w tej audycji, która się skończyła, ale Państwa odsyłam. Proszę Państwa, chciałam dzisiaj porozmawiać o gołębiach. Ostatnio przeglądając media społecznościowe natrafiłam na filmiki, natrafiłam na wpisy pokazujące gołębie, które nie odlatują, gołębie, a może chore, gołębie potrącone przez samochód. Zazwyczaj te filmy zamieszczały osoby, które chciały im pomóc. I z wielką przykrością czytałam nieraz takie wpisy, które mówiły najłagodniej, mówiąc, co się tam przejmujesz zwykłym gołębiem. Więc ja dzisiaj chcę porozmawiać, dlaczego przejmujemy się takimi zwykłymi, a jednak niezwykłymi gołębiami, ptakami. A vis-a-vis mnie siedzi osoba, która właśnie pomaga gołębiom, pani Aleksandra Szybiliska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pani reprezentuje Ptasi Patrol i Fundacji Noga w Łapę.
13: Zgadza się.
12: I myśmy się miały spotkać wczoraj, ale nie spotkałyśmy się, ponieważ pani powiedziała przez telefon, że jest bardzo pilna sprawa, że musi pani zawieźć gołębia, który, nie wiem, ma złamane skrzydło czy nogę. O co chodziło, pani Olu?
13: Będąc w pracy wczoraj, dostałam informację od mojej przełożonej, że znalazła chorego ptaka u siebie w mieście, pod Warszawą. No i niewiele myśląc, zgodziłam się, żeby mi go przywiozła do pracy, bo też miała jechać do pracy. Okazało się, że ten ptak ma złamane skrzydło, ma złamaną nogę, ma obrączkę.
12: A to pani to było widać, tak? To po prostu pani to zobaczyła.
13: Tak. Zobaczyłam, zobaczyłam dużego krwiaka na skrzydle przede wszystkim. Noga była całkowicie bezwładna, widać było, że jest złamana. Więc w związku z tym, że do godziny 11 byłam w pracy, postanowiłam, że od razu po pracy wybiorę się z tym ptakiem do kliniki, która się specjalizuje w ptakach, tak? Między innymi w ptakach. Pojechaliśmy do tej kliniki, udało się dostać między pacjentami. Poprosiłam bardzo lekarza, żeby nas przyjął, że to jest pilny przypadek. No i udało się. Gołąbek został zabezpieczony opatrunkiem usztywniającym. Skrzydełko zostało zabezpieczone, nóżka została zabezpieczona. To gołąb pocztowy.
12: Czyli miał
13: Obrączkę. Tak, obrączkę. Obrączka wskazywała na rok 2022, aczkolwiek lekarz stwierdził, że to jest gołąb roczny. No prawdopodobnie został wypuszczony na loty.
12: No dobrze, i gdzie on teraz jest, ten gołąb?
13: Wczoraj przeze mnie został zawieziony na transport do Fundacji Gruszętnik, która znajduje się we Wrocławiu, do fundacji, która zajmuje się ptakami, która pomaga tym ptakom. Nie tylko gołębiom, bo też innym ptakom, innym zwierzętom.
12: Tak, spotykam wpisy Gruszętnika i trochę je śledzę. Ale co to znaczy na transport? Znaczy pani on jest w kartonie, jest nadany po prostu? Czy ktoś z nim jedzie? Jak to wygląda? W jaki sposób wygląda transport z Warszawy do Wrocławia gołębia?
13: Gołąb zostaje zabezpieczony w karton, w którym są dziurki, tak żeby mógł oddychać. No i zawozimy go, bo to parę gołębi czasem jedzie w ogóle tym transportem. To nie jest tak, że jeden gołąb jedzie, tylko parę gołębi. Mamy zaprzyjaźnionych kierowców, którzy podróżują po prostu w tamte strony, w stronę Wrocławia.
12: To co pani wrzuca na mediach społecznościowych, szukamy transportu dzisiaj dla gołębia, tak?
13: Na przykład, tak.
12: A jak wczoraj było?
13: Ta osoba często jeździ w tamte strony do Wrocławia.
12: Też macie państwo opanowane, bo wiecie, że Wrocław jest Gruszętnik.
13: Tak. Więc jest kontakt z kierowcami, którzy zawodzą te ptaki.
12: A niektórzy by powiedzieli tak, a dlaczego do azylu ptasiego, gdzie byłoby bliżej, prościej, państwo nie zawieźli?
13: Do azylu również zawozimy ptaki, tylko niektóre ptaki nie mogą jechać do azylu. Niektórym ptakom nie da się pomóc. W sensie takim, że one nie nadają się później na wolność.
12: No.
13: To też zależy od uszkodzeń, jakie mają, a w fundacji mają szansę, bo w fundacjach są woliery, są gołębniki, więc te ptaki mają szansę po prostu na życie później, po rehabilitacji.
12: A czy pani, co do tego gołębia, o którym konkretnie rozmawiamy, wie, jakie jego są szanse na powrót na wolność w wypadku złamanej nogi, złamanego skrzydła? Coś pani już wie? Powiedzieli coś pani z Gruszętniku?
13: Znaczy tak, wczoraj na wizycie u pani doktor zapytałam się, jaka jest szansa, że ten gołąb... Znaczy tak, gołębie pocztowe to nie są gołębie, które można sobie wypuścić na wolność i one będą sobie na wolności żyły. To są ptaki hodowlane. Więc one generalnie są...
12: Potrzebują gołębnika.
13: Tak, dokładnie.
12: I właściciela,
13: gołębnika, opiekuna. Woliery, tak. To nie
12: i gołębiarza.
13: Są... Tak, dokładnie tak. Szanse są na pewno, ponieważ nie były to złamania otwarte, więc szanse są, jeżeli to się wszystko prawidłowo wzrośnie, no to taki ptak ma szansę, żeby po prostu normalnie funkcjonować. To jest na tej zasadzie. Natomiast jeżeli jest to złamanie otwarte, no to trzeba jak najszybciej tak naprawdę reagować, bo to musi być przeprowadzona operacja, jeżeli w ogóle da się złożyć kończynę czy tam skrzydło, tak? No bo inaczej się wydaje martwica, no i później jest bardzo duży problem.
12: A pani Alu, proszę mi powiedzieć, skąd się pani wzięły te gołębie w pani życiu? Dlatego, że ja panią i osoby pani podobne, które pomagają gołębiom, widzę jako osoby absolutnie idące pod prąd generalnej tendencji jednak, którą spostrzegam. Precz z gołębiami. Po pierwsze gołębie brudzą, po drugie tam roznoszą choroby, po trzecie czasem są takie określenia, że to są miejskie szczury, prawda? Więc no, na pewno w tym otoczeniu także znała i zna pani osoby, które niektóre mogą być naprawdę wrogami gołębi, niektóre może nie aż wrogami, no ale trudno ich posądzać o sympatię. Jak to się stało, że pani stała się jedną z osób pomagających gołębiom? No bo nie wychowała się pani na... Ojciec, rodzice pani nie mieli gołębnika, rozumiem, nie hodował
13: nie.
12: Ojciec.
13: Nic o tym nie wiem.
12: No właśnie. No.
13: Znaczy tak, na początku wkurzałam się bardzo, jak moja mama wychodziła na dwór i karmiła ptaki. Zawsze mówiłam, o, tylko te ptaki karmisz, że mogłabyś coś innego zrobić, coś bardziej pożytecznego. Mój taki stosunek do gołębi w sumie był neutralny. Ja nigdy nie uważałam, że one są jakieś złe, niedobre, nie wiem, że bo srają, że tak brzydko powiem, tak jak wiele ludzi o tym mówi. Żyją, no to są zwierzęta, które odczuwają ból, tak? Odczuwają ból, cierpienie, które żyją, mają prawo do życia, więc...
12: Ale na balkonie nie mieliście gołębi.
13: Nie mieliśmy gołębi na balkonie.
12: No dobrze, to ma pani taki stosunek neutralny, ale od takiego stosunku do tego, że pani rzuca wszystko po to, żeby zająć się gołębiem, upraszczając, no to jeszcze daleka droga. No i co dalej?
13: Daleka droga, tak. No. W sumie moja historia z gołębiami zaczęła się od uratowania pisklęcia jeżyka. W zasadzie nie ma to nic wspólnego z gołębiem w tym momencie.
12: Ale ptak.
13: Ale ptak, tak.
12: No, to niech pani to powie.
13: Spieszyłam się na spotkanie. No i już podchodząc pod budynek, zobaczyłam, że na krawężniku leży coś takiego małego, szarego i postanowiłam podejść. Miałam do spotkania dosłownie 15 minut.
0: Reklama.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: I coś mnie tknęło, żeby podejść i zobaczyć. Okazało się, że na krawężniku pod budynkiem leżało malutkie piskle jeżyka, ptaszka.
12: Ale wtedy pani jeszcze, wiedziała pani, że to jeżyk? Rozróżniała pani, że to
13: nie,
12: jeżyk?
13: Wtedy no. Jeszcze nie.
12: No tak,
13: wtedy jeszcze
12: piskle
13: nie.
12: Leży. No moja piskle historia leży. Z ptakami to się zaczęła od jeżyków. Uważni słuchacze to wiedzą, ale słucham panią.
13: Tak.
12: No i co dalej?
13: Piskle jeżyka. No i niewiele myśląc, zamiast spotkania, bardzo przeprosiłam, że mnie nie będzie na spotkaniu, ponieważ mam coś ważnego do załatwienia. Wezwałam taksówkę, wzięłam jeżyka w rączki i pojechałam do ptasiego azylu. Mhm. Najgorsze z tym wszystkim jest to, że pan wypuścił mnie w ogóle z innej strony niż pod ptasim azylem. No i przez ten cały kilometr musiałam lecieć na piechotę w temperaturze 35 stopni. Ojej. Z tym maleństwem w ręku. Ale się udało. Udało się, potem napisałam maila do azylu z zapytaniem, jak się maleństwo czuje. Bo do azylu można napisać maila, zapytać się o ptaszka dostarczonego. No i azyl odpisał, że piskle zostało odchowane i wypuszczone na wolność.
12: No super. No to ma pani sukces tutaj uratowania jeżyka. No i co dalej?
13: Tak, to było w sumie moja przygoda
12: było?
13: Zaczęła się.
12: Dawno to było?
13: 4-5 lat temu.
12: To jest pani to świeżutko. No i co dalej? Co dalej było?
13: Już nie, szczerze mówiąc, to nie pamiętam, jak się dokładnie dalej historia moja potoczyła, jeżeli chodzi o gołębie. Pamiętam, że kiedyś miałam sytuację z wroną też, która była bardzo osłabiona i też trafiła do ptasiego azylu. Później dostałam numer do wolontariuszy Gruszętnika, Gruszętnik znajduje się we Wrocławiu, oni mają tam swoją fundację, natomiast mają wolontariuszy w różnych częściach Polski. No i dostałam numer, już nie pamiętam od kogo, dostałam numer właśnie do wolontariusza Gruszętnika, opisałam sytuację, właśnie znalazłam jakiegoś takiego ptaka, gołąb to był akurat, no i napisałam, no to dostałam informację zwrotną, żeby napisać SMS-a, numer na ten numer telefonu, zdjęcie, co się z tym ptakiem dzieje mniej więcej, jak on się zachowuje. No i jakoś tak później poszło, że byłam na grupie gołębiowej i...
12: No ale co, zajęła się pani tym ptakiem, czy też go tam został wysłany?
13: Do azylu. Wtedy wszystkie, później jak zaczęłam znajdować ptaki, wtedy wszystkie ptaki kierowałam do azylu. I dopiero za jakiś czas, jak zaczęłam się zagłębiać w to wszystko i otrzymywać różne informacje odnośnie właśnie, które ptaki się nadają na azyl, które się nie nadają na azyl. No i tak to później poszło.
12: Ale czy sama pani ma też za sobą takie doświadczenie? Sama zajmowała się pani, czy na przykład wychowywała małe piskle, czy w ogóle się zajmowała pani ptakiem konkretnym?
13: Nie. Piskląt nigdy nie zabierałam, nigdy nie odchowywałam, ponieważ taki ptaszek, który jest w zasadzie od urodzenia, on później się zaczyna przywiązywać do człowieka i taki ptak, żeby wrócić na wolność, to musi być odpowiednio zdziczony i tak dalej. Zresztą trzeba mieć w ogóle, że tak powiem, pozwolenie, żeby mieć w ogóle takie ptaki w domu.
12: Tak, jak ośrodki rehabilitacji. No ale to rozumiem, że w Gruszętniku mają zgodę na to, by ptaki leczyć, prawda? I je przetrzymywać w sytuacji, gdy nie mogą wrócić na wolność.
13: Tak, no to jest fundacja. Oni mają swoją klinikę też. Już jakiś czas temu została otwarta ta klinika. Mają swoją klinikę.
12: A jak pani trafiła, pani Olu, do Fundacji Noga w Łapę. Pytam, ponieważ Renata Markowska, która założyła tę fundację, która jakby tutaj no, jest tym, z tą osobą absolutnie inicjującą, znam ją od wielu, wielu, wielu lat i najbardziej z tych wszystkich działań ratujących ptaki w sytuacji, gdzie idzie przez Polskę fala termomodernizacji od dłuższego czasu, gdy są remonty i tak dalej. Jak pani tam znalazła? Też przez przypadek telefon na stronie i w ten sposób?
13: Moja przygoda z Renatą zaczęła się w sumie od interwencji w sprawie kolcy, które zostały zamontowane na budynku. Ja już mniej więcej miałam pojęcie kolce, czym, co kolce mogą spowodować, więc napisałam, pamiętam, że wtedy chyba napisałam albo zadzwoniłam. No i żeśmy wspólnie w sumie wywalczyły, że kolce zostały zdjęte, zamontowane zostały spirale, które są no, bardziej humanitarnym zabezpieczeniem przed ptakami niż kolce, które no, niestety potrafią zranić i doprowadzić do śmierci ptaka. Zresztą są bardzo dobrym rusztowaniem, aby taki ptak, na przykład gołąb, tak, zrobił sobie na nim gniazdo. No i ta przygoda moja się zaczęła właśnie od tej sytuacji z tymi kolcami i już tak na 100% zrobiłyśmy razem wspólnie w zeszłym roku w październiku interwencję. To była moja pierwsza interwencja na Pradze Północ w związku z zamykaniem przez administrację, wspólnotę, tak. Już nie pamiętam, okienek strychowych ptakom. Oczywiście bez żadnych wcześniej decyzji RDOŚ-u.
12: Decyzji, to ja wyjaśnię, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trzeba wystąpić wtedy o niszczenie siedliska. Tak, jest reguły, dość powinien pokazać, jakie działania kompensacyjne, czyli żeby jeżeli tam niszczymy, to gdzie indziej powinno siedlisko powstać, prawda?
13: Dokładnie tak.
12: No ale ta interwencja to było w kilku budynkach, bo pytam tak, bo byłam tam z Renatą Markowską na jednym strychu. Rzeczywiście tam trupy gołębi były. To była duża sprawa, no i w sumie smutna, pesymistyczna, no bo właściwie to jest tylko kwestia dokumentowania i no ewentualnie, nie wiem, tam zdaje się, nie wiem, czy tam jest sprawa sądowa, czy nie jest.
13: W prokuraturze jest sprawa.
12: Jest, w prokuraturze sprawa. No taka rzecz to ma być nauczką, żeby w przyszłości tak nie było. Czyli chodziła tam pani po tych strychach, tak, na Pradze Północ i oglądała też to.
13: Tak, co... nagrywałyśmy z Renatą, oglądałyśmy oczywiście w asyście policji, straży pożarnej. Dużo miałyśmy problemów takich komunikacyjnych w ogóle z tą administracją. Z tego, co pamiętam, interwencja trwała 6 dni. Było bardzo dużo ptaków chorych, było dużo ptaków w agonii, było dużo jajek, pozostawionych jajek, piskląt, malutkich. Było
12: nieżywy.
13: Dużo ciał.
12: Nieżywy.
13: No, nieżywe pisklęta też były w jajkach.
12: No, tak.
13: No bo jak droga ptakom została odcięta, to rodzice się nie mogli dostać do środka. Te ptaki, które zostały w środku, po prostu zostały bez jedzenia, bez picia, tak. Skazane na śmierć.
12: No tak. A te z zewnątrz nie mogły się dostać do tych, ani do jajek, ani do swoich piskląt.
13: Dokładnie tak. To chyba była moja...
12: No to tak na początek to ciężkie doświadczenie.
13: Bardzo, bardzo. Nie? Tak.
12: To nie była kwestia jednego gniazda, jednego gołębia, dwóch. Przecież to tam szło w dziesiątki... O ile nie w setki, prawda? Tylko gołębi.
13: Tak, udało nam się zabezpieczyć 40, razem z ekopatrolem, udało nam się zabezpieczyć 40 ptaków, które pojechały do ptasiego azylu. No i byłyśmy też świadkami, jak gołębie nam umierały na oczach, więc to było bardzo, bardzo, bardzo złe doświadczenie.
12: Nie, tam się chyba nikt nie pofatygował na ten strych, zanim chociaż nie, no zamykali od środka te okienka, czyli tak. Jakby wiedzieli, co robią.
13: Z zewnątrz były zamykane, też od środka były zamykane.
12: Bo to miał być, nie wiem, remont, czyszczenie?
13: Czyszczenie, tak. Uh-huh. Czyszczenie. Lokatorzy się skarżyli, że właśnie, że gołębie im brudzą, że jakieś, nie wiem, wszy, obrzeszki, jakieś inne pasożyty. No i postanowili po prostu, że zrobią czystkę, tak?
12: No właśnie, wraca pani do początku do początku audycji, gdy powiedziałam, że to ludzie nie chcą gołębi. Ponieważ uważają, że w najlżejszym przypadku im brudzą, a w najgorszym będą przenosić choroby. Chociaż i tak, powiem pani, obrona gołębi jest łatwiejsza chyba niż szczurów, o których też tu robiłam audycję z osobami, które chcą zmienić obraz szczura w naszym społeczeństwie. Co w tej chwili jest taką największą bolączką? Czy te kolce, czy brak, znikają miejsca dla gołębi, w których mogą mieć swoje gniazda? Bo gdy robiłam programy z osobami, z też organizacją, która pomaga gołębiom, czyli Chatka Gołębia z Krakowa, to tam dużo się mówiło o tym, że trzeba by wypracować taki model, żeby, zgadzając się na tym, że obecność gołębi może być uciążliwa, bardzo bliska, żeby mogły gołębie funkcjonować i byśmy my mogli funkcjonować bez chociażby tego, co każdy, większość osób nie chce, że będą miały gniazdo u niego na balkonie i tak dalej, na brudzo. I są takie, z tego co pamiętam w tej audycji, to była mowa o przykładach zagranicznych, w których się buduje specjalne takie gołębniki.
13: Tak, tak, w Niemczech takie gołębniki stoją, z tego co pamiętam. To jest bardzo fajna alternatywa właśnie dla ptaków wolnożyjących, dla gołębi, bo wtedy one mają swoje miejsce.
12: Tak.
13: Miejsce do spania, miejsce do lęgów, miejsce do karmienia. Także to by była bardzo fajna sprawa, jakby w Polsce ktoś w końcu zareagował w ten sposób i zacząłby stawiać takie właśnie gołębniki, żeby te ptaki miały swoje miejsce, miały gdzie spać, żeby właśnie ludzie nie chodzili, nie skarżyli się, że im na balkony wlatują, gniazda zakładają, zanieczyszczają i tak dalej.
12: No bo gołębie przeniosły się tu kolnik do miast. To są gołębie, które żyły w skałach, prawda? Tam tworzyły gniazda.
13: Tak, tak. Gołąb miejski wywodzi się od gołębia skalnego, który jest, no to jest jego przodek, tak? Te gołębie, jak sama nazwa wskazuje, gołąb skalny, żył na skałach, robił gniazda na skałach i po prostu został udomowiony przez człowieka. Taki gołąb. Kilka tysięcy lat temu i przez wieki służył jako gołąb pocztowy, jako gołąb hodowlany, jako gołąb użytkowy, ale gdy przestał być potrzebny, to właśnie wiele ptaków zostało wypuszczonych na wolność i uciekło z hodowli, no i przeniosły się do miast. Zaczęły szukać po prostu swoich miejsc w miastach, gdzie będą mogły żyć.
12: A proszę powiedzieć, dlaczego ja widzę bardzo często gołębie, które są okaleczone? Chodzi mi o ich nogi. Na przykład w ogóle następuje, nie wiem, nie mają niektórych palców. Ja widzę czasami, że ta nóżka jest jakimś sznurkiem, linką i tak dalej, obwiązana. To w sposób naturalny obwiązują im się różne sznurki, które my zostawiamy i tak dalej. Takie gołębie, nawet takie gołębie, które w ogóle nie mają, prawda? W ogóle nie mają palców, tylko mają taki kikut. Nawet takie gołębie widywałam, kuśtykające.
13: Tak, tak. No ludzie rzucają przeróżne rzeczy. Od jakichś tasiemek, nawet po włosy ludzkie, tak? Weźmie kobieta, przejdzie, zdejmie sobie włosy, włosy przeczesze i wyrzuci. No to już taki ludzki włos, zwyczajny ludzki włos jest zagrożeniem dla takiego ptaka, jeżeli chodzi o jego stopy. Bo ten włos się zaplątuje coraz bardziej, gołąb nie jest w stanie sam sobie zdjąć tego włosa, czy tego sznurka, jakiejś nitki. I to mu się coraz bardziej zaplątuje, zaciska. No i potem dochodzi niestety do martwicy i te palce odpadają.
12: Ja sama kiedyś złapałam takiego gołębia, z którym pojechałam do lekarza weterynarii, żeby mu zdjął coś, co się wrzynało. No i rzeczywiście zdjął. Jest taka akcja, w której pani mówiła mi, że bierze w tym udział, właśnie akcja Sznurek z tym związana. Na czym ona polega?
13: Tak, akcja Sznurek jest organizowana przez Fundację Chatka Gołębia z Krakowa. To jest taka akcja, ona dzieje się w różnych częściach Polski. W Krakowie, w Warszawie, jeszcze w innych miastach. To jest akcja, gdzie zbierają się ludzie, umawiamy się w konkretnym miejscu, przychodzi parę osób, czasem jest to 5 osób, czasem 10, raz chyba było nawet 12 czy 13 osób. Dzielimy się na grupy i po prostu mamy podbieraki przy sobie, czyli takie siatki, którymi możemy złapać ptaka, na przykład, jeżeli nie każdy ręką potrafi złapać ptaka.
12: Ja to pamiętam, narzuciłam jakiś rodzaj prześcieradła, czy kocza, czy cokolwiek.
13: Też można, tak, tak, tak. Ale na przykład mamy podbieraki, mamy ziarenka ze sobą, to jest kluczowe, żeby mieć po prostu coś, czym będzie można tego ptaka zająć, tak, żeby można było go złapać. Dzielimy się na grupy, no i chodzimy w różne części miasta, w Warszawie tutaj, tak, na różne części i na Starówkę, i do centrum. W centrum bardzo dużo tych ptaków żyje. No i sypiemy ziarenka i łapiemy te ptaki po prostu w siatkę albo ręką, to zależy.
12: No dobrze, łapiecie i co, sami usuwacie to? W niektórych wypadkach tak, a w niektórych sami nie możecie usunąć, prawda?
13: Tak,
12: w niektórych. Potrzeba mieć specjalne takie zakrzywione, jak ma lekarz, taki rodzaj nożyczek specjalnych.
13: Wystarczą takie nawet nożyczki do skórek, które będą miały cieniutkie ostrze.
12: Żeby tam podważyć.
13: Żeby podważyć czy sznurek, czy linkę, czy cokolwiek, co ma ten gołąb na łapce. Tak, żeby można było po prostu to przeciąć i zdjąć.
12: I kiedy ostatni raz taka była, spotkaliście się? Tu w Warszawie?
13: Tak, w Warszawie w zeszłym miesiącu, ale mnie na tej akcji niestety nie było, bo nie mogłam być. I teraz kolejna akcja będzie prawdopodobnie w sierpniu.
12: Jeżeli ktoś by chciał wziąć udział, to gdzie mógłby zobaczyć, gdzie się zwrócić?
13: Najlepiej na stronie Fundacja Chatka Gołębia, tak. Można zobaczyć. Jest też taka strona internetowa, na którą oczywiście tutaj i wyrzucane są właśnie ogłoszenia różnych osób, którzy znajdują gołębie. Nazywa się, jeżeli mogę podać nazwę.
12: Tak, oczywiście.
13: To jest strona na Facebooku Gołębie, Pomoc, Opieka, Adopcja, Grupa Fundacji Chatki Gołębia. I tutaj też często zamieszczane są informacje odnośnie akcji sznurek. No i też różne inne informacje odnośnie znalezionych ptaków.
12: Gdy z panią rozmawiałam, pani mi takie wątki do rozmowy podrzuciła. Jednym z nich to edukacja. Jak każdy z nas może pomóc gołębiowi? Akcja sznurek to jest bardzo konkretna i spektakularna akcja, prawda? No ale jeżeli nie bierzemy z różnych powodów w czymś takim udziału, jak wygląda sprawa? Nie wiem, czy to ta pomoc, to miała na myśli pani dokarmianie gołębi w specjalnych miejscach? Co znaczy, jak możemy pomóc gołębiom?
13: Pomóc gołębiom możemy tak, rozstawiać im wodę w te największe upały, bo bardzo, bardzo dużo jest sytuacji takich, że ludzie dbają o koty, dbają o psy, ale jakoś pomijają te ptaki, tak? Wystawiają tam wodę wróblom, czy tam innym ptaszkom, ale jakoś nie interesuje ich za bardzo.
12: No ale gołąb też się może napić wody, która jest dla wróbli. No z reguły to nie jest w naparstku woda, nie?
13: No tak, tylko że z reguły są wiszące takie pojniki na wodę, które generalnie ja nie widziałam, żeby jakikolwiek gołąb podlatywał do takiego pojnika, więc wystarczy po prostu postawić jakiś pojemniczek plastikowy, włożyć tam oczywiście coś dużego, jakiś kamień, jakieś gałązki, tak żeby nie potopiły się też owady. No, żeby te ptaki miały co pić, tak.
12: Co jeszcze? Jakie jest pani zdanie o kwestii karmienia gołębi?
13: Oj, kwestia karmienia gołębi. Na pewno, jeżeli ktoś chce karmić ptaki, no to na pewno powinien karmić świadomie. Czyli tym, co ptaki jedzą, czyli ziarno, tak? Żadne odpadki kuchenne, resztki z obiadu, chleb przede wszystkim każde pieczywo. To jest najgorsza zmora, ponieważ takie ptaki później chorują. No i później umierają, tak? Jeżeli nie zostanie mu udzielona jakakolwiek pomoc. Wtedy ten chleb fermentuje w wolach, no i ptaki chorują.
12: A czym należy konkretnie karmić gołębie?
13: Są mieszanki ziaren, które można, są dostępne na wielu portalach, typu Allegro na przykład. To są mieszanki. Można kupić surową kaszę, pęczak, groch łuskany, połówki. Można karmić też kaszą gryczaną, tylko musi być niepalona. Kukurydzą surową.
12: Są takie dwie szkoły na temat karmienia. Jedna mówi, nie ingerujmy, po prostu przyroda sama będzie regulować liczebność gołębi w ten sposób, gdyby były ciężkie zimy, których to nie ma ciężkich zim, prawda? A druga szkoła mówi, pomagajmy gołębiom. A jeszcze trzecie spojrzenie takie, że tak naprawdę to karmimy dla własnej przyjemności, bo lubimy patrzeć na to, jak ptaki jedzą, a nie ma to takiego znaczenia dla ptaków. Jak pani to spostrzega?
13: Znaczy tak, ja uważam, że w mieście, gdzie jest betonoza, bo to jest betonoza po prostu, tak. Coraz więcej jest drzew wycinanych, nawet u mnie na Mokotowie jest deweloperka, budują wielki apartamentowiec, gdzie zostało wyciętych po prostu kilka sporych drzew. Tak naprawdę gołębie nie mają w mieście co jeść. Nie mają co jeść. Nie ma tutaj odpowiedniej ilości ziaren, bo to są ziarnojady, one się żywią ziarnami.
12: Czyli nie tak jak wronowate, że zaczną ze śmietników wyciągać.
13: I po prostu w związku z tym, że one nie mają tej karmy, którą mogą jeść, tych ziaren, one po prostu jedzą wszystko, żeby przetrwać. Czyli wszelkie właśnie odpadki, jakieś inne rzeczy. Robaków nie jedzą, to od razu mówię. Gołębie nie jedzą mięsa. No ale chleb, ziemniaki. Nieraz ja sprzątam u siebie pod blokiem, po prostu czasami co drugi, co trzeci dzień, pełno resztek.
12: A propos tej pomocy, i tu zaczęła pani od swojego zajęcia się wczoraj gołębie, to jeśli idzie o takie interwencje, to o co chodzi najczęściej? Że ktoś widzi gołębia, który się po prostu nie rusza, tak? I, znaczy, bo teraz takie pytanie właśnie, bo pani mówi tu Warszawa, do Gruszędnika i tak dalej. Mówi to pani tonem osoby, która widać, że pani wie, robiła już to i tak dalej. No, ale z jakiego rodzaju wy spotykacie się problemami, znaczy sytuacjami? No i jakie pani by miała rady dla tych, którzy się zetkną? No i właśnie, jakie najczęstsze? To, że gołąb siedzi i się nie rusza?
13: Gołębia chorego, któremu coś dolega, można poznać po tym, że na przykład siedzi w jednym miejscu, nie ucieka, gołąb zdrowy, w dobrej kondycji, przy podejściu po prostu odleci. A gołąb, który jest chory i coś mu dolega, będzie siedział w jednym miejscu, nie będzie odlatywał, będzie taki apatyczny, osowiały, spuszony przede wszystkim, bo gołąb zdrowy ma te pióra gładkie, a gołąb chory puszy się. Wygląda po prostu jak jedna mała kulka nieszczęścia. Może mieć przymknięte oczy, może mieć na przykład jakąś duszność. I wtedy warto właśnie albo napisać SMS-a do Fundacji Gruszętnik, albo po prostu zawieźć go do azylu przy warszawskim zoo.
12: Czy mamy sami, bo to osoby, które nie wiedzą, takich jest większość. Mówią tak, trzeba mu dać pić, trzeba go nakarmić. Czy podejmować takie próby? Powiedzmy to wyraźnie.
13: Znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o jedzenie i picie, to jak najbardziej. Można takiemu ptakowi dać.
12: Ale nie do dziuba wciskać.
13: Absolutnie.
12: Czyli dajemy ziarno, jeżeli nie je, to koniec. Nie zmuszamy go do jedzenia.
13: Nie
12: tak?
13: Zmuszamy. Przede wszystkim trzeba mu zapewnić spokój.
12: W jaki sposób?
13: Zasada 3 razy C, czyli ciemno, cicho, ciepło. Zabezpieczyć takiego ptaka do kartonika z dziurkami. Dać mu jedzenie, picie, ale nie do wola, nie do dzioba, dlatego że u ptaków tuż za językiem znajduje się tchawica. To jest taka malutka dziurka, więc nic tam nie wlewamy, dlatego że ptak, no niestety, może zachorować na pewno zachoruje na zachłystowe zapalenie płuc i po prostu umrze, udusi się.
12: No to jeżeli chcemy go poić, a on sam nie pije?
13: No to wtedy mu picia nie dawać i szukać jak najszybciej pomocy.
12: Czyli generalnie w zasadzie nie bawić się samemu w leczenie, trzymanie gołębia. A jeżeli to są pisklęta, czy istnieje pojęcie podlotów, które na przykład w wypadku niektórych ptaków jest, prawda? Czyli mówi się tak, chodzi po trawniku, widzimy, że jeszcze za dobrze nie lata, taki kąs, to jest podlot, prawda? Nie zabierajmy go. I niedaleko też są często rodzice. W każdym razie zadbajmy o to, żeby tam kota nie było na tym trawniku i tak dalej. Czy gołąb ma taki etap bycia podlotem?
13: Nie. Gołąb nie ma etapu bycia podlotem. Gołąb ma fazę piskle i gołąb już dorosły. W takim sensie, że one nie przesiadują poza gniazdem na trawie, nie nawołują rodziców. One są już jakby, wylatując z gniazda, oni są w pełni sprawne. Czyli jest piskle i jest później już gołąb dorosły, tak? Znaczy dorosły w sensie taki dojrzały, żeby mógł wlecieć sam z gniazda.
12: Czy to jest tak, że jest okres lęgowy, wiosenny i potem już nowe gołębie nie przychodzą na świat? Czy w związku z tym, że jest ciepło, zmienia się klimat, gołębie mogą kluć się cały rok? A przynajmniej jesienią też? Jak to
13: tak
12: wygląda?
13: Gołębie miejskie mają lęgi cały rok. Jeżeli mają dostęp do jedzenia, do picia, do bytowania, głównie w jakichś kamienicach opuszczonych na przykład, tak, one mają lęgi cały rok i bardzo ciężko jest jakby wpasować się w sytuację, kiedy na przykład można zrobić coś, dajmy na to, z budynkiem, no bo taki gołąb złoży jajka, gołąbki się wyklują, 4 tygodnie mija.
12: Tak.
13: Z tego, co pamiętam, 4 tygodnie mija i za chwilę gołąb może kolejne jajka złożyć.
12: No to właściwie to
13: uniemożliwia. To nie jest takie na przykład jak u wron, że wrony mają lęgi raz w roku, tak? Jest okres lęgowy wron i one mają raz w roku lęgi.
12: No tak
13: lęgi.
12: Jak jeżyk, tak jak jaskółka.
13: Tak, dokładnie tak.
12: Tak jak wiele innych ptaków.
13: Cały rok.
12: No tak, ale to rzeczywiście uniemożliwia wszelkie działania budowlane w budynkach, tam gdzie są gołębie. Nie?
13: Tak. To prawda.
12: No to jest problem.
13: Jest problem, dlatego też...
12: Że środki antykoncepcyjne zaczynają być stosowane.
13: Tak, słyszałam, że w Krakowie zaczynają być środki antykoncepcyjne stosowane u gołębi. Nie wypowiem się na ten temat, bo nie zagłębiałam się w to, szczerze mówiąc. Słyszałam.
12: Są sytuacje, w których ludzie nie reagują. No to sytuacje, w których gołąb lub pisklęta potrzebowały pomocy. Ale są też sytuacje gorsze. Są sytuacje, gdy ludzie celowo zadają ból i śmierć gołębiom. Ja czytałam taki opis, ktoś bardzo poruszony napisał, klientka sklepu, niedużego sklepu warzywniczego, już nie pamiętam, gdzie to było, gołąb jakoś tak wleciał do środka, pan jakiś dostawca, nie wiem kto, najpierw go złapał, walnął nim, najpierw go gonił, potem walnął nim z całej siły o beton i zabił tego gołębia. Takie wypadki też się zdarzają, spotykacie się z tym?
13: Ja osobiście nie miałam takiej sytuacji, bynajmniej nie widziałam takiej sytuacji. Natomiast byłam świadkiem dwóch osób, które próbowały, jedna osoba próbowała z smyczą, końcówką od fleksji uderzyć w wronę, druga osoba próbowała kamieniem rzucić w wronę. Natomiast jeżeli chodzi o gołębie, to miałam sytuację w kwietniu w zasadzie taką, że ludzie niestety, ale zaczynają coraz bardziej strzelać do tych ptaków.
12: A, no tak, ci, którzy mają
13: zaczyna się broń. Strzelanie, tak, broń pneumatyczna. Zaczyna się strzelanie do ptaków i to nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach Polski. Ostatnio też w Toruniu znaleziono właśnie ptaka ze śrutem, któremu no nie udało się pomóc, tak. Miał roztrzaskany kręgosłup od śrutu. Też był właśnie pod opieką fundacji, także...
12: Ale nie słyszała pani, nie było jakiejś sprawy dotychczas w sądzie ukarania kogoś? Nie znamy takiej sprawy jak na razie.
13: U mnie nie.
12: Znaczy nie, w ogóle w Polsce. Ja nie słyszałam.
13: Było chyba coś takiego. Było, że jakiegoś gościa skazali. Chyba, nie wiem, czy 3 lata dostał, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale była sytuacja w jakimś mieście w Polsce, że właśnie za strzelanie do ptaków.
12: Aha, ale pewnie z zawieszeniem, bo wątpię, żeby poszedł w tej sytuacji, zastrzelanie do ptaków, do więzienia. Ostatni punkt naszej rozmowy, pani życzenie, brzmi, czego najbardziej brakuje, jeśli idzie o kwestię my a gołębie?
13: Czego najbardziej brakuje?
12: Brakuje nam. Oprócz empatii.
13: Na pewno...
12: No, co jest problemem największym? Największe problemy.
13: Największy problem to jest chyba taka... Brak świadomości w społeczeństwie, tak? Brak świadomości w społeczeństwie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy te ptaki traktują jak zło konieczne. Mhm. Robią im krzywdę, odpędzają je. Niszczą im siedliska. A dla mnie to jest niezrozumiałe, dlatego że te ptaki są naprawdę bardzo inteligentnymi stworzeniami, a że się załatwiają tam, gdzie się załatwiają, każdy się załatwia. Pies się załatwi na trawniku, ktoś nie posprząta, leży, tak? Gdzieś muszą się te ptaki załatwiać. To jest fizjologia. humanitarne rozwiązania zamiast odstraszania.
12: Czyli, no pani tu ma myśli kwestię Kolcy.
13: Tak, szczególnie kwestię Kolcy. Jest bardzo dużo budynków, ostatnio nawet byłam na Stegnach, jest bardzo dużo budynków, które mają zamontowane kolce, jakieś poszarpane blachy na dachach, specjalnie właśnie, żeby te ptaki nie siadały. Mam nadzieję, że przyjdzie taki piękny dzień, że będzie zakaz kolców po prostu.
12: No tak, bo ja z tego co wiem, to się tego domagają.
13: Tak,
12: wiem, ci,
13: tak.
12: Którzy tak, pomagają ptakom w mieście.
13: Dokładnie. Kolce można zastąpić innymi po prostu zabezpieczeniami, spiralami, tak? Które są bezpieczne, humanitarne. Ptak na nich nie usiądzie, ponieważ się z nich zsunie.
12: A kolce... No tak, bo to jest tylko kwestia formy, tego metalu. Coś jeszcze?
13: No tutaj też lepsza współpraca zarządców, urzędów i organizacji, tak, żeby była ta współpraca...
12: To w ogóle dotyczy ptaków w budynkach, prawda?
13: Tak, tak, nie tylko gołębi, bo i też innych ptaków podczas termomodernizacji. Też ja, będąc w fundacji, czasem właśnie z Renatą jeżdżę
12: Markowską,
13: jakąś chwilę. Tak, z Renatą Markowską jeździmy, obserwacje robimy właśnie różnych budynków, gdzie są postawione rusztowania, plandeki, a to się zaczęły prace już, a to nie ma opinii ornitologicznych, a to po prostu no, wszystko jest robione po cichu za plecami, tak żeby nikt nie wiedział.
12: No ja wiele tam godzin poświęciłam też temu. Przez całe lata mówiłam o jeżykach, od pewnego czasu zaczęłam także mówić o innych ptakach, w tym o gołębiach. Odsyłam państwa do tych audycji, wystarczy wrzucić hasło gołębie i znajdą je. Kilka godzin poświęciliśmy i tu rozmawiałam z Jackiem Karczewskim, który reprezentował tę stronę taką wiedzy naukowej o gołębiach, a także z wolontariuszami Chatki Gołębia, czyli organizacji krakowskiej. Łatwo państwo znajdą w sieci te. Jest kilka organizacji w Polsce, która zajmuje się i osób prywatnych, które zajmują się pomocą. Wśród nich jest także pani Aleksandra Szybliska, która była dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
13: Ja również pani dziękuję.
12: Za chwileczkę, proszę państwa, audycja, która jak żadna jest adekwatna do tytułu Opowiedz mi swoją historię. Opowiada tę historię Stanisław Pisarek, wydawca, który czasami interesuje się ładnymi rzeczami, zainteresował się pewnym obrazem i co z tego wynikło już za moment.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraina dokłada starań, by rzetelnie ustalić fakty o zamordowanych, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Polscy politycy apelują do Kijowa o potępienie zbrodni wołyńskiej. Dziennikarze New York Times wezwani do sądu po publikacji materiałów o samolocie amerykańskiego prezydenta. W warszawskim zoo urodził się koń Przewalskiego, prawdziwa legenda wśród chronionych gatunków. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Marsz pamięci ofiar rzezi wołyńskiej, zorganizowany przez środowiska narodowe, przeszedł ulicami Lublina. Dopóki istnieć będzie Polska, dopóki będą żyć Polacy, nie zniknie pamięć o tamtych zbrodniach, napisał do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki. Na czele pochodu uczestnicy nieśli baner z napisem Stop banderyzmowi. Przez cały dzień w różnych miejscach w kraju odbywały się uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu, mówią dzisiaj wyraźnie polscy politycy. Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
2: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
1: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
3: Składamy projekt uchwały. Na najbliższym posiedzeniu żądamy jego uchwalenia. Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego.
1: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział z kolei, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej z bagażem banderyzmu. My zrobimy wszystko, by nie weszła, jeśli się z tego nie wycofa, dodał Kaczyński. Wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar, a Ukraina dokłada starań, by rzetelnie ustalić fakty o zamordowanych. Dziennik New York Times poinformował, że kilku jego dziennikarzy otrzymało od Ministerstwa Sprawiedliwości USA wezwania do sądu w związku z ich materiałami dotyczącymi obaw o bezpieczeństwo samolotu Air Force One, podarowanego prezydentowi Donaldowi Trumpowi przez Katar. Dziennikarze mają złożyć zeznania przed Federalną Wielką Ławą Przysięgłych w Nowym Jorku w najbliższą środę. W środę dziennikarze gazety napisali, powołując się na anonimowe źródła, że w Białym Domu zapadła decyzja, by wracający ze szczytu NATO w Ankarze prezydent Trump nie korzystał, przynajmniej w pierwszej części podróży, z nowego Air Force One. To właśnie tą maszyną prezydent poleciał na dwudniowe spotkanie w Turcji. W czwartek gazeta podała, że zmiana samolotu nastąpiła dlatego, że luksusowy Boeing 747-8 nie posiada takich samych zaawansowanych systemów obronnych jak starsza wersja, w tym przeciwrakietowych. Trump zaprzeczył tym doniesieniom. 10 osób zginęło w katastrofie lotniczej na Bahamach. Wśród ofiar są znani w tym kraju muzycy, w tym członkowie The Pond Band i DJ, poinformował Związek Muzyków i Artystów estradowych z Bahamów. Do katastrofy doszło na wodach na zachód od Nassau, stolicy archipelagu. Rząd tymczasowo zawiesił loty linii Flamingo Air. Jest to drugi wypadek samolotu tej linii w ostatnim czasie. Podlaska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chciałaby powiększyć rezerwaty w Dolinie Rozpłudy i wokół Jeziora Hańcza. Planuje też powstanie 5 zupełnie nowych, głównie w Puszczach Augustowskiej i Knyszyńskiej. Jakub Medek.
4: O planowanym poszerzeniu rezerwatu obejmującego najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza mówi wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan.
5: Chcielibyśmy objąć ochroną drzewostany należące do Skarbu Państwa i mam nadzieję, że one będą tutaj pełniły taką korzystną funkcję związaną ze stabilizacją klimatu, z zahamowaniem dopływu biogenów.
4: Powiększeniu ma też ulec stworzony 2 lata temu rezerwat w Bagiennej Dolinie Rozpudy, w miejscu, które miała zdewastować obwodnica Augustowa. I właśnie o grunty kupione przez państwo pod tamtą inwestycję rezerwat się powiększy. Ale nie tylko, jak wyjaśnia Adam Juchnik, szef podlaskiego RDOŚ-u.
6: Dzisiaj powiększamy ten ponad 400-hektarowy obiekt o działki przekazane nam przez organizacje społeczne.
4: RDOŚ zaczyna teraz konsultacje projektów między innymi z samorządami. Jakub Medek, TOK FM.
1: Warszawski Ogród Zoologiczny mówi o ogromnym sukcesie. W stolicy urodził się koń przewalskiego. Ten gatunek w latach 60. był na skraju wytępienia, mówi Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt warszawskiego zoo.
7: Właściwie ten maluszek jest przedstawicielem ostatniego takiego dzikiego konia. Jest to koń przewalskiego, od którego prawdopodobnie wszystkie te nasze wierzchowce, konie użytkowe, konie pociągowe pochodzą.
1: Obecnie maluch czuje się dobrze, większość dnia odpoczywa i nie odstępuje mamy na krok.
7: Maluszek lubi sobie poleżeć. Proszę bardzo, właśnie się położył na boczku, główkę ma wysoko, ale główkę czasem też położy jak na podusi, na tym piaseczku sobie na boku i tak śpi, sobie po prostu odpoczywa, rośnie.
1: W sieci wystartował już oficjalny konkurs na imię dla źrebaka. Warunek jest jeden, musi zaczynać się na literę S. Jutro może miejscami słabo, przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy od 15 do 19 stopni u podnóża Karpat, 19 na południowym wschodzie, miejscami też nad morzem, około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w programie z cyklu Opowiedz mi swoją historię. Dzisiaj bardzo adekwatne spotkanie do tego tytułu. Rzeczywiście poproszę mojego gościa, by opowiedział pewną historię, jego historię. Vis-a-vis mnie siedzi Stanisław Pisarek. Na pewno Państwu niektórym mówi to nazwisko coś, a może bardzo konkretnie wydawca książek, o których rozmawiałam z ich autorami. Ostatnio powtórzyłam jakiś czas temu rozmowę z panią Krystyną Palmowską, już nieżyjącą himalaistką, fantastyczną książkę wydało wydawnictwo Stapis właśnie Stanisława Pisarka, Krystyny Palmowskiej, ale także były inne książki. Stanisław Pisarek opowiadał o swoich podróżach. Jak sam powiedział, jest zbieraczem ciekawych przedmiotów. Może zaraz mnie poprawi. Dobrze powiedziałam? Dzień dobry.
9: Dzień dobry. No rzeczywiście, podczas moich podróży bardzo lubię przywozić swoiste pamiątki i nie tylko dlatego, że są ładne, że mi się podobają, ale także dlatego, że przypominają mi później miejsca, w których byłem. Także moje biuro i mój dom są pełne różnego rodzaju rzeczy, ale zawsze kieruję się tym, co mi się podoba. Nie kieruję się wartością danego przedmiotu, tylko jego unikalnością albo urodą. I stąd też po prostu lubię takie ładne przedmioty.
8: I to jest to słowo, od którego ja teraz zacznę, ale zanim to zrobię, to proszę nam wybaczyć ewentualną nieidealną jakość tego nagrania. Nie jesteśmy w studio. No tak, no to na tym zakończę. Nie jesteśmy w studio. Nie było to możliwe dla mojego gościa przybycie do studia. Powiedział pan przedmiot. No właśnie. Przedmiot. Nie byle jaki przedmiot. Obraz.
9: No obraz to też przedmiot.
8: To jest przepiękna ale powiedziałam, ozdoba. Nie byle jaki. No.
9: Ja pamiętam, jak na przykład jedną z ozdób na moich ścianach w domu są obrazy przywiezione z Chile i z Boliwii. Przywiezione, zawinięte w karimat, zdjęte tam ze ściany, zdjęte z blejtramów i teraz bardzo ładnie wyglądają, są oryginalne i pięknie przypominają mi dawne podróże. Ale ta historia, którą chciałbym teraz opowiedzieć, dotyczy innego obrazu i to jest przygoda dość, no na razie tragiczna. Mam nadzieję, że skończy się lepiej.
8: No tragiczne, to może za mocne słowo. No nikt nie zmarł.
9: Ale dla mnie bardzo przykra.
8: No przykra, prawda. No więc zacznijmy. O co tu chodziło z tym obrazem? O co chodzi z obrazem? O jaki obraz chodzi?
9: Już opowiadam.
8: Taka historia kryminalna trochę.
9: Lekko tak, dlatego tak. Ponieważ podczas tej historii byłem narażany na rewizję, byłem narażany na zarzuty paserstwa i tego typu rzeczy. Historia dość krótka. Otóż w zeszłym roku, kiedy przygotowywałem do wydania książkę o takim byłym alpiniście, który funkcjonował w Polsce w latach 60. i 70., a żyją jeszcze jego rówieśnicy, starałem się kilku z nich odwiedzić, żeby z nimi porozmawiać. Kiedy odwiedziłem mojego drucha, którego znałem skądinąd wcześniej, Adama Zyzaka, legendarnego polskiego taternika i alpinistę, w jego domu zobaczyłem bardzo ładny obraz. Bardzo ładny obraz. To był wrzesień roku 2025. Adam powiedział mi, że to jest, no tak, że to jego wujek kiedyś przywiózł ten obraz i jest w rodzinie od wielu lat. Ponieważ nie jestem fachowcem, nie jestem, trochę przyznam szczerze, jestem wręcz ignorantem, jeżeli chodzi o kwestie wielkich polskich malarzy. Oczywiście odróżniam Matejkę od Kossaka, ale nazwisko Wygrzywalski mi już wiele nie mówiło.
8: A ponieważ obraz był podpisany.
9: Obraz był podpisany, wyraźnie. Było napisane F.M. Wygrzywalski. No więc spytałem Adama, czy mogę go sfotografować. Adam mówi, no nie ma problemu, no przecież wisi. Obraz był dość zniszczony, ale naprawdę pełen uroku.
8: Co było na tym obrazie? Co jest?
9: Obraz bardzo ładny, namalowany. Mimo że u Adama ten obraz wisi już bardzo długo, Adam jest samotnym 92-latkiem, w związku z czym niespecjalnie tam dba o to, żeby odkurzać, czyścić i tak dalej. Ale mimo tego stanu, bo on jest podarty, nadal zauroczał wręcz takim ciepłym, takim ładnym, pastelowym. Widać było, że ten artysta, który namalował ten obraz, to było nie byle jakie dzieło.
8: I co na obrazie?
9: No i pokazałem na tym obrazie już mówiłem, że były trzy dziewczynki. No i pokazałem z ciekawości ten obraz w takiej grupie na Facebooku, która identyfikuje dzieła sztuki. Tak, dużo dyskusji. To jest duża grupa, tam jest ponad 100 tysięcy ludzi w tej grupie. I rzeczywiście no, moja ignorancja wyszła od razu, dlatego, bo ludzie powiedzieli, po co ty tutaj pytasz, skoro mogłeś zajrzeć do Wikipedii albo zajrzeć w ogóle, wygooglować. No ale mówię, no chciałem pokazać, bo to jest ciekawe, jakie opinie. Od razu miałem sporo ofert zakupu tego obrazu. Wszystkim jednoznacznie i twardo odpowiadałem, że nie. I nawet potem napisałem, że obraz nie jest na sprzedaż, że jest w prywatnej kolekcji. Nie jest na sprzedaż, po prostu pokazałem go z ciekawości.
8: No, ale pokazał pan po to, by ludzie powiedzieli ewentualnie, jaką ma wartość?
9: Także tak, bo oni identyfikują i wyceniają. I ten obraz tam ktoś wyszacował między 15 a 30 tysięcy złotych. Więc zadowolony, zadzwoniłem później do Adama, mówię, Adam, no wiesz, masz fajny obraz, no możesz go sobie sprzedać i co najmniej 15 tysięcy złotych pewnie za niego dostaniesz. I wydawało się, że ponieważ posty na Facebooku żyją krótko, wydawało się, że historia się zakończy. 19 grudnia, czyli 3 miesiące później, o godzinie 7 rano dzwoni do mnie do bramy. Ja mieszkam w domu z dość dużym ogrodem. Mnie akurat nie było w tej chwili wtedy przy telefonie, bo wyszedłem do ogrodu. Ja sobie zawsze rano wyłażę i łażę po ogrodzie. Po pół godzinie wróciłem, patrzę, podnoszę telefon, mam 6 nieodebranych połączeń i w tym momencie ten sam numer dzwoni po raz 7. Odbieram i mówię, o dzień dobry, czy pan jest w miejscu zamieszkania? No jestem w miejscu zamieszkania, ale pan nie odbierał. No jest 7 rano, to po co mam tak odbierać? Ale to proszę podejść, bo my tu chcemy wejść do pana. Ja mówię, czy ja się mam czegoś bać? Nie, nie, nie, pan się nie musi niczego bać. Podszedłem, no było trzech panów nieubranych w mundury policyjne, ale i też cywilnym chyba autem. Znaczy cywilnym, pewnie nie cywilnym, ale wyglądającym jak cywilne. No i przez bramę z nimi rozmawiam, mówią, że mają do mnie temat. Ponieważ ja, wydaje mi się, chociaż na każdego można podobno znaleźć jakiś paragraf, ale wydaje mi się, że żyję w miarę bezkonfliktowo, jeżeli chodzi o kwestie prawne, no to otworzyłem bramę, oni weszli i pokazali mi wtedy wezwanie, po pierwsze nakaz prokuratorski rewizji mojego domu i biura, podejrzewanie mnie o paserstwo i żądanie wydania obrazu Feliksa Michała Wygrzywalskiego, bo tak się to rozwija, to FM, wartego, uwaga, 100 tysięcy złotych i mam go wydać natychmiast. Pod tytułem Trzej chłopcy nad wodą. Trzej chłopcy nad wodą. Nie były tam podane wymiary tego obrazu, ale było zdjęcie. To moje zdjęcie z Facebooka było tam w tym nakazie prokuratorskim. Więc ja przyznałem się, gdzie jest ten obraz. No mówię, po co macie mnie tutaj przeszukiwać? A mimo to do przeszukania doszło, no ponieważ ci policjanci nieświadomi zlecenia, jakie dał im prokurator, byli ciekawi, jak mieszka pasera. Co zobaczą w domu u pasera? Pewnie mnóstwo obrazów ukradzionych w muzeach albo nie wiadomo gdzie, którym on handluje. No weszli do mojego domu, rzeczywiście u mnie sporo rzeczy wisi na ścianach, ale to nie są jakieś cenne dzieła sztuki, ani żadne znane. Tylko to są moje, tak jak mówiłem, pamiątki z podróży. Na przykład te obrazy z Boliwii albo z Chile. ale mam też z Rosji, mam też z Włoch, mam no, po prostu z wielu miejsc świata, nie tylko obrazy. No nie robili już przeszukania takiego głębszego, tylko pobieżnie to przejrzeli. Pojechali jednak ze mną do mojego biura, czyli do wydawnictwa. Tam też przejrzeli wszystko. Zadziwił ich obraz takiego człowieka o nazwisku Jelitko. To jest taki malarz prymitywista z Mikołowa. Bardzo ładny zresztą. No ale... A potem pojechali do Adama.
8: No bo obrazu u pana nie było.
9: No nie było u mnie tego obrazu.
8: Pan tylko sfotografował i zdjęcie na Facebooku.
9: Dokładnie tak. No oni już chyba w trakcie tych rewizji u mnie w domu zrozumieli, że nie jestem żadnym paserem, że nie mam żadnych dzieł sztuki, którymi bym handlował i tak dalej, więc już byli mili generalnie. Muszę przyznać, że ci policjanci byli mili, nie byli jakieś natarczywi czy nachalni, a u Adama po prostu, kiedy weszli do domu i zobaczyli ten obraz ze zdjęciem na ścianie, no to wezwali pracowników Muzeum Śląskiego, którzy przyjechali, zbadali ten obraz, opisali go dość dokładnie i zabrali. Ja w tym momencie już zacząłem protestować, dlatego, ponieważ wyraźnie na tym nakazie, który dano mi do ręki, było napisane trzej chłopcy nad wodą. Tymczasem obraz Adama, tak jak mówiłem wcześniej, przedstawia trzy dziewczynki, a na pewno można polemizować, czy jedna z nich jest dziewczynką, czy nie jest. Może to taki kilkuletni chłopczyk, ale na pewno nie chłopiec. Bo chłopiec to już jest tak powyżej 6 lat, a do 6 to jest chłopczyk. No i nastąpiło milczenie. Pan prokurator w ogóle nie informował o niczym. Adamowi nie dał nakazu zaboru tego obrotu, przecież nakaz był wystawiony na mnie. Ja czułem się paskudnie, dlatego, ponieważ w wyniku tego mojego, nie wiem, nadgorliwości, wścibstwa, dobrych chęci, ale dobrymi intencjami, jak wiemy, jest piekło brukowane, mój przyjaciel stracił obraz. No, miałem nadzieję, że nie bezpowrotnie, bo byłem przekonany, że sprawa się szybko wyjaśni. Ale prokurator w ogóle milczał, nie traktował Adama, de facto właściciela zabranego obrazu, jako właściciela, traktował go jako przechowywacza nie swojej rzeczy. W ogóle nie informował o niczym. Ja po napisaniu 2 czy 3 pism do niego i kilku próbach wykonania telefonu otrzymałem w końcu informację, że ja nie jestem stroną w tej sprawie i że nie mogę być pełnomocnikiem prawnym, ponieważ nie jestem radcą prawnym, adwokatem czy kimkolwiek takim. W związku z czym poprosiłem panią radczynię prawną o reprezentowanie Adama. I pani radczyni prawna zaczęła korespondować z panem prokuratorem, który nadal, ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć imię i nazwisko tego prokuratora, no to nie będę, który nadal po prostu traktował Adama Zyzaka, właściciela tego obrazu od 82 lat, traktował go arogancko, w ogóle go nie traktował. No, to po prostu to było tak denerwujące, brak odpowiedzi, brak informacji, co się dzieje z tym obrazem.
8: No ale wezwał go na przesłuchanie?
9: Nie. Przesłuchano Adama tylko i wyłącznie policjant przesłuchał Adama bardzo pobieżnie i bardzo szybko w dniu, kiedy zabierano ten obraz i prokurator oparł się na tym przesłuchaniu i na dodatek z tego przesłuchania wziął tylko jego fragment. Mianowicie ten, w którym... Bo może ja opowiem historię tego obrazu. Otóż teraz już ją znam bardzo dokładnie, bo przedtem przecież oczywiście jej nie znałem. Wujek Adama, brat jego matki, czyli bardzo bliski krewny, podczas II wojny światowej pojechał do Warszawy kupić mieszkanie. I Adam, który miał wtedy 10 lat, bo Adam to rocznik 34. I Adam był przekonany jako 10-letnie dziecko, że wujek z Warszawy, kiedy wujek pojechał kupić to mieszkanie, przywiózł także ten obraz. Wczoraj się zweryfikowała ta prawda, ponieważ Telewizja Polska robiła reportaż na ten temat i został zaproszony także do tego reportażu przyjaciel Adama, jeszcze od niego 2 lata starszy, który był przyjacielem jego brata, nieżyjącego już. I tenże przyjaciel mówi, że rozmawiał kiedyś z mamą Adama na temat tego obrazu i zna jego historię bardzo dokładnie. Otóż obraz ten został kupiony podczas II wojny światowej przez wujka Adama w Lwowie. W Lwowie i przywieziony do Krosna. I od tego czasu, od 1944 roku, ten obraz jest w rodzinie Adama. Został. On go dał mamie Adama. A i ten obraz został i w tej chwili wisi w domu Adama w Katowicach. Wisiał, bo w tej chwili jest u prokuratora.
8: Ale żeby oskarżyć kogoś o paserstwo, to musi być ktoś, kto zgłasza zaginięcie, zgłasza kradzież. No musi być...
9: Jak wyglądała ta historia od początku?
8: Kwestia kradzieży.
9: Otóż w Polsce jest bardzo wiele zaginionych dzieł sztuki podczas II wojny światowej. Bardzo dużo. Był taki kolekcjoner, nazywał się Babiński, który stracił bardzo dużą kolekcję, najprawdopodobniej podczas II wojny światowej, podczas Powstania Warszawskiego. I on spisał te wszystkie stracone przedmioty i zostawił takie 10-stronicową listę zaginionych przedmiotów. Na tej liście jest między innymi obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego pod tytułem Trzej chłopcy nad wodą o wymiarach, uwaga, 40 na 30 centymetrów. Jakiś ktoś, nie wiem, być może, tego nie wiem, kto to zrobił, kiedy zobaczył mój post i zobaczył te dzieci nad wodą, w ilości 3, bo tam rzeczywiście widać 3 dzieci, jak mówię, 3 dziewczynki, ale to jest moja... Wyciągnął wniosek, że jest to...
8: Właśnie ten obraz zaginiony.
9: Że to jest obraz z listy zaginionych. Widocznie musiał mieć jakąś wiedzę dotyczącą tej listy zaginionych. Nie wiem, po prostu nie chcę spekulować, nie chcę teorii spiskowych jakichkolwiek tutaj snuć. Poinformował prokuraturę. Prokuratura nie sprawdziła, nie zidentyfikowała, nie zobaczyła potężnych różnic, jakie są pomiędzy tym obrazem, który zabrano Adamowi ostatecznie, który ja pokazałem na Facebooku, a obrazem zgłoszonym przez Babińskiego.
8: A skąd pan w ogóle wie o tej liście zaginionych obrazów, którą sporządził Babiński? Skąd pan o tym wie?
9: Wspólnie z administratorką tej strony, która troszeczkę poczuwa się też, jako że to jest strona, która no, służy temu, że identyfikować dzieła sztuki, a poinformowałem ją, że tak się to zakończyło tragicznie, że obraz został zabrany, no to ona się tym bardzo przejęła i bardzo, bardzo, bardzo mi pomaga w tym, żeby dojść do prawdy i żeby udowodnić, że obraz zabrany Adamowi nie jest obrazem z listy Babińskiego. Są tak potężne różnice pomiędzy obrazem opisanym przez Babińskiego jako Trzej chłopcy nad wodą, że no, zadziwiające jest, że ktoś mógł dojść do tego wniosku, że obraz zabrany Adamowi, czyli ten pokazany przeze mnie na Facebooku, to może być ten sam obraz.
8: I ona wiedziała o tej liście Babińskiego i ona to panu
9: przekazała? Nie wiedziała, ale zrobiliśmy bardzo dokładne i głębokie śledztwo. Dotarliśmy do archiwum, to głównie zasługa pani Anny. Dotarliśmy do archiwum akt nowych, do wielu instytucji w Warszawie, które zajmują się tymi zaginionymi podczas II wojny światowej dziełami sztuki. Bo to w ogóle ciekawostka też jest taka, że wszystko w Polsce może się przedawnić, ale rzeczy zaginione podczas II wojny światowej się nie przedawniają. I po prostu prokurator uznał ten donos kogoś tam za słuszny, zweryfikował to, powołując biegłą. Biegła zrobiła opinię, która...
8: No właśnie, bo ja muszę tutaj przerwać. Bo pan mówi, opowiada to w sposób taki, iż oczywistym jest dla pana, a także dla naszych słuchaczy, że to są dwa różne obrazy. Ale prokurator tak sam z siebie nie powiedział. To jest ten sam obraz. To jest właśnie ten obraz zaginiony, ten z listy Babińskiego. Prokurator mówi, ja się na tym nie znam, ja powołuję eksperta, rzeczoznawcę, rzeczoznawczynię w tym wypadku. No i co? No to jest osoba wpisana na listę rzeczoznawców, osoba, która ma wszelkie kompetencje. Dla pana, pan mówi, nie, to są dwa różne obrazy. A ona co mówi, ta osoba?
9: Ta osoba napisała bardzo długi, bardzo sążnisty elaborat, z którego... Niejednoznacznie wynika, że to może być ten sam obraz. Napisała wprawdzie, że ten obraz jest zgodny, jeżeli chodzi o technikę malarską, co jest prawdą, że jest zgodny, jeżeli chodzi o zastosowane materiały, czyli płótno i farby olejne, że jest zgodny, jeżeli chodzi o technikę.
8: Jak ten sam autor, jak ten sam malarz malował.
9: Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Natomiast napisała, że nie zgadzają się wymiary, orientacja, no i treść. Ale napisała to tak oględnie. Napisała to, że w zasadzie to pobieżny obserwator to może myśleć, że to są jednak chłopcy, A wymiary, no to może pan Babiński się pomylił, że może nastąpił jakiś błąd w tych wymiarach, że może orientacja nie ta. I w ten sposób obraz, który według pana Babińskiego, który był profesorem, który był człowiekiem bardzo dokładnym i na tej liście dość wyraźnie opisał także inne obiekty, także podając wymiary. W związku z czym trudno podejrzewać pana Babińskiego o to, że pisząc 40 na 30 pomylił to z obrazem, który ostatecznie, jeżeli chodzi o samą wielkość obrazu, bez ramy, miał 55 na 75 i to w orientacji poziomej.
8: To znacznie większy obraz
9: prawie pana Zyzaka. Prawie 4 razy większy i w poziomie, a nie w pionie, bo obraz 40 na 30 oznacza, że jest to obraz w pionie.
8: No ale co, rzeczoznawczyni uznała, że pan Babiński się pomylił, wpisując wymiary? No, bo dla mnie to jest najsilniejszym argumentem.
9: No, to jest bardzo silny argument. Bardzo silny argument, ale jednak no, dopuściła taką możliwość, że ona nastąpił błąd. Poza tym, co ciekawe, w roku pani biegła również spróbowała wycenić ten obraz w oparciu o inne prace Babińskiego i sięgnęła, i to jest cholernie ciekawe też, bo sięgnęła po obraz Wygrzywalskiego, który został sprzedany na aukcji, oficjalnej aukcji w roku 2019 w Krakowie, który sprzedał się za kwotę 23 tysięcy złotych. Ale obraz identyczny, bo wie pani doskonale, że wielu malarzy często malowało te same motywy. Pogorzelski w Częstochowie, chryzantemy, Kosak, konie i tak dalej, i tak dalej. To bardzo częste. Otóż Wygrzywalski namalował niemalże identyczny obraz, przez niego samego nazwany La Giornata Sole, bo to była seria obrazów malowanych we Włoszech. La Giornata Sole, czyli słoneczny dzień. Identyczny obraz. Wręcz identyczny. Dzieci tylko siedzą ciut inaczej.
8: Przepraszam, te identyczny obraz zdaniem pana jak ten zaginiony, czy jak ten u pana Zyzaka?
9: Jak ten u pana Zyzaka. Jak temu pana Zyzaka, o podobnych wymiarach, 50 na 70 centymetrów, czyli minimalnie mniejszy, nie 55 na 75, przedstawiający te same dzieci na tej samej plaży i na tym obrazie zaginionym, znaczy na tym obrazie sprzedanym podczas aukcji wyraźniej zdecydowanie widać, że to są dziewczynki. Dlatego, bo ten obraz z aukcji z 2019 roku, można go sobie wygooglować, jest obrazem bardzo dobrze zachowanym, w idealnym stanie kolorystycznym, technicznym i tak dalej. I tam, jeżeli można w obrazie pana Zyzaka polemizować, czy wszystkie trzy to są dziewczynki, a jedna na 1000000%, co przyznała nawet pani Biegła, druga według niej w połowie, według mnie druga też na 100%, a trzecia w 50%. Tak na obrazie z 2019 roku wszystkie to są ewidentnie dziewczynki.
8: Ale
9: to
8: co widać z tego wynika, że na jeszcze innym obrazie, czyli na trzecim obrazie są trzy
9: dziewczynki? Jeżeli obraz Adama Zyzaka, bliźniaczy do obrazu z 2019, sprzedanego z aukcji 2019 roku, może być uznany za obraz zaginiony podczas II wojny światowej, a ten w 2019 nie był?
8: A, rozumiem. No tak.
9: No kolejny paradoks. Kolejnym paradoksem tej sprawy jest, więc tak, nie zgadzają się wymiary, nie zgadza się treść, nie zgadza się orientacja, a kolejną rzeczą jest to, że ja nawet tego nie wiedziałem wcześniej, że w Polsce jest tak zwana baza rzeczy zaginionych podczas II wojny światowej i rejestr. Ten rejestr jest pojęciem oficjalnie prawnym. Jest pojęciem ważniejszym niż baza. I otóż obraz poszukiwany przez pana prokuratora widnieje w bazie, ale nie widnieje w rejestrze. I jest jeszcze jedna.
8: Ale co z tego wynika, że nie w rejestrze? No, to znaczy, że nie zaginął?
9: Jeżeli nie widnieje w rejestrze, to znaczy, że w zasadzie nie podlega tym przepisom.
8: Rozumiem.
9: No i jest jeszcze jedna rzecz. Otóż Babiński, i to jest też pewien element śledztwa.
8: Znaczy, że nie jest poszukiwany?
9: Tak, nie powinien być poszukiwany w ogóle. Nie powinien być poszukiwany. Mamy oficjalną odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że ten obraz nie widnieje w rejestrze obrazów zaginionych.
8: Tak, ale kto powiedział, że nie powinien być poszukiwany? Czy to jakaś instytucja panu napisała tę interpretację prawa?
9: Bez interpretacji napisali, tylko że nie ma go w rejestrze.
8: No właśnie. No to z tego
9: natomiast jest jeszcze
8: nie
9: jeden aspekt tej sprawy. Otóż Babiński, on sporządził dwa razy takie listy i na drugiej liście napisał, użył innej nazwy dla tego obrazu i w związku z tym w ministerstwie powstały błędnie dwie metryczki. Ministerstwo to sprostowało i napisało nam, że użył innej nazwy, czyli nazwał to dzieci nad wodą. I prokurator, który przyszedł do mnie z nakazem zabrania obrazu trzech chłopców nad wodą, ostatecznie pochwalił się w marcu. Ta informacja przebiegła całą Polskę. Była w dzienniku telewizyjnym, była w gazecie, no wszędzie była, gdzie się tylko dało. Wszystkie media to powtórzyły, że odnaleziono zaginiony podczas II wojny światowej obraz dzieci nad wodą. Tymczasem obraz dzieci nad wodą to jest obraz trzej chłopcy nad wodą o wymiarach 40 na 30 centymetrów.
8: No tak, ale to
9: mamy
8: jakby
9: potwierdzenie oficjalne z ministerstwa, że obraz dzieci nad wodą to jest obraz trzej chłopcy nad wodą, tylko użyto innej nazwy.
8: No tak, ale to akurat by nie świadczyło przeciwko temu, że obraz pana Zyzaka nie jest poszukiwanym. No to akurat dla mnie nie jest argument.
9: Jak to nie? Jeżeli, to są, jeżeli obraz dzieci nad wodą, no, to jest obraz trzej chłopcy nad wodą, no, o wymiarach 40 na 30, a na obrazie Adama Zyzaka są trzy dziewczynki i ma wymiary 55 na 75, no to nie jest ten sam obraz. No,
8: no tak,
9: do tego nawet tutaj nie trzeba było powoływać biegłej. I teraz w tym wszystkim bardzo przykro jest.
8: No bo biegła
9: jest,
8: nie stwierdziła, że to są na pewno trzy dziewczynki.
9: Powiem, no, ja przyznam szczerze, że ja rzadko piszę donosy, ja w ogóle nie piszę donosów, nie robię takich rzeczy, ale po raz pierwszy w życiu napisałem skargę na urzędnika państwowego, jakim jest pani biegła, i ta skarga została złożona w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ uważam, że pani biegła nadużyła i po prostu zrobiła błąd krzywdzący właściciela.
8: No tak, no to skargi pisać można, papier zniesie wszystko. Tak. Jaki jest stan w tej chwili? Czy pan Adam Zyzak jest oskarżony o paserstwo?
9: Nie.
8: Nie jest. No to dziwne, no skoro zabrano mu obraz, to powinien być oskarżony o paserstwo.
9: No, no właśnie. Bo
8: powodu,
9: właśnie,
8: prawda?
9: Ani ja nie jestem oskarżony o paserstwo, ja już przestałem być stroną w tej sprawie, mimo że w pierwszym piśmie byłem.
8: No
9: pan Adam Zyzak
8: że
9: jest traktowany przez prokuratora lekceważąco. Mamy w tej chwili lipiec. Do tej pory tak naprawdę nie dostał oficjalnej informacji o tym, że nakazuje mu się wydanie tego obrazu. Dziennikarz Gazety Wyborczej.
8: To ja zaraz chwileczkę powiem, ale tam jeszcze jest jedna rzecz, bo państwo, mam na myśli pan, jak i osoba kierująca tą grupą, napisali państwo do Ministerstwa, tak? Kultury i Sztuki. I jaką odpowiedź państwo dostali?
9: Ministerstwo Kultury, bo napisała osobno, niezależnie ode mnie, pani Joanna Łaguna z tegoż portalu internetowego, z tej strony, a teraz jako drugi ja. Pani Joanna dostała odpowiedź z ministerstwa, że ministerstwo zajmie się tą sprawą i zweryfikuje ją i wysłało swoje pismo do prokuratury okręgowej w Katowicach. Ja swoją drogą złożyłem do prokuratury okręgowej zażalenie na działanie prokuratury rejonowej. No i mam nadzieję, że to da efekt, że sprawa jest ewidentna. To jest inny
8: pana,
9: obraz.
8: Dla pana sprawa jest ewidentna. Wróżę temu dobrych kilka lat sądów i tak dalej. No, będziemy rzecz śledzić, ale ja teraz muszę tak, słucham.
9: I to jest właśnie bardzo ważny aspekt i dziękuję, że pani w ogóle zaprosiła mnie, dlatego, bo sytuacja w Polsce prawna wygląda tak, że w zasadzie prokurator czy może zabrać nam wszystko z domu pod jakimś tam, tak jak w tym przypadku,
8: rzeczoznawca musi
9: zarzutem,
8: stwierdzić, że to jest to, co komuś zginęło.
9: I w zasadzie nie możemy z tym nic zrobić. Podobno w Polsce jest bardzo wiele takich przypadków, że ludziom podczas przeglądania zabiorą na przykład komplet szpad albo komplet starych pistoletów i potem już nigdy nie wiadomo, co się z tym dzieje.
8: To jest trochę inna kwestia, bo tu chodzi o to, że ta rzecz jest na pewnej liście zaginionych, prawda? O to tu chodzi, dlatego pada słowo paserstwo, tak? Ale muszę państwu odpowiedzieć na może pytanie nurtujące państwa. Dlaczego spotykam się z panem, a nie zwracam się do rzeczoznawczyni, czy nie zwracam się do prokuratury, jednym słowem do drugiej strony? Otóż jakby w moim imieniu, bo tak ostatecznie to wygląda, zwrócił się, nie wiedząc wtedy, że ja się tym chcę zająć, mój kolega, dziennikarz Gazety Wyborczej, dodatku tego wydania katowickiego, zwrócił się do rzeczoznawczyni, usłyszał, że ona w ogóle się nie będzie wypowiadać w tej sprawie i odesłała go do prokuratury. Uznałam, że powtarzanie tego ruchu jest bezsensowne, otrzymam tę samą odpowiedź. Nie rozmawiał z prokuratorem, ponieważ zmożliwiał tylko kontakt mailowy i mailowy lub listowny. No i otrzymał taką odpowiedź, z kolei prokurator powołuje się na to, co znalazło się w piśmie rzeczoznawczyni, równocześnie nieco, że sugerując, ale pojawiła się taka ta myśl, że no, nie byłoby problemu, gdyby pan Zyzak pokazał dowód zakupu obrazu, czy jakiś dowód ewidentny, który mówi, że on jest właścicielem. I na razie wiem, że w ciągu ten tekst kolegi Marcina Pietraszewskiego ukazał się, o ile dobrze pamiętam, 6 czerwca i ma się ukazać w momencie, gdy nagrywam, jeszcze go nie ma, następny artykuł na ten temat. Także z tego, co wiem, to powstaje materiał w Telewizji Polskiej.
9: Telewizja Polska, program pierwszy, nagrało moje wypowiedzi, wypowiedzi Adama Zyzaka i nie tylko moje, i nie tylko nasze. No i mam nadzieję, że ten materiał będzie, że może pomoże troszeczkę w tej sprawie, dlatego, bo no, ten zarzut, ta prośba prokuratora, żeby pokazać dowód zakupu z 1944 roku. No, na tej zasadzie 99% rzeczy w mieszkaniu każdego z Polaków można byłoby zabrać, bo nikt z nas nie trzyma dowodów zakupu. Wtedy, kiedy ten obraz został kupiony przez wujka Adama, to nie było żadne dzieło sztuki, to nie był obiekt muzealny, to był po prostu obiekt handlowy. Malarz sprzedał swój obraz, być może za pośrednictwem jakiegoś sklepu z dziełami sztuki i tyle.
8: A może nie malarz, może właściciel następny, komuś innemu sprzedał malarz.
9: Ktoś tam sprzedał, kupił. No. Na tej zasadzie wszyscy mamy w domu jakieś rzeczy, które można nam po prostu zabrać. No. I ja teraz trochę przestrzegam przed pokazywaniem, bo ta inwigilacja, której ja stałem się ofiarą i która, no, wiecie państwo, ja teraz walczę przecież nie dla siebie, no. Nie walczę...
8: No bo to nie jest pana obraz.
9: Ja się po prostu czuję cholernie źle z tym, że Adamowi to zabrano za moją sprawą, przez moją nadaktywność życiową. No i dlatego też zapowiedziałem to panu prokuratorowi, że będę dochodził sprawiedliwości, no bo to jego działanie jest potwornie niesprawiedliwe. On podobno twierdzi, że znalazł już spadkobierców pana Babińskiego i on w świetle prawa chce im ten obraz wręczyć. Z tego, no, pewnie skwapliwie to przyjmą, no bo jak inaczej, a nas, z tego co wiem, będzie potem czekała sprawa cywilna między nimi a nami o odzyskanie tego obrazu, udowodnienie, że prokurator się pomylił.
8: No wami w tym sensie, że pan chce pomóc panu Zyzakowi,
9: no
8: jak, bo no, to jakby
9: ja
8: to nie jest sprawa.
9: Ja się czuję sprawcą, no to czuję się zaraz w obowiązku działania takiego, które spowoduje, że...
8: No szkoda, że rzeczy posuwają się tak wolno w organach sprawiedliwości, prokuratura i tak dalej.
9: Taka dygresja. No ja kiedyś miałem sprawę sądową w Niemczech, dlatego, bo kupiłem auto od Polaka, handlarza, który mnie oszukał i zaniżył jego wiek. Znalazłem prokuratora, takiego polsko-niemieckiego adwokata i proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech sprawa od złożenia pozwu do wyroku trwała 4 miesiące. W warunkach polskich pewnie trwałaby, tak jak pani mówi, 5 lat.
8: Jeżeli państwo chcą zobaczyć ten obraz pana Zyzaka, chyba dobrze mówię, to znajdą go państwo, bo on ciągle jest na Facebooku pana, tak, tylko trzeba się cofnąć. To w ten sposób może nie, ale Marcin Pietraszewski napisał tekst, można go znaleźć wśród archiwum wyborczych. Jeżeli państwo wrzucą Marcin Pietraszewski i Stanisław Pisarek, to znajdą państwo i będą mogli obraz zobaczyć. A ja dzisiaj z panem nagrywam, ale lada moment ma się ukazać tekst. Może coś nowego się pojawiło w tej
9: sprawie.
8: Ale jeszcze
9: dodam jedną rzecz, mianowicie trafiło po prostu na bardzo przyzwoitego człowieka. Adam Zyzak to jest legenda polskiego alpinizmu. To jest człowiek powszechnie lubiany. Na szczęście jest to człowiek zdrowy, mimo że ma już 92 lata. Adam niemalże codziennie na rowerze jeździ 50 kilometrów. Niemalże codziennie. I mam nadzieję, że dotrwa, bo przy tej kondycji, jaką ma w tej chwili, to zapowiada się na 150 lat, więc myślę, że dotrwa nawet tych 5. Ale po prostu cholernie świetny człowiek. No i nagle ten człowiek w końcówce życia ma taką niemiłą niespodziankę. Adam ma odznaczenia państwowe, Adam jest wyróżnionym sportowcem. I jak można? No jak można w ten sposób postępować?
8: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Stanisław Pisarek
9: dziękuję
8: był naszym
9: bardzo.
8: Gościem. Dziękuję. I tu się kończy opowieść Stanisława Pisarka, którą nagrałam jakieś 10 dni temu. W międzyczasie wyszedł artykuł Marcina Pietraszewskiego w Katowickiej Wyborczej. Podsumował on to, co do tej pory zaszło. A co zaszło nowego? Ministerstwo Kultury i Sztuki powiedziało, że obraz zaginiony nie figuruje w rejestrze, w czym co jest najważniejsze, w rejestrze dzieł sztuk zaginionych. Natomiast figuruje tylko w bazie. I sugestia, że jednak rację ma właściciel obrazu i Stanisław Pisarek. Pełnomocniczka właściciela obrazu zapowiedziała sprawę w celu odzyskania obrazu. Spadkobiercy kolekcjonera Babińskiego czekają, aż prokuratura im obraz przekaże, bo ich prokuratura znalazła. Ja coś czuję, że ta rzecz potrwa dłużej. Wszystkich Państwa zainteresowanych odsyłam do tych dwóch tekstów Marcina Pietraszewskiego. Wystarczy wrzucić jego nazwisko, Stanisław Pisarek i na przykład obraz. Znajdą Państwo i będą Państwo mogli także zobaczyć, jak ten obraz wygląda.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy politycy są zgodni, że Ukraina powinna potępić zbrodnię wołyńską. W Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami ofiar. Jesienią na mapie Podlasia powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Zamieszanie na stacjach paliw w Rosji. Porządku muszą pilnować nauczyciele i urzędnicy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił prezydent podczas uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków. Nie ma dziś w Polsce miejsca na czerwono-czarną ideologię spod znaku bandery, mówił prezydent.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić.
1: W rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego punktu rzezi wołyńskiej, premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
3: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
1: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. O tragicznym momencie historii Polski i Ukrainy oraz wzajemnych relacjach rozmawiali politycy w programie Wybory w Toku.
4: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
5: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
6: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
1: Mówili kolejno Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i Andrzej Szejna z Lewicy. W rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy zginęło łącznie 6 osób, a 37 zostało rannych. Tak wynika z bilansu podanego przez władze lokalne. Najbardziej ucierpiały Sumy i Charków, a także stolica Kijów. Rosjanie wykorzystali 12 rakiet i 121 dronów. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Jesienią na mapie podlaskiego powinno się pojawić 5 nowych rezerwatów przyrody. Kilka już istniejących, m.in. w Dolinie Rozpłudy czy wokół Jeziora Hańcza, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce rozszerzyć. Jakub Medek.
7: Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lat. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
8: Obserwujemy tam zakwity wody, lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
7: Czyli chociażby nawozów spływających z pól i urzeźniających wodę. Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz RDOŚ będzie ją konsultował. Mówi jego dyrektor Adam Juchnik.
9: Przyjęliśmy taką praktykę i konsultujemy każdą propozycję, więc zadajemy kłam twierdzeniu, że czy to samorządy lokalne, czy społeczności lokalne nie mogą się wypowiedzieć.
7: Łączna powierzchnia projektowanych przez Podlaski RDOŚ rezerwatów to około 1000 hektarów wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa albo przekazanych na ten cel przez prywatnych właścicieli. Jakub Medek, TOK FM.
1: W wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Będzie przewoził krew i jej składniki wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda. Motocykl został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
10: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi. Mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
11: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się no jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
12: Motocykl do przewozu krwi, podobnie jak wykorzystywane już od lat motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym, co ma pozwolić mu ominąć korki w czasie największego natężenia ruchu na ulicach. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, dziś białoruski punkt widzenia. Z nami jest pan Kirill Zeltok. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
13: Rok temu słuchacze i słuchaczki, mniej więcej rok temu, mogli usłyszeć pana, dowiedzieć się, co pan robi. Ja przypomnę, że prowadzi pan kanał Zrobljena u Polszczy. Zrobljena u Polszczy. I to jest kanał na YouTubie, gdzie w największym skrócie opisuje pan, proszę mnie poprawić, ale opisuje pan życie w Polsce, tak?
14: To... nie tylko. Przeważnie polską politykę. W języku białoruskim, co ciekawe. W ten sposób pomagamy Białorusinom mieszkającym w Polsce lepiej się zintegrować z polskim społeczeństwem i lepiej Polskę zrozumieć, co jest na pewno ważne.
13: I rok temu, jak rozmawialiśmy o tym, kim jest Max Korsz, bo pan opowiadał słuchaczom i słuchaczkom, że ten artysta jest sam sobie swoistym fenomenem. I pan świetnie o tym opowiedział, i przynajmniej duża część ludzi w Polsce mogła pierwszy raz w ogóle usłyszeć, kim jest Max Korsz. Oczywiście byśmy mówili przy okazji bardzo przykrej historii koncertu Maxa Korsza na Stadionie Narodowym, po którym deportowano w sumie prawie 40 parę osób, znaczy kilkanaście deportowano, a 30 dostało zakaz wjazdu za to, że zbiegły na płytę boiska między innymi. I to była dość przykra historia, ale pan wtedy powiedział coś takiego. Są wybory, są polityczne dyskusje. To znaczy, że te emocje teraz są bardzo wysokie. One wobec ludzi z zagranicy już nie będą takie wysokie. To się uspokoi. Minął rok. I w międzyczasie wydarzyło się ileś rzeczy i ja jestem zaskoczony tym, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o wzrost, w największym skrócie, ksenofobii. Ale pan też chyba jest zaskoczony tym, co wtedy... Pamięta pan naszą rozmowę sprzed roku?
14: No, tak, dokładnie, pamiętam oczywiście.
13: Też pan jest chyba zaskoczony, że poszło to w tym kierunku.
14: I tak, i nie. Nie dlatego, że... były wybory, ale będą następne. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej tak naprawdę, która jest chyba najdłuższą w historii. Do Sejmu oczywiście. I wybory odbędą się dopiero na jesieni następnego roku. I troszkę tak, bo ta kampania rozpoczęła się za wcześnie, więc tak naprawdę nie mieliśmy praktycznie żadnej przerwy. Chociaż powiem szczerze, że zaraz po wyborach przez kilka miesięcy te nastroje nieco się uspokajały. To była jesień. Jesień powyborcza w zeszłym roku. Natomiast w tym roku oczywiście to się rozpaliło z nową siłą i mamy to, co mamy niestety.
13: Czyli pan mówi, że to będzie funkcja po prostu wyborów, tak?
14: Wybory oczywiście podgrzewają te nastroje, bo są w Polsce siły polityczne, które no niestety korzystają na tym.
13: Co ciekawe, pod koniec ubiegłego roku ukazał się raport Narodowego Banku Polskiego, który trochę rozmontowuje stereotypy. Przyznam się, że ja też padłem ofiarą tych stereotypów na temat Białorusinów mieszkających w Białorusinów, Białorusinek mieszkających w Polsce. Otóż z tego raportu Narodowego Banku Polskiego okazuje się, że 62% Białorusinów w Polsce ma wyższe wykształcenie. 20 parę procent pracuje w branży IT. I to, bo ten stereotyp był raczej taki, no ludzie ze wschodu przyjeżdżają. No i zazwyczaj pracują w usługach opiekuńczych, może na budowach, może jako kierowcy, a tu okazuje się, że nam Dolina Krzemowa przyjechała.
14: To jest prawda. Osobiście znam co najmniej kilkadziesiąt osób, które pracują w branży IT i zarabiają od kilku do kilkunastu średnich krajowych w Polsce, więc to są naprawdę bardzo zamożni ludzie, wykształceni, niezwykle utalentowani i to jest naprawdę skarb. skarb, no, który Polska zdobyła.
13: Tak, ale jak to się stało, że tak dużo ludzi właśnie z takim wykształceniem akurat jest w tej migracji z Białorusi?
14: Ponieważ w 2020 roku, gdy odbywały się protesty, ta nieudana niestety próba rewolucji na Białorusi, mianowicie klasa kreatywna tak zwana, była tym kręgosłupem tych protestów. Ludzie właśnie, którzy wybili się nieco powyżej tej średniej białoruskiej, czyli taka zamożniejsza klasa średnia, oni najbardziej chcieli jakichś zmian. I niestety te represje dotknęły w ogromnym stopniu właśnie tych ludzi. Dlatego do Polski przyjechało bardzo dużo specjalistów z IT, lekarzy tak naprawdę właśnie też, co jest ważne, bo osobiście znam kilka osób, które pracują w służbie zdrowia, to są lekarze, kardiolodzy, kardiochirurdzy. To jest naprawdę niezwykle duży skarb dla Polski.
13: A to świetnie, że pan to tłumaczy, bo ja byłem przekonany, że to może mieć związek z tym, że nie pamiętam kiedy, może nawet z dekadę temu, ale prezydent białoruski powiedział, będziemy mieli swoją Dolinę Krzemową, tu stworzymy takie centrum i będziemy po prostu mieli tych informatyków najlepszych na świecie. I pomyślałem sobie, czyli jednak się udało.
14: Udało się. Tak naprawdę Białoruś była na dobrej drodze. Gdyby nie autorytaryzm graniczący z totalitaryzmem w tej chwili, to Białoruś miałaby duży potencjał. Bo Białorusini jako naród są narodem, moim zdaniem, naprawdę z dużym potencjałem.
13: No ale dobra, potencjał potencjałem, ale rzeczywiście było tak, że państwo naciskało na to, żeby ludzie szli albo pomagało tym, którzy szli na przykład na informatykę. Było tak?
14: Owszem. Po pierwsze zwiększano liczbę studentów na uniwersytetach, gdzie kształcono ludzi właśnie z branży IT. Poza tym stworzono właśnie taką Dolinę Krzemową, w cudzysłowie. Mhm. To się nazywa Park Wysokich Technologii w Mińsku, gdzie udzielano naprawdę dużych ulg podatkowych dla różnych firm z całego świata, które chciały rozwijać branżę IT na Białorusi. W związku z tym w Mińsku tak naprawdę właśnie kilka lat temu, przed 20 rokiem, powstała taka potężna warstwa społeczna, która się składała z ludzi pracujących w tej branży oraz ludzi obsługujących tę branżę, bo równolegle powstawały usługi, gastronomia na odpowiednim poziomie i tak dalej, więc to wszystko zaczynało kwitnąć. No i 20 rok to wszystko zmienił oczywiście. Mm-hmm.
13: A czy te osoby, pan o tym rok temu mówił przez chwilę, ale w tamtej rozmowie, czy te osoby, które po protestach i stłumieniu protestów przyjeżdżały do Polski, jak po tych kilku latach wygląda w większości przypadków ich status prawny teraz w Polsce? Znaczy, czy im się udało w miarę stabilnie jakoś osiąść, jeśli chodzi o te sprawy formalno-prawne?
14: Nie wszystkim się to udało. Niektóre osoby mają oczywiście na przykład status uchodźcy, niektóre nie mają. Ogólnie, jeżeli tę rozmowę będzie słuchał ktokolwiek z rządu polskiego, to bardzo proszę o usprawnienie legalizacji pobytu dla cudzoziemców, ponieważ to jest bardzo ważne. Białorusini, ogólnie cudzoziemcy, to nie jest zło konieczne. To jest naprawdę wielka pomoc dla gospodarki Rzeczypospolitej i warto się temu przyjrzeć.
13: Pan myśli, że z czego to wynika? Po prostu z tego, że w Polsce te urzędy są niedofinansowane, mało ludzi pracuje, czy może nie? Pan ma inną interpretację, że jest w tym jakiś podtekst, żeby utrudniać ludziom te sprawy?
14: Niekoniecznie. To jest, wie pan, połączenie kilku czynników i niedofinansowanie oczywiście, zaniedbanie branży właśnie, ogólnie tych urzędów, wieloletnie, przez dekady trwające tak naprawdę. Ludzie tam zarabiają mało. Jest mało chętnych, by tam pracować. I ogólnie po prostu to się połączyło z tą gigantyczną falą obcokrajowców, które przyjechały do Polski. Więc niestety jest niewydolność systemu. Ten system należy po prostu poprawić, usprawnić. I tak naprawdę jest wielu ekspertów, którzy chętnie by pomogli rządowi w usprawnieniu tego systemu.
13: No ale tam już jakiś ruch się dokonał. Chyba coś, jeśli chodzi o cyfryzację, z tego co pamiętam, że trochę trudniej jest tym wszystkim osobom, które chciały oszukać, tak, w kolejce do urzędu. Chyba jest jakaś, ja wiem, że to niewielka, ale jakaś zmiana jest.
14: Zmiany są, ale niestety jest tych zmian za mało. Po prostu trzeba. Właśnie tu jest język białoruski. Trzeba udrożnić ten system, usprawnić działanie tego systemu. Potrzebny jest po prostu szerszy pogląd na tę sprawę.
13: Ja sprawdzałem nawet niedawno, jakie są nakłady polskiego rządu na poszczególne ministerstwa i okazuje się, że tam, gdzie sprawy dotyczą cudzoziemców i obcokrajowców, to naprawdę są niedofinansowane i urzędy, i urzędnicy. Ale jest jeszcze druga tak jakby noga całej tej sytuacji, problematycznej dla wielu ludzi w Polsce, którzy mają problem ze sprawami legalizacyjnymi. Jakiś czas temu w Warszawie na Placu Konstytucji odbył się protest. I to był protest ludzi głównie z Białorusi. I to wyglądało w ten sposób, że ustawiono taką jakby makietę, to trochę wygląda z napisem urząd, i ustawiła się do tego urzędu taka długa kolejka. I oni tak stali. I ludzie przejeżdżali przez Warszawę tam tramwajami, przechodzili i widzieli, że jest długa kolejka do czegoś z napisem urząd. I pytałem właśnie kilku z tych osób w zasadzie, co jest ideą tego protestu. Oni tak mówili, że kolejki są długie, urzędy są niedofinansowane, ale formalnie oni mieli problem, ponieważ część z nich, żeby rzeczywiście zakończyć proces, musiałaby pojechać na Białoruś. I te osoby mi mówiły, z tych i tych i tych powodów ja nie mogę tam pojechać. I to byli ludzie, którzy tak jakby uwięzieni są trochę.
14: Tak, sytuacja Białorusinów ogólnie jest szczególna, ponieważ w odróżnieniu nawet od osób z Ukrainy, oczywiście nie wszystkich, bo osoby wieku poborowym też tam nie mogą, nie chcą wracać ze swoich powodów. Natomiast w przypadku Białorusinów większość prawdopodobnie, moim zdaniem, w ogóle nie ma możliwości tam pojechać. Ja na przykład nie byłem na Białorusi od 20 lat. Chociaż mieszkam generalnie za płotem, 500 km od Mińska. Tak samo moi znajomi, przyjaciele, którzy też nie mogą tam pojechać, by załatwić sobie na przykład nowy paszport. Bo władze białoruskie postanowiły, że nie będą wydawać paszportów za granicą. Tyle. Trzeba przyjechać do Mińska, czy tam do innego swojego rodzinnego miasta. W związku z tym dla Białorusinów Polska i tak naprawdę bardzo pomogła, bo Polska wydaje dokumenty podróży tymczasowe. Tyle, że one są ważne na przykład rok. I co rok trzeba tę procedurę powtarzać. Gdyby na przykład wydłużyć ten okres do lat 3, to by po pierwsze pozbawiło polskie urzędy niepotrzebnej pracy co roku, zmniejszyłoby te kolejki. Ludzie mogliby spokojnie sobie nawet wyjechać na wakacje, a w tej chwili nie mogą tego zrobić. I spora część Białorusinów tak naprawdę tkwi w takim błędnym kole przez parę lat do czasu, aż uzyskają na przykład obywatelstwo polskie.
13: A wielu pana znajomych, osób, które pan zna, dostało obywatelstwo polskie? Jak to wygląda?
14: Ja mieszkam w Polsce od 20 lat, więc mam sporo znajomych, którzy mieszkają mniej więcej tyle samo, co ja. Także owszem, wśród moich takich najbliższych przyjaciół, którzy są tutaj również po 15-20 lat, większość już ma polskie obywatelstwo, ponieważ ten proces, wbrew temu, co mówią politycy, zajmuje nie 3 lata i paszport nie jest rozdawany jak cukierek. Natomiast około 10 lat średnio. Ja uzyskałem po 12. Tyle mniej więcej zajmuje ten czas.
13: 12 lat. A pan pamięta ten moment? Czy to było coś emocjonalnie ważnego?
14: Tak, oczywiście, wie pan. Żaden Polak tego zapewne nie zrozumie. Natomiast jeżeli jesteś Białorusinem, osobą spoza Unii, mieszkasz w Polsce i tak naprawdę ciągle odczuwasz, że jesteś tutaj gościem i co roku, czy tam co 2-3 lata zmagasz się z urzędem w sprawie kolejnego przedłużenia swojego pobytu i w pewnym momencie uzyskujesz ten paszport i czujesz się jak w domu już w pełni. Mimo, że już wcześniej to czułeś. Natomiast tutaj państwo polskie uznaje cię za swego chłopa, który może tutaj dozgodnie sobie przebywać i nikt go stąd nie wypędzi. To jest naprawdę świetne poczucie. Ja pamiętam nawet wzrokowo, wizualnie ten moment, gdy odebrałem ten papier, że wojewoda mazowiecki uznaje mnie za obywatela polskiego.
13: Ale to pan listem dostał, czy w urzędzie?
14: W urzędzie przy Marszałkowskiej akurat. Urząd do
13: spraw. Ale to urzędnik, tak. Proszę, pan Kieryl, proszę.
14: Czy... No nie do końca. Akurat w departamencie obywatelstwa są milsi. Bo to już jest generalnie koniec drogi, więc tak, są bardziej uśmiechnięci. Tak, otrzymają taką toczuszkę i papier, grubszy nawet papier. Taki tłoczony.
13: Wróćmy do kwestii tego, w jaki sposób osoby, które przyjechały z Białorusi w Polsce, mogą mieć problem, to z tego powodu, że Białoruś żąda, czy zaprzestała możliwości wydawania dokumentów za granicą, w związku z czym trzeba przyjechać do Białorusi. Część osób mówi, nie chce przyjechać. W międzyczasie, ku zdziwieniu pewnie niektórych ludzi, w ubiegłym roku otwarto z powrotem dwa przejścia, tak? W Kuźnicy drugie przejście zostało otwarte. I ktoś może pomyśleć tak, ale to zaraz. Mamy napięte stosunki. cała historia granicy polsko-białoruskiej i z jakiegoś powodu, ale teraz pytanie, nie wiem jak pan to, czy w ogóle pana ludzie pytają o to, kto tu komu zrobił prezent, mówiąc otwieramy te dwa przejścia, tak? Jak to było?
14: Wie pan, moim zdaniem to jest część jakiejś szerszej i większej gry, bardziej już geopolitycznej. Zapewne z udziałem Chin nawet na to stawiam. Poza tym Zachód też w tej chwili próbuje znaleźć jakiegokolwiek rozwiązania, ponieważ próbuje odciągnąć reżim białoruski od Rosji, przynajmniej częściowo, żeby zacząć grać na tych sprzecznościach pomiędzy reżimem białoruskim a reżimem rosyjskim. Mhm. To, co się działo w zasadzie przed 20 rokiem, tak? I to jest proces niezwykle trudny i na pewno zajmie dużo czasu, ponieważ więźniowie polityczni na Białorusi nadal są obecnie i to są tysiące ludzi tak naprawdę. Represje nadal są. Tak? Natomiast próbuje się uzyskać jakieś frukty z tej próby naprawy współpracy, być może nawet nie współpracy, dialogu, żeby pozostawić jakiś dialog, jakąś furtkę, żeby mieć wpływ na sprawy białoruskie, by Białoruś nie stała się totalnie już częścią Rosji, tak w 100%.
13: No, ale to jak to społeczność białoruska w Polsce, jak to odczytała? Kiedy otwarto te dwa przejścia, to co ludzie powitali to z nadzieją, czy może jak...
14: Mieszane uczucia, bo z jednej strony nadzieja, z drugiej strony w tej chwili już ludzie nie muszą stać po 20-25 godzin na granicy, bo tak to wcześniej wyglądało. No w autokarze przez 25 godzin. Znam wiele takich przypadków. W tej chwili te przejścia są już udrożnione, są przejezdne, więc Białorusini też mają mieszany pogląd i mieszane poczucia w sprawie tego dialogu z oficjalnym Mińskiem, bo z jednej strony na samej Białorusi niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o jakąkolwiek demokratyzację, nawet częściową, tak? A z drugiej strony tak jak pan powiedział, jest pewna nadzieja, że być może dzięki Zachodowi, dzięki Stanom Zjednoczonym również, które w jakiś tam sposób próbują się angażować w ten dialog, że być może nadejdą jakieś zmiany ku lepszemu.
13: No właśnie, to trochę chyba tak wszyscy piszą i mówią, dzięki Stanom Zjednoczonym w kwietniu Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości narodowej, ale po prostu dziennikarz, został zwolniony, znalazł się w Polsce. Jaka jest perspektywa właśnie pana na to wydarzenie? Czy to zwolniony został dziennikarz, więzień polityczny, polski dziennikarz? No jak pan to widzi?
14: Oczywiście niezmiernie się cieszę i witam pana Andrzeja na wolności w Polsce ogólnie. To jest na pewno bezpieczne. Wie pan... Martwię się, nawet nie martwię się, tylko mam nadzieję, że Polska nie zaprzestanie wysiłków na rzecz zmniejszenia tej skali represji na Białorusi po wyzwoleniu Andrzeja Poczobuta, że inne osoby nie zostaną zapomniane, a są tam naprawdę tysiące ludzi.
13: A ma pan takie wrażenie, jak pan przygląda polskie media, że po tym, jak Andrzej Poczobut zjawił się w Polsce, to tak jakby mniej w ogóle o systemie...
14: Nawet nie w mediach. Patrzę po pewnych sygnałach, bo na przykład ostatnio, w ostatnim tygodniu dosłownie otrzymałem parę sygnałów, że Białorusini ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową zaczynają dostawać odmowy pod pretekstem, że niby na Białorusi zmniejszyła się skala represji. Więc również skorzystam z tej możliwości i jeszcze raz zwrócę się do kogokolwiek, kto pracuje w tym systemie, że uwierzcie mi, ta skala represji się w żaden sposób nie zmniejszyła.
13: Ale to jest zdumiewające, to też trochę wina mediów, że mało o tym mówią. Też może media padły ofiarą takiego prostego schematu, że oto skoro białoruski reżim uwolnił Andrzeja Poczobuta, no to jest taki gest, który no w takim... W efekcie ludzie myślą, ach, no to być może tam powoli zaczynają się jakieś zmiany, ale to jak w takim razie dotrzeć do... To też państwa może rola diaspory białoruskiej, Białorusinów żyjących w Polsce, żeby przypomnieć, że tam cierpią ludzie.
14: No właśnie jestem przykładem tej osoby, która stara się o tym przypominać. Oczywiście siła przebicia pojedynczej osoby nie jest tak duża i dotrzeć do mediów wcale nie jest łatwo, więc jeszcze raz dziękuję panu za zaproszenie. Natomiast owszem, Białoruś ogólnie jest w Polsce mało znaną. Wie pan, to jest taka biała plama na mapie. Polacy dużo wiedzą, mówię to jako mentalny Polak, który żyje wśród Polaków. Polacy wiedzą o wszystkich narodach dookoła, oprócz Białorusinów. O Białorusinach nie wiedzą prawie nic. Oprócz tego, że albo Białorusinom nie ufają, bo myślą, że to są Ruscy, albo mówią, że to są spoko chłopaki, bo historycznie nie mieliśmy z Białorusinami żadnych problemów. Natomiast ogólnie Białoruś jest, ogólnie Białorusini są narodem nieco zapomnianym przez Polaków, przez Polskę, w tym sensie, że no niestety jest pomiędzy nami żelazna kurtyna. Od kilkudziesięciu lat, od 94 roku tak naprawdę w zasadzie.
15: Ale wcześniej też nie było lepiej.
14: Niewiele lepiej, tak.
15: Ja byłem zdumiony tym, jak kiedyś, to już parę lat temu, spotkałem się z takimi badaniami, gdzie część respondentów miała problem, czy wliczyć Białoruś do Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy nie wliczyć Białorusi.
14: A wie pan, co ciekawe, mieszkając w Polsce przez 20 lat, wielokrotnie słyszałem ze strony Polaków, że Białorusini, no przecież byliście z nami razem, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolite obojga narodów. A nawet wiedzą, że język starobiałoruski był językiem urzędowym w Wielkim Księstwie Litewskim. Oczywiście ta wiedza nie jest aż tak bardzo powszechna, natomiast ona jest obecna. Kiedyś byłem zdziwiony, że naprawdę sporo ludzi wie.
15: Ciekawe to jest bardzo. Ale to wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii Andrzeja Poczobuta, tego ruchu, otwarcia dwóch przejść. Czy pan nie ma takiego wrażenia, że następuje jakaś taka, nikt tego głośno nie mówi, ale rodzaj takiej normalizacji z reżimem Łukaszenki? No bo jednak, to się wydarzy, te rzeczy się wydarzają.
14: Są na pewno spróby naprawy dialogu. Czy dojdzie do normalizacji? Czas pokaże, bo wiele zależy od strony białoruskiej, która jest w pewnym stopniu nieprzewidywalna, w dużym stopniu nawet bym powiedział, i zależna w dodatku od Moskwy, więc to jest bardzo skomplikowana gra, którą Zachód na pewno w tej chwili prowadzi i jest wiele znaków, że to się dzieje, chociażby przyjazdy pana Kohla, czyli przedstawiciela Donalda Trumpa do Mińska wielokrotnie w związku z wyzwoleniem na przykład Andrzeja Poczobuta, czy innych więźniów politycznych. Dialog trwa, są pewne spróby coś z tym zrobić. Ciężko powiedzieć, co z tego wyjdzie w tej chwili. Niestety czas pokaże.
15: Jak to się ma do takiego myślenia, jeszcze wracając do tego, co pan słyszy od Polaków, od Polek i Polaków o Białorusi, to pan powiedział coś takiego, to jest chyba też jakiś taki stereotyp, że część osób mówi, no Białorusini czy białoruskie społeczeństwo to jest tak chyba najbliżej rosyjskiego. To co się dzieje z tym? To ciekawe rzeczy Ukraińcy, bardzo różne Ukraińcy zazwyczaj i Ukrainki opowiadają o tym, co się dzieje z takim dziwnym momentem, że jednak Polacy chyba nie do końca zrozumieli i nie mają oceny, jaką rolę Białoruś odegrała i odgrywa w ataku Rosji na Ukrainę. Tam jest taki, niektórzy dopiero jak słyszą to pytanie, to myślą właśnie, co tam się wydarzyło w zasadzie, czy to było wsparcie, czy było wsparcie, przyzwolenie, jak Białorusini to widzą. Część osób gdzieś tam skądś pamięta, że generalnie białoruskie społeczeństwo jest niezwykle pacyfistyczne. To ma swoje tam, tak. Można by godzinami o tym rozmawiać, ale to prawdopodobnie najbardziej pacyfistyczne społeczeństwo w Europie. Ale mimo wszystko, pamiętam parę rozmów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy właśnie ludzie w Polsce nie za bardzo rozumieją, jak to powinni traktować. Czy pan też ma takie sytuacje, że jakiś Polak, Polka pyta pana, ale w zasadzie jesteście sojusznikami jako państwo? Jak ludzie w Białorusi to widzą?
14: Wie pan, na samym początku wojny jeden raz zdarzyło mi się usłyszeć pytanie, czy ja popieram wojnę przeciwko Ukrainie. Oczywiście, że nie popieram. I proszę mi wierzyć, że absolutna większość Białorusinów tego nie popiera. Oczywiście na Białorusi, wśród tych Białorusinów, którzy mieszkają tam na Białorusi, jest pewna część, która jest bardziej zrusyfikowana. To jest proces, który trwa tak naprawdę od trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Natomiast Ciężko mi określić, jaka jest skala tego zjawiska, natomiast nie jest to raczej duża część społeczeństwa. Być może 20%, 25%, coś koło tego. Natomiast reszta Białorusinów tego nie popiera na pewno. To jest wojna przede wszystkim Rosji przeciwko Ukrainie. Reżim białoruski na samym początku wspierał, udostępniał terytorium, niestety. I na pewno to na Białorusi będzie ciążyć przez następne dekady. Natomiast wśród Białorusinów poparcia tej agresji na pewno nie ma. I to jest potwierdzone wielokrotnymi badaniami, które tak w podziemiu są robione. Generalnie, bo socjologia na Białorusi jest zakazana.
15: Ale na przykład, czy można w Białorusi zobaczyć ludzi, którzy epatują tą literką Z na przykład?
14: Raczej nie, raczej to są turyści z Rosji.
15: Tak?
14: Ja oczywiście na Białorusi nie bywam w tym momencie, natomiast...
15: Rozmawia pan z ludźmi, którzy...
14: Tak, natomiast śledzę media, patrzę, co się dzieje w social mediach też i raczej to są rosyjscy turyści bądź etniczni Rosjanie, którzy mieszkają na Białorusi. Sami Białorusi nie czują się częścią tej wojny na pewno.
15: No to ciekawe. A czy wiadomo, pan powiedział o tych problemach z badaniem opinii publicznej, ale czy są jakieś szacunki, na przykład jaka część białoruskiego społeczeństwa deklarowałaby się po prostu jako Rosjanie i Rosjanki?
14: Oj, niewielu tak naprawdę. Dobra, niewielu, natomiast podejrzewam, że maksymalnie do 15%. I to są w dużej mierze etnicznie Rosjanie, którzy zostali przywiezieni w czasach ZSRR, tak, to są osoby przesiedlone z głębi Rosji na tereny Białorusi, zwłaszcza po wojnie, ponieważ niestety w trakcie wojny utraciliśmy 1/3 naszego społeczeństwa, więc Białoruś była wyludniona w tamtym okresie.
15: A to jest być może to, co pan teraz powiedział, to jest jedna z odpowiedzi na to pytanie, dlaczego jest tak silny, taki, on się przejawia w różnych rzeczach, w kulturze, w sztuce, taki pacyfistyczny rys białoruskiego społeczeństwa.
14: Jest jedno białoruskie powiedzenie, aby nie było wojny, oby nie było wojny. To jest właśnie coś, co jest zakorzenione w naszym kodzie genetycznym, podejrzewam już nawet. I ten pacyfizm jest już wielopokoleniowy, ma długą tradycję i Białorusini na pewno wojny by nie chcieli.
15: Ale widzi pan, to jest ciekawe, że właśnie w takim społeczeństwie, jak okazuje się, że Rosjanie po części wykorzystują terytorium, logistycznie jakoś Białoruś musiała współpracować z tym, to co to w takim społeczeństwie oznacza, które mówi, że my nie chcemy się angażować w wojnę?
14: Na samym początku były protesty, natomiast to zostało tak brutalnie stłumione, że po prostu nikt nie odważy się wyjść, ponieważ to od razu oznacza niestety dłuższy pobyt w miejscach zamkniętych.
15: To ciekawe, bo jakieś parę miesięcy temu ktoś ze mną rozmawiał na ten temat i powiedział mi, no tak, ale jest wiele takich narodów, na przykład Czesi też nie są jakoś militarystami i wtedy pomyślałem sobie, no dobrze, ale u Czechów nie ma tyle muzyki, tyle filmów, tyle rzeczy, z których przebija to przesłanie, że wojna jest zła. Że to jest najgorsze, co może nam wszystkim się wydarzyć. U Białorusinów tego jest bardzo dużo.
14: Jest bardzo dużo. Wie pan, w zasadzie wszystko, co zostało stworzone w sferze kultury, no prawie wszystko, w ciągu ostatnich 70 lat, to wszystko ma korzenie w wojnie, czyli książki. Wasyl Bykow to jest najwybitniejszy pisarz białoruski. Pisał mianowicie o wojnie, prozę. Jest na Białorusi nazywany sumieniem narodu. Wielki człowiek. Był w opozycji oczywiście do obecnego prezydenta Białorusi. Malarstwo, spektakle, to wszystko właśnie ma ten podtekst antywojenny. Tak, to mocno w nas siedzi.
15: A pan by szukał jakichś wyjaśnień też mentalnych, w takim sensie, że historia tak, ale że to jest społeczeństwo, które z jakiegoś powodu być może jest w ogóle tak nastawione, już nie tyle nawet do wojny, co w ogóle do konfliktu, albo jak pan widzi, w kontrze do polskiego, tak? Tutaj my możemy się pokłócić i prawie wywołać małą wojnę domową, tylko pan powie o co, a my się już zaczniemy kłócić, tak? To tutaj może nawet ten kontrast by pan zobaczył między...
14: Wie pan, jesteśmy podobni do siebie w dużej mierze, natomiast Białorusini są zdecydowanie bardziej stoiccy, spokojniejsi, mniej konfliktowi niż inne narody ogólnie. Nordyccy, jest też takie dobre powiedzenie. Ciekawe. Tak, tak. W zasadzie jedną z takich cech białoruskiej mentalności jest nie tykajcie nas. Po prostu nie tykajcie, my tu sobie żyjemy, robimy swoje, a wy tam sobie idźcie dalej właśnie. Tak to mniej więcej można opisać. Zresztą nawet porównując do Ukraińców na przykład, też, też właśnie pod tym względem bardzo się różnimy. Jeden z publicystów białoruskich, nie pamiętam niestety kto, powiedział jakiś czas temu, że Białorusini to są słowiańscy Niemcy, a Ukraińcy to są słowiańscy Włosi. O. Tak, i właśnie w tym się różnimy, bo Ukraińcy to są południowcy, są głośniejsi, bardziej
16: emocjonalnie,
14: tak. Białorusini są bardzo spokojni. Zresztą pan Witold Jurasz, którego bardzo szanuję, niedawno w jednym z podcastów opowiedział historię swojej rozmowy z jednym z rektorów polskiej uczelni wyższej, który powiedział, że wiesz, jak wygląda akademik pełny Białorusinów? O 23 wszyscy śpią, bo rano trzeba na zajęcia.
15: A propos spraw właśnie związanych z raczej głośniejszym niż ciszym zachowaniem, no to mieliśmy 13 czerwca w Warszawie Paradę Równości. Pan na, w swoim podcaście w te, Zrobię na Upolszczy, cały odcinek poświęcił temu.
14: Tak, bo to był reportaż.
15: No właśnie, ale w tym reportażu zastanowił mnie jeden taki fragment, bo tam są zapytane osoby też z Białorusi, taka

0: I właśnie pytanie, a dlaczego państwo to są? I jedna z tych bohaterek mówi tak. No jestem Białorusinką żyjącą w Polsce i ja uważam, że ja mam obowiązek być właśnie na tego rodzaju spotkaniach, na tego rodzaju imprezach. I ona mówi nawet w pewnym momencie, czasami mi się nawet bardzo nie chce, ale uważam, że to jest mój obowiązek, powinnam być. I to przykuło moją uwagę, bo pomyślałem sobie, no tak, no ale to akurat była impreza, która... W zasadzie, no jak pan ją zobaczył, tą imprezę, że w zasadzie co to była za manifestacja?
1: Wie pan, w końcu to jest walka o prawa człowieka też, o pewne...
0: Walka.
1: To jest wciąż walka, bo w Polsce niestety kwestie tych osób w dalszym ciągu nie są rozwiązane i mimo, że na biurku pana prezydenta w tej chwili leży ustawa, to obstawiam, że nie będzie podpisana niestety. Mhm. I ta dziewczyna zapewne miała na myśli, że jest tu też w geście solidarności z tymi osobami, bo sama przeszła przez pewne represje, spotkała się z złamaniem własnych praw obywatelskich na Białorusi i chce tutaj wesprzeć te osoby w ichniejszej walce.
0: Widzi pan, to jest bardzo ciekawa perspektywa i myślę, że słuchacze i słuchaczki myślą sobie, w sumie to jest interesujące, bo to stypendium, które wieloletnie, które spowodowało, że bardzo wielu ludzi z Białorusi przyjechało, Kalinowskiego stypendium, program rządowy polski, on zakładał, że ludzie z Białorusi, jak tutaj trochę pobędą, postudiują, zobaczą, jak tu funkcjonuje kraj, to będą później, nie wiem jak to nazwać, ambasadorami tak jakby takich podstawowych, demokratycznych reguł tam. A tu pan mówi o sytuacji trochę odwrotnej, tak jakby ludzie stamtąd przyjeżdżają, mówią, dbajcie o swoje prawa, bo...
1: Ponieważ chodzi o pewną określoną grupę społeczną, która w dalszym ciągu niestety o swoje prawa walczy, tak? I ta walka tam trwa. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli chodzi o ten program, program Konstantego Kalinowskiego, moim zdaniem to jest świetna inwestycja ze strony Polski. Generalnie jestem naprawdę dozgodnie wdzięczny Polsce za ten program, ponieważ byłem w tym pierwszym rzucie generalnie w 2006 roku przyjechało nas bodajże około 250 osób wówczas. I mimo, że nawet spora część z nas nie może tam nadal pojechać, pomimo upływu 20 lat, to tak czy inaczej, tak mogę to powiedzieć z własnego przykładu, że mam w sobie dwie świadomości. Świadomość polską i jednocześnie z tym świadomość białoruską. I na przykład, gdyby w przeszłości na przykład stało się tak, że Białoruś stałoby się wolną i stałoby się polskim przyjacielem i odbywała się na przykład ściślejsza współpraca, to te setki czy tam tysiące osób, które spędziły sporą część swojego życia w Polsce, tak czy inaczej będą działać na rzecz współpracy. Nie tylko na przykład w sferze rządowej na przykład, czy dyplomatycznej. Natomiast to jest też fundament pod jakieś wspólne interesy, na przykład biznesy transgraniczne. Wymianę kulturową, co jest też niezmiernie ważne, ponieważ ja uważam właśnie, że tego trochę brakuje i to by się przydało, bo Polacy więcej by wiedzieli o Białorusinach. Białorusini również o Polakach. Chociaż Białorusini akurat o Polakach wiedzą więcej, moim zdaniem, niż Polacy o Białorusinach. To jest takie troszkę jednostronne.
0: A pan się nie obawia takiej sytuacji w przyszłości? Zaczęliśmy rozmowę od tej eskalacji pomiędzy Polską a Ukrainą i że w ciągu roku w zasadzie, no teraz szczególnie, z powodu rocznicy ludobójstwa w Wołyniu, na Wołyniu, to w ogóle nabiera jakiegoś takiego wrażenia konfliktu. I to politycy, społeczeństwo, które na to odpowiada, nie obawia się pan, że w przyszłości z jakiegoś abstrakcyjnego powodu między Polakami a Białorusinami nagle okaże się, że też jesteśmy w stanie wejść w taki silny konflikt?
1: Wie pan, Białorusini na pewno tego nie chcą. Generalnie z doświadczenia własnego i moich znajomych, przyjaciół mogę powiedzieć, że Białorusini są naprawdę niezwykle przyjaźnie nastawieni do Polski. Nie mieliśmy większych problemów historycznych między sobą. Okej, jak się pogrzebie, to zapewne coś się znajdzie, ale skala na pewno nie jest duża.
0: No tak.
1: Tak.
0: To Wołyń jest rzeczywiście...
1: Ludobójstwo wołyńskie to jest generalnie poza jakąkolwiek skalą. Natomiast pomiędzy Białorusinami a Polakami nigdy nie było żadnych takich większych rzeczy. Okej, tam można wypominać sobie nawzajem jakieś tam czasy sanacji czy jeszcze coś. Ale to są stare dzieje i tak naprawdę to nie... Nie chodziło tam też o ludobójstwo, tak, czy jakąś, jakąkolwiek rzeź. To były sprawy bardziej polityczne. Więc ja osobiście uważam, że i spotkałem się z taką opinią wśród Polaków, dosyć powszechną, gdy z Polakami porozmawia się nieco dłużej na temat Białorusinów, to mają generalnie bardzo dobre zdanie i uważają, że Białorusini są bardzo bliskim, prawdopodobnie najbliższym narodem właśnie wśród wszystkich sąsiadów Polski.
0: A jak pan to w takim razie wytłumaczy to po obu stronach, po polskiej i po ukraińskiej, ten powrót myślenia godnościowego, to znaczy oni powinni nas przeprosić, a tamci mówią, no nie będziemy przepraszać, jesteśmy, nikt nam nie będzie wybierał bohaterów, mówi prezydent jednego kraju, a drugi mówi, nie zgodzimy się na tych waszych bohaterów i okazuje się, że nawet przedwczoraj w Parlamencie Europejskim, jak rezolucja została przyjęta dotycząca drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. Zresztą bardzo budująca, optymistyczna rezolucja. Naprawdę widać, że na poziomie Parlamentu Europejskiego Europa mówi prędzej czy później Ukraina będzie w Unii, po prostu. I opisuje tam różne korupcje, sprawy związane tam z innymi rzeczami, które należy poprawić czy zadbać o nie w Ukrainie. I tam jest też wątek dotyczący właśnie no, bohaterów, którzy nie powinni być bohaterami. A to nie myśli pan, że w przyszłości okaże się, że kiedy na Białorusi będą demokratyczne rządy i to my znowu będziemy mieli takie wzmożenie godnościowe i powiemy Białorusinom, słuchajcie, musicie i tu sobie coś wymyślimy?
1: Ale ciężko mi znaleźć, co można wymyśleć, powiem szczerze. Bohaterów, wie pan, mamy raczej wspólnych.
0: Ja mam pomysł.
1: Okay,
0: wieczór możemy rozmawiać.
1: Możemy się pokłócić o Mickiewicza.
0: Tak, możemy się kłócić o Mickiewicza. Ten Kościuszko to też taki...
1: Też. Jest jeszcze Domejko.
0: Chyba Moniuszko też był, wydaje mi się, że...
1: Wie pan, że mieszkałem w centrum Mińska obok domu, gdzie mieszkał Moniuszko.
0: Moniuszko? No ładnie, a tu już mamy cztery osoby z Panteonu i tak dalej. Ale podam prosty przykład. Jeśli nam się nie wydawało jeszcze kilka lat temu, że to jest niemożliwe, żeby oficjalnie partie polityczne w Polsce rozpętały taki antyukraińską narrację, to sobie wyobrażam, że to nie zależy od faktów, od historii, to zależy tylko od tej polityki. Więc wyobrażam sobie, że następną jakąś, nie wiem, w cudzysłowie, Konfederację Plus, tak? Konfederację 2.0, która mówi... A to Grodno, to takie w sumie polskie miasto.
1: Wie pan, no...
0: Nawet kościół rzymskokatolicki jest normalnie w środku tego Grodna.
1: W centrum Mińska to również są kościoły katolickie. Ogólnie na całej Białorusi jest mnóstwo kościołów katolickich i w ogóle Białoruś jest tym świetnym przykładem, gdzie na przykład na placu centralnym, czy tam na rynku, powiedzmy, jakieś niewielkie mieściny, gdzie mieszka kilka tysięcy osób, mogą stać naprzeciwko siebie kościół katolicki i cerkiew prawosławna. I mają się świetnie. I nikt nie ma na tym tle żadnych konfliktów. Nigdy tego nie było. Nawet jak byłem dzieckiem, zawsze byłem przyzwyczajony, że mamy ferie od 25 grudnia do 7 stycznia, czyli od świąt Bożego Narodzenia katolickich do prawosławnych. I to się normalnie łączyło i nikt nigdy nie miał z tym konfliktów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie terytorialne, no to moim zdaniem żyjemy w takich czasach, gdy jedynie szaleniec będzie rozpętywał jakąś wojenkę, jeżeli chodzi o kwestie terytorialne. Świetnym przykładem jest pan Putin.
0: No właśnie, ale mimo wszystko to ciekawi mnie teraz aktywność w Polsce tych ludzi z Białorusi, którzy chcą być aktywni. Przypomniał mi się taki komentarz, nie pamiętam kto był jego autorem, że w Polsce dwie największe grupy, ta największa, czyli ukraińska i ta trochę mniejsza, czyli białoruska, one różnią się, bo Ukraińców widać. Ktoś odpowiedział na ten komentarz, no zaraz, ale po prostu matematycznie Ukraińców jest więcej, więc, ale ta druga osoba powiedziała, nie, oni mają taki instynkt, żeby założyć wyszywaną koszulę, żeby pokazać flagę, zaśpiewać piosenkę swoją, a Białorusini tego nie mają. Ale ten komentarz pierwszej osoby był też taki, pytanie, gdzie jest ten potencjał kulturowy Białorusi, w czym by się wyrażał, w jakich symbolach. I ta rozmowa naprawdę była bardzo długa, strasznie ciekawa, bo kiedy jedna ze stron zaczęła wymieniać, że herb ten oryginalny Białorusi...
1: Pogoń.
0: Tak, pogoń. flaga, ta, nie ta obecna oficjalna.
1: Biało-czerwono-biała.
0: Tak. No ale ta druga osoba mówiła, no to proszę bardzo, wymieniaj dalej. I ta pierwsza już przestała wymieniać. Nie wiem, czy to z braku wiedzy, czy też nie. Jak pan to widzi? Znaczy, jakbyśmy jutro zrobili fajną białoruską manifestację w środku Warszawy, jakie symbole, jakie takie właśnie gesty kulturowe by były pokazywane? Co to by było?
1: Wie pan, no na pewno zobaczylibyśmy może flag. To po pierwsze Białorusini, zwłaszcza ci prowolnościowi, są bardzo przywiązani do tych symboli, więc pogoń, flaga biało-czerwono-biała to by było na pewno obecne i w dużej ilości. Gdyby to była właśnie mianowicie manifestacja białoruska, to również moglibyśmy zobaczyć te wyszywanki, bo białoruskie wyszywanki też istnieją, tak. Znam nawet osoby, które to robią. Jest to niezwykle trudne i naprawdę zajmuje dużo czasu, natomiast to są piękne rzeczy. Muzyka na przykład również, mimo że ta sfera kultury na Białorusi zawsze była tłumiona, natomiast 20 rok właśnie, te kilkanaście tam dni pierwszych tych protestów pokazały wybuch od razu. Wybuch muzyki. Na protestach były grane jakieś utwory, ludzie śpiewali, tańczyli, coś takiego, więc to był taki wybuch wolności, tak, w tamtym czasie. Więc mniej więcej to byśmy zobaczyli również na manifestacje białoruskie. Gdyby na przykład był jakiś festiwal kultury białoruskiej, zresztą, które się odbywają w Polsce, jest w Krakowie na przykład świetny festiwal, on się nazywa Litucień, on odbył się akurat w lecie, oraz na Podlasiu Tutaka. I tam również można na przykład skosztować dań kuchni białoruskiej, która jest bardzo podobna oczywiście do kuchni polskiej. No w końcu przez kilka stuleci byliśmy w jednym państwie i żyliśmy obok siebie. Także naprawdę znajdzie się tego dosyć sporo.
0: Ale to są jednak, zgodzi się pan, że to są inne rodzaje i teraz nie wiem, patriotyzmu, nacjonalizmu, inne. Tak jakby ich temperatura jest jednak inna.
1: Białoruski nacjonalizm bardzo się różni od nacjonalizmu polskiego. Muszę przyznać. Nacjonalizm polski jest wykluczający nieco. Czyli Polak, katolik, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niestety polski nacjonalizm, oczywiście nie wszyscy zwolennicy polskiego nacjonalizmu są szowinistami, ale jednak ten element szowinistyczny jest obecny wśród pewnej części tych ludzi. Pewnej części tylko. Natomiast Białorusini są raczej skupieni tylko na sobie. Czyli nacjonalizm białoruski polega na miłości do własnej kultury, do własnego języka przede wszystkim, ponieważ każda osoba, która powie, że jest białoruskim nacjonalistą, będzie się starała rozmawiać po białorusku. Czy przynajmniej szerzyć zachęty do używania języka białoruskiego tak na co dzień. Właśnie, co też czynię w swoim podcaście, który prowadzę na YouTube, bo jest w języku białoruskim.
0: Ale są napisy po polsku.
1: Są napisy, tak. Niestety tłumaczone automatycznie. Jak na razie niestety nie mamy takich zasobów, by robić to ręcznie. Natomiast są i mamy też sporą grupę stałych widzów Polaków, którzy z chęcią oglądają, słuchają, komentują. Czasem się zgadzają, czasem nie. Natomiast spora część z nich przyznaje, że jak posłuchają naszych podcastów tak przez chwilkę, to coraz lepiej rozumieją język białoruski.
0: Ponieważ język... Nie korci pana, żeby jakoś sprytnie zacząć realizować te odcinki podcastu, które by dotyczyły właśnie Białorusi, ale jakoś tak korzystać ze źródeł. No, ja wiem, że nie da się tego zrobić dobrze, będąc w Polsce, ale być może właśnie dla części tych... Ja wiem, że audytorium, do którego pan apeluje, jest inne, ale mimo wszystko, że to jest jednak fascynujący, ciekawy kraj, o którym, tak jak pan powiedział, z czym ja się zgadzam, w Polsce ludzie mało bardzo wiedzą o historii i tak dalej. Nie myślał pan czasami, nie ma pan takiego odruchu, żeby powiedzieć: Polacy, słuchajcie, z tą Białorusią to jest tak, po pierwsze. Po drugie, to nawet podstawowe rzeczy wyjaśnia.
1: Wie pan, to jest bardzo dobry pomysł. Skupiliśmy się na Polsce, więc, bo w podcaście głównie rozmawiamy o polityce oraz robimy odcinki na przykład o Białorusinach mieszkających w Polsce. To są takie wywiad rzeka, gdzie rozmawiamy o życiu, o historii migracji i integracji z polskim społeczeństwem. Staramy się nieść też pozytywny przykład przede wszystkim. Nie konfrontacyjny. Wręcz przeciwnie, że dobrze nam się żyje tutaj, więc i naprawdę też wnosimy swój wkład na pewno w rozwój Polski i bardzo się cieszymy, kiedy jest to wzajemne. A jest to wzajemne tak naprawdę absolutnie w większości przypadków. Natomiast wracając do pana propozycji, powiem szczerze, na pewno się zastanowię, bo jest to ciekawy pomysł.
0: Skoro Polska zainwestowała w długofalowy program Kalinowskiego, żeby...

0: jest wypychany instytucjonalnie przede wszystkim. Mimo, że jest językiem państwowym i jednym z dwóch języków urzędowych, to w zasadzie prawie wszystko w urzędach się odbywa po rosyjsku. Jednocześnie z tym na przykład w mediach państwowych są niektóre programy, które są prowadzone w języku białoruskim, natomiast też przeważa język rosyjski. Również w szkołach, co jest niestety haniebne tak naprawdę. Wówczas, gdy ja chodziłem do szkoły 25 lat temu, na przykład taki przedmiot jak historia Białorusi był wykładany w języku białoruskim. W tej chwili jest po rosyjsku. Geografia Białorusi była w języku białoruskim. W tej chwili jest w języku rosyjskim. Liczba godzin, która jest poświęcana na naukę języka białoruskiego, jest mniejsza niż liczba godzin poświęcana na naukę języka rosyjskiego. I ze swojej strony właśnie też prowadząc media swoje własne socjale w języku białoruskim, staram się dołożyć taką cegiełkę do wsparcia tego języka, bo naprawdę jest ładny. Mhm. Poza tym to jest dziedzictwo narodowe, którego nie chciałbym się pozbywać. I niestety wśród młodszego pokolenia coraz mniej jest ludzi, którzy używają języka białoruskiego w jakikolwiek sposób.
1: Czyli to, co pan powiedział o rusyfikacji, to nie jest żadna figura, tylko naprawdę to jest proces, który trwa.
0: To się dzieje naprawdę. Tak.
1: To jest przerażające, bo jest. Szczególnie w Polsce, jak my mamy taką pamięć germanizacji i rusyfikacji, jako czegoś, co podcina w ogóle korzenie tożsamości kultury, nie?
0: Wie pan, jest też tak, że zdarzały się przypadki, że osoby, które rozmawiały w języku białoruskim w miejscach publicznych, były aresztowane. Nawet tak.
1: I czy to wynika z jakichś zapisów w prawie? Czy to jest inicjatywa oddolna?
0: Tam generalnie nie ma prawa, więc znajdzie się człowiek, paragraf też nie. Się dobierze, więc to działa w ten sposób. Niestety.
1: Czyli to jest jakiś gest w miejscu publicznym używać
0: jest,
1: białoruskiego?
0: Pewno,
1: to jest po prostu gest.
0: Tak, jest to pewne zamanifestowanie tego, że jestem Białorusinem, nie jestem częścią ruskiego miru. Tak? Ogólnie jest bardzo mało Białorusinów, którzy uważają się za część tego ruskiego miru. Po prostu niestety ludzie boją się to manifestować. Tak? A z językiem białoruskim jest tak, że jest bardzo zagrożony. Natomiast jestem dobrej myśli, ponieważ w historii ludzkości zdarzały się przypadki, przynajmniej dwa bardzo znane przypadki. To jest język czeski, który został generalnie wskrzeszony z niebytu za 200 lat temu mniej więcej. Oraz język hebrajski na przykład, który też został odtworzony generalnie, bo w zasadzie Żydzi w Europie rozmawiali w jidysz, tak? Więc język białoruski, mimo że jest pod dużą presją, jest wypychany, to moim zdaniem jednak ma przyszłość. Dzięki entuzjastom.
1: No właśnie, a to by pan powiedział na przykład tutaj władzom w Polsce, dbajcie w Polsce jak możecie, to dbajcie, inwestujcie czas, energię, pieniądze w język białoruski, bo to jest długofalowo jedno z najważniejszych narzędzi wsparcia w przyszłości Białorusi?
0: Wie pan, i Polska robi w tej sferze naprawdę dużo. Polska wspiera różne programy kulturowe, edukacyjne, są różne granty, dotacje. Nawet to, że język białoruski jest oficjalnie uznanym językiem mniejszości i na Podlasiu można zobaczyć znaki drogowe w języku białoruskim, to wszystko świadczy o dobrej woli i tę dobrą wolę odczuwamy z boku państwa polskiego i naprawdę Białorusini są za to bardzo, bardzo wdzięczni.
1: A te znaki drogowe, pan powiedział na Podlasiu po białorusku, ale to co, w jakim alfabecie? Łacinką, cyrylicą?
0: Cyrylicą.
1: I normalnie człowiek jedzie
0: tak,
1: i cyrylicą.
0: Tak. W kilku gminach, chociażby Hajnówka, Czyże, no i jeszcze kilka gmin oprócz tych.
1: Ciekawe bardzo. Jeszcze na końcu muszę pan zapytać, podejrzewam, że to będzie smutna opowieść. Czy to jest tak, że... No bo to jest jednak zderzenie pewnych takich potencjałów kulturowych. Pan użył tego sformułowania ruski mir. Ale przecież Federacja Rosyjska ma monstrualne zasoby finansowe, żeby chociażby teraz, w czasach, kiedy wszyscy siedzą w internecie, przeznaczyć je po prostu na właśnie niestety skuteczną rusyfikację takiego społeczeństwa jak rosyjskiego. Czy to się dzieje? Czy pan widzi, że tam w internecie faktycznie ten rosyjski...
0: Oczywiście to się dzieje, i oficjalne władze na Białorusi też biorą w tym swój udział, bo są finansowane w sporej części, dotowane z pieniędzy rosyjskich. Rosja niestety ma potężne narzędzia i nawet Polska

0: jak Ukraina niestety przegrywa w walce z rosyjską dezinformacją. Ja to widzę codziennie w internecie. Bo to całe te farmy troli, tak, farmy botów rosyjskie, które podsycają nastroje. Na przykład w tym konflikcie pomiędzy Polską a Ukrainą. Niestety ciężko jest się temu przeciwstawić. Rosja doskonale umie to robić. I mam nadzieję, że na przykład Polska, jako obywatel Polski, że Polska wypracuje jakieś metody do walki z tym zjawiskiem. Bo to jest niezwykle groźne.
1: Bardzo dziękuję za to, że poświęcił pan swój czas i zjawił się u nas. Pan Kiryl Żaltok był z nami i przypomnę, że to jest dobra okazja, żeby zareklamować pana kanał Zrobljena u Polszczy. Ja trzeci czy czwarty raz próbuję to poprawnie powiedzieć. Ten akcent jest na Zrobljena.
0: Dokładnie, to jest Zrobljena u Polszczy czy Zrobione w Polsce. To jest kanał na YouTube, także zapraszam państwa serdecznie i dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Obchod rocznicy Krwawej Niedzieli z polsko-polskim sporem o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w tle. Fala upałów znowu w Europie. Wysokie temperatury zmusiły organizatorów Tour de France do skrócenia niedzielnego etapu wyścigu. Czeszka Linda Noskowa triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli. To kulminacyjny dzień zbrodni na Wołyniu. Dzień, w którym ukraińscy nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 100 polskich wsi. Tylko w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie odbywały się główne uroczystości z udziałem głowy państwa, wiosną 1944 roku zamordowano kilkanaście rodzin. Marcin Starzec.
2: Pamięć o ofiarach wciąż żyje dzięki relacjom tych, którzy przeżyli, jak mama pani Krystyny Kloski.
3: Opowiadała to często, chociaż tak powściągliwie bardzo i zawsze płakała. Jak sobie to wszystko przypomniała, to miała taki żal i tak płakała, że rozkładało to wszystko.
2: Prezydent podczas obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Radruża. Mówił, że za ludobójstwo odpowiadają ukraińscy nacjonaliści i banderowska ideologia.
4: Mordowali z determinacją całe rodziny, całe pokolenia. Z rodziny Jacków, z rodziny Rybów, pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce.
2: Prezydent podkreślił też, że pojednania nie można mylić z zapomnieniem. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
1: W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Szef rządu w opublikowanym nagraniu mówił też, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O manipulacji i bezczelności mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przekonuje, ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. A w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Jak mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050. Obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów na szczęście nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody, na poszukiwania w kolejnych dwóch lub trzech lokalizacjach. W niedzielę w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni dwóch miesięcy z powodu ryzyka upałów. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy imprezy. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskowej. 8 lat starsza Muchowa natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek. Dorożki zostają na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie opowiedziała się za ich likwidacją, miejscy radni zdecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że do tematu wrócą. Katarzyna Młynarczyk.
6: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
7: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony, czy nie do pracy, powinien podawać weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
6: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
8: Badania współczesne pokazują, że konie chodząc po asfalcie niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
6: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Boże Dary, a spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i późniejsze utrzymanie wymagałyby dużych wydatków.
9: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
1: Hałda powstawała przez prawie 100 lat, ma ponad 300 metrów w wysokości, a z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie, a u podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jedynka.
1: To jest sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie wydawcy Magdalena Sikoń i Jakub Żebrowski. Program realizuje Maciej Golczyński, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś sobota, 11 dzień lipca. Dzień trwa 16 godzin i 26 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 21 minut. Imieniny obchodzą dziś Olga, Jan, Kalina i Benedykt. I od razu przechodzimy do sobotniego przeglądu prasy zagranicznej. Zaczynam od Wall Street Journal i tu tytuł: Jak Europa zerwała z USA? W podcaście tej gazety Jessica Mendoza analizuje najważniejsze wydarzenie polityczne tego tygodnia, czyli szczyt NATO w Ankarze. Dziennikarze Wall Street Journal przypominają, jak przez cały 2025 rok europejscy liderzy, w tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte, starali się obłaskawić Trumpa pochlebstwami, mówiąc jego językiem, ale też realnie zwiększając wydatki na obronność. Ursula von der Leyen, na przykład chcąc przekonać Trumpa do sankcji na Rosję, nazwała je cłami, bo to ulubione słowo Trumpa. Ta strategia działała, ale do czasu. Początek tego roku stał się punktem krytycznym, pisze Wall Street Journal. To wtedy Trump zażądał natychmiastowego nabycia Grenlandii przez USA. Dopiero to przekonało większość europejskich przywódców, że Ameryka nie tylko traci zainteresowanie Europą, ale w niektórych sprawach stała się wobec niej wroga. Europejczycy zaczęli się przygotowywać do czegoś, co było wcześniej nie do pomyślenia – możliwej wojny z USA. To wtedy nasiliły się głosy, że nie możemy już polegać na Ameryce. To samo mówił premier Kanady, dotąd najbliższego sojusznika USA. Mark Carney sformułował potem w Davos strategię średnich potęg, zakładającą, że w świecie, gdzie dawny ład upada, państwa średniej wielkości nie są bezsilne. Zamiast czekać na decyzje największych graczy, kraje te muszą proaktywnie budować własne sojusze i egzekwować międzynarodowe zasady. Carney spotkał się z prezydentem Macronem, przekonując go, że Europa powinna oddzielić się od USA i pozbyć się zależności od krytycznych minerałów po AI. Mówił, że kraje takie jak Kanada, Francja, Niemcy, Wielka Brytania mogą polegać na sobie w krytycznych zasobach zamiast na USA. Jak piszą dziennikarze Wall Street Journal, słowa Carneya, powtórzone potem w Davos, padły na podatny grunt. Premier Belgii komentował wtedy: Europa stała się żałosnym niewolnikiem Ameryki. Hiszpański premier Sanchez powiedział: Kanada otwarcie mówi to, co wszyscy powinniśmy robić. To był niezwykły moment. To wtedy pękł zachodni sojusz, oceniają dziennikarze gazety. To wtedy zmieniła się też cała logika debaty z pytania, czy powinniśmy odsunąć się od USA, do pytania, jak szybko. Kraje NATO nigdy wcześniej nie próbowały oddzielić się od USA. To wielkie przedsięwzięcie, bo transatlantyckie relacje ekonomiczne, militarne, technologiczne są mocno powiązane z USA w centrum wszystkiego. Ale dziś Europa wydaje setki miliardów euro na powielenie amerykańskich systemów od satelit przez systemy płatności po przechowywanie danych. Na przykład Francja nakazała 3 milionom swoich urzędników zastąpienie aplikacji Microsoft Teams i Zoom przez lokalne francuskie aplikacje. Kraje takie jak Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia zaczęły budować własne aplikacje do przesyłania wiadomości tekstowych, zakazując urzędnikom używania WhatsAppa. Jak przekonuje Wall Street Journal, Ameryka już ponosi tego konsekwencje, bo to oznacza mniej zysków dla amerykańskich firm i mniej posad na amerykańskim rynku pracy. USA polegają też na europejskiej architekturze militarnej, choćby na europejskich bazach wojskowych, co widzieliśmy w czasie wojny z Iranem. Żyjemy w czasach, gdzie jest dużo mniej zaufania między Europą a USA. Sojusz będzie trwał, ale nie będzie już tych połączeń, które były częścią jego siły. To jak małżeństwo bez miłości, w którym żadna ze stron nie może sobie pozwolić na odejście, konkluduje Wall Street Journal. I przechodzę do innego amerykańskiego dziennika, tym razem New York Times, i tu tytuł: Mediatorzy próbują wyciągnąć USA i Iran z otchłani. Dyplomaci katarscy od kilku dni prowadzą sekretną misję mającą na celu uratować kruche zawieszenie broni między USA a Iranem, donosi New York Times, powołując się na trzech wysoko postawionych dyplomatów amerykańskich. Mimo zawieszenia broni w ostatnich dniach Iran ostrzeliwał okoliczne kraje, m.in. Bahrajn, Kuwejt, a nawet położoną daleko na zachód Jordanię, łamiąc w ten sposób porozumienie pokojowe. Donald Trump ze swojej strony ostrzegł, że USA mogą odpowiedzieć ogniem, jeśli rozejm zawarty na czas pogrzebu Ajatollaha Chameneiego i oficjalnej żałoby nie zostanie dotrzymany. I faktycznie Amerykanie zbombardowali w ostatnich kilku dniach kilka wojskowych celów irańskich na wybrzeżu Zatoki Perskiej. Wedle strony irańskiej zginęło przynajmniej 14 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Amerykańskie ataki na bazy wojskowe dały Iranowi pretekst do dalszego niepokojenia statków przepływających przez strategiczną cieśninę Ormuz. Podczas gdy obie strony straszą się nawzajem dalszą eskalacją, rozejmem na niższym szczeblu zajmują się dyplomaci krajów arabskich, którzy próbują zachować neutralność. Najważniejsza rola jak zwykle przypada Katarowi, którego dyplomaci walnie przyczynili się do zawarcia zawieszenia broni miesiąc temu. Katar, położony w epicentrum konfliktu, jest szczególnie zainteresowany jego zakończeniem, pisze New York Times. I zaglądamy do francuskiego Le Monde. Słynna tkanina z Bayeux, jeden z najcenniejszych zabytków europejskiego średniowiecza, po raz pierwszy od 900 lat opuściła kontynent, czyli Francję, i przez rok będzie wystawiana w londyńskim British Museum. Angielscy dyplomaci mówią, to nie tylko epokowe wydarzenie z dziedziny muzealnictwa, ale dowód na szczególnie bliskie relacje między Anglią a Francją. To dowód najwyższego zaufania. Wykonana prawdopodobnie w Anglii tkanina z Bayeux to ręcznie haftowane płótno długości prawie 70 metrów, które przedstawia sceny z podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę, bitwę pod Hastings w 1066 roku, a także sceny z polowań i pracy na roli. To dzieło sztuki świeckiej i nadzwyczaj cenne ikonograficzne źródło historyczne. W materiale widnieją wizerunki 626 postaci, 200 koni, 55 psów i 500 innych zwierząt, również baśniowych, smoków i centaurów, a także przedstawienia budowli, statków i drzew. Na co dzień tkanina przechowywana jest w specjalnym pawilonie w Bayeux w północnej Francji. W przeszłości władze Francji dwukrotnie odrzucały angielskie prośby o wypożyczenie eksponatu, jak pisze Le Monde. Bilety na londyńską wystawę wyprzedały się na długie miesiące. A teraz czas na brytyjski dziennik Financial Times. I tu tytuł: Unia Europejska wysyła ostrzeżenie amerykańskiej firmie Meta w sprawie uzależniających kanałów na Facebooku i Instagramie. Dzieje się to w czasie, gdy unijne instytucje zaostrzają kontrolę wpływu mediów społecznościowych na dzieci. Urzędnicy ostrzegają firmę Marka Zuckerberga, że kanały Instagrama i Facebooka z funkcją nieskończonego przewijania treści mogą naruszać unijne przepisy. W opublikowanym wczoraj wstępnych ustaleniach Komisja Europejska stwierdziła, że grupa Meta nie dokonała odpowiedniej oceny i nie zminimalizowała ryzyka związanego z tymi cechami ich produktów, które mogą mieć wpływ na fizyczne i psychiczne samopoczucie użytkowników, a zwłaszcza dzieci. I to ciekawe, bo ostrzeżenie ze strony Unii Europejskiej pojawia się w czasie rosnącego globalnego sprzeciwu wobec wielkich firm technologicznych i społecznych skutków dużych platform internetowych. Financial Times przypomina, że w marcu tego roku Meta została pociągnięta do odpowiedzialności w przełomowym procesie sądowym w USA, w którym stwierdzono, że jej platformy, takie jak Instagram, są tak zaprojektowane, aby uzależniać dzieci. Tymczasem coraz więcej krajów albo zakazuje dostępu do mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 roku życia, albo jest na dobrej drodze do tego. A ja tylko przypomnę, że Komisja Europejska wydała podobne ostrzeżenie w lutym wobec chińskiej platformy TikTok, również z powodu uzależniających funkcji projektowych. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. I przechodzę do Politico Europe. Tytuł tekstu: Le Pen i Farage występują w tegorocznym kinowym hicie. Jak prześmiewczo pisze dziennikarz serwisu Politico, to film, którego dosłownie nikt nie chce, ale i tak go będziesz oglądał. Zacznijmy od głównych bohaterów. On jest doświadczonym brytyjskim policjantem, który pracuje nad ostatnią sprawą. Ona jest dokładnie taka sama, tyle że francuską. Oboje mają silne poglądy. No może niektóre z tych poglądów są nie do końca modne, chociaż ostatnio stają się znów popularne. Ale czy uda im się odnieść sukces w obliczu skandalu za skandalem? Nasi filmowi bohaterowie, pisze Politico, muszą zmierzyć się z własnymi demonami. Le Pen jest sfrustrowana, ponieważ musi nosić bransoletkę z nadajnikiem i żeby uniknąć kłopotów, musi wszędzie podróżować ze swoim młodym asystentem, Jordanem Bardellą, który, co pokaże film, ma własne plany objęcia władzy. Farage ma jeszcze gorzej, pisze Politico. Wściekły na warunki pracy, wielokrotnie dopytywany o źródło utrzymania i powód, dla którego nienawidzi branży łodzi motorowych, składa rezygnację z pracy w policji i obiecuje natychmiast ubiegać się o to samo stanowisko, mając nadzieję, że spotka się z masowym poparciem. Niestety, jak pisze Politico, pewnie czeka go rozczarowanie. Ponadto Farage musi spróbować pokonać rodzimych wrogów Andiego Barhama i Kiera Starmera. W nawiasie tutaj Politico dodaje, że tego ostatniego zagra roślina doniczkowa, podczas gdy Le Pen musi zmierzyć się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W tej roli będzie obsadzony Emmanuel Macron, który na to nalegał. I to było już wszystko w sobotnim przeglądzie prasy zagranicznej. Jest 17 minut po 7. Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i dlatego za chwilę będzie rozmowa w poranku z dwoma historykami, z panem Maciejem Dancewiczem i panem Michałem Michalskim. Zostańcie z nami. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, a w studiu ze mną są Maciej Dancewicz, historyk, który pracował w Radzie Pamięci i Męczeństwa i zajmował się też nadzorem nad ekshumacjami w Ukrainie, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I Michał Michalski, historyk, ekspert do spraw polsko-ukraińskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ten proces upamiętniania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, ale też polskich żołnierzy jest trudny i chyba był trudny i pan dobrze się o tym przekonał przez lata, prawda?
0: No tak. Na ile moja wiedza sięga i czas, 2007 rok bym powiedział, to od tego momentu tym się zacząłem zajmować zawodowo w Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, później w Ministerstwie Kultury, gdzie był odpowiedni wydział w Departamencie Dziedzictwa Narodowego za granicą. To można powiedzieć, że to się układa dość sinusoidalnie, ale z moich doświadczeń częściej było to na tym niższym, dolnym odcinku, no bo niestety problem to jest trudny dla strony naszych kolegów po drugiej stronie. No, mamy jakiś progres, natomiast no dzisiaj jesteśmy znowu chyba w tym momencie, gdzie schodzimy w dół. To jest z wielu względów też formalnych utrudnione. Niestety odkryć, że obecni bohaterowie są jednocześnie też zbrodniarzami wojennymi co najmniej, to dla drugiej strony jest trudne i często nieakceptowalne. I zdarzałem się też z takimi próbą negacji, próbą utrudniania wszelkiego rodzaju prac, kiedy jednak faktycznie z tych dołów, kiedy nadzorowałem prace ekshumacyjne, widziałem to na własne oczy, wychodzą kobiety i dzieci, to jednak jest to
1: szok.
0: Ewidentnie, można powiedzieć, bo taka reakcja po drugiej stronie też następowała i też to widziałem. Być może oni byli po prostu przygotowani na to, że będzie to tak, jak sobie to wyobrażali, jak ich historycy mówią, a jednak w dole było inaczej.
1: Do tego odkrywania prawdy historycznej o zbrodniach na Wołyniu, strona polska przykłada bardzo dużo uwagi, cierpliwości, pracy, dyplomacji, ale też wiem, że używam najnowszych metod, w tym badań DNA. Proszę troszkę o tym powiedzieć.
0: Teraz to jest pierwszy raz w ogóle, pierwszy raz w historii poszukiwania ekshumacji na wschodzie, gdzie poza antropologiem, poza medycyną sądową, poza archeologiem oczywiście wchodzi genetyka i teraz w tym przypadku to konkretnie są późniki, prace ekshumacyjne w późnikach, które miały miejsce w 25 roku, prace zakończone pogrzebem. Te działania tam zakończyły się pobraniem próbek ze szczątków i porównanie ich z materiałem DNA od krewnych, którzy żyją, potomków tych, którzy zostali zamordowani. I dzięki temu, no pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko. To jest też o tyle istotne, że właśnie druga strona próbuje no tak i sposób to negować, bo skąd wy wiecie, że to akurat oni? Bo może to są powiedzmy Żydzi zamordowani przez Niemców, może to są jakaś pierwsza wojna, może ofiary zarazy na przy cmentarzu pochowane w masowym grobie. No teraz tutaj już mamy taki oręż dzięki Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu i fachowcom z tegoż uniwersytetu, no, który nas broni przed takim. No, po prostu
1: nie
0: wiemy,
1: da się tego podważyć.
0: Nie da się tego podważyć. Konkretne osoby, które mamy na liście strat, mamy w tym dole.
1: Dobrze. Te badania, o których pan mówił, o których mówił Maciej Dancewicz, to jest też część pracy historycznej, ale czy ta narracja historyczna polska i ukraińska, no one wyraźnie się gdzieś rozbiegają. I pytanie moje do pana, co wiedzą Ukraińcy o zbrodniach wołyńskich, a co wiedzą Polacy? I gdzie się te badania historyczne rozbiegają, Michał Michalski?
2: To jest bardzo trudne zagadnienie i złożone z tej perspektywy patrząc, dlatego że to są całkowicie rozbieżne narracje. Mhm. Jednocześnie narracje o bardzo dużym stopniu takiej złożoności. Tak jak powiedział Maciej Dancewicz, perspektywa ukraińska to jest perspektywa postępującej co najmniej od kilku lat coraz dalej idącej heroizacji oddziałów Ukraińskiej Armii Powstańczej, UPA, prezentowanych jako kluczowa składowa tak zwanego Ukraińskiego Ruchu Narodowo-Wyzwoleńczego, heroicznych partyzantów, którzy w beznadziejnej walce ginęli i walczyli o wolną Ukrainę przeciwko Sowietom. Mhm. Perspektywa polska w oczywisty sposób jest całkowicie odmienna. Jesteśmy świadomi tego, że na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu, bo to jest pewnego rodzaju uproszczenie, bo tak zwana antypolska czystka UPA to jest nie tylko Wołyń, to jest również wspomniane Podole, tereny Galicji Wschodniej nieco później, tak, z jakimś przesunięciem powiedzmy półrocznym w roku 44 również dochodzi do fali mordów. Z naszej perspektywy akcentować chyba należy kilka spraw. Przede wszystkim ofiary padają ofiarami tej zbrodni, przede wszystkim pada ludność cywilna. Tu jest też punkt rozbieżny z narracją ukraińską, bo nie jest to wojna chłopska, o której często słyszymy, nie jest to konfrontacja oddziałów partyzanckich z dwóch stron, bo sekwencja zdarzeń jest taka, że oczywiście na tych terenach funkcjonują również polskie oddziały partyzanckie, no choćby bardzo... Myślę, że można użyć określenia legendarna 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Natomiast sekwencja zdarzeń jest taka, że najpierw następują mordy, których kulminacja, no to jest właśnie 11 lipca 43. roku, tak zwana Krwawa Niedziela, równoczesny atak na ponad 100 wsi i osad zamieszkałych przez ludność polską. A dopiero potem powstają oddziały polskiej samoobrony i tak owszem dochodzi również do akcji odwetowych na ludności ukraińskiej. No przy czym konfrontacja na liczby jest zawsze czymś bardzo niedobrym. Natomiast no, nie można zapomnieć, że to jest co najmniej 100 tysięcy ofiar ze strony Polski i jest to 15 do 20 tysięcy ofiar ze strony ukraińskiej.
1: Mówimy o tym, że te narracje, czy w ogóle pamięci, czy badania jakieś historyczne są rozbieżne, ale czy dziś możliwe są jakieś wspólne działania, wspólne badania, wspólne konferencje naukowe? Maciej Dancewicz.
0: Konferencja naukowa miała miejsce, zdaje się, miesiąc temu, troszkę, no był chyba to początek czerwca.
1: W Polsce?
0: W Polsce, tak, w Baranowie Sandomierskim i tam faktycznie historycy polscy i ukraińscy wymieniali poglądy. Wyglądało to obiecująco według tych, którzy tam brali w tym udział. No oczywiście strony stoją przy swoim. No, niektórzy moi koledzy mówią, że to ja ich nie przekonam do tego mojego punktu widzenia, bo UPA była taka, jak oni sobie to wyobrażają. Natomiast no jakieś badania są konieczne. No, być może problemem w tym też jest, że na Ukrainie podważanie tej heroicznej części działalności UPA jest, no jest karalne, tam gdzieś jest zapisane w kodeksach karnych. Także no nie każdy może jest jakiś ochoczy do tego typu badań. No i to może też w jakiś sposób ograniczać pewną jawność, tak? Natomiast no wystarczy spojrzeć do archiwów i to już nie tylko upowskich, ale każdych. I myślę, że niektórzy bohaterowie, którzy są na pomnikach znane mi postaci, taki Petro Hamczuk, który jest bohaterem, w Czortkowie ma pomnik i który właśnie te późniki spalił i okoliczne miejscowości. Gdyby zajrzeć do tego, co te jego oddziały robiły, no to mogłoby się to zachwiać. No taka jakaś wymiana poglądów następuje, ale chyba jeszcze wszystko jest przed nami.
1: Dzisiaj mamy taki mocny kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich i w tych dyskusjach o dzisiejszych historiach dotyczących migracji, spraw militarnych, gospodarczych, wracamy do zbrodni Nowołyniu. Czy pan nie uważa, że ta cała sprawa jest dziś bardzo mocno instrumentalizowana do spraw wewnętrznych, do polityki wewnętrznej i w Polsce, i w Ukrainie? Michał Michalski.
2: Wydaje się, że tak, że obydwie strony tego konfliktu pamięci, z którym mamy do czynienia, w oczywisty sposób instrumentalizują na potrzeby polityki wewnętrznej w każdym z krajów, w każdym z państw. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest wyłącznie spór bilateralny. Jest trzeci aktor ukryty. Oczywiście chodzi o Rosję i ten element wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję, oprócz elementu wojny kinetycznej, która cały czas trwa na Ukrainie. I są działania podejmowane przez stronę rosyjską, żeby doprowadzić do maksymalnego zaognienia relacji polsko-ukraińskich, co jest z oczywistą korzyścią wtedy dla tego trzeciego uczestnika. Wracając natomiast jeszcze na moment do tej rozbieżnej pamięci, ja nie jestem przekonany, czy da się w ogóle wydyskutować. Oprócz kongresu w Baranowie Sandomierskim te rozmowy mają bardzo długą metrykę. Jeszcze w ubiegłym stuleciu w Łódzku kilkukrotnie spotykali się byli żołnierze Armii Krajowej, byli uczestnicy ruchu upowskiego i rozmawiali ze sobą. Ci, którzy do siebie 50 lat wcześniej, no można tak powiedzieć, strzelali. I to nie przyniosło trwałych efektów. Jest poza tym, jest kwestia rozbieżności pomiędzy taką akademicką wersją historii, a pamięcią społeczną i myślę, że to jest również ten czynnik, który bardzo jest teraz istotny po obydwu stronach. Pamięć społeczna w Polsce jest całkowicie sprzeczna. Jest to pamięć potomków ofiar straszliwej tragedii i jednocześnie liczba ofiar jest rzeczywiście porażająca. W tym sensie, że w skali całej II wojny światowej chyba oprócz konfliktu chorwacko-serbskiego konflikt polsko-ukraiński jest takim największym, tak? Jakkolwiek tą wielkość rozumieć. I z drugiej strony jest to zderzane z powszechnością doświadczenia udziału w UPA, zwłaszcza na terenie obwodów zachodniej Ukrainy. Jest to powszechna w rodzinach pamięć, że dziadek czy babcia byli w lesie i walczyli z Sowietami. I tego się w żaden sposób nie da ze sobą...
1: zderzyć.
2: Nie da się ze sobą w jakikolwiek sposób sensowny połączyć. Tak mi się zdaje. Przynajmniej w 2026 roku. I co więcej, obie strony są głuche na tą odmienną pamięć.
1: Ja się zastanawiam, jak wiele osób w Polsce, jak może dojść do takiego procesu, czy jak w ogóle ten proces pokojowy, taki pojednawczy między Polską a Ukrainą może przebiegać. I bardzo często przychodzą na myśl odwołania do tego procesu pokojowego, pojednawczego z Niemcami, czyli tego, który następował już od lat 60., 70., jeszcze z czasów później wolnej Polski, z czasów Kolei Mazowieckiego. Czy w ogóle ten proces pojednania polsko-niemieckiego można w jakikolwiek sposób porównać, czy możemy wyciągnąć z niego jakieś lekcje? Bardzo króciutko, Maciej Tancewicz.
0: Trudno by było, wydaje mi się, w tym momencie, dlatego że strona ukraińska po prostu tych bohaterów, którzy wykazywali się też jako formacja szczególnym okrucieństwem i tak dalej, nadal mają na pomnikach, natomiast po stronie niemieckiej ci wszyscy, których uznano za jakąś negatywną część historii Niemiec, po prostu zostali potępieni, więc na samym starcie to jest, wydaje mi się, niemożliwe w tym momencie.
1: Michał Michalski, to samo pytanie.
2: Zwróciłbym uwagę na kwestie różnych poziomów tego pojednania. To znaczy elity mogą się jednać i skutecznie opowiadać o tym, że się pojednały. I to jest chyba też kazus polsko-niemiecki. W dużej części do niedawna również polsko-ukraiński. I jest z kolei kwestia tego odbioru w pamięci społecznej, masowej. I myślę, że największą szkodą dla relacji polsko-ukraińskich na poziomie społecznym było obecnie w dużej mierze utrata tego kapitału, który był w roku 2022.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że na poziomie społecznym myślę, że obecnie w Polsce będzie bardzo trudno zyskać na przykład aprobatę społeczną. To będzie miało odzwierciedlenie w sondażach wyborczych, a tym samym w działaniach polityków. Bardzo trudno będzie zyskać taką akceptację dla cały czas kontynuacji wsparcia Ukrainy, co z kolei leży w naszym głęboko jak najlepiej pojmowanym interesie, dlatego że to Rosja jest przeciwnikiem strategicznym. W żadnym wypadku nie jest Ukraina.
1: Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. W studiu byli historycy Maciej Dancewicz i Michał Michalski. Bardzo panom dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Co to znaczy dziś być mężczyzną w Polsce? Porozmawiamy o raporcie na temat tożsamości mężczyzn w różnych pokoleniach. Co o sobie myślą, co ich denerwuje, co chcieliby zmienić, o czym marzą, jak są postrzegani. A w studio ze mną są Aleksandra Sawczuk, Fundacja PZU. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Wawrzyniec Smoczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Pierwsze pytanie do Wawrzyńca. Jak powstał raport? Skąd w ogóle wiecie, co o sobie myślą mężczyźni?
4: To nie jest raport badawczy, więc nie można powiedzieć, że wiemy w sensie naukowym, bo to nie jest wielka próba. My jako fundacja zajmujemy się obniżaniem polaryzacji społecznej i prowadzimy różnego rodzaju działania społeczne i ten raport, o którym mówimy, czyli raport Męstwo, jest wynikiem półrocznego projektu pod tytułem Panowie Gadamy. I jego celem było porozmawianie z bardzo różnymi mężczyznami w różnych miastach Polski, ale nie tyle porozmawianie z nimi, co umożliwienie im rozmowy pomiędzy sobą o tym, co to znaczy być mężczyzną dzisiaj.
1: Czyli byliście w kilku miastach w Polsce, tam były grupy mężczyzn, które mówiły do siebie, mężczyźni mówili do siebie na różne tematy, wy to usprawnialiście, umożliwialiście i tak naprawdę te rozmowy zostały potem zapisane, czy wnioski z tych rozmów zostały zapisane w raporcie.
4: Tak, to znaczy to były 3-godzinne spotkania w takiej naszej głównej formule pracy ze społecznościami, czyli spotykamy się na dialogi. To są 12-osobowe spotkania. Ostatnie w Warszawie było z publicznością. Każde spotkanie prowadzi dwóch prowadzących, w tym wypadku też mężczyźni. I w każdym mieście z tych 5 miast rozmawialiśmy o innej roli społecznej mężczyzny. W jednym mieście, w Lublinie to było o ojcostwie, w Katowicach o pracy, w Rzeszowie, blisko granicy ukraińskiej, rozmawialiśmy o wojnie, o roli obrońcy, ale też o relacji mężczyzn z siłą i z ciałem. I rozmawialiśmy też oczywiście o partnerstwie, o relacjach romantycznych. O pracy już powiedziałem, tych 5 ról podstawowych to są te wymienione.
1: Ola, dlaczego Fundacja PZU postanowiła wesprzeć ten projekt? Dlaczego uznaliście, że jest ważny?
3: W fundacji mówimy, że wspieramy odporność społeczną, a jakąś taką bazą jest kapitał społeczny i to są dwie takie dosyć skomplikowane kategorie, ale mówiąc łatwiejszym językiem, to rzeczywiście wspieramy takie projekty, które budują dialog, które dają taką przestrzeń do współpracy, do lepszego zrozumienia, porozumienia się, które wspierają dobre relacje. I wiedzieliśmy, że z Fundacją Nowej Wspólnoty chcielibyśmy zrobić taki projekt, ale uczciwie ten temat i ci mężczyźni, którzy nam się pojawili, to nie było takie od razu oczywiste. I tutaj patrzę na Wawrzyńca i kieruję jakąś taką wdzięczność, że przekonałeś nas do takiego dosyć odważnego tematu. Mieliśmy takie poczucie, że o kobietach, o wzmacnianiu kobiet, o ich prawach dosyć dużo w przestrzeni publicznej mówimy i bardzo dobrze. I dobrze, że wzmacniamy kobiety, robimy to też w Fundacji PZU. Jednocześnie ta cała kwestia, nie wiem, równości, równouprawnienia, czy odnajdywania się w różnych rolach społecznych, to nie jest tylko sprawa kobiet, ale jest również sprawa mężczyzn. Mhm. Więc tutaj skierowaliśmy tę uwagę na facetów, też z taką świadomością, że to napięcie jakoś istnieje. To teraz nie posiłkuję się naszym badaniem, ale nawet jak patrzy się na różnego rodzaju raporty, i rozmowy, które w tym temacie powstają, widać, że ci mężczyźni, oni czują, że ten głos kobiet jest bardziej jakoś w przestrzeni słyszalny, czy że to wsparcie dla kobiet jest mocniejsze. To ten drugi element, no to nie wiem, ponad 40% mężczyzn widzi to większe wsparcie dla kobiet, a to co ciekawe, w tym takim najmłodszym pokoleniu młodych mężczyzn, ten wskaźnik jest dużo wyższy, więc to też myślę, że to jest taka informacja, którą warto gdzieś wziąć w tym pod uwagę, tak? Ola, zwrócić na to uwagę.
1: Ola wywołała temat równości i temat kobiet, do którego jeszcze przejdziemy, ale jeszcze chciałam zapytać cię, Wawrzyniec, co to byli za mężczyźni, ci, którzy brali udział w tych rozmowach?
4: Tak, nam zależało na tym, żeby te rekrutacje na dialogi, to jest coś, czym się zajmujemy od 6 lat w tej chwili, więc mamy, nauczyliśmy się dużo pokory, zbierając grupy dialogowe, no bo ten dialog, jeżeli on ma pokazać jakieś prawdziwe napięcie, różnice, różnorodność, wyjść na prawdziwe tematy, a nie zastrzymać na
1: jakieś bańce, tak,
4: bańce czy powierzchowności. Ważne, żeby te grupy były właśnie różnorodne. Myśmy w każdym mieście mieli organizację partnerską lokalną. Na przykład w Rzeszowie, gdzie dialog dotyczył wojny, była to organizacja strzelecka. Mhm. Dla niektórych pewnie paramilitarna, ale bardzo sobie cenimy tę współpracę ze strzelcem w Rzeszowie. W Lublinie to był Tatonet, który zrzesza ojców. Pytałaś o to, jacy mężczyźni, o bardzo różnych zawodach, od programistów do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, właścicieli firm.
1: Różne pokolenia?
4: Różne pokolenia, tak. Szczególnie na przykład w dialogu o ojcostwie mieliśmy i mężczyzn, którzy są dziadkami, takich, którzy dopiero przymierzają się do tego, żeby założyć rodzinę. Więc zależało nam na różnicach światopoglądowych, różnicach pokoleniowych, też różnicach społeczno-ekonomicznych, po to, żeby pogadali ze sobą faceci mający różne zasoby i różne kapitały, w tym kapitały społeczne. A mimo tej różnorodności tych grup było bardzo czuć a potrzebę rozmowy i b też taką wspólnotę, bym powiedział, losu. Mhm. Nie mówię o takim klasycznym męskim bondingu pod tytułem, że to już jesteśmy sami w takim razie w pokoju, no to zaczynamy rozmawiać tak jak faceci. Mhm. Tylko właśnie raczej tę wspólnotę losu, a nie interesu pod tytułem, hej, no nie jest łatwo połapać się w tym świecie, odnaleźć, wyznaczyć swoją drogę, wiedzieć jak się zachować. to myślę, że trochę wychodzimy też na wnioski z, tak. z tych rozmów.
3: Ja chętnie to złapię, bo też pamiętam,
1: Aleksandra Sawczuk.
3: Myśleliśmy o tym projekcie i to było jakaś takie... Z jednej strony bardzo mnie to interesowało, czy uda nam się w ogóle do tych dialogów złapać mężczyzn, a z drugiej strony też czułam jakiś niepokój, tak? Czy uda nam się stworzyć te różnorodne grupy. To jak Wawrzyniec powiedziałeś, tak, o tym, że to byli naprawdę mężczyźni różnorodni pokoleniowo, światopoglądowo, to mam takie poczucie, że dzięki temu też pokazaliśmy tą taką bardziej wielowarstwową, wielowymiarową męskość, to złapaliśmy, ale dla mnie to jest też takie, to z zaciekawieniem chciałam zobaczyć, czy te dialogi nam zadziałają, czy w ogóle ci faceci będą chcieli ze sobą rozmawiać, czy oni się do tego zgłoszą i nagle okazało się, że tak, ale to co sobie...
4: Ci faceci zupełnie jak te kobiety.
3: Dokładnie jak te kobiety, ale to co też, i myślę, że to warto podkreślić, podkreśliłeś tą różnorodność. I ta różnorodność też, ta rozmowa działała, tak? Znaczy dla mnie ta sama metoda jest wartością, jeżeli widzimy, że ponad 70% uczestników powiedziało wam po tych dialogach, że lepiej dostrzegli tą inną perspektywę, tak? Otworzyli się na te inne poglądy, ale też, że są gotowi do współpracy też z osobami, które mają też te różne poglądy bardziej niż pewnie przed tą rozmową. Ale to, na co ja też super czekałam, bo to jedna warstwa, to dla mnie były to dialogi, stworzenie przestrzeni faktycznie dla mężczyzn, do rozmowy o mężczyznach, ale ja super czekałam na raport.
1: No i właśnie.
4: Bo trzeba powiedzieć, że kobiety nie miały możliwości udziału w tych spotkaniach, łącznie z koleżankami z naszej fundacji.
1: Wspomniałeś o tym dialogu w Lublinie we współpracy z Tato.net i jeden z wniosków jest taki, że mężczyźni czują się niedoceniani jako ojcowie. Co to znaczy według nich?
4: To był wątek, który się przewijał na kilku dialogach, nie tylko na tym o rodzicielstwie i jest związany, mężczyźni opowiadają o tym, że z jednej strony oczekuje się od nich większego wejścia w role ojcowskie, rodzicielskie i słusznie. Oni w nie wchodzą i słusznie. I się nagle okazuje, że jednak tradycjonalizm podziału tych ról płciowych jest na tyle silny w rodzinach, że słyszą bardzo dużo komentarzy na temat tego, jak źle wykonują swoje zadania. Mm-hmm. Czyli, że jest trochę taki, znaczy akceptacja, czy w ogóle nawyk, że teraz nie generalizuję, ale kobiety u tych mężczyzn, którzy nam to raportowali, chętnie, krytycznie komentują to, co oni robią. I to jest krytyka, która płynie nie tylko od partnerek / matek, ale płynie od teściowych, od własnych matek, czyli jak ty to zrobiłeś, w sensie jak ty to dziecko karmisz, a ubrałeś się właściwie, a dlaczego wyszedłeś, a tą czapki nie ma i tak dalej, nie? Czyli że jest trochę taka...
1: Powinni być dobrymi, zaangażowanymi ojcami, ale jednak...
4: I to jest ten nowoczesny kod kulturowy, a stary kod kulturowy mówi, no nie i tak nie ogarnie, no przecież tak? Więc jak już nas prosicie, żebyśmy to robili,
1: i
4: to
1: gdzieś
4: pozwólcie
1: czują...
4: nam robić po swojemu, nie?
3: Jeden z uczestników nawet coś takiego powiedział, że to było takie mocne doświadczenie, kiedy został z dzieckiem, ale partnerka czy żona zostawiła go z tym dzieckiem razem ze swoją mamą, tak? Został z teściową.
1: Pod kontrolą.
3: Pod kontrolą. Natomiast tam jest też, to jest ta jedna strona. Z drugiej strony w tym raporcie też pada takie, w kontekście rodzicielstwa, to jakoś zostało mi w pamięci, taki wątek, co wzmacnia mężczyzn, kiedy oni czują się wzmocnieni w tej roli rodzica i pomaga im zobaczenie innych ojców. Spotkanie ich na wywiadówkach, czy w kolejce do lekarza, czy na jakichś spotkaniach klasowych. I to też myślę, bo to jest dla mnie też wartość tego raportu, że tam jest dużo takich podpowiedzi, insightów, z jednej strony ciekawych informacji, pokazania perspektywy mężczyzn, a z drugiej strony bardzo dużo podpowiedzi dla nas, nie wiem, dla kobiet, dla działań społecznych, ale też dla firm, no bo to jest trochę o tym, co na przykład firma może zrobić, żeby budować też taką kulturę organizacyjną, która to tacierzyństwo wspiera, bo z jednej strony, nie wiem, mamy rozwiązania i urlop rodzicielski, widać jakąś taką skokowo rosnącą popularność tego rozwiązania, nie wiem, odnosząc się nawet do danych ZUS-u, jeżeli teraz tutaj nie dokonam jakiegoś delikatnego tak niedokładności, ale w 2023 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 19 tysięcy mężczyzn.
1: 7%.
3: A rok później 41 tysięcy, tak? Więc widać jakiś taki wzrost. I to rzeczywiście, czyli prawo stworzyło jakąś przestrzeń, ale fajnie jeszcze tę przestrzeń wzmacniać kulturą właśnie organizacyjną, też jakimś budowaniem trochę mody na tacierzyństwo, bo jednak w naszym raporcie bardzo widzimy, że jedna to jest ta chęć mężczyzny, gotowość do, otwartość na, ale ten mężczyzna jest jednak w takim mocnym zderzeniu z tym, czego świat ode mnie oczekuje, ale też na co świat mi pozwala.
1: To jeszcze o ojcostwie, bo był taki moment, który dla mnie był ciekawy. O tym, na pytanie o tym właśnie, jaki był twój ojciec, no to były ciekawe odpowiedzi, bo jeden z uczestników powiedział, no był. Tak, jakiś był. I wyraźne było takie chyba dążenie do tego, żeby jednak być innym ojcem, tylko żeby nie powielać tego wzorca chłodnego czy dalekiego, odległego ojca. Nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie?
4: Tak, myśmy specjalnie ten raport o ojcostwie skonstruowali w taki sposób, przepraszam, ten dialog o ojcostwie w Lublinie skonstruowali tak, żeby on był o byciu ojcem, ale też byciu synem, dorosłym synem swojego ojca, bo widać, jak się przenoszą te wzorce zachowania, jakim ja byłem, jak ja się czułem jako syn. Wielu mówiło, nie chcę być takim ojcem, po czym powielam tego ojca z własnego, prawda? Więc dużo mężczyźni właśnie mówili o tej chęci przełamania jakiegoś schematu ojcostwa z własnej rodziny, wielopokoleniowego. Ale też mówili o tym, że to ojcostwo bardziej świadome, bardziej obecne pozwala im wejść w kontakt z własnym ojcem i porozmawiać o tym, jak było wtedy, kiedy ten dom był inny. I rzeczywiście mówią coś takiego, że dawniej to ojcostwo było, ten tata gdzieś tu jest, ale zajmuje się swoimi rzeczami. W sensie coś naprawia, być może pracuje w domu i tak dalej, i tak dalej. I mówili o tym, że dzisiaj to ojcostwo to oznacza bycie aktywne z dzieckiem, zajmowanie się nim, ale też tworzenie przestrzeni, czasu i zajęć, które wspólnie robimy.
1: To się zmieniło bardzo, tak.
4: To się zmieniło, też mówił jeden z ojców o tym, że właśnie zaczynał i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, jak to wymyślić, żeby to nie było nudne w ogóle.

0: Czy to nadal jest ten żywiciel, opiekun, twardziel? Czy te kategorie nadal są aktualne?
1: To jest,
0: Aleksandra Sawczuk.
1: To jest takie dobre pytanie, bo ja to trochę odwrócę. Ja zastanawiałam się, czy w tym raporcie zobaczę taką, no ja, kim ten mężczyzna dziś jest, jaka jest jego tożsamość, a ja myślę, że ten raport jest opowieścią o szukaniu tej tożsamości i takim pewnym napięciu między tymi dawnymi wzorcami, które nie przystają do tej rzeczywistości i tym szukaniem tego modelu dla siebie. I ty powiedziałaś tutaj o rodzicielstwie, ale to widać w takich różnych warstwach. Właśnie o byciu pracownikiem, znaczy tak w tym wymiarze. Z jednej strony padają tam takie hasła, zostałem wychowany do pracoholizmu, ale ja już nie chcę tak pracować. Widzę, że praca dla mnie nie jest już tylko tym, co mi dostarcza
0: satysfakcję.
1: Że nie jest moją główną tożsamością. Ona wciąż jest bardzo ważna, ale chcę mieć też te inne przestrzenie budowania tożsamości, czyli rodzina, czyli dzieci, czyli czas też dla siebie.
0: Aleksandra Sawczuk, Wawrzyniec Smoczyński. Do tej rozmowy o męskości w Polsce wrócimy.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie.
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Polscy politycy są zgodni, że Ukraina powinna potępić zbrodnię wołyńską. W Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami ofiar. Jesienią na mapie Podlasia powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Zamieszanie na stacjach paliw w Rosji. Porządku muszą pilnować nauczyciele i urzędnicy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił prezydent podczas uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków. Nie ma dziś w Polsce miejsca na czerwono-czarną ideologię spod znaku bandery, mówił prezydent.
11: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
10: W rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego punktu rzezi wołyńskiej, premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
12: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
10: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. O tragicznym momencie historii Polski i Ukrainy oraz wzajemnych relacjach rozmawiali politycy w programie Wybory w Toku.
13: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
14: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
15: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
10: Mówili kolejno Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i Andrzej Szejna z Lewicy. W rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy zginęło łącznie 6 osób, a 37 zostało rannych. Tak wynika z bilansu podanego przez władze lokalne. Najbardziej ucierpiały Sumy i Charków, a także stolica Kijów. Rosjanie wykorzystali 12 rakiet i 121 dronów. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Jesienią na mapie podlaskiego powinno się pojawić 5 nowych rezerwatów przyrody. Kilka już istniejących, m.in. w Dolinie Rozpłudy czy wokół Jeziora Hańcza, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce rozszerzyć. Jakub Medek.
16: Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lat. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
17: Obserwujemy tam zakwity wody, lasy, strefy buforowe.
3: zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
16: Czyli chociażby nawozów spływających z pól i urzeźniających wodę. Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz RDOŚ będzie ją konsultował. Mówi jego dyrektor Adam Juchnik.
8: Przyjęliśmy taką praktykę i konsultujemy każdą propozycję, więc zadajemy kłam twierdzeniu, że czy to samorządy lokalne, czy społeczności lokalne nie mogą się wypowiedzieć.
16: Łączna powierzchnia projektowanych przez Podlaski RDOŚ rezerwatów to około 1000 hektarów, wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa albo przekazanych na ten cel przez prywatnych właścicieli. Jakub Medek, TOK FM.
10: W wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Będzie przewoził krew i jej składniki wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda. Motocykl został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
17: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi. Mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
18: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się no jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
10: Motocykl do przewozu krwi, podobnie jak wykorzystywane już od lat motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym, co ma pozwolić mu ominąć korki w czasie największego natężenia ruchu na ulicach. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
19: Sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska w studiu. Aleksandra Saczuk, Fundacja PZU. I Wawrzyniec Smoczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty. Dzień dobry jeszcze raz.
20: Witam, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
19: Rozmawiamy o tym, jak dziś mężczyźni w Polsce myślą o sobie, o swojej roli w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie. No i odpowiada na te pytania raport Męstwo, który właśnie omawiamy. Wydaje się, że mężczyznom w ogóle jest mało takich przestrzeni, gdzie mogą na te tematy rozmawiać, przynajmniej tak wynika z raportu. Wygląda też na to, że widzą mężczyźni zmianę swojej roli społecznej. Jedni się cieszą z większej równości, inni no niekoniecznie. Jeden z wniosków tego raportu jest taki, że równość i emancypacja kobiet budzą nieufność. Wawrzyniec Smoczyński, dlaczego? Co mówili mężczyźni na ten temat?
20: Mówili sporo w tych różnych rolach, które występują, o takim zagubieniu albo pewnej niejasności, jaką niesie nowa rzeczywistość. No, to jest jakby zrozumiałe, że dawne wzorce, tradycyjne modele męskości w różnych przestrzeniach pracowych, rodzicielskich, małżeńskich, one dookreślały rolę w sposób sztywny, dla kobiet zbyt sztywny, ale mężczyźni też jakby wiedzieli, jak działać i jakie jest ich pole wpływu, jakie są schematy. A dzisiaj jesteśmy po tych kilku falach emancypacyjnych w Polsce w takim okresie, kiedy się ta nowa rzeczywistość tasuje, prawda, na nowo układa. I siłą rzeczy mężczyźni oddają pole, w związku z czym są w defensywie. Te stare schematy wiedzą, że są nieadekwatne. I nawet ci, którzy aktywnie i z przekonaniem i zaangażowaniem wchodzą w równościowe role, mierzą się z tą niejasnością, nie wiem, kodu kulturowego, zasad, norm, a czasem też z pewnego rodzaju takim triumfalizmem ze strony kobiet, prawda, który sprawia, że miewają czasem poczucie, że no okej, okay, znaczy my jesteśmy z wami w tym i chcemy inaczej i chcemy się dowiedzieć jak i wspólnie ustalić a bywasz dostają po głowie za 10 tysięcy lat patriarchatu.
4: Ale jednocześnie...
19: Aleksandra Saczuk.
4: Tak, ja to trochę... Ja czytając ten raport i oczywiście jestem tak odbiorczynią tutaj, nie byłam w tych rozmowach, trochę inaczej na to patrzę. Ja miałam takie poczucie, że ja tam nie słyszę tęsknoty za patriarchatem.
20: A nie, to w ogóle.
4: Tylko raczej taki trochę tęsknoty za poczuciem takiej pewności i własnej wartości. To jest takie poszukiwanie znowu, jak się odnaleźć w tym zmieniającym się świecie. Ja tam dużo słyszałam, może chciałam to zobaczyć, ale jednak takiego bardzo wzmacniającego podejścia do swoich partnerek. Ja chcę, żeby być dumny z mojej partnerki, chcę, żeby ona się rozwijała, chcę, żeby ona awansowała. Ale rzeczywiście pojawia się tam takie napięcie, to jest też słowo, którego chyba dzisiaj już użyłam, gdy pensja mojej partnerki jednak zbliża się do tej mojej pensji, to ja wtedy czuję jakieś zagrożenie, niepokój. Czyli z jednej strony mężczyźni chcą wspierać w rozwoju kobiety, ale nie kosztem tej własnej pewności siebie. No i to jest trochę pytanie, jak w tym się odnaleźć, jak
19: ale
4: w tym zarządzić.
19: Ale ciekawe, co powiedziałaś o tej pensji, bo wydaje się, że w raporcie też czytałam, że poczucie wartości daje wciąż spełnienie w pracy i pozycja pracy. I w ogóle praca ciągle bardzo określa polskich mężczyzn.
20: Tak, przy czym ja bym powiedział, jakby odpowiedział dwutorowo. Znaczy, z jednej strony faceci wciąż tak się identyfikują w istotnej części poprzez pracę, ale jeżeli by posłuchać tego, jak mężczyźni z kolei opowiadają o oczekiwaniach kobiet wobec nich w tym projekcie, to myślę, że kobiety też są w rozkroku między starym a nowym.
19: Bo oczekują na przykład, żeby mężczyźni byli emocjonalni, żeby
20: nie,
19: byli...
20: Bo z jednej strony oczekują od nich postępowości i zrobienia tego kroku w stronę równości, a z drugiej strony bywa, że chcą tej tradycyjnej roli w rodzaju, ale niech będzie emocjonalny i postępowy, no ale niech zarobi na mnie, niech zarobi na mnie, na dzieci, na dom i tak dalej. Czyli z jednej strony niech będzie miękki, ale gdyby była wojna, to niech idzie na front, ale z tego frontu, no niech pisze listy miłosne i niech wróci bez PTSD, prawda, i niech potem dalej dobrze żyje. Więc trochę nie chcąc tego wracać teraz w żart, ale to, co próbuję powiedzieć, to, że mężczyźni też się mierzą ze sprzecznymi oczekiwaniami. To znaczy, i powiedziałbym, że czasem dla facetów trudne jest to, że z jednej strony mają dokonać w bardzo krótkim okresie swojego własnego życia w wieku produkcyjnym bardzo dużej zmiany na bardzo wielu polach. Mają się przesunąć jako ojciec, partner, współpracownik, obrońca i tak dalej. A z drugiej strony dealują często ze znoszącymi się nawzajem, nie do pomieszczenia wewnętrznie, sprzecznymi oczekiwaniami kobiet.
19: Dla mnie ciekawym też momentem w raporcie był ten wątek samotności, który wiadomo, jest w ogóle, od lat mówimy, że jest plagą społeczną, że w dobie, kiedy w ogóle kontakty międzyludzkie się przenoszą do świata cyfrowego, to społeczeństwa stają się bardziej nuklearne, rodziny są mniejsze, kontakty ludzkie są w ogóle rzadsze. No ale rzeczywiście w tych spotkaniach bardzo mocno mężczyźni podkreślali ten wątek samotności. Aleksandra.
4: On był też dla mnie poruszający. Mam wrażenie, że ten wątek osamotnienia, samotności szczególnie dotyczy tego młodszego pokolenia mężczyzn. I to, co zobaczyłam w tym raporcie, to się też nakłada i potwierdza. Robiliśmy w zeszłym roku w Fundacji raport. Zadawaliśmy pytanie, czy Polacy potrafią marzyć i o czym marzą. I to, co było takie uderzające w tym raporcie, to to, że w najmłodszym pokoleniu, które my tam badaliśmy, to było 18-24, marzenie o relacjach, o dobrych relacjach, o związkach, o miłości, to było takie dominujące, porażająco mocno marzenie tego młodego pokolenia, a jednocześnie największym lękiem i też największym w porównaniu z innymi pokoleniami, to był lęk związany z samotnością. Więc oczywiście to możemy na to patrzeć w kontekście pandemii, która wyjęła akurat to pokolenie z jakiegoś takiego naturalnego budowania relacji, czy świat cyfrowy, no ale to nam tylko pokazuje, że pewnie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakiś na potencjalny kryzys w wymiarze relacji, ale też poczucia przynależności właśnie tego najmłodszego pokolenia. Z tym, że myślę, że jakbyśmy zapytali kobiety w tym pokoleniu, to podobne byłyby odpowiedzi o tym osamotnieniu, o potrzebie tych relacji. Czyli to jest, wydaje się, że wyzwaniem jest nie czy ja chcę być w tych relacjach, tylko jak w nie wejść.
19: Słuchajcie, widziałam taki film dokumentalny z Japonii, kiedy szkoły japońskie po licea, po pandemii przeprowadzały lekcje dla uczniów, rozmów, jak w ogóle rozmawiać ze sobą, jak rozmawiać na żywo ze sobą. Jeszcze na koniec, bo mamy minutkę, pytanie do Wawrzyńca. Czy można sięgnąć po ten raport i coś sobie z niego wziąć, coś dla siebie, nauczyć się czegoś, wykorzystać?
20: Tak, nasze raporty są dla państwa, w sensie są publiczne i bardzo, bardzo się cieszymy, jeżeli osoby z nich korzystają. Na stronie FNW, jak Fundacja Nowej Wspólnoty, .org.pl można pobrać cały raport i go przeczytać, ale można też pobrać 4 zestawy kart na rozmowy dla mężczyzn i to są takie cyfrowe karty przewijane bardzo wygodnie na telefonie z praktycznymi podpowiedziami, jak rozmawiać z własnymi dziećmi, jak rozmawiać z partnerką w trudniejszych sytuacjach, jak rozmawiać w pracy, ale też jak rozmawiać z własnymi rodzicami. Czyli to są karty z praktycznymi poradami, które ułatwiają mężczyznom rozmawianie w tym równościowym świecie.
19: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Byli ze mną Aleksandra Saczuk, Fundacja PZU. Dziękuję
4: bardzo ci, Olu.
19: I Wawrzyniec Moczyński, Fundacja Nowej Wspólnoty.
20: Bardzo dziękuję.
19: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w poranku czas na komentarze tygodnia. W studiu ze mną dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
19: I Mikołaj Lizut, TOK FM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
19: Zacznijmy od takiego najważniejszego politycznego wydarzenia tygodnia, czyli szczytu NATO w Turcji. Prezydent Trump najpierw, no tak nieelegancko, komentował sojuszników w sprawie, miał pretensje w sprawie Grenlandii, w sprawie niewsparcia go w wojnie z Iranem. Potem, ale już wyjeżdżając, powiedział, że wszyscy go uwielbiają i że rozstał się w przyjaźni. Więc wydaje się, że ci europejscy liderzy odetchnęli, bo Trump wyjechał z Ankary, z Turcji obłaskawiony. Powiedział, że docenia wydatki krajów Unii na obronność i potwierdził solidarność transatlantycką w kwestii bezpieczeństwa. No i rzeczywiście tak było, ale czy my, Europejczycy, Polacy, powinniśmy odetchnąć? Czy ta zmienność Trumpa, którą nam pokazywał do tej pory, na to pozwala? Pani doktor Sosnowska, Materska-Sosnowska.
21: Dziękuję. Przede wszystkim chyba nikt nie wyszedł uspokojony. To, że chwilowo zostało przegaszone, to tylko chwilowo, dlatego że cała decyzyjność Trumpa i jego administracji właściwie się nie zmieniła. I sojusz w wykonaniu, czy z takim głównie oparty na Stanach, no widzimy, że się wyczerpuje, o ile się już nie wyczerpał. To jeszcze jest pewna taka, pewne takie, jeszcze są kwestie, czy na przykład żołnierze, którzy są, ale już wiem, że ani to nie będzie rozbudowywane, a przede wszystkim nawet jeżeli to kupiliśmy sobie trochę czasu, a to nie jest taki sojusznik, jak jeszcze był, nie wiem, dekadę temu, że faktycznie można było całkowicie i przewidywalny i całkowicie na niego liczyć. To, co było ważne na szczycie, to spotkania jednak prezydentów i również spotkanie prezydenta Zeleńskiego z Trumpem. Nie wiem, jak te patrioty, czy będą tam budowane, czy nie, bo zdaje się, że jeszcze nie uzgodnił tego z producentami, właścicielami. Trump jest cwaniakiem. Ta jego propozycja przeniesienia pewnej produkcji do Europy, no to wiemy, z czego wynika, prawda? Z sejfu, który jest w Europie, a nie z tego, że nagle jest dobry i chce pomagać. Więc powiem szczerze, że bardziej odbieram to w takich kwestiach tańca rytualnego niż faktycznego uspokojenia i spokoju.
19: Dzisiaj czytałam w Wall Street Journal, który tak komentuje ten szczyt, to jest jak, NATO jest jak małżeństwo bez miłości, w którym żadna ze stron nie może sobie pozwolić na odejście. Ty się z tym zgadzasz, Mikołaj Lizut?
2: No tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawa analogia, ale pamiętajmy o tym, że małżeństwo nawet bez miłości ma zdolność kredytową na przykład. I to coś znaczy. Mnie się wydaje, że po tym szczycie w Ankarze możemy troszkę odetchnąć, to znaczy przede wszystkim sojusznicy pokazali, że w dalszym ciągu to małżeństwo, choć bez miłości, trwa.
19: Jest potrzebne.
2: Jest jedność, jest potrzebne. Jest potrzebne także Stanom Zjednoczonym. Rzeczywiście to masowanie amerykańskiego prezydenta stało się już jakimś rytuałem. Wszyscy oglądamy w przekazach telewizyjnych, jak zachowuje się Giorgia Meloni, jak zachowują się inni przywódcy podczas kontaktów z Trumpem. No przede wszystkim właśnie wspomniany przez panią prezydent Ukrainy. I rzeczywiście po tym szczycie w Ankarze można dojść do wniosku, że Trump skutecznie został wymasowany,
19: oswojony.
2: To znaczy ta akupunktura zadziałała, choć oczywiście nie obyło się tam bez incydentów. No warto przypomnieć, co mówił o Iranie.
21: Albo o Japonii, bo w sumie
2: albo
21: nie wiadomo.
2: Z wrodzonym sobie wdziękiem mówił o bydlakach, z którymi nie będzie już więcej rozmawiał. Mnie bardziej niepokoi to ten szczyt w Ankarze w kontekście polskim. To znaczy, o ile sojusznicy są w jedności, jak pokazał ten szczyt, o tyle ten paradygmat, który w Polsce do tej pory był jakąś świętością, to znaczy, że bezpieczeństwo jest poza doraźnym sporem politycznym i poza takim wyścigiem związanym z koniunkturą wyborczą, to już przestało obowiązywać w Polsce. I to udowodnił ten spór o pięć patriotów, który de facto toczył się także w Ankarze.
19: Mm-hmm.
2: No to jest, proszę państwa, pokazywanie nagiego podbrzusza. To jest właściwie granie z Rosją.
19: Mm. Wspomniała pani o tym spotkaniu Nawrocki-Zełenski, prezydenci...
21: Nie, Trump. Trumpski albo Nawrocki, tak.
19: Tak, ale...
2: Ale takie spotkanie też było.
21: Jeszcze nie wspomniałam.
19: Dobrze, to teraz porozmawiajmy. Było to spotkanie dwóch prezydentów, polskiego i ukraińskiego, i oni... Rzeczywiście widzieliśmy duży kryzys i napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich za sprawą decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia UPA i potem odwetowi polskiemu, czyli zabranie medalu przez prezydenta Nawrockiego. No ta sprawa eskalowała przez ostatnie kilka tygodni. Wydaje się, że w Ankarze trochę mieliśmy taką deeskalację, że tam było takie wspólne stanowisko, mamy wspólnego wroga, to jest Rosja. I o historii właściwie nie było mowy. Czy to
2: dobrze? Odrobina oliwy na te wzburzone fale.
21: To ja jeszcze jednym słowem do poprzedniego pytania. A kiedy jest kolejny szczyt i gdzie?
19: Nie wiemy.
2: Nie wiemy.
21: Nie wiemy, gdzie jest kolejne, ale... Nie?
2: No tak, no, w małżeństwach tak jest.
21: Do czasu.
19: Czyli przejdzie ta metafora...
2: To jakby pani zapytała, kiedy będzie kolejna awantura.
21: Nie, kiedy będzie kolejny wspólny obiad. Bo awantury już w pewnym momencie też nawet nie ma. Ja bym po prostu była ostrożna. I kończąc tamtą wypowiedź, mówiąc o kupieniu czasu, to pokazuje, że nawet jeżeli jest NATO, to już nie jest tak przewidywalne ze Stanami, jak było, a to oznacza, że musimy w Europie szykować się sami, tak? Zbroić się sami. Jeżeli mamy na kimś polegać, to przede wszystkim właśnie w tym układzie europejskim w oparciu o Stany. Natomiast co do drugiego pytania, to wydaje mi się, że chyba najlepiej skomentował to minister Sikorski, że cieszy go, gdy dwaj prezydenci rozmawiają i próbują rozwiązać konflikt, który sam stworzyli. I to jest prawda. Dlatego, że wiemy, od czego się zaczęło, wiemy, jak następowała eskalacja i absolutnie do niczego to nie prowadzi. Ale w ogóle ten problem, jeśli mogę tak powiedzieć, z Ukrainą, ale to mówię w cudzysłowie, on pokazuje, że nie tylko, że mamy bezpieczeństwo nieprzegadane i to stało i przestało być takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich stron, tylko w związku z tym my również nie mamy pomysłu na Ukrainę. My nie mamy pomysłu, w jaki sposób, kim, czym będzie Ukraina, gdy wojna się skończy i oczywiście znowu wariantowo. I widzimy, w jaki sposób zmienia się pozycja Ukrainy i jak pracują nad tą zmianą. Oni już nie rozmawiają we wszystkich rozmowach przez Polskę, tylko prowadzą własną politykę międzynarodową. Wiemy, jaką chcieliby mieć pozycję, albo możemy się domyślać. I pytanie, jaki jest nasz stosunek do tego. To, co wszystko, co wydarzyło się od maja, oprócz takich zysków wewnątrzpolitycznych dla obu liderów, nie przyniosło niczego pozytywnego w żadnym wymiarze.
19: No, Zełenskiemu wzrosły notowania.
21: Więc mówię, tylko wewnętrznie i też rozumiemy politykę wewnętrzną, ale również słowa naszego prezydenta i nasze zachowanie jego z odebraniem tego medalu. Tam było i parę innych środków takich odpowiadających, interwencyjnych, a nie ten. Trzeba było przewidzieć, jaka będzie konsekwencja. Jeżeli chciał umocnić prezydenta Ukrainy w Ukrainie, to mu się udało. Natomiast czy to w jakikolwiek sposób zmieniło również naszą pozycję, bardziej bym powiedziała, że osłabiło. Wyszedł i taką pomocną właściwie też dłonią, no to jest to, do czego doprowadził Tusk z tą rezolucją w Parlamencie Europejskim, tak? Ale to jest polityka, a nie tupanie czy uderzanie pięścią w stół.
19: Wielu ekspertów, z którymi ja rozmawiam, mówi o takiej potrzebie przewartościowania, ale też urealnienia polityki polskiej wobec Ukrainy, bo być może ten nasz taki paradygmat myślenia o stosunkach polsko-ukraińskich, że my jesteśmy starszym bratem, że ta polityka moralności wychodząca z filozofii Giedroycia czy Mieroszewskiego, no że ona po pierwsze nie działa, a po drugie, że wcale nie jest dobrze widziana po drugiej stronie i że tego typu polityka no, wymaga od tego, że po drugiej stronie ktoś myśli tak samo. Jak my w ogóle powinniśmy myśleć o stosunkach polsko-ukraińskich w długiej perspektywie? Mikołaj Lizut.
2: No, pytanie jest bardzo dobrze postawione, wydaje mi się. Trudno wyobrazić sobie, znaczy jeśli nie polityka Giedroycia, jeśli nie paradygmat Giedroycia, to co? Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. Oczywiście taka perspektywa starszego brata, czy tego, co z ukraińskiej perspektywy nazywa się polskim panem,
19: może być
2: jest obrzydliwe po prostu. To znaczy jest, no, jak rozumiem, to jest ten historyczny kompleks, jakaś pewna rana, szczególnie w perspektywie ukraińskiej. Ale trzeba przyznać, że też strona ukraińska porusza się w obrębie polityki historycznej jak słoń w składzie porcelany. I to naprawdę to jest problem, który ma już długą brodę. Dość przypomnieć, jak wyglądały te relacje w czasach prezydenta Kaczyńskiego, w czasach prezydenta Komorowskiego. To znaczy, to naprawdę nie jest pierwszy incydent związany z nadaniem jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, bo
21: to już było. Tak.
2: To już było i tak. to trwa w nieskończoność. I tutaj w ogóle warto wskazywać, o ile no, polski antysemityzm na przykład jest faktem i to, co działo się wczoraj w Jedwabnem, napawa mnie po prostu ogromną goryczą.
19: Powiedz, co się działo.
2: No, obok uroczystości związanych ze zbrodnią na żydowskich sąsiadach w Jedwabnem rozłożył się Grzegorz Braun ze swoimi kolegami z obrzydliwym, antysemickim przekazem. Oczywiście jedwabieńska policja stała i nie zrobiła w tej sprawie nic. Mieszkańcy Jedwabnego, jak zwykle, jak co roku,
19: Nie pokazali się,
2: siedzieli sobie pod sklepem, słuchając Disco Polo i no, to znaczy, można powiedzieć, rytuał. Co gorsze, ja mam wrażenie, że jak co roku odnotowujemy z pewną ulgą, że właściwie nie było incydentów. Otóż to nieprawda, no.
19: Ale wiesz,
2: te incydenty były. Ale co chcę podkreślić? Jeśli chodzi na przykład o IPN w Polsce, to my tę lekcję odrobiliśmy. My doskonale wiemy, że za zbrodnią w Jedwabnem stali polscy sąsiedzi tych ludzi. Myśmy to przerobili.
19: Ukraińcy
2: tego nie zrobili. To znaczy zbrodnia wołyńska nie jest w ogóle przedmiotem badań historyków ukraińskich.
19: Bardzo króciutko, bo mamy teraz minutę przed informacjami, czy w ogóle to jest możliwe, żeby Ukraińcy w czasie wojny i w ogóle rozliczali się historycznie teraz?
21: Ale jest to możliwe, dlatego że również w czasie tejże wojny są ekshumacje, są pierwsze tak naprawdę i właściwie to, że ten rząd do tego doprowadził, czy polityka przede wszystkim Sikorskiego i Pawła Kowala, i tu trzeba to podkreślić, więc gdzieś to rozpoczęto, tak? Natomiast co z tego, że my wiemy, jaki zrobiliśmy krok wstecz, prawda? Co się wydarzyło, gdzie był i kto był prezydentem, mówię o Kwaśniewskim i co on zrobił, a co się wydarzyło niestety też po nim.
19: W komentarzach dzisiaj poranka dr Anna Materska-Sosnowska i Mikołaj Lizut. Do rozmowy wracamy. To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska w poranku. Czas na komentarze i komentują dzisiaj dr Anna Materska-Sosnowska. Dzień dobry jeszcze raz.
21: Dzień dobry.
19: I Mikołaj Lizut, TOK FM. Dzień dobry jeszcze raz.
20: Dzień dobry jeszcze raz.
19: Rozmawialiśmy o Jedwabnym przez chwilę i Mikołaj, ty powiedziałeś o tym, że był tam obecny polityk, pan Braun, który wydaje mi się z tego typu wydarzeń czerpie w ogóle swoją siłę polityczną, że takie występy, chucpy, jak atak na lekarkę w szpitalu, czy zniszczenie menory w Sejmie, czy właśnie zakłócenie obchodów rocznicy Jedwabnego, to nie jest przypadek, to jest celowa strategia.
2: No tak, to jest celowa strategia, w dodatku
19: działająca.
2: No, najgorsze jest to, że działająca, to znaczy, że w Polsce jest polityczna klientela na tego typu obrzydliwstwa.
19: Pytanie, czy tylko w Polsce, bo mnie się wydaje jednak, że w dobie, kiedy cała komunikacja albo większość komunikacji odbywa się w mediach społecznościowych i to algorytmy decydują, co ludzie widzą i jakie treści widzą, no to, co jest bardziej emocjonalne, co jest skrajne, bardziej się przebija do ludzi. Czyli trochę tacy ludzie, populiści jak Braun, skrajni nacjonaliści, ludzie wykorzystujący skrajny przekaz, no po prostu zyskują w tej debacie publicznej.
2: No tak, ale pamiętajmy, że my nie jesteśmy krajem jak każdy inny. To znaczy, to właśnie tu nazistowskie Niemcy zorganizowały Holokaust i takie budowanie polityki na przekazie antysemickim, znaczy to, że to się sprzedaje w dalszym ciągu po 80 latach jest czymś niepojętym.
19: Tak się dzieje we Francji, tak się dzieje w Anglii.
2: Ale we Francji
19: nie było Holokaustu.
2: Oczywiście legendarny jest antysemityzm francuski, na którym Jean-Marie Le Pen zbudował w ogóle swoją partię polityczną. Dziś jego córka zastąpiła antysemityzm tatusia antyislamizmem, który jest bardziej trendy we współczesnej Francji. Niemniej wydaje mi się, że to są podobne pieniądze. Natomiast w Polsce to jest zjawisko tak obrzydliwe, tak niepojęte, tak straszne. To znaczy, ja rozumiem, że powiedzmy perspektywa dzisiejsza zbrodni w Jedwabnym jest potwornie bolesna. Jest potwornie bolesna, bo
19: wciąż.
2: Tak, no bo z tego romantycznego
19: obrazu,
2: mitu, z tego kordianowskiego właściwie szkolnego przekazu, okazuje się, że byliśmy także bardzo często narodem podłym, narodem, który zdolnym do zbrodni wobec bezbronnych sąsiadów, których prześladowały.
19: Ja chciałabym wrócić do współczesnej polityki, doktor Anna Materska-Sosnowska, dlatego że mówiliśmy o Braunie i jego modus operandi, ale też ta narracja antyemigrancka, antyukraińska, nagle wchodzi do mainstreamu polskiej polityki.
21: To ja zaraz do tego przejdę, ale redaktor Lizut powiedział nie jedną, ale ciekawą rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Zobaczcie, jak nam się to nie gryzie. Z jednej strony mamy jedwabne i zachowania Brauna, a z drugiej strony jest Wołyń, gdzie wszyscy pałają świętym oburzeniem.
2: Łącznie z Rosją. Tutaj to warto właśnie przypomnieć, to ponieważ Rosja dołączyła do obchodów zbrodni wołyńskiej. Wszyscy oczywiście mogliby się dziwić właściwie w imię czego. Otóż według propagandy Kremla zbrodni dokonano przede wszystkim na Ukrainach Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow ta granica,
21: tak,
2: ta część demarkacyjna Polski została podzielona między nazistowskie Niemcy a ZSRR. Otóż Wołyń między innymi należał do ZSRR, także wszyscy Polacy, Ukraińcy, Żydzi
19: byli obywatelami
2: Związku Radzieckiego.
19: Przynajmniej w sensie prawnym. Natomiast widzimy...
2: Eskalowanie tego historycznego konfliktu między Ukrainą a Polską, wiadomą rzeczą jest, że to jest po prostu prezent dla Putina. Prezent zresztą przyjęty bardzo skrupulatnie i z wdzięcznością, i widać wyraźnie, jak bardzo teraz Kreml ten prezent wykorzystuje. Mało tego, te antyukraińskie nastroje, które w Polsce wybuchły z niespotykaną dotąd siłą, są tak, że zaczęliśmy tę rozmowę od szczytu w Ankarze. Mm-hmm. Otóż najbardziej niepokojącym newsem ze szczytu są doniesienia wywiadowcze związane z możliwą rosyjską prowokacją. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego akurat w stronę Polski. Ta prowokacja według wywiadu amerykańskiego miałaby być doktryna.
19: Pseudo-ukraińską, tak.
2: Ta nowa doktryna rosyjska zakłada, że chodzi o upominanie się o mniejszości rosyjskie poza granicami, więc jak rozumiem, dotyczy głównie państw nadbałtyckich. Dlaczego Polska? Otóż przede wszystkim ze względu na ten spór, na ten rozbrat polsko-ukraiński. Teraz jest po prostu fantastyczna okazja.
19: Tak, ale ty powiedziałeś, że to jest paliwo, tylko że to jest prezent dla Rosji, Putina. Mi się wydaje, że to jest taki prezent, który sama sobie Rosja w pewnym sensie dała, bo...
2: bez udziału prezydenta Zeleńskiego wraz z Karolem Nawrockim.
19: Ale te nastroje antyukraińskie na pewno były w Polsce podsycane przez rosyjską propagandę.
21: Spróbujmy to w jakiś sposób uporządkować. To, że jesteśmy na wojnie kognitywnej, to wiemy od dawna. I myślę, że część sobie nie zdaje z tego sprawy, jak bardzo algorytmy, mówię to w cudzysłowie, rządzą.
19: I rosyjskie boty też.
21: I to nie są tylko rosyjskie boty, bo wystarczy odpowiednio właśnie sączyć, tak jak pan powiedział. To już jest wykorzystane, prawda, i już się rozpędza zupełnie inna propaganda. Nie będziemy używać słów Trumpa do określenia metod Putina.
2: Choć się nasuwają,
21: tak, którymi się posługuje. Natomiast padło już dzisiaj w audycji, że to, co do tej pory było jakby wspólne dla wszystkich stron konfliktu politycznego czy stron politycznych w Polsce, to było bezpieczeństwo. A my przez takie zachowania własne bezpieczeństwo też obnażamy, nie tylko mówiąc, ile poszło uzbrojenia, ile nie poszło, ile będzie produkowane, nie będzie, tylko właśnie w takim...
2: Ale myśli pani, że ten paradygmat, ta reguła jeszcze obowiązuje w Polsce, że bezpieczeństwo jest święte i poza sporem?
21: To już padło, mówię, to już w naszej dyskusji tutaj padło,
19: safe,
21: że
19: chociażby przy
21: safe,
2: przy patriotach teraz, pięciu patriotach, przypomnę, przekazanych stronie ukraińskiej. I ta kretyńska polityka, muszę tutaj powiedzieć wprost, rozpętana przez Pałac Prezydencki. Prezydent Nawrocki i jego otoczenie uznali, że to jest świetna okazja, żeby wykorzystać to wewnętrznie, tak, wykorzystać do kopania po kostkach rządu Donalda Tuska. Mało tego, no tę rękawicę niestety podjęła także koalicja, to znaczy wyścig, swoisty wyścig.
21: Kto, znaczy Kosiniak-Kamysz mówiący, prawda, ile kto dał
2: kto i kto mniej pomaga Ukrainie, tak. kto mniej donował Ukrainę, to jest taka żenada, no to jest naprawdę kilomuł.
21: Ale jeśli można, to zobaczcie, myślę, że warto odnotować to dzisiejsze wystąpienie Tuska, który faktycznie stara się tonować całą tę narrację i tak bardzo dyplomatycznie się w tym poruszać. I myślę, że ta propozycja tego muru pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
5: Zbrodni wołyńskiej.
21: Zbrodni wołyńskiej, no bo jesteśmy w dniu rocznicy zbrodni wołyńskiej. Po pierwsze jest bardzo dobrym pomysłem, a po drugie jest takim żywym pomnikiem, bo tak długo jak będą trwały ekshumacje, one trwają, ale dość wolno, to będzie to uzupełniane, to będzie żywe, tak? Więc to myślę, że to jest dobra inicjatywa i taka potrzebna, bo nie tylko
2: pani
21: trzeba...
2: Pani doktor, to ma rację, że w zasadzie premier zachowuje się jako jedyny człowiek rozsądny. Mógłby troszkę swoich ministrów oraz wiceministrów no, powstrzymać, troszkę ich okiełznać, ponieważ wygadują rzeczy niegodne. To znaczy, no ten właśnie wyścig, kto mniej dawał Ukrainie, a kto więcej, i że to jest argument, że PiS w czasach Morawieckiego tak. Ukraina była donowana w sposób bez porównania większy. No, to jest naprawdę głupia rywalizacja.
5: Głupia, słuchajcie, bo też trzeba to powiedzieć. Rząd PiSu i premier Morawiecki zaraz po wybuchu pełnoskalowej wojny zachował się bardzo racjonalnie i przyzwoicie. Morawiecki objechał połowę stolic europejskich właśnie lobbując za pomocą szybką wojskową dla Ukrainy, a jednocześnie rząd uruchomił wszystkie możliwe
21: to, co można
5: zasoby
21: było, tak.
5: wojskowe, militarne, ale, logistyczne.
2: Ale zauważyłaś, Olus, że z wypowiedzi dzisiejszych Mateusza Morawieckiego wygląda, że nie jest z tego dumny.
21: Ale one są żenujące. To, co powiedział o żelastwie za krew, jest żenujące. To jest niegodne naprawdę polityka
5: no
21: na tym. Ale poczekajcie, bo pytanie było o Brauna i teraz ta licytacja, o której teraz też mówimy, ona wpisuje się niestety w obrazek Brauna. Dlatego, że to, co jest mówione, a PiS dał więcej, to nie tylko, że my pomogliśmy mniej, ale to jest, rozumiem, niestety nakłada się na konflikt polityczny po tej, prawej stronie.
2: Zgadzam się, to jest granie na podwórku Brauna, to znaczy na jego warunkach.
21: Tak. I to jest absolutnie przemyślane, bo jeżeli Czarnek był wystawiony na to, żeby dać opór Braunowi i odebrać ten elektorat, żeby to powróciło, to się kompletnie nie sprawdza, tak? Jeszcze, nie wiem, parę miesięcy temu uważałam, że może to nie być ze strony Kaczyńskiego taki głupi pomysł. Tylko pytanie jest innego rodzaju. Naprawdę znamy wszyscy z historii. Każdy, kto się odrobinę interesuje tą historią, a właściwie cały poranek mamy o historii, to przynajmniej nasze spotkanie, to moje pytanie to jak daleko pójdzie ta eskalacja? Bo wiemy z historii, gdzie jakie były skutki takiej eskalacji.
5: Jak łatwo te demony uwolnić.
21: I jak potem ich nie okiełznasz, tak? To, co robi Braun, robi świadomie, z premedytacją, taki środek wyrazu. Tutaj padła Marie Le Pen. Oni zmienili język. Dzisiejsze Zjednoczenie Narodowe ma inny język niż Front Narodowy, tak? I to nie jest tylko kwestia zmiany wroga. Populiści muszą mieć wroga. Skrajni populiści posługują się jeszcze skrajnymi
5: 30
21: metodami.
5: 30 sekund mamy. Czy uważacie, że kwestia antyukraińska, antyimigrancka będzie dominującą w kampanii?
2: Zdecydowanie tak. Znaczy, to jest... być może to jest szansa. Na jakiś,
21: dla bycia przyzwoitym.
2: Do bycia przyzwoitym, do w ogóle tak, no, na jakąś uczciwą i moralną politykę.
19: I tym dzisiaj kończymy komentarze w poranku TOK FM. Gośćmi byli dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorogo. Bardzo dziękuję.
21: Bardzo dziękuję.
19: I Mikołaj Lizut, TOK FM. Bardzo też dziękuję. Ja już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Program wydawała Magdalena Sikoń i Jakub Żebrowski. Realizował go Maciej Golczyński i ja się z Państwem też żegnam. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
6: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Obchod rocznicy Krwawej Niedzieli z polsko-polskim sporem o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w tle. Fala upałów znowu w Europie. Wysokie temperatury zmusiły organizatorów Tour de France do skrócenia niedzielnego etapu wyścigu. Czeszka Linda Noskowa triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli. To kulminacyjny dzień zbrodni na Wołyniu. Dzień, w którym ukraińscy nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 100 polskich wsi. Tylko w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie odbywały się główne uroczystości z udziałem głowy państwa, wiosną 1944 roku zamordowano kilkanaście rodzin. Marcin Starzec.
2: Pamięć o ofiarach wciąż żyje dzięki relacjom tych, którzy przeżyli, jak mama pani Krystyny Kloski.
3: Opowiadała to często, chociaż tak powściągliwie bardzo i zawsze płakała. Jak sobie to wszystko przypomniała, to miała taki żal i tak płakała, że rozkładało to wszystko.
2: Prezydent podczas obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Radruża. Mówił, że za ludobójstwo odpowiadają ukraińscy nacjonaliści i banderowska ideologia.
4: Mordowali z determinacją całe rodziny. Całe pokolenia, z rodziny Jacków, z rodziny Rybów, pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce.
2: Prezydent podkreślił też, że pojednania nie można mylić z zapomnieniem. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
1: W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Szef rządu w opublikowanym nagraniu mówił też, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O manipulacji i bezczelności mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przekonuje, ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. A w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Jak mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050, obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów na szczęście nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody na poszukiwania w kolejnych dwóch lub trzech lokalizacjach. W niedzielę w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni dwóch miesięcy z powodu ryzyka upałów. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy imprezy. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie.